0: Zarządzenie dające resortowi zdrowia możliwość negocjowania cen leków z firmami farmaceutycznymi. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że leki nie będą wykreślane z listy.
1: Często leki oryginalne, których ochrona patentowa już wygasła, nadal są kilkukrotnie droższe niż ich odpowiedniki. Firmy farmaceutyczne mają więc być zapraszane do obniżania cen, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Nie planujemy usuwania żadnych leków z list leków darmowych.
1: Główny inspektor farmaceutyczny Łukasz Pietrzak wyjaśnia, że lek generyczny zawiera tę samą substancję czynną i ma takie samo działanie jak oryginalne.
3: Jest przede wszystkim lekiem równorzędnym, jest lekiem, który ma ten sam profil bezpieczeństwa, efektywności.
1: Według szacunków resortu zdrowia na darmowe leki dla seniorów w ubiegłym roku NFZ przeznaczył 9 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Dziś bez podwyżek na stacjach paliw. Minister energii poinformował, że za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 57 groszy, czyli tyle samo co wczoraj. Tańszy o 11 groszy jest olej napędowy. Dziś kosztuje 7 zł i 36 groszy za litr. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości jest ścigany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
5: Uchylenia ENA chciał obrońca Marcina Romanowskiego. Wniosek motywował tym, że jego klient nie przebywał już na terenie Unii Europejskiej. Sędzia Tomasz Grochowicz, uzasadniając oddalenie wniosku, podkreślił, że aktualne miejsce pobytu ściganego nie zostało w sposób kategoryczny ustalone i potwierdzone. Jednocześnie zaznaczył, że nie ma żadnego jednoznacznego i niezaprzeczalnego dowodu wskazującego na fakt opuszczenia przez Marcina Romanowskiego terytorium Unii Europejskiej. Sędzia Tomasz Grochowicz dodał, że postawa ściganego i podjęte przez niego działania w sposób niewątpliwy wskazują na próby utrudniania i destabilizacji postępowania karnego. Sąd zdecydował też o pozostawieniu bez dalszego biegu wniosku o przesłuchanie premiera Donalda Tuska. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Do rana przeważnie pogodnie, od kilku do maksymalnie kilkunastu stopni. W ciągu dnia popada i zagrzmi na zachodzie Polski, a na termometrach od 23 stopni na północy kraju do 31 na południowym zachodzie.
4: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
6: A z nami psychiatrka Maja Herman. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Mogę powiedzieć? Tak. Lekarka z misją?
7: O Boże, możesz. No może pani redaktor tak powiedzieć. Może pani.
6: Mogę. No tak, znamy się, to tak, to z tego też wynika. Pani doktor, spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o Lex Szarlatan i też o propozycjach pana prezydenta, podważających chyba sens samej idei Lex Szarlatan. Ale zanim to się stanie, pomyślałam, że wykorzystam pani obecność także w związku z ćwiczeniami, o których mowa. Ja pamiętam, jak wiele tygodni, jeśli nie miesięcy temu, rozmawiałyśmy o tym, że z pani perspektywy lekarza, psychiatry, także psychoterapeuty, informacje dotyczące zagrożeń powinny być nam przekazywane w dość, inaczej, w bardzo mądry, także wypracowany razem z psychiatrami, z terapeutami, z osobami, które wiedzą, jak reagujemy i jak nas do tego typu zagrożeń przygotować, sposób.
7: Wszystko się zgadza.
6: Coś się dzieje w tej sprawie?
7: Nic.
6: Ktoś państwa pyta? Ktoś...
7: Nie, nie, nie. Problem polega na tym, że trzeba pamiętać, że mózg ludzki lubi, lubi komunikaty, które są komunikatami takimi, które nie spowodują w mózgu złości. Bo jak człowiek się zezłości, to człowiek wtedy nic nie słyszy. Albo jak człowiek się wystraszy, to człowiek, mówiąc tak bardzo kolokwialnie i prosto,
8: poznaj grywalizację.
7: To człowiek wtedy się zaczyna być agresywny i zaczyna się wściekać i przestaje słuchać komunikatu. I problem z komunikatami, które są podawane

0: zbyt agresywnie i zbyt tak intensywnie powoduje, właśnie jest ten problem, że powoduje, że mózg się nam zamyka na informacje i przestajemy je słyszeć.
1: Można wypracować sposób, prawdopodobnie chodzi o dobór słów,
0: ton i barwę jeszcze głosu osoby. Czyli musi być wszystko najbardziej uniwersalne, jak się tylko da.
1: Czyli można nas przygotować na zagrożenie, a nie zamknąć przed nim, nie wywoływać paniki, choćby w sferze komunikatu.
0: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Są takie techniki PR-owe i to wszyscy PR-owcy doskonale je znają, że trzeba mówić wolniej, spokojniej, milszym głosem.
1: Konkretnie stopniować informacje, prawda?
0: Tak, pani redaktor jest lepsza niż ja w tym, więc tutaj od razu przegrałam. Ale wtedy mózg nie wchodzi w stan zagrożenia, bo jak mózg wchodzi w stan zagrożenia, to są osoby, które reagują po prostu zamknięciem się na to. Bo to albo freeze, albo fight. I to są te dwa, czyli albo zastygamy, albo zaczynamy walczyć. I nie można do tego dopuścić, żeby ani jedno, ani drugie się zadziało, tylko trzeba jeszcze znaleźć stan pośredni, czyli trafić w stan pośredni, czyli zacznij myśleć i reagować na spokojnie.
1: Bo można naszą głowę, sposób, w jaki reagujemy, przyzwyczaić do zagrożenia, prawda? Wyrobić w nas, przepraszam za określenie, jak w eksperymencie z psem Pawłowa. Słyszymy sygnał, wiemy co robić.
0: W eksperymencie Pawłowa jeszcze troszeczkę inaczej. Tak jak na przykład przy fobiach. My w fobiach mamy... fobie to są takie stany lękowe przed... specyficzne fobie. To stany lękowe przed jednym zagrożeniem. I to jest taka sytuacja, w której my możemy się zdesensytyzować. I to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, żebyśmy my nie doprowadzili do desensytyzacji.
1: Czyli a niech sobie dzwoni.
0: A niech sobie dzwoni. A niech sobie straszą. A niech sobie mówią, już 30 tysięcy razy mówili i nic z tego nie było.
1: Właśnie.
0: To jest też ten problem, który tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że może się zadziać.
1: Dostałam dziś taką informację od kogoś, kto jest w Kijowie od samego rana. I jest tak, 2:03 alert in Kijew, 2:24 air alert, 3:58 air alert, 4:14 air alert, 7:20 air alert in Kijew. To tylko w ramach może przypomnienia Państwu, z jaką rzeczywistością mierzą się nasi sąsiedzi. No nic, dobrze, może ktoś Państwa zapyta, mądrych lekarzy z doświadczeniem, jak takie komunikaty przekazywać. Apelujemy, prawda, żebyśmy się nie zamknęli, ale wiedzieli jak reagować, żebyśmy nie reagowali freezem czy paniką, tylko...
0: Konkretem,
1: po prostu. No dobrze. Dezinformacja zdrowotna, pseudonaukowe metody leczenia, działalność osób podszywających się pod specjalistów medycznych. Miał temu sprzyjać Lex Szarlatan, czyli przepisy zaproponowane przez rząd, zawetowane przez pana prezydenta. Czyli w tej sprawie generalnie hulaj dusza, piekła nie ma. Wychodzi sobie znana, znaczy nie wychodzi, bo nigdzie nie wyszła, ale pewna znana wszystkim piosenkarka bierze na tapet pewne środki, zachęca nas do nich, ona zachęcała nas do tego, żebyśmy to kupowali, tak?
0: No, można powiedzieć, że zachęcała, tak. Można powiedzieć, że zachęcała, bo mówiła, że to jest jedyna metoda, która jej pomogła i tylko to ją wyleczyło, więc...
1: Tak, z choroby, którą generalnie leczą lekarze, a nie suplementy.
0: Tak, i z choroby, której to jest taka choroba, której się nie da wyleczyć generalnie, więc każda osoba, która oferuje wyleczenie, jest osobą, która kłamie i która oszukuje ludzi, no i lub, tak jak zwracają mi uwagę prawniczki, źle administruje prawdą. Nie kłamie, tylko źle administruje prawdą.
1: No tak, ale to jest takie jakieś wyjście ratunkowe albo obejście dookoła słowa kłamstwo.
0: Tak jest, bo wiadomo, że zaraz ktoś da jakiś pozew albo to co jest najsłynniejsze, z czym my jako osoby związane z medycyną, a działające w internecie z dezinformacją, bo tam próbujące zrobić porządek, no to my wiemy doskonale, czym są tak zwane slapy. No bo tym jesteśmy uraczani na lewo i prawo od takich osób, czyli takimi przedsądowymi różnymi wezwaniami do tego, żeby zaprzestać naruszania dóbr osobistych kogoś. Ale ja zawsze wtedy mam w głowie takie pytanie, a co z dobrami osobistymi tych wszystkich osób, które ślepo ufają swojej idolce, i które ślepo za nią idą, bo ona jest fajna, ładna, miła, przebojowa, bo tego jej nie wolno zabierać, bo ona jest przebojowa. Ona,
1: no i świetnie wygląda, a może świetnie wygląda.

0: No bo właśnie je to, o czym mówi, prawda?
1: Tak,
0: może. To
1: może.
0: Budzi szereg skojarzeń. Czy
1: a może świetnie wygląda, bo używa filtrów, tego też nie wiemy, bo ja przypominam, dokładnie, że to, co widzimy przez szkiełko, jest filtrowane przez szkiełko i każdy poza szkiełkiem zaczyna wyglądać nagle inaczej. Nagle się okazuje, że wow, ludzie mają zmarszczki, albo wow, ludzie mają inny ton głosu.
0: Tak. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, bo tak się nazywa Lex Szarlatan, miała zatrzymać tego typu praktyki, bo też pośrednio miała nam uświadomić, że ktoś, kto robi coś takiego, powinien ponosić za to pełną odpowiedzialność. Nie może się tłumaczyć, ale ja nie wiedziałam. Ja nie mówiłam, że to jest lekarstwo.
1: Tak, bo my w tej chwili mamy taką trudną, bardzo trudną sytuację dla pacjentów i dla osób, które wierzą takim osobom, że dopiero w momencie, w którym stanie się krzywda komuś, realna krzywda, to dopiero wtedy działają różnego rodzaju przepisy prawne. Do momentu zadziania się krzywdy pacjenci nie są zaopiekowani, no bo może powiedzieć, takie osoby są wyjęte spod prawa, dlatego że one nie podlegają pod samorządy, pod takie samorządy związane z zawodem stricte. Nie ma, no bo nie ma czegoś takiego, nie ma odpowiedzialności zawodowej taka osoba, no bo jest piosenkarką, no to ona nie będzie miała odpowiedzialności zawodowej, no trudno, żeby miała odpowiedzialność zawodową jako
0: piosenkarka.
1: Ale nie
0: ma jej też inżynier, który mówi, nie wiem, ćwierć skrętna witamina C uleczy cię ze wszystkiego. Takiej odpowiedzialności ten człowiek też teoretycznie nie ma.
1: Też teoretycznie nie ma, bo tak jak mówię, oni są, no nie mają zawodu medycznego, więc nie mają nad sobą żadnej jakiejś dodatkowej ustawy. Nie wiem, farmaceuci mają swoją ustawę o farmacji i w momencie, w którym farmaceuta zaczyna mówić farmazony, jak ładnie mi wyszło, to wtedy ten samorząd farmaceutów jest w stanie do odpowiedzialności zawodowej pociągnąć tego farmaceutę. Pielęgniarki, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, lekarze, my wszyscy mamy. Psychologowie zaczynają się też kształtować, dopiero im się kształtuje samorząd, już mają ustawę i samorząd im się właśnie kształtuje, więc za chwilę też będą to mieli. I jakby mamy tę odpowiedzialność, czyli już za swoje słowa my musimy ponosić odpowiedzialność. A osoby niezwiązane z medycyną, no mówię, są wyjęte spod prawa, realnie są wyjęte spod prawa.
0: Tak. Czyli walka z pseudomedycyną i jeszcze większe uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta, bo on mógł mieć możliwość prowadzenia postępowań także wobec podmiotów poza formalnym systemem działalności leczniczej.
1: Tak.
0: Nie ma.
1: I nie ma czegoś takiego w tej chwili. Czyli każda osoba, która opowiada każdą bzdurę, może dalej opowiadać z pełnym brakiem odpowiedzialności.
0: Natychmiastowe wstrzymanie niebezpiecznych praktyk. Rzecznik Praw Pacjenta mógł wydawać takie decyzje. Tymczasowe nie ma.
1: Jest to ekstremalnie ważne w dzisiejszych czasach, w których informacja roznosi się szybciej niż wirus. Więc to jest bardzo ważne. Tam tymczasowe było słowem kluczem, które oczywiście większość przeciwników zaczynała zapominać od razu o tym słowie tymczasowe. I to jest, moim zdaniem, to jest dobre. Nawet jeśli miało godzić we mnie. Czyli ja coś mówię, ktoś zgłasza to jako problem, ten rzecznik praw pacjenta tymczasowo mnie zatrzymuje, że ja dalej nie mogę tego robić.
0: Do wyjaśnienia.
1: Do wyjaśnienia.
0: No to ma sens.
1: A mało, powiem taką ciekawostkę. Tak naprawdę sądy, bo my to obserwujemy, w większości sporów, które się dzieją, dotyczące różnego rodzaju właśnie tych nieścisłości, co ktoś powiedział w internecie o drugiej osobie, nie wiem, ten powiedział, że coś tam szkodzi, a druga osoba powiedziała, że to nie szkodzi, ten jeden powzwał drugiego. I co sądy teraz zazwyczaj robią? Sądy teraz mówią, że wstrzymuje możliwość publikowania jednej i drugiej osoby do czasu wyjaśnienia sprawy. I dla mnie w sytuacji, w której właśnie to, co powiedziałam, informacja roznosi się szybciej niż wirus w internecie, to jest dobre rozwiązanie prawne. Bo trudniej później jakby prostować informację, która już się zakorzeni w ludzkim mózgu. Lepiej zrobić to na wczesnym etapie, szybko przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, kto i ile może w końcu mówić i puścić to dalej lub zablokować.
0: Dobrze, kolejna rzecz. Publiczne ostrzeżenia. Rzecznik mógłby, no bo na razie nie ma takich narzędzi, ostrzegać pacjentów przed praktykami mogącymi zagrażać zdrowiu lub życiu. Tutaj były wątpliwości, bo myśmy rozmawiali z ekspertami i oni czasem wskazywali na takie zagrożenie. Dobrze, a na jakiej podstawie rzecznik będzie wiedział, że jakaś praktyka może zagrażać zdrowiu lub życiu?
1: Na takiej podstawie, że za każdym razem, trzeba to o tym pamiętać, że w medycynie

0: Każde roszczenie, które jest, jest roszczeniem, które rozpatrujemy na dany moment, w którym ono zostało zgłoszone. Czyli jeżeli my żyjemy w czasach, w których lobotomia jest jedyną skuteczną metodą leczenia depresji i ja wykonuję lobotomię i ktoś zgłosi zażalenie, że ja wykonuję lobotomię, to na ten moment to jest medycyna oparta na faktach, więc on nie ma do tego podstaw. Jakby dzisiaj doniósł ktoś na mnie, że ja wykonuję lobotomię, a nie wykonuję, od razu zaznaczam, to w tym momencie to już nie jest medycyna oparta na najnowszej wiedzy, bo wszyscy już wiemy, że w tym momencie jest to sytuacja szkodliwa. Więc sąd rzecznik wie, bo my mamy ten zbiór. To nie jest tak, to jest, ludziom się wydaje, że to jest jakaś nowość. To nie jest żadna nowość. Każde postępowanie dyscyplinarne, czy postępowanie cywilne, czy postępowanie karne w prawie medycznym opiera się na tu i teraz. Zresztą nie tylko w prawie medycznym. Bo tak samo rozstrzygamy przepisy ruchu drogowego. Jeżeli jest ograniczenie w tej chwili do 50 w miastach, a kiedyś było do 60, no to my nie rozpatrujemy to w kategorii tego kiedyś 60, tylko aktualne 50. I tak to się odbywa. To się może zdeaktualizować za 2-3 miesiące. Oczywiście, że tak. I wtedy rzecznik będzie wydawał inną opinię.
1: Rozumiem, ale z naszymi ekspertami rozmawialiśmy też o pewnym niebezpieczeństwie podpisania pod tę ustawę na przykład tych, którzy zajmują się zielarstwem, kosmetologią, podologią, jogą, masażem, że właściwie jak czytamy te przepisy wprost, to każdą z osób zajmującą się tą dziedziną można jakoś tam wpisać w działalność medyczną. No tylko, że o ile dobrze zrozumiałam zapis Lex Charlatan, dopóki taka osoba nie przypisuje sobie
0: lub danej substancji, lub danej czynności.
1: Czynności, czyli medycznej stricte, prawda? Że tak. Nie wiem, mówiąc wprost, leczy. Tak? Przez czyli przypisuje sobie umiejętności, których nie ma, to nie ma takiego zagrożenia.
0: Oczywiście, że tak. To w ogóle Lex Charlatan to nie jest spór o herbatę z melisy. To jest takie populistyczne sformułowanie, które wszyscy używają, że a teraz ziołolecznictwo będzie zagrożone. Co jest nieprawdą, bo ziołolecznictwo jako samo w sobie w ogóle jest unormowane prawnie, ziołolecznictwo i preparaty ziołowe. To nie jest też tak, że akurat preparaty ziołowe są wyjęte spod prawa, bo w ogóle nie są wyjęte spod prawa i mają swoje ograniczenia i swoje możliwości też. Tyle tylko, że ludzie, przeciwnicy zaczęli tego używać jako takiego straszaka. Nikt nie będzie zakazywał człowiekowi, który mówi o tym, że jeśli masz depresję i czujesz się bardzo źle, to idź na jogę, bo joga ci może doskonale uzupełnić twój sposób leczenia, który masz aktualny.
1: No dobrze, problem byłby wtedy, kiedy ktoś by powiedział idź na jogę, ona cię wyleczy. Z depresji. I to jest ten niuans, ale bardzo ważny. Pan prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, bo jego zdaniem zakres przepisów jest zbyt szeroki i ustawa może traktować podobnie osoby rzeczywiście zagrażające pacjentom i legalnie działających przedsiębiorców zajmujących się na przykład zielarstwem. Według pani uzasadnione wątpliwości?
0: Nie, według mnie nie jest uzasadnione. Jest tylko, będzie ta ustawa będzie karać i będzie hamować tylko te osoby, które będą kłamać na temat tych możliwości, które mają.
1: Zbyt duża władza rzecznika praw pacjenta dzięki Lex Charlatan? Bo to też argument pana prezydenta?
0: Ten argument to jest taki argument, o którym nie chciałabym się do końca może wypowiadać, bo prawda jest taka, że no, może on być zbyt dużą, ale trzeba by było tam poszerzyć no, jakby tą ustawę generalnie i później popracować trochę nad tym, jak dokładnie będzie wyglądał zespół ekspertów, którzy będą pracować z samym rzecznikiem, bo to tak wygląda, jakby rzecznik sam decydował. Sam jeden chmielowiec siada i sam jeden chmielowiec decyduje. Ktokolwiek kiedykolwiek rozmawiał z Bartłomiejem Chmielowcem, to chyba wie, że on raczej lubi otoczyć się mądrymi ludźmi dookoła siebie, od których czerpie informacje, co zrobić i zespołowo pracuje. I takie jest założenie w tej ustawie, żeby to było zespołowa praca, bo sam Bartłomiej Chmielowiec nie da rady obrobić tych wszystkich informacji, bo to się nie da mieć wiedzy na temat absolutnie wszystkich obszarów.
1: I według pana prezydenta te przepisy nie oddzielają, ja cytuję, tak? Nie oddzielają wystarczająco wyraźnie rzeczywistych oszustów medycznych od legalnych usług i działalności okołozdrowotnej.
0: Nie, no oddzielają właśnie bardzo dobrze i bardzo dokładnie oddzielają. Bardzo grubą, czerwoną krechą oddzielały. I tu

0: Akurat totalnie nie zgadzam się z panem prezydentem. To jest takie, to ewidentnie widać, że tutaj osoby, które czerpią miliony, bo trzeba pamiętać o tym i o tym zapomina się. Pan prezydent o tym w swoim pięknym przemówieniu też nie wspomniał, a szkoda. Ile zarabia ten przemysł i ile jest warty przemysł pseudomedyczny. Mhm. I jakie to są pieniądze? Bo my się kłócimy o 300 zł za wizytę u lekarza, że to jest za dużo i że to jest naciągactwo za 15 minut, a 300 zł u pseudomedyków to jest cena, która nawet nie pada. Bo oni biorą po 800, po 1200 zł.
1: I kilka tysięcy za...
0: I kilka tysięcy za suplementy, to w ogóle kilkadziesiąt tysięcy potrafią miesięcznie nawet i wyciągać rekordziści, którzy przepisują po 20-25 różnych suplementów na dzień, to kosztuje naprawdę ogromne pieniądze, bo weźmy taką sól, którą sprzedają w tabletkach, to jest moje ulubione porównanie, sól, kilogram soli w sklepie kosztuje co? Około 5 zł, a kilogram soli u nich w tych tabletkach po przeliczeniu to jest 500 zł, to
1: ale
0: jest dokładnie ta sama sól.
1: Jest nasycony jakąś nie. Ekstra energią
0: nie.
1: Mistrza Bio?
0: Nie, nawet nie. Nawet nie, to jest sól kłodawska.
1: No dobrze, to proszę mi powiedzieć, dlaczego my się dajemy na to nabierać.
0: Dlatego, że cierpimy. A człowiek cierpiący jest w stanie uwierzyć w absolutnie każdą rzecz, którą się mu powie, że jeżeli w tym momencie ty to weźmiesz, to ty przestaniesz cierpieć. I to nie znaczy, że ludzie są
1: A jak
0: głupi.
1: Nie przestaje cierpieć i kupuje dalej, to co?
0: To znaczy, że coś jeszcze źle robiłeś, bo oni jeszcze pięknie żerują na poczuciu winy, które też jest częścią naszego ludzkiego mózgu. My pięknie potrafimy sobie poczucie winy wtłaczać i no, zresztą idealnie nam to od najmłodszych lat wszyscy dookoła serwują, więc potem już tylko właściwie przychodzą na gotowe ci pseudomedyczni eksperci. Eksperci.
1: No to mam jeszcze projekt pana prezydenta. Jedna strona A4 i pół drugiej strony A4. Mm-hmm. Bo pan prezydent proponuje w zamian.
0: Tak.
1: Prawda? Kto stosując przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, nadużywając stosunku zależności lub zaufania, albo wykorzystując i tak dalej, jeżeli zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie podjęcie lub zaprzestanie tego postępowania może narazić tę osobę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze. Tej samej karze podlega i tu jest wymieniona szereg osób, ale jest fajny paragraf 7. Nie popełnia przestępstwa, kto jedynie przedstawia informacje, opinie, oceny lub przekonania dotyczące postępowania. Przekonania. Czyli ja jestem przekonana, że to działa, tak? Czyli każdy teraz będzie mógł powiedzieć, ja jestem przekonana, że to działa. Wystarczy, tak?
0: To moja opinia.
1: Tak. Jeżeli nie wprowadza umyślnie innej osoby w błąd, ani nie stosuje wobec niej sposobów oddziaływania określonych w paragrafie 1, nie popełnia przestępstwa.
0: Hmm. I teraz...
1: Czyli gwiazda, o której mówimy, jeśli ona wystąpi następny raz i powie, w moim przekonaniu to leczy wszystko, to nie popełni przestępstwa.
0: Tak. Według tej propozycji ustawy, tam jest jeszcze jeden taki wspaniały kruczek, tu akurat ja nie jestem prawniczką, ale przyjaźnię się z...
1: Który? Bo
0: zaraz powiem, tu dziewczyny z prawnika lekarza Aleksandra Powierża piękną rolkę o tym nagrała. Dzisiaj będzie opublikowana tak nomen omen ta rolka. Właśnie a propos nakłaniania, to wyżej, co pani redaktor czytała, kto nakłania, bo my zwykły szarusek, taki zwykły człowieczek, słysząc nakłania, może pomyśleć, że chodzi o taką czynność, że ja stanę przed ekranem i powiem, słuchaj, kup to, to jest naprawdę super, kup to. Tyle tylko, że prawnie nakłania, to znaczy zupełnie co innego. I w tym momencie ta nakłanianie poprawniczemu to jest bardzo skomplikowany proces, który musi zostać spełniony i tu niestety większość z tych osób się w to nie łapie, bo oni po prostu nie, bo to według tego, co mówi prawo, to nie jest nakłanianie. Mówienie, kup ten preparat, on ci pomoże. To nie jest nakłanianie poprawniczemu. To nie tak. I teraz niestety problem polega na tym, że nikt na etapie prewencyjności, czyli takiego zapobiegania, nie będzie ochroniony przez to, co teraz przeczytałyśmy. Mhm. I to jest ten problem, bo ludzie, którzy decydują się na pomoc osobom bez wykształcenia medycznego, to te osoby, one nie chcą się później do tego przyznać. one po prostu nie chcą się później przyznawać, bo jest im tak wstyd.

bo jak się tak trochę budzą jak z tego snu, to nagle sobie uzmysławiają, co ja najlepszego zrobiłam, w co ja uwierzyłem, w jakie dno ja uwierzyłem, na litość boską.

0: Smarowałam ten brzuch, bo ja byłam w takim stanie, że ja zrobiłabym wszystko, żeby posiadać dziecko. Mhm. I smarowałam ten brzuch tą wodą. Dziś, jak o tym myślę, jest mi autentycznie głupio przed samą sobą. Ale z drugiej strony totalnie to rozumiem, dlaczego ja tak zrobiłam. Bo ktoś mi powiedział, że to ci da, to ci pomoże.
1: Jasne.
0: To ci pomoże. I tak to działa.
1: I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego to robimy. Ja nie zadałam tego pytania w jakimś oskarżycielskim tonie. Absolutnie. Bo kto wie, co ja bym zrobiła w podobnej sytuacji. Nie wiem tego, tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. I chciałabym zakończyć naszą rozmowę apelem. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to pytajmy, sprawdzajmy, upewniajmy się. Nie dajmy narażać swojego zdrowia i życia ludziom, którzy przekonują nas do skuteczności tego czy innego środka za grube pieniądze. Coś jeszcze?
0: I zawsze sprawdzajmy w drugim źródle, zupełnie niezwiązanym z tą osobą, to jest po pierwsze, czyli nie słuchamy fanów tej osoby, a druga rzecz, którą tutaj robimy, pamiętajcie, zadawajcie sobie pytanie, co ta osoba z tego ma?
1: Właśnie. Dziękuję bardzo. Psychiatrka Maja Herman, psychoterapeutka też, także dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Nikt nie próbował uciekać, bo i takie informacje się pojawiły, to znaczy Radosław P. Z informacji ze źródeł policyjnych wynika, że wszystko przebiegło zgodnie z procedurami. A z nami w Polskim Radiu 24 politolożka dr Agnieszka Zaręba. Dzień dobry pani doktor.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Z jednego z sondaży wynika, w związku z aferą Zonda Krypto, że ponad 40 z nas to w ogóle nie wie, o co chodzi. A byliśmy pytani o to, czy giełda, czy afera z giełdą Zonda Krypto i z okolicznościami tego, co się wydarzyło, zachwieje sceną polityczną w naszym kraju. Ponad 40% z nas mówi, w ogóle nie wiemy, czy coś takiego będzie miało miejsce. Jest pani zaskoczona taką skalą, może nie obojętności, tylko dystansu do tej afery?
3: Mamy dwie jakby tutaj kwestie. Pierwsza kwestia to myślę, że niewielu Polaków tak naprawdę wie, jak inwestuje się w kryptowaluty. To jest raczej domena młodszych ludzi, którzy potrafią w tym wirtualnym świecie inwestować. A druga kwestia to mam takie wrażenie, że ilość afer, która nam w tej chwili, którą dostarczają nam politycy praktycznie codziennie, myślę, że Polacy zaczynają się trochę uodparniać. Dlatego, że też pani redaktor nie widzimy ciągu dalszego, czyli gdzieś wybucha jakaś bardzo duża afera, dziennikarze się tym interesują. Często ta afera jest chociażby w związku ze śledztwami dziennikarskimi i potem jakby po kwestii aresztowania bądź zatrzymania nie wiemy co dalej, nie mamy dalszego ciągu. I myślę, że to powoduje, że zaczynamy się trochę uodparniać na to, co wokół nas się dzieje. I myślę, że trochę wakacje też powodują, że Polacy mniej interesują się polityką.
1: Ale to... Cały czas dowód na to, że polityka pozostaje z dala od naszego życia, że my się z nią nie identyfikujemy, że tak naprawdę nas nie interesuje, co oni tam sobie wymyślają i robią. A przecież ci oni to my.
3: Oczywiście, że tak. I jakby cała edukacja i praca nad wszystkimi powinna być taka, żebyśmy się tą polityką interesowali, żebyśmy rozumieli, co dzieje się w tej polityce, żebyśmy też potrafili dobrze oceniać polityków. Natomiast mam takie wrażenie, że w związku z tym, że właśnie tych afer jest tak bardzo dużo, ta polityka nam się bardzo źle kojarzy. Co prawda wśród młodych ludzi i młodzi ludzie oczekiwaliby takiej większej dyskusji i myślę, że tutaj też politycy bardzo mocno wyczuli, że młodzi ludzie jednak potrzebują dyskusji o strategii, o tym, jaka będzie wizja Polski. A myślę, że takie codzienne kłótnie polityków tylko odstręczają nas, wyborców, od tego, co właśnie na tych wysokich szczeblach się dzieje. I też taka gdzieś bezkarność, takie poczucie, że ci mogą więcej, ci na górze mogą więcej, co obserwujemy przez ostatnie kilka miesięcy, czyli właśnie spektakularne ucieczki polityków, czy też takie, bądźmy szczerzy, trochę zabawę, to co dzieje się chociażby z panem Grzegorzem Braunem i jak on funkcjonuje chociażby w sądzie jako świadek czy oskarżony.
1: To co się dzieje ze Zbigniewem Ziobrą, prawda, także,
3: tak, który tak, wodzi, oczywiście.
1: Jakbyś

0: byśmy tego nie nazywały, to wodzi za nos wymiar sprawiedliwości. Inaczej. Możemy mieć wrażenie, że wodzi za nos, a pan minister, po prostu były minister sprawiedliwości, wykorzystuje raz, że ścieżkę prawną w swojej obronie, a po drugie wszelkie kontakty, nie wiem, legalne, nielegalne, oficjalne, nieoficjalne do tego, żeby uciekać.
1: Oczywiście, że tak. Myślę, że sprawność adwokatów, którzy potrafią wykorzystywać naprawdę kruczki, których, no myślę, że też przeciętny odbiorca nie bardzo rozumie. Ja nawet obserwując chociażby wypowiedzi, wracając na chwilę do pana Brauna, mam takie wrażenie, że on doskonale wie, co mówić w tym sądzie, żeby przedłużać proces, żeby powoływać kolejnych świadków. I to samo dzieje się w przypadku pana Ziobry, który, no właśnie, jest takie odczucie, że on gdzieś wodzi za nos wymiar sprawiedliwości. Natomiast powód jest prosty. No jednak przestrzegamy jako państwo pewnych zasad i bardzo dobrze, że ich przestrzegamy. No i to powoduje, że gdzieś mamy takie poczucie oderwania od rzeczywistości tych polityków. Dlatego, że każdy, kto się spotkał w sądzie albo to komu groziła jakaś kara albo nie wiem, dokonał jakiegoś wykroczenia, ma wrażenie gdzieś takiej nieuchronności tej kary. Natomiast tutaj medialnie i nie tylko medialnie obserwujemy taki spektakl, który jest, no, powiedziałabym, nawet momentami żenujący i też bardzo często niezrozumiały, czemu nas prostych ludzi, mówiąc w cudzysłowie, dotyczą kary, a tych, którzy są gdzieś wysoko na górze, no mogą sobie pozwalać na tego typu właśnie bezkarność.
0: W związku z aferami, których rozliczenie zapowiadał i premier, i minister sprawiedliwości, a sprawy się przeciągają, bo ja nie mówię, że nic się nie dzieje, to jak słyszymy ministra sportu Jakuba Rutnickiego, który mówi, taka osoba nigdy nie powinna być prezesem PKOL-u, to przypuszczam, że co któryś z nas powie, ale jest.
1: Dokładnie.
0: I co
1: tak,
0: mu zrobicie? Bo broni się bardzo skutecznie, mimo kilku prób odwołania także przez własne środowisko, po prostu trwa i tyle.
1: Dokładnie tak. I jest to osoba, która, bądźmy szczerzy, właśnie potrafi lawirować pomiędzy związkami sportowymi, którzy nie są jednolici w swoim jakby podejściu do pana prezesa. I mamy tutaj dosyć spory problem, dlatego że pan prezes też doskonale wie, jak rządzić federacją, jak to robił, dlatego że przekazywał oczywiście większe finanse do tych federacji, które były przychylne panu prezesowi. Więc to naprawdę budzi takie spore, mam wrażenie, taki niesmak wśród osób, które to obserwują. I w ogóle mam też takie poczucie, że działacze sportowi gdzieś zapominają o tym, po co w ogóle są działaczami, bo cały czas słyszymy o tym, jak bardzo dużo problemów mają chociażby sportowcy z miejscem do treningów, czy sprzętem sportowym, a jednak osiągają bardzo dużo. Mamy problem z federacjami, które na przykład reprezentują kobiety, gdzieś te kobiety bardzo ciężko dobijają się o finanse. I tutaj jest naprawdę taki ogromny dysonans pomiędzy tym, jak żyje pan prezes, jak funkcjonuje federacja. Właśnie, jakie takie bardzo dziwne związki są związane z giełdą krypto i całą tą giełdą i panem Przemysławem Kralem. A z drugiej strony, tak naprawdę, bądźmy szczerzy, pan minister sportu nie ma wielkiego wpływu na to, co dzieje się w tej federacji, dlatego że no, jest to organizacja pozarządowa i no, biorąc pod uwagę to, jak funkcjonuje w Polsce prawo, minister nie może w jakikolwiek sposób jedną decyzją odwołać pana prezesa.
0: No nie może, bo związek jest niezależny, ale to nie tylko o zegarek za 40 tysięcy euro chodzi w jego przypadku. Chodzi o sponsoring Zonda Krypto i nagrody dla olimpijczyków w tokenach. O śledztwo w sprawie faktur na ponad 9 milionów złotych. To chodzi o faktury, które w ubiegłych latach, to było 2022-2024, firma pana Radosława P. wystawiła na przykład Polskiej Lidze Koszykówki i Polskiemu Związkowi Koszykówki. Wtedy kierował obiema organizacjami. Kontrolerzy skarbowi uznali, że część tych usług nie została wykonana. Chodzi o pensję prezesa, do której no właściwie miał prawo, tak? To, że jego poprzednicy pełnili funkcję społecznie, to jest inna sprawa. On sam twierdzi, że przecież mówiłem, że za darmo nie będę pracował i tak dalej, i tak dalej. No jeszcze te odprawy VIP, nie wiem, czy pani pamięta, na lotnisku i dom Polski w Paryżu. No sporo się tego nazbierało, a on jest... nie do ruszenia, tak mówiąc potocznie.

0: Tak, dlatego, że nie ma jedności wśród tych federacji, która mogłaby powiedzieć stop. Oczywiście też bądźmy tutaj uczciwi albo tacy, patrzący na rzeczywistość, żebyśmy nie wiem, jakie tutaj prawo świetne zrobili, to i tak pojawią się osoby, które są po prostu nieprzyzwoite, które wykorzystują swoje różnego rodzaju możliwości do tego, żeby po prostu osiągać materialnie na tym, co robią. Natomiast ja chcę tutaj powiedzieć jedno, że w pewnym momencie myślę, że pan prezes przesadził, to znaczy zaczął powoływać się na wpływy i myślę, że to, co jego przede wszystkim w tej chwili dotknie, to to, że otrzymał korzyść majątkową właśnie powołując się na wpływy. I tu pojawiają się związki z polityką i myślę, że tutaj ta afera ma przede wszystkim ogromny potencjał do tego, żeby w jakikolwiek sposób ją rozwiązać, dlatego że już powoływanie się na wpływy i uzyskiwanie korzyści majątkowych za tego rodzaju podejście to już nie jest zwykła nieprzyzwoitość, tylko to jest po prostu przestępstwo.
1: A pan Roman Giertych, który broni szefa giełdy, pana Przemysława Krala, mówi, pyta dość enigmatycznie, ale pewnie wiemy, co za tym stoi. Szanowni koledzy z PiS-u, lubicie nagrania? To jeszcze tak, usłyszymy. Nie tylko przeczytamy i zobaczymy, ale też usłyszymy. Bo jak sądzę, znaczy w ogóle by mnie nie zdziwiło to, gdyby się okazało, że pan Przemysław Kral nagrywał wszystko i wszystkich.
0: Jest to prawdopodobne, dlatego że pan Przemysław Kral od jakiegoś czasu, myślę, że jak prezes firmy, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że ma kłopoty. I myślę, że od jakiegoś czasu już widział, że płynność finansowa w jego firmie stanowi coraz większy problem i szukał po prostu dla siebie ratunku. Posiadając ogromne aktywa i posiadając właśnie tego rodzaju giełdę, na tej giełdzie mówimy o też potencjale chociażby prania brudnych pieniędzy, czy też jakichś związków z przestępczością, to pan Przemysław Kral, krótko mówiąc, bronił swojej firmy i broni swojej firmy i starał się poszukiwać takich wpływów, które na niego będą miały ogromne znaczenie.
1: Tajemnicza akcja CBA na Dolnym Śląsku. Są to wszystkie informacje. Wstępnie mówił o tym Jacek Dobrzyński. Odbyła się konferencja rzecznika pana ministra Siemoniaka. No to czekamy, bo chodzi o polityków Koalicji Obywatelskiej. W największym skrócie mówiąc, no przydzielali sobie dotacje za powódź w miejscu, w którym tej powodzi nie było. Zawsze jest tak, pani doktor, że słabym elementem czy ogniwem takiego działania jest człowiek. I bez względu na system, na układ i na sondaże, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał, delikatnie mówiąc, działać po swojemu i czerpać własne korzyści zawsze.
0: Tak, niestety tak i obserwujemy to w każdym środowisku politycznym i żebyśmy, nie wiem, jak próbowali to, co właśnie już powiedziałyśmy, zrobić odpowiednie prawo, to i tak zawsze się pojawi osoba, która ma taką pokusę wykorzystywania swojego stanowiska i dlatego chociażby mamy tak skonstruowaną konstytucję, w której jest wiele hamulców, które pozwalają na wzajemne kontrolowanie się tych głównych instytucji, tak żeby nikt nie dostał tej głównej przewagi, żebyśmy zawsze jako obywatele byli chronieni. No i tu mamy właśnie aferę, gdzie pan premier zapowiedział, że będzie wypalał tą aferę gorącym żelazem. Szczególnie trudne to jest, że dotyczy to akurat Dolnego Śląska, gdzie tam już rzeczywiście te środowiska Koalicji Obywatelskiej wcześniej miały różnego rodzaju kłopoty. I z tego wynika, że znowu nieprzyzwoici ludzie, brzydko mówiąc, dorwali się do władzy i przekazywali sobie środki w tym bardziej w bulwersującej kwestii, dlatego że dotyczyła ona pomocy dla powodzian, gdzie wszyscy obserwowaliśmy, jak to wyglądało. I tutaj pan premier postawił na to, żeby jak najszybciej te środki przekazywać osobom pokrzywdzonym, poszkodowanym. Przypomnę, że pan minister Kierwiński, to było takie jego zadanie bardzo istotne, żeby jak najszybciej te środki były przekazywane. No trochę to jest tak, że jak zabrakło procedur, bo pewnie chodziło też o szybkość, no to pojawili się ci nieuczciwi, którzy zaczęli to wykorzystywać. I tak jak powiedziałam, to dotyczy każdego środowiska i obserwujemy to w każdym momencie i na każdym szczeblu. I niestety, pani redaktor, proszę zwrócić uwagę, że ponieważ mamy nierychliwe sądy i ponieważ mamy bardzo wolno działającą prokuraturę, no to mamy takie też poczucie jako wyborcy.

0: że dziś ci politycy są bezkarni. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie to szybka ścieżka i że ci politycy chociażby, no, mam nadzieję, że polityczną odpowiedzialność to już oczywiście ponieśli, dlatego że z tego co wiem, pani prezes została już odwołana czy zawieszona. Natomiast cały czas właśnie mamy problem z takim egzekwowaniem poczucia naszej sprawiedliwości. No ale to bez praworządności z kolei, bez reformy sądownictwa nie zrobimy. I trochę nam się to kółko tak jakby zamyka. No i my jako Polacy zaczynamy, myślę, że coraz mocniej nam to zaczyna doskwierać.
1: Przez ostatnie 2,5 roku rządzący nic nie robili, żeby skontrolować działalność takich firm jak Zonda Krypto, która działała na terenie Rzeczpospolitej. Służby, prokuratura umarzały dwukrotnie śledztwa, więc ta odpowiedzialność polityczna tak naprawdę w dużej mierze spoczywa także na... To jest komentarz rzecznika prezydenta pana Rafała Leśkiewicza. To pewnie pani doda, że na kim spoczywa odpowiedzialność?
0: To znaczy, ja powiem szczerze, że jestem zaskoczona,
1: że premierze, to w ogóle... Donaldzie Tusku i jego ministrach.
0: Pewnie tak by, no na pewno taka narracja pana prezydenta tutaj jest wskazana i jego kancelarii. Natomiast powiem tak, no i tu znowu mamy co innego przekaz medialny, prawda, co innego fakty. No wiemy, że giełda funkcjonowała nie w Polsce, tylko była to giełda w Estonii. Wiemy, dlaczego tak się stało. Wiemy, że cały czas nie mamy właściwej ochrony osób inwestujących na tego rodzaju giełdach, bo mamy ogromną trudność z uzyskaniem akceptacji pana prezydenta co do ustawy. Fachowcy mówią, których miałam okazję ostatnio właśnie oglądać, którzy mówią, że projekt pana prezydenta naprawdę prawie niczym nie różni się od zawetowanej ustawy przygotowanej przez rząd. Także mamy taką zabawę polityczną, a niestety my gdzieś no w tym wszystkim musimy sobie jakoś odnaleźć swoje miejsce i pewnie dlatego pani redaktor mamy takie, a nie inne sondaże, że po prostu Polacy mają dość i się tym po prostu nie interesują.
1: Wydarzenie to jest część tego samego komunikatu pana Rafała Leśkiewicza. Wydarzenie organizowane w rezydencji prezydenta na Mierzei Helskiej nie jest konkurencją dla kampusu Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Każdy ma prawo spotkać się z młodzieżą, w różnorodny sposób docierać do młodych ludzi, prowadząc z nimi dialog. Nasze wydarzenie stanowi świadectwo otwartości na młodych, którzy będą mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z głową państwa. No to jak pani ocenia starcie Kampus Przyszłości kontra jak to się nazywa? Ma jakąś oficjalną nazwę to wydarzenie pana prezydenta? No w każdym razie impreza u pana prezydenta dla młodych.
0: Tak, w Juracie bardzo ciekawe wydarzenie. Pojawia się tam też kontrowersyjny mocno muzyk, który ma przygrywać do tego wydarzenia. Ja myślę, że pan prezydent
1: tak przyjął na koniec, taką... poproszę.
0: Tak, pan prezydent po prostu przyjął taką trochę kalkę polityki Donalda Trumpa i rzeczywiście stara się robić wszystko tak, jak jego idol robi. A czy Kampus Przyszłości jest konkurencją? Myślę, że jest to równoważna impreza i niestety mam takie też wrażenie, że spotykają się dwie bańki, które się ze sobą nie komunikują. I młodzież, która jest prawicowa, spotka się u pana prezydenta, a młodzież, która jest nastawiona demokratycznie, spotka się po prostu na Kampusie Przyszłości. No i cały czas będziemy w tych dwóch bańkach funkcjonować.
1: Ja tylko dodam, że to przyszłość.pl, ten projekt i oficjalna strona już ruszyła. To także informacja z Kancelarii Prezydenta. Dziękuję pani bardzo za komentarz. Dr. Agnieszka Zaręba z państwem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Doktor Kamil Goryń, Uniwersytet w Białymstoku. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Witam serdecznie, witam.
1: Ja się zastanawiam, a pan być może wie, z czego wynika taka bezkarność Mety i innych gigantów. Poczucie bezkarności, może tak.
3: Znaczy, nie, pozostałbym przy bezkarności, tak realnie, nie poczuciu, bo tak, przede wszystkim nie mamy narzędzi do tego, aby cokolwiek na tych wielkich korporacjach medialnych de facto, jeśli chodzi o media społecznościowe, wymusić. Warto zwrócić uwagę, że problem związany z tym, że Meta, między innymi Meta, zarabia na skamach, płatnych reklamach oszustw, tak naprawdę, nazywając rzeczy po imieniu, był nagłośniany już od kilku lat. Raport na ten temat przygotował nawet CERT Polska. I co jest w tej całej sytuacji najciekawsze, gdy

0: chcieli opublikować ten raport na Facebooku, publikując posty z linkiem do tego raportu, to wszystkie te posty były oznaczane, niezależnie czy próbował to opublikować CERT czy inne osoby, jako spam i oszustwo. Więc tak naprawdę, no nie oszukujmy się, tutaj w grę wchodzą wielkie pieniądze. Szacuje się, że jest to około 10% dochodów z reklam globalnie, jeśli chodzi o Metę. Czyli 10%, 1/10 budżetu, to są olbrzymie pieniądze, które pochodzą po prostu od przestępców chcących reklamować swoje oszustwa.
1: Czy to prawda, że oni, tacy jak Meta, wiedzą, że to oszuści, a ponieważ zarabiają na tym pieniądze, to pozwalają hulać takim oszustom? Może tak być?
0: Żeby powiedzieć, że oni wiedzą, trzeba by było złapać za rękę, mieć dowody. Na pewno jednak, co możemy powiedzieć bezpiecznie, to że nie dokładają należytej staranności, jeśli chodzi o weryfikowanie treści, w tym treści płatnych, publikowanych na platformach. Nie od dzisiaj tak naprawdę wiemy, że media społecznościowe są przesycone wszelkiego rodzaju dezinformacją. Tutaj mamy z jednej strony płatne treści wprowadzające ludzi w błąd, służące oszustwom, ale mamy też różnego rodzaju botnety, które tworzone są ze względu na to, że te platformy pozwalają tworzyć różne fejkowe konta masowo i wykorzystywać je chociażby do tego, żeby dystrybuować dezinformacje.
1: No ale mówi pan, pozwalają tworzyć konta fejkowe, a co za tym idzie? Mają narzędzia, żeby to zweryfikować i zatrzymać i nie pozwolić, tak?
0: Zdecydowanie tak. Znaczy, tutaj może pójdę troszeczkę w takie technikalia, ale coś, co każdy z nas może zaobserwować. Jeśli chcemy udostępnić jakiś post na Facebooku albo link na przykład na Messengerze, czyli tym komunikatorze, to poza samym linkiem, w tym długim ciągu znaków, w tym adresie URL, po znaku zapytania pojawia się jeszcze cała masa dodatkowych znaków, które stanowią unikalny identyfikator prowadzący bezpośrednio do nas, jako tych osób udostępniających ten link i tak dalej. W sensie cała branża, jeśli chodzi o media społecznościowe, ale też reklamę internetową, stworzyła olbrzymią ilość, już nawet nie liczbę, narzędzi pozwalających na śledzenie bardzo dokładnie aktywności użytkowników.
1: Dopytam w tym miejscu. Każdy jest do wyśledzenia. Czyli autor informacji tej innej, setnej, tysięcznej jest do zidentyfikowania.
0: Oczywiście. Można te kropki połączyć. Są narzędzia służące do tego. Zresztą te reklamy dlatego tak dobrze się sprzedają, ponieważ można je bardzo dokładnie sprofilować. Można wybrać swoją grupę docelową, do której chcemy dotrzeć i reklamować określone produkty właśnie dla tej grupy. No, ten cały przemysł jest bardzo mocno rozbudowany, zaawansowany technologicznie i to zaawansowanie technologiczne z jednej strony jest komercjalizowane, spieniężane przez te platformy, ale te same narzędzia, które się sprzedaje też dla cyberprzestępców, można wykorzystać właśnie do tego, żeby z tymi cyberprzestępcami walczyć, żeby włożyć określoną ilość sił i środków do tego, aby te media społecznościowe, te platformy stały się miejscem bezpieczniejszym.
1: Czyli przy odpowiednich nakładach, bo ja rozumiem, że to może być kosztowne, wymagające pracy, technologii i tak dalej, jest to możliwe, bo pytam o to w kontekście zarzutów pana ministra Gawkowskiego, tak, i na przykład pana Rafała Brzoski i innych, których fałszywe reklamy albo oczerniające posty, albo w ogóle wprowadzające w błąd, prawda, dotknęły. Rozumiem, że nie dotyczą jakiejś hipotetycznej sytuacji wpływu kontroli, tylko rzeczywistych narzędzi, które Meta ma.
0: Tak, jak najbardziej. I nie tylko Meta. Tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że z czego Meta żyje. Meta żyje ze sprzedawania reklam. Sprzedawania reklam, które są profilowane pod konkretnych użytkowników. Oni zbierają informacje na nasz temat. Wiedzą, czym się interesujemy, z kim rozmawiamy, w jakie interakcje wchodzimy, co nam się podoba, co nam się nie podoba. I tak naprawdę, bazując na tych wszystkich zebranych informacjach, spokojnie są możliwości techniczne do tego, aby wyłapywać wszelkiego rodzaju

0: rodzaju anomalie albo jakieś trendy wskazujące na to, że coś może być chociażby tym właśnie botnetem albo reklamą skamu. Z drugiej strony, co jest bardzo ważne i na co warto zwrócić uwagę, Meta bardzo teoretycznie jedynie tworzy narzędzia, zgodnie z którymi możemy zgłaszać różne treści jako niepożądane. Czy to hejt, czy to reklamę, próbę oszustwa, czy treści o charakterze seksualnym, które tam też coraz częściej niestety się pojawiają. Tylko no, konia z rzędem tej osobie, która takie treści, które nie są ordynarnym przestępstwem, zgłosiła, chociaż z drugiej strony nawet te skamy zgłosiła i rzeczywiście te skamy w wyniku takiego zgłoszenia zostały zdjęte, usunięte z tej platformy, bo powiem szczerze, wielokrotnie ja, ale też moi znajomi zgłaszaliśmy takie niepokojące treści i najczęściej w 95% przypadków odpowiedź przychodząca po jakimś czasie od Mety wskazywała, że nie, te treści są jak najbardziej zgodne z naszymi politykami, to nie jest żadne oszustwo, to nie są żadne treści dezinformujące czy o charakterze seksualnym, proszę się nie martwić, wszystko jest super, jest wspaniale, my to zweryfikowaliśmy.
1: Zwracam się do Komisji o zastosowanie wobec Meta skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających środków egzekucyjnych przewidzianych w DSA, czyli w akcie o usługach cyfrowych, w tym sankcji finansowej, biorąc pod uwagę skalę działalności Meta oraz szkody wyrządzone użytkownikom w Polsce. Uważam, że kara na poziomie nie niższym niż 250 milionów euro mogłaby stanowić realny i odstraszający środek egzekucyjny przy uwzględnieniu skali charakteru, czasu trwania, powtarzalności oraz skutków stwierdzonych naruszeń. To jest część wniosku pana ministra Gawkowskiego do Unijnej Komisarz do Spraw Suwerenności Technologicznej. To zadziała?
0: Jeśli rzeczywiście ta kara zostanie nałożona, jeśli rzeczywiście ta kara zostanie wyegzekwowana i jasno zaznaczymy, że to jest dopiero początek, a nie to wszystko, na co nas stać, to myślę, że tak, że to ma duże szanse zadziałać, bo uderzamy dokładnie tam, gdzie boli, czyli w finanse. Przy czym te działania muszą być podejmowane tak naprawdę na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie całej wspólnoty. To nie mogą być działania realizowane przez jeden z krajów, przez jednego ministra, przez jeden rząd. Tutaj musimy jasno pokazać, jako Unia Europejska, jako ten wielki rynek też, na którym te big techy zarabiają, że nie godzimy się na takie działania. Spotka się to oczywiście z drugiej strony ze sprzeciwem za wielkiej wody, gdy rząd Stanów Zjednoczonych niewątpliwie będzie podnosił znowu argumenty, że próbujemy coś cenzurować w Unii Europejskiej, że w jakiś sposób zabijamy wolność mediów. Tylko pamiętać musimy o tym, że no właśnie media, chociażby jeśli chodzi o Polskę, mają funkcjonować zgodnie z przepisami prawa. A big techy bardzo teoretycznie też powinny przestrzegać przepisów prawa, ale praktyka pokazuje, że one bardzo często ponad tym prawem stoją i najzwyczajniej w świecie bardzo trudno jest wymusić egzekwowanie prawa na nich, więc te działania bardzo mnie cieszą, nie ukrywam. Żałuję, że dopiero teraz w takim stopniu, w takiej skali podejmujemy te działania, bo powinniśmy to robić już lata temu.
1: Nie ma pan wrażenia, że to wszystko dzięki takiej konsekwencji pana Rafała Brzoski, który nie pierwszy raz zderza się z Metą wcześniej w sprawie prywatnej, bardzo prywatnej, a teraz to już poza jego prywatność wykracza. Ja myślę, że on sobie taką misję czy taki cel postawił przed sobą?
0: Tutaj nie ma co ukrywać. Mecenasem tej krucjaty w pewnym sensie, jeśli chodzi o te działania w walce z dezinformacją i ze skamami na Mecie, prowadzi pan Rafał Brzoska. Dotknął go ten problem bardzo mocno, bardzo osobiście i jest on na tyle wpływową osobą, że był w stanie powiedzieć o tym głośno i przyciągnąć uwagę również rządzących. Natomiast jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę na to, że te informacje, te argumenty podnoszone przez pana Rafała Brzoskę, to nie jest coś nowego, to nie jest coś świeżego i już wcześniej ten problem nabrzmiewał. Teraz tak naprawdę po prostu dotknął dostatecznie wpływowej osoby, która okazała się być wystarczająco zdeterminowana, aby tą walkę prowadzić dalej.
1: No i musi mieć odpowiednie środki, prawda, bo to nie jest tanie, więc trafiła kosa na kamień. Doktor Kamil Goryń, Uniwersytet w Białymstoku z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję serdecznie, do widzenia.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Wielka historia i ta trochę mniejsza, niemniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21.00. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
0: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Nawet 4,5 miliona złotych były warte oszustwa w programie pomocy dla powodzian, szacuje prokuratura europejska. Chodzi o aferę w Jeleniej Górze. Środki zostały przyznane trzem firmom, które nie ucierpiały z powodu powodzi w 2024 roku. W tej sprawie zatrzymano 6 osób. Według medialnych doniesień wśród nich są eks-wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i jej mąż. Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa oraz posługiwania się nieprawdziwymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Śledztwo prowadzi prokuratura europejska, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Myśmy wprowadzili, jest prokuraturą niezależną i tam, gdzie są defraudowane środki unijne, ona będzie działać.
0: Prokurator chce aresztu tymczasowego dla trzech zatrzymanych osób. Wobec pozostałych zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe. W sobotę w prawie 1400 miejscach Polski odbędzie się krajowy trening reagowania. Będzie można dowiedzieć się, jak rozpoznać sygnały alarmowe, weryfikować prawdziwość informacji, a także m.in. co spakować do plecaka ewakuacyjnego, zapowiada wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hull.
2: My to określamy takim mianem plecaka ewakuacyjnego, ale każdy z nas może sam sobie zakupić, przygotować, mieć w domu rzeczy, które są niezbędne.
0: Krajowy trening reagowania odbędzie się w centrach miast, miejscowościach turystycznych, przy remizach strażackich, w bibliotekach i domach kultury. Szczegóły na stronie internetowej MSWiA. Ministerstwo Cyfryzacji z kolei chce miliarda złotych dla właściciela Facebooka firmy Meta. W wysłanym w tej sprawie wniosku do Brukseli wyjaśniono, że chodzi o fałszywe reklamy z wizerunkiem znanych osób udostępniane w mediach społecznościowych.
3: W piśmie do Komisji Europejskiej wezwano Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących nieuczciwe praktyki stosowane na Facebooku i Instagramie. Według Ministerstwa Cyfryzacji amerykański gigant technologiczny narusza unijny akt o usługach cyfrowych. Jak wskazał szef tego resortu Krzysztof Gawkowski, tylko 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i usuwanych z internetu.
4: Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
3: Według szefa InPostu Rafała Brzoski, który sam padł ofiarą fałszywych reklam, kara w wysokości około miliarda złotych to za mało, by zmusić giganta technologicznego do działania. W odpowiedzi na pismo Krzysztofa Gawkowskiego Meta przekonuje, że nie ma interesu w zarabianiu na oszukańczych reklamach i że stale rozwija systemy ich wykrywania. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Sztuczna inteligencja wkracza do szkół. Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostaną do pomocy specjalnego asystenta AI stworzonego na podstawie podręcznika Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

0: Wrocławiu. Narzędzie ma pomagać w przygotowaniu lekcji i odpowiadaniu na pytania uczniów.
1: Młodzi ludzie są dziś zasypywani informacjami o zdrowiu z internetu. Problem w tym, że nie wszystkie są prawdziwe. Dlatego asystent ma opierać odpowiedzi na sprawdzonych materiałach, mówi dr Jolanta Grzebieluch z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2: To jest istotne, żeby sięgać do tych źródeł, które są rzetelne, prawdziwe, które są przygotowane przez ekspertów. A zdrowie jednak jest takim najbardziej kluczowym i cennym naszym zasobem, bo mamy tylko jedno.
1: Asystent korzysta wyłącznie z tego podręcznika i przy odpowiedzi pokazuje, z którego fragmentu zaczerpnął informację. Nie oznacza to jednak, że sztuczna inteligencja nigdy się nie pomyli, przyznaje Rafał Gromek z Connect for Kids.
3: Są wdrożone dodatkowe elementy, tak zwany RAG, który powoduje, że odpowiedzi są sprawdzane jeszcze raz. Dlatego wprowadziliśmy te elementy wskazania, z której części podręcznika treść jest brana.
1: We wrześniu ma pojawić się również możliwość tworzenia gotowych scenariuszy całych lekcji. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: A na koniec o bezprecedensowym wydarzeniu w Damaszku. Prezydent Syrii zapłacił kartą za kawę w kawiarni. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie była to jedna z pierwszych transakcji kartą w tym kraju od 15 lat.
4: To dla Syryjczyków moment historyczny. Płatnością kartą za kawę prezydent Ahmed Ashera świętuje zdjęcie Syrii z amerykańskiej listy krajów wspierających terroryzm. Efektem mają być nie tylko międzynarodowe inwestycje, ale też powrót kraju do światowej sieci finansowej. Pytania, gotówką czy kartą, Syryjczycy nie słyszeli, odkąd w reakcji na wojnę domową w Syrii reżim Asada został obłożony międzynarodowymi sankcjami. Jedną z konsekwencji było odcięcie kraju od globalnego systemu finansowego. W listopadzie ubiegłego roku syryjskie banki wróciły do systemu SWIFT, który umożliwia międzynarodowy transfer kapitału. Teraz z ponownego połączenia ze światową bankowością skorzystają zwykli Syryjczycy. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Noc pogodna i bezchmurna w większości regionów, a to ważne w kontekście częściowego zaćmienia księżyca, które będzie można podziwiać od 3.20. Piątek przyniesie opady deszczu i burze na zachodzie Polski. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północy do 31 na południu i zachodzie.
5: Jedynka. Polskie Radio. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
6: Pan profesor Andrzej Piasecki, politolog, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry.
6: Zonda Krypto i afera związana z Zonda Krypto, z spotkaniami polityków z Przemysławem Kralem, to w pańskiej ocenie afera, która może mieć dużą polityczną siłę rażenia, przede wszystkim wśród wyborców?
7: Afera jeszcze trwa, to znaczy trwa odsłanianie kolejnych scen tej afery i myślę, że w najbliższym czasie jeszcze media będą to analizowały. Być może też prawie na pewno organy ścigania i od tego właśnie zależy od śledztwa dziennikarskiego i śledztwa zawodowego, śledczych, to w jakim stopniu ta afera stanie się czymś większym niż tylko kolejnym takim przejawem, taką efemerydą nadużyć polityków na styku właśnie z biznesem. Czegoś, co znamy jeszcze od czasów afery Rybina. Myślę jednak, że w tym wypadku będzie to przynajmniej w mediach o tym bardzo głośno. Natomiast na ile to się przełoży na sondaże, trudno powiedzieć. Tak patrząc na bohatera tej, w cudzysłowie, bohatera tej afery, pana Moskala, to on w 2020 roku bodajże zainicjował sprawę ustawy piątka dla zwierząt. To pokrótce przypomnę, chodziło o to, żeby zgodnie z zresztą intencją prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego wprowadzić takie przepisy, które, z których niezadowoleni byli hodowcy i w tym wypadku rolnicy, więc protestowali rolnicy przeciwko tej ustawie. Natomiast

0: 1943 roku pan Moskal, kandydując z Lublina, z okręgu lubelskiego, z okręgu rolniczego, zdobył mandat, ponad 20 tysięcy głosów. I dlaczego o tym mówię, to tak, które może przydługo, ale to jest to, że nie zaszkodziło mu to, że był inicjatorem nowelizacji, która w jego elektoracie została źle przyjęta. Krótko mówiąc, elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo odporny na afery swoich przedstawicieli.
1: Ale czy to w pańskiej ocenie jest duże zagrożenie w ogóle dla sposobu uprawiania polityki? Czy to, o czym wiemy, to co ujawniły media TVN24 i Wirtualna Polska, czy to w pańskiej ocenie nosi znamiona jakiegoś nielegalnego lobbingu? No, czy niektórzy idą w tym nawet dalej, korupcji politycznej?
0: Oczywiście, bo to jest ten styk polityki biznesu, który jest w Polsce bardzo delikatny. Te kwestie lobbingu, mimo że jest ustawa, nie zostały uregulowane w sensie takiej pragmatyki politycznej i no, nie przypominam sobie, aby poza chyba Dochnalem, może właśnie Rewinem też, lobbyści byli karani za propozycje, które mają znamiona przestępstwa. Więc to nadal jest taka sfera, która po prostu no, budzi emocje, budzi też takie możliwości nadużyć ze strony polityków.
1: Panie profesorze, w takich okolicznościach, czy w pańskiej ocenie koalicja rządząca zdecyduje się na czwarte już złożenie ustawy o kryptoaktywach i czy tym razem obrót spraw mógłby być inny? To znaczy, czy prezydent Karol Nawrocki po ujawnieniu także tych wszystkich informacji i powiązań pomiędzy niektórymi politykami prawicy a zonda krypto, czy w pańskiej ocenie kolejny raz zdecydowałby się na weto? Ja wiem, że to nie dosyć hipotetyczna sytuacja, ale może oddaje też to, jakie nastroje i jakie nastawienie w klasie politycznej do tej sprawy panuje.
0: Jest bardzo prawdopodobne, że jedna i druga strona tego konfliktu zrobi to samo, co wcześniej, czyli rząd, koalicja rządząca przygotuje projekt ustawy, a Pałac Prezydencki, prezydent zawetuje ten projekt, dlatego że wskazuje na to weto, kolejne zresztą, postawa urzędników pałacu. Tutaj nie ma prób jakiegoś wyjaśnienia, wycofania się czy nowej polityki, tylko jest takie pójście w zaparte, prawda? Wina jest urzędników, ustawy były złe, więc trudno by oczekiwać, że nagle prezydent zmieni zdanie, bo w ten sposób zaprzeczyłby swoim poprzednim wetom.
1: Panie profesorze, to zmienimy temat, bo oczywiście będziemy czekać na rozwój wydarzeń związanych z Sonda Krypto i ze współpracą Przemysława Krala z prokuraturą. Chciałem trochę, żebyśmy porozmawiali o tych dwóch spotkaniach z młodymi, które odbywają się w tym tygodniu. Wczoraj wystartował w Olsztynie Kampus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego, a w weekend spotkanie w Juracie prezydenta z młodymi. I żeby otworzyć tę naszą dyskusję i poznać pańską ocenę w ogóle tych inicjatyw i ich znowu impaktu czy też wpływu na scenę polityczną, zacytuję Marka Migalskiego, który napisał wczoraj wieczorem: od zawsze śmieszyło mnie w Kampusie Polska ubieranie się przez 50-letnich polityków Koalicji Obywatelskiej w t-shirty i adidasy oraz ich przekonanie, że właśnie w ten sposób problem niepopularności tej partii wśród młodych został definitywnie rozwiązany. PR rodem z lat 90.
0: Profesor Migalski jest też mniej więcej w tym wieku. Ja myślę, że w ogóle przytyki do wieku są nie na miejscu w polityce, bo jak ktoś nieraz mówi, że jest tam za młody, to ja mogę powiedzieć, że ktoś jest za stary. Jest to cenna inicjatywa z obydwu stron, ponieważ młodzieży trzeba dużo o polityce objaśniać. I pod tym względem inicjatywa tutaj, powiedzmy, tej strony demokratycznej jest trwalsza tu od kilku lat bodajże. Trzaskowski to zainicjował, Sikorski w tym uczestniczył, no wiele innych nazwisk się pojawiło i widać, że na młodym pokoleniu tym politykom zależy, choć skuteczniejsi są chyba politycy z prawej strony, bo widzimy to w sondażach. Ja widzę też w środowisku akademickim, młodzież ma tendencje takie właśnie prawicowe, więc Nawrocki w sposób zdecydowany też wkracza na to pole, bo może liczyć na efekty.
1: Ale to jest tak, że rzeczywiście te inicjatywy są dla młodzieży w jakikolwiek sposób wiarygodne? Czy to nie jest dla młodzieży, dla młodych może w ten sposób, czy to nie jest

0: czy młodzi się nabierają, bo ja mam takie poczucie, że politykom się przypomina o młodych właśnie, jak mają jakiś polityczny interes do załatwienia.
1: Patrząc na to w szerszej perspektywie, dłuższej perspektywie, ja widzę jednak większe zainteresowanie ze strony młodzieży polityką niż dawniej, bo kiedyś to było takie, właśnie mówiąc językiem młodzieżowym, obciachowe, mówienie o wyborach, chodzenie nawet na wybory, interesowanie się polityką. Natomiast teraz, przynajmniej w wielu kręgach studenckich, na przykład w kręgach młodzieżowych, mamy to autentyczne zainteresowanie polityką. Mamy te młodzieżówki i czy oni się nabierają, czy się nie nabierają. Na pewno są mniej doświadczeni, prawdopodobnie są bardziej idealistyczni, ale dobrze, że są zaangażowani, więc moim zdaniem im bardziej się zaangażują, im więcej się zaangażuje, tym mniej się dadzą nabrać.
0: Mm-hmm. Ale jednak sam pan wspomniał, że to zaangażowanie częściej wśród młodych, że bardziej nęcąca jest ta strona bardziej prawicowa. Zresztą to widać było w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich, kiedy młodzi w zdecydowanej większości popierali albo Karola Nawrockiego, albo na przykład Adriana Zandberga, że żadne z tych partii głównego nurtu, myślę tutaj głównie o Koalicji Obywatelskiej i o Prawie i Sprawiedliwości, no nie są dla młodych przyciągające.
1: Tak, bo to jest też prawo młodości, poszukiwanie czegoś nowego. Pan mówił o tych skrajnych politykach i rzeczywiście to jest bardziej skrajna prawica niż skrajna lewica, ale wspólne jest to, że wśród młodzieży, wśród młodych ludzi mamy taką niechęć do partii, które no, od ćwierćwiecza dominują na polskiej scenie politycznej, których politycy już mają od dawna wiek emerytalny, myślę tu o głównych politykach tych partii, więc to trudno, aby młodzież takie atuty traktowała jako swoje. Tu jest właśnie ten element poszukiwania też może pewnego takiego, pewnej takiej naiwności trochę, bo przecież nowe nie musi być lepsze, ale dajmy im czas, aby się czegoś dowiedzieli, czegoś się też nauczyli.
0: Profesor Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jest naszym gościem. Panie profesorze, to chciałem jeszcze zapytać o kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego i w ogóle o ten rządowy pomysł na zmianę filozofii myślenia o kandydatach do Trybunału Konstytucyjnego. Ja dzisiaj już dwukrotnie w poranku, trzykrotnie nawet, powoływałem się na wywiad, na sondaż, który jest na pierwszej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej. Pytanie, czy wybór Macieja Berka narusza niezależność władzy sądowniczej i prowadzi do jej dalszego upolitycznienia. I aż 60% respondentów uważa, że tak, w tym 20% respondentów głosujących na obóz rządu, nawet nie 20, 43% respondentów głosujących na koalicję rządzącą.
1: Tak, no cóż, jak ja mogę to skomentować? Trybunał Konstytucyjny i jego problemy z 2015 roku zdeterminowały kwestię wymiaru sprawiedliwości w Polsce i do dzisiaj ten problem jest nierozwiązany. Czy to będzie bardziej polityczne, czy mniej? No w zasadzie to też już przestał być problem tylko prawny, stał się polityczny po takich politykach jak Piotrowicz czy Pawłowska, którzy są byli sędziami Trybunału, to w zasadzie trudno, aby jeszcze bardziej ktoś polityczny do Trybunału został desygnowany. Jeśli chodzi o elektorat, czy powiedzmy takiego przeciętnego Polaka, to wydaje się, że on chciałby, aby Trybunał funkcjonował jak najsprawniej i przede wszystkim, żeby politycy byli sprawczy. I jak to zrobią, to jest druga sprawa. Myślę, że tu też elektoraty obydwu partii są bardzo tolerancyjne, jeśli chodzi o kwestie prawne, natomiast żądają sprawczości. Być może ta nowa inicjatywa premiera Tuska taką sprawczością będzie, ale to też się okaże dopiero po jakimś czasie. Tymczasem też chyba opinię publiczną zbulwersowały informacje o podwyżkach, jakie otrzymali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego na tle ubóstwa sfery budżetowej, tych pensji nauczycieli, o których się ciągle mówi, że niedoszacowane. To ostatnio pani wiceminister mówiła, że jak będzie zmiana progu podatkowych, to nauczyciele zyskają. Na tym tle znów finansowanie instytucji, która tak źle funkcjonuje, może zrobić większe złe wrażenie

0: niż ta próba z nowym kandydatem na sędziego.
1: Ja tylko przypomnę, że prezes Trybunału Konstytucyjnego zarabia ponad 40 tysięcy złotych miesięcznie, sędziowie Trybunału niewiele mniej, a pracę Trybunału 12 średnio spraw w ciągu roku ostatnio. Czyli koniec końców, jakbym mógł pana, panie profesorze, poprosić o puentę. Czy to jest strzał w stopę ze strony Koalicji Obywatelskiej tak szeroko, kandydatura Macieja Berka? Czy tak jak pan mówi, jeśli uda się wykazać sprawczość, to może to być jeszcze i sukces?
0: Zawsze się by wyrokować. Jest to na pewno nowa inicjatywa, ale jak Biblii zapisano, po owocach poznacie. I tak też ocenią to wyborcy, na ile to będzie skuteczne.
1: I o tym wszystkim mówił profesor Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękujemy. Dobrego dnia.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Połączyła się z nami pani profesor Ewa Marciniak, politolożka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektorka pracowni sondażowej CBOS. Dzień dobry pani profesor.
4: Dzień dobry.
3: Zacznijmy od tego tematu, który rozgrzewa, no nie wiem czy opinię publiczną, ale na pewno polskie media, czyli spotkanie posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z Przemysławem Kralem na Ibizie. Jest komentarz zainteresowanego posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala, który w rozmowie z Polskim Radiem twierdzi, że z Przemysławem Kralem, szefem Zonda Krypto, rozmawiał raz w życiu, że spotkanie na Ibizie nie dotyczyło projektu ustawy. Posłuchajmy, co mówi poseł Michał Moskal.
5: Ja nie wiem, jaki był cel Przemysława Krala, wiem, jaki cel był mój. Organizowaliśmy konferencję, której jednym z tematów miał być fintech po tym spotkaniu i również ze względu na to, że ten obszar nie został wypełniony interesującymi partnerami i osobami, które mogłyby się wypowiedzieć. Konferencja, która się odbyła, nie obejmowała tego obszaru i się tym nie zajmowaliśmy. I tak jak mówię, z panem Kralem nikt, ani ja, ani żaden z moich współpracowników, ani żadna z organizacji społecznych, w których działam, nigdy nie współpracowała.
3: Myślę, że na razie nie mamy narzędzi, żeby zweryfikować prawdziwość słów posła Michała Moskala, ale możemy zastanowić się, pani profesor, na temat tego, na ile te wyjaśnienia, to tłumaczenie będzie wiarygodne dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, dla wyborców prawicy.
4: No rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, że otrzymujemy trochę informacji, wielu informacji nie otrzymujemy, stąd też występuje taka zasada, że jeśli czegoś nie wiemy, no to sobie dopowiadamy na podstawie tych nielicznych informacji. I tutaj też tak będzie. Osoby zorientowane prawicowo będą ufały tym wyjaśnieniom. Osoby, które mają inne orientacje ideowe, będą uważały, że coś jest na rzeczy. W każdym razie na płaszczyźnie opinii publicznej ta sprawa Zonda Krypto, ogólnie rzecz ujmując, będzie polaryzować, podobnie jak zaangażowanie poszczególnych osób. No, chyba że mamy do czynienia z takimi bardziej oczywistymi danymi, jeśli chodzi o współpracę pana Przemysława Krala, czy potencjalną współpracę z jedną z telewizji, no to tutaj to śledztwo medialne pokazuje, że to się działo rzeczywiście, to było realne. Mówię tutaj o wykupieniu części akcji przez właśnie Zonda Krypto. W każdym razie oprócz tej warstwy prawnej, no bo tutaj jednak zostało oszukanych wiele tysięcy ludzi, którzy zainwestowali w te kryptowaluty, no to mamy oczywisty i dzisiaj wybijający się aspekt polityczny.
3: No tak, i skrzętnie politycy obecnej koalicji korzystają z tego, komentują tę sprawę. Rzeczywiście fala komentarzy po ujawnieniu tej informacji o spotkaniu Michała Moskala z Przemysławem Kralem na Ibizie. Również Barbara Oliwiecka, to jest posłanka Unii Centrum, dziś w Polskim Radiu 24, mówiła,

0: że prawdopodobnie dla polityków Prawa i Sprawiedliwości ta współpraca domniemana, możliwa, rzekoma z Zonda Krypto, to był sposób na zdobycie funduszy na partię.
1: Jak nie wiadomo, co chodzi, to chodzi o pieniądze. I oczywiście, kiedy już było wiadomo, że Zonda Krypto finansuje nie tylko Telewizję Republika, ale Fundację Zbigniewa Ziobry, Fundację Wiplera, i to nie są małe pieniądze, a Prawo i Sprawiedliwość szuka pieniędzy, wiadomo, no to być może taka ochota na sponsora się znalazła.
0: Ta sprawa rzeczywiście nabrzmiewa. Pojawiają się coraz to nowe wątki. No bo przecież nie możemy mówić tylko o jednym, bo pani wspomniała o tych oszukanych klientów Zonda Krypto. No to oczywiście tak, to pewnie jest ten najważniejszy problem, bo stracili ludzie swoje pieniądze, zostali oszukani, ale jest jeszcze ten zegarek prezesa Piesiewicza, jest wątek weta, a właściwie kilku wet, chociaż nie powinno się pewnie tak tego odmieniać, prezydenta Karola Nawrockiego. Są te poprawki zgłaszane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości i jest reakcja obecnej koalicji, która chce to wszystko połączyć, nadać temu jeden wspólny mianownik, a tym wspólnym mianownikiem Prawo i Sprawiedliwość?
2: Jak pani redaktor powiedziała o zegarku, mnie się skojarzyło, że też jest zegar wyborczy, który przyspiesza i rzeczywiście coraz bliżej wyborów. W związku z tym dla części tych środowisk prawicowych, między innymi być może i dla Prawa i Sprawiedliwości, wszak pan Michał Moskal to szybko awansujący polityk, szybko zdobywający taki wewnętrzny prestiż polityczny w obrębie tej formacji, więc Prawo i Sprawiedliwość być może na tym będzie najbardziej stratne spośród różnych innych osób czy instytucji, które w jakimś stopniu tutaj angażowały się w relacje z panem Przemysławem Kralem. No i to ja chciałabym trochę szerzej na to spojrzeć, że funkcjonujemy w takim świecie, że można powiedzieć, afera goni aferę. Oczywiście jest to przedmiot zainteresowania szeroko rozumianej publiczności politycznej, no bo jeśli są zaangażowani politycy, no to wciąż mówimy o tym, jaka jest etyka polityków, czy etyka polityczna. No ale tak jak pani redaktor tutaj przytaczała wypowiedź pani posłanki, że kampanie kosztują, pieniądze trzeba zdobywać. W związku z tym no, istnieją różnego rodzaju pokusy. I choć na ustach są te hasła o uczciwości osób zaangażowanych politycznie, no to potem realia jednak tego nie potwierdzają.
0: Tylko pytanie brzmi, pani profesor, na ile te afery, o których rozmawiamy, wpływają rzeczywiście, znowu wrócę do tego pierwszego pytania, które dziś zadałam, wpływają na to, jak elektorat podchodzi do swoich polityków, do tych polityków, z którymi się utożsamia. Bo przecież te ostatnie tygodnie to był czas trudny dla obecnej koalicji. Dowiadywaliśmy się o wielu skandalach, tych chociażby ze szpitalami, z systemem ochrony zdrowia była sprawa związana z tym projektem i z tym raportem i marką Polska. I to nie wpłynęło w żaden sposób znaczący na przykład sondażowe poparcie dla Koalicji Obywatelskiej. Jak będzie w przypadku Prawa i Sprawiedliwości?
2: Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że ta afera Zonda Krypto, tak to ogólnie ją nazwijmy, bardzo mocno jest nagłaśniana w mediach społecznościowych. Użytkownicy mediów społecznościowych to przeważnie młode osoby. Tam blisko 90% młodych ludzi do 24 roku użytkuje aktywnie media społecznościowe. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w dużej mierze są wyborcami po 60-65 roku życia, choć oczywiście w strukturze wyborców nie brakuje

młodych też ludzi, ale mówię o przewadze tej kohorty wiekowej. I teraz jeżeli w telewizjach, w tradycyjnych mediach, które właśnie te osoby już w wieku senioralnym czy około senioralnym oglądają, nie ma

0: Prawo i Sprawiedliwość już ma dzisiaj sporo kłopotów związanych z no, tymi napięciami wewnątrz partii. Już mówię nawet po odejściu Mateusza Morawieckiego, więc wcześniej czy później to w mojej ocenie odzwierciedli się w sondażach, natomiast nie w tym momencie. Bo zanim to do ludzi dotrze, zanim ludzie zrozumieją, o co chodzi, to muszą minąć co najmniej 2-3 tygodnie i wtedy zobaczymy, jakie te pomiary poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości będą. Ale tak czy inaczej nie ma argumentów, dobrych argumentów, żeby to wytłumaczyć. Bo tutaj zawsze było tak, że prezes Jarosław Kaczyński występował i mówił o tym, że osoby, które naruszają czy wewnętrzną dyscyplinę partyjną, czy w ogóle angażują się w jakieś trudne sytuacje, trudne prawnie sytuacje, są natychmiast no, wyrzucane, mówiąc kolokwialnie, z partii, czy zawieszone w członkostwie w Prawie i Sprawiedliwości. Tutaj teraz tego nie słychać, więc jakby nie ma jakiejś linii obrony pana posła, no poza tą jego wypowiedzią, którą pani redaktor cytowała. Więc w skrócie rzecz ujmując, mogę powiedzieć, zobaczymy, jak to się odzwierciedli w badaniach opinii społecznej, ale z pewnością jest to dla tej formacji sytuacja trudna.
1: A jak Koalicja Obywatelska poradziła sobie z tymi ostatnimi kryzysowymi tygodniami? No bo wspomniałam o szpitalach, wspomniałam o tym raporcie o wizerunku Polaków i Polski. Jest jeszcze, nie zapominajmy o tym, kwestia Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i pomocy dla powodzian. Dzisiaj czytamy o tym, że Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi kolejne działania na Dolnym Śląsku w sprawie rządowej pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź. Jak Koalicja Obywatelska radzi sobie z tym kryzysem?
0: Jeśli chodzi o opinię i poparcie dla Koalicji Obywatelskiej i opinię społeczną, to nie widać tąpnięcia tak zwanego. Na przykład w ostatnim sondażu CBOS-u to poparcie utrzymuje się na tym samym poziomie w porównaniu do badania sprzed miesiąca. Czyli tak jakby nic się nie zadziało, natomiast rzeczywiście w tych rzeczonych mediach społecznościowych, do których tutaj się często odwołuję, no, szum był ogromny. Zresztą akurat ta afera z fundacją Marka Polska, to no, też szeroko się odbija również w środowisku naukowym. Bo jeśli jest zaangażowany człowiek nauki czy osoba związana z nauką, to odbywa się wielka dyskusja na przykład o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w pracach naukowych, ale także na przykład w takich raportach, który jak zdaje się, że ten raport był jakimś brudnopisem, tak to nazwijmy, aczkolwiek wisiał ponad rok w internecie, to trudno tu przyjąć taką interpretację, że to jakiś tak zwany draft, jakaś wstępna wersja. Więc reasumując, myślę, że poradziła sobie Koalicja Obywatelska nieźle, patrząc na sondaże. Natomiast no, nikt nie bronił, akurat jeśli mówię o raporcie, nikt tutaj jakby nie występował w obronie tej byle jakości. Natomiast jeśli chodzi o Szpital Południowy, no to została podjęta być może trochę późno, ale decyzja o zmianie szefostwa tego szpitala. No, ten rzeczony lekarz sam odszedł i też wypisał się z Platformy z Koalicji Obywatelskiej, więc jakieś działania zostały podjęte.
1: A jeśli chodzi o tych powodzian?

0: tak, a sprawa Dolnego Śląska wydaje mi się, że jest w toku. To są też działania, które nie przysparzają dobrej opinii o rządzącej regionalnie formacji, o władzach właśnie regionalnych tej formacji. Także widzimy, że mamy sporo różnych problemów, jeśli chodzi o dwie główne siły polityczne, a tymczasem wzrasta punkt po punkcie co miesiąc poparcie dla Konfederacji Wolność i Niepodległość, ale także na przykład zbliżają się do progu, do przekroczenia progu wyborczego, na przykład partia Razem, czyli coś się dzieje w tym momencie, jeśli chodzi o poparcie dla partii politycznych. No jeszcze jest rok do wyborów, rok i miesiąc być może, w związku z czym wydaje się, że to się wyklaruje, wyklarują się te preferencje polityczne, a dzisiaj te główne partie muszą się mierzyć z tymi trudnościami.
1: No to rzeczywiście widać
0: mierzą
1: w tych,
0: się tak,
1: w tych
0: jak
1: badaniach.
0: Umieją.
1: Pani profesor, że ta uwaga wyborców, uwaga elektoratu, ich sympatia również, bardziej ciąży w stronę tych skrajnych propozycji niż w stronę tego politycznego mainstreamu.
0: No tak, a jeszcze warto dodać, że tak to kolokwialnie nazwę i oględnie te trudne sytuacje, one głównie demobilizują wyborców tych partii. Demobilizują, a tymczasem elektoraty na przykład Konfederacji Wolność i Niepodległość się mobilizują. Czy elektoraty też innych partii, które wymieniłam, też wciąż utrzymuje się na poziomie 8% poparcie dla Konfederacji Korony Polskiej. Także wydaje się, że muszą te dwie główne partie i głównie partia rządząca dzisiaj aktywniej w stosunku do poprzedniego czasu, aktywniej działać w przestrzeni publicznej.
1: Pani profesor, a jak te trendy dotyczące sympatii wobec i poparcia dla partii politycznych wpisuje się to, o czym pisze Onet dzisiaj i sierpniowe badanie IBRIS? Tam chodzi o zaufanie do polityków. Prezydentowi Nawrockiemu ufa no nieco ponad 50% ankietowanych. Można powiedzieć, że po piętach prezydentowi depcze Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, z wynikiem 43,6% badanych. Czy to jest zupełnie inna historia niż ta dotycząca poparcia dla partii politycznych? Czym innym kierujemy się, wskazując partię, na którą chcielibyśmy głosować w najbliższych wyborach, a czym innym, kiedy ktoś pyta nas o sympatię dla pojedynczych polityków?
0: No właśnie, to jest ranking zaufania, a słusznie pani redaktor zapytała, użyła sformułowania sympatia, czy w ogóle rozpoznawalność polityków. Na przykład bardzo wysokie pozycje zawsze zajmuje też wicepremier Kosiniak-Kamysz, a PSL no jakby nie z dzisiejszych danych jest daleko pod progiem, więc widać, że akurat tutaj w tym przypadku przełożenia nie ma. Natomiast co do zasady my obserwujemy politykę przez polityków, przez działania polityków, bo to jest widoczne, to jest przez nas zrozumiałe, co on, tenże polityk, powiedział, co zrobił, gdzie wystąpił, czy na przykład, nie wiem, jest memotwórczy, bo też są takie osoby, które nieintencjonalnie te memy wytwarzają, są tacy właśnie memiczni. Więc patrzymy na politykę przez pryzmat aktywności polityków i to się przekłada na sondaże dla partii politycznych. Tu widać, że na przykład pan Przemysław Czarnek no nie osiąga takich wyników w sondażach zaufania, jakby sobie, sądzę, życzył prezes partii, który

0: desygnował pana Przemysława Czarnka na kandydata na przyszłego premiera, a i no i też Prawo i Sprawiedliwość nie ma, ma poniżej 20. Te sondaże póki co spadają, więc trochę wydaje mi się, że ten związek między partią i politykami istnieje w sposób no, taki znaczący.
1: Prezydentowi poziom tego zaufania, prezydentowi Nawrockiemu spadł w porównaniu z lipcem o 1,1 punktu procentowego. To niewiele, no ale jednak spadek. W ogóle wart zauważenia ten fakt? Czy to jest spadek tak niewielki, że dla socjologów nic nie znaczący?
0: Tak, nic nie znaczy dla socjologów, bo jest w tak zwanym błędzie statystycznym, w ramach tego błędu statystycznego. No, gdyby to były 3 punkty procentowe, to tak, to można by było mówić już o znaczącym spadku, ale jak zwykle mawiamy, liczą się trendy, więc jeżeli w kolejnym pomiarze będzie mniej, no to nawet ten 1,5, jak pani redaktor mówi, punktu procentowego, to też już by miało jakieś znaczenie. Ważne jest też, jaka jest relacja poziomu zaufania do poziomu nieufności.
1: Tak.
0: I tutaj często w CBOS-ie my badamy ten wskaźnik netto, jaki on jest, czyli poziom zaufania do poziomu nieufności.
1: Będziemy się pani profesor tym badaniom, tendencjom i trendom przyglądać z tym większą pewnie uwagą, im bliżej będzie do daty wyborów parlamentarnych. Pani profesor Ewa Marciniak, politolożka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, dyrektorka pracowni sondażowej CBOS, była z nami. Pani profesor, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: W Polskim Radiu 24 zajmiemy się teraz tematem niezwykle ciekawym, bo bardzo tajemniczym. Wizyta szefa CIA w Moskwie. Połączył się z nami pan pułkownik Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu, teraz pisarz. Dzień dobry, panie pułkowniku.
3: Dzień dobry.
1: Bardzo wiele komentarzy w sprawie tej wizyty szefa CIA w Moskwie, a bardzo niewiele potwierdzonych informacji. Jak pan odbiera tę właśnie wizytę szefa CIA na Kremlu? Właściwie nie wiadomo, czy na Kremlu, na pewno w Moskwie.
3: No to jest ciekawa historia, ponieważ gospodarzem prawdopodobnie tego kanału łączności, który czy komunikacji, który jest utrzymywany z Amerykanami przez CIA, jest Służba Wywiadu Zagranicznego, jej szef Naryszkin. I ja przypomnę, to jest bardzo ciekawa historia. Pamiętamy wszyscy odprawę słynną u Putina, kiedy właśnie Naryszkin został delikatnie mówiąc, skrytykowany za wcześniejszą krytykę pomysłu wojny czy wejścia na Ukrainę. I to jest ciekawe, że nie tylko się utrzymał na stanowisku, a teraz okazuje się, zapewnia bardzo specyficzny kanał komunikacji. I trudno powiedzieć, na ile to ma wpływ i dlaczego, ale kanały komunikacyjne przez służby są bardzo sprawne i zapewniają jednak pewne zabezpieczenie i zapewniają tajemnicę takich rozmów.
1: Ciekawe jest to, o czym rozmawiali, bardzo, ale już ciekawe jest to, że w ogóle John Ratcliffe z Waszyngtonu się ruszył i pofatygował się osobiście do Moskwy. Na ile to jest praktyka powszechna na tym szczeblu funkcjonowania służb?
3: No, takie rzeczy się zdarzają. Przecież wysłannik, też szef CIA, prezydenta Bidena był, który ostrzegał Putina przed...
1: No właśnie, był w 21 roku i wszyscy wiemy, jak to się skończyło.
3: Tak, ale no, sytuacja się mocno zmieniła i z tego, co komentarze są i przecieki tak zwane, aczkolwiek trudno powiedzieć, czy to są prawdziwe przecieki. Ja, według mnie są dwie zasadnicze sprawy. Być może jeszcze są jakieś inne poboczne, ale dwie zasadnicze. To jest Iran, tak. I potencjalna jakaś akcja taka kinetyczna wymierzona prawdopodobnie

0: No, obstawiałbym Łotwa, Estonia.
1: Kraje bałtyckie.
0: Tak. Estończycy się mocno pilnują, ale oczywiście tutaj na Łotwie jest łatwiejszy dostęp ze względu na specyfikę granicy.
1: No i przez Łotwę Radcliffe do Moskwy leciał.
0: Tak, i jeszcze jedna sprawa. Media podały, że niemiecki okręt wojenny też operował w tym momencie w rejonach Rygi, więc trudno powiedzieć, jakie realizował zadania, czy zakresu rozpoznania, czy walki radioelektronicznej. W każdym razie takie informacje przeszły, ale myślę, że ten wątek bliskowschodni nie można go pomijać, zwłaszcza w kontekście pomysłów prezydenta Trumpa na aneksję cieśniny Ormus.
1: Czyli szef CIA poleciał pana zdaniem do Moskwy po to, żeby rozmawiać o rosyjskim wsparciu dla Iranu?
0: Myślę w ogóle o sprawie irańskiej, bo tu już nie chodzi tylko o wsparcie, tu jest w ogóle szerszy kontakt, więc ja bym został przy tym zdaniu, że to jest chodzi o Iran i ewentualną właściwie taką akcję prewencyjną, jeśli chodzi o jakieś, powiedziałbym tak prosto, zaczepki ze strony Rosji w stosunku do krajów natowskich, ale no nie oszukujmy się, głównym celem będą kraje bałtyckie.
1: Czyli jednak ta kwestia związana z wojną w Ukrainie. Dziś Amerykanie nie mają zbyt wielu powodów, by odwiedzać Moskwę. Przyjeżdża się tam właściwie tylko po to, by przekazać ostrzeżenie. A jeżeli się tak pisze brytyjska i amerykańska prasa, mniej więcej w takim tonie właśnie na temat tej wizyty szefa CIA w stolicy Rosji, a jeśli się ostrzega, to trzeba mieć przed czym ostrzegać. Czy Amerykanie wiedzą coś na temat planów Rosji, co mogłoby być niepokojące także dla nas na wschodniej flance NATO? Wspomniał pan o tym zagrożeniu krajów bałtyckich, ale czy jest coś jeszcze?
0: Ale myślę, że tak. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu bodajże była specjalna operacja nad Polską, się odbywała, powiedzmy, w rejonach Pomorza czy Kujaw, i tam natowskie siły, w tym amerykańskie, które wystawiły dwa AWACS-y, czyli samoloty wczesnego ostrzegania, jak donoszą media, bo to oczywiście to są informacje nieoficjalne, możemy też spekulować o tym, że zdaje się, że pokazali Rosjanom, że są w stanie wyłączyć im całą przestrzeń, jeśli chodzi o okręt królewiecki. I Rosjanie nic nie widzą, nic nie słyszą i nie wiedzą, co się dzieje. Siły użyte były bardzo duże, niezapowiedziane, i po tej jakby demonstracji siły jedzie szef CIA do Moskwy. Myślę, że to na pewno miało związek z tym, że NATO pokazuje, że jeżeli będziemy chcieli, możemy użyć takich środków, że po prostu będziecie ślepi i głusi w pewnych obszarach. A jednak Okręg Królewiecki, no to jest duży obszar, więc nie musieli być tam. Wystarczyło z dużej, większej odległości 100 czy 150 kilometrów operować, żeby przykryć, no tak bym to powiedział, wszystkie możliwości w przestrzeni, wszystkie możliwości rosyjskie w przestrzeni powietrznej.
1: A jeśli chodzi o Polskę, tutaj również jakieś zagrożenie ze strony rosyjskiej może być widoczne i szef CIA mógł również na ten temat rozmawiać z Rosjanami?
0: No na pewno, tutaj możemy się spodziewać na pewno uderzeń typu zagubione drony, rakiety. Wszyscy o tym mówią, że mogą być drony przejęte od Ukraińców w jakiś sposób. Mogą to być też akcje sabotażu czy dywersji, bo to, że ataki w cyberprzestrzeni, w infosferze, no to już jest stała historia, więc do tego się już niestety przyzwyczailiśmy, ale i nasze służby też odpowiednio reagują, więc tutaj, aczkolwiek przypomnę ten atak na dane medyczne Polaków. No, powiedziano, że to nie jest robota z tak zwanych państwowych grup hakerskich, czyli myślimy o Rosji, ale to miało miejsce, więc trzeba to zawsze patrzeć, ponieważ Rosjanie prowadzą operacje swoje kompleksowo. Infosfera, cybersfera, no i ta realna sfera, ta kinetyczna, którą my widzimy, no bo w końcu te i drony, i rakiety, i akty sabotażu możemy to obserwować namacalnie. Dlatego na pewno to będzie zawsze tak realizowane i być może, znaczy raczej na pewno Amerykanie poprzez wymianę informacji wywiadowczych z krajami sojuszniczymi, w tym z nami, z Ukraińcami, no przejęli informacje.

0: Rosję, zanalizowali je i wiedzą, jakie są dalsze potencjalne kroki Moskwy.
1: Na ile w tej sprawie wątek brytyjski jest istotny? Bo byliśmy w ostatnich dniach świadkami, a nawet tygodniach, no takiej dużej aktywności Londynu i brytyjskich polityków z nowym premierem Wielkiej Brytanii na czele. Aktywności, które jednoznacznie potwierdzają zaangażowanie Brytyjczyków po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją. No i byliśmy także świadkami tych gróźb, chyba można tak to nazwać, bo już chyba nie ostrzeżeń ze strony Kremla wobec Brytyjczyków, wobec Wielkiej Brytanii. Na ile tutaj ten wątek jest istotny i się wybija?
0: No to jak nam się powtarza jeszcze historia brytyjska i Związku Radzieckiego, to nam się już w zasadzie od początku zimnej wojny, czy od końca II wojny, że to te przepychanki brytyjsko-radzieckie są zawsze mocne. Brytyjczycy patrzą bardzo szeroko na swój interes bezpieczeństwa, a w tej chwili no, w ich zainteresowaniu takiej sferze bezpośredniej na pewno jest północny Atlantyk i cała Skandynawia, w tym my, więc te relacje polsko-brytyjskie w sferze militarnej, na pewno wymiany informacji wywiadowczych są bardzo ożywione i Brytyjczycy zawsze patrzyli no, krytycznie i zawsze no, jest to jeden z naszych silniejszych sojuszników, no, poza oczywiście oficjalnie powszechnie uznawanymi Stanami Zjednoczonymi, no to Brytyjczycy zdecydowanie to jest państwo postkolonialne z interesami prawie globalnymi, więc trzeba się z nimi liczyć i oni zawsze taką ostrą w retoryce i nie tylko w retoryce mają politykę. Przypomnę te przejęcia statków cieni. Tutaj się nikt nie przejmuje. Oni po prostu wchodzą, zabierają i tyle. Tu nie oglądają się na nic.
1: No i też deklarują i słowa dotrzymują, jeśli chodzi o pomoc taką bardzo konkretną dla Ukrainy. Jeśli chodzi o uzbrojenie, tak. Jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, która Ukrainie na tym etapie wojny jest niezwykle potrzebna.
0: Przypomnę, że to jest państwo nuklearne, posiadające zdolności w tym zakresie.
1: A to a propos broni nuklearnej, panie pułkowniku, bo też słyszymy o tym, że no, Rosja może wkrótce wrócić, no, miejmy nadzieję, że tylko w tej warstwie narracyjnej, do kwestii użycia taktycznej broni nuklearnej w wojnie z Ukrainą. Czy obecność szefa CIA w Moskwie mogła mieć również z tym związek?
0: Tu w ogóle mówimy o broni masowego rażenia, to nie mówimy tylko o nuklearnej, mówimy o chemicznej, o biologicznej. Przy czym użycie jednego z środków broni masowego rażenia, no tu wiemy, że Chińczycy delikatnie mówiąc niechętnie na to patrzą, bo to jest przekroczenie pewnego tabu i status quo istniejącego od II wojny światowej, więc to by był bardzo ryzykowny krok. Ja jeszcze bym w tym wszystkim jeszcze dodał oczywiście mobilizację tak cichą, powszechną, tak by można nazwać. I ja dodam, że to może być bardzo ciekawa sprawa, ponieważ ta mobilizacja zapowiedziana będzie dotyczyć nie już odległych terenów, wiosek postkołchozowych, gdzieś na Syberii, zagubionych miasteczek, tylko będzie dotyczyć mieszkańców Petersburga, Moskwy, dużych ośrodków. Tu będzie i to jest zupełnie inne środowisko. Dlatego myślę, że Amerykanie mają te wszystkie informacje i mogą nimi, no, powiedzmy, wywiadowczo czy dyplomatycznie żonglować.
1: No właśnie, bo ta wizyta to jest bardzo wyraźny sygnał wysyłany przez Amerykanów, takie mam wrażenie, w wielu kierunkach. Najpierw do rządzących Rosją. Uważajcie, widzimy, co robicie. Wiemy o tym, wiemy, co planujecie. Przestańcie, bo konsekwencje mogą być dla was bolesne. To jest sygnał także wysyłany w pewnym sensie do sojuszników Amerykanów w ramach NATO, w ogóle do świata. Ale to jest także sygnał wysyłany do Rosjan, którzy właśnie mają świadomość zbliżającej się mobilizacji, którzy być może gdzieś odczuwają podskórnie słabnącego Putina, a rosnące w siłę jego otoczenie. Tutaj znowu ukłon wobec przedstawicieli służb, z którymi Amerykanie rozmawiają. Ten wątek nawiązania kanału komunikacji i podtrzymywania tego kanału komunikacji. Nie wiem, czy ten tok rozumowania jest właściwy i może mnie do czegoś doprowadzić, panie pułkowniku.
0: No tak jak powiedziałem, bo o ile ten przekaz i medialny, no głównie z mediów społecznościowych, mhm.

0: forma serwisów informacyjnych do takich małych miejscowości, gdzieś tam na wschodniej Syberii, gdzieś tam w rejonach Kaukazu, Uralu, no może nie docierać, to jest Rosja, to jest olbrzymi kraj, ale właśnie w dużych ośrodkach miejskich, tu zwłaszcza w europejskiej części Rosji, no on dociera, to już to jest trochę, to jest już inna kategoria ludzi, więc myślę, że tu może być coś na rzeczy. Jeszcze dodam, że świat, w tym Amerykanie, nikt nie jest zainteresowany gwałtownym upadkiem Rosji, bo to jeszcze jest taki element. Nie wiemy, czy tu Amerykanie czegoś nie wywęszyli, nie zdobyli informacji o tego typu działaniach. Jeżeli to powolne, czy w ogóle ewolucyjny taki kierunek powolnych zmian, ale nigdy gwałtownych, nie rewolucyjnych, bo to jest niebezpiecznie w kontekście kraju, który ma broń jądrową.
1: No i też być może umyka nam jeszcze jedna kwestia tego, że zbliżają się w Rosji wybory. Oczywiście wiemy, w jaki sposób taka elekcja, takie wybory w tym kraju przebiegają, jaki jest ich efekt. No ale mimo wszystko to jest zawsze jakaś okazja dla środowisk opozycyjnych, żeby zaznaczyć swój sprzeciw wobec reżimu.
0: W jednym momencie, powiedzmy, tak? Bo mamy krótki czas.
1: Tak,
0: jeden
1: no
0: moment kampanii. Tak? Nie to jest rozłożone, bo są zatrzymania i tak dalej. Tu mamy taką właśnie historię, więc to jest możliwe, ale myślę, że ten właśnie przekaz do społeczeństwa rosyjskiego, bo jeżeli coś, no widzimy jakaś sytuacja gospodarcza, widzimy co jest z benzyną. Wczoraj media podały, już nie pamiętam które, że zaczyna brakować lekarstw żywności w niektórych rejonach Rosji.
1: To zapytam wprost, panie pułkowniku, czy ta wizyta szefa CIA w Moskwie to mogła być jakaś próba nacisku i wpływania na to, co wewnątrz Rosji się dzieje w tej chwili?
0: No na pewno to jest, mówię, to jest takie duże spektrum, to co my, być może jest jeszcze jedna sprawa bardzo istotna, ale ja bym nie wykluczał szerokiego spektrum i naprawdę też tematów irańskich też bym nie wykluczał, bo to dla świata, dla nas codziennie, którzy korzystają z transportu, gdzie kupujemy produkty, w których jest cena benzyny ukryta, to dla nas jest istotne, tak samo dla Amerykanów, więc tu ja bym tego nie wykluczył, być może są właśnie jakieś bardzo konkretne, czy bardzo konkretny temat, ale w tym na pewno może być ta sytuacja, czy prognoza sytuacji gospodarczej rosyjskiej w nadchodzącej zimie.
1: Prezydent Donald Trump wypowiedział się na temat wizyty szefa CIA w Moskwie, potwierdzając, że ona się rzeczywiście odbyła. W pewnym stopniu była rutynowa, tak powiedział o tym prezydent Donald Trump. Co to znaczy?
0: No bo co może powiedzieć? No rutynowa, no bo tutaj jednak czekamy na reakcję. No nie możemy też Rosjan z punktu widzenia naszej społeczności euroatlantyckiej i to eksperci świetnie wiedzą. Nie możemy stawiać ich pod murem. Musimy jednak im dawać pewien margines działania. Dlatego takie uspokajające tony no, są tym marginesem. Jak i ten sam kanał komunikacji jest takim marginesem. To nie jest zdecydowana wizyta, że zero-jedynkowo coś załatwiamy, jak to Trump mówi, biznesowo, tylko tutaj dajemy pewne możliwości przy przekazywaniu jeszcze informacji, które posiadamy. Dlatego no to jest normalne, że to będzie tak uspokajającym tonie właśnie, żeby Rosjanie jednak mieli to poczucie jakiegoś możliwości, jakiegoś manewru.
1: Pan pułkownik Marcin Faliński był oficer Agencji Wywiadu, pisarz, był naszym gościem, panie pułkowniku. Bardzo dziękuję za przybliżenie nam tych niezwykle ciekawych realiów pracy służb.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla Państwa i które dotyczą naszych

0: portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: Minęła czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Przyspiesza śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Prokuratura przedstawiła prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławowi P. zarzuty m.in. płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli w związku z grożącą niewypłacalnością.
1: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna oczekuje wyjaśnienia wszystkich wątków afery Zonda Krypto. Dodaje, że odsłaniany jest patologiczny układ.
2: On jest odsłonięty we fragmencie tylko, więc mam nadzieję, że to po prostu jest proces, który nie będzie zatrzymany.
3: Dla PKOL-u nie jest to komfortowa sytuacja.
1: Mówi Łukasz Kmita z Rozwoju Plus. Jego zdaniem Radosław P. powinien wyjaśnić swoje związki z firmą Zonda Krypto.
4: Mamy do czynienia z wieloma przekrętami, które były przy Zonda Krypto. Dzisiaj w rękach służb pierwsi zatrzymani. Myślę, że oni też będą musieli odpowiedzieć na pytania, które pewnie wynikają też z tego, co mówi pan Kral dzisiaj.
1: Mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Szacuje się, że w wyniku upadku giełdy kryptowalut Zonda Krypto obywatele stracili w sumie co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgnąć nawet 2 miliardów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: W aktualnościach teraz Poznań i zarzuty dla podejrzanego o serię napadów. 43-latek odpowie m.in. za występki o charakterze chuligańskim w warunkach recydywy, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
5: Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna może mieć związek z co najmniej 6 atakami słownymi i fizycznymi, do których dochodziło w rejonie przystanków oraz w pojazdach komunikacji miejskiej na terenie Poznania. Jego ofiarami padło 2 obcokrajowców i 4 Polaków. Zatrzymany usłyszał dziś zarzuty dotyczące m.in. znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej, kierowania gruźb karalnych oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu.
0: Za co grozi mu nawet 7-letnia odsiadka w więzieniu. Tymczasem Andrzej Poczobut zapowiada, że przed 13 września powróci na Białoruś. Tego dnia zaplanowano 11 zjazd Polaków na Białorusi. Dziennikarz i opozycjonista potwierdził swoje plany podczas imprezy Campus Polska Przyszłości. Andrzej Poczobut powiedział, że zależy mu na dalszym prowadzeniu działalności na terenie kraju kontrolowanego przez reżim Aleksandra Łukaszenki.
6: Każdy chce wrócić do domu, ja też chcę wrócić do domu. No a kwestia bezpieczeństwa, to nikt nie da gwarancji. No, należy to rozumieć, ale tam są ludzie, tam jest organizacja. Ja jestem stamtąd, no i ludzie też potrzebują mnie.
0: 11 zjazd Związku Polaków na Białorusi odbędzie się w Grodnie. Członkowie organizacji mają rozmawiać m.in. o szkołach społecznych i nauczaniu języka polskiego. Przypomnijmy, w kwietniu po 5 latach Andrzej Poczobut został zwolniony z białoruskiego łagru. Dziennikarz był więziony m.in. za krytyczne wobec reżimu Białorusi artykuły oraz opisywanie losów żołnierzy Armii Krajowej.
7: To są aktualności jedynki.
0: W nich jeszcze Francja. Wczoraj odbyła się tam pierwsza telewizyjna debata 7 najważniejszych kandydatów na prezydenta, którzy zmierzyli się w dyskusji na temat gospodarki. Według komentatorów debata nie wyłoniła jednoznacznego zwycięzcy, ale pokazała układ sił na 8 miesięcy przed wyborami.
8: Francuskie media niemal jednogłośnie uznały pierwszą debatę prezydencką za udaną i stojącą na wysokim poziomie. Le Figaro uważa jednak, że debata nie rozwieje obaw środowisk biznesowych, które z niepokojem obserwują pogłębiający się kryzys budżetowy kraju. Zdaniem obserwatorów wyróżnili się outsiderzy wyścigu, socjalista Rafael Glucksmann i były premier Gabriel Attal, którzy najskuteczniej atakowali faworytów. Wśród nich najbardziej kontrowersyjne propozycje przedstawiał lewicowy radykał Jean-Luc Mélenchon, podczas gdy centrysta Edouard Philippe i nacjonalistka Marine Le Pen nie rozwiali wątpliwości dotyczących swoich programów wyborczych. Do debaty doszło w momencie, gdy sondaże wskazują na istotne przetasowania w wyścigu prezydenckim. Na czele z dużą przewagą utrzymuje się Marine Le Pen, ale do walki o drugie miejsce włączył się Jean-Luc Mélenchon, który dogonił Edouarda Philippa. Wszystkie sondaże wskazują również, że w drugiej turze Le Pen wygrałaby, niezależnie od tego, z kim przyszłoby jej się zmierzyć. Stefan Folzer, Polskie Radio.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Piątek będzie deszczowy i burzowy na zachodzie Polski. W pozostałej części kraju przeważnie pogodnie. Temperatura maksymalna od 23 stopni na krańcach północnych, około 26 w centrum i do 31 lokalnie na południowym zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
2: A z nami psychiatrka Maja Herman. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Mogę powiedzieć, tak. Lekarka z misją?
3: O Boże, możesz, no może pani redaktor tak powiedzieć, może pani.
2: Mogę. No tak, znamy się, to tak, to z tego też wynika. Pani doktor, spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o Lex Szarlatan i też o propozycjach pana prezydenta, podważających chyba sens samej idei Lex Szarlatan, ale zanim to się stanie, pomyślałam, że wykorzystam pani obecność także w związku z ćwiczeniami, o których mowa. Ja pamiętam, jak wiele tygodni, jeśli nie miesięcy temu, rozmawiałyśmy o tym, że z pani perspektywy lekarza, psychiatry, także psychoterapeuty, informacje dotyczące zagrożeń powinny być nam przekazywane w dość, inaczej, w bardzo mądry, także wypracowany razem z psychiatrami, z terapeutami, z osobami, które wiedzą, jak reagujemy i jak nas do tego typu zagrożeń przygotować, sposób.
3: Wszystko się zgadza.
2: Coś się dzieje w tej sprawie? Nic. Ktoś państwa pyta? Ktoś...
3: Nie, nie, nie. Problem polega na tym, że trzeba pamiętać, że mózg ludzki lubi, lubi komunikaty, które są komunikatami takimi, które nie spowodują w mózgu złości. Bo jak człowiek się zezłości, to człowiek wtedy nic nie słyszy. Albo jak człowiek się wystraszy, to człowiek, mówiąc tak bardzo kolokwialnie i prosto, to człowiek wtedy się zaczyna być agresywny i zaczyna się wściekać i przestaje słuchać komunikatu. I problem z komunikatami, które są podawane zbyt agresywnie i zbyt tak intensywnie, powoduje... Właśnie jest ten problem, że powoduje, że mózg się nam zamyka na informacje i przestajemy je słyszeć.
2: Można wypracować sposób, prawdopodobnie chodzi o dobór słów.
3: Ton i barwę jeszcze głosu osoby. Czyli musi być wszystko najbardziej uniwersalne, jak się tego da.
2: Mhm, czyli można nas przygotować na zagrożenie, a nie zamknąć przed nim, nie wywoływać paniki, choćby w sferze komunikatu.
3: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Są takie techniki PR-owe i to wszyscy PR-owcy doskonale je znają, że trzeba mówić wolniej, spokojniej, milszym głosem.
2: Konkretnie
3: wyraźniej.
2: Stopniować informacje, prawda?
3: Tak, pani redaktor jest lepsza niż ja w tym, więc tutaj od razu przegrałam. Ale wtedy mózg nie wchodzi w stan zagrożenia, bo jak mózg wchodzi w stan zagrożenia, to są osoby, które reagują po prostu zamknięciem się na to, bo to albo freeze, albo fight. I to są te dwa, czyli albo zastygamy, albo zaczynamy walczyć. I nie można do tego dopuścić, żeby ani jedno, ani drugie się zadziało, tylko trzeba jeszcze znaleźć stan pośredni, czyli trafić w stan pośredni, czyli zacznij myśleć i reagować na spokojnie.
2: Bo można naszą głowę, sposób, w jaki reagujemy, przyzwyczaić do zagrożenia, prawda? Wyrobić w nas, przepraszam za określenie, jak w eksperymencie z psem Pawłowa. Słyszymy sygnał, wiemy co robić.
3: W eksperymencie Pawłowa jeszcze troszeczkę inaczej. Tak jak na przykład przy fobiach. My w fobiach mamy... fobie to są takie stany lękowe przed... specyficzne fobie. To stany lękowe przed jednym zagrożeniem. I to jest taka sytuacja, w której my możemy się zdesensytyzować. Mhm. I to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, żebyśmy my nie doprowadzili do desensytyzacji.
2: Czyli a niech sobie dzwoni.
3: A niech sobie dzwoni. A niech sobie straszą. A niech sobie mówią, już 30 tysięcy razy mówili i nic z tego nie było.
2: Właśnie.
3: To jest też ten problem, który tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że może się zadziać.
2: Dostałam dziś taką informację od kogoś, kto jest w Kijowie od samego rana. I jest tak, druga z...

0: 03 Alert in Kijev, druga 24 Air Alert, trzecia 58 Air Alert, czwarta 14 Air Alert, siódma 20 Air Alert in Kijev. To tylko w ramach może przypomnienia Państwu, z jaką rzeczywistością mierzą się nasi sąsiedzi. No nic, dobrze, może ktoś Państwa zapyta, mądrych lekarzy z doświadczeniem, jak takie komunikaty przekazywać. Apelujemy, prawda, żebyśmy się nie zamknęli, ale wiedzieli, jak reagować, żebyśmy nie reagowali frizem czy paniką, tylko rozsądkiem.
1: Konkretem.
0: Konkretem, po prostu. No dobrze, dezinformacja zdrowotna, pseudonaukowe metody leczenia, działalność osób podszywających się pod specjalistów medycznych. Miał temu sprzyjać Lex Szarlatan, czyli przepisy zaproponowane przez rząd, zawetowane przez pana prezydenta, czyli w tej sprawie generalnie hulaj dusza, piekła nie ma. Wychodzi sobie znana, znaczy nie wychodzi, bo nigdzie nie wyszła, ale pewna znana wszystkim piosenkarka bierze na tapet pewne środki. Zachęca nas do nich? Ona zachęcała nas do tego, żebyśmy to kupowali, tak?
1: No, można powiedzieć, że zachęcała, tak. Można powiedzieć, że zachęcała, bo mówiła, że to jest jedyna metoda, która jej pomogła i tylko to ją wyleczyło, więc...
0: Tak, z choroby, którą generalnie leczą lekarze, a nie suplementy.
1: Tak, i z choroby, której, no, to jest taka choroba, z której się nie da wyleczyć generalnie, więc każda osoba, która oferuje wyleczenie, jest osobą, która kłamie i która oszukuje ludzi, no i lub, tak jak zwracają mi uwagę prawniczki, źle administruje prawdą. Nie kłamie, tylko źle administruje prawdą.
0: No tak, ale to jest takie jakieś wyjście ratunkowe albo obejście dookoła słowa kłamstwo.
1: Tak jest, bo wiadomo, że zaraz ktoś da jakiś pozew albo to, co jest najsłynniejsze, z czym my jako osoby związane z medycyną, a działające w internecie z dezinformacją, bo tam próbujące zrobić porządek, no to my wiemy doskonale, czym są tak zwane slapy. No bo tym jesteśmy uraczani na lewo i prawo od takich osób, czyli takimi przedsądowymi różnymi wezwaniami do tego, żeby zaprzestać naruszania dóbr osobistych kogoś. Ale ja zawsze wtedy mam w głowie takie pytanie, a co z dobrami osobistymi tych wszystkich osób, które ślepo ufają swojej idolce? I które ślepo za nią idą, bo ona jest fajna, ładna, miła, przebojowa, bo tego jej nie wolno zabierać, bo ona jest przebojowa. Ona,
0: no i świetnie wygląda, a może świetnie wygląda, bo właśnie je to, o czym mówi, prawda?
1: Tak,
0: może. To
1: może.
0: Budzi szereg skojarzeń. Czy,
1: a może świetnie wygląda, bo używa filtrów, tego też nie wiemy, bo ja przypominam, dokładnie, że to, co widzimy przez szkiełko, jest filtrowane przez szkiełko i każdy poza szkiełkiem zaczyna wyglądać nagle inaczej. Nagle się okazuje, że wow, ludzie mają zmarsz. Albo wow, ludzie mają inny ten głosu.
0: Tak. Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, bo tak się nazywa Lex Szarlatan, miała zatrzymać tego typu praktyki, bo też pośrednio miała nam uświadomić, że ktoś, kto robi coś takiego, powinien ponosić za to pełną odpowiedzialność. Nie może się tłumaczyć, ale ja nie wiedziałam. Ja nie mówiłam, że to jest lekarstwo.
1: Tak, bo my w tej chwili mamy taką trudną, bardzo trudną sytuację dla pacjentów i dla osób, które wierzą takim osobom, że dopiero w momencie, w którym stanie się krzywda komuś, realna krzywda, to dopiero wtedy działają różnego rodzaju przepisy prawne. Do momentu zadzienia się krzywdy pacjenci nie są zaopiekowani, no bo może powiedzieć, takie osoby są wyjęte spod prawa, dlatego że one nie podlegają pod samorządy, pod takie samorządy związane z zawodem stricte. Nie ma, no bo nie ma czegoś takiego. Nie ma odpowiedzialności zawodowej taka osoba, no bo jest piosenkarką, no to ona nie będzie miała odpowiedzialności zawodowej. No trudno, żeby miała odpowiedzialność zawodową jako
0: piosenkarka. Ale nie ma jej też inżynier, który mówi, nie wiem, ćwierć skrętna witamina C uleczy cię ze wszystkiego. Takiej odpowiedzialności ten człowiek też teoretycznie nie ma.
1: Też teoretycznie nie ma, bo tak jak mówię, oni są, no, nie mają zawodu medycznego, więc nie mają nad sobą żadnej jakiejś dodatkowej ustawy. nie wiem, farmaceuci mają swoją ustawę o farmacji i w momencie, w którym farmaceuta zaczyna mówić farmazony, jak ładnie mi wyszło, to wtedy ten samorząd farmaceutów jest w stanie do odpowiedzialności zawodowej pociągnąć tego farmaceutę. Pielęgniarki, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, lekarze, my wszyscy mamy.
0: Psychologowie
1: zaczynają się też kształtować, dopiero im się kształtuje samorząd, już mają

0: ustawę i samorząd im się właśnie kształtuje, więc za chwilę też będą to mieli. I jakby mamy tę odpowiedzialność, czyli już za swoje słowa my musimy ponosić odpowiedzialność. A osoby niezwiązane z medycyną, no mówię, są wyjęte spod prawa, realnie są wyjęte spod prawa.
1: Tak. Czyli walka z pseudomedycyną i jeszcze większe uprawnienia rzecznika praw pacjenta, bo on mógł mieć możliwość prowadzenia postępowań także wobec podmiotów poza formalnym systemem działalności leczniczej.
0: Tak.
1: Nie ma.
0: I nie ma czegoś takiego w tej chwili. Czyli każda osoba, która opowiada każdą bzdurę, może dalej opowiadać z pełnym brakiem odpowiedzialności.
1: Natychmiastowe wstrzymanie niebezpiecznych praktyk. Rzecznik praw pacjenta mógł wydawać takie decyzje. Tymczasowe nie ma.
0: Jest to ekstremalnie ważne w dzisiejszych czasach, w których informacja roznosi się szybciej niż wirus. Więc to jest bardzo ważne. Tam tymczasowe było słowem kluczem, które oczywiście większość przeciwników zaczynała zapominać od razu o tym słowie tymczasowe. I to jest, moim zdaniem, to jest dobre. Nawet jeśli miało godzić we mnie. Czyli ja coś mówię, ktoś zgłasza to jako problem, ten rzecznik praw pacjenta tymczasowo mnie zatrzymuje, że ja dalej nie mogę tego robić.
1: Do wyjaśnienia.
0: Do wyjaśnienia.
1: No to ma
0: sens. A mało, powiem taką ciekawostkę. Tak naprawdę sądy, bo my to obserwujemy, w większości sporów, które się dzieją, dotyczące różnego rodzaju właśnie tych nieścisłości, co ktoś powiedział w internecie o drugiej osobie, nie wiem, ten powiedział, że coś tam szkodzi, a druga osoba powiedziała, że to nie szkodzi, ten jeden pozwał drugiego. I co sądy teraz zazwyczaj robią? Sądy teraz mówią, że wstrzymuje możliwość publikowania jednej i drugiej osoby do czasu wyjaśnienia sprawy. I dla mnie w sytuacji, w której właśnie to, co powiedziałam, informacja roznosi się szybciej niż wirus w internecie, to jest dobre rozwiązanie prawne. Bo trudniej później jakby prostować informację, która już się zakorzeni w ludzkim mózgu. Lepiej zrobić to na wczesnym etapie, szybko przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, kto i ile może w końcu mówić i puścić to dalej lub zablokować.
1: Dobrze, kolejna rzecz. Publiczne ostrzeżenia. Rzecznik mógłby, no bo na razie nie ma takich narzędzi, ostrzegać pacjentów przed praktykami mogącymi zagrażać zdrowiu lub życiu. Tutaj były wątpliwości, bo myśmy rozmawiali z ekspertami i oni czasem wskazywali na takie zagrożenie. Dobrze, a na jakiej podstawie rzecznik będzie wiedział, że jakaś praktyka może zagrażać zdrowiu lub życiu?
0: Na takiej podstawie, że za każdym razem, trzeba to o tym pamiętać, że w medycynie każde roszczenie, które jest, jest roszczeniem, które rozpatrujemy na dany moment, w którym ono zostało zgłoszone. Czyli jeżeli my żyjemy w czasach, w których lobotomia jest jedyną skuteczną metodą leczenia depresji i ja wykonuję lobotomię i ktoś zgłosi zażalenie, że ja wykonuję lobotomię, to na ten moment to jest medycyna oparta na faktach, więc on nie ma do tego podstaw. Jakby dzisiaj doniósł ktoś na mnie, że ja wykonuję lobotomię, a nie wykonuję, od razu zaznaczam, to w tym momencie to już nie jest medycyna oparta na najnowszej wiedzy, bo wszyscy już wiemy, że w tym momencie jest to sytuacja szkodliwa. Więc sąd rzecznik wie, bo my mamy ten zbiór. To nie jest tak, to jest, ludziom się wydaje, że to jest jakaś nowość. To nie jest żadna nowość. Każde postępowanie dyscyplinarne, czy postępowanie cywilne, czy postępowanie karne w prawie medycznym opiera się na tu i teraz. Zresztą nie tylko w prawie medycznym. Bo tak samo rozstrzygamy przepisy ruchu drogowego. Jeżeli jest ograniczenie w tej chwili do 50 w miastach, a kiedyś było do 60, no to my nie rozpatrujemy to w kategorii tego kiedyś 60, tylko aktualne 50. I tak to się odbywa. To się może zdeaktualizować za 2-3 miesiące. Oczywiście, że tak. I wtedy rzecznik będzie wydawał inną opinię.
1: Rozumiem. Ale z naszymi ekspertami rozmawialiśmy też o pewnym niebezpieczeństwie podpisania pod tę ustawę na przykład tych, którzy zajmują się zielarstwem, kosmetologią, podologią, jogą, masażem. Że właściwie jak czytamy te przepisy wprost, to każdą z osób zajmującą się tą dziedziną można jakoś tam wpisać w działalność medyczną. No tylko, że o ile dobrze zrozumiałam zapis Lex Szarlatan, dopóki taka osoba nie przypisuje sobie
0: lub danej substancji, lub danej czynności.
1: Czynności, czyli medycznej stricte, prawda? Że, nie wiem, mówiąc wprost, leczy. Tak? Czyli przypisuje sobie umiejętności, których nie ma, to nie ma takiego zagrożenia.
0: Oczywiście, że tak. To w ogóle Lex Szarlatan to nie jest spór o herbatę z melisy. To jest takie populistyczne sformułowanie, które wszyscy używają, że a

0: teraz ziołolecznictwo będzie zagrożone. Co jest nieprawdą, bo ziołolecznictwo jako samo w sobie w ogóle jest unormowane prawnie, ziołolecznictwo i preparaty ziołowe. To nie jest też tak, że akurat preparaty ziołowe są wyjęte spod prawa, bo w ogóle nie są wyjęte spod prawa i mają swoje ograniczenia i swoje możliwości też. Tyle tylko, że ludzie, przeciwnicy zaczęli tego używać jako takiego straszaka. Nikt nie będzie zakazywał człowiekowi, który mówi o tym, że jeśli masz depresję i czujesz się bardzo źle, to idź na jogę, bo joga ci może doskonale uzupełnić twój sposób leczenia, który masz aktualnie.
1: No dobrze. Problem byłby wtedy, kiedy ktoś by powiedział, idź na jogę, ona cię wyleczy. Z depresji. I to jest ten niuans, ale bardzo ważny. Pan prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, bo jego zdaniem zakres przepisów jest zbyt szeroki i ustawa może traktować podobnie osoby rzeczywiście zagrażające pacjentom i legalnie działających przedsiębiorców zajmujących się na przykład zielarstwem. Według pani uzasadnione wątpliwości?
0: Nie, według mnie nie jest uzasadnione. Jest tylko, będzie, ta ustawa będzie karać i będzie hamować tylko te osoby, które będą kłamać na temat tych możliwości, które mają.
1: Zbyt duża władza rzecznika praw pacjenta dzięki Lex Szarlatan? Bo to też argument pana prezydenta?
0: Ten argument to jest taki argument, o którym nie chciałabym się do końca może wypowiadać, bo prawda jest taka, że no, może on być zbyt dużą, ale trzeba by było tam poszerzyć no, jakby tą ustawę generalnie i później popracować trochę nad tym, jak dokładnie będzie wyglądał zespół ekspertów, którzy będą pracować z samym rzecznikiem, bo to tak wygląda, jakby rzecznik sam decydował. Sam jeden Chmielowiec siada i sam jeden Chmielowiec decyduje. Ktokolwiek kiedykolwiek rozmawiał z Bartłomiejem Chmielowcem, to chyba wie, że on raczej lubi otoczyć się mądrymi ludźmi dookoła siebie, od których czerpie informacje, co zrobić i zespołowo pracuje. I takie jest założenie w tej ustawie, żeby to było zespołowa praca, bo sam Bartłomiej Chmielowiec nie da rady obrobić tych wszystkich informacji, bo to się nie da mieć wiedzy na temat absolutnie wszystkich obszarów.
1: I według pana prezydenta te przepisy nie ja cytuję, tak? Nie oddzielają wystarczająco wyraźnie rzeczywistych oszustów medycznych od legalnych usług i działalności okołozdrowotnej.
0: Nie no, oddzielają właśnie bardzo dobrze i bardzo dokładnie oddzielają. Bardzo grubą, czerwoną krechą oddzielały. I tu akurat totalnie nie zgadzam się z panem prezydentem. To jest takie, to ewidentnie widać, że tutaj osoby, które czerpią miliony, bo trzeba pamiętać o tym i o tym zapomina się. Pan prezydent o tym w swoim pięknym przemówieniu też nie wspomniał, a szkoda. Ile zarabia ten przemysł i ile jest warty przemysł pseudomedyczny. I jakie to są pieniądze? Bo my się kłócimy o 300 zł za wizytę u lekarza, że to jest za dużo i że to jest naciągactwo za 15 minut, a 300 zł u pseudomedyków to jest cena, która nawet nie pada, bo oni biorą po 800, po 1200 zł.
1: I kilka tysięcy za suplementy.
0: Za suplementy to w ogóle kilkadziesiąt tysięcy potrafią miesięcznie nawet i wyciągać rekordziści. Którzy przepisują po 20-25 różnych suplementów na dzień, to kosztuje naprawdę ogromne pieniądze, bo weźmy taką sól, którą sprzedają w tabletkach, to jest moje ulubione porównanie. Sól, kilogram soli w sklepie kosztuje co? Około 5 zł, a kilogram soli u nich w tych tabletkach po przeliczeniu to jest 500 zł. To jest dokładnie ta sama sól.
1: Ale jest nasycony jakąś ekstra energią mistrza bio?
0: Nie, nawet nie. Nawet nie, to jest sól kłodawska.
1: No dobrze, to proszę mi powiedzieć, dlaczego my się dajemy na to nabierać?
0: Dlatego, że cierpimy. A człowiek cierpiący jest w stanie uwierzyć w absolutnie każdą rzecz, którą się mu powie, że jeżeli w tym momencie ty to weźmiesz, to ty przestaniesz cierpieć. I to nie znaczy, że ludzie są
1: głupi. A jak nie przestaje cierpieć i kupuje dalej, to co?
0: To znaczy, że coś jeszcze źle robiłeś, bo oni jeszcze pięknie żerują na poczuciu winy, które też jest częścią naszego ludzkiego mózgu. My pięknie potrafimy sobie poczucie winy wtłaczać i no, zresztą idealnie nam to od najmłodszych lat wszyscy dookoła serwują, więc potem już tylko właściwie przychodzą na gotowe ci pseudomedyczni eksperci. Eksperci.
1: No to mam jeszcze projekt pana prezydenta. Jedna strona A4 i pół drugiej strony A4. Bo pan prezydent proponuje w zamian.
0: Tak.
1: Prawda? Kto stosując przemoc, groźbę bezprawną,

0: lub podstęp nadużywając stosunku zależności lub zaufania, albo wykorzystując i tak dalej, jeżeli zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie podjęcie lub zaprzestanie tego postępowania może narazić tę osobę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze. Tej samej karze podlega, i tu jest wymieniona szereg osób, ale jest fajny paragraf 7. Nie popełnia przestępstwa, kto jedynie przedstawia informacje, opinie, oceny lub przekonania dotyczące postępowania. Przekonania. Czyli ja jestem przekonana, że to działa, tak? Czyli każdy teraz będzie mógł powiedzieć, ja jestem przekonana, że to działa. Wystarczy, tak?
1: To moja opinia.
0: Tak. Jeżeli nie wprowadza umyślnie innej osoby w błąd, ani nie stosuje wobec niej sposobów oddziaływania określonych w paragrafie 1, nie popełnia przestępstwa.
1: I teraz...
0: Czyli gwiazda, o której mówimy, jeśli ona wystąpi następny raz i powie, w moim przekonaniu to leczy wszystko, to nie popełni przestępstwa.
1: Tak. Według tej propozycji ustawy, tam jest jeszcze jeden taki wspaniały kruczek, tu akurat ja nie jestem prawniczką, ale przyjaźnię się z...
0: Zaraz
1: powiem, tu dziewczyny z prawnika lekarza, Aleksandra Powierża, piękną rolkę o tym nagrała, dzisiaj będzie opublikowana, tak nomen omen ta rolka. Właśnie a propos nakłaniania, to wyżej, co pani redaktor czytała, kto nakłania, bo my zwykły szarusek, taki zwykły człowieczek, słysząc nakłania, może pomyśleć, że chodzi o taką czynność, że ja stanę przed ekranem i powiem, słuchaj, kup to, to jest naprawdę super, kup to. Tyle tylko, że prawnie nakłania to znaczy zupełnie co innego. I w tym momencie ta nakłanianie poprawniczemu to jest bardzo skomplikowany proces, który musi zostać spełniony i tu niestety większość z tych osób się w to nie łapie, bo oni po prostu nie, bo to według tego, co mówi prawo, to nie jest nakłanianie. Mówienie, kup ten preparat, on ci pomoże, to nie jest nakłanianie poprawniczemu. To nie tak. I teraz niestety problem polega na tym, że nikt na etapie prewencyjności, czyli takiego zapobiegania, nie będzie ochroniony przez to, co teraz przeczytałyśmy. Mhm. I to jest ten problem, bo ludzie, którzy decydują się na pomoc osobom bez wykształcenia medycznego, to te osoby, one nie chcą się później do tego przyznać. One po prostu nie chcą się później przyznawać, bo jest im tak wstyd, bo jak się tak trochę budzą jak z tego snu, to nagle sobie uzmysławiają, co ja najlepszego zrobiłem. W co ja uwierzyłem, w jakie dno ja uwierzyłem, na litość boską. No i moim ulubionym przykładem jest mój własny przykład. Ja wiem, że to źle mówić o samej sobie, ale po prostu nie chcę tutaj zdradzać moich pacjentów. Ale mój własny przykład pokazuje najlepiej. Ja, zdroworozsądkowa, myśląca, wychowana w medycynie, przemielona przez medycynę, w systemie medycznym, lecząca się z powodu niepłodności, u lekarzy... Pojechałam po wodę święconą do garbarki, bo mi powiedzieli, że jak ją wypiję, to zajdę w ciążę. I ja po tą wodę pojechałam. Nie za bardzo chciałam jej pić, bo trochę bałam się tych różnych żyjątek, które w nim mogą być. I wtedy dowiedziałam się o alternatywie, że możesz smarować ten brzuch. I ja jak ten ostatni oszołom smarowałam ten brzuch, bo ja byłam w takim stanie, że ja zrobiłabym wszystko, żeby posiadać dziecko. Mhm. I smarowałam ten brzuch tą wodą. Dziś jak o tym myślę, jest mi autentycznie głupio przed samą sobą, ale z drugiej strony totalnie to rozumiem, dlaczego ja tak zrobiłam, bo ktoś mi powiedział, że to ci da, to ci pomoże.
0: Jasne.
1: To ci pomoże i tak to działa.
0: I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego to robimy. Ja nie zadałam tego pytania w jakimś oskarżycielskim tonie, absolutnie, bo kto wie, co ja bym zrobiła w podobnej sytuacji. Nie wiem tego, tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. I chciałabym zakończyć naszą rozmowę apelem. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to pytajmy, sprawdzajmy, upewniajmy się. Nie dajmy narażać swojego zdrowia i życia ludziom, którzy przekonują nas do skuteczności tego czy innego środka za grube pieniądze. Coś jeszcze?
1: I zawsze sprawdzajmy w drugim źródle, zupełnie niezwiązanym z tą osobą, to jest po pierwsze, czyli nie słuchamy fanów tej osoby, a druga rzecz, którą tutaj robimy, pamiętajcie, zadawajcie sobie pytanie, co ta osoba z tego ma?
0: Właśnie. Dziękuję bardzo. Psychiatrka Maja Herman, psychoterapeutka też. Także dziękuję bardzo.

0: do tej afery?
1: Mamy dwie jakby tutaj kwestie. Pierwsza kwestia to myślę, że niewielu Polaków tak naprawdę wie, jak inwestuje się w kryptowaluty. To jest raczej domena młodszych ludzi, którzy potrafią w tym wirtualnym świecie inwestować. A druga kwestia to mam takie wrażenie, że ilość afer, która nam w tej chwili, którą dostarczają nam politycy praktycznie codziennie, myślę, że Polacy zaczynają się trochę uodparniać, dlatego że też, pani redaktor, nie widzimy ciągu dalszego, czyli gdzieś wybucha jakaś bardzo duża afera, dziennikarze się tym interesują. Często ta afera jest chociażby w związku ze śledztwami dziennikarskimi i potem jakby po kwestii aresztowania bądź zatrzymania nie wiemy co dalej, nie mamy dalszego ciągu. I myślę, że to powoduje, że zaczynamy się trochę uodparniać na to, co wokół nas się dzieje. I myślę, że trochę wakacje też powodują, że Polacy mniej interesują się polityką.
0: Ale to... Cały czas dowód na to, że polityka pozostaje z dala od naszego życia, że my się z nią nie identyfikujemy, że tak naprawdę nas nie interesuje, co oni tam sobie wymyślają i robią. A przecież ci oni to my.
1: Oczywiście, że tak. I jakby cała edukacja i praca nad wszystkimi powinna być taka, żebyśmy się tą polityką interesowali, żebyśmy rozumieli, co dzieje się w tej polityce, żebyśmy też potrafili dobrze oceniać polityków. Natomiast mam takie wrażenie, że w związku z tym, że właśnie tych afer jest tak bardzo dużo, ta polityka nam się bardzo źle kojarzy. Co prawda wśród młodych ludzi i młodzi ludzie oczekiwaliby takiej większej dyskusji i myślę, że tutaj też politycy bardzo mocno wyczuli, że młodzi ludzie jednak potrzebują dyskusji o strategii, o tym, jaka będzie wizja Polski. A myślę, że takie codzienne kłótnie polityków tylko odstręczają nas, wyborców, od tego, co właśnie na tych wysokich szczeblach się dzieje. I też taka gdzieś bezkarność, takie poczucie, że ci mogą więcej, ci na górze mogą więcej, co obserwujemy przez ostatnich kilka miesięcy, czyli właśnie spektakularne ucieczki polityków, czy też takie, bądźmy szczerzy, trochę zabawę, to co dzieje się chociażby z panem Grzegorzem Braunem i jak on funkcjonuje chociażby w sądzie jako świadek czy oskarżony.
0: To co się dzieje ze Zbigniewem Ziobrą, prawda, także?
1: Tak, który tak, wodzi, oczywiście.
0: Jakbyśmy tego nie nazywały, to wodzi za nos wymiar sprawiedliwości. Inaczej. Możemy mieć wrażenie, że wodzi za nos, a pan minister, po prostu były minister sprawiedliwości, wykorzystuje raz, że ścieżkę prawną w swojej obronie, a po drugie wszelkie kontakty, nie wiem, legalne, nielegalne, oficjalne, nieoficjalne do tego, żeby uciekać.
1: Oczywiście, że tak. Myślę, że sprawność adwokatów, którzy potrafią wykorzystywać naprawdę kruczki, których, no myślę, że też przeciętny odbiorca nie bardzo rozumie. Ja nawet obserwując chociażby wypowiedzi, wracając na chwilę do pana Brauna, mam takie wrażenie, że on doskonale wie, co mówić w tym sądzie, żeby przedłużać proces, żeby powoływać kolejnych świadków. I to samo dzieje się w przypadku pana Ziobry, który, no właśnie, jest takie odczucie, że on gdzieś wodzi za nos wymiar sprawiedliwości. Natomiast powód jest prosty. No jednak przestrzegamy jako państwo pewnych zasad i bardzo dobrze, że ich przestrzegamy. No i to powoduje, że gdzieś mamy takie poczucie oderwania od rzeczywistości tych polityków. Dlatego, że każdy, kto się spotkał w sądzie albo komu groziła jakaś kara albo nie wiem, dokonał jakiegoś wykroczenia, ma wrażenie gdzieś takiej nieuchronności tej kary. Natomiast tutaj medialnie i nie tylko medialnie obserwujemy taki spektakl, który jest, no, powiedziałabym, nawet momentami żenujący i też bardzo często niezrozumiały, czemu nas prostych ludzi, mówiąc w cudzysłowie, dotyczą kary, a tych, którzy są gdzieś wysoko na górze, no mogą sobie pozwalać na tego typu właśnie bezkarność.
0: W związku z aferami, których rozliczenie zapowiadał i premier, i minister sprawiedliwości, a sprawy się przeciągają, bo ja nie mówię, że nic się nie dzieje, to jak słyszymy ministra sportu Jakuba Rutnickiego, który mówi, taka osoba nigdy nie powinna być prezesem PKOL-u, to przypuszczam, że co któryś z nas powie, ale jest.
1: Dokładnie
0: i co
1: tak,
0: mu zrobicie, bo broni się bardzo skutecznie, mimo kilku prób odwołania także przez własne środowisko, po prostu trwa i tyle.
1: Dokładnie tak. I jest to osoba, która, bądźmy szczerzy, właśnie potrafi lawirować pomiędzy związkami sportowymi, którzy nie są jednolici w swoim jakby podejściu do pana.

0: prezesa. I mamy tutaj dosyć spory problem, dlatego że pan prezes też doskonale wie, jak rządzić federacją, jak to robił, dlatego że przekazywał oczywiście większe finanse do tych federacji, które były przychylne panu prezesowi, więc to naprawdę budzi takie spore, mam wrażenie, taki niesmak wśród osób, które to obserwują. I w ogóle mam też takie poczucie, że działacze sportowi gdzieś zapominają o tym, po co w ogóle ci są działaczami, bo cały czas słyszymy o tym, jak bardzo dużo problemów mają chociażby sportowcy z miejscem do treningów czy sprzętem sportowym, a jednak osiągają bardzo dużo. Mamy problem z federacjami, które na przykład reprezentują kobiety, gdzieś te kobiety bardzo ciężko dobijają się o finanse. I tutaj jest naprawdę taki ogromny dysonans pomiędzy tym, jak żyje pan prezes, jak funkcjonuje federacja, właśnie jakie takie bardzo dziwne związki są związane z giełdą krypto i całą tą giełdą i panem Przemysławem Kralem. A z drugiej strony tak naprawdę, bądźmy szczerzy, pan minister sportu nie ma wielkiego wpływu na to, co dzieje się w tej federacji, dlatego że no, jest to organizacja pozarządowa i no, biorąc pod uwagę to, jak funkcjonuje w Polsce prawo, minister nie może w jakikolwiek sposób jedną decyzją odwołać pana prezesa.
1: No nie może, bo związek jest niezależny, ale to nie tylko o zegarek za 40 tysięcy euro chodzi w jego przypadku. Chodzi o sponsoring Zonda Krypto i nagrody dla olimpijczyków w tokenach. O śledztwo w sprawie faktur na ponad 9 milionów złotych. To chodzi o faktury, które w ubiegłych latach, to było 2022-2024, firma pana Radosława P. wystawiła na przykład Polskiej Lidze Koszykówki i Polskiemu Związkowi Koszykówki. Wtedy kierował obiema organizacjami. Kontrolerzy skarbowi uznali, że część tych usług nie została wykonana. Chodzi o pensję prezesa, do której no właściwie miał prawo, tak? To, że jego poprzednicy pełnili funkcje społecznie, to jest inna sprawa. On sam twierdzi, że przecież mówiłem, że za darmo nie będę pracował i tak dalej, i tak dalej. No jeszcze te odprawy VIP, nie wiem, czy pani pamięta, na lotnisku i dom Polski w Paryżu. No sporo się tego nazbierało, a on jest nie do ruszenia, tak mówiąc potocznie.
0: Tak, dlatego że nie ma jedności wśród tych federacji, która mogłaby powiedzieć stop. Oczywiście też bądźmy tutaj uczciwi albo tacy, patrzący na rzeczywistość, żebyśmy nie wiem, jakie tutaj prawo świetne zrobili, to i tak pojawią się osoby, które są po prostu nieprzyzwoite, które wykorzystują swoje różnego rodzaju możliwości do tego, żeby po prostu osiągać materialnie na tym, co robią. Natomiast ja chcę tutaj powiedzieć jedno, że w pewnym momencie myślę, że pan prezes przesadził, to znaczy zaczął powoływać się na wpływy i myślę, że to, co jego przede wszystkim w tej chwili dotknie, to to, że otrzymał korzyść majątkową właśnie powołując się na wpływy. I tu pojawiają się związki z polityką i myślę, że tutaj ta afera ma przede wszystkim ogromny potencjał do tego, żeby w jakikolwiek sposób ją rozwiązać, dlatego że już powoływanie się na wpływy i uzyskiwanie korzyści majątkowych za tego rodzaju podejście, to już nie jest zwykła nieprzyzwoitość, tylko to jest po prostu przestępstwo.
1: A pan Roman Giertych, który broni szefa giełdy, pana Przemysława Krala, mówi, pyta dość enigmatycznie, ale pewnie wiemy, co za tym stoi. Szanowni koledzy z PiS-u, lubicie nagrania? To jeszcze tak, usłyszymy. Nie tylko przeczytamy i zobaczymy, ale też usłyszymy. Bo jak sądzę, znaczy w ogóle by mnie nie zdziwiło to, gdyby się okazało, że pan Przemysław Kral nagrywał wszystko i wszystkich.
0: Jest to prawdopodobne, dlatego że pan Przemysław Kral od jakiegoś czasu, myślę, że jak prezes firmy, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że ma kłopoty. I myślę, że od jakiegoś czasu już widział, że płynność finansowa w jego firmie stanowi coraz większy problem i szukał po prostu dla siebie ratunku. Posiadając ogromne aktywa i posiadając właśnie tego rodzaju giełdę, na tej giełdzie mówimy o też potencjale chociażby prania brudnych pieniędzy, czy też jakichś związków z przestępczością, to pan Przemysław Kral, krótko mówiąc, bronił swojej firmy i broni swojej firmy i starał się poszukiwać takich wpływów, które na niego będą miały ogromne znaczenie.
1: Tajemnicza akcja CBA na Dolnym Śląsku. Są to wszystkie informacje. Wstępnie mówił o tym Jacek Dobrzyński.

0: Polskiej odbyła się konferencja rzecznika pana ministra Siemoniaka. No to czekamy, bo chodzi o polityków Koalicji Obywatelskiej. W największym skrócie mówiąc, no przydzielali sobie dotacje za powódź w miejscu, w którym tej powodzi nie było. Zawsze jest tak, pani doktor, że słabym elementem czy ogniwem takiego działania jest człowiek. I bez względu na system, na układ i na sondaże, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał, delikatnie mówiąc, działać po swojemu i czerpać własne korzyści zawsze.
1: Tak, niestety tak. I obserwujemy to w każdym środowisku politycznym. I żebyśmy, nie wiem, jak próbowali to, co właśnie już powiedziałyśmy, zrobić odpowiednie prawo, to i tak zawsze się pojawi osoba, która ma taką pokusę wykorzystywania swojego stanowiska. I dlatego chociażby mamy tak skonstruowaną konstytucję, w której jest wiele hamulców, które pozwalają na wzajemne kontrolowanie się tych głównych instytucji. Tak, żeby nikt nie dostał tej głównej przewagi. Żebyśmy zawsze jako obywatele byli chronieni. No i tu mamy właśnie aferę, gdzie pan premier zapowiedział, że będzie wypalał tą aferę gorącym żelazem. Szczególnie trudne to jest, że dotyczy to akurat Dolnego Śląska, gdzie tam już rzeczywiście te środowiska Koalicji Obywatelskiej wcześniej miały różnego rodzaju kłopoty. I z tego wynika, że znowu nieprzyzwoici ludzie, brzydko mówiąc, dorwali się do władzy i przekazywali sobie środki w tym bardziej w bulwersującej kwestii, dlatego że dotyczyła ona pomocy dla powodzian, gdzie wszyscy obserwowaliśmy, jak to wyglądało. I tutaj pan premier postawił na to, żeby jak najszybciej te środki przekazywać osobom pokrzywdzonym, poszkodowanym. Przypomnę, że pan minister Kierwiński, to było takie jego zadanie bardzo istotne, żeby jak najszybciej te środki były przekazywane. No trochę to jest tak, że jak zabrakło procedur, bo pewnie chodziło też o szybkość, no to pojawili się ci nieuczciwi, którzy zaczęli to wykorzystywać. I tak jak powiedziałam, to dotyczy każdego środowiska i obserwujemy to w każdym momencie i na każdym szczeblu. I niestety, pani redaktor, proszę zwrócić uwagę, że ponieważ mamy nierychliwe sądy i ponieważ mamy bardzo wolno działającą prokuraturę, no to mamy takie też poczucie jako wyborcy, że gdzieś ci politycy są bezkarni. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie to szybka ścieżka i że ci politycy chociażby, no mam nadzieję, że polityczną odpowiedzialność to już oczywiście ponieśli, dlatego że z tego co wiem, pani prezes została już odwołana czy zawieszona. Natomiast cały czas właśnie mamy problem z takim egzekwowaniem poczucia naszej sprawiedliwości. No ale to bez praworządności z kolei, bez reformy sądownictwa nie zrobimy. I trochę nam się to kółko tak jakby zamyka. No i my jako Polacy zaczynamy, myślę, że coraz mocniej nam to zaczyna doskwierać.
0: Przez ostatnie 2,5 roku rządzący nic nie robili, żeby skontrolować działalność takich firm jak Zonda Krypto, która działała na terenie Rzeczpospolitej. Służby, prokuratura umarzały dwukrotnie śledztwa, więc ta odpowiedzialność polityczna tak naprawdę w dużej mierze spoczywa także na... To jest komentarz rzecznika prezydenta pana Rafała Leśkiewicza. To pewnie pani doda, że na kim spoczywa odpowiedzialność?
1: To znaczy ja powiem szczerze, że jestem zaskoczona.
0: Na premierze Donaldzie Tusku i jego ministrach.
1: Pewnie tak by, no na pewno taka narracja pana prezydenta tutaj jest wskazana i jego kancelarii. Natomiast powiem tak, no i tu znowu mamy co innego przekaz medialny, prawda, co innego fakty. No wiemy, że giełda funkcjonowała nie w Polsce, tylko była to giełda w Estonii. Wiemy, dlaczego tak się stało. Wiemy, że cały czas nie mamy właściwej ochrony osób inwestujących na tego rodzaju giełdach, bo mamy ogromną trudność z uzyskaniem akceptacji pana prezydenta co do ustawy. Fachowcy mówią, których miałam okazję ostatnio właśnie oglądać, którzy mówią, że projekt pana prezydenta naprawdę prawie niczym nie różni się od zawetowanej ustawy przygotowanej przez rząd. Także mamy taką zabawę polityczną, a niestety my gdzieś no w tym wszystkim musimy sobie jakoś odnaleźć swoje miejsce i pewnie dlatego pani redaktor mamy takie, a nie inne sondaże, że po prostu Polacy mają dość i się tym po prostu nie interesują.
0: Wydarzenie to jest część tego samego komunikatu pana Rafała Leśkiewicza. Wydarzenie organizowane w rezydencji prezydenta na Mierzei Helskiej nie jest konkurencją dla kampusu Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Każdy ma prawo spotkać się z młodzieżą, w różnorodny sposób docierać do młodych ludzi, prowadząc z nimi dialog. Nasze wydarzenie

0: stanowi świadectwo otwartości na młodych, którzy będą mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z głową państwa. No to jak pani ocenia starcie Kampus Przyszłości kontra, jak to się nazywa? Ma jakąś oficjalną nazwę to wydarzenie pana prezydenta? No w każdym razie impreza u pana prezydenta dla młodych.
1: Tak, w Juracie bardzo ciekawe wydarzenie. Pojawia się tam też kontrowersyjny mocno muzyk, który ma przygrywać do tego wydarzenia. Ja myślę, że pan prezydent pan prezydent po prostu przyjął taką trochę kalkę polityki Donalda Trumpa i rzeczywiście stara się robić wszystko tak, jak jego idol robi. A czy Kampus Przyszłości jest konkurencją? Myślę, że jest to równoważna impreza i niestety mam takie też wrażenie, że spotykają się dwie bańki, które się ze sobą nie komunikują. I młodzież, która jest prawicowa, spotka się u pana prezydenta, a młodzież, która jest nastawiona demokratycznie, spotka się po prostu na Kampusie Przyszłości. No i cały czas będziemy w tych dwóch bańkach funkcjonować.
0: Ja tylko dodam, że to przyszłość.pl, ten projekt i oficjalna strona już ruszyła. To także informacja z Kancelarii Prezydenta. Dziękuję pani bardzo za komentarz. Doktor Agnieszka Zaręba z państwem.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Doktor Kamil Goryń, Uniwersytet w Białymstoku. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Witam serdecznie, witam.
0: Ja się zastanawiam, a pan być może wie, z czego wynika taka bezkarność Mety i innych gigantów. Poczucie bezkarności, może tak.
3: Znaczy, nie, pozostałbym przy bezkarności, tak realnie, nie poczuciu, bo tak, przede wszystkim nie mamy narzędzi do tego, aby cokolwiek na tych wielkich korporacjach medialnych de facto, jeśli chodzi o media społecznościowe, wymusić. Warto zwrócić uwagę, że problem związany z tym, że Meta, między innymi Meta, zarabia na skamach, płatnych reklamach, oszustw, tak naprawdę, nazywając rzeczy po imieniu, był nagłośniany już od kilku lat. Raport na ten temat przygotował nawet CERT Polska. I co jest w tej całej sytuacji najciekawsze, gdy chcieli opublikować ten raport na Facebooku, publikując posty z linkiem do tego raportu, to wszystkie te posty były oznaczane, niezależnie czy próbował to publikować CERT czy inne osoby, jako spam i oszustwo. Więc tak naprawdę, no nie oszukujmy się, tutaj w grę wchodzą wielkie pieniądze. Szacuje się, że jest to około 10% dochodów z reklam globalnie, jeśli chodzi o Metę. Czyli 10%, 1/10 budżetu to są olbrzymie pieniądze, które pochodzą po prostu od przestępców chcących reklamować swoje oszustwa.
0: Czy to prawda, że oni, tacy jak Meta, wiedzą, że to oszuści, a ponieważ zarabiają na tym pieniądze, to pozwalają hulać takim oszustom? Może tak być?
3: Żeby powiedzieć, że oni wiedzą, trzeba by było złapać za rękę, mieć dowody. Na pewno jednak, co możemy powiedzieć bezpiecznie, to że nie dokładają należytej staranności, jeśli chodzi o weryfikowanie treści, w tym treści płatnych, publikowanych na platformach. Nie od dzisiaj tak naprawdę wiemy, że media społecznościowe są przesycone wszelkiego rodzaju dezinformacją. Tutaj mamy z jednej strony płatne treści wprowadzające ludzi w błąd, służące oszustwom, ale mamy też różnego rodzaju botnety, które tworzone są ze względu na to, że te platformy pozwalają tworzyć różne fejkowe konta masowo i wykorzystywać je chociażby do tego, żeby dystrybuować dezinformacje.
0: No ale mówi pan, pozwalają tworzyć konta fejkowe, a co za tym idzie? Mają narzędzia, żeby to zweryfikować i zatrzymać i nie pozwolić, tak?
3: Zdecydowanie tak. Znaczy, tutaj może pójdę troszeczkę w takie technikalia, ale coś, co każdy z nas może zaobserwować. Jeśli chcemy udostępnić jakiś post na Facebooku albo link na przykład na Messengerze, czyli tym komunikatorze, to poza samym linkiem, w tym długim ciągu znaków, w tym adresie URL, po znaku zapytania pojawia się jeszcze cała masa dodatkowych znaków, które stanowią unikalny identyfikator prowadzący bezpośrednio do nas, jako tych osób,

0: udostępniających ten link i tak dalej. W sensie cała branża, jeśli chodzi o media społecznościowe, ale też reklamę internetową, stworzyła olbrzymią ilość, już nawet nie liczbę, narzędzi pozwalających na śledzenie bardzo dokładnie aktywności użytkowników.
1: Dopytam w tym miejscu. Każdy jest do wyśledzenia. Czyli autor informacji tej innej setnej, tysięcznej jest do zidentyfikowania.
0: Oczywiście, można te kropki połączyć. Są narzędzia służące do tego, zresztą te reklamy dlatego tak dobrze się sprzedają, ponieważ można je bardzo dokładnie sprofilować. Można wybrać swoją grupę docelową, do której chcemy dotrzeć i reklamować określone produkty właśnie dla tej grupy. No, ten cały przemysł jest bardzo mocno rozbudowany, zaawansowany technologicznie i to zaawansowanie technologiczne z jednej strony jest komercjalizowane, spieniężane przez te platformy, ale te same narzędzia, które się sprzedaje też dla cyberprzestępców, można wykorzystać właśnie do tego, żeby z tymi cyberprzestępcami walczyć, żeby włożyć określoną ilość sił i środków do tego, aby te media społecznościowe, te platformy stały się miejscem bezpieczniejszym.
1: Czyli przy odpowiednich nakładach, bo ja rozumiem, że to może być kosztowne, wymagające pracy, technologii i tak dalej, jest to możliwe, bo pytam o to w kontekście zarzutów pana ministra Gawkowskiego, tak, i na przykład pana Rafała Brzoski i innych, których fałszywe reklamy albo oczerniające posty, albo w ogóle wprowadzające w błąd, prawda, dotknęły. Rozumiem, że nie dotyczą jakiejś hipotetycznej sytuacji wpływu kontroli, tylko rzeczywistych narzędzi, które Meta ma.
0: Tak, jak najbardziej. I nie tylko Meta. Tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że z czego Meta żyje? Meta żyje ze sprzedawania reklam. Sprzedawania reklam, które są profilowane pod konkretnych użytkowników. Oni zbierają informacje na nasz temat. Wiedzą, czym się interesujemy, z kim rozmawiamy, w jakie interakcje wchodzimy, co nam się podoba, co nam się nie podoba. I tak naprawdę, bazując na tych wszystkich zebranych informacjach, spokojnie są możliwości techniczne do tego, aby wyłapywać wszelkiego rodzaju anomalie albo jakieś trendy wskazujące na to, że coś może być chociażby tym właśnie botnetem albo reklamą skamu. Z drugiej strony, co jest bardzo ważne i na co warto zwrócić uwagę, Meta bardzo teoretycznie jedynie tworzy narzędzia, zgodnie z którymi możemy zgłaszać różne treści jako niepożądane. Czy to hejt, czy to reklamę, próbę oszustwa, czy treści o charakterze seksualnym, które tam też coraz częściej niestety się pojawiają. Tylko konia z rzędem tej osobie, która takie treści, które nie są ordynarnym przestępstwem, zgłosiła, chociaż z drugiej strony nawet te skamy zgłosiła i rzeczywiście te skamy w wyniku takiego zgłoszenia zostały zdjęte, usunięte z tej platformy, bo powiem szczerze, wielokrotnie ja, ale też moi znajomi zgłaszaliśmy takie niepokojące treści i najczęściej w 95% przypadków odpowiedź przychodząca po jakimś czasie od Mety wskazywała, że nie, te treści są jak najbardziej zgodne z naszymi politykami, to nie jest żadne oszustwo, to nie są żadne treści dezinformujące czy o charakterze seksualnym, proszę się nie martwić, wszystko jest super, jest wspaniale, my to zweryfikowaliśmy.
1: Zwracam się do Komisji o zastosowanie wobec Meta skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających środków egzekucyjnych przewidzianych w DSA, czyli w akcie o usługach cyfrowych, w tym sankcji finansowej, biorąc pod uwagę skalę działalności Meta oraz szkody wyrządzone użytkownikom w Polsce. Uważam, że kara na poziomie nie niższym niż 250 milionów euro mogłaby stanowić realny i odstraszający środek egzekucyjny przy uwzględnieniu skali charakteru, czasu trwania, powtarzalności oraz skutków stwierdzonych naruszeń. To jest część wniosku pana ministra Gawkowskiego do unijnej komisarz do spraw suwerenności technologicznej. To zadziała?
0: Jeśli rzeczywiście ta kara zostanie nałożona, jeśli rzeczywiście ta kara zostanie wyegzekwowana i jasno zaznaczymy, że to jest dopiero początek, a nie to wszystko, na co nas stać, to myślę, że tak, że to ma duże szanse zadziałać, bo uderzamy dokładnie tam, gdzie boli, czyli w finanse. Przy czym te działania muszą być podejmowane tak naprawdę na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie całej wspólnoty. To nie mogą być działania realizowane

0: przez jeden z krajów, przez jednego ministra, przez jeden rząd. Tutaj musimy jasno pokazać, jako Unia Europejska, jako ten wielki rynek też, na którym te big techy zarabiają, że nie godzimy się na takie działania. Spotka się to oczywiście z drugiej strony ze sprzeciwem za wielkiej wody, gdy rząd Stanów Zjednoczonych niewątpliwie będzie podnosił znowu argumenty, że próbujemy coś cenzurować w Unii Europejskiej, że w jakiś sposób zabijamy wolność mediów. Tylko pamiętać musimy o tym, że no właśnie media, chociażby jeśli chodzi o Polskę, mają funkcjonować zgodnie z przepisami prawa. A big techy bardzo teoretycznie też powinny przestrzegać przepisów prawa, ale praktyka pokazuje, że one bardzo często ponad tym prawem stoją i najzwyczajniej w świecie bardzo trudno jest wymusić egzekwowanie prawa na nich, więc te działania bardzo mnie cieszą, nie ukrywam. Żałuję, że dopiero teraz w takim stopniu, w takiej skali podejmujemy te działania, bo powinniśmy to robić już lata temu.
1: Nie ma pan wrażenia, że to wszystko dzięki takiej konsekwencji pana Rafała Brzoski, który nie pierwszy raz zderza się z metą wcześniej w sprawie prywatnej, bardzo prywatnej, a teraz to już poza jego prywatność wykracza. Ja myślę, że on sobie taką misję czy taki cel postawił
0: znaczy,
1: przed sobą?
0: Tutaj nie ma co ukrywać. Mecenasem tej krucjaty w pewnym sensie, jeśli chodzi o te działania w walce z dezinformacją i ze skamami na mecie, prowadzi pan Rafał Brzoska. Dotknął go ten problem bardzo mocno, bardzo osobiście i jest on na tyle wpływową osobą, że był w stanie powiedzieć o tym głośno i przyciągnąć uwagę również rządzących. Natomiast jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę na to, że te informacje, te argumenty podnoszone przez pana Rafała Brzoskę, to nie jest coś nowego, to nie jest coś świeżego i już wcześniej ten problem nabrzmiewał. Teraz tak naprawdę po prostu dotknął dostatecznie wpływowej osoby, która okazała się być wystarczająco zdeterminowana, aby tą walkę prowadzić dalej.
1: No i musi mieć odpowiednie środki, prawda? Bo to nie jest tanie, więc trafiła kosa na kamień. Doktor Kamil Goryń, Uniwersytet w Białymstoku z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję serdecznie, do widzenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
4: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daje więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
5: Klimat jaki jest? Każdy widzi.
6: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
7: Ale my nie załamujemy rąk.
8: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
5: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
7: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
5: I o tym rozmawiamy w audycji.
7: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19.05.
5: I na stronie polskieradio.pl.
7: Zapraszamy.
5: Marta Hoppe
7: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.

Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rząd zajmie się dziś projektem budżetu państwa na 2027.

0: rok. Jego założenia przewidują 3% podwyżkę wynagrodzeń w budżetówce, inflację na poziomie 2,5% oraz wzrost płacy minimalnej do 4950 zł miesięcznie brutto. W przyszłorocznym budżecie najważniejsze będą bezpieczeństwo, służba zdrowia i inwestycje. Rząd ma przeznaczyć o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia, tak by dorównać do ustawowych 7% PKB. Ostateczny projekt budżetu państwa musi trafić do Sejmu do 30 września. To odpowiedź na aferę z Zonda Krypto. Powstała strona internetowa dla poszkodowanych klientów giełdy kryptowalut. Witrynę Poszkodowani Zonda uruchomiło ugrupowanie Rozwój Plus. Można tam znaleźć prosty wniosek do prokuratury o przyznanie statusu pokrzywdzonego przez upadłą giełdę. Jej klienci stracili już co najmniej 350 milionów złotych. Chcemy sprawdzić gwarancje prezesa kryptogiełdy Przemysława Krala i jego obrońcy Romana Giertycha dotyczące odszkodowań dla klientów Zonda Krypto, tłumaczy europoseł Rozwoju Plus Waldemar Buda.
1: Prosimy o zgłaszanie się do prokuratury. Chcemy, żeby każdy z tych 30 tysięcy osób, które są pokrzywdzonymi, zgłosił się do prokuratury, a my będziemy pilnowali, żeby Giertych z Kralem oddali te pieniądze.
0: W związku z aferą Zonda Krypto prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej, powoływania się na wpływy oraz faworyzowania wierzycieli w związku z grożącą niewypłacalnością. Radosław P. otrzymał od Przemysława Krala luksusowy zegarek warty 40 tysięcy euro. Wcześniej miał obiecywać Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto. 6 osób zatrzymanych przez CBA na Dolnym Śląsku usłyszało zarzuty w sprawie pieniędzy przeznaczonych dla firm poszkodowanych przez powódź. Według śledczych 3 przedsiębiorstwa miały przedstawić fikcyjne informacje o stratach, choć woda nie dotarła do ich siedzib. Chodzi o co najmniej 900 tysięcy euro wypłaconych przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego.
2: Zatrzymania są efektem kontroli, którą CBA rozpoczęło pod koniec kwietnia. Funkcjonariusze przejęli 900 wniosków o pomoc dla przedsiębiorców. Ponad 50 o łącznej wartości prawie 50 milionów złotych trafiło do dokładniejszego sprawdzenia, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Te osoby są podejrzane o przestępstwo, bardzo poważne przestępstwo, oszustwa, wyłudzenie środków im nie należy.
2: W obecnym śledztwie chodzi o 3 firmy, które według CBA miały posłużyć się fikcyjnymi dokumentami i otrzymać co najmniej 900 tysięcy euro. Sprawę przejęła prokuratura europejska, która prowadzenie czynności powierzyła CBA. Prokuratura chce aresztu dla 3 przedstawicieli firm. Pozostałe 3 osoby zostały zwolnione. Są pod dozorem policji i mają wpłacić poręczenia majątkowe. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Resort Zdrowia porządkuje zasady tworzenia bezpłatnych list leków refundowanych i stawia na leki generyczne. W praktyce oznacza to, że firmy produkujące najdroższe, oryginalne leki będą zapraszane do negocjacji cen. Dziś wchodzi w życie zarządzenie w tej sprawie. Nie jest o usuwaniu leków z listy, ale pozwala uruchomić mechanizm wynegocjowania najkorzystniejszej ceny leku, tłumaczy wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
5: Nie możemy mieć sytuacji, że mamy 20 leków 10-krotnie tańszych, a płacimy przeważającej części za ten jeden, który jest 10-krotnie droższy.
0: Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia Mateusz Oczkowski wyjaśnia, że pacjent w aptece otrzyma informację o możliwej zamianie leku z listy bezpłatnej na inny darmowy lek z tą samą substancją.
6: Będzie zagwarantowany przynajmniej jeden lek z daną substancją czynną darmowy dla pacjenta. To się nie zmieni, tylko rzeczywiście jeśli przyjdzie taka sytuacja, że dany produkt handlowy, którego do tej pory używał, nie będzie go na tej liście, to ma prawo otrzymać go za darmo jako odpowiednik, nie musi iść do lekarza z powrotem, nie musi otrzymywać ponownej recepty.
0: W praktyce może to oznaczać, że senior nadal będzie miał darmowe leki, ale jeśli będzie chciał preparat konkretnego producenta, może okazać się, że będzie musiał dopłacić. Zmiany na liście leków bezpłatnych i skutki zarządzania będą widoczne przy najbliższej publikacji listy refundowanej, która będzie obowiązywała od 1 października. A na koniec Łotwa. Główny Urząd Statystyczny publikuje listy zarejestrowanych w tym kraju przedsiębiorstw prowadzących handel towarami z Rosją lub Białorusią. Wykaz firm ma być aktualizowany raz w miesiącu i obejmować zarówno firmy eksportujące towary do tych państw, jak i sprowadzające je stamtąd.
7: pierwszy wykaz obejmuje 171 przedsiębiorstw. Jego upublicznienie umożliwiły przyjęte przez łotewski parlament poprawki do ustawy o wsparciu ludności cywilnej Ukrainy. Zgodnie z decyzją informacje o firmach eksportujących do Rosji i Białorusi lub importujących z tych państw nie są już objęte ograniczeniami dotyczącymi poufności wynikającymi z przepisów podatkowych i celnych. Publikacja listy ma pozwolić społeczeństwu i innym przedsiębiorcom sprawdzić, które firmy nadal handlują z Rosją i Białorusią i odpowiednio

0: ocenić potencjalną współpracę z nimi. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Piątek pogodny i ciepły w większości regionów, opady deszczu i burze możliwe w zachodniej części Polski. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 23 stopni na krańcach północnych, około 26 w centrum i aż do 31 na południowym zachodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.
4: W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami doktor nauk medycznych Karolina Popławska-Domaszewicz, neurolog z Instytutu Chorób Układu Nerwowego Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiać o chorobie Parkinsona. O chorobie Parkinsona, która niektórym kojarzy się z jednak wiekiem średnim albo podeszłym, a to nieprawda. Będziemy też rozmawiać o epidemiologii tej choroby i o tym, czy chorych przybywa. No i z tym pytaniem właśnie do Pani się zwrócę. Czy przybywa chorych na chorobę Parkinsona?
5: Tak, epidemiologia pokazuje nam, że częstość zachorowań na chorobę Parkinsona wzrasta. Choruje coraz więcej osób, jak również chorują pacjenci w młodym wieku. Mamy takie pojęcie choroba Parkinsona o wczesnym początku. To jest taka postać choroby, w której pierwsze objawy pojawiają się przed 50 rokiem życia.
4: A no właśnie, ale zapytam, czy to 45, 40 czy nawet 20 lat?
5: Nawet 20 lat. To są 20-parolatkowie, 30-40-parolatkowie. I właściwie choroba Parkinsona, ona rozpoczyna się, bym powiedziała, dość podstępnie. Dlatego, że taką charakterystyczną cechą choroby Parkinsona jest jej asymetryczny początek.
4: Asymetryczny, czyli
5: asymetryczny,
4: jaki?
5: Czyli po jednej stronie. Albo prawa, albo lewa strona, albo prawa ręka, albo lewa noga są gdzieś zajęte chorobą. I dochodzi do takiego spowolnienia ruchowego, do drżenia w spoczynku, może się to drżenie pojawić. Chciałabym też podkreślić, że w 30% przypadków tego drżenia spoczynkowego nie ma.
4: A zazwyczaj tak się kojarzy, że Parkinson,
5: tak.
4: czyli drżenie.
5: A nie do końca tak jest. I kolejną taką cechą charakterystyczną jest sztywność mięśni. Czyli jeżeli pacjent nigdy nie zgłosi się do nas, do lekarzy i nie powie: pani doktor, ja mam asymetryczną sztywność w prawej ręce. Tylko pacjent się do nas zgłasza i mówi, że on czuje, że ta ręka jest nie taka, że boli go bark, że jakoś gorzej mu wykonywać takie drobne czynności typu, nie wiem, czesanie włosów, mycie zębów. I to są właściwie pierwsze objawy, te ruchowe choroby Parkinsona. I naszym zadaniem, zadaniem lekarzy, jest prawidłowo rozpoznać przede wszystkim zespół parkinsonowski, czyli ten zespół objawów, które pacjent ma, i wdrożyć odpowiednie leczenie, pokierować na diagnostykę.
4: Ale jeśli pani doktor powiedziała, że coraz więcej osób, że także ten wczesny parkinsonizm, no, u młodych całkiem osób, to dlaczego tak się dzieje?
5: Nie do końca potrafimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje się, że to jest takie współdziałanie, współegzystencja zarówno pewnych czynników genetycznych, jak i czynników środowiskowych. Ale tego jednego takiego czynnika wywołującego chorobę na ten moment nie jesteśmy w stanie określić.
4: Wspomniała pani o czynnikach środowiskowych, a można w jakikolwiek sposób, nie wiem, powiązać chorobę Parkinsona albo z zanieczyszczeniem środowiska, albo, nie wiem, z plastikiem wszechobecnym, a może ze złą dietą?
5: Łączy się występowanie choroby Parkinsona właśnie z zanieczyszczeniem środowiska i z pestycydami, bo wiemy, tak przynajmniej badania nam epidemiologiczne pokazują, że chorują częściej pacjenci z obszarów wiejskich. Ale chorują też z miast, więc na te pestycydy kładziemy pewien nacisk, że najpewniej ma to gdzieś tam swój udział, ale konkretny czynnik patofizjologiczny nie jest

0: znany. Mówimy tak ogólnie.
1: Gdy mówiła pani doktor o tym, że ten wczesny parkinsonizm to jest występowanie objawów choroby u osób przed 50 rokiem życia, dopytywałam, czy 45, 40, czy 30, a pani doktor powiedziała nawet 20-latkowe. Jak rozumiem, dla takiego 20-latka, no to jest ogromny szok, jeśli dowiaduje się, że to choroba Parkinsona.
0: I szok właściwie i dla pacjenta, ale mówię też, bardzo często jest to dość długa droga do diagnozy. Bo my też lekarze musimy jakby mieć świadomi, być otwarci na to, że właściwie choroba Parkinsona to już nie jest stary człowiek w wieku podeszłym, tylko właśnie to są młodzi chorzy. Więc musimy, i oczywiście my wysyłamy też pacjentów na badania diagnostyczne, wykonujemy badania obrazowe, wykonujemy szereg badań laboratoryjnych, ale nie po to, żeby potwierdzić tą chorobę, tylko żeby wykluczyć inne przyczyny, które mogą de facto powodować zespół parkinsonowski. Więc często chorzy mówią, no pani doktor, rezonans prawidłowy, badania laboratoryjne mam prawidłowe, a pani mówi, że ja choruję na chorobę Parkinsona. No, to jest pewne wyzwanie, myślę, że i dla lekarzy, i dla pacjentów, no i prawidłowe prowadzenie później tej grupy chorych.
1: Pani doktor wspomniała to, nawet osoby między 20 a 30 rokiem życia jest taka trudność diagnostyczna. Jak rozumiem, niektórzy z nich mają za sobą taką, to się mówi nawet, odyseję diagnostyczną. No bo pojawia się jakieś drżenie, albo nawet nie musi się pojawiać to drżenie. No i dla takiego 20-parolatka no na pewno nie pojawia się też myśl u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, że to może być coś takiego. No bo można uznać, że albo ktoś się, nie wiem, forsował, bo za dużo sportu, albo może jakiś uraz. No, gdzieś pewnie zupełnie na początku myśli się o czymś innym.
0: Ależ oczywiście i często też tak jest. I często też nie chcę wzbudzać jakiejś takiej paniki wśród społeczeństwa. Często jak na przykład, nie wiem, boli nas jeden bark albo boli nas ręka, no jest to, może być to związane z pewnym przeforsowaniem, nie wiem, wysiłkiem fizycznym, ale faktycznie tak jest, że ci chorzy najczęściej są w pierwszej kolejności wysyłani do fizjoterapeutów, do rehabilitantów, do ortopedów czasami, wykonywane są badania obrazowe, na przykład odcinka szyjnego kręgosłupa, więc tak, to są często chorzy, nie tylko ci młodsi, ci w bardziej takim, no, zaawansowanym wieku, ale też 50, 60 plus, mają tą drogę za sobą. Natomiast, no mówię, ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że choroba Parkinsona może dotyczyć osoby właściwie w każdym wieku.
1: To właściwie o epidemiologię zapytam, no to ile mamy takich przypadków notowanych rocznie, albo ile osób z tym problemem, z tą chorobą się zmaga?
0: W Polsce szacuje się, że na chorobę Parkinsona choruje około 100 tysięcy osób. Około 8 tysięcy osób co rok dostaje diagnozę choroby Parkinsona. Tak to mniej więcej epidemiologicznie w Polsce się przedstawia.
1: A co w praktyce oznacza ta taka odyseja diagnostyczna i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co mi jest? Czy okazuje się, że po kilku miesiącach albo kilku latach takiego chodzenia od lekarza, do fizjoterapeuty, do specjalisty rehabilitacji, trafia do neurologa pacjent, no już powiedziałabym, pełnoobjawowy, z ogromnymi zmianami wywołanymi chorobą?
0: To jest zwykle tak, że właściwie pacjent, no my musimy zdiagnozować u chorego zespół parkinsonowski, czyli ten zespół objawów. I często nawet i lekarze neurolodzy mają z tym problem. Mamy pewne badanie, to jest badanie DATSCAN, badanie radioizotopowe, które pokazuje nam, czy istnieje u chorego, nazwijmy to, dysfunkcja dopaminergiczna, czy nie. Więc jest to pewna wskazówka, zwłaszcza na samym początku, jeżeli te objawy są dość właśnie nienasilone, nie jest to zespół pełnoobjawowy, to również możemy się takim badaniem posiłkować. Tylko trzeba po prostu pacjenta odpowiednio pokierować, zdiagnozować, a jak już zdiagnozować, to leczyć. Bo my mamy leki, które są skuteczne, doustne w chorobie Parkinsona.
1: Czy udałoby się jakoś bez naukowego metajęzyka, ale gdzieś sięgnąć do głębi tego ludzkiego organizmu i powiedzieć, co się takiego dzieje w organizmie chorego, że dochodzi do takiej diagnozy, do takich zaburzeń? Co się w nim w środku dzieje?
0: Bardzo dużo skomplikowanych procesów patofizjologicznych, natomiast tym głównym jest tak zwane nieprawidłowe obumieranie, my to nazywamy neurodegeneracją, neuronów w istocie czarnej, a to jest taka struktura w mózgu, która produkuje dopaminę. A dopamina to jest taki neuroprzekaźnik, który pomaga nam zachowywać płynność ruchu.

0: I to jest główna podstawa patofizjologiczna, czyli przyczyna choroby Parkinsona, która odpowiada za te objawy ruchowe, o których wcześniej mówiłyśmy. O spowolnieniu odpowiada za to, że u pacjenta tak, zmienia się sylwetka, robi się taka bardziej przodopochylona. Zmienia się chód, krok staje się krótszy. Chory zaczyna gorzej balansować jedną stroną, tą, która jest objęta procesem chorobowym. Dodatkowo pojawia nam się właśnie, może być to drżenie spoczynkowe, pojawia nam się sztywność, czyli tutaj ten obszar mózgowy odpowiada nam za te objawy ruchowe. Ale my już teraz wiemy, że choroba Parkinsona to nie są tylko problemy związane z ruchem. To jest cały szereg innych objawów, dlatego że do tego obumierania dochodzi również w wielu innych układach.
1: To znaczy, co się dzieje? Co się jeszcze dodatkowo dzieje w organizmie?
0: Dodatkowo dochodzi do zaburzeń w, to też takie troszeczkę jest bardziej naukowe tłumaczenie, ale do zaburzeń w przekaźnictwie serotoninergicznym, noradrenergicznym, cholinergicznym. Generalnie chodzi o to, że ta patofizjologia w mózgu u pacjenta z chorobą Parkinsona jest dosyć, bym powiedziała, wielomiejscowa. I mamy również szereg objawów tak zwanych pozaruchowych, na które może cierpieć nasz pacjent. Co to znaczy? To mogą być różnorakie objawy neuropsychiatryczne. Zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, różnorakie zaburzenia snu. To mogą być bóle takie niespecyficzne, wielomiejscowe. To mogą być problemy związane z ciśnieniem krwi. To może być nadpotliwość. Czyli tak naprawdę my już w tym momencie, oczywiście nadal mówimy choroba Parkinsona, ale właściwie używa się takiego sformułowania syndrom, czyli zespół objawów związanych z tą patofizjologią, bo my teraz widzimy, jak wiele objawów ten nasz pacjent ma. I dlatego tak ważne jest dla lekarzy, którzy zajmują się tym pacjentem, żeby prawidłowo umieć diagnozować i wyłapywać u chorego te poszczególne objawy, bo jeszcze raz chcę podkreślić, my je możemy leczyć skutecznie.
1: Gdy mówi pani o tym, że chorują osoby w bardzo różnym wieku, to zapytam, czy inaczej diagnozuje się i inaczej jest, inny jest obraz tej choroby u osoby starszej, a inny u młodszej?
0: Tak, też nam badania pokazują, że zwłaszcza ci młodzi pacjenci, czyli poniżej 50 roku życia, oni mają bardzo wiele i takie duże obciążenie tymi wszystkimi objawami pozaruchowymi. Dodatkowo dochodzi też do dużej stygmatyzacji. My też o tym musimy powiedzieć, że warto mówić o chorobie Parkinsona, warto poszerzać wiedzę społeczeństwa, dlatego że pacjent, który dostaje tą diagnozę, który ma właśnie tą sztywność, też zmienia się twarz u pacjenta. My to mówimy hipomimia, czyli twarz robi się taka maskowata, chory rzadziej mruga, nie ma takiej ekspresji. To jest też związane ze sztywnością mięśni, tylko w obrębie twarzy. No i jakby być może brak wiedzy w społeczeństwie, natomiast no, w każdym bądź razie chorzy czują się stygmatyzowani. Chorym trudno jest wyjść do społeczeństwa z tymi objawami swoimi i właśnie w tej młodszej grupie pacjentów te problemy są takie wybijające się.
1: Czy to jest choroba, która postępuje, która jeszcze bardziej, coraz bardziej zmienia chorego?
0: No niestety tak. To jest choroba przewlekła, postępująca, dlatego że leczenie, ja tak tutaj podkreślam, mimo że jest skuteczne, to nadal jest leczeniem objawowym. Czyli my musimy za pacjentem podążać. Czyli jeżeli chory, też właśnie chciałabym podkreślić te rzeczy, jeżeli chory dostaje od nas diagnozę choroby Parkinsona i rozpoczynamy leczenie, dlatego że my leków mamy bardzo dużo i właściwie tutaj to leczenie musi być bardzo zindywidualizowane na potrzeby pacjenta, bo są leki, które możemy stosować raz dziennie, są leki lewodopa, czyli ten złoty standard, który właściwie powinien być stosowany co najmniej 3 razy na dobę, też jakby w naczczo, czyli trzeba bardzo uważać na posiłki, na korelacje, więc właściwie musimy jakby uzgodnić z pacjentem, jakby w którą stronę farmakologicznie z chorym pójdziemy.
1: Już pani doktor wspominała o tym, na czym polega cały ten proces diagnostyczny, ale przypomnijmy, co się takiego wydarzy po drodze, zanim pacjent usłyszy diagnozę i będzie wiadomo, co mu jest, na jakie badania zostanie skierowany.
0: Jeżeli już widzimy u pacjenta zespół parkinsonowski, to oczywiście kierujemy typowo na rezonans magnetyczny mózgowia i na badania laboratoryjne, różnorakie. U tych młodych pacjentów na przykład też bardzo ważna jest tak zwana gospodarka miedziowa, żeby wykluczyć chorobę Wilsona. To jest choroba, którą leczymy w zupełnie inny sposób, ale również szereg innych badań różnorakich, laboratoryjnych, bo wiemy, że mogą być takie wtórne, objawowe, o tak powiem, zespoły parkinsonowskie, więc jest to jakby jeden obszar naszego

0: dalszego działania. A drugim obszarem, jak już wykluczymy, a pytamy chorego o leki, które ewentualnie mógł przyjmować w przyszłości, bo wiemy, że leki, zwłaszcza z tej takiej grupy psychiatrycznej, również mogą dawać tak zwane polekowe zespoły parkinsonowskie, więc to wszystko gdzieś tam w tym procesie diagnostycznym wykluczamy. I jak już mamy diagnozę, widzimy u pacjenta objawy, to rozpoczynamy leczenie doustne.
1: Pani doktor wiele razy w czasie naszej rozmowy wspominała, bo jest już skuteczne leczenie, że jest już skuteczne leczenie. No właśnie, to powinno jednak dawać jakąś szansę, nadzieję i rozumiem, że dla pacjentów ta informacja jest niezwykle ważna.
0: Tak, to jest nawet, bym powiedziała, cecha charakterystyczna choroby Parkinsona, która jest związana z patofizjologią, ponieważ my mamy problem z wyprodukowaniem dopaminy, czyli tego neuroprzekaźnika, który potrzebny nam jest do płynności ruchu. Natomiast ta część, na którą w mózgowiu, na którą dopamina działa, jest no nieobjęta tym procesem zwyrodnieniowym, dlatego te leki działają dobrze, tylko one muszą być dawkowane w sposób prawidłowy, muszą być w odpowiednich dawkach, w odpowiednich schematach i wówczas pacjent doświadcza czegoś, co uważam osobiście jest dość niefortunną nazwą, tak zwanego miesiąca miodowego. Czyli to jest
1: to
0: takie...
1: znaczy? Bo jak, no, to, jak to zabrzmiało?
0: Tak, to jest naukowe takie sformułowanie, natomiast dość niefortunne, ponieważ nie jest to ani miesiąc, ani miodowy. Bo to jest zwykle okres, który trwa wiele lat, 3, 5, 7 lat, w którym chory czuje się dobrze, ale no, nie tak jak osoba zdrowa, dlatego że musi pamiętać o regularnym przyjmowaniu leków, ma regularny, powinien mieć przynajmniej regularne wizyty lekarskie, modyfikacje w zależności od potrzeb i od obrazu klinicznego. Natomiast to, co bym jeszcze chciała podkreślić, że my właściwie u pacjenta, któremu dajemy diagnozę choroby Parkinsona i już włączamy to leczenie, to również musimy podkreślać od samego początku, jak ważne są tak zwane, nazwijmy to górnolotnie, działania pozafarmakologiczne, czyli bardzo łatwe rzeczy. Aktywność fizyczna, to jest policzone, my to mamy zbadane, są badania naukowe, które nam potwierdzają, które nam pokazują, że jeżeli pacjent obok tej farmakoterapii jest aktywny fizycznie, co to znaczy? To jest, mówi się, że to powinno być takiego umiarkowanej wysiłku fizycznego co najmniej 150 minut w tygodniu.
1: Ale jak utrzymać taką aktywność fizyczną, jeśli występuje sztywność mięśni, ta niezborność ruchowa, kłopoty z poruszaniem się albo wręcz no, jakieś rodzaje bólu?
0: Świetne pytanie. To jest właśnie... Dwie rzeczy idą jednocześnie. My musimy pacjenta leczyć prawidłowo, dlatego że prawidłowe leczenie niweluje, redukuje te objawy. Redukuje się ta sztywność, to spowolnienie, te bóle, o których mówiłyśmy, bo to leczenie jest skuteczne, ale razem z tym muszą iść te wszystkie interwencje, czyli aktywność fizyczna dostosowana do życia pacjenta, dlatego że zbyt duży wysiłek fizyczny powoduje, że chory się będzie źle czuł. I to mogą być te Nordic Walking na przykład. No jest bardzo dużo, balet, tai chi, no... takie powiedzmy aerobowe ćwiczenia, policzone to jest 150 minut w tygodniu, chory musi pamiętać o prawidłowym nawodnieniu. 1,5-2 litry wody na dobę. Chory musi dbać o prawidłowy sen. Sen jest niezmiernie ważny w chorobie Parkinsona. Chory z chorobą, wszyscy właściwie, ale pacjenci z chorobą Parkinsona powinni spać 6-8 godzin na dobę. Dlatego my musimy pytać pacjenta jako lekarze, czy chory nie ma problemów w tym obszarze? Czy nie wymaga czasami jakiegoś wsparcia farmakologicznego? Prawidłowa dieta. Taka po prostu zdrowa, prawidłowa dieta. I my wiemy, i zachowywanie takich relacji społecznych, bo my wiemy, że właściwie jeżeli idzie to jednocześnie, to łatwiej kontroluje się te wszystkie problemy związane z chorobą.
1: Gościem audycji Samozdrowie była doktor nauk medycznych Karolina Popławska-Domaszewicz, Instytut Chorób Układu Nerwowego, Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie od poniedziałku do piątku po 19:30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. Woda to życie, woda to skarb, o który musimy troszczyć się coraz bardziej. Tegoroczne lato i znikające polskie rzeki chociażby uświadamiają nam to tego lata właśnie.

0: dobitnie. Od lat w Polsce troszczy się o to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jakimi projektami z zakresu gospodarki wodnej właśnie zajmuje się NFOŚ? O tym porozmawiam z moim gościem, a w studiu zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Robert Gajda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie prezesie, zdajemy sobie sprawę z tego, że woda to skarb?
1: Jak najbardziej tak i coraz bardziej sobie z tego zdajemy sprawę. Nie tylko jako mieszkańcy naszego kraju, ale i Europa zauważa, że jednak z wodą jest coraz trudniej. Susza hydrologiczna niestety postępuje i postępuje bardzo w naszym kraju. Co najbardziej szokuje, to się okazuje, że my jako Polska mamy mniej wody zdatnej do picia niż Egipt. Jedna z najmniejszych ich ilości, jeżeli chodzi w ogóle o Europę. Więc widać, że musimy zacząć działać w tym kierunku.
0: Co najważniejsze... A dlaczego tak się dzieje, skoro w statystykach średnia opadów rocznie co roku się zgadza?
1: Tak, tu się zgadza. Niestety problem jest tego typu, że większość tych opadów to są opady nawalne. To są opady, które wynikają ze zmian bądź klimatu i ewidentnie nasz kraj nie był przygotowany choćby do retencjonowania wody, która opada bardzo szybko na naszym terenie. Co się okazuje, średnia europejska to jest około 20% retencjonowania takich wód. W Polsce jest dopiero 6%. Fakt, że te programy, które w tej chwili przygotowujemy, o których też będę wspominał, mają temu zapobiegać i co najważniejsze, są na to środki. I są środki unijne, jak również są duże środki krajowe. Jeżeli chodzi o środki unijne, to mówimy tu o kwocie ponad 2 miliardów euro, czyli około 9 miliardów złotych. Jeżeli chodzi o środki krajowe, to mamy programy kilkuset milionowe, plus dodatkowo pozostałe instytucje krajowe, bo oprócz Narodowego Funduszu musimy też pamiętać, że czy to Lasy Państwowe, czy to Wody Polskie, czy to też Urzędy Marszałkowskie Wojewódzkie również przeznaczają swoje środki na te działania, czego przykładem choćby jest podpisany list intencyjny dla Wielkopolski, który podpisywaliśmy razem z panią minister Pauliną Henning-Kloską, minister klimatu i środowiska, i z sygnatariuszami tego pisma, takimi właśnie jak Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, GDOŚ, RDOŚ, więc tych instytucji było bardzo dużo, Lasy Państwowe, i każda z tych instytucji chce wnieść jakiś wkład w to, żeby walczyć z tą suszą hydrologiczną w naszym kraju.
0: Bo jaką sytuację mamy za Staną? To, o czym pan powiedział a propos retencji. W Polsce mamy 450 tysięcy kilometrów rowów melioracyjnych, które tę wodę opadową, która nam spada z nieba, po prostu odprowadzają nam szybko do rzek, nie zatrzymujemy jej w środowisku.
1: No więc właśnie, że
0: co tu trzeba zmienić?
1: Przede wszystkim właśnie odprowadzamy do rzek, a następnie do morza, więc ta woda bardzo szybko znika. Mamy bardzo szybkie przybrania w rzekach, co powoduje bardzo często powodzie na terenach, niekoniecznie terenach zalewowych, bo kiedyś mieliśmy takie tereny, ale niestety poszliśmy w kierunku korytowania rzek, pogłębiania, betonowania, więc to spowodowało, że niestety ta woda bardzo szybko wpływa, ale bardzo szybko też odpływa. Jednak renaturyzacja w tym kierunku, w którym chcemy pójść, ma nam w tym pomóc, czyli zatrzymywanie przede wszystkim wody w tych miejscach, w których ona spadnie. Mhm. Działania, które w tej chwili podejmujemy, są na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim bierzemy pod uwagę duże miasta, bierzemy średnie miasta, bierzemy działania prowadzone przez Wody Polskie, bierzemy działania prowadzone przez Lasy Państwowe i bierzemy również działania prowadzone przez nas, mieszkańców. Jeżeli chodzi o te działania związane z miastami, to przede wszystkim mamy odbetonowywanie miast, zielono-niebieska infrastruktura, zatrzymywanie, tworzenie zbiorników retencyjnych dla danej miejscowości. Przykładem najlepszym jest Bydgoszcz, które jest miastem gąbką. Tam jest kilkadziesiąt zbiorników retencyjnych, które są albo nawierzchniowe, albo podziemne. One gromadzą tą wodę, a potem ta woda jest wykorzystywana choćby do podlewania ogrodów, do podlewania parków, i w tym kierunku idziemy. No ale wiadomo, że tego wszystkiego by nie było, gdyby nie miejskie plany adaptacji.
0: One zostały... Co to są za dokumenty właśnie?
1: To są właśnie dokumenty, które pokazują strategię działania poszczególnych miast. Przede wszystkim dotyczy to dużych miast powyżej 100 tysięcy, ale coraz więcej mniejszych miast również takie plany przygotowuje, czyli w jaki sposób zebrać i zabezpieczyć tą wodę, która spadła na danym terenie, i nie powodować podtopień naszych miast.
0: Bo bardzo która, często, tak jak pan powiedział, no, spada często w bardzo dużej ilości w bardzo krótkim czasie.
1: Dokładnie. I tak jak pan wspominał, średnia się zgadza. Ale w rzeczywistości więcej szkody nam wyrządzi ta woda, niż nas zabezpieczy. Więc tutaj w tym wypadku po pierwsze też niestety nasz kraj uczy się na błędach. Kiedyś bardzo była modna betonoza, coraz więcej rynków było zabetonowywanych. W tej chwili odchodzimy od tego. Robimy parki kieszonkowe, tworzymy nowe enklawy dla roślin, dla łąk kwietnych, więc to wszystko powoduje,

0: że jednak ta woda będzie zatrzymywana, a tym samym będziemy obniżać temperaturę powietrza w naszych miastach. A o to przede wszystkim nam wszystkim chodzi.
1: Czy są na to pieniądze, tak jak pan powiedział, i projekty, które na przykład prowadzi Narodowy Fundusz?
0: Tu właśnie bardzo fajnie, bo podchodzimy kompleksowo, czyli w sytuacji, kiedy nawet jakiś włodarz miasta mówi, on by zrobił chętnie, ale nie ma pieniędzy na

0: Nie, że bardzo stawiamy na te działania i one powodują, że coraz mniej mamy problemów, jeżeli chodzi o te miasta, które już zrealizowały te działania, z podtopieniami. Jeżeli chodzi o duże miasta, w tej chwili takie mamy podpisanych 37 umów na kwotę ponad miliarda złotych. Kolejny nabór jest w trakcie. Jeżeli chodzi o miasta średnie, mówimy tu już o kwocie ponad 3 miliardów zainwestowanych i podpisanych 158 projektów. Bardzo ważnym naszym partnerem w tych działaniach są Wody Polskie. Jak wiemy, sytuacja powodziowa w 2024 roku pokazała, że mamy problemy choćby właśnie z zatrzymywaniem tych zbiorników. Nie mamy suchych polderów, które by przetrzymywały tą wodę i dzięki temu nie zalewały tych miejscowości. W tej chwili przygotowane jest 16 przepięknych projektów Wód Polskich, na które otrzymały dofinansowanie również z pieniędzy unijnych 1 300 000 000 zł. Przykładem takich właśnie działań Wód Polskich jest modernizacja zbiornika Dzierżno-Duże. To jest świeża umowa, dlatego też pamiętam, kwota 443 milionów dofinansowania z Unii Europejskiej. Podpisywaliśmy ją w lipcu tego roku. Ta inwestycja ma bardzo kluczowe działanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Doliny Kłodnicy. Tam też bierzemy pod uwagę tereny, które będą objęte ochroną na poziomie 1 500 hektarów i skorzysta z tego kilka tysięcy osób. Co najważniejsze, tutaj przy modernizacji tego zbiornika Dzierżno-Duże również zabezpieczymy ten zbiornik przed śnięciem ryb, tak jak było w 2024 roku, które wynikało z przenoszenia się algi złotej, choćby właśnie z kanału Gliwickiego. Już wiemy, że w tym roku ten mechanizm zadziałał. Pierwsze zasuwy zostały wcześniej zamknięte, dzięki temu Dzierżno-Duże nie ucierpiało. Następną taką dużą inwestycją właśnie Wód Polskich to jest kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław. Tu mówimy o dotacji ponad 223 milionów z pieniędzy unijnych. Podpisana ma umowa w maju tego roku. Zakresem działania to jest przebudowa i odbudowa ponad 54 kilometrów wałów przeciwpowodziowych rzeki Fiszewki, Motławy, Kłodawy, Bielawy i Wisły. Budowa stacji pomp w Gozdowie. Przede wszystkim najważniejsza sprawa to jest poprawienie bezpieczeństwa ponad 18 tysięcy mieszkańców, którzy są właśnie na tym terenie.
1: To właśnie, panie prezesie, bo powiedzieliśmy o działaniach dla miast, tutaj trochę dla terenów wiejskich, to ja wrócę do tej myśli, no właśnie, jak zatrzymywać wodę na przykład na polach, no bo Polska jest posiekana, jak powiedziałem, tak, tysiącami, setkami tysięcy kilometrów rowów melioracyjnych, no i tutaj właśnie chyba współpraca z Wodami Polskimi też jest bardzo ważna, bo rolnicy pewnie nie zawsze wiedzą, czy mogą na przykład takie rowy zasypywać, czy budować tam jakieś zastawki albo jakieś urządzenia, które tę wodę zatrzymają, no bo czasami to jest ciek naturalny, czasami to jest rów melioracyjny sztuczny.
0: Bardzo często właśnie w takich sytuacjach mamy do czynienia z terenami, które też podlegają pod lasy państwowe. Mhm. Ja byłem w 2024 roku na końcu na otwarciu właśnie takich terenów, które były mokradła zalewane poprzez właśnie zamykanie tej sztucznej melioracji. Tworzenie zastawek spowodowało, że to ewidentnie na tym terenie zaczęło się odtwarzać mikroklimat. No, powróciły zwierzęta, które zniknęły tam stamtąd kilkadziesiąt lat temu. A my musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że bagna i mokradła podtrzymują życie na tej planecie. Zapewniają równowagę środowiskową. Co najważniejsze, chronią przed powodziami. Magazynują wodę jak gąbka. Są wielkimi pokładami węgla. Co najważniejsze, w sytuacjach, kiedy te bagna są pozalewane, one wytwarzają tlen, bo tam są rośliny, które przetwarzają dwutlenek węgla. W sytuacji, kiedy one wyschną, proces jest odwrotny.
1: Więc ten dwutlenek węgla uwalnia się do atmosfery.
0: Dokładnie tak, więc jak widać, jak najbardziej powinno nam zależeć na tym, żeby odtwarzać te mokradła. Ogółem mokradła naturalne i odwodnione w Polsce obejmują ponad około 4,4 miliona hektarów. Mhm. Więc widać ewidentnie, z jak dużym problemem mamy do czynienia.
1: No, tylko, że jednak znaczna część jest osuszona. Niestety.
0: Jest osuszona, dokładnie. Tam są pola uprawne, które widać ewidentnie, że nie zawsze się sprawdzają, no bo w sytuacji, kiedy my wyciągamy tą wodę gruntową, powodujemy, że te tereny stepowieją. Musiałoby być bardzo duże nawadnianie tych terenów, a wiemy, że wody jest mało. I w tej chwili, biorąc pod uwagę choćby ewidencjonowanie studni głębinowych, pokazuje, że będzie ona coraz droższa, bo będziemy musieli jednak reglamentować to choćby dla tych dużych rolników obszarowych. Na pewno największym dla nas skarbem i największym ratunkiem jest odtworzenie tych bagien i mokradeł. Na to lasy państwowe też dostały ponad 100 milionów złotych. Dzięki temu będzie ponad 10 tysięcy hektarów przywróconych naturalnemu swojemu działaniu, które powinno być zrealizowane.
1: I na to też są projekty, na to też są pieniądze?
0: Jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi właśnie o lasy państwowe, mamy taki projekt Lasy dla Mokradeł.

0: tak jak wspominam, ten program będzie działał w latach 2024-2029. Ponad 10 tysięcy hektarów będzie objętych tym działaniem. To są obszary Natury 2000. Na 450 hektarach powstanie zielona infrastruktura. Mhm. Co ważne, to co wspomniałem, to są pieniądze unijne. 100 milionów dostają na to Lasy Państwowe. Każda z tych działań jest uzgadniane wcześniej i z Dyrekcją Ochrony Środowiska, bo to jest bardzo ważne, jak również z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, bo chcemy, żeby jednak te działania były skoordynowane i szły w odpowiednim kierunku. Tutaj oprócz samych tych działań jest choćby właśnie tworzenie, to co mówimy, tych zastawek, które będą zatrzymywały tą wodę. Tam będzie wykaszanie, usuwanie porostów drzewnych i krzewów, przygotowanie też wcześniej ekspertyz, budowa urządzeń spiętrzających tą wodę, jak również monitoring hydrologiczny i działania edukacyjne, żeby pokazać, w którym to kierunku ma iść. To też się wiąże z odkupieniem terenów również i od rolników, bo sobie też zdajemy, że bardzo często dochodzi do takich sytuacji, że jednak tereny rolne są w pobliżu takich mokradeł, więc w tym wypadku wykupujemy te tereny również z tych pieniędzy.
1: Żeby tam odtwarzać te mokradła.
0: Dokładnie.
1: I to
0: tak.
1: Są też działania, które mają chronić bardzo cenne przyrodniczo obszary. Jeśli mówimy o odtwarzaniu mokradeł, czy o ich ochronie,
0: zgadza
1: no to
0: się.
1: Na przykład Biebrzański Park Narodowy, czyli Rzeczpospolita Ptasia, jedna z najważniejszych ostoi ptasich w Europie.
0: Dokładnie tak. Bagna Biebrzańskie to jest unikatowy w skali Europy obszar wzdłuż meandrującego koryta rzeki Biebrzy. Jeden z najlepiej zachowanych systemów mokradeł, torfowisk i bagien. To, co pan wspomniał, tam ponad 300 gatunków ptaków wodno-błotnych ma swoje lęgowiska, więc tym bardziej powinniśmy zadbać o ten teren. Jeżeli chodzi o właśnie bagna i mokradła, to jest ponad 43% całej powierzchni Biebrzańskiego Parku Narodowego, więc widzimy ewidentnie, z jakim tutaj mamy dużym terenem do czynienia. Budżet na te działania właśnie w Biebrzy, to jest z programu akurat bezpośrednio live, jest ponad 5 milionów euro, jak również na drugi etap przekazał Narodowy Fundusz pieniądze i tu mówimy o kilkunastu milionów złotych również z Narodowego Funduszu. Ogółem tym działaniem w Biebrzy obejmiemy ponad 13 tysięcy hektarów, więc widać, że to działanie ma sens.
1: Po to, żeby ochronić to, z czego właśnie Biebrza i Biebrzański Park Narodowy słynie,
0: tak.
1: Czyli te rozlewiska Biebrzy, które pamiętam po tej zimie, no rzeczywiście wyglądały jak rozlewiska, ale poprzedniego roku, kiedy mieliśmy bardzo suchą zimę, to władze parku przyznawały, że niestety tej wody tam bardzo brakowało. Panie prezesie, mówimy dużo o takich działaniach w skali makro, o tym, co mogą zrobić miasta, duże miasta, mniejsze miasta, parki narodowe, lasy państwowe. A jakie znaczenie mają działania w skali mikro, jeśli chodzi o ochronę tej wody, o ochronę każdej kropli?
0: No właśnie. I tutaj mówimy o programie, który kiedyś był znany jako Moja Woda, który przez kilka lat ponad 60 tysięcy inwestycji zostały objęte tym programem, czyli małe zbiorniki do zatrzymywania deszczówki w miejscu, gdzie one spadną, czyli przy domach jednorodzinnych. My w tym wypadku zdecydowaliśmy się, żeby właśnie pójść w kierunku tej mikro, nawet właśnie obecna nazwa mikroretencja nawiązuje do tego. Chcieliśmy, żeby w nowej odsłonie wszyscy mieszkańcy, którzy chcą zatrzymywać wodę na swoim terenie, na swoich ogrodach, mogli to robić i co najważniejsze, żeby nie było tej luki między programem Moja Woda i mikroretencja. Uwzględniamy wszystkie wnioski, które zostały złożone od lipca 2024 roku, czyli poniesione koszty.
1: I jakie jest zainteresowanie?
0: Zainteresowanie jest bardzo duże. Co się okazuje, że po półtora miesiąca działania tego programu w niektórych województwach mamy już wykorzystanie na poziomie 40 paru %. Ale tu też chciałem uspokoić naszych mieszkańców, jeżeli się okaże, że zainteresowanie będzie dużo większe. Będziemy w tym wypadku powiększać tą pulę na to działanie. To są pieniądze feniksowe z Unii Europejskiej. Tam mamy jeszcze na tym działaniu trochę grosza, więc na pewno będziemy mogli przeznaczyć na te działania. Takich parę statystyk. Te 60 tysięcy przydomowych instalacji zatrzymuje ponad 6 milionów metrów sześciennych wody na rok.
1: Ogromna
0: ilość. W sytuacji tak, obecnego programu bierzemy pod uwagę około 20 tysięcy takich inwestycji, czyli kolejne 2 miliony metrów sześciennych będzie możliwość zatrzymania. Tu też spotkaliśmy się z taką sytuacją, że mieszkańcy z zabudowy bliźniaczej i wielorodzinnej w tej chwili nie mogą się załapać na ten program mikroretencja. Oni złożyli wnioski. Tu chciałem uspokoić, te wnioski będą rozpatrzone. W tej chwili równolegle przygotowujemy drugi program dla tych osób. Mhm. Nie było nabrane pod uwagę wcześniej, ale stwierdziliśmy, że to jest tak cenne, na ilość tych wniosków, że będziemy chcieli to wykorzystać, więc na spokojnie w ciągu 3 miesięcy będzie uruchomione mikroretencja 2 dla zabudowy bliźniaczej i szeregowej.
1: I tutaj

0: Kropkę musimy postawić niestety, ale bardzo dziękuję za tę rozmowę. Zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda był moim gościem.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: Dziękuję państwu również za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Dzień dobry państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: Doktor Kamil Goryń, Uniwersytet w Białymstoku. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Witam serdecznie, witam.
3: Ja się zastanawiam, a pan być może wie, z czego wynika taka bezkarność Mety i innych gigantów. Poczucie bezkarności, może tak.
4: Znaczy, nie, pozostałbym przy bezkarności, tak realnie, nie poczuciu, bo tak, przede wszystkim nie mamy narzędzi do tego, aby cokolwiek na tych wielkich korporacjach medialnych de facto, jeśli chodzi o media społecznościowe, wymusić. Warto zwrócić uwagę, że problem związany z tym, że Meta, między innymi Meta, zarabia na skamach, płatnych reklamach, oszustw tak naprawdę, nazywając rzeczy po imieniu, był nagłośniany już od kilku lat. Raport na ten temat przygotował nawet CERT Polska. I co jest w tej całej sytuacji najciekawsze, gdy chcieli opublikować ten raport na Facebooku, publikując posty z linkiem do tego raportu, to wszystkie te posty były oznaczane, niezależnie czy próbował to publikować CERT czy inne osoby, jako spam i oszustwo. Więc tak naprawdę, nie oszukujmy się, tutaj w grę wchodzą wielkie pieniądze. Szacuje się, że jest to około 10% dochodów z reklam globalnie, jeśli chodzi o Metę. Czyli 10%, 1/10 budżetu to są olbrzymie pieniądze, które pochodzą po prostu od przestępców chcących reklamować swoje oszustwa.
3: Czy to prawda, że oni, tacy jak Meta, wiedzą, że to oszuści, a ponieważ zarabiają na tym pieniądze, to pozwalają hulać takim oszustom? Może tak być?
4: Żeby powiedzieć, że oni wiedzą, trzeba by było złapać za rękę, mieć dowody. Na pewno jednak, co możemy powiedzieć bezpiecznie, to że nie dokładają należytej staranności, jeśli chodzi o weryfikowanie treści, w tym treści płatnych, publikowanych na platformach. Nie od dzisiaj tak naprawdę wiemy, że media społecznościowe są przesycone wszelkiego rodzaju dezinformacją. Tutaj mamy z jednej strony płatne treści wprowadzające ludzi w błąd, służące oszustwom, ale mamy też różnego rodzaju botnety, które tworzone są ze względu na to, że te platformy pozwalają tworzyć różne fejkowe konta masowo i wykorzystywać je chociażby do tego, żeby dystrybuować dezinformacje.
3: No ale mówi pan, pozwalają tworzyć konta fejkowe, a co za tym idzie? Mają narzędzia, żeby to zweryfikować i zatrzymać i nie pozwolić, tak?
4: Zdecydowanie tak. Znaczy, tutaj może pójdę troszeczkę w takie technikalia, ale coś, co każdy z nas może zaobserwować. Jeśli chcemy udostępnić jakiś post na Facebooku albo link na przykład na Messengerze, czyli tym komunikatorze, to poza samym linkiem, w tym długim ciągu znaków, w tym adresie URL, po znaku zapytania pojawia się jeszcze cała masa dodatkowych znaków, które stanowią unikalny identyfikator prowadzący bezpośrednio do nas, jako tych osób udostępniających ten link i tak dalej. W sensie cała branża, jeśli chodzi o media społecznościowe, ale też reklamę internetową, stworzyła olbrzymią ilość, już nawet nie liczbę, narzędzi pozwalających na śledzenie bardzo dokładnie aktywności użytkowników.
3: Dopytam w tym miejscu. Każdy jest do wyśledzenia. Czyli autor informacji tej innej setnej, tysięcznej jest do zidentyfikowania.
4: Oczywiście, można te kropki połączyć. Są narzędzia służące do tego, zresztą te reklamy dlatego tak dobrze się sprzedają, ponieważ można je bardzo dokładnie sprofilować. Można wybrać swoją grupę docelową, do której chcemy dotrzeć i reklamować określone produkty właśnie dla tej grupy. Ten cały przemysł jest bardzo mocno rozbudowany, zaawansowany technologicznie i to zaawansowanie technologiczne z jednej strony jest komercjalizowane, spieniężane przez te platformy, ale te same narzędzia, które się sprzedaje też dla cyberprzestępców, można wykorzystać właśnie do tego,

0: żeby z tymi cyberprzestępstwami walczyć, żeby włożyć określoną ilość sił i środków do tego, aby te media społecznościowe, te platformy stały się miejscem bezpieczniejszym.
1: Czyli
0: Warto zwrócić.
1: przy odpowiednich nakładach, bo ja rozumiem, że to może być kosztowne, wymagające pracy, technologii i tak dalej, jest to możliwe, bo pytam o to w kontekście zarzutów pana ministra Gawkowskiego, tak, i na przykład pana Rafała Brzoski i innych, których fałszywe reklamy albo oczerniające posty, albo w ogóle wprowadzające w błąd, prawda, dotknęły. Rozumiem, że nie dotyczą jakiejś hipotetycznej sytuacji wpływu kontroli, tylko rzeczywistych narzędzi, które Meta ma.
0: Tak, jak najbardziej. I nie tylko Meta. Tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że z czego Meta żyje? Meta żyje ze sprzedawania reklam. Sprzedawania reklam, które są profilowane pod konkretnych użytkowników. Oni zbierają informacje na nasz temat. Wiedzą, czym się interesujemy, z kim rozmawiamy, w jakie interakcje wchodzimy, co nam się podoba, co nam się nie podoba. I tak naprawdę, bazując na tych wszystkich zebranych informacjach, spokojnie są możliwości techniczne do tego, aby wyłapywać wszelkiego rodzaju anomalie albo jakieś trendy wskazujące na to, że coś może być chociażby tym właśnie botnetem albo reklamą skamu. Z drugiej strony, co jest bardzo ważne i na co warto zwrócić uwagę, Meta bardzo teoretycznie jedynie tworzy narzędzia, zgodnie z którymi możemy zgłaszać różne treści jako niepożądane. Czy to hejt, czy to reklamę, próbę oszustwa, czy treści o charakterze seksualnym, które tam też coraz częściej niestety się pojawiają. Tylko no, konia z rzędem tej osobie, która takie treści, które nie są ordynarnym przestępstwem, zgłosiła, chociaż z drugiej strony nawet te skamy zgłosiła i rzeczywiście te skamy w wyniku takiego zgłoszenia zostały zdjęte, usunięte z tej platformy. Powiem szczerze, wielokrotnie ja, ale też moi znajomi zgłaszaliśmy takie niepokojące treści i najczęściej w 95% przypadków odpowiedź przychodząca po jakimś czasie od Mety wskazywała, że nie, te treści są jak najbardziej zgodne z naszymi politykami, to nie jest żadne oszustwo, to nie są żadne treści dezinformujące czy o charakterze seksualnym, proszę się nie martwić, wszystko jest super, jest wspaniale, my to zweryfikowaliśmy.
1: Zwracam się do Komisji o zastosowanie wobec Meta skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających środków egzekucyjnych przewidzianych w DSA, czyli w akcie o usługach cyfrowych, w tym sankcji finansowej, biorąc pod uwagę skalę działalności Meta oraz szkody wyrządzone użytkownikom w Polsce. Uważam, że kara na poziomie nie niższym niż 250 milionów euro mogłaby stanowić realny i odstraszający środek egzekucyjny przy uwzględnieniu skali charakteru czasu trwania, powtarzalności oraz skutków stwierdzonych naruszeń. To jest część wniosku pana ministra Gawkowskiego do Unijnej Komisarz do Spraw Suwerenności Technologicznej. To zadziała?
0: Jeśli rzeczywiście ta kara zostanie nałożona, jeśli rzeczywiście ta kara zostanie wyegzekwowana i jasno zaznaczymy, że to jest dopiero początek, a nie to wszystko, na co nas stać, to myślę, że tak, że to ma duże szanse zadziałać, bo uderzamy dokładnie tam, gdzie boli, czyli w finanse. Przy czym te działania muszą być podejmowane tak naprawdę na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie całej wspólnoty. To nie mogą być działania realizowane przez jeden z krajów, przez jednego ministra, przez jeden rząd. Tutaj musimy jasno pokazać, jako Unia Europejska, jako ten wielki rynek też, na którym te big techy zarabiają, że nie godzimy się na takie działania. Spotka się to oczywiście z drugiej strony ze sprzeciwem zza wielkiej wody, gdy rząd Stanów Zjednoczonych niewątpliwie będzie podnosił znowu argumenty, że próbujemy coś cenzurować w Unii Europejskiej, że w jakiś sposób zabijamy wolność mediów. Tylko pamiętać musimy o tym, że no właśnie, media, chociażby jeśli chodzi o Polskę, mają funkcjonować zgodnie z przepisami prawa. A big techy bardzo teoretycznie też powinny przestrzegać przepisów prawa, ale praktyka pokazuje, że one bardzo często ponad tym prawem stoją i najzwyczajniej w świecie bardzo trudno jest wymusić egzekwowanie prawa na nich, więc te działania bardzo mnie cieszą, nie ukrywam. Żałuję, że dopiero teraz w takim stopniu, w takiej skali podejmujemy te działania, bo powinniśmy to robić już lata temu.
1: A nie ma pan
0: Natomiast co
1: wrażenia, że to
0: jest.
1: wszystko dzięki takiej konsekwencji pana Rafała Brzoski, który nie pierwszy raz zderza się z Metą wcześniej w sprawie prywatnej? Bardzo

0: prywatne. Ja teraz to już poza jego prywatność wykracza. Ja myślę, że on sobie taką misję, czy taki cel postawił przed sobą.
1: Tutaj nie ma co ukrywać. Mecenasem tej krucjaty w pewnym sensie, jeśli chodzi o te działania w walce z dezinformacją i ze skamami na mecie, prowadzi pan Rafał Brzoska. Dotknął go ten problem bardzo mocno, bardzo osobiście i jest on na tyle wpływową osobą, że był w stanie powiedzieć o tym głośno i przyciągnąć uwagę również rządzących. Natomiast jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę na to, że te informacje, te argumenty podnoszone przez pana Rafała Brzoskę, to nie jest coś nowego, to nie jest coś świeżego i już wcześniej ten problem nabrzmiewał. Teraz tak naprawdę po prostu dotknął dostatecznie wpływowej osoby, która okazała się być wystarczająco zdeterminowana, aby tą walkę prowadzić dalej.
0: No i musi mieć odpowiednie środki, prawda, bo to nie jest tanie, więc trafiła kosa na kamień. Meta deklaruje, że rozszerza system weryfikacji reklamodawców i do końca tego roku chce osiągnąć poziom współpracy. Zaraz muszę tu skrót pewien zrobić. 90% przychodów z reklamowych ma pochodzić od zweryfikowanych reklamodawców. W tej chwili to około 70%. Czyli jeżeli teraz to 70%, to 30% działalności reklamowej pozostaje poza jakąkolwiek weryfikacją.
1: Tak, to są załóżmy dość swobodnie, ale też literalnie, że to są dowolne osoby, które są w stanie zapłacić za to, żeby coś reklamować na mecie. Tak, jest to niepokojące.
0: Ale to ma związek z tym, o co pana zapytałam. Czyli ja wiem, odpowiedź nie może być jednoznaczna, bo mogłaby się wiązać z jakimiś konsekwencjami, ale może chodzić o to, że oni doskonale wiedzą, od kogo biorą pieniądze, ale ponieważ to się klika i to nakręca algorytmy, które też kreują naszą wyobraźnię i potrzeby, no to to działa po prostu.
1: Znaczy,
0: czy za daleko poszedłbym
1: nawet, ja bym nawet, nie wiem szczerze mówiąc, czy poszedłbym tak daleko w kontekście tego, że to się klika i nakręca algorytmy. Postawiłbym kropkę w miejscu, kiedy po prostu ten przelew i pieniądze za tą płatną reklamę docierają. I to jest, podejrzewam, clue tego biznesu, czyli po prostu zarabianie, spieniężanie tych danych, dostępu do bazy użytkowników, którą Meta posiada bardzo dużą. Co mnie troszeczkę niepokoi, nie ukrywam, to, że to jest olbrzymia korporacja, rzeczywiście. Wprowadzanie zmian zajmuje dużo czasu, relatywnie, ale Meta jako dostawca chociażby takich platform jak Facebook, zmiany w tych platformach wprowadza kilkadziesiąt razy dziennie. To są mniejsze, drobne zmiany, jeśli chodzi o samo oprogramowanie, to jak ten Facebook działa. To odwlekanie w czasie, jeszcze kilka miesięcy potrzebujemy, żeby coś zmienić, coś wprowadzić, brzmi troszeczkę jak potrzebujemy jeszcze kilku miesięcy tych wspaniałych zarobków, żeby zamknąć rok finansowy, a nie rzeczywiście walczyć z tą dezinformacją, która bardzo mocno uderza w nasze społeczeństwo, w społeczeństwo w ogóle na całym świecie, gdzie wykorzystywane są te media społecznościowe właśnie do rozchwiania, rozbujania tego społeczeństwa, zwłaszcza w tematach bardzo wrażliwych, dotykających nas.
0: No tak, a czekają ich jeszcze konsekwencje finansowe za postępowania dotyczące uzależnienia młodych ludzi od treści przekazywanych przez Facebook w największym skrócie, prawda? Bo to też jest w trakcie. I tutaj w grę wchodzą znacznie większe pieniądze niż 250 milionów euro.
1: Tak, zdecydowanie. Co jest bardzo istotne, to to, że pamiętajmy proszę, że te wszystkie platformy społecznościowe przeszły olbrzymią ewolucję. One kiedyś służyły do łączenia ludzi, do wymiany myśli, poglądów. Obecnie natomiast to, w jaki sposób są rozbudowane, obejmują aplikacje webowe, czyli dostępne przez przeglądarki na komputerach stacjonarnych, ale również mobilne, sposób ich działania, tego, w jaki sposób one wykorzystują wszystkie mechanizmy psychologiczne, żeby przyciągnąć naszą uwagę, to jest po prostu celowe działanie mające zwiększyć interakcję z tymi platformami, przyciągnąć użytkowników na dłużej, czego konsekwencje mogą być niestety opłakane. Pamiętajmy chociażby o tym, że jednostkowo rzeczywiście takie psychiczne uzależnienie, czasem nawet fizyczne, od korzystania z mediów społecznościowych jest problemem, ale mamy też problemy społeczne, różnego rodzaju trendy, które

0: niejednokrotnie są bardzo niepokojące i skłaniają młode osoby, ale też starsze, do wykonywania różnych głupot tak naprawdę tylko po to, żeby się wpisać w to, co jest teraz modne,
1: patrzę,
0: chociażby, prawda?
1: Tak, patrzę na pewną chronologię zdarzeń. 4 lutego 2004 roku. Uruchomienie serwisu pod nazwą The Facebook, początkowo dla studentów Uniwersytetu Harvarda. 2006 otwarcie platformy dla wszystkich użytkowników mających co najmniej 13 lat. 2008 udostępnienie polskiej wersji językowej portalu. Myślę sobie, że oni, czyli Meta, w miarę rozwoju platform, Meta czy inni usługodawcy tego typu, oni doskonale wiedzieli, w którą stronę to zmierza i tylko wyłapywali te kanały, dzięki którym można zarobić jeszcze więcej i jeszcze więcej pieniędzy. A ci wszyscy, którzy próbowali regulować te sprawy, czyli na przykład Komisja Europejska, nie wiem, zaspali czy nie mieli świadomości tego, co się dzieje? Bo to się absolutnie nie odbywało równolegle, prawda?
0: Nie wiem, czy poszedłbym w aż tak planowane działanie, jeśli chodzi o to, w jaki sposób Meta się zmieniła, w jaki sposób zmienił się Twitter.
1: Ja mówię tylko, że oni wykorzystywali narzędzia, które
0: znaczy,
1: same pchały im się do rąk.
0: Wykorzystywali z jednej strony, budowali też, to jest rzecz kolejna. Co więcej, poszerzali swoje zasięgi. Pamiętajmy i powiedzmy to głośno, Meta to nie jest tylko Facebook, Meta to jest także Instagram, Meta to jest także WhatsApp, z którego korzysta bardzo dużo osób. Więc pamiętajmy o tym, to jest bardzo istotne, bo w pierwszej kolejności kojarzy nam się to z Facebookiem, ale te wszystkie platformy bazują na tak jakby funduszach z tej samej korporacji. Mhm. To jest jedna
1: rzecz. To w ramach podsumowania już proszę, bo została nam minuta.
0: Oczywiście, więc przede wszystkim te platformy się zmieniały, dostosowywały, zgarniały coraz większą część rynku. Niestety to one wprowadzały pewne zmiany, nowum. Prawo, które było stanowione, chociażby przez Komisję Europejską i dalej jest stanowione, jest troszeczkę do tyłu za tymi zmianami w świecie rzeczywistym. Niemniej jednak te zmiany są potrzebne. Narzędzia prawne odpowiadające na współczesne wyzwania muszą powstać i muszą być egzekwowane.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Obyśmy sobie radzili w tym wirtualnym świecie i nie dali się wykorzystać.
0: No właśnie, oszukać.
1: Oszukać i wykorzystać, prawda? Choć o to coraz trudniej.
0: Dokładnie.
1: Doktor Kamil Goryń, Uniwersytet w Białymstoku z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję serdecznie, do widzenia.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezes PKO w rękach służb Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Minister cyfryzacji chce miliarda złotych kary dla Mety. To pokłosie bezczynności koncernu wobec fałszywych reklam. Andrzej Poczobut wraca do Grodna, pojedzie na zjazd Polaków na Białorusi. Minęła szósta, Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Zarzuty płatnej protekcji i powoływania się na wpływy. Za to m.in. odpowie prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został wczoraj zatrzymany i usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Przed wejściem na przesłuchanie mówił o swoim zatrzymaniu.
2: Ja powiem tak, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
3: Czuje się pan ofiarą?
2: Bardzo dużą ofiarą.
1: Potwierdzam, zobaczymy, kto jest winny. Tak prokurator generalny Waldemar Żurek odpowiedział na słowa prezesa PKOL i podkreśla, że to musi ocenić sąd.
4: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać, a państwo zauważyliście, że jak przyspieszyliśmy w sprawie sądu,

0: Gdy to postępowanie, nagle pojawiają się politycy, którzy mówią: tak, mam, dostałem zegarek, ale właściwie nie dostałem, tylko ja spłacałem go w ratach, a te raty woziłem gotówką.
1: A jesienią ubiegłego roku zonda krypto została sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej na lata 2026-2028. Komisja Europejska otrzymała list od Polski i zapewniła, że weźmie pod uwagę zarzuty wobec Mety. Wczoraj wicepremier i minister cyfryzacji przekazał, że złożył do Brukseli wniosek o ukaranie cyfrowego giganta kwotą 250 milionów euro. To pokłosie fałszywych reklam, do których wykorzystano nielegalnie m.in. wizerunek prezydenta Karola Nawrockiego. Nie ma zgody na oszukiwanie użytkowników Facebooka i Instagrama, oświadczył Krzysztof Gawkowski i podkreślił, że Polska została pionierem tej sprawy.
2: Dlatego zdecydowałem się na to, żebyśmy wystąpili o nałożenie kary na platformę Meta sięgającej 250 milionów euro. Jest to pierwszy taki wniosek w Europie. Musiało być pierwsze państwo, które mocno zadeklaruje koniec z fałszywymi reklamami, koniec ze skamem na platformach, koniec z oszukiwaniem użytkowników.
1: W piśmie do komisji minister cyfryzacji podkreślał, że do koncernu Meta zgłoszono 122 reklamy zakwalifikowane jako oszustwa. W 106 przypadkach reklamy nie zostały usunięte. Instytut Pamięci Narodowej wszczyna kolejne śledztwo w sprawie Grzegorza Brauna. Europoseł znów publicznie zakwestionował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie Auschwitz. Lider Konfederacji Korony Polski powiedział to we wtorek przed budynkiem krakowskiego oddziału IPN. Wtedy przyjechał do Krakowa na przesłuchanie w sprawie swojej poprzedniej wypowiedzi z ubiegłego roku i wtedy też usłyszał zarzuty, mówi naczelnik oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu prokurator Łukasz Gramza.
3: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie wszczęła z urzędu śledztwo w sprawie publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim popełnionym w obozie KL Auschwitz polegającym na zabijaniu więźniów z wykorzystaniem komór gazowych. Wszczęcie nastąpiło w oparciu o informacje medialne i analizę zapisów wydarzeń, które miały miejsce przed siedzibą komisji w związku z czynnościami procesowymi, które były tutaj wykonywane.
1: Za tak zwane kłamstwo święcimskie grozi kara do 3 lat więzienia. Andrzej Poczobut deklaruje, że w przyszłym miesiącu wraca do Grodna. 13 września odbędzie się tam zjazd Polaków na Białorusi. Dziennikarz i jeden z liderów polskiej mniejszości powiedział pod koniec kwietnia został uwolniony z białoruskiego więzienia.
4: Grodzieńszczyzna, rzeka Niemen, miasto Grodno, Wielka Brzostowica, gdzie się urodziłem. No, to są dla mnie miejsca szczególne i to jest naturalne, że człowiek chce wrócić do domu. No, mi się wydaje, że to nikomu nie trzeba nic tłumaczyć nawet.
1: Andrzej Poczobut był gościem specjalnym kampusu Polska Przyszłości. Działacz polskiej mniejszości na Białorusi przed odzyskaniem wolności spędził 5 lat w białoruskiej kolonii karnej. To ma być odpowiedź na narastający problem dezinformacji. What the Fake to nazwa nowego ogólnopolskiego programu edukacji medialnej. Będzie on realizowany przez EC1, Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, a jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Monika Głowacka, zastępczyni dyrektora EC1, wyjaśnia, że program łączy wiedzę filmową ze współczesnymi wyzwaniami dotyczącymi tworzenia przekazu.
5: Postanowiliśmy połączyć naszą wiedzę i doświadczenie z obszaru filmu i tworzenia kontentu audiowizualnego z fact-checkingiem. Mamy bowiem też takie poczucie, że poprzez film czy ukazywanie, jak powstaje utwór audiowizualny, jesteśmy w stanie opowiedzieć, w których momentach można manipulować informacją, można manipulować faktem.
1: Zajęcia w łódzkim EC1 ruszają 17 września.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Sporo chmur o poranku na zachodzie kraju, po południu i wieczorem możliwy tam deszcz. Na pozostałym obszarze słonecznie. Początek weekendu zapowiada się naprawdę ciepło. W ciągu dnia maksymalnie będzie od 23 stopni na krańcach północnych, około 26 stopni w centrum, do 31 lokalnie na południowym zachodzie.
6: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w Czerniawie. W pozostałych miejscach kraju powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. 39% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W niektórych regionach jest ono średnie,

0: a w niektórych małe.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: 6,5 minuty po godzinie 6. Dzień dobry. Dzień dobry, to piątek, 28 dzień sierpnia. Ostatni piątek wakacji, tak można powiedzieć smutno. Bardzo mi się podobało w serwisie, nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę na takie określenie, gdzieś tutaj mi to mignęło. O, What the Fake to nazwa nowego ogólnopolskiego programu edukacji medialnej. What the Fake? What are they talking about? Tak, mam takie wrażenie, ostatnio czytałem książkę o dwudziestoleciu międzywojennym i języku polskim w dwudziestoleciu międzywojennym i wtedy było to wahadło w trochę drugą stronę uderzało, bo chcieliśmy mieć wszystkie nazwy po polsku. Szlafrok się nie podobał, bo zagraniczny. Mikrofon się nie podobał, bo zagraniczna nazwa i wszystko chcieliśmy nazywać po polsku. A teraz what the fake? Everything must be in English. No tak, taki świat. Nie będziemy narzekać, zwłaszcza, że dzisiaj piątek. Aha, mówiłem już o tym. 28 dzień sierpnia, to jest 240 dzień roku. Słońce wstało w Warszawie o 5:40, a zajdzie o 19:34. Dodaje nam 13 godzin i 54 minuty cieszenia się słońcem, zwłaszcza, że dzisiaj tego słońca trochę tu i ówdzie będzie. Adelaida, Aleksander, Augustyn, Aurelia, January, Sobiesław, Patrycja i Wyszomir. Trochę oryginalne imiona, ale w życiu trzeba być oryginalnym, więc państwo, którzy noszą te imiona dzisiaj, najlepsze życzenia dla was, bo to wasz dzień. Poza tym mamy Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, Dzień Muszki i Święto Lotnictwa Polskiego, ale o tym pewnie za chwilę będzie w naszym kalendarzu. Grzegorz Fontczak, zapraszam. Razem będziemy do 9:00.
4: Halo, halo. Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Abemus Papam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
11: Kalendarium historyczne.
0: 28 sierpnia w roku 1610 po zwycięstwie pod Kałuszynem Stanisław Żółkiewski podpisał układ z rosyjskimi bojarami, na mocy którego królewicz Władysław został carem.
12: Straty moskiewskie były bardzo duże, kilka tysięcy. Polskie straty były nieporównywalnie mniejsze. W ręce Polaków wpadł cały obóz moskiewski,
0: tłumaczyła profesor Jolanta Choińska-Mika. W roku 1749 urodził się Johann Wolfgang von Goethe. Był autorem powieści Cierpienia młodego Wertera czy poematu filozoficznego Faust.
13: Oto zgłębiłem już sekrety filozofii, prawa, medycyny. Lecz chociaż tyle się trudziłem, to głupi jestem. Tak jak byłem.
0: Pochowany w Królewcu pisarz jest uznawany za najwybitniejszego przedstawiciela literatury niemieckiej. Tego dnia, lecz w roku 1922 w Stanach Zjednoczonych została nadana pierwsza na świecie reklama radiowa.
14: Reklama.
0: Na pierwsze polskie reklamy musieliśmy poczekać jeszcze 5 lat, a wtedy wyemitowało je Radio Poznańskie. 28 sierpnia 1932 roku kapitan Franciszek Żwirko i inżynier Stanisław Wigura zwyciężyli w trzecich międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w Berlinie.
15: Zwycięstwo Challenge odnieśliśmy rozłączną trójką. RWD, mój przyjaciel i stały towarzysz w zawodach, dzielny konstruktor, inżynier Staś, Wigura, no i ja.
0: Mówił kapitan Żwirko. Dla upamiętnienia sukcesu 28 sierpnia obchodzone jest Święto Lotnictwa Polskiego. 80 lat temu skazani przez komunistyczny sąd Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, i porucznik Felix Selmanowicz, pseudonim Zagończyk, zostali rozstrzelani w więzieniu przy ulicy Kurkowej w Gdańsku. Ich uroczysty państwowy pogrzeb miał miejsce dopiero w roku 2016.
16: Długo czekałaś, Inko, na ten dzień i długo czekałeś, panie pułkowniku Zagończyku. Długo czekałaś, Polsko! Stanowczo za długo!
0: Mówił podczas uroczystości ówczesny arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź. 28 sierpnia 1963 roku w Stanach Zjednoczonych odbył się protestacyjny Marsz na Waszyngton. Przeciwko dyskryminacji rasowej demonstrowało ponad 200 tysięcy osób prowadzonych przez czarnoskórego pastora Martina Luthera Kinga.
17: I have a dream that one day this nation will live out the true meaning of its creed.
1: We hold these

0: to be self-evident that all men are created equal.
1: Marsz jest uważany za jedno z przełomowych wydarzeń w walce z segregacją rasową w Stanach Zjednoczonych, a płomienna mowa Kinga za jedno z najwybitniejszych wystąpień na forum publicznym w XX wieku. W roku 1980 Huta Warszawa jako pierwszy zakład w stolicy rozpoczęła strajk solidarnościowy z robotnikami Wybrzeża.
2: Zaczęło się od tej podwyżki cen. Największa masa ludzi wtedy właśnie stanęła przeciw władzy komunistycznej, gdy ona podważyła ich byt. Za to później dalej tak narastało, że ludzie pragnęli już niepodległości.
1: Mówił przewodniczący Komitetu Strajkowego Seweryn Jaworski. Protest skończył się 1 września. Strajk w Hucie Warszawa, liczącej blisko 10 tysięcy robotników, poparła większość pracowników, a także członkowie PZPR i byli funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. W roku 1989 zmarł poeta i teatrolog Konstanty Puzyna. Przez wiele lat był kierownikiem literackim Warszawskiego Teatru Ateneum.
3: Staramy się raczej wychodzić ku problematyce szerszej. Szukamy pewnego miejsca teatru w kulturze.
1: Tego samego dnia zmarł architekt profesor Jerzy Hryniewiecki.
4: Architektura jest świetnym zawodem, a zawody są złą stroną architektury.
1: Jego najbardziej znane projekty to Hala Spodek w Katowicach czy Super Sam w Warszawie. 5 lat temu zmarła Teresa Żelizgara, uznana w Polsce i na świecie śpiewaczka operowa.
5: To była moja mowa, to było moje życie, to było tchnienie moje, wszystko.
1: Mówiła o istocie swojego zawodu. Jej partnerami na scenie byli najwięksi śpiewacy scen operowych, jak José Carreras, Placido Domingo czy Luciano Pavarotti. Przed rokiem, w czasie lotu treningowego do pokazów lotniczych Airshow Radom, zginął major Maciej Krakowian, pseudonim Slap.
6: Pokaz to połączenie siły, precyzji i elegancji F-16. To prędkość, hałas i manewry praktycznie na limitach tego samolotu. Dla mnie jednak jest to symbol profesjonalizmu, treningu i wytrwałości, którą każdego dnia pokazujemy w swojej codziennej pracy w służbie.
1: Major Maciej Krakowian był liderem oficjalnego zespołu akrobatycznego sił powietrznych F-16 Tiger Demo Team oraz szefem sekcji szkolenia lotniczego Grupy Działań Lotniczych w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego.
7: Kalendarium historyczne.
8: Tak, jak mówiłem, dzisiaj Święto Lotnictwa Polskiego. Upamiętnia też datę zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w zawodach Challenge w 1932 roku. To właśnie było dokładnie 28 sierpnia. Nasze kalendarium przygotował Szczepan Pawłosek, przedstawiła Blanka Pietrzak.
7: Przegląd prasy.
8: No to gazetki, drodzy Państwo, gazetki. I tak, jeżeli Państwo spojrzą dzisiaj na Gazetę Wyborczą, no to Państwo mogą przeczytać, kogo zatrzymano z pełnego nazwiska. My w radiu, zgodnie, już Państwu tutaj powiem dokładnie, zgodnie z artykułem 13 ustęp 2 ustawy Prawo Prasowe, musimy powiedzieć, że zatrzymano pana P. Znaczy wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, bo to jest prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, no ale otrzymał zarzuty, więc mimo, że wszyscy wiedzą, to no takie prawo. Wydaje mi się, że to powinno się ulec zmianie, ale... Więc zatrzymano pana P. Państwo wiedzą, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany. Wiedzą państwo o tym z anteny Polskiego Radia 24. Wczoraj w czasie, gdy na antenie mówiliśmy właśnie o całej aferze Zonda Krypto, rozmawialiśmy z autorem reportażu na ten temat, no to ta informacja gruchnęła. Oczywiście informacja na bieżąco i relacje z tego u nas na antenie. Wczoraj rano w Warszawie, w pobliżu swojego domu, został zatrzymany i przewieziony do katowickiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Chodzi między innymi o zegarek za 40 tysięcy euro od pana Krala, który to pan był właścicielem Zonda Krypto i ten zegarek, no właśnie, tu są pewne nieścisłości, tak bym to nazwał, i sąd pewnie będzie to rozstrzygał, bo podarował, z kolei pan P mówi, że kupił, tylko że na raty ten zegarek, bo oddał te pieniądze. No jak było, to dzisiaj nie wiemy. Sąd będzie się, są jakby dwie sporne kwestie, no słowo przeciwko słowu, więc sąd będzie, powołując się na biegłych pewnie i na różnego rodzaju okoliczności, wyjaśniał te sprawy, ale to nie jedyna sprawa, bo nie o zegarek tu poszło, chodzi o PKO, o Zonda Krypto, o sponsorowanie prawicy, o sponsorowanie SIPAK. Dużo tego jest. Więc afera Zonda Krypto dzisiaj w Wyborczej rozbierana na części. To państwo znajdą w Wyborczej, na pierwszej i kolejnych stronach. W Rzeczpospolitej mocne odbicie w IT. Chodzi oczywiście o rynek. Sztuczna inteligencja miała pozbawić informatyków pracy. Tak wieszczono. Znaczy, żeby nie było, nie tylko informatyków, ale informatyków głównie. Stało się wręcz przeciwnie. Liczba ofert dynamicznie

0: rośnie, rosną też wymagania. W cenie jest umiejętność stosowania AI w biznesie. I o ile jeszcze kilka lat temu na przykład młodzi ludzie, którzy zastanawiali się, co ja będę w życiu robił, żeby dobrze pracować i dobrze zarabiać, no to pewnie trzeba zacząć uczyć się kodować. No wiedzą państwo, te wszystkie krzaczki, nazwy, komendy i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko miało dawać dobre pieniądze, bo kodowanie w informatyce to najważniejsza rzecz. Teraz okazuje się, że wcale kodować nie trzeba umieć, tylko trzeba umieć posługiwać się płynnie językiem. Nawet ojczystym polskim, bo AI też jest karmione tym językiem polskim. I ci, którzy umieją z AI rozmawiać, to rozmawianie bierzemy oczywiście w cudzysłów, teraz są bardzo pożądani, o tak, to chodliwy zawód, umiejętność rozmawiania. 30% o tyle wzrosła od początku 2026 roku liczba nowych ofert pracy w sektorze IT. No, czyli ta sztuczna inteligencja nie taka straszna. Podatek uderzy w najbogatszych, o tym też w Rzeczpospolitej państwo znajdą. Wzrośnie stawka daniny solidarnościowej. Na dodatek zapłacą już ją też przedsiębiorcy, którzy zostaną wyrzuceni z ryczałtu, a to 5% powyżej miliona, ile dobrze pamiętam, tutaj szczegóły państwo znajdą w Rzeczpospolitej. Chcemy wiedzieć, zanim rakiety dotrą do Polski, o taki sondaż dzisiaj Rzeczpospolita przygotowała i w tym sondażu czytamy, czy jest pytanie, czy pani zdaniem we wschodniej Polsce powinny być uruchamiane syreny alarmowe, nawet wtedy, gdy rosyjskie rakiety lub drony znajdują się jeszcze na terenie Ukrainy. No i 58% mówi tak, powinny być uruchamiane. 27% mówi, że nie, pewnie wolą spać, no bo te syreny raczej by były uruchamiane w nocy. O tym, że trwają prace nad usprawnieniem tego systemu wczesnego reagowania, mogę państwu powiedzieć, że trwają prace. Nie tylko w samym rządowym systemie, ale także u nas w mediach też na ten temat pracujemy. Wyniki już wkrótce, bardzo, bardzo wkrótce. Mogę tylko tyle zdradzić, więcej nie wolno mi powiedzieć. Kto finansował ucieczkę posła PiS? Pyta Rzeczpospolita. Były obrońca szefa zonda krypto, mecenas Bartosz Lewandowski żąda wyjaśnień od prokuratora generalnego, który miał sugerować, że prawnik jest zamieszany w ucieczkę Marcina Romanowskiego, za którą płaciła giełda kryptowalut. Kolejna odsłona tego serialu dzisiaj w Rzeczpospolitej na trzeciej stronie państwo znajdą. Polska metropolia warszawska, cyfrowy detoks w szkole. No właśnie, bo szkoła się zaczyna 1 września już we wtorek. Wtedy dzieciaki wrócą do szkoły i pewnie będą telefony, pewnie będą zdjęcia z wakacji, gdzie kto był. No i jeszcze pierwszego zrozumiałe. Ale drugiego, trzeciego, piątego i kolejnego dnia i miesiąca to może te telefony powinny zostawać w szafkach, a może w ogóle nie powinno się tych telefonów do szkoły brać. No, trudne jest życie bez telefonu, zdaję sobie z tego sprawę, bo każdy dorosły mówi tak, że dzieci nie powinny siedzieć w telefonach, a sami ci dorośli siedzą w tych telefonach, więc tak. Natomiast może szkoła powinna być takim miejscem, jak kościół na przykład, gdzie telefonu używać nie wypada, albo praca, albo studio radiowe. No telefon tu leży obok mnie, bo potrzebny, ale wyciszony. Nie spoglądam na niego, nie zerkam ciągle, bo no jest po prostu i tyle. Może być też w kieszeni. Może to jest jakieś rozwiązanie na cyfrowy detoks. O tym dzisiaj w Polsce metropolii warszawskiej państwo mogą poczytać. I już, tu stawiamy kropkę. Do gazet wrócimy za godzinę. A teraz o serialu Zonda Krypto, który nie daje o sobie zapomnieć. Jak już państwo wiedzą, z anteny Polskiego Radia 24 wczoraj zatrzymano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława P. Informacja o zatrzymaniu zelektryzowała polską scenę polityczną. Niektórzy mówili, no nareszcie, ale inni byli nieco sceptyczni, a jeszcze inni, no można powiedzieć, dawali oznaki lekkiego przerażenia. O, tak bym to nazwał. Małgorzata Naukowicz zebrała te wszystkie komentarze od polityków i proszę posłuchać.
1: Dla senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetyny to przełom i konkrety. Jego zdaniem wszystkie wątki afery Zonda Krypto trzeba wyjaśnić. Dziś odkrywamy ciężki, patologiczny układ, uważa senator Schetyna.
2: Chcę wiedzieć, być pewny, że wszystkie takie rzeczy zostaną ujawnione, pokazane. Ci, którzy łamali prawo w taki sposób, pozyskiwali rosyjskie brudne pieniądze dla swoich prywatnych celów, do realizacji politycznych swoich aspiracji i planów, że zostaną naznaczeni i po prostu wyeliminowani z polityki. Chcę, żeby Polacy to zobaczyli. Nigdy więcej takich zachowań.
1: Radosław Piesiewicz powinien wyjaśnić swoje związki z firmą Zonda Krypto, mówi poseł Łukasz Kmita z Rozwoju Plus. Jednocześnie za zaistniałą sytuację wini poprzedniego ministra sportu Sławomira Nitrasa, który, jak powiedział, doprowadził do tego, że polskie firmy przestały wspierać finansowo Komitet Olimpijski.
3: I pan Piesiewicz, nie broniąc go, bo wszystko na to wskazuje, że ma, no, z wielu rzeczy będzie musiał się wytłumaczyć, doszło do sytuacji, w

0: której tak naprawdę olimpijczycy zostali pozbawieni wsparcia. Nie tłumaczę pana Piesiewicza, jego zachowania dla mnie są karygodne, no ale jednocześnie to pokazuje, że takie siłowe wyrwanie pieniędzy z PKOL-u doprowadziło do tej całej serii zdarzeń.
1: Szef klubu Unicentrum Mirosław Suchoń spodziewał się zatrzymania Radosława Piesiewicza. Jak powiedział, to między innymi szef PKOL-u wprowadzał Zonda Krypto na salony i pozwolił, by ta firma była sponsorem ruchu olimpijskiego.
2: Patrząc choćby na ten zegarek, wydaje się, że pan Piesiewicz może mieć dużo za uszami. No jeżeli będzie współpracował, to rozumiem, że znajdzie to odzwierciedlenie w działaniach prokuratury. Natomiast uważam, że to może być też, jeżeli prokuratura skłonni do współpracy pana Piesiewicza, to może być kolejny kamyczek do ogródka, który pokaże prawdziwą twarz prawicy umoczonej w potężne działania szkodzące państwu, a przede wszystkim szkodzące obywatelom.
1: Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy ocenia, że w sprawie Zonda Krypto mamy do czynienia z wielką aferą. Jak powiedział, jest wiele wątków do wyjaśnienia. Dodaje, że jest też świadek, Przemysław Kral, który mówi, komu i na co wręczał pieniądze.
3: Dlaczego ten parasol taki ochronny nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców Zonda Krypto, był rozciągnięty. Dzisiaj zaczynają się zatrzymania, które w przyszłości też będą skutkowały zarzutami. Mamy do czynienia z wieloma przekrętami, które były przy Zonda Krypto. Dzisiaj w rękach służb pierwsi zatrzymani. Myślę, że oni też będą musieli odpowiedzieć na pytania, które pewnie wynikają też z tego, co mówi pan Kral dzisiaj.
1: Politycy koalicji rządzącej oczekują, że kolejnym ruchem będzie wezwanie do prokuratury posła PiSu Michała Moskala, by wyjaśnił swoje spotkanie z Przemysławem Kralem na Ibizie w sierpniu ubiegłego roku. Po tej wizycie ten polityk razem z Januszem Kowalskim złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach. Koalicja Obywatelska złożyła w środę zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Michała Moskala. Chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień w celu m.in. nielegalnego wpływania na procesy decyzyjne lub legislacyjne.
4: Tyle Małgorzata Naukowicz. Tylko dla wyjaśnienia, ten materiał został zarejestrowany i zbierane opinie były wczoraj, kiedy Radosław P., prezes PKOL-u, jeszcze nie otrzymał, jeszcze prokuratura nie podstawiła mu oficjalnych zarzutów, więc wtedy można było używać pełnego nazwiska. Dzisiaj mówimy Radosław P. No to wróćmy jeszcze na moment do wczoraj, bo wczoraj u nas na antenie ten temat był bardzo silnie obecny. Firma Zonda Krypto wiele inwestowała w swoje interesy i reputację. Tak mówił w Polskim Radiu 24 publicysta Bogusław Hrabota.
5: Ta reputacja oczywiście zawsze była pod znakiem zapytania, ale jeżeli by popatrzeć na to, jakie firmy zyskiwały na reklamach Zonda Krypto, myślę sobie, że również politycy byli uwikłani w sprawę Zonda Krypto, to no, chodziło po prostu o duże pieniądze. Tam, gdzie chodzi o wielkie pieniądze, tam najczęściej wyłącza się ostrożność i ludzie głupieją. No, to, że w pewnym momencie Centrum Olimpijskie imienia Jana Pawła II zostało nazwane Zonda Krypto, to się odbiło gigantycznym echem. Ja sam pamiętam wielką awanturę wokół tego tematu. No, uznano to także w kręgach olimpijczyków i ruchu olimpijskiego za skandal. Natomiast pamiętajmy, że PKOL to nie jest organizacja publiczna z zarządzaniem państwowym. To jest organizacja, która jest samorządna, autonomiczna i prezesa PKOL-u wybierają delegaci w postaci szefów poszczególnych komitetów olimpijskich i on praktycznie był nie do ruszenia. Pamiętamy jego spory z Nitrasem i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to była suwerenna decyzja Radosława Piesiewicza.
6: Który otrzymał zarzut, to jest zarzut faworyzowania wierzycieli oraz płatnej protekcji, a tak naprawdę sprawa ma bezpośredni związek z okolicznościami wycofania przez pana Piesiewicza środków z giełdy Zonda Krypto. Z ustaleń wynika, że w obliczu nadciągającego krachu niewypłacalności platformy pan Piesiewicz zdołał uzyskać, uwaga, 100% zainwestowanego kapitału.
5: No to się różni, bo tysięcy ludzi, którzy stracili
6: wskazują, że mówmy takim językiem zrozumiałym dla wszystkim, dostał tak zwany cynk.
5: Najprawdopodobniej. Oczywiście to są też nasze podejrzenia i domniemania, ale prawdopodobnie tak było. Jak powtórzę może raz jeszcze. W sytuacji, kiedy ta firma funkcjonuje troszeczkę na marginesie oficjalnego obiegu, jest jej zarządca, jest poza krajem,

0: krajem, do Polski nie wraca. Toczą się wobec niego postępowania. To każdy normalny człowiek powinien mieć gdzieś tam głęboko w mózgu zapaloną ten czerwony reflektor, się w to nie pakować. No ja znam sam szereg ludzi, którzy założyli sobie konta na internetowe w Zonda Krypto i oczywiście ci są stratni, no ale
1: no dobrze, ale
0: to lekkomyślność
1: drogi
0: po prostu
1: redaktorze.
0: Pazerność.
1: No dobrze, nie rozmawiajmy przez chwilę o tych osobach, które na tym straciły. No miejmy nadzieję, że dwóch obrońców właściciela Zonda Krypto, czy prowadzącego Zonda Krypto twierdzi, że być może uda się choć trochę tych strat uratować, że te pieniądze nie przepadły, że te pieniądze może się uda oddać, chociaż w części, to byłby dobry rzeczywiście ruch, ale popatrzmy na polityków. Politycy przecież wiedzieli o tym. No, jeżeli polityk, poważny polityk, poważnej partii opozycyjnej, osoba bardzo bliska prezesowi, wsiada do samolotu opłaconego przez Zonda Krypto, leci w odpowiednie miejsce na Ibizę, super hotel, i tam prowadzi rozmowy, potem wraca i mówi, że się wycofali, bo coś zaświeciło, ten reflektor zaświecił, to po co tam leciał, No przecież,
0: Myślę, że to już jest konsekwencja uwikłań w relacje z Zonda Krypto, które się zrodziły wcześniej. To znaczy, oczywiście ja nie jestem człowiekiem, który śledzi to tak uważnie jak dziennikarze i śledczy, którzy pracują przy tym temacie, ale od dawna było wiadomo, że Zonda Krypto to jest bardzo ryzykowny temat i partner w związku z tym. Jeżeli rzeczywiście, zapewne za zgodą swojego pryncypa, ja sobie nie wyobrażam, żeby ten eksponowany poseł Prawa i Sprawiedliwości leciał tam zgodnie z własną wolą i bez akceptacji przełożonych. Jeżeli on tam leci, to znaczy, że ktoś coś ma na sumieniu, prawda? Wisi jakiś rodzaj odpowiedzialności za coś, z czego próbuje się polityka wykręcić. Ja myślę, w całej tej sprawie najbardziej dla mnie kontrowersyjna jest kwestia roli prezydenta Nawrockiego, który 3 razy wetował tą ustawę, która miała zapanować nad kryptowalutami, nad giełdami kryptowalut. Myślę sobie, że Jarosław Kaczyński w pewnym momencie zdał sobie sprawę z tego, że gra bardzo ryzykownie. Właściwie nie on, tylko ludzie jego partii. Myślę sobie, że tam jest spore przerażenie, choćby ze względu na relacje pomiędzy Radosławem Piesiewiczem a Jackiem Sasinem dzisiaj. No ale jak powiadam, w momencie, kiedy na politykę, na media sprzyjające dzisiejszej opozycji szły tak wielkie pieniądze, to mleko się wylało. To ta zależność już istniała i dzisiaj wykręcić się z tego nie będzie łatwo.
2: Tak mówił na naszej antenie publicysta Bogusław Hrabota, a rozmawiał z nim Paweł Wojewódka.

0: patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Po reklamie.
4: To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 6.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość ma się z czego tłumaczyć, bo to ich człowiek. Tak o zatrzymaniu szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego mówi rzecznik rządu. Adam Szłapka w TVP Info powiedział, że Radosław P. nigdy nie powinien obejmować tego stanowiska.
6: To w ogóle jest skandal, że taka osoba zajmuje to stanowisko. I to, że tak długo nie zrezygnowała, no to też świadczy, jakim jest człowiekiem. To jest prominentny polityk Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma co do tego wątpliwości. Miał swojego patrona. Pan Sasin nigdy się nie odżegnywał od bliskich relacji. Oczywiście dzisiaj politycy PiS-u próbują się odsunąć od niego, no ale nie da się tutaj faktów zaprzeczyć. On jest po prostu powiązany silnie z PiS-em i taka osoba nigdy nie powinna zostać powołana na takie stanowisko.
5: Radosław P. usłyszał.

Zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto dotyczą płatnej protekcji i powoływania się na wpływy oraz tak zwanego fowerozowania wierzycieli giełdy kryptowalut. Zonda Krypto została jesienią ubiegłego roku sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Reprezentacji Olimpijskiej, a Warszawskie Centrum Olimpijskie otrzymało nazwę sponsora. Firma miała również

0: Dopiero będzie powiedzieć dlaczego.
1: Kto.
0: Ale to dziwne. Pozdrawiamy te osoby. Jeśli słuchają, to mam nadzieję, że się wstydzicie.
1: Nie ma lekkomyślności. O, tak powiem i to mnie też dziwi. Lekkomyślności jest. Jednomyślności nie ma. No dobrze, ale przejdźmy już do tego, co na boiskach, tak, na parkietach. No właśnie, zajmijmy się tymi rzeczami.
2: Tam nie ma żadnych łapówek innych takich.
1: No, różnie bywało, ale miejmy nadzieję, że obecnie nie ma. Od piłki nożnej zaczniemy. Europejskie puchary i 4 polskie drużyny, z których no, zostały tylko 2, więc liczyliśmy troszkę na więcej. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok zrobiły swoje, awansowały do Ligi Europy, czyli rozgrywek tej wyższej rangi.
2: Ja słyszałem taki żarcik, że Jagiellonia w ogóle mogła walkowerem oddać i tak by wygrała, bo był taki...
1: A właśnie, to nie jest tak, bo jak się oddaje walkowera w dwumeczu, to cały dwumecz jest przekreślony. Lech Poznań też wygrał pierwszy mecz 7-0 z Thun, a na rewanż trzeba było jechać do Szwajcarii. Niestety, albo istety. A zatem 2 drużyny w Lidze Europy, Jagiellonia i Lech. 2 drużyny odpadły w kwalifikacjach do Konferencji Ligi, to Raków Częstochowa i Górnik Zabrze, ale to wszystko podsumuje nam teraz Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. W Lidze Europy można powiedzieć wszystko zgodnie z planem. Jagiellonia Białystok okazała się zdecydowanie lepsza od gruzińskiej Iberii. Na wyjeździe wygrała 2-1. Pierwsze spotkanie wygrane 4-0. Rewanżowy mecz ułożył się po myśli białostoczan. Jesus Imas z rzutu karnego jeszcze w pierwszej połowie. W drugiej gol Klinge. No, a między tymi trafieniami gol na otarcie łez na Czkebi. Za to piękny strzał z okolic linii pola karnego, który jednak awansu nie miał szans dać Iberii, bo Jagiellonia w dwumeczu wygrała 6-1. Jeszcze wyżej w dwumeczu wygrał poznański Lech. Pierwsze spotkanie ze szwajcarskim FC Thun na własnym boisku wygrane 7-0. Tym razem w meczu rewanżowym było 2-2, no ale tak naprawdę w żadnym momencie tutaj kwestie awansu nie były zagrożone. Lech prowadził po golu Roberta Gumnego. Później gole Lengena i Dursuna dały prowadzenie Szwajcarom, ale Walmark wyrównał na 2-2. No i tylko szkoda, że Lechowi uciekły punkty do rankingu UEFA. W Lidze Konferencji Europy, no niestety, polskie zespoły żegnają się na etapie ostatniej rundy kwalifikacji. No szczególnie szkoda Rakowa Częstochowa, który pierwsze spotkanie zremisował z Hajdukiem Split na wyjeździe 2-2. Fatalnie ułożył się rewanż. Raczy już w pierwszej minucie długo pracował Raków na wyrównanie. Diaby Fadiga z rzutu karnego w 60 minucie. 5 minut później Sego trafia na 2-1 dla gości. Cień nadziei daje jeszcze Emreli, który w 88 minucie doprowadził do dogrywki, ale w tej dogrywce decydujący gol w 94 minucie Rokasza Pukstasza, który zapewnił drużynie Hajduka Split awans do fazy ligowej Conference League. Zabraknie też Górnika Zabrze w tej części rozgrywek. Monako wygrało 4-1 z Górnikiem po pięknych golach meczu, w którym miało absolutnie kontrolę. Pierwsze spotkanie w Zabrzu wygrane 3-2, teraz 4-1 i to ekipa z Księstwa zagra w fazie ligowej Conference League.
1: Dziś losowanie i dowiemy się, z kim zagrają Lech Poznań i Jagiellonia Białystok w Lidze Europy. To jeszcze krótko o tym, co na parkietach, bo polskie siatkarki z 4. zwycięstwem w Mistrzostwach Europy tym razem pokonały Niemki 3-0. Dziś zmierzą się z Turczynkami o pierwsze miejsce w grupie, a polscy koszykarze po zwycięstwie nad Izraelem 106-86 w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata są już coraz bliżej awansu na Mundial przyszłoroczny w Katarze, więc będzie się działo.
0: Wrócisz za godzinę.
1: Wrócę i więcej o tym powiem.
0: Dobrze. Filip Jastrzębski o sporcie dzisiaj.
1: Dziękuję.
0: A my wracamy do akcji What the Fake. No mam problem z tą nazwą, bo tak po pierwsze nazywa się Ogólnopolski Program Edukacji Medialnej i Przeciwdziałania Dezinformacji. Poza tym What the Fake to jest takie odniesienie do innego angielskiego zwrotu What the F... I to tego już nie mogę Państwu przetłumaczyć, bo jest taka godzina, że w radiu nie wolno mi tego powiedzieć. Program, który będzie realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tak, wczoraj w siedzibie ministerstwa zostały zaprezentowane jego założenia. Słuszne oczywiście, mogli lepszą nazwę wybrać. Na konferencji prasowej był z mikrofonem Witold Banach.
4: Program będzie połączeniem historii z nowoczesnością w kontekście roli filmu w dezinformacji.
5: Film i kultura audiowizualna stają się punktem wyjścia do rozmowy o tym, w jaki sposób powstaje przekaz i jak można wpływać na jego odbiór. Znaczenie informacji

0: informacji zależy nie tylko od przedstawianych faktów. Może zmieniać się wraz ze sposobem wyboru kadru, kolejnością ujęć, montażem, muzyką, intonacją, komentarzem, kostiumem czy kontekstem. Mechanizmy te mają znacznie dłuższą historię, aniżeli media społecznościowe, deepfake'i czy generatywna sztuczna inteligencja. Dlatego What the Fake łączy wiedzę o historii filmu i propagandy ze współczesnymi narzędziami cyfrowymi.
1: Wyjaśniała Monika Głowacka, zastępczyni dyrektora EC1 Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, która dodała, że program składa się z trzech modułów.
0: What the Fake Talks to prezentacja, krótka prelekcja w salach kinowych z pokazem wybranych tytułów filmowych, a następnie dyskusją na temat tego, co uczniowie zobaczyli na ekranie. What the Fake Class to z kolei oprowadzanie po wystawie Kino Polonia ścieżką poświęconą propagandzie i cenzurze w XX-wiecznym historii polskiego kina, oczywiście z odwołaniem do współczesnych mechanizmów manipulacji i propagandy, oraz What the Fake Lab, czyli warsztaty praktyczne w naszych przestrzeniach studyjnych, studiu telewizyjnym, dźwiękowym, postprodukcyjnym, czy animacji i charakteryzacji. To tutaj uczniowie właśnie będą tworzyć treści, a następnie rozkładać je na czynniki pierwsze i analizować, demaskować te elementy, które zostały zmanipulowane.
1: Małgorzata Kilian-Grzegorczyk, prezeska Stowarzyszenia Demagog, podkreślała, że nowatorska formuła programu daje szansę na uświadomienie młodzieży pułapek fake newsów.
2: Ogromnie się cieszę, że akcentujemy bardzo mocno to, że nie chodzi o to, żeby pokazywać ludziom, co mają myśleć, tylko właśnie, żeby oni sami mogli budować swoje poglądy w oparciu o rzetelne i prawdziwe informacje. Uczymy młodych ludzi, ale również nauczycieli właśnie, jak odróżniać fałszywe informacje od prawdziwych oraz jak odróżniać opinie od faktów.
1: A minister kultury Marta Cienkowska wyjaśniała, że ten program to odpowiedź na zmieniające się trendy w poszukiwaniu informacji, szczególnie przez młodzież.
3: Sięgam do Digital News Report, który mówi, że wśród młodych ludzi w wieku 18-24 52% wskazuje media społecznościowe, platformy wideo i chatboty AI jako główny sposób docierania do wiadomości. W związku z tym nie możemy uczyć młodych ludzi funkcjonowania w świecie informacji tak, jakby internet był jedynie kolejnym kanałem komunikacji. Szczególnie młodzi ludzie, którzy zupełnie inaczej korzystają z tych informacji, muszą zrozumieć, jak wygląda budowanie przekazu, kto go stworzył, z jakiego źródła pochodzi, co zostało pokazane, co pokazano, czego nie pokazano, jak wygląda obraz, jak wygląda montaż, narracja, emocje, ale także jak na przykład kontekst mogą wpłynąć na znaczenie tego, jakie treści pokazywane są w internecie.
1: Pierwsze zajęcia już 17 września.
4: W ogólnopolskim programie edukacji medialnej przeciwdziałania dezinformacji What the Fake, o co kaman w tym programie, tak można by powiedzieć, skoro już używamy tego angielskiego, mówił Witold Banach. A teraz o tym, że rząd uderza w amerykańskiego giganta technologicznego. Ministerstwo Cyfryzacji domaga się od Mety, to jest właściciel m.in. Facebooka i Instagrama, miliarda złotych kary i wysyła pismo w tej sprawie do Brukseli. To jest reakcja na fałszywe reklamy rozpowszechniane na tychże platformach społecznościowych. O co tym razem chodzi dokładnie, wyjaśni Klaudia Wróblewska.
5: Resort cyfryzacji liczy na stanowczą reakcję Komisji Europejskiej w sprawie oszukańczych reklam opublikowanych na Instagramie i Facebooku. Często wykorzystywane w nich są wizerunki osób publicznych oraz firm. Przez takie nieuczciwe praktyki użytkownicy mediów społecznościowych mogą stracić pieniądze, a podmioty, których autorytetem się posłużono, wiarygodność. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski chce, aby w walkę z fałszywymi reklamami zaangażowały się inne europejskie państwa.
6: Będę namawiał innych przedstawicieli państw Unii Europejskiej, bo to powinna być wspólna inicjatywa. Po pierwsze, w najbliższych dniach, już podczas szczytu G20, będę chciał porozmawiać z europejskimi przywódcami na temat tego, że powinniśmy wspólnie wystąpić jako Europa przeciwko temu, co robi Meta przeciwko całemu koncernowi.
5: Tylko 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest weryfikowanych przez Metę w ciągu kilku minut i usuwanych z internetu. Resztę platforma ignoruje albo blokuje po wielu godzinach, kiedy informacja dotrze już do użytkowników. Ofiarą oszukańczych reklam

0: Padł między innymi szef InPostu Rafał Brzoska. Przedsiębiorca został przedstawiony w kajdankach i w otoczeniu policjantów. Rafał Brzoska wraz z ekspertami uruchomił narzędzie ScamWatch, które ma ujawnić skalę nieuczciwych praktyk stosowanych w mediach społecznościowych.
1: To, co odkryliśmy, to szeroka kampania seksualizująca na bazie deepfake'ów. To branie udziału przez Metę w procederze reklamowania narzędzi, dzięki którym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji można rozebrać dowolną osobę, której posiada się zdjęcie.
0: ScamWatch działa w ramach inicjatywy Rafała Brzoski 150%. Według przedsiębiorcy taką część dochodów uzyskiwanych z publikacji fałszywych reklam powinny płacić podmioty na tym zarabiające. O nowym narzędziu mówił specjalista do spraw sztucznej inteligencji zaangażowany w ten projekt Sebastian Kondracki.
2: Zgłaszamy podejrzaną reklamę. Weryfikujemy te zgłoszenie już całym tym automatem, tym właśnie rojem agentów, które mogą analizować. Zbieramy dowody i przede wszystkim patrzeć, monitorować, ile od wykrycia, ile od zgłoszenia ta reklama po prostu przestanie istnieć.
0: Dr Kamil Goryń z Uniwersytetu w Białymstoku przypomina, że problem związany z fałszywymi reklamami w mediach społecznościowych nagłaśniany jest od kilku lat.
3: Raport na ten temat przygotował nawet CERT Polska. I co jest w tej całej sytuacji najciekawsze, gdy chcieli opublikować ten raport na Facebooku, publikując posty z linkiem do tego raportu, to wszystkie te posty były oznaczane, niezależnie czy próbował to publikować CERT czy inne osoby, jako spam i oszustwo.
0: Walkę z Metą podjęło też 29 amerykańskich stanów, w wyniku czego firma zawarła ugodę. Koncern zgodził się zapłacić prawie $17 miliardów, aby zakończyć spór. Zarzuty dotyczyły celowego projektowania Facebooka i Instagrama w taki sposób, żeby uzależniać dzieci.
4: Tyle na ten temat. Klaudia Wróblewska opowiadała o tym, że Ministerstwo Cyfryzacji domaga się od Mety miliarda złotych kar i apeluje, minister cyfryzacji apeluje do Komisji Europejskiej, by Polska nie była w tym osamotniona. No to my też zapukajmy do Brukseli, a tam wypoczęta po urlopie Beata Pomecka. Dzień dobry, Beato, witaj.
5: Dzień dobry.
4: No to jak Komisja Europejska patrzy na te sprawy z Metą, bo to nie tylko rzecz z Polski chyba, mam wrażenie.
5: Tak, Komisja Europejska notabene ten list z Polski otrzymała i wczoraj był pierwszy komentarz Komisji i zapewniła, że weźmie pod uwagę te wszystkie zarzuty wobec platformy internetowej, ale też rzecznik Komisji przypomniał, że Komisja Europejska prowadzi dochodzenie już przeciwko Mecie za naruszanie unijnych przepisów o usługach cyfrowych i w związku właśnie z tymi zmanipulowanymi, wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję materiałami, które nie są usuwane. Rzecznik przypomina, że zgodnie z unijnymi przepisami takie nielegalne reklamy muszą być usunięte, jeżeli zostaną zgłoszone przez użytkowników. A taki jest zarzut Polski, że wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił, że Meta nie działa w ogóle. Zarzucił jej bezczynność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam. Te reklamy powinny być natychmiast usuwane i Komisja Europejska powiedziała, że te dowody, które Polska dostarczyła, zostaną przejrzane i zapewne wzięte pod uwagę w tym dochodzeniu przeciwko Mecie, bo tych skarg na Metę jest mnóstwo. Zresztą, ja tak jak sobie przypominam, no może teraz był urlop przez ostatnie 4 tygodnie i sama Unia Europejska na zwolnionych obrotach pracowała, sama Komisja Europejska też, ale jeszcze przed wakacjami. Pamiętam, że mniej więcej raz na tydzień w Komisji Europejskiej były dyskutowane jakieś działania Mety, które są z naruszeniem unijnych przepisów o usługach cyfrowych. Więc Komisja Europejska Metę ma na celowniku, mają na radarze i na pewno tym wszystkim się zajmie i będzie wykorzystywać te informacje przesłane z Polski podczas dochodzenia przeciwko Mecie. Aczkolwiek taki kamyczek do polskiego ogródka, bo rzecznik Komisji Europejskiej przypomniał, że Polska sama tych unijnych przepisów o usługach cyfrowych nie wdrożyła i została za to pozwana do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. No znamy sytuację w Polsce. Przepisy wdrażające te regulacje zawetował prezydent Karol Nawrocki.
4: Któremu bardzo za to dziękujemy oczywiście. Zostajemy w Brukseli, ale zmieniamy miejsce, bo przenosimy się do kwatery głównej NATO. Tam miały miejsce rozmowy w sprawie tego, że Stany Zjednoczone mają do 6 listopada, ja wiem, że to jeszcze trochę czasu, ale coraz mniej, przygotować opcję zmiany rozmieszczenia swoich wojsk w Europie, co niektórych martwi.
5: Niektórych martwi, ale nie Polskę, bo martwi to te kraje, które zapewne będą musiały się liczyć z redukcją wojsk amerykańskich u siebie. Nie dotyczy to Polski i wydaje mi się, że ten 6 listopada, może później przełom listopada i grudnia, to będzie też moment, gdy chyba Polska też dowie się, jaka

0: ma być obecność amerykańska w Polsce. Konkretnie chodzi o stałe amerykańskie bazy. Co najważniejsze, do tej pory mówiło się o amerykańskiej bazie. I kiedy wczoraj pytaliśmy wiceministra obrony Pawła Zalewskiego, który był w kwaterze głównej NATO i rozmawiał z wiceszefem Pentagonu właśnie o stałej obecności amerykańskiej w Polsce, poprawił nas, że nie mówimy o jednej amerykańskiej bazie, ale o kilku.
1: To nie musi być jedna baza. My uważamy, że ta obecność amerykańska, ponieważ może dotyczyć różnych zdolności, nie musi się koncentrować w jednym miejscu, chociaż jest kilka takich możliwości, o których chcemy rozmawiać, gdzie rzeczywiście ta obecność byłaby, nazwijmy to, masywna. Natomiast tak naprawdę mówimy o kilku bazach, o kilku miejscach stałego stacjonowania żołnierzy amerykańskich w Polsce.
0: I już w przyszłym miesiącu do Polski przylatuje współpracownik wiceszefa Pentagonu, odpowiedzialny właśnie za negocjacje dotyczące utworzenia stałych amerykańskich baz w Polsce i ma rozmawiać na temat możliwych lokalizacji. Polska przedstawi mu te lokalizacje. Już będą konkretne rozmowy o tym, gdzie te amerykańskie bazy, ta obecność amerykańska w Polsce by była. Wiceszef MON-u mówił, że tak naprawdę Polsce zależałoby na tych zdolnościach, których sama nie ma, a mają Amerykanie, czyli zdolności rozpoznawcze i między innymi dowodzenia. No ale jak to wszystko konkretnie będzie wyglądać, to pewnie będziemy wiedzieć po 6 listopada, kiedy te warianty redukcji w niektórych krajach wojsk amerykańskich, a zwiększenia tej obecności w Polsce będą znane. Wiceszef MON-u spotkał się z polskimi dziennikarzami, ale też z zagranicznymi rozmawiał i tutaj padały pytania o jeżeli Polska teraz rozmawia na temat wzmacniania amerykańskiej obecności, to co z głowicami jądrowymi? I tu wiceminister obrony Paweł Zalewski powiedział jasno, że Polska tych głowic na swym terytorium nie chce mieć.
2: Polska chce być częścią nuklearnego odstraszania NATO, ale to nie oznacza obecności głowic na jej terytorium.
0: No i wieczorem, z tego co widziałam w internecie, na forach społecznościowych, między innymi na Twitterze, dosyć na portalu X, dosyć ożywiona dyskusja była po tych słowach wiceszefa MON-u. Niektórzy zarzucali mu zdradę, inni mówili, że nie należało mówić otwarcie, że głowic nuklearnych Polska nie chce, może ich nie chcieć, ale nie powinna o tym mówić. Wypowiadał się później też szef MON na portalu X, opublikował oświadczenie, że zresztą powtórzył to, co minister powiedział w kwaterze głównej NATO, wiceminister w kwaterze głównej NATO, bo Paweł Zalewski jasno powiedział, Polska chce być częścią nuklearnego odstraszania NATO, no ale to nie wiąże się z głowicami jądrowymi na terytorium. Potem jeszcze doprecyzował wieczorem, że Polska zrobiła krok na drodze do tego natowskiego programu odstraszania nuklearnego i to stanowisko, i takie jest stanowisko Polski.
3: Tyle Beata Płomecka na ten temat. Dziękujemy bardzo. Jak słyszeliśmy, Bruksela wraca do pracy, komisje, kwatery i tak dalej, więc będziemy mieli informacje z pierwszej ręki. Trzymaj się, Beato. Pozdrawiamy.
0: Do usłyszenia.
3: A na zegarze 5 minut zostało do godziny 7, więc dużo czasu nie mamy, ale w studiu jest już Roch Kowalski, który dzisiaj rozmawia z politykami.
4: Dzień dobry.
3: Jak tam piąteczek, piątunio?
4: Dobrze, bo to już piąteczek i piątunio, więc chwila
3: zwłaszcza,
4: do weekendu.
3: Że państwu zdradzę jedną rzecz. Dzieciaki wracają do szkoły, a Roch szykuje się na wakacje.
4: Tak. A tak, to prawda, jeszcze tydzień mi został, więc odliczam od 7 rzeczywiście, 2 tygodnie, jeszcze bez planów, ale coś się wyplanuje.
3: Czy ja mogę wrócić do ubiegłego tygodnia, zanim powiemy, kogo będziesz przepytywał politycznie, bo ty powiedziałeś w zeszłym tygodniu takie zdanie, że niektórzy czekają na jesień. Czy ty jesteś jesieniarą?
4: Jestem jesieniarą, jesieniarzem, tak, jestem zdecydowanie. Chociaż nie z takim...
3: Ale pumpkin spice latte już?
4: Nie,
3: tak?
4: Nie, właśnie nie lubię dyni i niczego, co z dyni jest, ale rzeczywiście spadające liście i wcześniej kończąc się dzień, to są moje klimaty, zdecydowanie. Więc jak za każdym razem, jak czytamy, o której zachodzi słońce, to tym razem jest mi już znacznie lepiej.
3: Mhm. Tak sobie wyobraziłem Rocha spacerującego, powiedzmy, po Ogrodzie Saskim i myślącego, o co ja dzisiaj zapytam tego polityka rano? No i co wymyśliłeś dzisiaj?
4: No
3: kto
4: oczywiście
3: u ciebie?
4: Nie trzeba było być zbyt kreatywnym na tym spacerze w Ogrodzie Saskim. Literka P, Radosław P i jego zatrzymanie to oczywiście temat numer jeden, ale także rano przyszły do nas ustalenia dziennikarzy ponownie TVN24 i Wirtualnej Polski, z których wynika, że mecenas Bartosz Lewandowski miał pośredniczyć pomiędzy Przemysławem Kralem a panem Marcinem Romanowskim i pomóc temu drugiemu, czyli Marcinowi Romanowskiemu, znaleźć azyl w Dubaju, więc o tym także

0: O tym także porozmawiamy, o przyszłości właściwie i Radosława P., i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, i sprawy Zonda Krypto, tego jak wiele powiązań jeszcze pomiędzy na styku tego biznesu i polityki może wyniknąć w efekcie, jak rozumiem, zeznań Przemysława
1: Kto się będzie bał?
0: Kto się już boi, prawdę mówiąc, i kto już wysyła sygnały poprzez paski informacyjne, że następnego dnia ktoś zostanie aresztowany. Tu oczywiście nawiązuje do jednej z prawicowych telewizji, która...
1: Tak, ale tam wiesz, tam ja wczoraj zerknąłem na te paski, bo gdzieś widziałem zdjęcia w internecie, że to na polityczne zlecenie reżimu Tuska Jezus,
0: nie, bo to w ogóle jest to w ogóle teoria spiskowa polega na tym, że specjalnie Donald Tusk nasłał Zonda Krypto na telewizję Republika.
1: Wypłacił pieniądze
0: telewizji Republika, opłacił reklamy, chciał nawet wykupić 20% udziałów, jak się okazało, a następnie doprowadził do upadku giełdy Zonda Krypto, żeby zatopić Republikę. No jest to jakaś logika, nie powiedziałbym, że zbyt logiczna.
1: Dobre.
0: Ale porozmawiamy także, bo to nie będzie jeden temat. Już
1: Kamil
0: widzę, że
1: Wnuk od razu
0: się...
1: powiem. Polska 2050 będzie pierwszym gościem.
0: Nie przedstawiłem z tego wszystkiego. Kamil Wnuk, rzeczywiście Polska 2050, a po 8 będzie z nami Stanisław Bukowiec z PSL-u, wiceminister infrastruktury, i tę rozmowę także państwu polecam, bo pan minister zajmuje się kwestią transportu publicznego, a prezydent w ostatnim czasie zawetował ustawę o transporcie publicznym, która miała umożliwić, a właściwie zagwarantować dojazdy pomiędzy powiatami a gminami. Porozmawiamy o tym, z czego to weto wynika i co dalej z transportem publicznym w Polsce lokalnej, bo wiemy, że wykluczenie transportowe jest wybitnie dotkliwe w niektórych regionach
1: Polski. Tak, to prawda, to jest ogromna rzecz. Mówiliśmy wczoraj o tym w Saldzie, czyli naszym magazynie gospodarczym, bo są takie gminy, drodzy państwo, gdzie w ościennych gminach na przykład jest praca, a w jednej gminie nie ma i tam nie można do tych ościennych dojechać, bo nie ma jak. Jak się nie ma samochodu, to tak. A jeszcze zdradzę, że ekspert będzie rozmawiał, bo to też państwu tak po cichu powiem. Roch się zna na transporcie zbiorowym i bardzo lubi.
0: Dziękuję.
1: Proszę bardzo, mała autoreklama. Roch Kowalski dzisiaj rozmawia z politykami, to zapraszam. Po 7 i po 8. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
3: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Gwałty, przemoc, bezkarni radzieccy sołdaci, wojenne traumy, bezrobocie i powszechna niepewność jutra. A może inaczej? Ulga z końca wojny, nadzieja i szukanie miejsca na nowe życie. Jak naprawdę wyglądała polska powojenna rzeczywistość? I na ile kolejne pokolenia wciąż muszą zmagać się z tym dziedzictwem? W najbliższej Turbohistorii na te pytania odpowie profesor Marcin Zaręba, historyk i autor książki Wielka Trwoga, Polska 1944-1947, Ludowa reakcja na kryzys. Polskie Radio 24, dziś godzina 22.05, Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zarzuty dla prezesa PKO-lu odpowie za płatną protekcję i powoływanie się na wpływy. Specjalne posiedzenie rządu, Rada Ministrów zajmie się projektem budżetu na przyszły rok. Rośnie liczba ofiar katastrofalnej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Setki osób pozostają zaginione. Minęła siódma, Ewelina Kamińska, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Poinformował o tym prokurator generalny Waldemar Żurek. Zarzuty dotyczą płatnej protekcji i powoływania się na wpływy oraz tak zwanego faworyzowania wierzycieli giełdy kryptowalut, której klienci.

0: stracili ponad 350 milionów złotych. Radosław P. został zatrzymany wczoraj przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i przewieziony na przesłuchanie do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach. O szczegółach Michał Makowski.
1: Prokuratura twierdzi, że przed upadkiem giełdy kryptowalut prezes PKOL-u odzyskał 100% kapitału, który tam zainwestował. Za bycie tak zwanym faworyzowanym wierzycielem grozi do 2 lat więzienia. Radosław P. otrzymał od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro, chociaż sam twierdzi, że spłacił podarunek gotówką. Obiecał też Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz u prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących zonda krypto.
2: Ja powiem tak, polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wejdzie. Zobaczymy,
3: czy się pan winny, czuje się pan ofiarą?
2: Bardzo dużą ofiarą.
4: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać.
1: Odpowiada prokurator generalny Waldemar Żurek. Za płatną protekcję bierną grozi do 8 lat więzienia. Prokuratura do tej pory zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń poszkodowanych klientów zonda krypto. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: A o sprawę będziemy pytać w poranku Polskiego Radia 24 naszych gości. Po informacji w studiu pojawi się Kamil Wnuk z Polski 2050, a chwilę po 8 naszym gościem będzie Jakub Stefaniak z Kancelarii Premiera. Priorytety to bezpieczeństwo, służba zdrowia oraz inwestycje. Rada Ministrów zajmie się projektem budżetu państwa na przyszły rok. Założenia przewidują 3% podwyżkę wynagrodzeń w budżetówce oraz inflację na poziomie 2,5%. Płaca minimalna w przyszłym roku ma wzrosnąć o 3% do 4950 zł miesięcznie brutto. Rząd zamierza też przeznaczyć o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia, aby dorównać do ustawowego poziomu 7% PKB. Projekt będzie też uwzględniać zaplanowane zmiany w podatkach, czyli podniesienie pierwszego progu oraz nową stawkę PIT. Ostateczny projekt budżetu państwa musi trafić do Sejmu do 30 września. Do 469 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej w Nepalu, co podała lokalna policja. Zaginionych wciąż jest około 1000 osób. Kolejne ponad 500 uznaje się za zaginione po stronie Tybetu. Akcję ratowniczą na miejscu obserwuje specjalny wysłannik Polskiego Radia do Nepalu, Tomasz Sajewicz.
5: W 2 doby od katastrofy ratownikom wciąż nie udało się dotrzeć do wszystkich miejscowości, gdzie mogą być osoby czekające na pomoc. Główna akcja poszukiwania ocalałych i zrzucanie jedzenia i wody ludziom na terenach odciętych od świata prowadzona jest z helikopterów. Po chińskiej stronie granicy ratownicy mają dopiero dziś dotrzeć do granicznej miejscowości Girong, która podczas kataklizmu prawdopodobnie całkowicie zniknęła z powierzchni ziemi. Przed szpitalami w Katmandu od rana dziesiątki osób gromadzą się, aby szukać informacji o swoich bliskich, którzy zaginęli. Na listach zaginionych w Nepalu jest ponad 500 obcokrajowców, turystów i pielgrzymów, którzy o tej porze roku zmierzali do miejsc kultu hinduistycznego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
0: Po południu w Łasku wyląduje 5 nowych myśliwców F-35 dla polskiego wojska. Nie będzie jednak wielkich uroczystości powitalnych. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że samoloty powinny jak najszybciej rozpocząć służbę.
6: F-35, jeżeli na pełnych obrotach operują, to jest kilkadziesiąt minut w powietrzu. Bez tankowania w powietrzu ich zdolności operacyjne po prostu są dużo, dużo niższe. Dlatego bardzo się cieszę, że rząd Hiszpanii we współpracy z naszym rządem zakupi wspólnie 7 samolotów do tankowania i transportu w powietrzu.
0: Chodzi o samoloty Airbus A330, a łącznie Polska będzie miała już 8 myśliwców F-35. Szkolnictwo nas bardziej łączy niż dzieli, a głośny spór ideowy to marginalny problem. Takie są wnioski autorów raportu Szkoła do życia, zaprezentowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wbrew pozorom w kluczowych kwestiach dotyczących codziennej pracy szkoły panuje społeczna zgoda, podkreśla prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Jędrzej Witkowski.
7: Zdecydowana większość pytań o szkołę to są pytania, na które niezależnie od tego, na kogo głosujemy i jakie mamy wartości, odpowiadamy na te pytania podobnie. Chcemy szkoły bardziej praktycznej, bliższej życiu poza szkołą, szkoły, która lepiej przygotowuje do dorosłości, lepiej wyjaśnia ten złożony świat, czyli takiej szkoły praktycznej i jednocześnie szkoły bardziej przyjaznej.
0: Autorzy raportu zauważają też, że aż 3/4 Polaków pamięta ze swoich szkolnych lat nauczyciela, który miał kluczowy, pozytywny wpływ na ich dorosłe życie.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Ostrzeżenia przed upałem na południu.

0: W zachodzie kraju tam temperatura może miejscami dziś sięgnąć 31 stopni. Poza tym termometry pokażą w ciągu dnia od 23 stopni na północy do 26 stopni w centrum i 27 na południu. Trochę chmur na zachodzie kraju o poranku, tam też może wieczorem popadać. Na pozostałym obszarze Polski będzie przeważnie słonecznie.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Szkoła do życia. Autorzy raportu zauważają, że aż 3/4 Polaków pamięta ze swoich szkolnych lat nauczyciela, który miał kluczowy, pozytywny wpływ na ich dorosłe życie. No ja pamiętam pana od fizyki, który próbował mnie fizyki w liceum nauczyć. Panie Czarku, no po latach mogę powiedzieć, że to była raczej misja niemożliwa do ogarnięcia. No ale tak, pamiętam. Pamiętam też panią od polskiego, która z każdego wypracowania, obojętnie co w środku napisałem, stawiała mi truje. Nawet kiedyś zastanawiałem się, czy nie napisać czegoś pismem obrazkowym, też bym truje dostał, no, ale może nie czytała, nie wiem. Znaczy, pamiętamy szkołę. W sumie to autor, że mają rację. Pamiętamy szkołę. O szkole też pamiętamy, bo się zaczyna we wtorek. Dzisiaj mamy piątek, 28 dzień sierpnia, 240 dzień roku. Specjalnie dla Rocha o 19:34 słońce dzisiaj zajdzie. Dzień będzie trwał 13 godzin i 54 minuty. Grzegorz Frontczak, zapraszam. Do 9:00 proszę z nami jeszcze zostać, bo do 9:00 będzie poranek. A najlepiej to później przez cały dzień, bo Polskie Radio 24 ma coś do powiedzenia. I będziemy to dzisiaj głośno mówić. Teraz czas na politykę.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Ja też doskonale pamiętam polonistkę z liceum, która za nieprzeczytane jądro ciemności na świadectwie maturalnym wystawiła mi 4 z języka polskiego, chociaż do dzisiaj uważam, że zasługiwałem na 5. Kamil Wnuk w naszym studiu Polska 2050, a pan kogo wspomina najbardziej ze szkoły, panie pośle? Dzień dobry,
4: witam serdecznie pana redaktora, radio słuchaczy. Ja dobrze wspominam moich nauczycieli ze szkoły podstawowej, z liceum, ale pierwszy do głowy mi przyszedł Mariusz Cieślik, serdecznie pozdrawiam mojego polonistę ze szkoły podstawowej, który mocno mnie ukierunkował i nie ukrywam, że wsparł w tym, co dzisiaj robię, nawet właśnie to były takie początki myślenia o tym, że trzeba myśleć o innych, kreować tą rzeczywistość, mieć na nią wpływ, a nie tylko czytać lektury.
3: Nie, oczywiście ja się wyzłośliwiałem na temat polonistki, ale dla nas, dla humanistów, polonistki to właściwie fundament rozwoju pewnego rodzaju. Zaczniemy już teraz wątki polityczne, panie pośle. Radosław P. usłyszał zarzuty wczoraj w prokuraturze, między innymi działania na korzyść siebie jako wierzyciela, a także powoływania się na wpływy. Co dalej z prezesem PKOL-u?
4: Właśnie powiem szczerze, słuchałem przed chwilą prognozę pogody, która kolega podawał w radiu. Tak się zastanawiałem, ja jestem akurat z Sosnowca, obok Katowic, tam gdzie obecnie przebywa właśnie pan Radosław P. Dzisiaj będzie piękna pogoda, ma być jeszcze to słoneczko, no ale nie wszyscy będą możliwość tego słoneczka zobaczenia, no bo niektórzy są w zamkniętym
3: miejscu. Nie, pan Radosław P. został już wypuszczony z prokuratury i oddalił się w nieznanym kierunku.
4: Okej, no aby to był teren Rzeczypospolitej Polskiej, żeby się nie rozpłynął, tak jak niektórzy w momencie, gdy mają stawiane zarzuty, udają się na przykład na emigrację do różnych miejsc, często zaprzyjaźnionych z Federacją Rosyjską.
3: Prokuratura mówi, że ta sprawa jest rozwojowa, że to dopiero pierwsze z zatrzymań, że należy się spodziewać kolejnych działań prokuratury, chociaż wczoraj minister Żurek zastrzegał, żeby być bardziej cierpliwym w tej sprawie. Jak szeroko pańskim zdaniem, jakie szerokie kręgi może ta afera zatoczyć?
4: Znaczy, mamy tak naprawdę wielowątkową sprawę. Pierwsza sprawa, która jest pewna na 100%, to taka, że około 300 tysięcy Polaków zostało oszukanych na około 350 milionów złotych. To jest ogromna kwota, ogromna ilość osób poszkodowanych. To wiemy na pewno. Teraz, no głównie dzięki śledztwu dziennikarskiemu w pierwszej kolejności, wyszło na jaw, że ta sama firma, która oszukiwała na miliony, na setki milionów złotych Polaków, sponsorowała fundacje związane z politykami Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji. Kupowała zegarki, na które mało kogo w Polsce dzisiaj stać. Zresztą najdroższa firma zegarków na świecie, stworzona przez nomen omen Polaka, emigranta, który wyjechał do Szwajcarii. No i tam tu największą, najsłynniejszą na świecie manufakturę zegarków stworzył. To jest kolejna sytuacja. No i kolejna sytuacja dosyć ciekawa. Mówi się, że nie ma darmowych obiadów. Mamy posła Prawa i Sprawiedliwości, który pojechał na jeden dzień na Ibizę, w jakimś pięciogwiazdkowym hotelu jadł najlepszego antrykota, podobnież w Hiszpanii. No i teraz mówi, że to jest wyjazd prywatny, że w sumie to szukał sponsorów na organizację przez siebie konferencji. Nic go nie zapokoiło.
3: Może tak było.

0: nic go nie zapokoiło. Nie zapokoiło go to, że tym pośrednikiem był agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Także no, to dosyć ciekawa sytuacja. No, jak państwo nas słuchają dzisiaj z rana, to się zastanawiam, czy ktokolwiek z państwa miał sytuację, że były agent służb zapraszał was na Ibizę na jeden dzień, na kilka godzin na kolację. No i tam państwo szukaliście sponsora na organizację na przykład jakiegoś festynu charytatywnego na swoim osiedlu. No, kto tego nie robił, niech pierwszy rzuci kamieniem.
1: No tak, ale pan poseł Michał Moskal tłumaczy, że nie było tam korzyści, bo tę wizytę na Ibizie miał refundować ze swoich środków. No i że nie było żadnej korupcji.
0: No to zgadza się. No, tak samo na pewno zegarek, który kosztował około 40 tysięcy euro, pan... Nie wiem, czy mogę pełne nazwisko mówić.
1: Nie, lepiej nie.
0: To pan Radosław P. Pan Radosław P. czterokrotnie się udawał. No, według relacji dziennikarskich to prawdopodobnie we Włoszech czy we Francji był kilkakrotnie. No, no ileś tam środków wydał na bilety. Dziwnym trafem nie przekraczał nigdy kwoty 10 tysięcy euro. No ja by ją przekroczył, to by było trochę łatwiej, bo wtedy by miał jakikolwiek dowód na to, że rzeczywiście te środki musiał zgłaszać.
1: Czyli pan nie wierzy w te zapewnienia, czy też w te tłumaczenia i posła Moskala, i pana Radosława P?
0: Znaczy liczę na skuteczne działania przede wszystkim prokuratury. No, boję się jeszcze jednej rzeczy, bo na razie mamy informacje o politykach, którzy rzeczywiście pozyskiwali środki z firmy, która oszukała mi tysiące Polaków, ale boję się jeszcze, czy dają nam informacje o ingerencji zagranicznych służb, bo no nie ukrywajmy, że to nie jest nowy temat Zonda Krypto, bo rok temu mieliśmy tak naprawdę zamknięte posiedzenie Sejmu, na którym wiele bardzo ciekawych rzeczy padło na rynku kryptoaktywach. Dlaczego tak ważne jest przyjęcie tej ustawy i jakie są podejrzenia względem sytuacji na rynku kryptoaktywów. To informacje, które wówczas były tajne, no dzisiaj tak naprawdę wychodzą coraz to nowe na światło dzienne sprawy. No i nie ma co ukrywać, że każdy parlamentarzysta polski, który uczestniczył w posiedzeniu, wiele na ten temat wie i każdemu się powinna lampka zapalić, powinien podjąć adekwatne działania. A jeżeli w czymś uczestniczył, jeżeli nawet uważa, że jest uczciwy, nie był świadomy pewnych rzeczy i dzisiaj robi siebie ofiarę, to dlaczego przez ten rok czasu nigdzie tego nie zgłosił, dlaczego nie współpracuje z prokuraturą, dlaczego nie uczestniczy w tym procesie? No bo to jeżeli ktoś jest niewinny i został kogoś oszukany, to dzisiaj powinien być pierwszą osobą, która po prostu bije się w pierś, powiedzieć, że nie był świadomy, skąd te środki się wzięły na jego koncie, a bądź kto mu zafundował wycieczkę i w jakim celu.
1: Złożycie po raz czwarty jako koalicja rządząca projekt ustawy o kryptoaktywach?
0: Znaczy na tym etapie zaczynamy w przyszłym tygodniu sezon sejmowy. Dzisiaj akurat jest budżet przez rząd procedowany. Jeszcze jest możliwość odwołania tego weta prezydenta trzeciego. No, zobaczymy, w przyszłym tygodniu zaczynamy Sejm, jak
1: w sensie przegłosowania w Sejmie tego weta.
0: Jest taka możliwość. No, nie wiem, jak się zachowają koledzy z opozycji, bo nie ma co ukrywać, że koalicja rządząca nie ma większości, żeby odwołać weto prezydenta, no ale być może część polityków opozycji zastanowi się, czy aby na pewno chcą, żeby nie było w Polsce żadnych przepisów regulujących rynek kryptoaktywów.
1: To jeszcze jedna informacja z dzisiejszego poranka. TVN24 i Wirtualna Polska kontynuują serial związany właśnie z Przemysławem Kralem i z Zonda Krypto. Jak dzisiaj informują, Przemysław Kral miał załatwiać, czy też miał zgłosić chęć załatwienia Marcinowi Romanowskiemu azylu w Dubaju. W tej całej operacji pośredniczył mecenas Bartosz Lewandowski, który nadal reprezentuje Marcina Romanowskiego, ale wymówił pełnomocnictwa Przemysławowi Krajowi. Plan się nie powiódł, jak piszą dziennikarze TVN24 i Wirtualnej Polski, bo Emiratczycy nie chcieli u siebie kontrowersyjnego polityka. Czy pana dziwi takie powiązanie?
0: No na pewno dziwi, ale się okazuje, znaczy to tylko pokazuje jedną rzecz, że w przypadku pana Krala, w przypadku giełdy Zonda Krypto, no to mówimy o bardzo dużych środkach finansowych, a tam gdzie są duże pieniądze, no to rzeczywiście można wiele załatwić. Natomiast dziwi takie mocne powiązania polityczne, no bo tutaj ewidentnie no wskazuje to na to, że jest ingerencja jakichś służb, jakichś osób związanych z polityką albo chcących kreować politykę w Polsce. I to w tym momencie jest niebezpieczne, bo z jednej strony mówimy o oszukaniu ludzi, a z drugiej strony mówimy o bardzo prawdopodobnej ingerencji no, innych państw, innych służb w Polsce.
1: Przepraszam, dla mnie to wygląda jak jakaś grupa przestępcza, znaczy, która z jednej strony wyłudza pieniądze od obywateli, okrada, a z drugiej strony zapewnia przestępcom azyl polityczny w innych krajach.
0: Ale oczywiście, że tak. Dlatego mówię, że w ogóle, jeżeli to wszystko się potwierdzi, to uważam, że jakiekolwiek osoby, nie ma dla mnie znaczenia, z jakiej są opcje polityczne, powinny mieć całkowite już nigdy nie być w przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o politykę. No bo jak można wybierać ludzi, którzy najpierw ktoś... Powstała machina, mechanizm.

0: jaki, żeby oszukiwać obywateli, a później tych środków zebranych na tych ludziach, którzy zostali oszukani, no sponsoruje się czy lobuje się różnych polityków, różne działania polityczne. No najlepszym przykładem właśnie dla mnie, no to jest no bardzo ciekawa kariera no pana Radosława P., tak, który no tak naprawdę nawet mnie to rzecz mocno zainteresowała jego historia, tak, że człowiek, który w 2015 roku nie miał nic wspólnego z polskim sportem, zajmował się nieruchomościami i nieudolnych miał chyba 10 prób startu w wyborach wejścia czy to do samorządu, czy do polityki krajowej. Nigdy mu się to nie udało, ale prób miał kilka z różnych opcji politycznych. No później ni stąd, ni zowąd przez dwa lata zajmował się siatkówką. Tam się pojawił, tak można powiedzieć, nie wiadomo skąd. Po prostu ktoś go rekomendował, no i uznano, że się nadaje. Po tych dwóch latach w siatkówce zajmował się koszykówką, z którą też, no według jakichś tam wcześniejszych informacji, nie miał za wiele wspólnego. No i później zaczął się zajmować całym polskim sportem.
1: Wczoraj przed wejściem do prokuratury, zakrywając kajdanki, Radosław PM-u krzyczał, że to polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, kto jest. Zobaczymy jeszcze, kto jest winny.
0: Polityka to był tytuł takiego jednego z filmów reżysera, który też bardzo dużo mówi, potrafi mówić różnych ciekawych rzeczy, które nie mają niewiele wspólnego z rzeczywistością i być może trochę w takim samym świecie żyje ten pan. Uważam, że takie osoby nie powinny być
1: ani w polskiej, pan mówi.
0: Dokładnie tak. Ani w polskim filmie, ani w polskiej polityce, ani w polskim biznesie nie powinny być oszustów.
1: Zmienimy temat, bo czas nas goni, panie pośle. Wspomniał pan o tym, że dzisiaj rząd będzie pracować nad budżetem na 2027 rok. To budżet na rok wyborczy i właściwie przedostatni budżet, który na pewno będziecie jako koalicja rządząca konstruować. Czy ten budżet zakłada już zmiany podatkowe wprowadzone, zaproponowane przez premiera Tuska?
0: Powiem tak, ja wczoraj byłem w dwóch ministerstwach, rozmawiałem z ministrami konkretnymi, resetowymi sprawami. Wczoraj tak naprawdę dopiero ministrowie dostali ten budżet, bo każdy zgłaszał według swojego resortu sprawę, a dzisiaj pierwszy raz ten budżet jest wspólnie w rządzie. To jest takie pierwsze spotkanie. No nie mam jakichś szczegółowych informacji. Mnie przede wszystkim interesuje, żeby było jak najwięcej środków na mieszkalnictwo i żeby tematy infrastrukturalne w Zagłębiu Dąbrowskim, które były obiecane od 3 lat, w tym roku są planowane w budżecie. Mam nadzieję, że w nim pozostaną i w 2027 zrealizujemy no, na przykład S1, bardzo ważne połączenie z południa na północ Polski.
1: Na mieszkalnictwo, bo mnie pan zaintrygował. W jakiej formie? Przecież nie ma żadnego rządowego programu budowy mieszkań.
0: Nie no, mamy bardzo dużo programów, jeżeli chodzi o budownictwo komunalne, budownictwo społeczne, fundusz dopłat. W tym roku mieliśmy 8 miliardów na mieszkalnictwo. W przyszłym roku musi być 10, znaczy musi być, no tak jest planowane, że to jest to minimum, które...
1: Ile za to mieszkań powstanie?
0: No to nie mówimy zero-jedynkowo fizycznie mieszkań, bo mamy różne programy. Mamy takie, gdzie są finansowane w 100% przez państwo, ale większość to jest takich, których są różnego rodzaju dofinansowane przy takim mechanizmie jak na przykład Bank Gospodarstwa Krajowego.
1: Dofinansowanie do inwestycji deweloperskich?
0: W pierwszej kolejności mieszkania komunalne i budownictwo społeczne realizowane albo przez SIM-y, albo przez samorządy, albo przez spółdzielnie mieszkaniowe. Natomiast są programy, w których komercyjne spółki także mogą się zgłaszać i także zostać dofinansowania.
1: To będzie dobry budżet? Bo jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, który rozwszczęła Komisja Europejska. Mamy problem z zadłużeniem publicznym. To zadłużenie będzie się pogłębiało w przyszłorocznym budżecie?
0: Dlatego to jest bardzo trudne, bo z jednej strony no nie znam pełnych kwot, ale na pewno będziemy musieli wydać około 200 albo ponad 200 miliardów na bezpieczeństwo, żeby kontynuować to, co robimy. Na pewno trzeba wydać ponad 200 miliardów na ochronę zdrowia albo jeszcze więcej. To tych akurat danych konkretnych nie znam. Ale jeżeli chcemy, żeby tam znalazł się właśnie ten drugi próg podatkowy, środki na to, jeżeli chcemy, żeby znalazły się środki na zwiększenie kwoty wolnej od podatku, to będzie trudny budżet. Żeby móc to spiąć, no to trzeba będzie gdzieś niestety zaoszczędzić.
1: Tak się zastanawiam a propos tych oszczędności, bo powiedzieliście A w przypadku zmian w ochronie zdrowia, to znaczy została przyjęta ustawa o jawności zarobków, tak zwana ustawa PESEL-owa. A gdzie jest B? Gdzie jest wprowadzenie limitu zarobków lekarzy, limitu godzinowego? Bo minister Sobierańska-Grenda raz coś powiedziała i temat się rozpłynął.
0: Nie, tematu nie ma. Jak chodzi o ochronę zdrowia, to jest początek reformy, która jest niezbędna, jest potrzebna.
1: To kiedy ta reforma?
0: No, trwa i będzie trwać. To jest najtrudniejszy temat. To jest najtrudniejsze zadanie, jakie jest przed tym rządem na pewno. Ja akurat nie czuję się jakoś super ogromnym fachowcem. Nie będę tutaj jak czarodziejka mówił jakieś recepty na ochronę
1: zdrowia.
0: Nie, nie
1: chodzi mi o recepty, tylko czy pana nie dziwi, że no już ile? 2 miesiące po wybuchu afery w Szpitalu Południowym nadal nie ma nawet propozycji przepisów dotyczących zmian w zarobkach lekarzy.
0: Ale oczywiście są propozycje, przede wszystkim rejestr, przede wszystkim informacja.
1: No, ale informacja nie zmienia rzeczywistości.

0: wiadomości. To, że Ministerstwo Zdrowia wie, ile zarabiają lekarze, to nie oznacza, że jest w stanie im zmniejszać pensje.
1: Ja przede wszystkim liczę w pierwszej kolejności, że NFZ inaczej nieco podzieli te środki budżetowe na ochronę zdrowia na rok 2027 i to tak naprawdę zmieni sytuację.
0: Kamil Wnuk, Polska 2050. Dziękuję panie pośle za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
0: Dobrego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Ogłoszenie społeczne.
3: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Oko na warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szustra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje dwudziestolecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: 22 minuty po siódmej.
2: Przegląd prasy.
4: Dzisiaj wyjątkowo w duecie Roch Kowalski zajrzał do gazet. Razem zaglądamy do gazet. Powiedz mi, czy ty byłeś już w szkole, jak były komórki?
5: Dziękuję ci bardzo. Tak, byłem.
4: No ale nie, no wiesz, no ja też byłem, jak były komórki, ale to były komórki, gdzie trzeba było, wiesz, mieć przyczepę w samochodzie, nie, żeby tę komórkę przywieźć. No.
5: Na etapie gimnazjum już miałem, były smartfony.
4: Tak, ale były takie, że dzieciaki używały, w sensie?
5: Nie, znaczy jeszcze, żeby być zupełnie szczerym, to były rzadkości. Raczej przerwy spędzali nawet w liceum inaczej niż w smartfonach.
4: No właśnie.
5: Z rękoma w smartfonach.
4: Tak, bo czytam o tym dlatego, pytam cię o to dlatego, bo cyfrowy detoks w szkole dzisiaj Polska Metropolia Warszawska. Oni mają świetne okładki, zobacz, jaka fajna okładka. Taki przekreślony telefon. Czy szkoły będą takim terenem bez telefonów? Jak uważasz, powinny być czy nie?
5: Zdecydowanie powinny. Szczególnie, że no sami widzimy po sobie, w jaki sposób telefony nas uzależniają, w jaki sposób rolki nas uzależniają. Ja zawsze podkreślam, że my dorośli mamy wypracowane przynajmniej taktyki i strategie krytycznego myślenia. Dzieci niestety ich jeszcze nie mają, kształtują te zdolności, a jeśli są sycone przez algorytm, który na dodatek dostraja się do ich potrzeb, to jest studnia bez dna, tak na dobrą sprawę. Więc ten detoks cyfrowy jest niezbędny, ale chyba równie niezbędny jak detoks cyfrowy w szkole jest potrzebna edukacja w domu i rozsądne korzystanie
4: ze smartfonów przez
5: rodziców.
4: Jest coś takiego bullying. Ja wiem, że dzisiaj mówię, głównie naciskam na język polski, a tutaj sam używam bullying, czyli takie prześladowanie, ale to w szkołach zawsze było, to od wieków, to zawsze był kogoś, kto tam się śmiano
5: tak
4: i tak dalej.
5: Kiedyś
4: i tak dalej.
5: Kocenie,
4: tak, też to można było tak nazwać. I zwykle to nie wychodziło za ramy szkoły, prawda, czy tam na korytarzu, czy w klasie. Dzisiaj jak dzieciaki mają telefony, to takie znęcanie się nad kimś, to jest 3 sekundy i cały świat o tym wie. I to jest upokarzanie na skalę po prostu gigantyczną.
5: I na skalę gigantyczną i w skali właściwie lat, tak?
4: Bo to nie niknie potem.
5: To nie niknie. No także szczególnie trzeba uważać, ale widzę, że już też rodzice są wyczuleni na to, jakie zdjęcia wrzucamy naszych najmłodszych do internetu.
4: No ten
5: tak,
4: projekt,
5: żeby
4: żłobki nie mogły korzystać z wizerunku dzieci, no wreszcie.
5: Dobrze, to prawda.
4: Dobra, co tam u ciebie znalazłeś?
5: Ja znalazłem na 12 tej stronie Gazety Wyborczej temat międzynarodowy. Amerykanie ostrzegli Putina przed atakiem na NATO. To oczywiście pokłosie wizyty szefa CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie. Anna Wyrwik i Jarosław Marczuk piszą o tym, że mnożą się teorie odnośnie celów wizyty Radcliffe'a w Rosji. Wall Street Journal i Politico napisały, powołując się na swoje źródła, że celem wizyty było ostrzeżenie Moskwy przed atakami na kraje NATO, zwłaszcza Estonię, Łotwę i Litwę. Wcześniej John Radcliffe był z wizytą w Łotwie i bezpośrednio z Łotwy poleciał do Moskwy, co może mieć znaczenie, bo bardzo wiele, to już dodaję oczywiście od siebie, bo bardzo wiele generałów i bardzo wielu przedstawicieli w NATO mówi, że to właśnie Łotwa jest tym takim najsłabszym punktem na wschodniej flance NATO w starciu z Rosją. Po pierwsze, duża mniejszość rosyjska, co by umożliwiało czy też usprawiedliwiało Putinowi akcje z zielonymi ludzikami. Po drugie,
4: bronimy swoich,
5: a po drugie też napór migracyjny ze strony białoruskiej, z którym ponoć Łotwa nie do końca daje sobie radę, tak jak Litwa czy Polska.
4: Tam jeszcze jest jeden wątek. Żeby zdobyć jakiś czas temu, nie wiem jak teraz to wygląda, trzeba by sprawdzić, jakiś czas temu było tak, że żeby zdobyć obywatelstwo łotewskie, to trzeba było zdać egzamin z języka łotewskiego. Cała wschodnia część Łotwy zamieszkana przez Rosjan, jakby a priori powiedziała, że ona nie będzie zdawać egzaminów żadnych i właściwie to oni są Rosjanami, takimi trochę obywatelami drugiej kategorii. Więc jak rosyjskie wojska wejdą, to raczej będą ich z kwiatami witać.

0: niż przeciwko nim coś mówić.
1: A poza tym z logiki takiej niestety wojennej by wynikało, że jeśli Władimir Putin chciałby przetestować artykuł 5 NATO, to raczej nie będzie to uderzenie w Polskę, bo wiadomo, że Polska jest dużym krajem znaczącym i tutaj odpowiedź na to mogłaby być natychmiastowa. Tak, i nie lubimy Rosjan tutaj, chociaż to niestety ostatnio też się zmienia, ale Łotwa jest dużo łatwiejszym celem. Na koniec mam dla ciebie ciekawe zdjęcie z Gazety Wyborczej.
0: Oj, boże,
2: coś spadło. Myszka.
1: Myszka spadła.
0: Ja też mam zdjęcie dla ciebie ciekawe.
1: Ja zaczynam. Koniec wakacji, także w Sejmie. Na drugiej stronie Gazety Wyborczej zdjęcie. Pokażę Grzesiowi, proszę.
0: Jest głosowanie na ręce.
1: Głosowanie na dwie ręce, bo to pracownicy Kancelarii Sejmu testują przed po wakacjach testy urządzeń do głosowania i przygotowania do planowanego na drugi dzień września, pierwszego po wakacjach posiedzenia Sejmu. Wybitny obrazek, proszę państwa, bo pracownicy Kancelarii głosują na dwie ręce, a prawie że na trzy ręce, gdyby mogli, testując wszystkie przyciski jednocześnie, to na drugiej stronie dzisiejszej Gazety Wyborczej.
0: Ja zostanę jeszcze przy Polsce Metropolii Warszawskiej. Jakiś czas temu było o Marce Polska, że jak promować nasz kraj. A tutaj jest artykuł o tym, że cel Kremla jest jasny, za pomocą dezinformacji siać chaos i zamęt w Unii Europejskiej, skłócić Polskę z najbliższymi sąsiadami, na przykład z Czechami. I tutaj jest obrazek, który wypisz, wymaluj, mógłby służyć za promocję Polski. Zobacz Rochu, jaki obrazek.
1: Krecik, tak.
0: Krecik z Reksiem. Krecik i Reksio podają sobie ręce na tle flagi Unii Europejskiej, Czech i Polski. I tak myślę, że mamy kilka fajnych bajek i na podstawie tego można promować.
1: Widziałem jeszcze wczoraj taką w internecie przeróbkę, jak Krecik z Reksiem gonią rosyjskiego niedźwiedzia i wykrzykują do niego to, co Ukraińcy do pewnego rosyjskiego okrętu.
0: Tak, wilki zając niech będzie. No pagadi. No to tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Po reklamie. Autopromocja.
8: Już jutro, po 12:00, w TDI. Hala sportowa za prawie 500 000 000 zł powstanie w Białymstoku. Jedyna taka stacja pali we Włoszech, ceny jak z innej epoki. Niski poziom wody w Wiśle pozwala odkryć tajemnice Warszawy. Były neolityczne narzędzia, średniowieczne miecze i broń z czasów wojny. Tylko dobre informacje. Po 12:00 Jarema Jamrożek. Zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 7:30. Ewelina Kamińska, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą

0: Sonda krypto. Dotyczą one przyjęcia korzyści majątkowej oraz powoływania się na wpływy. Prokuratura jest też w trakcie zabezpieczania kolejnych milionów złotych, które mają trafić do poszkodowanych przez giełdę kryptowalut Sonda krypto. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Jesteśmy w trakcie zabezpieczania kwot, które będą przekraczały na ten moment 100 milionów złotych. Mamy takie ustandaryzowane te doniesienia pokazujące, kto domaga się odzyskania jakiej kwoty, ale oczywiście mogę Państwu obrazowo powiedzieć, że jest 27 dużych pudeł tekturowych i cały czas te zgłoszenia wpływają, więc będziemy się starać tak zrobić, żeby jak najwięcej tych środków zabezpieczyć na poczet przyszłych odszkodowań.
0: W wyniku upadku giełdy kryptowalut Sonda krypto obywatele mogli stracić co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgać nawet 2 miliardów. W informacjach o 8 powiemy natomiast o nowym wątku sprawy. Według medialnych doniesień Przemysław Kral miał pomagać Marcinowi Romanowskiemu, gdy ten szukał azylu w Dubaju. Andrzej Poczobut wraca na Białoruś. Za nieco ponad 2 tygodnie weźmie udział w 11. zjeździe Związku Polaków na Białorusi. Dziennikarz i opozycjonista potwierdził swoje plany podczas imprezy Campus Polska Przyszłości. Jak przekazał reporterowi Polskiego Radia, zależy mu na dalszym prowadzeniu działalności na terenie kraju kontrolowanego przez reżim Łukaszenki.
2: Każdy chce wrócić do domu, ja też chcę wrócić do domu. No a kwestia bezpieczeństwa, no to nikt nie da gwarancji. No, należy to rozumieć, ale no, tam są ludzie, tam jest organizacja. Ja jestem stamtąd, no i ludzie też potrzebują mnie.
0: 11. zjazd Związku Polaków na Białorusi odbędzie się 13 września w Grodnie. W kwietniu, przypomnijmy, po 5 latach Andrzej Poczobut został zwolniony z białoruskiego łagru. Na portalu polskieradio24.pl można przeczytać specjalny wywiad z Andrzejem Poczobutem. Jak skutecznie walczyć z dezinformacją? Uczniom w tej kwestii ma pomóc inicjatywa What the Fake. To m.in. warsztaty, zajęcia z montażu dźwięku i obrazu, poznawania zasad tworzenia newsów i fake newsów, a także spotkania z ekspertami. Małgorzata Kilian-Grzegorczyk, prezeska Stowarzyszenia Demagog, czyli partnera programu, podkreślała, że właśnie ta praktyczna część projektu jest niezwykle ważna.
3: Uczniowie będą mieli okazję poznać naszych ekspertów, będą mogli poznać ich perspektywy, ich wiedzę na temat właśnie zagrożeń, na temat relacji, ale również tego, jak dezinformacja oddziałuje dzisiaj na nasze emocje. Budowanie odporności na dezinformację dziś potrzebuje właśnie takiego praktycznego i innowacyjnego podejścia, dlatego cieszę się, że projekt What the Fake powstał.
0: Program będzie realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi i jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury.

0: 12 stopni dzieli najcieplejsze miejsce od najchłodniejszego miejsca w Polsce o godzinie 7 i 470 km. Najcieplej jest w Jeleniej Górze 20 stopni, właściwie było o godzinie 7, a najchłodniej w Nowym Sączu tylko 8. Jak to będzie wyglądać w ciągu dnia? W tym Nowym Sączu będzie dzisiaj 29 stopni. 29 będzie też w Krakowie, w Katowicach, w Opolu, we Wrocławiu. 30 może się pojawić na termometrach w Zielonej Górze. Ale wzdłuż zachodniej granicy będą przewidywane są, może nie to, że będą, ale przewidywane są opady, tam też największe zachmurzenie. Sporo słońca nad Gdańskiem, Toruniem, Bydgoszczą, Łodzią, Wrocławiem, Warszawą, Olsztynem, Białymstokiem i Suwałkami, ale tam najchłodniej 23 stopnie tylko. No to piękny ten ostatni piątek wakacji. Ostatni piątek wakacji, jak to brzmi. Za 25 minut 8. I Filip Jastrzębski powrócił?
1: Powrócił, to prawda.
0: I opowie o...
1: Na przykład odpowiem na pytanie, kto pobiera...
0: No właśnie tak, bo pytaliśmy tydzień temu, godzinę temu, kto popiera prezesa PKOL-u, bo prezes PKOL-u został zatrzymany, jak państwo jakby, nie wiem, może wczoraj przegapili, to został zatrzymany wczoraj. Prokuratura postawiła zarzuty, jest teraz panem P. od wczoraj i... formalnie jeszcze jest prezesem PKOL-u, chociaż już wczoraj pojawiły się, że głosy, że no może w tej sytuacji to jakby nie wypada, żeby prezes nie mógł pełnić swoich obowiązków i może, no, do dymisji się raczej, jak mówiliśmy, nie poda, ale może powinniśmy coś zrobić, żeby go nie było już na tym stanowisku i są tacy, którzy mówią, nie, dlaczego, może zostać.
1: Andrzej Supron na przykład, były znakomity zapaśnik, wiceprezes PKOL-u, on raczej bagatelizuje kwestię zatrzymania pana Radosława P., uważając, że tam, a zegarek to... O co tam chodzi? Bez przesady.
0: Nie, nie, zresztą, taki,

0: sam sobie dawaliśmy.
1: Sobie sam kupił, więc no to też pewnie będzie wyjaśnione, miejmy nadzieję, dosyć szybko, bo zegarek tani nie był, więc można by było pomyśleć, że

0: naszej drużyny, ze wszystkiego, co osiągnęliśmy. Jeszcze mamy dużo do osiągnięcia, więc no taką mam nadzieję, że po prostu co te 3 dni będziemy dawać radę i udowadniać, że jesteśmy dobrą drużyną.
1: Odpadły walczące o Conference League Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Górnik przegrał z AS Monaco, a Raków uległ podogrywce Hajdukowi Split. Teraz siatkówka, gdyż nasza żeńska kadra idzie jak burza w Mistrzostwach Europy. Wczoraj Polki odniosły 4. zwycięstwo, wygrywając z Niemkami bez straty setu. Z Niemkami, z Niemcami to zawsze takie...
2: podwójne.
1: Podwójne, prawda? Ale już na poważnie. Dziś zagrają o pierwsze miejsce w grupie z Turczynkami. No to posłuchajmy zmagania naszych siatkarek na Mistrzostwach Europy. Śledzi Rafał Bała. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Polki są po pierwszym poważnym sprawdzianie w tych Mistrzostwach Europy, które zaliczyły na 5 z plusem, trzeba powiedzieć, bo Niemki pokonały z dużą przewagą 3-0 bez straty seta, chociaż były też lekkie momenty przestojów, ale wyszły z nich obronną ręką. Przede wszystkim jako prawdziwa liderka zaprezentowała się Magdalena Stysiak, ale dobrze grały też polskie środkowe i inne zawodniczki. No tylko, że przed nimi jeszcze poważniejsze sprawdzian. To tak jakbyśmy porównywali egzamin ósmoklasisty z taką poważną maturą, bo rzeczywiście tak chyba trzeba nazwać mecz z Turczynkami. To gospodynie turnieju, zespół, który w ostatnich latach robi ogromne postępy. Turczynki mają najsilniejszą i najbogatszą ligę na świecie. Mają też wspaniały zespół. Naturalizowały Kubankę Melissę Vargas, która jest najlepszą chyba obecnie atakującą globu. Takie nazwiska jak Baladin, Sahin czy Guinness robią ogromne wrażenie. Nie ma co prawda Ebrar Karakurt, to jest taka bardzo mocno atakująca zawodniczka. Ona doznała kontuzji. No ale w polskiej ekipie w porównaniu do tego, co się działo w ostatnich latach, to braki są jeszcze większe. Nie ma przecież rozgrywającej Joanny Wołosz, nie ma Agnieszki Konkolewskiej na środku siatki, nie ma Natalii Mędrzyk, nie ma kontuzjowanej Martyny Łukasik i tak mógłbym jeszcze wymieniać. Mimo to biało-czerwone zbudowały niezły zespół, który tutaj chce powalczyć, kto wie, może nawet o medal. A tym głównym celem jest oczywiście mistrzostwo i kwalifikacja olimpijska na Los Angeles. Na razie coraz lepiej gra Stysiak, dobrze także Lampkowska, Piasecka. Duże wrażenie robi 19-letnia środkowa Maja Koput. No i czekamy na powrót naszej libero. Kapitan Aleksandry Szczygłowskiej, która miała problemy zdrowotne, wraca do zdrowia, ale czy wykuruje się na mecz z Turczynkami? No zobaczymy dziś wieczorem. Stawka tego spotkania jest duża. Zwycięzca nie tylko naładuje się pod względem mentalnym, psychologicznym, ale także zajmie pierwsze miejsce w grupie, a to będzie skutkować łatwiejszym rywalem w 1/8 finału, bo prawdopodobnie zmierzy się wtedy ze słabiutką Portugalią albo z przeciętnie grającą Rumunią. A więc jest o co grać i polskie siatkarki pod taką presją paradoksalnie radzą sobie całkiem nieźle.
1: Pod presją również polscy koszykarze, którzy dali nam także wczoraj powody do radości. Biało-czerwoni są już coraz bliżej awansu do Mistrzostw Świata. W pierwszym meczu decydującej fazy kwalifikacji pokonali w Rydze Izrael 106-86. Do zwycięstwa jak zwykle poprowadził nas kapitan i lider Mateusz Ponitka, ale świetny występ zanotował także rezerwowy Igor Milicic junior.
4: Udało się, wygraliśmy jeszcze 20 punktami w takim stylu. Wszystko co robiliśmy, to przygotowywaliśmy się na ten mecz i tutaj było widać, że jesteśmy mocno przygotowani. Myślę, że naprawdę ich słabości wykorzystywaliśmy w najlepszy sposób.
1: W niedzielę w Gdańsku Polacy zmierzą się z Niemcami, a jakże, znów będzie mecz Polska-Niemcy, tym razem w kosza.
5: Aha, no dobrze, to też będziemy bić brawa, jak będzie w Gdańsku jeszcze.
1: W Gdańsku, panie kolego.
5: Panie, to naprawdę, no dobrze, to tym potrójne zwycięstwo będzie cieszyło potrójnie. Za 20 minut 8, dziękuję bardzo, to
1: dziękuję.
5: Był
1: sport.
5: Zapowiadając kolejny element naszego porannego programu, mogę powiedzieć spokojnie, jesteśmy wszędzie, wiemy wszystko i to jest prawda. W Nepalu, w tym Nepalu właśnie, przez który przeszła powódź błyskawiczna i są dramatycznie złe informacje stamtąd. Prawie 500 osób w tej chwili to jest liczba ofiar tej powodzi błyskawicznej w Nepalu. A w Nepalu jest Tomasz Sajewicz. Witaj Tomku, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam cię, witam państwa.
5: To zanim zaczniesz opowiadać, tylko ostrzeżemy państwa, że w związku z tą powodzią w Nepalu bywają przerwy w dostawie prądu. Więc jeśli nagle Tomek przestanie mówić, no to powód jest oczywisty. Więc wykorzystajmy ten moment, że ten prąd o poranku jeszcze jest i mów, jak sytuacja w Nepalu wygląda.
6: No rzeczywiście, tak jak widać i państwo, i ty widzieliście na przekazach telewizyjnych, ta akcja, no, wygląda to naprawdę przerażająco i wydaje mi się, tak jak sobie myślę o tej skali zniszczenia, a mam porównanie, bo 11 lat temu w tym samym miejscu byłem relacjonując dla państwa trzęsienie ziemi katastroficzne, to nie jest nawet porównywalne do tamtych zniszczeń i nie wymyśliłoby tego nawet AI. Rzeczywiście ta powódź błyskawiczna, de de facto taka ściana ponad 10-metrowa.

0: a w niektórych miejscach 20-metrowa ściana skał, błota, wody. Ona niszczyła absolutnie wszystko, co było na jej drodze. Jak wiemy, te zniszczenia są po prostu niewyobrażalne, jeśli chodzi o najbiedniejszy, jeden z najbiedniejszych krajów w Azji. W tej chwili ta cała energia koncentruje się na akcji poszukiwawczo-ratowniczej. Tak jak powiedziałeś, prawie 500 ofiar śmiertelnych, ale o wiele więcej, wielokrotnie więcej na listach zaginionych. Tutaj po stronie nepalskiej to już jest ponad 1000 nazwisk osób, które mogły być we środę po południu w miejscu, przez które ta lawina przechodziła. Po stronie chińskiej ponad 600 osób. I niech zobrazuje skalę tego wszystkiego fakt, że oczywiście Chiny są o wiele lepiej wyposażone niż Nepal, mają o wiele większe możliwości. Tybet graniczący z Nepalem, tam też stacjonuje chińskie wojsko. Jest to jeden z takich newralgicznych regionów. Tam do miejscowości Gyanyar, która jest na granicy Nepalu i Chin, od dwóch dób nie udało się wciąż chińskim służbom dotrzeć, mimo że tam w pobliżu nawet, to też obrazuje tego, to jak Chińczycy do tego podchodzą, udał się wicepremier Chińskiej Republiki Ludowej. Tam po tamtej stronie zaginionych jest ponad 600 osób. To, co też niepokoi też ludzi na całym świecie, bo dzisiaj w prasie nie tylko nepalskiej, ale na przykład amerykańskiej czy brytyjskiej, relacje osób, które czekają na jakiekolwiek informacje od swoich najbliższych, od swoich członków rodziny, od przyjaciół, bo w tym czasie w Nepalu tutaj to jest szczyt sezonu turystycznego, ale także pielgrzymkowego. Wiele osób pielgrzymuje do świątyń hinduistycznych. Na listach zaginionych po nepalskiej stronie ponad 500 obcokrajowców. To ogromna jest skala, jeśli chodzi o akcję poszukiwawczą. Trudno tutaj sobie wyobrazić, że Nepal sam będzie sobie w stanie z tym poradzić. Zniszczonych zostało tak wiele dróg, przerwanych zostało tak wiele mostów, że tutaj w tym momencie chodzi nie tylko o wyścig z czasem i odnajdywanie tych osób, które po tej strasznej tragedii przeżyły i czekają zapewne w bardzo trudnych warunkach na pomoc, ale także zrzucanie wody, jedzenia dla prawdopodobnie dziesiątek tysięcy osób w górskich miejscowościach Nepalu, które zostały całkowicie odcięte od świata.
1: Nepal jest znany z tego, jak mówiłeś, że jest jednym z najbiedniejszych państw świata, ale ma dobrze rozwiniętą flotę śmigłowcową, bo tam jest mnóstwo miejsc, gdzie tylko śmigłowcem można się dostać. Czy te śmigłowce w tej chwili są wykorzystywane w 100% na dostarczania właśnie wody, pomocy, medykamentów tym, którzy jeszcze przeżyli?
0: Absolutnie tak. I rzeczywiście tutaj nawet w Katmandu słychać ten łopot wirników śmigłowców, łopat, dlatego że ta akcja jest niezwykle intensywna. Powiedziałeś o tym, że jest to miejsce, które ma tak bardzo rozwinięte. Z jednej strony tak, masz rację, ale przypomnę Państwu, że niestety to też jest miejsce ze względu na trudne warunki geograficzne, ze względu też na to, że jest to bezspornie jedno z najbiedniejszych państw Azji. Tutaj wielokrotnie, także w trakcie akcji ratowniczych dochodziło do katastrof, także z udziałem śmigłowców, z udziałem lekkich samolotów służących do transportowania pomocy. Oby takich sytuacji nie było w tym momencie, ale rzeczywiście ta intensywność i ta, powiedzmy, energia skupiona jest głównie właśnie na śmigłowcach, bo w inny sposób tam po prostu w tym momencie nie jest nikt w stanie dotrzeć, jak tylko właśnie drogą lotniczą.
1: Mamy tam naszego człowieka, Tomasz Sajewicz, prosto z Nepalu, a na razie wiemy o tym, że prawie 500 osób. Tyle wynosi lista ofiar powodzi błyskawicznej. Tysiące zaginionych po stronie Nepalu i po stronie Chin. Tomasz Sajewicz trzyma rękę na pulsie, jest na miejscu. Relacje będą na antenie Polskiego Radia 24. Trzymaj się bezpiecznie tam, Tomku. Do usłyszenia. Kwadrans dzieli nas od godziny 8. Teraz zajmiemy się panem P, bo prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli z pokrzywdzeniem innych inwestorów. Tak to fachowo się językiem prawnym nazywa. A przekładając z języka prawnego na nasze, tak można powiedzieć kolokwialnie, sprawę śledzi Piotr Durys. Piotrze, co wiemy? Dzień dobry na ten temat.
2: Dzień dobry. Wiemy, że po wielogodzinnym przesłuchaniu w Katowicach prokuratura przedstawiła Radosławowi P. wspomniane dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy płatnej protekcji, czyli prezes PKO miał przyjąć od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro w zamian za obietnicę wstawiennictwa u ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK-u. Drugi zarzut dotyczy zaspokojenia roszczeń z pokrzywdzeniem innych wierzycieli. Chodzi o to, że szef komitetu tuż przed upadkiem giełdy odzyskał 100% zainwestowania zainwestowanego tam prywatnego kapitału. Podejrzany odrzucał skarżenia. Przed wejściem do katowickiej prokuratury

0: Radosław P. przekonywał, że sprawa ma wyłącznie tło polityczne.
1: Ja powiem tak, polityka. I zobaczymy, co z tego wyjdzie.
2: Czuje się pan ofiarą?
1: Bardzo dużą ofiarą.
0: W wyniku upadku platformy Zonda Krypto, którą prokuratura określiła mianem piramidy finansowej, polscy obywatele stracili od 350 milionów do nawet 2 miliardów złotych. Szef giełdy współpracuje ze śledczymi, a prokuratura zabezpiecza majątek na poczet przyszłych roszczeń. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podkreśla, że priorytetem jest ukaranie winnych oraz odzyskanie pieniędzy pokrzywdzonych.
3: Mamy tutaj dwa priorytety, nie tylko wyświetlenie tego procederu przestępczego, ujęcie osób, które ponoszą za to odpowiedzialność, ale jednym z głównych założeń działań prokuratury, i to się udaje, jest także zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa, w takiej ilości, żeby wszystkie osoby poszkodowane mogły w przyszłości te swoje środki utracone odzyskać.
0: Przedstawienie zarzutów prezesowi komitetu wywołało także reakcję resortu sportu. Zonda Krypto była sponsorem generalnym PKO, a wizerunek polskich olimpijczyków posłużył do promocji giełdy, między innymi podczas głośnej konferencji w Monako. Minister sportu Jakub Rutnicki wzywa władze komitetu do natychmiastowego odsunięcia prezesa ze stanowiska.
4: Wzywam całe środowisko sportowe. Wzywam przede wszystkim zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego o podjęcie natychmiastowych działań naprawczych. Każdy dzień Piesiewicza na tym stanowisku to jest absolutna katastrofa. Nie tylko katastrofa wizerunkowa, ale katastrofa polskiego olimpizmu.
0: Za bierną płatną protekcję szefowi Polskiego Związku Olimpijskiego grozi do 8 lat więzienia, a za faworyzowanie wierzycieli do lat 2.
5: Piotr Durys się sprawą zajmuje i drodzy Państwo, muszę powiedzieć, że Piotrek dzisiaj będzie miał mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo ta sprawa się rozkręca. Jak to mówią politycy, jest rozwojowa, tak? I politycy na ten temat już się wypowiadali. Cytowaliśmy ich, drodzy Państwo, przed godziną 7. Dzisiaj pewnie więcej na ten temat będzie, bo nowe wątki pojawiają się. Piotr Durys śledzi sprawę Radosława P., czyli prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziękuję, Piotrze.
0: Dziękuję.
5: Za 10 minut będzie 8, teraz o pieniądzach.
6: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: Chciałem dodać, że tylko tych legalnych, ale to sprawdzimy. Błażej Prośniewski w studiu.
7: Dzień dobry. Tylko tych legalnych? Miejmy nadzieję, że tylko tych legalnych, a zaczniemy od projektu budżetu państwa na 2027, który dziś ma przyjąć Rada Ministrów. Według słów premiera Tuska z ubiegłego tygodnia budżet będzie miał 3 priorytety. Obronność, na którą przeznaczymy 5% PKB, transformację energetyczną i zdrowie. W przypadku finansowania ochrony zdrowia kwota ma zwiększyć się tu o 17 miliardów złotych. Ważnym elementem planowania budżetu na 2027 są także zapowiadane zmiany w systemie podatkowym. Chodzi m.in. o podniesienie progu podatkowego w PIT ze 120 do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie nowej 24-procentowej stawki dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie. Jednocześnie w górę mają pójść podatki dla największych i najbogatszych. CIT dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro ma wzrosnąć z 19 do 22%. Planowany jest także powrót wcześniejszego limitu przychodów dla ryczałtowców, który będzie wynosił 250 tysięcy euro, czyli około miliona złotych. Jeśli chodzi o najważniejsze założenie makroekonomiczne, to zgodnie z tym, co rząd przyjął na początku czerwca, wygląda to następująco. W przyszłym roku nasza gospodarka ma rozwijać się w tempie na poziomie 3,1%. A średnioroczna inflacja ma wynieść 2,5%. Według ustaleń Wirtualnej Polski i Money.pl budżet zakłada dochody w wysokości 695 miliardów złotych przy wydatkach sięgających ponad 977,5 miliarda, co oznacza deficyt budżetowy na poziomie przeszło 282,5 miliarda złotych. A teraz w magazynie o sporze na linii Polska Meta, a sprawa dotyczy oszukańczych treści pojawiających się na Facebooku czy Instagramie, z którymi Meta nie chce walczyć, a przynajmniej walczy. czy bardzo nieskutecznie. O czym przekonał się chociażby polski biznesmen Rafał Brzoska. Ministerstwo Cyfryzacji chce, aby Komisja Europejska nałożyła na Metę kary w wysokości 250 milionów euro, to jest około miliarda złotych. To pierwszy tego typu przypadek w Unii. W piśmie skierowanym do

0: Komisji. Szef tego resortu, a zarazem wicepremier Krzysztof Gawkowski, nie tylko domaga się ukarania spółki, ale także wzywa Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi, które będą eliminować nieuczciwe praktyki stosowane na Facebooku i Instagramie. Według polityka obecnie tylko 15% zgłaszanych fałszywych treści jest szybko weryfikowanych i usuwanych.
1: Ponad 80% tych zapytań, które zgłaszają użytkownicy bądź podmioty zaufane, platforma Meta ignoruje. Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
0: Sama Meta przekonuje, że aktywnie walczy z fałszywymi reklamami i w ciągu ostatnich 12 miesięcy usunęła około 137 tysięcy takich treści pochodzących z Polski. Podejmowane przez firmę działania, jak się zdaje, mają jednak charakter wyraźnie doraźny. I nie widać na razie działań, które mogłyby na trwale rozwiązać ten problem. A brak odpowiedniej weryfikacji treści, które pojawiają się na Facebooku czy Instagramie, to dziś nie jedyny i nie największy problem Mety. W USA zakończył się właśnie proces, który spółce wytoczyło 29 stanów. Zarzuty dotyczyły m.in. kwestii uzależnienia dzieci od mediów społecznościowych. Sprawa zakończyła się ugodą, w ramach której Meta będzie musiała zapłacić blisko 17 miliardów dolarów, czyli ponad 60 miliardów złotych. Zdaniem Alka Tarkowskiego, socjologa technologii i dyrektora do spraw strategii think tanku Open Future, ostatnie wydarzenia wokół tej firmy mogą zmusić ją, ale też decydentów do podjęcia konkretnych działań.
2: To już zaczynają być znaczące kwoty. Oczywiście te firmy mają kieszenie jeszcze bardziej przepasne. No ale takie kary w Stanach nie były nakładane. To jest chyba taki paradoks, że państwa nie mają żadnych narzędzi tak naprawdę, by zablokować, powiedzmy, działanie tej firmy, doprowadzić ją do jakiejś takiej sytuacji, w której naprawdę musi ona zmienić sposób działania. No jest raczej takie ciągłe wywieranie nacisku różnymi sposobami, większymi, mniejszymi, ale nigdy potężnymi. Mam nadzieję, że one razem się mogą złożyć na jakąś formę spowodowania regulacji tych platform, bo uważam, że one powinny być regulowane.
0: A walka z tym zjawiskiem w Polsce byłaby zapewne trochę łatwiejsza, gdybyśmy mieli do tego także odpowiednie narzędzia prawne. Takie próby były podejmowane w ramach wdrożenia unijnego aktu o usługach cyfrowych. Te regulacje jednak zawetował prezydent Nawrocki. Obecnie w Sejmie toczą się prace nad drugą wersją tych przepisów.
3: Saldo.
0: Ta sprawa dotknęła niemal 19 milionów Polaków, których dane wyciekły. Wśród nich dane szczególnie wrażliwe dotyczące zdrowia, wizyty lekarskich czy wystawionych recept. Po wycieku danych systemu MyDoctor wiele osób zadaje sobie pytanie, czy za taką utratę prywatności można dostać pieniądze. W internecie pojawiły się już informacje o możliwych odszkodowaniach sięgających nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Prawnicy jednak studzą emocje. Polskie sądy rzeczywiście przyznają pieniądze za naruszenie ochrony danych, ale najczęściej nie są to tak spektakularne kwoty. Przeciętna wysokość zadośćuczynienia zasądzana przez polskie sądy w związku z wyciekiem danych to 1500 zł. W efekcie może się okazać, że dostaniemy mniej niż wynoszą koszty samego procesu. Jeśli jednak ktoś chciałby walczyć o sprawiedliwość, to jak mówi mecenas Karolina Pilawska, ma na to dwa sposoby.
4: Pierwszy sposób to oczywiście skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest ona bezpłatna, ale musimy pamiętać, że kończy się ona karą dla spółki, a ta kara trafia do budżetu państwa, a nie na konto poszkodowanego. Natomiast drugi sposób to pozew cywilny.
0: I tylko na tej drodze realnie można otrzymać pieniądze od podmiotu, który odpowiedzialny jest za wyciek naszych danych. Przy czym warto pamiętać, że jedna ścieżka nie wyklucza drugiej, to znaczy możemy złożyć skargę do UODO, a jednocześnie wystąpić na drogę cywilną. A na jakiej podstawie prawnej można domagać się odszkodowania w sądzie? Tu są trzy drogi, tłumaczy dr Michał Długosz, prawnik i wykładowca Uniwersytetu WSP Merito.
5: Pierwsza podstawa prawna to jest artykuł 82 RODO, który daje nam prawo do odszkodowania od administratora danych osobowych, czyli od naszej placówki medycznej. Druga droga to jest ochrona naszych dóbr osobistych, która wynika z artykułu 23 i 24 Kodeksu Cywilnego za niedopełnienie poszanowania tajemnicy medycznej. I trzecia droga, o której najrzadziej się myśli, jeżeli ktoś padł ofiarą szantażu albo wyłudzenia pożyczki na podstawie takich danych, ma roszczenie wobec konkretnego sprawcy. To już jest spór z konkretną osobą.
0: Na razie nie wiadomo, ile konkretnie osób zostało dotkniętych wyciekiem z MyDoctor i jakie dokładnie

0: dane zostały przyjęte. Tę sprawę bada Urząd Ochrony Danych Osobowych. A osoby, które mają obawy, że ich dane zostały przyjęte, powinny przede wszystkim dzisiaj zadbać o swoje bezpieczeństwo, między innymi zastrzegając PESEL. Z samym pozwem, zdaniem ekspertów, niekoniecznie trzeba się śpieszyć. Najlepiej poczekać na ustalenia UODO, bo to może być jeden z kluczowych argumentów w ewentualnym procesie sądowym.
1: Tyle Błażej Prośniewski w naszym saldzie, a za chwilę u nas w informacjach o tym, kto i przy czyjej pomocy szukał azylu w Dubaju. Proszę z nami zostać.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Na początku była cisza, przynajmniej w przypadku krakowskiego Silence Music Festival. Potem dołączyły słowa i muzyka, która opowiada świat. A po więcej informacji zapraszam dziś po 21 do Weekendu Kulturalnego. Maja Kluczyńska.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nowe doniesienia w sprawie Marcina Romanowskiego. Były minister szukał azylu w Dubaju. Pomagać miał mu szef Zonda Krypto. Afera z pomocą dla powodzian. 6 osób usłyszało zarzuty. 3 z nich trafiły do aresztu. Pochowają znalezione ofiary rzezi wołyńskiej w Ostrówkach na Ukrainie. Trwają przygotowania do ceremonii. Minęła 8. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Poszukiwany listem gończym w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju, a pomocy w jego uzyskaniu miał mu udzielać szef Zonda Krypto Przemysław Kral. Jak piszą portal WP.pl i TVN24, plan się nie powiódł, bo władze Emiratów odmówiły przyjęcia u siebie polityka PiS. Kamil Wnuk z Polski 2050 oceniał w Polskim Radiu 24, że to pokazuje, jak mocne były powiązania między światem polityki a upadłą giełdą kryptowalut.
2: Dziwi takie mocne powiązania polityczne, no bo tutaj ewidentnie wskazuje to na to, że jest ingerencja jakichś służb, jakichś osób związanych z polityką albo chcących kreować politykę w Polsce. Z jednej strony mówimy o szukaniu ludzi, a z drugiej strony mówimy o bardzo prawdopodobnej ingerencji no, innych państw, innych służb. W ogóle, jeżeli to wszystko się potwierdzi, to uważam, że jakiekolwiek osoby powinny mieć całkowite, nigdy nie być w przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o politykę.
1: A tymczasem wczoraj zarzuty związane z aferą Zonda Krypto usłyszał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. ma odpowiedzieć m.in. za płatną protekcję. 3 osoby aresztowane w związku z aferą powodziową. Wczoraj przesłuchania w tej sprawie prowadziła Prokuratura Europejska w Katowicach. Chodzi o nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy przeznaczonych dla powodzi.

0: Odzian przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. Około 4,5 miliona złotych trafiło do trzech firm z Dziwiszowa, w tym firmy męża Anny Konieczyńskiej, byłej działaczki Koalicji Obywatelskiej.
1: Zatrzymania są efektem kontroli, którą CBA rozpoczęło pod koniec kwietnia. Funkcjonariusze przejęli 900 wniosków o pomoc dla przedsiębiorców. Ponad 50 o łącznej wartości prawie 50 milionów złotych trafiło do dokładniejszego sprawdzenia, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Okazuje się, że są cwaniaki, osoby, które kombinują, jak na powodzie zarobić, mimo że nie podniosły żadnej szkody. Te osoby są podejrzane o przestępstwo, bardzo poważne przestępstwo, oszustwa, wyłudzenie środków im nie należy.
1: W obecnym śledztwie chodzi o trzy firmy, które według CBA miały posłużyć się fikcyjnymi dokumentami i otrzymać co najmniej 900 tysięcy euro. Sprawę przejęła prokuratura europejska, która prowadzenie czynności powierzyła CBA. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Ministerstwo Zdrowia porządkuje zasady tworzenia bezpłatnych list leków refundowanych. Stawia na preparaty generyczne. Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej resortu Mateusz Oczkowski wyjaśnia, że pacjent w aptece otrzyma informację, że można zamienić lek, który był na liście bezpłatnej, na inny lek darmowy z tą samą substancją.
3: Będzie zagwarantowany przynajmniej jeden lek z daną substancją czynną, darmowy dla pacjenta. To się nie zmieni, tylko rzeczywiście jeśli przyjdzie taka sytuacja, że dany produkt handlowy, którego do tej pory używał, nie będzie go na tej liście, to ma prawo otrzymać go za darmo jako odpowiednik, nie musi iść do lekarza z powrotem, nie musi otrzymywać ponownej recepty i tak naprawdę bezpiecznie tak może mieć kontynuowaną tą terapię tym produktem handlowym.
0: W praktyce może to oznaczać, że senior nadal będzie miał darmowe leki, ale jeśli będzie chciał preparat konkretnego producenta, to może okazać się, że będzie musiał wtedy dopłacić. W Ostrówkach na Ukrainie trwają przygotowania do pochówków ofiar rzezi wołyńskiej. Ceremonia została zaplanowana na niedzielę. W lipcu i sierpniu archeolodzy IPN wydobyli szczątki łącznie 55 osób. Więcej wie Maciej Jastrzębski.
4: Polscy archeolodzy prowadzili poszukiwania, opierając się m.in. na opisach przekazywanych przez krewnych ofiar. Korzystaliśmy również z informacji przekazywanych przez miejscową ludność, powiedział Polskiemu Radiu historyk Instytutu Pamięci Narodowej dr Leon Popek.
5: 48 osób na Woli Ostrowieckiej. Jedna osoba naprzeciwko cmentarza, można powiedzieć przez przypadek, w czasie sadzenia lasu pługi wyorały kości ludzkie. Leśniczy pokazał nam to miejsce. W sumie mamy ekshumowane 55 osób. Gdzieś pokazują tam, ktoś widział szczątki leżące w rozkładzie. Taka wiedza się przechowała w zbiorowej pamięci mieszkańców.
4: Według ustaleń IPN w rzezi wołyńskiej życie straciło około 100 tysięcy Polaków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Premier Donald Tusk spotka się dziś z uczestnikami kampusu Polska Przyszłości. Na scenę wejdzie o godzinie 17. W poprzednich dniach na kampusie Polska Przyszłości wystąpili m.in. minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i wieloletni więzień polityczny białoruskiego reżimu Andrzej Poczobut. Do Olsztyna przyjechały dziesiątki młodych ludzi z różnych części Polski.
6: Z Gdańska. No bo chcę być tu w Olsztynie, bo jest tu przyjemnie, jest tu fajnie, można poznać super ludzi.
7: Z Poznania. To jednak inaczej, jak człowiek na żywo usłyszy, zobaczy tych polityków, też zada pytania, porozmawia.
8: Tam mieszkam, no nie miałam wyboru, żeby nie przyjechać ze Śląska.
0: To już piąta odsłona kampusu Polska Przyszłości. Wydarzenie potrwa do niedzieli.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na zachodzie na niebie dziś więcej chmur, po południu i wieczorem może z nich popadać. Na pozostałym obszarze będzie raczej słonecznie. IMGW wydało alerty przed silnym wiatrem w Sudetach i przed upałem na południowym zachodzie kraju. Tam temperatura może przekroczyć 30 stopni. Na pozostałym obszarze będzie od 23 nad morzem do 27 stopni na południu.
10: Poranek w Polskim Radiu 24.
11: I to jest piątkowy poranek, 28 dzień sierpnia, 240 dzień roku. To właśnie dziś i to jest ostatni piątek wakacji. To smutne trochę. W kalendarzu świąt nietypowych, Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów i muszę Państwu powiedzieć, że życie jest po prostu pasmem wyborów. No bo gdybyśmy chcieli świętować, gdybym ja na przykład chciał dzisiaj świętować, to mam poważne pytanie przed sobą. Kajko i Kokosz, czy Tytus, Romek i Atomek? No bo o Kapitanie Żbiku to nie wspomnę. Ale no, coś będzie trzeba przeczytać. Na razie zostawmy.

0: te dywagacje o komiksach. Zajmijmy się poważnymi sprawami. Polityka.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Oj, Grzegorzu, Grzegorzu, tylko Batman. Wiadomo, że tylko Batman. Stanisław Bukowiec, Polskie Stronnictwo Ludowe, wiceminister infrastruktury w naszym studiu. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, witam.
2: Zaskoczony jest pan obrotem spraw w sprawie Zonda Krypto i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zatrzymanie Radosława P. i przedstawienie mu dwóch zarzutów?
3: Powiem, że nie jestem do końca zaskoczony, dlatego że sprawa od dłuższego czasu już, mówiąc wprost, nabrzmiewała, bo przecież wiedzieliśmy zarówno poprzez przekazy medialne, ale również przez informacje, które przekazywał choćby pan premier, że temat jest bardzo poważny i skala, która była w tym przypadku, jeśli chodzi o zaangażowanie w tą aferę Zonda Krypto polityków prawej strony sceny politycznej, było duże, więc myślę, że to jest dopiero początek jakiegoś dłuższego serialu.
2: Ale myśli pan, że to jest efekt współpracy Przemysława Krala z prokuraturą? Bo prokuratura tego nie potwierdza. Waldemar Żurek też nie chciał wczoraj mówić o tym, czy Przemysław Kral rzeczywiście ma status małego świadka koronnego.
3: Myślę, że tak. Oczywiście prokuratura ma do tego prawo, aby pewne rzeczy ujawniać publicznie albo zwlekać się z taką informacją. Natomiast wszystkie rzeczy składają się na to, że Przemysław Kral poszedł na współpracę. Mhm.
2: Tak się zastanawiam, włożę trochę kij w mrowisko, bo przecież Sławomir Nitras w sprawie Radosława P. i jego pracy w PKOL-u, a także wcześniej w związkach siatkarskim i koszykarskim, zgłaszał 1,5 roku temu zawiadomienia do prokuratury w sprawie Radosława P. Czy naprawdę potrzeba było publikacji medialnych, żeby prokuratura zaczęła w tej sprawie intensywne działania?
3: No, myślę, że
2: w sprawie Radosława P. oczywiście.
3: Myślę, że tutaj jest to efekt pracy nowego zespołu prokuratorskiego, który został powołany przez pana ministra Żurka.
2: Tego na Śląsku.
3: Tego na Śląsku i zresztą pan minister sam o tym wspominał. I przyspieszenie tych prac i efekty, które widzimy, to jest właśnie realizacja działań tych prokuratorów. Natomiast no, myślę, że to jest dopiero początek.
2: Mhm. A myśli pan, że jak daleko sięgnie ta afera? Kogo? Jakiego szczebla władzy, czy partyjnej, czy rządowej?
3: Na pewno politycy PiS-u, choćby pan poseł Moskal musi się tłumaczyć, powinien się wytłumaczyć przed prokuratorem z tych kontaktów z panem Kralem. Na pewno myślę, otoczenie również pana prezydenta powinno wyjaśnić sprawę choćby konferencji SIPAC, której pan kandydat na prezydenta, pan Karol Nawrocki wziął udział.
2: Ale myśli pan, że to jest, nie wiem, lobbying, korupcja polityczna, coś co da się złapać w ramy przepisu karnego?
3: Nie chciałbym przesądzać.
2: Dlatego, ja pytam tylko pańską ocenę.
3: Widzimy, że po tych wielogodzinnych przesłuchaniach pana P. zostały mu postawione zarzuty bardzo konkretne i myślę, że prokuratura dysponuje taką wiedzą procesową, że w tej chwili będzie po prostu realizować dalej te zadania. To jest, panie redaktorze, sprawa bardzo ważna, dlatego że setki czy tysiące Polaków straciły swoje oszczędności na tym szemranym interesie i zachowanie pana prezydenta, który trzykrotnie zawetował ustawę o kryptowalutach, też każe się panu prezydentowi i jego doradcom wytłumaczyć z tego, bo to nie jest rzecz naturalna, że przepisy, które miały właśnie chronić Polaków przed tego typu szemranymi interesami, zostały przez prezydenta zawetowane.
2: Zapytam wprost. Myśli pan, że Karol Nawrocki, decydując o wetach do ustawy o kryptowalutach, był pod wpływem Zonda Krypto?
3: Myślę, że wiele na ten temat opowiedzą ci, którzy byli tak zwanymi łącznikami między panem Kralem, a choćby Pałacem Prezydenckim.
2: No chyba pan Moskal występował w tej roli, skoro
3: pan Moskal, ale mówimy o byłym agencie CBA, który również często odwiedzał Pałac Prezydencki i spotykał się również z panem Kralem. Poczekajmy, niech prokuratorzy dokładnie to wyjaśnią.
2: To jeszcze mamy jeden, a jeśli pan mówi o łącznikach, bo okazało się dzisiaj, że mecenas Bartosz Lewandowski był łącznikiem pomiędzy Przemysławem Kralem a Marcinem Romanowskim. Tak informują dziennikarze.

0: dziennikarze TVN24 i Wirtualnej Polski, że Przemysław Kral miał zastanawiać się, w jaki sposób załatwić Romanowskiemu azyl w Dubaju poprzez sztucznie stworzoną tam spółkę. W tych całych rozmowach pośredniczył mecenas Lewandowski, czy też pośredniczył, czy w ogóle brał udział po prostu w nich, myśląc nad tą strategią. Lewandowski nie jest już pełnomocnikiem Krala, ale nadal jest pełnomocnikiem Romanowskiego.
1: Ta sprawa również powinna zostać wyjaśniona przez nasze służby, dlatego, że to jest kolejny skandal.
0: No rozumiem, że tu już zarzut jest bardzo poważny, czy nie to, że tamte są mniej poważne, ale tutaj jest zarzut po prostu ukrywania przestępcy.
1: Dokładnie tak, więc myślę, że pan Kral, idąc na współpracę z polską prokuraturą, liczy na złagodzenie swoich win i kar, które będą ewentualnie nad nim ciążyć.
0: No i pewnie też patrząc na to, co prawdopodobnie spotkało poprzedniego szefa Sławomira Suszka, myślę, że też Przemysław Kral obawia się o własne życie. Panie ministrze, zmienimy temat. Porozmawiamy jeszcze chwilę o budżecie na przyszły rok, bo dzisiaj Rada Ministrów będzie nad nim pracowała. Czy to jest budżet, w którym uda się zmniejszyć zadłużenie Polski? Czy ono będzie rosło?
1: Na temat szczegółów będzie mówił dzisiaj pan premier. Natomiast wiemy doskonale, że to jest niełatwy budżet. Wskazują eksperci, że deficyt będzie na podobnym poziomie co w roku bieżącym. I to jest związane ze zwiększonymi wydatkami na te najważniejsze nasze obszary działań, jakimi jest bezpieczeństwo, służba zdrowia czy infrastruktura. Więc wiemy, w jakich czasach żyjemy. To są bardzo trudne, niebezpieczne czasy i dlatego choćby wydatki na bezpieczeństwo, na polską armię, ale również na polski przemysł zbrojeniowy są kluczowe. Również zakładane zwiększenie wydatków na służbę zdrowia jest konieczne, bo tego...
0: Bo lekarze będą musieli zarabiać więcej.
1: No tutaj akurat...
0: No, nie ma przepisów o zmniejszeniu pensji lekarzy.
1: Ale zostały zapowiedziane i wierzę w to, że one wejdą w życie, bo trzeba tą sprawę uregulować. Natomiast na pewno również kwestie inwestycji strategicznych, które podejmujemy, są bardzo istotne.
0: Tak, tylko wie pan, z tymi nakładami na obronność jeszcze temu chciałem poświęcić chwilę, bo pytanie, czy da się w nieskończoność zwiększać nakłady na obronność, kiedy na przykład w Polskiej Akademii Nauk naukowcy muszą iść na urlopy bezpłatne, bo Polska Akademia Nauk nie ma, żeby wypłacać im pensji. No jednak trzeba w jakiś sposób ten budżet równoważyć, a na razie wiele polityk państwa jest obcinanych finansowo, tłumacząc to właśnie nakładami na obronność. Tak, pytanie, czy będziemy mieli czego bronić?
1: Panie redaktorze, gdybyśmy jako Polska wcześniej odpowiednie środki przeznaczali, bazując również na pewnych zagrożeniach, które czyhają na Polskę, to wtedy nie byłoby być może w tej chwili tego pytania. Oczywiście trzeba trochę, mówiąc kolokwialnie, nadgonić ten stracony czas, czyli doinwestować polską armię i również przemysł zbrojeniowy. Oczywiście zgadzam się z tym, że inne obszary życia muszą być też odpowiednio potraktowane, więc na pewno będzie na to zwracana uwaga.
0: To obiecałem naszym słuchaczom, obiecaliśmy razem z Grzegorzem Frontczakiem, że porozmawiamy z panem o ustawie o transporcie publicznym, którą prezydent Karol Nawrocki zawetował. Ja znam uzasadnienie prezydenta, ale jakby mógł pan swoimi słowami wytłumaczyć, dlaczego w pańskiej ocenie prezydent zawetował te przepisy, co mu się nie podobało?
1: Ja uważam, że pan prezydent został wprowadzony w błąd przez swoich doradców i te argumenty, które zostały przez niego podniesione, w mojej ocenie to są czwarto- czy piątorzędne. Najważniejszym szkieletem tej ustawy to było utworzenie pewnych standardów, które by spowodowały, że autobusy dojechałyby do tych mieszkańców, którzy do tej pory takich połączeń nie mieli. Choćby standardowe cztery pary połączeń autobusowych dziennie, czy proponowaliśmy dwie pary autobusów w weekend. Proponowaliśmy również tak zwany transport na życzenie, a więc tam, gdzie nie ma szans, żeby autobus regularny dojechał, tam wójt mógł skierować samochód osobowy, czy to busa, żeby dowieźć osoby do szkoły, do urzędu czy do lekarza. Zaproponowaliśmy to, żeby marszałkowie stworzyli sieć w danym województwie właśnie takich połączeń. Doprowadzili do tego, żeby również powstały cyfrowe spójne rozkłady jazdy. Zaproponowaliśmy również połączenia standardowe i obowiązkowe.

0: między gminą a powiatem, między powiatem a województwem. I również zabezpieczyliśmy odpowiednie środki, 1 200 000 000 zł na ten cel. Argumenty, które podał pan prezydent, tak jak wspomniałem, uważam, że one były mniej istotne, które nie wpływały na zasadniczą kwestię.
1: Bo tutaj prezydent wskazywał między innymi na to, na jaki okres samorządy miałyby podpisywać umowy z przewoźnikami. W zawetowanej ustawie umowy miały być zawierane maksymalnie na 5 lat. Zdaniem Karola Nawrockiego to zbyt krótki okres. I jak czytamy w uzasadnieniu, trudno oczekiwać od lokalnego PKS-u czy przedsiębiorcy milionowych inwestycji, jeśli nie wie, czy za kilka lat nadal będzie miał ten kontrakt.
0: Panie redaktorze, okres 5 lat uważamy, że jest odpowiedni, dlatego że choćby kadencja prezydenta trwa 5 lat. To nie jest krótki czas. W tym okresie również zmieniają się uwarunkowania. Choćby trzeba zmienić linię i trasę przejazdu autobusu, bo na przykład są takie potrzebne zmiany. Okres 5 lat również jest przez firmy leasingowe traktowany jako ten okres do amortyzacji pojazdów. Uważamy, że ten argument, o którym można dyskutować oczywiście, ale to nie jest istotą tego problemu.
1: Okej, to obok weta porozmawiajmy. No bo przecież samorządy, znaczy niektóre mają swoje spółki, które zajmują się przewozami, czy to kolejowe, czy autobusowe, ale co do zasady nie muszą, nie mają obowiązku prowadzić przewozów. To mamy taką liczbę podmiotów gospodarczych, które zajmują się przewozami, żeby wypełnić te całe luki transportowe, zapewnić połączenia pomiędzy gminami, powiatami, a znaczy siedzibami powiatów, województw i gmin?
0: Tak. Ja powiem, panie redaktorze, przekażę, jak to wygląda w tej chwili.
1: No bo większość PKS-ów zbankrutowała.
0: Tak, ale mamy dużo firm lokalnych. Mamy również rozwijające się spółki marszałkowskie, które wypełniają też tą lukę. Mamy w końcu też linie kolejowe, które są regionalne, choćby właśnie wojewódzkie, które też dobrze się rozwijają. W tej chwili system polega na tym, że zgłaszają się operatorzy, samorządy do wojewody i podpisują umowy 2,5 tysiąca takich operatorów. System jest bardzo rozproszony. Nie ma koordynacji. Nie ma właśnie spojrzenia z góry na to, jak ten system stworzyć. Tego systemu nie ma.
1: Ale jak rozumiem, dla wielu przewoźników wykonywanie takich 4 połączeń na dobę może być po prostu nieopłacalne. Jeśli weźmiemy pod uwagę koszt utrzymania taboru, koszt serwisowania, koszt w ogóle użytkowania po prostu, spalenie paliwa i wszystkiego, to po prostu jest dla tych przewoźników lepiej nie inwestować w to, tylko inwestować w odcinki, które są na przykład, na których można zarobić, które są lepiej opłacalne komercyjnie, niż brać te publiczne odcinki jakby z obowiązku, z obligu.
0: Ja mam przykład wielu działań właśnie marszałków, którzy rozwijają swoją sieć, choćby w Małopolsce. Kiedyś tylko były linie kolejowe w gestii marszałka, w tej chwili to się rozwinęło już pod linie autobusowe i w ten sposób...
1: To ja podam przykład z województwa łódzkiego. Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która jest absolutnie ewenementem na skalę kraju, rozwinęła całą sieć kolejową w województwie łódzkim, a teraz uruchamia jeszcze połączenia autobusowe, właśnie doprowadzające mniejsze miejscowości do kolei.
0: Panie redaktorze, i o to w tym projekcie, w tej ustawie chodziło, żeby wzmocnić regionalne połączenia, żeby dać szansę marszałkom w oparciu o własne firmy, ale również o inne mniejsze podmioty, które realizują te zadania, stworzyć sieć. I dawaliśmy tam dużo obowiązków, ale również szans, choćby finansowych i w przepisach, które zaproponowaliśmy. To weto prezydenta stawia tak naprawdę w trudnej sytuacji około 10 milionów Polaków, którzy żyją w terenach wykluczonych komunikacyjnie. Niestety pan prezydent Nawrocki stał się w ten sposób patronem wykluczenia komunikacyjnego.
1: Jasne, ale może dla prezydenta Nawrockiego nie było gwarancji, że rzeczywiście to, co zostało zapisane w ustawie, będzie do realizacji w praktyce.
0: Przeanalizowaliśmy i skonsultowaliśmy ten projekt ze wszystkimi organizacjami samorządowymi. Stworzyliśmy taki system, żeby powstały tak zwane schematy komunikacyjne w danym województwie w oparciu o schematy w danym powiecie. Więc gminy i powiaty miały stworzyć sieć w swoich powiatach i te sieci miały być elementem większej układanki, którą zarządzałby marszałek. Zrobiliśmy to po konsultacjach i było to zrobione w sposób bardzo racjonalny. Więc to weto tak naprawdę jest dla wielu ludzi zaangażowanych w przygotowanie tego projektu niezrozumiałe.
1: Co dalej z tą ustawą?
0: No będziemy to analizować, bo tak jak wspomniałem, mam wrażenie, że to weto miało cechy

0: bardziej polityczny niż merytoryczny i wpisuje się w taki jakby szerszy problem wetowania dobrych projektów, które miały pomóc Polakom.
1: Złożyć go jeszcze raz w innej formie?
0: Nie chcę dzisiaj przesądzać. Będziemy tą sprawę analizować i rozmawiać również ze stroną samorządową i sądować, czy kolejny projekt ma szansę być przyjęty, bo tutaj chodzi tak naprawdę o los pasażerów, szczególnie z małych miejscowości, z wiosek, z przesiłków, a nie o sprawy rządu czy ministerstwa.
1: Jasne. Panie ministrze, to na koniec pytanie, bo półtorej minuty nam zostało na rozmowę. W zeszłym tygodniu był tutaj, teraz już niestety nie pomnę nazwiska, jeden z pańskich partyjnych kolegów z PSL-u i na pytanie o to, czy PSL pójdzie samodzielnie do nadchodzących wyborów w wyborach parlamentarnych, odpowiedział, pójdzie samodzielnie, ale to nie oznacza, że samotnie. No to jak będzie?
0: Tak, zgodnie z tym, co również zapowiedział pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz, chcemy iść samodzielnie do wyborów, czyli pod własnym szyldem.
1: Ale szukacie koalicjanta.
0: Ale zapraszamy różne środowiska do tego startu, środowiska samorządowe, społeczne, różne organizacje, z którymi współpracujemy, reprezentując ich również sprawy na forum ogólnopolskim. A co do, bo rozumiem, że pytanie jest bardziej o partie polityczne, które ewentualnie...
1: Jak rozumiem, tak. Znaczy, jak rozumiem swoje własne pytanie, to tak.
0: Myślę, że tutaj sytuacja będzie się wyjaśniała w przeciągu najbliższych miesięcy, bo przyglądamy się temu, co się dzieje w Polsce 2050.
1: No właśnie, czy jest jakaś... Dziękuję panu za to wyprowadzenie piłki. Czy jest jakaś korelacja, jest jakaś zależność pomiędzy doniesieniami o przejściu Szymona Hołowni do rządu, a właśnie poszukiwaniem przez PSL koalicjanta?
0: Patrzymy z życzliwością na to, co się dzieje u naszych kolegów i będziemy analizować tę sytuację, jak się ona zdarzy.
1: No musi nas zadowolić taka okrągła odpowiedź na tym etapie. Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję panie ministrze
0: Dziękuję.
1: Za rozmowę.
0: Dobrego miłego dnia. Również.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Dlaczego waloryzacja rent i emerytur wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia tylko w 20%? Dlaczego rząd nie chce zaakceptować związkowej propozycji, aby było to 50%, co pozwalałoby lepiej dostosować wysokość świadczeń do sytuacji rynkowej i możliwości nabywczych? Czy chodzi o budżet? A może jednak jest na to szansa? O tym porozmawiam w audycji Kapitał i Praca w najbliższą sobotę zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja. Przegląd portali.
4: Tak a propos jeszcze Szymona Hołowni, to się zastanawiam, co bardziej było zaskakujące dla opinii publicznej, gdyby na przykład Szymon Hołownia stał się, nie wiem, jurorem jakiegoś programu telewizyjnego, czy wszedł do rządu. Można się śmiać z tego, ale droga tegoż polityka jest naprawdę bardzo ciekawa. Pewnie powstaną jakieś prace magisterskie na ten temat. Zaglądamy na portale, drodzy państwo, bo to już ta pora, 25 minut po godzinie 8 i polskieradio24.pl. Zaczynamy od nas. Oczywiście polecamy się państwu serdecznie na portalu zawsze bieżące, najlepsze, najszybsze informacje i mamy tutaj o panu P. Informacje z zarzutami w sprawie zonda krypto. W nocy został wywieziony z katowickiej prokuratury kilkanaście minut po północy. Wcześniej prezes PKOL-u usłyszał dwa zarzuty w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Co dalej z prezesem PKOL-u? Pytamy, bo tych wątków jest wiele. Po pierwsze, co mu grozi, ile mu grozi, za co mu grozi? To są wszystkie pytania, które stawiamy i odpowiedzi znajdą państwo w tych artykułach. No ale też pytanie jest zasadne, co dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? No bo tu też powinni przynajmniej państwo się wziąć i zastanowić i podjąć może jakąś decyzję. Ale nie samą polityką żyjemy też, bo mamy ciągle lato jeszcze, prawda? Mamy ciągle lato, nawet 31 stopni, w porywy do 75 km na godzinę. W tych miastach obowiązują alerty IMGW. Taką informację państwo znajdą na stronach. No i to klikamy, to gdzie będzie tak bardzo, bardzo gorąco. Upał w czterech województwach, gdzie obowiązują te alerty: lubuskie, dolnośląskie, opolskie i śląskie. Synoptycy przewidują tam temperaturę maksymalną od 28 do 31 stopni. Z mapy ostrzeżeń IMGW wynika, że alertami objęte są okolice Zielonej Góry, Wrocławia, Opola, Gliwic, Katowic, Rybnika i Bielska-Białej. Legnicy również też, drodzy państwo. Dolny Śląsk, Opolszczyzna, tam, jak mówiłem dzisiaj od rana, będzie najcieplej. Ale uwaga, będzie silnie wiało. Ja mówiłem, że będzie 55 km km na godzinę nad morzem, to w górach jeszcze mocniej powieje. Według prognoz porywy wiatru mogą osiągać nawet 75 km na godzinę. Im wyżej oczywiście, tym ten wiatr może

może być silniejszy. Te obostrzenia, ostrzeżenia Instytutu Meteorologii znajdą Państwo u nas. One się zmieniają oczywiście z godziny na godzinę. Znajdą Państwo u nas na polskieradio24.pl. Jest także o Andrzeju Poczobucie. 167 dni w karcerze. Podobno nocami robił pompki. Po to, żeby móc zasnąć, bo karcer, czyli miejsce, gdzie jest ciemno, w ogóle wypacza orientację w rzeczywistości. Andrzej Poczobut opowiada nam o latach spędzonych w białoruskim więzieniu, życiu w karcerze, planach powrotu na Białoruś. Ktoś może powiedzieć, dlaczego Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś, skoro tyle złego go tam spotkało. O tym dzisiaj mogą Państwo przeczytać na polskieradio24.pl. Jednym z wątków jest oczywiście spotkanie polskiej Polonii na Białorusi, to już jesienią tego roku. Więcej znajdą oczywiście Państwo u nas na stronach. Jest też o tym, co Tomek Sajewicz donosi z Nepalu, czyli jak ta powódź zmieniła Nepal. Są zdjęcia, są nowe obostrzenia, bo to, że ta lawina zeszła, to nie znaczy, że tam jest bezpiecznie. Jeszcze nie jest bezpiecznie. No i jest też o ulubionym prezydencie prezydenta Trumpa, ponieważ prezydent Trump, nie wiem, czy Państwo wiedzą, zamieścił taką grafikę, w którym przedstawił ulubionych, najlepszych, najwspanialszych prezydentów Stanów Zjednoczonych. Pierwsze miejsce mogą być tylko jedne, więc Donald Trump uważa, że najlepszym, najmądrzejszym, najwspanialszym prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Donald Trump. Obama jest najniżej. Bo są takie kategorie dobrzy, tacy średnio, tacy sobie i tacy najgorsi, no i tam jest Obama i Biden oczywiście. Kilku innych też. Nie ma Nixona w ogóle w tej układance, więc dziwne, że prezydenta Nixona nie zauważył. No ale można i tak. Kto zabroni, cokolwiek zabroni prezydentowi Trumpowi. Jest także w Onecie, to Państwu polecam, Ben Hodges mówi o tym, że Rosja już prowadzi wojnę z Zachodem, a to z kolei jest odniesienie do tego, że w Moskwie był szef CIA i podobno miał ostrzegać Rosjan, żeby przypadkiem nie pomyśleć myśleli o tym, by atakować NATO. Więcej znajdą Państwo na onet.pl na pierwszej stronie wywiad z Benem Hodgesem.

0: Reklama.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
0: Po reklamie.
9: To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 8.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Na początek dramatyczne doniesienia z Nepalu. Akcja ratunkowa po środowej powodzi błyskawicznej została nagle wstrzymana na co najmniej 1,5 godziny. To potem jak woda zebrana w zablokowanej przez osuwisko dolinie rzeki na granicy Nepalu i Tybetu zaczęła się przelewać. Jej poziom gwałtownie rośnie. Lokalna policja wydała ostrzeżenia dla mieszkańców. Świadkowie, z którymi rozmawiała agencja Reutera, twierdzą, że okoliczni mieszkańcy ruszyli w stronę wzniesień. Do tej pory służby w Nepalu potwierdziły śmierć prawie 470 osób. Setki wciąż są zaginione. Wracamy do kraju. Za pół godziny początek posiedzenia rządu. Ministrowie zajmą się projektem przyszłorocznego budżetu. Priorytety to bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje. Planowane są także podwyżki. Według założeń płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie o 3% do 4950.

0: 10 zł miesięcznie brutto. Projekt budżetu będzie też uwzględniać zaplanowane zmiany w podatkach. Chodzi o podniesienie pierwszego progu podatkowego oraz wprowadzenie dodatkowej stawki PIT od 130 do 150 tysięcy rocznie. Ostateczny projekt budżetu musi trafić do Sejmu do 30 września. Tuż po informacjach połączymy się w tej sprawie z Michałem Makowskim. Szef Zonda Krypto Przemysław Kral miał pomagać Marcinowi Romanowskiemu w uzyskaniu azylu w Dubaju. W kontakcie między nimi pośredniczył Bartosz Lewandowski, ówczesny adwokat obu mężczyzn. Jak pisze portal WP.pl oraz TVN24, plan się nie powiódł, bo władze Emiratów Arabskich odmówiły przyjęcia u siebie polityka PiS. Doniesieniami zaskoczony jest nasz gość, Kamil Wnuk z Polski 2050, bo jak wskazuje, to pokazuje siłę powiązań upadłej giełdy z polską prawicą.
1: To tylko pokazuje jedną rzecz, że w przypadku pana Krala, w przypadku giełdy Zonda Krypto, no to mówimy o bardzo dużych środkach finansowych, a tam, gdzie są duże pieniądze, no to rzeczywiście można wiele załatwić. Natomiast dziwi takie mocne powiązania polityczne, no bo tutaj ewidentnie no wskazuje to na to, że jest ingerencja jakichś służb, jakichś osób związanych z polityką albo chcących kreować politykę w Polsce. I to w tym momencie jest niebezpieczne.
0: W związku z aferą Zonda Krypto wczoraj zatrzymano prezesa Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. usłyszał już zarzuty. Asystent AI pomoże nauczycielom edukacji zdrowotnej. Narzędzie przygotowano na podstawie prawie 1000 stron podręcznika Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Ma pomagać m.in. w wyszukiwaniu informacji, odpowiadaniu na pytania uczniów oraz przygotowaniu lekcji, mówi Rafał Gromek z Fundacji Connect for Kids.
2: Podręcznik jest przystępny, bardzo ciekawy, ale jednak ma 900 stron. Dosyć ciężko byłoby pracować, szczególnie w czasie lekcji z takim materiałem, więc z jednej strony ma pomóc nauczycielowi przygotować się do zajęć. Zadając pytania do danego tematu można uzyskać pewne podsumowania, ale również wskazania w całości podręcznika, a nie tylko w wybranym rozdziale.
0: W nowym roku szkolnym edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym. Dobrowolna pozostanie część dotycząca edukacji seksualnej.

0: Także taki mały suplement, jeśli chodzi o ciekawostkę przyrodniczą. Policzono w Wielkiej Brytanii, ile kosztują mewy pożerające ludziom żywność. Czasem ukradną jakieś frytki, albo burgera, albo pizzę, więc to podobno kosztuje rocznie 171 milionów funtów. No drogie te mewy. Pogoda. Wiele nie górze, najcieplej. Już 21,5 stopnia, najchłodniej w Nowym Sączu tylko 11. Dzisiaj, jak mówiłem, mocno będzie biało w górach, 75 km na godzinę, nad morzem 55. Najgoręcej w pasie od Zielonej Góry po mniej więcej Rzeszów, 30, 31, 29, 29, 28 i 7, 26 w Warszawie, 26 w Łodzi, 24 w Gdańsku, 23 w Suwałkach, tam najchłodniej. Deszcz, owszem, spodziewamy się go, ale tylko przy granicy z Niemcami, w pasie od Szczecina po Zgorzelec, tak mniej więcej w tym paśmie będą przewidywane dzisiaj opady.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Skoro, jak mówiłem, mewy nas kosztują, Brytyjczyków pożerające im jedzenie 171 milionów. Ciekawe, jak to wyliczyli. To teraz też o pieniądzach i też o wyliczeniach będzie, drodzy Państwo, ale bardziej poważne. Chociaż tutaj też o miliona, nawet miliardy złotych chodzi. Deficyt podobno ogromny. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje. To są te trzy elementy, na których ma opierać się, trzy priorytety, na których ma się opierać budżet państwa na rok 2027. W Alejach Ujazdowskich, czyli tam, gdzie mieści się Rada Ministrów, jest Michał Makowski, to dlatego, że o 9 ma się dzisiaj zebrać w tej sprawie rząd. Witaj, Michale, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co wiemy o tym projekcie? Bo są takie głosy z Pałacu Prezydenckiego, że te nowe stawki podatkowe, nowe progi podatkowe to się prezydentowi i otoczeniu nie za bardzo podobają. Co na to rząd?
2: To się dopiero okaże. Też muszę cię zmartwić, no bo w tym projekcie budżetu państwa nie znajdziemy informacji dotyczących strat czy też kosztów powodowanych w gospodarce przez polskie mewy, te bałtyckie.
0: Ciekawe,
2: albo te,
0: jak to
2: które na przykład. No, nie wiem, ale się domyślam. Natomiast może zacznijmy od tego, co najbardziej interesuje naszych słuchaczy pracujących na przykład w administracji publicznej, podwyżki w budżetówce, czyli w urzędach, szkołach czy służbach mundurowych sięgną 3%, tak wynika z założeń do budżetu państwa, co oznacza realne zamrożenie.

płac albo ich niewielką podwyżkę, ponieważ przewidywana w budżecie inflacja w przyszłym roku ma sięgnąć około 2,5%. No i przeciętna miesięczna pensja w polskiej gospodarce

0: portem Polska a Warszawą, czy poszerzenie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Spodziewamy się też utrzymania wydatków na obronność i bezpieczeństwo na poziomie 5% PKB. Rząd zamierza przeznaczyć o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia, tak żeby wyrównać ten ustawowy poziom 7% PKB. No tylko to też jest tak liczone w specjalny sposób. To jest PKB sprzed 2 lat. A co do zmian w podatkach, na które nosem może kręcić Pałac Prezydencki, no to chodzi o podniesienie pierwszego progu podatkowego do poziomu 130 tysięcy złotych i wprowadzenie dodatkowej stawki PIT 24% dla tych zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie. Z drugiej strony w budżecie zapisano już przewidywaną podwyżkę CIT-u z 19 do 22% dla przedsiębiorstw o przychodach przekraczających 200 milionów złotych rocznie, no oraz podniesienie tak zwanej daniny solidarnościowej dla zarabiających powyżej 1 000 000 złotych rocznie. No i zobaczymy, czy te zmiany zostaną zaakceptowane przez Pałac Prezydencki. Zmiana progów podatkowych, którą proponuje rząd, w ocenie premiera jest na granicy możliwości budżetowych. Jeszcze jeden aspekt, ponieważ przygotowując budżet państwa, rząd nie może ingerować w projekty budżetów tak zwanych świętych krów, czyli Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ale także Sądu Najwyższego, Najwyższej Izby Kontroli czy Trybunału Konstytucyjnego. No i poprawki do zaproponowanych budżetów tych instytucji można wprowadzić dopiero w parlamencie, a ostateczny projekt budżetu musi trafić do Sejmu razem z uzasadnieniem tego projektu najpóźniej do 30 września.
1: Bo jak nie trafi, to przypomnijmy z lekcji wiedzy o społeczeństwie, bo jak nie trafi, to Sejm trafi na zieloną trawkę, bo wtedy można rozwiązać.
0: Można rozwiązać to wszystko, po prostu parlament.
1: No ale chyba zdążą. Na razie rząd od 9.
0: Jeszcze mają miesiąc.
1: Będzie się tym zajmował, a Michał Makowski będzie się przyglądał i relacjonował. Dziękuję, Michale.
0: Dziękuję.
1: Komentarz. A z nami profesor Andrzej Zybała, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: To skoro przed momentem mówiliśmy o budżecie państwa, a pan ze Szkoły Głównej Handlowej, no to muszę o to zapytać. Czy to są dobre priorytety w budżecie na rok 2027? Przypomnę je. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje infrastrukturalne.
2: No, to są dziedziny, które są objęte pewnym konsensusem szerokim względnie w parlamencie, w samej koalicji też oczywiście. To nie są rzeczy kontrowersyjne. To są rzeczy, które są w zasadzie standardowe. No, można zapytać oczywiście system zdrowia, dodatkowe 17 miliardów, to dobrze brzmi, natomiast jesteśmy przed reformami systemowymi w ochronie zdrowia. Jest kwestia, czy one zostaną przeprowadzone. Tylko w takich warunkach te 17 miliardów mają sens, czyli jest kwestia tego sprzężenia właśnie dodatkowych środków z reformami, które zapobiegną wypływowi pieniądza w postaci makabrycznie wysokich pensji zarobków, dochodów części lekarzy.
1: Tak, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że zawsze mówiło się mało pieniędzy, trzeba dosypać do budżetu, dosypywaliśmy przez lata i okazało się, że dosypywaliśmy tylko jednej grupie.
2: Tak, absolutnie. No, dziura systemowa jest kwestia właśnie, czy rząd zdoła sobie z nią poradzić. No i inne priorytety, infrastruktura jak najbardziej, no, bezpieczeństwo, co do tego nie ma wątpliwości, ale też drugie jest, znaczy istotna kwestia, czy rząd będzie umiał te pieniądze efektywnie wydatkować, tak jak na przykład właśnie ochrony zdrowia możemy powiedzieć, do tej pory dodatkowe pieniądze nie były efektywnie wydawane. Natomiast kwestia, czy rząd jakby ma sterowność w swoich działaniach wydatkowych.
1: To już muszę państwu wyjaśnić. Profesor Andrzej Zybała jest politologiem, więc następne moje pytanie będzie już dotyczyło polityki ewidentnie, ale zostańmy przy tym zdrowiu. Przyszły rok to jest rok wyborczy. W roku wyborczym to się obiecuje absolutnie wszystko, byle zdobyć głos. Czy to jest moment na robienie reformy zdrowia? I rząd jest, czy jest pana zdaniem, pana profesora zdaniem, rząd jest na tyle odważny?
2: No, ja myślę, że to jest tak. Rząd już zaproponował pewien pakiet zmian, który uszczelnia system w zakresie tego, że dochody lekarzy będą pod kontrolą, to znaczy no, są takie rozwiązania jak to, że ma być kontrolowane, czy lekarz rzeczywiście pracuje, czy też

0: Tylko jest na liście obecności.
1: Czy jest tylko na liście obecności, tak. Czy jest w kilku miejscach naraz. No to jest podstawowa rzecz. A tam też są takie rozwiązania systemowe, jak to, że lekarz ma miejsce pracy, musi być to przynajmniej pół etatu. No i w ogóle ten czas jego pracy będzie kontrolowany. Jakkolwiek te zarobki czy dochody wciąż są na wysokim poziomie, to znaczy, ale jest przynajmniej poprzeczka tam do 70 kilku tysięcy złotych miesięcznie, niezależnie czy pracuje na etacie, czy w oparciu o kontrakty. No ale to już są jakieś działania, to już są jakieś instrumenty, dzięki którym można sytuację starać się porządkować. Natomiast oczywiście idealnie byłoby to, żeby w systemie ochrony zdrowia były tak zwane układy zbiorowe pracy, to znaczy, żeby każde stanowisko pracy było w tym systemie opisane, przyporządkowane stawki i żeby to było czytelne po prostu, kto ile co zarabia, za jakiego typu pracę, za jakiego typu kompetencje. No nie spodziewam się takich systemowych aż bardzo rozwiązań, bo raz, że jest to bardzo trudne, a ponadto też nie mamy doświadczeń.
0: No po i na tym często się punktów nie zdobywa w polityce, na systemowych rozwiązaniach.
1: No więc właśnie, tak. Trudno też do wyborcy dojść z tym przekazem, że to jest naprawdę świetne rozwiązanie i dajemy i ono sprawi, że nie będzie strat, że te pieniądze będą efektywnie wydawane.
0: Ja sądzę, że do wyborców łatwiej dotrze taki komunikat, na przykład pan sobie kupił zegarek za 40 tysięcy, albo zonda krypto to zrobiła tak źle tyle i komu, a ten pan pojechał na Ibizę, ustalał kwestię ustawy, a prezydent nie podpisał tej ustawy, bo też jest w to zamoczony, umoczony, albo jest częścią układu. Takie proste przekazy trafiają. No to ta zonda krypto, pana zdaniem, pan
1: eksperta. Znaczy, trafiają, ale do jednych trafiają, do drugich nie trafiają. Ja myślę, że rząd ma świadomość, że są różni wyborcy i tych takich, którzy są w stanie przeanalizować i zobaczyć głębiej, no to ich te systemowe rozwiązania ucieszą. Natomiast rzeczywiście no jest taka grupa ludzi, którzy nie jest w stanie tego przeanalizować, nie mają czasu, nie mają, nie wiem, jakichś kompetencji. No i wtedy te uproszczone rzeczy.
0: No właśnie, to czy zonda krypto to jest ten nowy game changer naszej polityki, który no jednych trochę wystraszy pewnie w polityce, bo mają trochę za uszami i on pozmienia te układy, które za chwilę będziemy widzieć w sondażach, że jednemu rośnie, a innym spadnie?
1: Ja myślę, że to potencjalnie tak może być, ale nie spodziewałbym się, że to stanie się z dnia na dzień, czy nawet z tygodnia na tydzień. Przypominam sobie sytuację po wyborach parlamentarnych w 2023. W kolejnych miesiącach pojawiało się bardzo dużo informacji o różnego typu przykładach korupcji ze strony działaczy PiS i sondaże jakby nie odzwierciedlały tych informacji, tak jakby wyborców to nie obchodziło. Ale z czasem właśnie doszło do tego, że PiS spadł w sondażach poniżej nawet 20%. Więc tutaj prawdopodobnie też będzie taki proces, może trochę właśnie rozłożony w czasie, ale on pewnie zaowocuje tym, że część wyborców PiS straci. No już też traci w wyniku frondy, do której doszło w tym ugrupowaniu. Także to, co się dzieje wokół zonda krypto, ma ten potencjał wpływu na wyborców. Jakkolwiek też można powiedzieć, że to są rzeczy bardzo złożone, prawda? Jaka część społeczeństwa dobrze jest w stanie przeanalizować, co to jest rynek kryptowalut, kryptoaktywów. No, to nie jest takie proste.
0: No dobrze, ale przywykliśmy do tego, że na ogół spada PiS-owi, rośnie Platformie, albo odwrotnie, spada Platformie czy koalicji dzisiaj, a rośnie PiS-owi. Natomiast inne ugrupowania były trochę teflonowe na to. Natomiast mam wrażenie, że zonda krypto i rynek kryptowalut może też zahaczyć o Konfederację. I to będzie pierwszy raz, kiedy Konfederacji się, tak kolokwialnie powiem, oberwie.
1: No tak na to wygląda. Poseł Wippler, który przyjmował pieniądze od zonda krypto, być może ta sprawa jest rozwojowa i będziemy mieli jeszcze dodatkowe informacje na ten temat. A ponadto też tu jest taka rzecz interesująca niezmiernie, jakkolwiek nie wiem, czy jest do uchwycenia przez dużą grupę wyborców. To znaczy to, że prawica w ogóle czuje taką miętę swoistą do tego sektora kryptowalut, kryptoaktywów. Jak spojrzymy na Stany Zjednoczone, prawda, sam prezydent Trump jest w tym biznesie.
0: No, wymyślił jedną swoją kryptowalutę.
1: Więc właśnie, tak, jest takim protektorem, takim parasolem dla różnych działań, dla

0: rozwoju tego sektora. No i podejrzewam, że on być może też ma jakieś tutaj w Polsce takie działania, może nieformalne właśnie, żeby chronić ten system, ten sektor przed nadmierną regulacją, czyli przed nadmierną interwencją państwa. Nie wiem, czy może część wyborców spojrzy na to szerzej i zobaczy, że prawica no, jest na bakier z takim, no nie wiem, bezpieczeństwem ekonomicznym dla ludności.
1: Swoją drogą ciekawy wątek, bo to jest ta część sceny politycznej, która stawia na konserwatyzm, wartości, złoto się liczy, rodzina, czyli takie skały, które są w naszej cywilizacji ważne, a tutaj nagle taka mięta do tej kryptowaluty, jak pan profesor zauważył. Ciekawe.
0: No więc tak, no, wydaje mi się, że część przynajmniej prawicy no, instrumentalnie podchodzi do tych wartości właśnie konserwatywnych, że rodzina, że religia, etyka, moralność i tak dalej. No, co sądzę, że część tego środowiska jest dosyć zepsuta i dąży do korzyści po prostu. No, ten sektor kryptoaktywów jest owiany taką tajemnicą, ale jednocześnie on daje duże dochody tym, którzy rozumieją, na czym to działa, na jakie są zasady inwestowania w tym sektorze. Tam jest tak, że 80% ludzi traci na tych inwestycjach w tym sektorze, 20% zarabia.
1: A no pieniądze są duże, tak.
0: Potężne pieniądze właśnie.
1: Profesor Andrzej Zybała, Szkoła Główna Handlowa, politolog był z nami. Komentowaliśmy tak swoją drogą, jeszcze podsumowując to, co pan profesor powiedział, że religia, konserwatyzm, rodzina, ale zegarek za 40 tysięcy to jednak zegarek za 40 tysięcy i go widać na zdjęciach. Bez żadnych złośliwości. Dziękuję serdecznie, miłego dnia życzę.
0: Dziękuję wzajemnie.
1: Tak się zastanawiam, ile aktor albo, nie wiem, śpiewaczka operowa musiałby pracować, żeby zarobić na zegarek za 40 tysięcy. Nie wiem, czy Martyna Podolska to wie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ale przypomniałeś mi taką anegdotę. Nie wiem, czym powinnam się nią podzielić, ale jak 14 lat temu rozpoczynałam swoją pracę polskim radiu, to pamiętam, jak zwrócił mi uwagę Piotr Franceski, wybitny polski aktor, że nie mogę mieć takiego gumowego, bo ja lubię takie kolorowe, gumowe różne zegarki. I że nie, że poważna dziennikarka nie powinna mieć takiego zegarka. I wtedy pamiętam, że zwrócił uwagę mojemu szefowi ówczesnemu i powiedział, że powinnam zarabiać więcej, żeby mieć dobry zegarek, ale...
1: To masz świetne okulary, takie zielone, neonowe, bardzo ładne.
2: Tak, nowość przywieziona. Jak państwo wiedzą, uwielbiam kolory i kolory właśnie w kulturze również, ale zaczynamy od tych nieco poważniejszych, bo wiele koncertów muzyki poważnej, klasycznej w ten weekend będzie się odbywało. Już dzisiaj w Filharmonii Śląskiej uczestnicy 5. Międzynarodowego Kursu Dyrygenckiego imienia Grzegorza Fittelberga wystąpią. W programie znajdą się utwory Rossiniego, Mozarta, Beethovena, a solistką będzie klarnecistka Agata Piątek. Natomiast w Warszawie nieustająco trwa Chopin i jego Europa. Ja dzisiaj sprawdzałam, bo sama chciałam się wybrać i kupić bilety. Nie na wszystko są miejsca.
1: Nie ma.
2: No właśnie, ale dzięki programowi drugiemu Polskiego Radia można uczestniczyć w tym festiwalu. A można się naprawdę zachwycać, mówi nam ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
3: Chopin, wybitny twórca, polska marka eksportowa. Powinniśmy się nim chwalić, ale chwalić również tym, że był to twórca po prostu europejski. To nie mówimy tu tylko o polskiej muzyce, mówimy tutaj o muzyce europejskiej, o europejskim dziedzictwie. I ten festiwal bardzo mocno to podkreśla. Przygotowaliśmy bardzo wybitny program z niesamowitymi twórcami, z niesamowitymi także niespodziankami.
2: Rzeczywiście trudno się dostać. Dzięki programowi drugiemu można w wydarzeniu uczestniczyć. Na niektóre jeszcze wydarzenia w przyszłym tygodniu są miejsca, bo widziałam, no ale może czasem ktoś nie przyjdzie i wtedy może jakoś można wskoczyć.
1: Dzięki, że mamy dwójkę.
2: Mamy dwójkę. I jeszcze kilka słów utworów Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, Straussa, Paderewskiego będzie można wysłuchać podczas rozpoczynającego się dzisiaj 64. Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie Zdroju. Rozpoczął się też jubileuszowy 15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Omasza Kieślowski w Sokołowsku. To festiwal odnoszący się wprost do postaci, do twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. W tym roku nadzwyczajna odsłona, nie tylko z uwagi na ten jubileusz, czyli na 15. odsłonę, ale także w związku z 30. rocznicą śmierci tego wybitnego reżysera.

0: Hasłem tej edycji jest Człowiek na granicy. Ja lubię przypominać taki fragment wypowiedzi Krzysztofa Kieślowskiego o tym, co jest ważne w życiu i jak trzeba patrzeć na drugiego człowieka.
1: Dla mnie jest ważne, żeby się jakoś rano obudzić i z grubsza biorąc wiedzieć, co się zrobi tego dnia i potem się nie wstydzić tego, co się zrobiło. Jeżeli tylko zwracamy uwagę na to, co się dzieje wokół nas, jesteśmy troszkę uważni w przyglądaniu się ludziom dookoła nas, to myślę, że zawsze zauważymy coś dobrego i jasnego, jeżeli mowa o optymizmie czy jakiejś jasności w tym filmie, to na pewno wynika to z tego.
0: To Krzysztof Kieślowski, a wśród gości tegorocznego Masza Kieślowski w Sokołowsku Krystyna Janda, Katarzyna Figura, Cezary Pazura, Olaf Lubaszenko, Mirosław Baka, Maciej Musiał, mogłabym tak wymieniać.
2: A to była świetna obsada filmu, jakbyś tak...
0: A, ja bym tak wszystkich tak zebrać, no ale Kieślowskiego już nie ma. Może ktoś inny, może jakiś młody twórca podejmie się współpracy z tymi wybitnymi aktorami. Festiwal potrwa do końca tego weekendu, tak jak zresztą i 23. Festiwal Warszawa Zingera. Dyrektor przed chwilą powiedział, że nie ma tutaj w kuluarach, w naszych kulisach, że też nie ma miejsc. Na przykład na spektakl musicalowy, na musical właściwie, M Factor, Narodziny Piękna, są jeszcze bilety. I to jest świetne przedstawienie, opowiadające, biograficzne, ale muzyczne właśnie, opowiadające o tym, jak to narodziny, jak te Narodziny Piękna się naradzały i to pojęcie make-upu, czyli to jest opowieść biograficzna o polsko-amerykańsko-żydowskim kosmetologu, czyli Maxie Faktorze.
3: Przed rozpoczęciem tej pracy nie wpadłbym na to, żeby połączyć Maxa Faktora z piosenkami jakimikolwiek. A tymczasem z tym piórem, jakie zaproponowała Agata, z tym ciętym, takim intelektualnym, zdystansowanym, ostrym piórem, z tekstami piosenek Ani Domalewskiej, i z bardzo dobrą muzą Staszka Pawlaka. To się tak skomponowało zaskakująco. Mam wrażenie, że to kolejny spektakl w Teatrze Żydowskim, który przełamuje takie stare stereotypy, właśnie w których ludzie wyobrażają sobie teatr żydowski jako coś starego, klasycznego.
0: Tak, Daniel Antoniewicz, wcielający się w postać Maxa Faktora, opowiadał o tym spektaklu, a ja jutro sama, bo też nie mam wyjściówki, będę próbowała wbić się na koncert Magdy Navarrete, a tam sefardyjskie pieśni, ale w jakim klimacie?
4: Navarrete Sephardi Project to jest projekt, z którym rozpoczęłam wspaniałą współpracę z różnymi muzykami z różnych stron świata. Grywam z tym projektem na różnych festiwalach właśnie muzyki żydowskiej i sefardyjskiej w Hiszpanii. Przywożę jednego mojego cudownego muzyka hiszpańskiego specjalnie tutaj na festiwal Zingera. Jaką Magdę odkryjecie, drodzy Państwo? Pewnie warszawska publiczność mnie kojarzy z różnych innych spektakli i koncertów, a jednak troszkę inną. Myślę, że to, co wybrzmiewa we mnie teraz, to dużo większa chęć porozumienia muzycznego. To znaczy, to wszystko, co się dzieje na świecie i to, że muzyka jest jednak cały czas takim pomostem pomiędzy kulturami i jednak to jest takie dokarmianie, jak ja to nazywam, dobrego wilka w sobie, to, że my możemy taką muzykę grać i napełniać ludzi dobrem, energią, nawet jeżeli te pieśni sefardyjskie, bo o nich mowa, czasami mogą być troszeczkę nawet nie smutne, tylko
0: nostalgiczne,
4: tak, to myślę, że brzmienie tego koncertu będzie bardzo energetyczne.
0: Tu muzyka sefardyjska, ale też i odniesienie do gorącej Hiszpanii. Jak gdyby Państwo chcieli poczuć ten hiszpański klimat, to od dzisiaj w kinach Gorzkie Święta, czyli najnowszy, też odwołujący się do jego historii, film Pedro Almodovara.
5: ¿Me quito el albornoz?
6: Cuando quieras. Está todo casi listo.
5: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
6: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
0: Ach, kolory, muzyka, ten klimat,
2: ten
0: i aktorstwo, i ten język. Och, proszę się wybrać na Gorzkie Święta Pedro Almodovara, bo od dzisiaj ten film w kinach.
2: To jeszcze ciekawostka historyczna dla tych, którzy nie wiedzieli. Max Factor urodził się w Zduńskiej Woli. Tak, więc sławny Polak. Martyna Podolska o tym wszystkim opowiadała. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: I to był ostatni element naszego poranka. Grzegorz Łączak, też się Państwu nisko kłaniam i proszę być z Polskim Radiem 24 dalej.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert.

0: Więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Latem Głębie Ostrości przenosi się do Muzeum Narodowego w Warszawie. W specjalnym wakacyjnym cyklu audycji przyglądamy się temu, jak muzeum opowiada o fotografii w kontekście swoich kolekcji, wystaw i pracy kuratorskiej. Naszą przewodniczką po tych zakulisowych historiach będzie kuratorka zbiorów fotografii i ikonografii, historyczka sztuki Katarzyna Mączewska. Głębia Ostrości w Muzeum Narodowym w Warszawie w każdą niedzielę sierpnia. Po godzinie 11. Zaprasza Iga Niewiadomska.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju. Pomagać miał mu szef Zonda Krypto. To nowe doniesienia w tej sprawie. Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i inwestycje to priorytety rządu w przyszłorocznym budżecie. CBA działało na Dolnym Śląsku. Areszt dla 3 osób w związku z aferą z pomocą dla powodzian. Minęła 9. Ewelina Kamińska, zapraszam. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, miał szukać azylu w Dubaju. Tak wynika z informacji TVN24 i Wirtualnej Polski. Według ustaleń dziennikarzy pomóc miał mu w tym szef Zonda Krypto Przemysław Kral, a łącznikiem między mężczyznami miał być mecenas Bartosz Lewandowski, który był w tym czasie adwokatem obu panów. Plan nie udał się, ponieważ władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie zgodziły się na pobyt w ich kraju poszukiwanego polityka. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec z PSL przyznał w rozmowie z Polskim Radiem 24, że służby powinny wyjaśnić wszystkie wątki tej afery.
2: Ta sprawa również powinna zostać wyjaśniona przez nasze służby, dlatego że to jest kolejny skandal. Myślę, że pan Kral, idąc na współpracę z polską prokuraturą, liczy na złagodzenie swoich win i kar, które będą ewentualnie nad nim ciążyć.
1: Szef Zonda Krypto Przemysław Kral miał również zeznawać w sprawie kontaktów z Polskim Komitetem Olimpijskim i jego prezesem Radosławem P. Szef PKOL-u został wczoraj zatrzymany i usłyszał zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Rada Ministrów zajmie się projektem budżetu państwa na 2027 rok. Posiedzenie właśnie się rozpoczyna. W planach jest m.in. 3% podwyżka wynagrodzeń w budżetówce oraz inflacja na poziomie 2,5%. O szczegółach Michał Makowski.
3: Rząd zamierza przeznaczyć o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia, aby dorównać do ustawowego poziomu 7% PKB. Projekt budżetu będzie uwzględniać zaplanowane zmiany w podatkach, podniesienie pierwszego progu podatkowego do poziomu 130 tysięcy i wprowadzenie dodatkowej stawki PIT 24% dla zarabiających od 130 do 150 tysięcy rocznie. Ponadto projekt przewiduje podwyżkę CIT-u z 19 do 22% dla przedsiębiorców o przychodach przekraczających 200 milionów złotych rocznie. Przygotowując budżet państwa, rząd nie może ingerować w projekty budżetów tzw. świętych krów, czyli Sejmu, Senatu, Kancelarii.

0: Prezydenta Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Do tematu wrócimy tuż po informacjach. Połączymy się wtedy z naszym reporterem Piotrem Durysem, a później porozmawiamy też z ekonomistą Grzegorzem Maliszewskim. 3 z 6 osób zatrzymanych w związku z aferą powodziową trafiły do aresztu. Wczoraj na zlecenie Prokuratury Europejskiej działania w tej sprawie na terenie Dolnego Śląska prowadzili agenci CBA, mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Sąd po zbadaniu materiału zgromadzonych przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego zadecydował, że 3 osoby zatrzymane przez agentów CBA najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.
1: Sprawa dotyczy nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy przeznaczonych na pomoc dla powodzian. Około 4,5 miliona złotych trafiło do 3 podmiotów z Dziwiszowa, w tym firmy męża Anny Konieczyńskiej, byłej działaczki Koalicji Obywatelskiej. Ponad 470 ofiar śmiertelnych powodzi i nowe śmiertelne zagrożenie. W informacjach teraz Nepal. Akcja ratunkowa pośrodowej powodzi błyskawicznej została wstrzymana. To po tym, jak woda zebrana w zablokowanej przez osuwisko dolinie rzeki na granicy Nepalu i Tybetu zaczęła się przelewać. Jej poziom gwałtownie rośnie. Tymczasem Polski Czerwony Krzyż uruchomił zbiórkę dla poszkodowanych w powodzi w Nepalu i Tybecie. Wolontariusze apelują o pilne wsparcie.
3: Biorąc pod uwagę odległość, jaka nas dzieli, to oczywiście nie będziemy wysyłać żadnych towarów, żadnej wody czy środków higienicznych, tylko to, co możemy zrobić, to oczywiście wpłaty na fundusz na ratunek, ponieważ dużo łatwiej jest gdzieś w niedalekiej odległości kupić te produkty i dostarczyć bezpośrednio, dużo szybciej.
1: Mówiła Agata Gajos z Polskiego Czerwonego Krzyża. Do tej pory służby w Nepalu potwierdziły śmierć ponad 470 osób. Setki wciąż pozostają zaginione. Dziś w Międzyrzeczu w Lubuskiem pogrzeb generała Mirosława Różańskiego. Jeden z najbardziej znanych dowódców wojskowych i senator spocznie na tamtejszym cmentarzu komunalnym. Szczegóły zna Aneta Łuczkowska.
4: Pogrzeb będzie mieć charakter państwowy. Oznacza to, że generała Mirosława Różańskiego będą żegnać najważniejsi politycy w kraju. Przemówienie ma wygłosić marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Ma pojawić się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i delegacja senatorów. Swojemu dowódcy w ostatniej drodze będą towarzyszyć też żołnierze. O 13:00 w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Międzyrzeczu odprawiona zostanie żałobna msza święta. Godzinę później generał zostanie pochowany na cmentarzu komunalnym.
1: Generał Mirosław Różański zmarł w wieku 63 lat.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Alert przed upałem na południowym zachodzie kraju. Tam temperatura może miejscami sięgnąć 31 stopni, na pozostałym obszarze od 23 stopni na północy do 27 na południu. W Sudetach prognozowany jest natomiast dziś silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Trochę chmur na zachodzie kraju, tam też może wieczorem przelotnie popadać.
5: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w Kłodzku, w pozostałych miejscach kraju powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. 47% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 15:00 trwają zielone godziny, warto więc w tym czasie na przykład wstawić pranie. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe, w niektórych regionach jest ono średnie, a w innych małe.
5: Klimat. Reklama.
6: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
6: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie.
10: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Dzień dobry Państwu, 7 minut, prawie 8 minut po godzinie 9. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Przypomnę tylko tym, którzy potrzebują takiego przypomnienia, Szczerze mówiąc, ja do takich osób należę.

0: Dziś 28 sierpnia, piątek. Rozpoczynamy tę część programu Polskiego Radia 24 w zespole. Rafał Wardzyński, przepraszam, Natalia Jędrzejewska i Eldar Pedorenko. Będziemy z Państwem do południa przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas. Muszę Państwu zdradzić trochę radiowej kuchni. Mogę? Drogi wydawca Rafale Wardzyński? Mogę. Miałam powiedzieć Eldarek, ale tak, rzeczywiście nasz redakcyjny kolega, dzięki któremu się słyszymy. No tak, Eldar Pedorenko. Myślę, że wystarczy. Dobrze. Witamy Państwa wszystkich z uśmiechem i obiecujemy przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas, informować Państwa na bieżąco o tym, co najważniejsze.
1: Stan dnia.
0: Kilka minut temu rozpoczęło się, albo miało się rozpocząć, za chwilę to sprawdzimy, posiedzenie Rady Ministrów, na którym rząd zajmie się projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Główne priorytety finansowe, jak mogliśmy usłyszeć wcześniej, to rekordowe nakłady na obronność, 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia i strategiczne inwestycje energetyczne i infrastrukturalne. Ministrowie mają też omówić pakiet istotnych zmian w podatkach dochodowych. Mówiliśmy o tym już na antenie Polskiego Radia 24, a przed kancelarią premiera jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Na co popłyną największe środki? Jakich korekt w podatkach możemy się spodziewać? Przypomnij proszę.
2: Budżet projektu na 2027 rok powstaje w warunkach wymagającej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej. Tak mówił premier Donald Tusk, który podkreślał, że Polska ma priorytety, które kosztują dużo na czele z bezpieczeństwem militarnym. Wydatki na obronność mają utrzymać się na poziomie około 5% PKB, czyli średnio dwukrotnie wyższym niż w innych państwach sojuszu NATO. Drugim kluczowym filarem jest ochrona zdrowia. Nakłady w tym obszarze wzrosną o 17 miliardów złotych, czemu towarzyszyć ma ustawa uszczelniająca wydatkowanie środków, by pieniądze nie trafiały w obszary nieuzasadnionych zarobków czy nadużyć. Trzeci priorytet to wielomiliardowe inwestycje, przede wszystkim transformacja energetyczna, która ma w perspektywie obniżyć rachunki za prąd, a także modernizacja i rozbudowa szlaków kolejowych oraz drogowych.
0: Obok planu wydatków rząd kładzie na stole też pakiet zmian podatkowych. Kto zyska, a kto straci? To jest chyba zasadnicze pytanie.
2: Korekty w podatku dochodowym od osób fizycznych mają dać oddech klasie średniej. Takie słyszeliśmy zapowiedzi. Rząd proponuje podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie nowej 24% stawki dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie. Dopiero powyżej 150 tysięcy zacznie obowiązywać najwyższa 32% stawka PIT. Ubytek dochodów w kasie państwa mają jednak zrównoważyć wyższe obciążenia dla korporacji i najbogatszych. Projekt przewiduje podniesienie stawki CIT z 19 do 22% dla firmy o rocznych przychodach powyżej 50 milionów euro, czyli ponad 200 milionów złotych. Wzrośnie także danina solidarnościowa dla zarabiających ponad 1 milion złotych rocznie z 4 do 5%. Zmiany dotkną też ryczałtowców. Limit przychodów uprawniający do ryczałtu powróci do poziomu 250 tysięcy euro, a dla osiągających przychody powyżej 300 tysięcy euro wprowadzona zostanie nowa stawka w wysokości 17%.
0: No to wszystko się uda pod warunkiem, właśnie pod kilkoma warunkami, prawda? Chodzi o wskaźniki gospodarcze. Jaki jest plan na przykład na PKB?
2: Konstrukcja budżetu opiera się na rządowej prognozie właśnie wzrostu PKB o 3,1% oraz średniorocznej inflacji na poziomie 2,5%. Bezrobocie rejestrowane na koniec 2027 roku ma wynieść 5,6%. Zgodnie z założeniami płaca minimalna wzrośnie do 4950 zł, a minimalna stawka godzinowa do 32,30 zł. Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej mają wzrosnąć o 3% przy prognozowanym wzroście płac w całej gospodarce o 5,6%. Emerytury i renty mają z kolei zostać zwaloryzowane o co najmniej 3,48%. Dużo liczb, ale największym wyzwaniem dla rządu pozostaje jednak opanowanie deficytu fiskalnego, który w 2027 roku ma pozostać poniżej 7% PKB. Na ten wskaźnik oraz rosnący dług publiczny bacznie zwracają uwagę też zagraniczni inwestorzy i agencje ratingowe. Dzisiejsze posiedzenie rządu otwiera formalną procedurę. Wstępny dokument trafi do zaopiniowania przez Radę Dialogu Społecznego, a ostateczny projekt budżetu wraz z ustawami podatkowymi Rada Ministrów musi przesłać do Sejmu najpóźniej do 30 września.
0: Piotrze, dziękujemy Ci bardzo za kompendium wiedzy o tym, co nas czeka w przyszłym roku. Powiem tylko Państwu, że nasz gość kiwa głową, raz się uśmiecha, raz...

0: Niekoniecznie, zaraz zapytam dlaczego.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: A jeśli powiem, że to główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski, to państwo będą wiedzieli, dlaczego nasz gość się uśmiecha. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie Grzegorzu, no to co budzi pana nadzieję? A czemu warto się przyjrzeć, co zakrawa o pewne kryterium niespełnionych obietnic? O, może tak.
2: Uśmiechałem się i ten pozytywny nastrój wynika z tego, że w przyszłym roku czeka polską gospodarkę dobra koniunktura gospodarcza, więc perspektywy polskiej gospodarki
0: pozostają już wiadomo.
2: Dobre. W założeniach wcześniejszych, które Ministerstwo Finansów już publikowało, przedstawiało założenia makroekonomiczne do budżetu, więc ten wzrost na poziomie około 3%, inflacja niższa, blisko celu banku centralnego, czyli 2,5%, relatywnie niskie bezrobocie, poniżej 3%, więc to jest sytuacja korzystna w polskiej gospodarce. Trochę mniej korzystna niż w bieżącym roku, no bo w tym roku wzrost gospodarczy wyniesie 3,6%, może 3,7%.
0: Przepraszam, dopytam, bo pan mówi bezrobocie poniżej 3%, a Komisja Europejska prognozuje 5,6%.
2: Przepraszam, poniżej 6% bezrobocie poniżej rejestrowane, 6, tak. Natomiast według definicji europejskiej nieco powyżej 3%, bo to trochę inna definicja. I to są historycznie niskie poziomy, więc ta koniunktura w polskiej gospodarce będzie korzystna. No i właśnie, i okres dobrej koniunktury to najczęściej jest okres, który warto wykorzystać na obniżenie deficytu budżetowego, poprawę sytuacji w finansach publicznych, bo to powoduje mniejsze obciążenia dla gospodarki, dla podatników. I natomiast w polskiej gospodarce, w warunkach tej bardzo dobrej koniunktury, mamy bardzo wysoki deficyt finansów publicznych. On oczywiście częściowo wynika z obciążeń związanych z inwestycjami militarnymi, z transformacją energetyczną, ale na to się też nakłada bardzo rozbudowany zakres wydatków o charakterze społecznym. I to jest również bardzo duże obciążenie dla finansów publicznych. I dlaczego jest to niekorzystne, że w warunkach dobrej koniunktury mamy wysoki deficyt fiskalny? Ta sytuacja jest bardzo niekorzystna na wypadek, gdyby, czy to w gospodarce globalnej, czy w polskiej gospodarce, pojawił się negatywny szok ekonomiczny, który wymagałby stymulacji gospodarki, tak jak na przykład mieliśmy po wybuchu pandemii COVID. W takiej sytuacji możliwości wsparcia koniunktury i wsparcia podatników, konsumentów przez politykę gospodarczą będą dużo mniejsze. I dlatego my jako ekonomiści zwracamy uwagę na to, żeby w warunkach dobrej koniunktury przywracać dyscyplinę w finansach publicznych, ograniczać deficyt, żeby stworzyć miejsce na wypadek konieczności stymulowania gospodarki w warunkach negatywnej sytuacji makroekonomicznej. A żyjemy w czasach bardzo niepewnych i tych potencjalnych ryzyk jest dużo. One najczęściej wynikają z otoczenia globalnego, geopolitycznego. W tym roku doświadczamy kryzysu związanego z szokiem na rynkach surowców energetycznych i sam minister finansów mówił, że możliwości łagodzenia tego szoku energetycznego, wsparcia sektora gospodarstw domowych są dużo mniejsze, no bo nie ma tej przestrzeni fiskalnej.
0: No tak, oboje uśmiechaliśmy się po tym, jak powiedziałam, że wszystko pięknie, ale pod warunkami. Jednym z nich to jest ten wzrost gospodarczy. Kilka dni temu słuchałam wywiadu z profesorem Markiem Belką, który mówił, że świat się trochę dziwi, jak my sobie radzimy. I te kryzysy, nawet ten bliskowschodni, no może nie jak od betonowej ściany się od nas odbijają, ale notujemy pozytywne wskaźniki, radzimy sobie lepiej niż inni, bo jesteśmy zdywersyfikowani. Znaczy mamy rozdrobnioną gospodarkę, to w takim razie panie Grzegorzu, co musiałoby się wydarzyć, żeby nasz wzrost gospodarczy został zachwiany? Mamy sytuację w Ukrainie po 2022 roku. Ja wiem, w perspektywie ekonomicznej to tylko 4 lata, jak sądzę, tak? Od wybuchu
2: jest to
0: tej wojny.
2: Okres, no już taki średni się robi, tak. Nie jest to taki bardzo
0: mamy
2: krótki okres.
0: Mamy kryzys paliwowy, mamy Bliski Wschód, a my mamy jedne z najwyższych wskaźników, jeśli nie najwyższe w Europie.
2: Mamy bardzo dobre wskaźniki gospodarcze, rzeczywiście wyróżniamy się pozytywnie. Mamy takich kilka dopalaczy, które w ostatnich latach sprzyjały wzrostowi.

0: wzrostowi polskiej gospodarki. Teraz bardzo silnym impulsem wzrostowym są środki europejskie, które firmy wykorzystują na inwestycje. I widzimy w gospodarce wzrost inwestycji. Więc na pewno to jest bardzo silny impuls. I jeśli ten strumień środków europejskich zacznie się zawężać, to również to będzie widoczne w mniejszej dynamice inwestycji. I to jest też scenariusz na przyszły rok. Ten wzrost wyhamuje z 3,6, 3,7 do 3,3,1 właśnie ze względu na wyhamowanie dynamiki inwestycji. Innym stymulantem gospodarki był rosnący deficyt finansów publicznych. Jeśli, bo były wprowadzane nowe programy społeczne i inne transfery dla sektora gospodarstw domowych, które powodowały, że konsumpcja była dobra. Jeśli tej przestrzeni na dodatkowe stymulacje fiskalne już nie ma, więc ten strumień też będzie dużo mniejszy. Sektor gospodarstw domowych akurat jest dość mocny, ponieważ on mamy bardzo niskie bezrobocie. W związku z tym konsumenci nie obawiają się o swoją sytuację, finansową i chętnie wydają i na dobre, i na usługi. Dynamika inflacji jest niska, to wspiera również konsumpcję i w związku z wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie obawialiśmy się o możliwości wzrostu konsumpcji, bo konsumpcja może wyhamować, jeśli pojawi się ten negatywny szok inflacyjny z jakiegoś powodu. Tym powodem
1: mógłby się pojawić właśnie?
0: Gdyby nastąpiła ponowna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie w takim sensie, że mielibyśmy do czynienia ze wzrostem, silnym wzrostem cen surowców energetycznych, tak jak na przykład po wybuchu wojny w Ukrainie, wtedy ten szok był dużo większy.
1: No tak, ale ceny ropy już pikowały, już sięgały pewnych zenitów teraz, tak? Ja wiem, że ta drabinka pewnie wiedzie ku niebu i te ceny mogą rosnąć, ale są też światowe mechanizmy, które będą, czy gwarantują, że ona naprawdę nie sięgnie kosmosu. W związku z tym możemy jesteśmy jakąś betonową ścianą, od której już mówię państwu, pan Grzegorz się dziwi, albo...
0: Tak jak mówię, mi się wydaje, że mieliśmy troszeczkę szczęścia. Mamy oczywiście takie mocne filary konkurencyjności. Ten zdywersyfikowany eksport, zdywersyfikowana gospodarka, dużo bardziej niż czeska, słowacka, która bardziej jest związana z Unią Europejską, bardziej w sektorze przemysłu automotive.
1: Na przykład.
0: My tę dywersyfikację mamy dużo większą, ale wyczerpują nam się te przewagi konkurencyjne, które do tej pory gospodarkę polską pchały, czyli niskie koszty pracy i niskie ceny surowców łatwo dostępnych. Teraz źródła przewag konkurencyjnych się zmieniają i konflikt
1: zwłaszcza,
0: na Bliskim Wschodzie.
1: Najwyższe ceny energii na przykład w Europie.
0: To bardzo wyraźnie pokazuje. Przewagami konkurencyjnymi gospodarek będzie tania energia, dostęp do surowców, również do metali przemysłowych, metali strategicznych.
1: Czy miedź jest takim metalem strategicznym?
0: Miedź jest, ale również metale ziem rzadkich wykorzystywane w transformacji technologicznej, w rozwoju sztucznej inteligencji. Tutaj już tych przewag nie mamy. My mamy też niestety jako gospodarka wciąż wysokoemisyjny miks energetyczny. Mamy niską efektywność wykorzystania i energii elektrycznej, i surowców. I dlatego bardzo ważne są inwestycje w te obszary, żeby poprawiać tą efektywność energetyczną, efektywność surowcową, poprawiać miks energetyczny i obniżać koszty energii, bo to będzie warunkowało konkurencyjność gospodarki. Część sektorów gospodarki już teraz odczuwa rosnącą konkurencję z krajów azjatyckich, przede wszystkim z Chin, bo część polskiego przemysłu cierpi na wysokich cenach energii, więc póki co rzeczywiście byliśmy odporni, można by powiedzieć, tacy teflonowi, ale żeby tę konkurencyjność utrzymać, potrzebne są inwestycje.
1: Plan jest taki, podwyżka CIT-u z 19 do 22% dla firm z przychodami powyżej 200 milionów złotych i obniżenie limitu przychodów dla ryczałtu z 2 milionów do 250 tysięcy euro. To może wpłynąć na inwestycje? Na naszą atrakcyjność?
0: Myślę, że niekoniecznie, albo nie powinno. Nie powinno.

0: No, ponieważ ten ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, on dotyczy najczęściej mikroprzedsiębiorstw, a wiele wyzwań jest w małych, w średnich i w dużych przedsiębiorstwach. Więc wydaje mi się, że w skali całej gospodarki, o ile w przypadku tych mikroprzedsiębiorstw, to może wpłynąć na ich sytuację, natomiast w skali całej gospodarki myślę, że nie będzie to stanowiło dużego ograniczenia dla aktywności inwestycyjnej.
1: Bo one tego nie odczują, skoro mają i tak powyżej 2 milionów euro, to te 250, no, to o to
0: odczują,
1: chodzi, tak?
0: ponieważ będą dotknięte wyższymi obciążeniami fiskalnymi, ale myślę, że skala tego nie powinna być, w skali całej gospodarki, nie powinna być na tyle duża, żeby zniechęcić do inwestycji.
1: A zmiany w PIT-cie, czyli podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych, wprowadzenie tej środkowej 24-procentowej stawki PIT dla zarabiających od 130 do 150 złotych. Tym samym najwyższa stawka podatku wynosząca 32% będzie dotyczyła osób, które zarabiają powyżej 150 tysięcy złotych. To jest kosmetyka, czy rzeczywiście to poczujemy?
0: Myślę, że to jest, ja bym to powiedział, na takie dostosowanie, bo według informacji Ministerstwa Finansów maksymalna korzyść podatkowa wyniesie 3600 zł rocznie. Jest to i dużo, i mało, ale większość podatników tę korzyść będzie miała mniejszą. Natomiast to będzie około 10 miliardów złotych w skali roku. Dla części gospodarstw domowych oczywiście będzie to wsparcie, natomiast nie traktowałbym tego jako jakąś radykalną reformę, natomiast pewne dostosowanie w systemie podatkowym, które nieco zmniejszy obciążenia dla tak zwanej klasy średniej, czyli takiej grupy, która zarabia już przyzwoicie, ale nie jest w tych górnych częściach rozkładu.
1: Kilka dni temu rozmawiałam z panem Piotrem Soroczyńskim, głównym ekonomistą Krajowej Izby Gospodarczej, i on powiedział, że żebyśmy nie weszli na tę grecką ścieżkę, choć zdaniem innych ekspertów, gości Polskiego Radia 24, już na niej jesteśmy i ta pochyła jest bardziej ryzykowna niż w greckim przypadku. On twierdzi, że na tu i teraz powinniśmy szukać oszczędności rzędu 100 miliardów złotych. I że jeśli słyszymy od ekonomistów, budżet nie jest z gumy, to teraz się zachowujemy, jakby był.
0: Tak rzeczywiście to wygląda, że do tej pory budżet był traktowany, ja bym powiedział, jako jeden worek. I do tego worka wpadały wszystkie wydatki. Programy społeczne, później wpadły wydatki militarne, wydatki związane z transformacją energetyczną. No i tutaj tej przestrzeni już zaczyna brakować. Budżet nie jest z gumy, ponieważ płacimy za to my, podatnicy. Rząd nie wydaje swoich pieniędzy. Więc żeby te wydatki ponieść, musi się zadłużać u społeczeństwa. I te dostosowania, które do tej pory mieliśmy, one mogą być niewystarczające do tego, żeby tę równowagę czy stabilność w budżecie przywrócić. Bo z jednej strony mieliśmy wzrost wydatków, zaczęło się od wydatków społecznych, później doszły do tego wydatki militarne i związane z inwestycjami energetycznymi.
1: No, jeszcze a jednocześnie 17 miliardów dodatkowo na ochronę zdrowia.
0: Dokładnie tak. Mhm. A jednocześnie też my ciągle w Polsce, mimo wszystko, mamy relatywnie niskie podatki. Te działania będą musiały objąć, żeby przywracające stabilność w finansach publicznych muszą być skoncentrowane z jednej strony po stronie wydatków, a z drugiej strony po stronie dochodów. Niestety uwarunkowania są niekorzystne, ponieważ kalendarz polityczny jest taki, jaki jest, a mamy perspektywę wyborów w przyszłym roku i w takich uwarunkowaniach widać, że nie ma tej woli politycznej energetycznej, żeby dokonać radykalne cięcia. I dlatego na początku, jak zaczynaliśmy rozmowę, też troszeczkę marszczyłem się, ponieważ ten deficyt, który będzie dzisiaj zaprezentowany, on ciągle będzie wysoki. To deficyt będzie zbliżony.

0: zbliżony do 7% PKB, mówię o deficycie całego sektora finansów publicznych i będzie to czwarty rok z rzędu z deficytem w okolicach 7% PKB.
1: I mamy do czynienia z przepychanką. Ja dam 150, no to ja dam 180, a ja dam 200. I my się przyzwyczajamy do takich obietnic, bardzo je lubimy, a jednocześnie nie chcemy pamiętać albo wiedzieć, że to wszystko obciąża mnie, pana, każdego z naszych słuchaczy.
0: Dokładnie tak. To my dostajemy z jednej strony, do kieszeni mamy wkładane pieniążki, a z drugiej nam te pieniążki będą wyciągane.
1: Ale tego nie widzimy i nie chcemy tego widzieć pewnie. Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, o budżecie, o którym przed chwilą pan premier powiedział, że jest odpowiedzialny. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji www.kolorowyświat.org.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 9.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Rząd zajmuje się projektem budżetu państwa na przyszły rok. Chwilę przed posiedzeniem głos zabrał premier Donald Tusk. Budżet jest napięty, ale odpowiedzialny, mówił szef rządu.
7: Chcemy, aby ten budżet był elementarnie odpowiedzialny. Tutaj mówimy o tych wskaźnikach, na które wszyscy zwracają uwagę. To jest i dług, i deficyt, wiadomo. I wiadomo, że chcielibyśmy, żeby to było, te wskaźniki były niższe, ale równocześnie nie chcemy i nie pozwolimy na to, żeby polska gospodarka stanęła, albo żeby zatrzymać jakiekolwiek pieniądze, które mają trafić do ludzi na poprawę jakości życia w Polsce. Już nie mówiąc o przemyśle obronnym i armii.
6: Najważniejszymi elementami przyszłorocznego budżetu mają być ochrona zdrowia, bezpieczeństwo oraz inwestycje. Nowe doniesienia o Marcinie Romanowskim i jego związkach z Przemysławem Kralem. Według informacji TVN24 i Wirtualnej Polski, szef Zonda Krypto miał pomagać poszukiwanemu politykowi PiS w uzyskaniu azylu w Dubaju. Plan jednak się nie powiódł. Tymczasem w związku z aferą Zonda Krypto zarzuty płatnej protekcji i powoływania się na wpływy usłyszał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. Gość Polskiego Radia 24 Stanisław Bukowiec z PSL liczy na to, że sprawa zostanie wyjaśniona.
8: Widzimy, że po tych wielogodzinnych przesłuchaniach pana P. zostały mu postawione zarzuty bardzo konkretne i myślę, że prokuratura dysponuje taką wiedzą procesową, że w tej chwili będzie po prostu realizować dalej te zadania. To jest sprawa bardzo ważna, dlatego że setki czy tysiące Polaków straciły swoje oszczędności na tym szemranym interesie.
6: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Teraz smutna wiadomość z Norwegii. Zmarł król Harald V, o czym poinformował dwór w Oslo. Miał 89 lat, był najstarszym panującym obecnie monarchą w Europie. Wstąpił na tron w 1991 roku. Norweskie władze i instytucje podkreślają jego rolę w jednoczeniu kraju. Na koniec w informacjach jeszcze dobre doniesienia ze świata sportu. Lech Poznań awansował do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Europy. W rewanżowym spotkaniu czwartej rundy kwalifikacji mistrz Polski zremisował na wyjeździe z FC Thun 2-2. Pierwszy mecz obu zespołów zakończył się zwycięstwem Lecha 7-0. Trener kolejorza Nils Fredriksen podkreślił, że awans jest sukcesem. Najważniejszą kwestią jest dla nas awans do Ligi Europy. Przesuwamy się dalej względem tego, gdzie graliśmy rok

0: temu. W ostatnich latach Lech nie grał w takich rozgrywkach, więc jest to dla nas krok do przodu. W fazie ligowej Ligi Europy zagra również Jagiellonia Białystok. I na tym kończymy te informacje, kolejne już za pół godziny. Zapraszam w imieniu Łukasza Jakubowskiego. Do usłyszenia.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Jest 9.33, Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Chronologia. Król miał założyć dla Romanowskiego spółkę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i uzyskać na jej podstawie wizę rezydencką. Wszystko zaczęło się w Budapeszcie w marcu tego roku, w weekend konferencji SIPAC Hungary. Kontakt z szefem Zonda Krypto w imieniu Romanowskiego utrzymywał adwokat Bartosz Lewandowski, jego obrońca, a zarazem pełnomocnik Krala i Zbigniewa Ziobry. Plan się nie powiódł, bo nikt w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie chciał otworzyć spółki osobie eksponowanej politycznie i poszukiwanej. Paszport dyplomatyczny Romanowskiego prokuratura unieważniła 15 listopada 2025 roku. Taka chronologia wydarzeń m.in. na stronie Wirtualnej Polski. Historia tego, jak poszukiwany listem gończym Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju i to kolejna odsłona afery Zonda Krypto, której szczegóły docierają do nas sukcesywnie.
1: Stan dnia.
2: Około 8 godzin trwały czynności prokuratorskie z udziałem prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Radosław P. opuścił gmach prokuratury po północy w towarzystwie funkcjonariuszy, został wywieziony w nieznanym kierunku. Usłyszał dwa zarzuty karne, za które grozi mu 8 lat więzienia, a tą sprawą zajmuje się dla Państwa Agata Król. Agato, dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry.
2: Znamy szczegóły tych zarzutów?
3: Tak, zarzuty są znane. Ten pierwszy z zarzutów to jest zarzut z artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego. Dotyczy on tak zwanej płatnej protekcji biernej, czyli przestępstwa polegającego na powoływaniu się na wpływy. A drugi zarzut to jest zarzut z artykułu 302 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli faworyzowanie wierzycieli. To znaczy wybiórcze spłacanie lub zabezpieczenie tylko niektórych z nich w sytuacji grożącej niewypłacalnością lub upadłością. Za te czyny grozi odpowiednio 8 i 2 lata pozbawienia wolności. Szef PKO, gdy wczoraj wchodził na przesłuchanie do prokuratury, mówił, że czuje się ofiarą.
4: Ja powiem tak, polityka. I zobaczymy, co z tego wyjdzie.
5: Czuje się pan ofiarą?
4: Bardzo dużą ofiarą.
3: Zobaczymy, kto jest winny, wtórował wczoraj prokurator generalny Waldemar Żurek w odpowiedzi na właśnie te słowa prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To musi ocenić sąd, podsumował Waldemar Żurek.
6: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać, a państwo zauważyliście, że jak przyspieszyliśmy w sprawie Zondy to postępowanie, nagle pojawiają się politycy, którzy mówią, tak, mam, dostałem zegarek, ale właściwie nie dostałem, tylko ja spłacałem go w ratach, a te raty woziłem gotówką tyle razy i zawsze tyle, że nigdy nie przedstawiałem odpowiednich dokumentów.
3: To na pewno jest jeden z wątek, który zostanie wyjaśniony przez prokuratorów. Na razie nie wiadomo, czy czynności z udziałem Radosława P. już się zakończyły, czy przesłuchanie będzie kontynuowane dzisiaj i czy śledczy zdecydują się złożyć wniosek o areszt. Na ten krok muszą zdecydować się w ciągu 48 godzin od zatrzymania, ale równolegle trwa zabezpieczanie kolejnych milionów złotych, które mają trafić do poszkodowanych przez giełdę kryptowalut Zonda Krypto. O tym również mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Jesteśmy w trakcie zabezpieczania kwot, które będą przekraczały na ten moment 100 milionów złotych. Mamy takie ustandaryzowane te doniesienia pokazujące, kto domaga się odzyskania jakiej kwoty, ale oczywiście mogę Państwu obrazowo powiedzieć, że jest 27 dużych pudeł tekturowych i cały czas te zgłoszenia wpływają, więc będziemy się starać tak zrobić, żeby jak najwięcej tych środków zabezpieczyć na poczet przyszłych odszkodowań.
3: Sprawa od wczoraj wywołuje lawinę komentarzy politycznych. Dziś od rana również rozmawiamy o tej sprawie na antenach Polskiego Radia. Poseł Polski 2050 Kamil Wnuk mówił na naszej antenie, wyraził nadzieję na skuteczne działania prokuratury w sprawie prezesa PKO. Mówił o swoich obawach dotyczących możliwej ucieczki Radosława P.
7: Żeby się nie rozpłynął, tak jak niektórzy w momencie, gdy mają stawiane zarzuty, udają się na przykład na emigrację do różnych

0: miejsc często zaprzyjaźnionych z Federacją Rosyjską.
1: Pozostaje jeszcze kwestia funkcji, jaką pełni Radosław P., minister sportu Jakub Rutnicki.

0: Rutnicki oczekuje decyzji, mówił o tym wczoraj w wywiadzie, prawda, że to już jest pora, żeby odwołać tak. pana Piesiewicza. A pan Andrzej Supron, utytułowany sportowiec, mówi tak, prezes kocha zegarki. Z jego wiedzy wynika, że pan P. ma dowody i świadków na to, że sam za niego zapłacił. I zdaniem pana Andrzeja Suprona każdy powód jest dobry, żeby zatrzymać człowieka, a akcję jego zatrzymania uznał za próbę szukania haków. No to jakby jest odpowiedź na pytanie, czy PKOL będzie jednomyślne, czy jednogłośne w sprawie decyzji dotyczących prezesa.
1: No właśnie, zobaczymy, jakie to będą ustalenia.
0: Pan prezes ma prawo kochać zegarki, prawda?
1: Każdy z nas ma prawo, oczywiście.
0: Agata Król, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Komentarz. A z nami analityk do spraw gospodarki cyfrowej, Jan Jęcz, także Polityka Insight. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Patrzę na podsumowanie ugody, którą Meta w sierpniu, czyli zupełnie niedawno, zawarła w Stanach Zjednoczonych na kwotę ponad 17 miliardów dolarów w związku z zarzutami o celowe uzależnienie dzieci i młodzieży od swoich platform. Koncern zgodził się na te 17 miliardów dolarów w ramach ugody z 47 stanami. Poza kwestią finansową Meta ma też wdrożyć nowe ograniczenia i limity ochrony na Instagramie. W marcu ława przysięgłych w Los Angeles zasądziła również 3 miliony dolarów odszkodowania od Mety YouTube'a w indywidualnym procesie nastolatki. Panie Janie, czyli można dobrać się do skóry Big Techowi?
2: To jest pytanie trochę o skalę tych finansowych kar w stosunku do przychodów firmy. Oczywiście jest tak, że w ostatnim roku mniej więcej jest, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, coraz większa tendencja do tego, żeby w procesach sądowych nakładać na media społecznościowe coraz większe kary. Pani redaktor mówiła o tej karze w Los Angeles 3 miliony, no ale była też kara w Nowym Meksyku na Meta i Google, tam było ponad 300 milionów dolarów, z tego co pamiętam. Teraz oczywiście mamy te 17 miliardów dolarów ugody, jeszcze miliard z Teksasem. To są, wydaje nam się, wielkie kwoty. No i jednocześnie warto zauważyć, że zysk, tylko zysk Mety w drugim kwartale to było około 16 miliardów dolarów. Więc a te 17 miliardów ugody, co też warto podkreślić, to są pieniądze, które Meta będzie spłacać przez 10 lat. Więc to jest de facto niecałe 2 miliardy rocznie.
0: Czyli generalnie w ogóle może tego nie odczuć, prawda?
2: Jest to niestety taktyka, którą się coraz częściej opisuje, że w związku z tym procesem tak zwanego techlaszu, czyli takiego społecznego, społecznej reakcji na coraz bardziej dostrzegane koszty rozwoju mediów społecznościowych i krzywdy związane też, krzywdy dla jednostek, dla społeczeństwa, związane z pewnymi funkcjami tych platform społecznościowych, no platformy przyjmują trochę taką taktykę, że one przyjmą te kary finansowe, o ile one nie dotykają sedna modelu biznesowego, no i wydaje się, że trochę to się właśnie dzieje.
0: Ale nie dotykają sedna modelu biznesowego.
2: Nie dotykają. Moim zdaniem nie dotykają, dlatego że model biznesowy platform polega na tym, żeby maksymalizować uwagę użytkowników i zarabiać na tej uwadze przede wszystkim poprzez wyświetlanie ich reklam. Zauważmy, że na przykład w ugodzie Mety podpisanej ze Stanami w środę ona dotyczy jedynie ograniczenia korzystania z mediów społecznościowych przez nastolatków, na przykład w nocy, na przykład w czasie szkoły. Natomiast to nie znaczy, że Meta nie może dalej zarabiać na wyświetlaniu reklam nastolatkom. Po prostu nastolatkowie będą wyświetlać tych reklam prawdopodobnie trochę mniej, ale to jest też na tyle niewielki procent całej grupy użytkowników, że to nie uderzy w ten biznes.
0: Trochę mniej albo trochę innych z nastawieniem czy z naciskiem na słowo trochę.
2: Tak. Początkowo w ogóle tutaj prokuratorzy domagali się jeszcze większych zmian. Domagali się na przykład takich zmian w projektach, w sposobie zaprojektowania platform, jak na przykład możliwość wyłączenia tak zwanego nieskończonego przewijania. Wiemy, że kiedy korzystamy z platform społecznościowych, to wydaje nam się, że te treści nigdy się nie kończą, prawda? Dojeżdżamy do dołu strony, a już od razu ładuje się kolejna treść, co sprawia, że spędzamy

0: Spędzamy często dużo więcej czasu na przykład na przeglądaniu tak zwanych rolek, niż byśmy nawet chcieli. Więc krążą w debacie takie propozycje, które by rzeczywiście uderzały w sam ten model biznesowy, które by radykalnie ograniczały te uzależniające mechanizmy dla ogółu użytkowników, nie tylko dla wąskiej grupy nastolatków. No to się na razie nie dzieje. Na razie moim zdaniem mamy do czynienia z jakimiś takimi punktowymi reformami, które platformy są w stanie, że tak powiem, znieść, ponieważ no, nie uderzają właśnie w ten model biznesowy.
1: Dwugodzinny limit dzienny. Konta nastolatków mają zostać objęte domyślnym łącznym czasem 2 godzin dziennie na przeglądanie treści. Tylko czy to jest do wyegzekwowania? I czy za tym idzie na przykład pomysł, jak doprowadzić do sytuacji, w której nastolatek nie będzie mógł, podając nie wiem, jakąkolwiek datę urodzenia powyżej, prawda, zalogować się na konto i korzystać bez ograniczeń?
0: To są oczywiście bardzo ważne pytania. Ta ugoda już trochę na nie odpowiada. To znaczy, po pierwsze, tam są podane na przykład pewne wartości błędów, które Meta może popełnić, identyfikując użytkowników jako nastolatków. Więc musi wprowadzić taki system weryfikacji wieku, który będzie generalnie dosyć skuteczny i trudny do obejścia. Poza tym Meta
1: na
0: będzie poddawana niezależnemu audytowi.
1: Panie Janie, jest jakiś pomysł? No, jestem ciekawa, bo przecież
0: w Unii
1: Europejskiej
0: jest.
1: No tak, tak.
0: W Unii Europejskiej jest, w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii też oczywiście te pomysły są, natomiast one są na razie, jak pani redaktor zauważyła, dość łatwe do obejścia, bo to są właśnie na przykład rzeczy typu weryfikacja wieku zdjęciem. A wiemy na przykład z Wielkiej Brytanii, że taki sposób obchodzi się na przykład ładując zdjęcie celebryty albo ładując zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. W Unii Europejskiej to sprawa wygląda trochę inaczej. Trwają prace nad takim systemem weryfikacji wieku, który byłby połączony z cyfrowym portfelem tożsamości, no, czyli na przykład z cyfrowym dowodem czy prawem jazdy. I ten cyfrowy portfel tożsamości wysyłałby platformie taką informację, czy dana osoba jest powyżej pewnego wieku, czy nie jest. Nie wysyłałby danych szczegółowych o osobie, tylko po prostu taką informację. Można wpuścić osobę na platformę, nie można wpuścić. Natomiast to są wciąż rozwiązania będące w trakcie rozwoju, wciąż testowane, wciąż audytowane. No nie ma idealnego rozwiązania na razie.
1: Jasne. Jest przypomnienie o czasie korzystania z aplikacji i sygnały po 15 minutach, po 60, po 90. Jest nocna blokada i wyciszenie, o których pan wspomniał. Blokada w godzinach szkolnych. Ale interesuje mnie koniec algorytmów uzależniających. Nastolatki mają dostać niepersonalizowany, przepraszam, kanał informacyjny prezentujący posty chronologicznie zamiast treści podsuwanych przez algorytm angażujący. Ten algorytm polega na tym, że system, moje ulubione słowo, śledzi, gdzie zatrzymujemy się na dłużej, co obserwujemy, co scrollujemy, co czytamy i podsuwa nam podobne treści.
0: I to jest domyślny sposób korzystania z większości platform społecznościowych, większości z nas, prawda? Ja bym zauważył tutaj jedną rzecz, która będzie istotna w kontekście wprowadzenia tej zmiany w Stanach Zjednoczonych. Bo to też musimy zaznaczyć, na razie te zmiany, o których rozmawiamy, mają być wprowadzone tylko w Stanach Zjednoczonych. Rząd Wielkiej Brytanii już zwrócił się do Mety, że on też by chciał, żeby na terenie jego kraju były wprowadzone te zmiany. Być może Komisja Europejska w trwającym postępowaniu przeciwko Mecie właśnie o uzależnienie nastolatków także będzie wnioskować o podobne zmiany. Na razie mówimy o deklaracjach firmy dotyczących reform w Stanach. Wracając do kwestii algorytmów, tego jak wyświetlamy kanał informacji, tak zwany feed. W Europie, o czym wiele osób nie wie, ze względu na akt o usługach cyfrowych mamy już dostęp do tego właśnie niespersonalizowanego sposobu wyświetlania treści. Zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie możemy przełączyć nasz kanał wyświetlania treści na tak zwany kanał chronologiczny, gdzie treści po prostu wyświetlają się w kolejności, w jakiej są publikowane. Nie ma tego personalizującego, nie ma tych personalizujących algorytmów.
1: A gdzie jest ta opcja?
0: Problem polega na
1: gdzie
0: tym,
1: można znaleźć
0: właśnie,
1: tę opcję?
0: Ona jest dosyć ukryta.
1: A, widzi pan.
0: Ona jest dosyć ukryta, trzeba się do niej, że tak powiem, doklikać i to jest też ryzyko, na które zwracają uwagę komentatorzy tej ugody w Stanach, że kwestią nie jest tylko to, żeby dać użytkownikom możliwość, ale żeby ta funkcja była wyraźnie łatwo dostępna, albo też, żeby była domyślną funkcją. To też była wojna w czasie wprowadzania DSA lata temu, żeby uczynić ten niespersonalizowany feed domyślnym, wymóc takie rozwiązanie na platformach,

0: To ostatecznie nie przeszło w Parlamencie Europejskim. Mamy jedynie opcję przełączenia się na takie rozwiązanie. Natomiast to, tak jak mówię, ze względu na to, że ona jest ukryta, wiele osób, jak słyszę pani redaktor, też nie wie, że my mamy taką możliwość w Unii Europejskiej.
1: Ale wie pan, co zrobiłam? Wie pan, co zrobiłam? Bo ja często korzystam z takiej opcji. Zapytałam Wielkiego Brata, co zrobić. Wpisałam takie polecenie, jak dotrzeć do opcji kanału chronologicznego na Facebooku. Aby włączyć chronologiczne wyświetlanie postów na Facebooku, od najnowszych do najstarszych, musisz przejść do zakładki karty kanały Feeds. Funkcja ta ukrywa algorytmiczne rekomendacje i pokazuje czysty strumień dodawanych wpisów. Oto najprostsze sposoby, aby tam dotrzeć na różnych urządzeniach. I teraz uwaga, podpunktów jest 9.
0: Tak jest. To i te rozwiązania też się zmieniają. Natomiast ja bym też zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz, na którą często zwracam
1: jeszcze,
0: uwagę.
1: Przepraszam, jeszcze coś dodam, bo tu jest sygnał od Wielkiego Brata z wielkim wykrzyknikiem. Uwaga. Facebook po zamknięciu i ponownym otwarciu aplikacji zawsze wraca do domyślnego algorytmicznego widoku głównego.
0: Tak
1: czyli
0: jest.
1: Trzeba
0: to
1: by to robić za każdym razem.
0: Domyślną opcją jest wyświetlenie algorytmiczne. Ale warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, na którą chociażby często Fundacja Panoptykon zwraca uwagę w dyskusjach o algorytmach wyświetlania treści, że to jest tylko takie połowiczne rozwiązanie, danie użytkownikom możliwości wyświetlania chronologicznego, tylko takiej alternatywy, tak? To znaczy albo w pełni spersonalizowany feed, albo chronologiczny. Ponieważ dla wielu osób ten chronologiczny feed też nie jest zbyt wygodny do używania. To jest po prostu ciąg treści, tak jak one się pojawiają. Ale jest wiele możliwości algorytmicznego wyświetlania treści, które w teorii moglibyśmy sobie sami dostosować pod siebie. No, moglibyśmy nie jest to tylko teoria. Na niektórych alternatywnych serwisach społecznościowych takie rzeczy można już wprowadzać. Moglibyśmy sobie sami ustawić, jak powinien działać nasz personalizujący algorytm i na przykład wysłać portalowi informację, że chcemy więcej informacji od bliskiej rodziny, mniej informacji od profili spółek, które obserwujemy. I to już jest prosty algorytm,
1: czas
0: który
1: potrzebny jest do tego wyższy stopień wtajemniczenia.
0: Wyższy stopień wtajemniczenia, no i przede wszystkim musielibyśmy mieć w ogóle taką możliwość, a w tym momencie na dominujących platformach nie mamy możliwości stworzenia algorytmu, który byłby dla nas, że tak powiem, zdrowy czy wygodny. Mamy tylko możliwość albo polegania na algorytmach domyślnych firmy, albo możliwość tego chronologicznego wyświetlania, która na dodatek jest dość mocno ukryta.
1: Pan minister Gawkowski domaga się kary 1 mld zł dla Mety. Któreś państwo musiały być pierwsze, mówi pan minister. Skończył się czas mówienia platformom, poprawcie się, a oni mówią, my się poprawiamy. Teraz przyszedł czas kary. Chodzi o bezczynność, nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści. Pan minister mówi, że nie będzie tolerancji dla takiego działania. Jaki musi być udział Komisji Europejskiej w tej sprawie? Sami nie możemy tego zrobić, jak rozumiem.
0: To znaczy, udział Komisji Europejskiej musi być akurat w sprawie Polski duży, bo my nie wdrożyliśmy aktu o usługach cyfrowych. Kraje, które go wdrożyły, mają trochę większe możliwości działania, ponieważ mają już ustanowionych tak zwanych koordynatorów do spraw usług cyfrowych i ci regulatorzy mogą działać w większy sposób. Mają też możliwość, z tego co pamiętam, nakładania kar pieniężnych. My musimy
1: Czyli
0: się zwracać
1: bez pośrednictwa
0: do
1: Komisji Europejskiej mogą takie procedury wszczynać, tak?
0: Tak,
1: to
0: tak.
1: O to chodzi.
0: Mają znacznie większe pole działania. My musimy jak na razie apelować do Komisji Europejskiej, ponieważ nasze wdrożenie DSA zostało zawetowane przez prezydenta w styczniu. Niedługo wróci na jego biurko w poprawionej wersji, więc są też coraz większe apele jednak ze strony różnych środowisk, nie tylko strony społecznej, ale też biznesowych, żeby tym razem prezydent jednak nie wetował tych ustaw. No my się zwracamy do Komisji Europejskiej. Co też warto zauważyć i co jest w tym liście premiera Gawkowskiego, my się zwracamy o to, żeby tak naprawdę uwzględnić nasz głos już w trwających postępowaniach przeciwko Mecie. To brzmi tak, jakbyśmy my chcieli teraz od wielkiego groma nowej kary, ale po pierwsze Komisja Europejska już ukarała Metę w zeszłym roku w innym postępowaniu, a po drugie prowadzi jeszcze kolejne śledztwa, więc my tak naprawdę dostarczamy po prostu nowe dowody i no, nie będziemy mieć żadnego wpływu na wysokość kary, ponieważ to, w jaki sposób takie kary są obliczane, no to jest skomplikowana matematyka Komisji Europejskiej, a te 250 milionów euro zaproponowane przez premiera Gawkowskiego, no to ja to odbieram po prostu jako jakiś taki sygnał, jako jakiś

0: taki może, nie wiem, benchmark, czego byśmy oczekiwali, ale no nie będziemy mieli wpływu na wysokość kary komisji.
1: Na tę chwilę około 70% dostawców reklam dla Mety jest zweryfikowanych. Chodzi o to, żeby to było 90% i na tej podstawie, żebyśmy po śladach zostawianych w internecie mogli dotrzeć do kogoś, kto jest źródłem takiej reklamy. Znalazł się w niej pan Rafał Brzoska, który mam wrażenie rozpoczął własną krucjatę, ale po tym jak w jednej z takich reklam znalazł się również pan prezydent, może jego decyzja będzie inna w sprawie kolejnych przepisów.
0: Miejmy nadzieję. No, do mnie argumentacja prezydenta nie przemawiała już przy wecie pierwotnie przedstawionej mu ustawy. Teraz ta ustawa została rozbita na dwa akty i mocno pozmieniana. Też częściowo pomyśli pana prezydenta, więc naprawdę nie widzę argumentów za tym, żeby dalej wetować. Natomiast też zwróciłbym uwagę na to, że my oczywiście skupiamy się na Mecie i ta firma jest ze zrozumiałych powodów na ustach wszystkich najsilniej obecna w debacie publicznej w ostatnich miesiącach, ale reklamy oszustw to nie jest tylko problem tej platformy. Jak na przykład zwracała uwagę Europejska Federacja Konsumentów w takiej inicjatywie, w której brała udział też Polska Federacja Konsumentów. Problem ten występuje też na platformie TikTok, występuje też na innych platformach. Jest bardzo powszechnie obecny, chociażby na platformie X, gdzie wiele osób nawet wręcz płaci za weryfikację tej platformie, która jest też znana z zarabiania na oszustwach finansowych, szczególnie w sferze kryptowalut. Więc to jest powszechny problem na platformach, który trzeba naprawdę poważnie zaadresować. Mam nadzieję, że komisja w swoich postępowaniach to zrobi i też mam nadzieję, że polskie organy, polscy regulatorzy, przede wszystkim Urząd Komunikacji Elektronicznej i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którzy właśnie dostaną nowe uprawnienia, jeżeli prezydent podpisze akt o usługach cyfrowych, także w zakresie swoich kompetencji, w zakresie swoich prerogatyw będą z nich korzystać, żeby działać przeciwko reklamom oszustw finansowych i innym problemom związanym z działalnością platform.
1: Czy to jest walka z wiatrakami? Tak na koniec naszej rozmowy, bo oni i tak znajdą sposób, żeby to obejść.
0: Myślę, że nie możemy do tego tak podchodzić. Oczywiście jest tak, że oszuści zawsze będą próbowali obejść prawo, ale no historycznie mamy mnóstwo przykładów tego, że branże, w których oszustwo było powszechnie obecne, udawało się jednak uregulować, wziąć w jakieś karby. Od, nie wiem, branży farmaceutycznej, gdzie przecież no 100-200 lat temu to był naprawdę obszar głęboko nieuregulowany, gdzie ciężko było odróżnić lek od trucizny. No dzisiaj mamy bardzo jasne procedury, mamy mnóstwo dobrze, sprawnie funkcjonujących agencji, które dopuszczają do obrotu produkty. Nie widzę powodu, dlaczego nie moglibyśmy uregulować także branży mediów społecznościowych. To jest
1: Musimy
0: młoda
1: kończyć.
0: Branża.
1: No tak, ale z nadzieją, że nie będzie to trwać tyle, ile w wymienionych przez pana przypadkach.
0: Na to trzymam kciuki, że ten proces przyspieszy.
1: Dziękuję bardzo. Jan Jęcz, analityk do spraw gospodarki cyfrowej, Polityka Insight. Dziękuję.

0: Reklama.
1: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić.

0: domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
3: Terminy na przekazanie do ZUS zmian w naszych dokumentach, związanych na przykład ze zmianą nazwiska, albo nowy numer konta bankowego czy adresu, to bardzo ważne informacje. A ich przegapienie może wywołać spore perturbacje i w efekcie spowodować opóźnienie w wypłacie emerytury, na którą przecież wielu seniorów co miesiąc wyczekuje. Jak takie zmiany zgłaszać i czy można to zrobić zdalnie? To tylko część wyjaśnień, które przedstawimy w audycji Portfel Seniora w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Napięty, ale odpowiedzialny rząd kończy pracę nad budżetem. Głos zabrał premier. Wróci ustawa o kryptoaktywach. Sejmowa większość znów spróbuje odrzucić weto prezydenta. Włochy szykują się na nieznośny upał, w prognozie ponad 40 stopni w cieniu. Minęła 10. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Jaki deficyt? Ile pieniędzy na obronę? Rząd zebrał się na drugim w tym miesiącu dodatkowym posiedzeniu. Temat jest jeden, to przyszłoroczny budżet. Plan finansów państwa ma uwzględniać m.in. rekordowe nakłady na obronność. Dużo więcej pieniędzy trafi też na ochronę zdrowia, zapowiada premier Donald Tusk.
2: To jest o 26 miliardów więcej niż w zeszłym roku. Cały czas panią minister, dzisiaj też zresztą będziemy jeszcze o tym rozmawiali, pracujemy nad tym, żeby te wyraźnie większe pieniądze na zdrowie nie zostały zmarnowane w żaden sposób. I dlatego tak pieczołowicie pilnujemy pracy nad tą ustawą, żeby te pieniądze nie zostały, wiecie, no, przeżarte, tylko żeby służyły rzeczywiście pacjentowi i poprawie sytuacji w ochronie zdrowia.
1: Do tej pory rząd dosypywał pieniądze do systemu, ale efektów nie było. Trzeba to zmienić, wtóruje premierowi profesor Andrzej Zybała ze Szkoły Głównej Handlowej.
3: Jesteśmy przed reformami systemowymi w ochronie zdrowia. Jest kwestia, czy one zostaną przeprowadzone, czyli jest kwestia tego sprzężenia właśnie dodatkowych środków z reformami, które zapobiegną wypływowi pieniądza w postaci makabrycznie wysokich pensji części lekarzy.
1: Projekt budżetu ma też zawierać ogłoszone niedawno nowe progi podatkowe. Donald Tusk dodał, że ustawa finansowa na przyszły rok będzie napięta, ale odpowiedzialna. Szczegóły i konkretne wskaźniki makroekonomiczne powinniśmy poznać po posiedzeniu rządu. Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju. Poszukiwanemu listem gończym politykowi PiS miał w tym pomóc szef zonda krypto Przemysław Kral. Takie są ustalenia Wirtualnej Polski i TVN24. Kontakt z prezesem upadłej giełdy kryptowalut w imieniu Romanowskiego miał utrzymywać jego obrońca Bartosz Lewandowski. Ten sam, który był też pełnomocnikiem szefa zondy. Plan się nie powiódł, bo władze Emiratów odmówiły przyjęcia u siebie byłego skompromitowanego wiceministra sprawiedliwości. To kolejny wątek afery związanej z politykami prawicy i ich związkami z giełdą kryptowalut. PiS ma się z czego tłumaczyć. Tak mówi nam wiceminister infrastruktury z ramienia PSL Stanisław Bukowiec.
4: Choćby pan poseł Moskal musi się tłumaczyć, powinien się wytłumaczyć przed prokuratorem z tych kontaktów z panem Kralem. Na pewno, myślę, otoczenie również pana prezydenta powinno wyjaśnić sprawy choćby konferencji SIPAC, której pan kandydat na prezydenta, pan Karol Nawrocki, wziął udział.
1: Zonda finansowała fundacje i wydarzenia związane z politykami prawicy. Była też sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wczoraj szef PKOL-u usłyszał prokuratorskie zarzuty. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję. I jeszcze ważne słowa premiera. Donald Tusk zapowiedział kolejną próbę przegłosowania weta do ustawy o kryptowalutach. Ustawa miała regulować rynek krypto, ale prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie ją wetował. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych informacjach. 6 osób zatrzymanych, 3 trafiły do aresztu. To ciąg dalszy afery powodziowej na Dolnym Śląsku. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w rozdzielaniu pieniędzy dla powodzian. Fundusze z Karkonoskiej Agencji Rozwoju w Jeleniej Górze miały trafić do 3 firm, które nie ucierpiały w powodzi. Łącznie w ramach dotacji otrzymały one około 4 milionów złotych.

0: Aresztowane osoby to przedstawiciele tych firm. Ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest trasa kaszubska w kierunku Szczecina. To po zderzeniu osobówki z pojazdem drogówki na wysokości węzła Szemut. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Utrudnienia mogą potrwać do południa. Jeszcze Włochy, gdzie dotarła kolejna fala afrykańskiego skwaru. W wielu regionach temperatura przekroczy 40 stopni w cieniu. Władze wydały czerwone alerty. Relacja Aleksandry Nietopiel.
1: Czerwony bollino rosso obowiązuje w piątek m.in. w Rzymie, Bari, Palermo, Messynie i Reggio Calabria. To oznacza ryzyko dla zdrowia nie tylko dla osób starszych, ale także ludzi zdrowych. Najgoręcej będzie na Sycylii, w Kalabrii i Bazylikacie. W głębi tych regionów temperatura może przekroczyć 40 stopni. W weekend sytuacja zacznie się zmieniać. Na północy pojawią się burze, a temperatury spadną do około 30 stopni. W centrum nadal będzie gorąco, około 32-35 stopni. Na południu upał jednak pozostanie wyjątkowo silny. Weekend to także czas powrotów z wakacji i korków na drogach. Według włoskiego zarządcy dróg ANAS w całym kraju spodziewanych jest około 25 milionów przejazdów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: A jaka pogoda w naszym kraju? Sprawdźmy prognozę.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: No to sprawdzamy. Już jest ciepło, a zrobi się gorąco. 30 stopni pokażą dziś termometry na Dolnym Śląsku, 27 będzie w centrum, 23 na Suwalszczyźnie. Do tego niemal tylko słońce, dopiero wieczorem na zachodzie przybędzie chmur i tam gdzieniegdzie popada i zagrzmi.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Słuchaj, Marian.
7: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Prawie 8 minut po godzinie 10. Małgorzata Szochowska i Polskie Radio 24. Cały czas jesteśmy z Państwem. Prezes PKOL-u usłyszał dwa zarzuty w śledztwie dotyczącym zonda krypto, płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Zobaczymy, jak teraz prokuratura będzie decydowała, dlatego te godziny, ten moment są bardzo ważne. Czy pan P, przepraszam, zostanie zwolniony z jakimiś wolnościowymi środkami zapobiegawczymi, tak mówił w sygnałach dnia prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati, bo wiadomo, że pan Radosław P. nie został zwolniony do domu, tylko przewieziony w bliżej nieokreślone miejsce. W grę wchodzi poręczenie majątkowe, zakaz kontaktu z określonymi osobami, czy różnie kształtowany dozór policji, ale może też być zakaz pełnienia funkcji, bo taki środek zapobiegawczy również jest możliwy. A pan Rosati przypomina i zaznacza, że trzeba to zrobić przed upływem 40 godzin od zatrzymania, bo ten czas liczyć należy od faktycznego zatrzymania, czyli od wczorajszego poranka. To trochę takich technikaliów w związku z zatrzymaniem prezesa jeszcze PKOL-u, pana Radosława P.

0: Stan dnia.
1: To zła wiadomość dla państwa, że kończą się wakacje? Nie wiem, to pewnie zależy od państwa planów. To także najbardziej pracowity okres dla kolejarzy, łatwo się domyślić. W najbliższą niedzielę, pojutrze, czekają nas zmiany w rozkładzie jazdy. Część połączeń zniknie, pojawią się inne, bo właśnie w taki sposób kolej dostosowuje się do nieco innego niż w czasie wakacji schematu podróży. Tą sprawą dla państwa zajmuje się Aleksander Przoniak. Aleksandrze, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: No to liczymy na informacje o konkretach od ciebie.
2: No konkretem jest to, że bardzo podejrzanie szybko te wakacje minęły, prawda? Jakoś tak dopiero co był czerwiec, teraz już mamy koniec sierpnia. No ale ja myślę, że kolejarze chyba odetchną z ulgą, bo tak jak powiedziałaś, to był bardzo pracowity czas, właściwie chyba najbardziej pracowity czas, wakacje letnie dla pracowników kolei. Całości danych za te wakacje oczywiście jeszcze nie mamy, bo i ten weekend tutaj coś dołoży, natomiast wiemy już, że w czerwcu i lipcu padły rekordy. Kolej już od dawna cieszy się bardzo dużym powodzeniem, natomiast te dane rosną. Coraz więcej pasażerów chce jeździć, jeździ. Także państwowy przewoźnik PKP Intercity, który obsługuje przede wszystkim właśnie połączenia między dużymi aglomeracjami, a także połączenia z wakacyjnymi miejscowościami, notuje kolejne rekordy przewozowe. Rekordowa jest także oferta w czasie wakacji. W ciągu doby w rozkładzie PKP Intercity znajdowało się 560 połączeń, a jednym z najbardziej promowanych i bardzo popularnych było to do Ustki, obsługiwane między innymi przez pociągi Pendolino.
3: My jesteśmy aż od Cieszyna, z Bielska jedziemy.
2: Ile godzin pan był w podróży?
3: No my jechali za 13, 12 by my wyjechali, ale tam opóźnienia, że były i puścili prosto z Bielska do Ustki, no to pojechałem.
2: A jak Pendolino się jechało?
3: A dobrze, wygodnie. Klimatyzacja, to nie mogę narzekać.
4: Dziękuję, bardzo przyjemna. My akurat wsiedliśmy w Warszawie, wszystko bardzo ładnie, no. Cieszy nas, że mogliśmy się przejechać tym pierwszym Pendolino do Ustki.
2: Tyle, że niewielkie opóźnienie, tak? 40 minut.
5: Wakacyjny nastrój, więc wybaczamy.
2: No a w tle te mewy, za którymi pewnie będziemy tęsknić w czasie jesieni i zimy. Połączenie obsługiwane przez pociągi Pendolino do Ustki to będą jedne z tych połączeń, które w najbliższą niedzielę znikną z rozkładu jazdy. Podobnie będzie z niektórymi innymi połączeniami do popularnych miejscowości wakacyjnych nad Bałtykiem. Jesienią pasażerowie nie korzystają już z nich w takim stopniu jak w lecie, dlatego zmiany są konieczne. Ale na tory wyjadą inne pociągi. Obsługiwane będą nowe trasy. O szczegółach mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
6: Pasażerowie zyskają nowe połączenia z Poznania do Olsztyna oraz z Gorzowa Wielkopolskiego, a od 4 września na trasę Poznań-Olsztyn wyjedzie nowy pociąg IC Gopło. Podróż między tymi miastami potrwa 3 godziny 18 minut. Zmieni się także trasa pociągu IC Gryf. Od września pojedzie on ze Szczecina przez Olsztyn do Ełku, a czasowo również do Białegostoku. Po raz pierwszy pociągi dalekobieżne zatrzymają się także w Spychowie.
2: Właśnie Mateusz Gdowski wspomniał o prędkości. Zmieni się prędkość od 30 sierpnia na niektórych trasach. Przewoźnik ma dobrą informację dla pasażerów korzystających z połączenia Warszawa-Kraków. Co prawda najszybsze składy nie pojadą jeszcze tej jesieni 250 km na godzinę, jak zapowiadał niedawno minister infrastruktury Dariusz Klimczak, ale będzie nieco szybciej niż teraz.
6: Krótsza będzie również podróż między Warszawą a Krakowem. Od września najszybsze Pendolino pokona tę trasę w 2 godziny 15 minut. Szczegóły jesiennej korekty rozkładu jazdy znajdą państwo na intercity.pl.
2: Rozkład zmieni się też dla innych, w tym regionalnych przewoźników. We wrześniu w rozkładzie zostaną przywrócone połączenia wykorzystywane przez uczniów szkół, a także dla pasażerów dojeżdżających z mniejszych miejscowości do większych, do pracy. A jesienna korekta będzie obowiązywać do grudnia, kiedy to wejdzie w życie nowy rozkład jazdy na kolei. To będzie roczny rozkład.
1: I Aleksander Przoniak przygotował dla państwa te najważniejsze informacje. Jeśli wybierają się państwo w podróż, prosimy wszystko sprawdzić. Aleksandrze, dziękuję.

0: telefonem też.
1: A z nami Aleksander Kazak, ekspert do spraw wschodu, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, pani redaktor.
1: Rosja miałaby uderzyć w brytyjskie cele wojskowe na terenie Ukrainy i poza nią głos w tej sprawie w Kijowie zabrał także brytyjski premier. Czy to może mieć związek z prowokacją wobec któregoś z krajów NATO, wobec NATO, o której mówimy od dość długiego czasu?
2: No akurat trudno to pierwsze i to drugie połączyć między sobą akurat no, moim zdaniem. Niemniej jednak te groźby, które padły ze strony Federacji Rosyjskiej, to znaczy w postaci wypowiedzi pani Marii Zacharowej, to raczej taka negatywna lub nawet w pewnym stopniu bolesna dla Rosji taka reakcja rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na ataki ukraińskie po terytorium Rosji z korzystaniem z tych rakiet Storm Shadow lub technologii, które są zastosowane w produkcji tych rakiet Storm Shadow.
1: Maria Zacharowa mówiła na rzeczniczka Kremla, mówiła na konferencji prasowej w Moskwie, że Wielka Brytania i Francja igrają z ogniem, dostarczając Ukrainie wrażliwą technologię rakietową. Ale przecież takie wsparcie, mamy z nim do czynienia nie od dziś. To skąd teraz taka reakcja? Wie pan, nie ma przypadków, jak sądzę, w takich sytuacjach. I w związku z brakiem, delikatnie mówiąc, postępów Rosji na ukraińskim froncie, kiedy Ukraina dostaje jakieś dodatkowe narzędzia, to na Kremlu pojawia się coś w rodzaju paniki. Czy to za duże słowo?
2: Nie powiedziałbym, że panika, natomiast z tymi rakietami Storm Shadow, o których mówiłem, no to Rosjanie trochę słabo sobie radzą. I no, mamy dosłownie taką sytuację, że jak Rosja atakuje Ukrainę, no to w rozumieniu Rosjan lub z perspektywy Rosjan to jest jak najbardziej okej. Natomiast jak są jakiekolwiek działania odwetowe, no to już jest hałas, w pewnym stopniu taka panika lub takie groźby. Co do wypowiedzi pani Zacharowej, no to bym powiedział, że nihilnowi zawsze tak było, tym bardziej, że w ostatnich latach no regularnie Rosjanie mają taką no, mowę nienawiści, takie groźby oficjalne wobec krajów NATO, krajów Unii Europejskiej za takie wsparcie Ukrainy, nie tylko finansowe, lecz bronią i amunicją.
1: No tak, tylko jeśli dojdzie albo zostanie w jakikolwiek sposób skonkretyzowany plan udzielenia Ukrainie, nie wiem, jak miałoby to wyglądać, licencji na pociski do patriotów, to co? Zacharowa będzie groziła Waszyngtonowi?
2: Raczej nie.
1: No właśnie.
2: Jak mówimy o patriotach, no to całkiem możliwe, że to będzie taki, bym powiedział, wspólny regionalny projekt. Całkiem możliwe, że produkcja tych patriotów lub pewnych części do tych patriotów, to znaczy rakiet PAK-3 lub PAK-2, będzie produkowane w Polsce. No, niemniej jednak można tak się zastanawiać, że całkiem możliwe, że te groźby od Marii Zacharowej płyną w kierunku Polski. Chociaż to już było kiedyś i jak mówię, nic nowego.
1: No właśnie, ale czy Zachód, kraje NATO mogą się do tego po prostu przyzwyczaić? Czy pana zdaniem coś się za tym kryje? Bo mamy wrażenie, ja mam wrażenie, nie wiem czy pan też, że coś w rodzaju militarnej pętli na Rosji się zaciska. Oni są w sytuacji, tak jak już wspomniałam wcześniej, bez jakichś radykalnych postępów na froncie. We wrześniu wybory, no potrzebują jakiegoś spektakularnego ruchu.
2: Teoretycznie tak, natomiast w praktyce raczej to się ograniczy co najmniej w najbliższym czasie w postaci tego, co mamy teraz. No właśnie to są takie różne dziwne wydarzenia, jak załóżmy, co się wydarzyło na lotnisku w Niemczech z tym dronem, który wylądował blisko ukraińskiego samolotu na lotnisku, lub różnych

0: działań dywersyjnych lub innych działań hybrydowych. Raczej to będzie w tej postaci, w tej formie. Nie jestem akurat na chwilę obecną przekonany, że Rosjanie są w tej sytuacji, żeby w jakikolwiek sposób taki w zwykłym ludzkim rozumieniu zaatakować wschodnią flankę NATO. Aczkolwiek wiadomo, że w czasach tych dronów całkiem możliwe, że może dojść do jakiejkolwiek prowokacji lub prowokacji pod fałszywą flagą. To powiem tylko, że Rosjanie nie zwlekają i co najmniej mają różne plany. No, zawsze tak było z Rosjanami, że mają różne takie pomysły i podejścia, co sobie robić, jakiej szkody zrobić w tych krajach wschodniej flanki NATO lub innych natowskich lub krajach Unii Europejskiej. Ja bym akurat zwracał uwagę na takie działania hybrydowe.
1: No tak, tylko nie bez powodu szef CIA wybrał się do Moskwy na spotkanie z szefem tamtejszych służb. Amerykańska prasa pisze, że pojechał z takim ostrzeżeniem: słuchajcie, my wiemy, co macie w planach, nie róbcie tego. Podobna sytuacja, może nie na taką skalę, miała miejsce przed 2022 roku i wtedy amerykańskie służby ostrzegały te europejskie o tym, że Rosja planuje inwazję na Ukrainę. Wtedy Europa bagatelizowała tę sprawę. No to jeśli dołożymy do tego spotkanie na szczycie, o którym wspomniałam, to coś jest na rzeczy. To znaczy, musimy sobie zacząć wyobrażać sytuację, w której Rosja atakuje któryś z krajów NATO.
0: Zdecydowanie musimy być przygotowani na jakikolwiek kryzys. Jeżeli wrócimy do tego, że szef CIA odwiedził Moskwę, no to wiadomo, że zawsze taka wizyta, no to takie, bym powiedział, że niepubliczne groźby wobec innego kraju, jak pani słusznie wspomniała, że wiemy, o co wam Rosjanom chodzi, jakie są plany i tak dalej. Tutaj należy pamiętać, że staną dużo zależy na sytuacji w Iranie, co się dzieje, a jednym z głównych partnerów Iranu jest Federacja Rosyjska. Na to też warto zwrócić uwagę. No i między innymi planowana raczej za niedługo, może we wrześniu, może jeszcze trochę później, mobilizacja w Rosji, co zresztą może zmienić sytuację na froncie ukraińskim. Niemniej jednak przypuszczam, że były rozmowy dotyczyły między innymi tych różnych działań hybrydowych. Nie mówiłbym, że to jest wojna hybrydowa, natomiast pokazać Rosjanom, że wszyscy są zorientowani, o co chodzi, i tak więcej lub mniej gotowi na różne jakikolwiek rozwój tych wydarzeń.
1: No tak, bo Rosja już wie, jak NATO reaguje na drony, jak reaguje na pociski wpadające na teren na przykład Polski. To może jeszcze chce się zorientować, jak NATO zareaguje na inwazję taką lądową, bo i o tym była mowa.
0: Całkiem możliwe, że o tym też była mowa. Tak, bo Rosjanom w pewnym stopniu zależy na takim eskalowaniu. Wiadomo, że na chwilę obecną nie ma zbyt dużych postępów na tym, na lądzie, bym powiedział, w Ukrainie. No i wiadomo, że decyzje Putina lub decyzje, jakiekolwiek decyzje ze strony Kremla, nie zawsze są rozumiane w jakikolwiek sposób adekwatny lub logiczny. Czasem mają taką sylwetkę lub wygląd, że to są takie działania bardziej emocjonalne niż w jakiejkolwiek formie dążące do realizacji celów strategicznych.
1: No ale wybory, tak? Wrzesień, Rosja. Biorąc pod uwagę sposób, w jaki te wybory się odbywają, czyli ich rzetelność, to właściwie Putin nie potrzebowałby żadnej specjalnej motywacji ani sygnału: patrzcie, radzimy sobie świetnie.

0: I tak nie. Tutaj mowa bardziej o pewną taką, między innymi legitymizację Putina, jego reżimu. No i między innymi, no jakby tam nie było, natomiast w tej takiej głębokiej Rosji już, która jest, bym powiedział, na wschód od Moskwy, od Petersburga, jednak jest dość duży procent popierających Putina i tak zwaną specjalną operację wojenną, jak to nazywają Rosjanie. Więc to również takie, no, w pewnym stopniu działania PR-owe, żeby mieć taką albo budować postawę tego Putina, takiego mocnego, potężnego kierownika, lidera całego kraju, Federacji Rosyjskiej. No i tylko, że przypomnę, że w 2014 roku, jak doszło do aneksji Krymu, no to rating Putina, poparcie Putina wzrosło i dość mocno. Całkiem możliwe, że Kreml oczekuje podobnego efektu jakichkolwiek działań.
1: Aleksander Łukaszenka przyleciał do Moskwy, ma się spotkać z Władimirem Putinem. Teraz przeczytam oficjalny komunikat, proszę się nie uśmiechać. Współpraca gospodarcza, relacje inwestycyjne, rozwój wymiany handlowej i dalsza integracja gospodarcza Białorusi i Rosji. To jest hasło ogólne, w cudzysłowie zapewnienie bezpieczeństwa. O co może chodzić? O jakąś gotowość Białorusi? Właśnie. Także w związku
0: No,
1: z prowokacjami, o których mówimy. No trudno też w to uwierzyć.
0: z Białorusią nie jest łatwo, bo Białoruś, no tak, jeżeli gospodarczo sobie popatrzymy na gospodarkę białoruską, to 80% białoruskiej gospodarki tak lub inaczej jest powiązanych z Federacją Rosyjską. To znaczy, Federacja Rosyjska na chwilę obecną jest głównym partnerem Republiki Białorusi. Po nałożeniu tych różnych sankcji, no jakby to nie brzmiało, Łukaszenka nie miał zbyt innego wyjścia, tylko na taką zacieśnienie tych relacji z Federacją Rosyjską. Natomiast tak sformułowana wizyta lub ogłoszenie o tej wizycie, no to jest tylko taka informacja, bym powiedział, fasadowa. No wiadomo, że rozmowy pójdą o coś innego.
1: No ale z
0: Całkiem
1: drugiej strony, wie pan,
0: możliwe.
1: no, Aleksandr Łukaszenka zapewnia Europę, że nie planuje udostępnić terytorium Białorusi pod ewentualne działania. I jak sobie przypomnimy też ostatnią wizytę amerykańskiego dyplomaty w Mińsku, być może chodziło o nawozy, być może nie, no to Łukaszenka szuka jakichś opcji, to znaczy próbuje się znaleźć w sytuacji relacji Rosja reszta świata i szukać dla siebie jakiejś opcji, czy nie? Czy to w ogóle o tym nie ma mowy?
0: Ja bym powiedział, że Łukaszenka postrzeguje ten cały kraj, również siebie, jako szefa kierownika własnego kołchozu, bym powiedział, o nazwie Kraj Białoruś. Tylko mowa tutaj o tym, że te rozmowy z Amerykanami lub tak zwany ten trek amerykański, to mowa przede wszystkim o próbie robienia pewnego dystansu od Federacji Rosyjskiej. To jest po pierwsze. No a z drugiej strony Federacja Rosyjska jest bardzo zainteresowana w całym białoruskim terytorium. Tylko przypomnę, że na terytorium Białorusi funkcjonują dwa obiekty wojskowe Federacji Rosyjskiej i trzecie jest w trakcie tworzenia. Więc tutaj raczej rozmowy będą dotyczyły bezpieczeństwa. Inaczej czytaj toczącej się wojny, agresji rosyjskiej wobec Ukrainy. I tylko jeszcze raz przypomnę o tych dronach, które lecą wzdłuż granicy z Białorusią, a możemy tutaj jeszcze odwołać się do tych ostatnich incydentów powiązanych z tymi antenami, które naprowadzają te drony, które są wzdłuż granicy białorusko-ukraińskiej. Więc to jest raczej mowa pójdzie o tym w dużym uproszczeniu, że Rosja będzie do

0: domagało się bardziej no, zdecydowanych kroków Białorusi do współpracy tej wojskowej, do całkiem, nie wykluczam tego, do ułatwienia dostępu tym dronom do terytorium Ukrainy. To znaczy, tylko przypomnę, że Kijów jest ulokowany... Tak, Kijów jest ulokowany 80 kilometrów od granicy białorusko-ukraińskiej. No, a moim zdaniem Łukaszenka będzie próbował to w jakikolwiek sposób no, ominąć, żeby nie zaszkodzić swoim relacjom z Amerykanami i tym, co tak już od 2 lat próbuje budować, by znieść te sankcje amerykańskie i europejskie.
1: Dziękuję panu za komentarz. Aleksander Kazak, ekspert do spraw wschodu, Uniwersytet Gdański, dla państwa w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Autopromocja.
3: Pan Konrad o bezpieczeństwo na jezdni przy swojej ulicy walczył kilka lat. Ta ulica to Piwna w Krakowie. Kierowcy pędzili tam bez opamiętania. Jeden z nich zabił w końcu młodych rodziców. Dlaczego tak trudno przekonać samorząd do uspokajania ruchu? Czy dopiero śmierć pieszego jest wystarczającym argumentem w sporze z kierowcami? O tym wszystkim w audycji Adres Zamieszkania porozmawiam z mieszkańcem Piwnej w Krakowie, Konradem Kordasem. Zapraszam w sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 10:30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Czy będzie ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów? Chce tego premier i, jak zapowiada, zwróci się w tej sprawie do marszałka Sejmu. Donald Tusk liczy, że teraz weto uda się odrzucić.
5: Ja sobie już w tej chwili naprawdę nie wyobrażam, żeby zarówno prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński, były premier Morawiecki, żeby tak no, z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem.
4: Prezydent 3-krotnie wetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Sejm 2-krotnie nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta. A dziś dalsze przesłuchania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Wczoraj został on zatrzymany w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto i usłyszał zarzuty płatnej protekcji, powoływania się na wpływy oraz tzw. faworyzowania wierzycieli giełdy kryptowalut. Radosław P. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i przewieziony na przesłuchanie do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach. Andrzej Poczobut deklaruje, że we wrześniu wraca do Grodna. 13 września odbędzie się tam zjazd Polaków na Białorusi. Jeden z liderów polskiej mniejszości pod koniec kwietnia został uwolniony z białoruskiego więzienia. Andrzej Poczobut był gościem specjalnym kampusu Polska Przyszłości. Jak mówił, to naturalne, że człowiek chce wrócić do domu.
6: Jest mniejszość polska, jest Związek Polaków na Białorusi i ludzie czekają. Moje rozmowy z działaczami Związku Polaków bardzo często zaczynają się albo się kończą pytaniem, to kiedy ty już przyjedziesz. No. Także tak, ja planów nie zmieniam, tak jak mówiłem. Oczywiście, że we wrześniu wracam do Grodna.
4: Andrzej Poczobut spędził 5 lat w białoruskiej kolonii karnej. Jak postępować w sytuacjach kryzysowych? Tego w ten weekend będą się uczyć przedstawiciele służb i eksperci. Przed nami krajowy trening reagowania. W 1400 miejscach w całym kraju będzie można dowiedzieć się, jakie są rodzaje sygnałów alarmowych i co one oznaczają. Eksperci będą tłumaczyć, co należy zrobić, gdy usłyszymy na przykład wycie syren, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
7: Po usłyszeniu alarmu pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, trzeba sprawdzić na telefonie komórkowym, czy jest alert RCB, potem zerknąć do aplikacji RSO, a w przypadku, kiedy tam nie ma informacji, włączyć media publiczne, żeby dowiedzieć się, jak reagować na sygnał, bo ten sygnał może dotyczyć albo powodzi, albo jakichś dramatycznych sytuacji wojennych, ale jaka to jest sytuacja, musimy zdobyć tę informację w tych źródłach, o których mówiłem.
4: Krajowe treningi reagowania odbędą się w ten weekend w każdym województwie. Szczegóły można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 10:34. Małgorzata Żuchowska, Polskie Radio 24. Trwa posiedzenie rządu, już państwa o tym informowaliśmy. Premier Donald Tusk w tej części oficjalnej odniósł się

0: do sprawy Zonda Krypto. Przypominamy, co mówił.
1: Szkoda, że przygotowanie budżetu w tym trudnym, krytycznym momencie historii i ciężka praca tysięcy ludzi jest trochę w cieniu afery, która wygląda na rzeczywiście największą aferę chyba w polskiej polityce, w historii polskiej polityki. Nie lubię takich przesadnych sformułowań, ale tutaj sprawa Zonda Krypto nabiera kształtów, które naprawdę budzą w jakimś sensie grozę, bo to już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na system dobrze zorganizowany, w którym pojawiają się te nazwiska, które już znamy z innych złych sytuacji. Ostatnio znowu pan Romanowski pojawił się jako część sprawy Zonda Krypto. Nie mamy żadnych wątpliwości, że ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i że dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy. Sprawa jest śmiertelnie poważna. Śmiertelnie nie tylko dlatego, że jak wiecie, w historii Zonda Krypto mamy zabójstwo i to, że tak to, o czym mówiliśmy wiele miesięcy temu. Pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a po co robił to tajne posiedzenie Sejmu. Nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. Nic. Wręcz przeciwnie, byliśmy bardzo ostrożni. A dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten ponury biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiS-u. I ślady finansowania dziwnych przepływów pieniędzy pomiędzy tym biznesem a pisowskimi mediami, czołowymi politykami PiS-u, to wszystko staje się coraz wyraźniejsze i coraz bardziej ponure. Nie będziemy wtrącać się w pracę policji, prokuratury, ale jako szef rządu i szef Koalicji Obywatelskiej w parlamencie będę proponował i zwrócę się do pana marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenckiego w sprawie kryptowalut. To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy albo że mamy dużo czasu. I ja sobie już w tej chwili naprawdę nie wyobrażam, żeby zarówno prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński, były premier Morawiecki, żeby tak, wiecie, z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem. To jest ważne też dla przyszłych zdarzeń w Polsce. Musimy mieć ustawę, która reguluje ten rynek. Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości. Narobiliście bardzo dużo zła. Wpakowaliście się w bardzo brudny interes. I mówię tutaj o tych wszystkich, którzy korzystali z tych pieniędzy. Byłym prezydencie, aktualnym prezydencie, premierze Morawieckim. On może, wiecie, znany jest z tego, że potrafi odwracać sprawy w taki spektakularny sposób. I dzisiaj udaje, że go nie było na świecie wtedy, kiedy Zonda Krypto wkraczała tak brutalnie w świat polityki. Ale chcę powiedzieć, że wszyscy mają teraz ostatnią okazję, żeby powiedzieć, że cokolwiek zrozumieli. Nie zrzucą z siebie odpowiedzialności za to, co się stało, ale przynajmniej mogą pomóc nam zapobiec tego typu paskudnym sytuacjom w przyszłości.
0: I to premier Donald Tusk przed rozpoczęciem posiedzenia rządu. To posiedzenie jest skupione generalnie na budżecie, ale temat Zonda Krypto na pewno też będzie obecny.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: A z nami dr Mateusz Zieliński, politolog, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: A pan wie, że to wina Tuska, Zonda Krypto?
3: Popkulturowo wszystko z winą Tuska, więc
0: Nie,
3: domyślam
0: nie,
3: się,
0: nie
3: że i to.
0: popkulturowo. Przez ostatnie 2,5 roku rządzący nic nie robili, żeby skontrolować działalność takich firm jak Zonda Krypto, która działała na terenie Rzeczpospolitej, służby, prokuratura, umarzały dwukrotnie śledztwa, więc ta odpowiedzialność polityczna tak naprawdę w dużej mierze spoczywa także na premierze Tusku i jego ministrach. Uwaga, Kancelaria Prezydenta, Rzecznik Prezydenta Rafał Leśkiewicz. Myśli pan, że to pójdzie w tę stronę, że to

0: i na Tuska, bo nie wiem, czy jest jakiś inny sposób na rozbicie tej narracji, na osłabienie tego przekazu.
1: Myślę, że to będzie prawdopodobnie jedna z głównych linii argumentacji, ale chyba ważniejszym celem niż przerzucenie odpowiedzialności jest

0: będzie miała wpływ i że nie będzie miała wpływu, jest podobna liczba. Jest ich znacznie mniej, mniej więcej połowę mniej niż tych, którzy właściwie, nie wiem, czy komentując ten sondaż można powiedzieć, że jest im wszystko jedno.
1: Wie pani, w takiej klasycznej politologii o systemie w ogóle politycznym czasami się mówi, że to jest taka czarna skrzynka, że black box. I generalnie dla większości społeczeństwa jest ona właśnie bardzo mało przejrzysta, nie wiadomo, co się dzieje w środku, my wrzucamy swój głos, ta skrzynka coś nam wypluwa, ale generalnie mamy bardzo małą świadomość tego, jak to działa. I wydaje mi się, że jakby właśnie duży problem polega na tym, że to jest jeden z takich elementów, który po prostu dla społeczeństwa będzie właśnie kolejnym mechanizmem wewnątrz czarnej skrzynki, ale który gdzieś może mamy intuicję, że jest ważny, że trzeba się nim zająć, ale po prostu brak takich jasnych narracji nie pozwoli zbyt łatwo społeczeństwu połączyć się emocjonalnie, bo to jest chyba najważniejsze, emocjonalnie z całą sprawą.
0: Emocjonalnie? Ja myślę, zgodzę się z panem, że stopień skomplikowania tej sytuacji i w ogóle temat, odległy temat kryptowalut, no bo kto inwestuje w kryptowaluty? Pewnie jakaś niewielka część z nas. I żebyśmy w ogóle mogli mieć zdanie na ten temat, powinniśmy to zrozumieć, albo przynajmniej dostać jakiś ABC, a to się w ogóle nie dzieje.
1: Tak, tak. To znaczy, problemem jakby ogólnie polaryzacji w takim szerszym wymiarze jest to, że to ona tak naprawdę bazuje na problemach, na pewnego rodzaju sporach, które bardzo często są takie pozbawione rdzenia albo są w jakimś stopniu jakby z perspektywy szerszej społecznej. Właśnie nie mają czegoś, co jest takie namacalne, co jest łatwe w zrozumieniu. Tak jakby oldschoolowa, stara polityka mówiła o interesach. Są różne grupy społeczne, one mają swoje interesy, one się ze sobą gdzieś ścierają, wiadomo o co chodzi. A teraz nowa polityka mówi właśnie o emocjach, mówi w jakimś stopniu o jakichś wizjach, ideach, ale jakby tego rdzenia tam bardzo często nie ma. I teraz co jakiś czas mamy próbę, żeby coś wstawić w to puste miejsce w środku i powiedzieć, o ta polityka nasza, ta walka jest teraz o tym. I mamy teraz próbę, żeby powiedzenia, że właśnie ta walka jest o to, żeby zrobić słusznie tak system bezpieczeństwa wokół kryptowalut. Tylko znowu, dla społeczeństwa to nie do końca jest taki rdzeń polityki, który ono jest w stanie zaakceptować, bo ono go nie rozumie. Bo dla społeczeństwa to jest jednak gdzieś tam rzecz trochę marginalna, trochę gdzieś jakby z Matrixa i ona w pewnym sensie nie może do końca stać się właśnie takim twardym rdzeniem walki politycznej obecnie. Więc to jest problematyczna sytuacja, bo to jest ważny element, bardzo ważny element bezpieczeństwa finansowego nie tylko w Polsce, ale z drugiej strony wydaje mi się, że on jest strasznie trudny do przetłumaczenia takiemu zwykłemu obywatelowi.
0: No tak, bo ta oldschoolowa polityka, jak ją pan pięknie nazwał, jest prostsza do zrozumienia, bo ona się opiera na pewnych wartościach. To znaczy nie powinno nam w ogóle przejść przez myśl, że urzędnik ten czy inny powołuje się na wpływy dla pewnych korzyści. I to jest proste, prawda?
1: To jest proste, plus ona właśnie przez te wartości, ale przez również inne rzeczy, ona jest zakorzeniona w życiu codziennym. Tak? I w ten sposób ona jest w jakimś stopniu połączona ze społeczeństwem. Natomiast im bardziej ona jest oderwana od tych korzeni w społeczeństwie, tym bardziej ona jest z jednej strony podatna na różnego rodzaju narracje, interpretacje, manipulacje, a z drugiej strony właśnie ona staje się tylko taką walką dla walki. Taką właśnie, która nie ma tego rdzenia, nie ma tych korzeni i w pewnym sensie jakby buduje jakieś stany emocjonalne, wzbudza jakieś emocje, ale w gruncie rzeczy no, pozostaje trudna do uchwycenia, albo trudno uchwycić to, co jest właściwie jej celem, co jest właściwie, o co w zasadzie w niej chodzi.
0: Ale jakbyśmy spojrzeli z perspektywy drugiej strony, czyli tej zarządzającej wartościami czy emocjami, to ta druga opcja jest prostsza. Łatwiej jest nas wystraszyć albo zachwycić czymś i pokierować taką emocją w tę czy inną stronę, najlepiej w stronę urny wyborczej.
1: Z jednej strony oczywiście to jest prawda, tak? Z jednej strony tak, bo to są tego typu stany emocjonalne konstruuje się zazwyczaj na takim poziomie symbolicznym, czyli mamy walkę w tej w sferze symboli, w obrazów, ale z drugiej strony jakby ta walka jest w pewnym sensie też zdecydowanie bardziej nieprzewidywalna, ponieważ jeżeli ona jest odłączona od tych korzeni społecznych, od tych interesów, grup społecznych, od tego właśnie, co było taką klasyczną polityką, to w pewnym sensie ona właśnie jest podatna na bardzo różne turbulencje, turbulencje, wszystkie pojawiające się informacje, w tym

0: prawdziwe i nieprawdziwe mogą wstrząsać ją, ponieważ ona właśnie nie jest zakorzeniona w czymś, co jest trochę trwalsze, co w jakimś stopniu jest pewnego rodzaju wskazówką w stronę tego, co to znaczy, na przykład popierać określoną formację polityczną. Tak jakby teraz jest to jakby nie do końca zrozumiałe dla części osób. To znaczy wiemy, kto jest po drugiej stronie barykady, wiemy, z kim walczymy, ale o co? Tak? Jakby oprócz tego kreacji wroga, który znowu na tym poziomie symbolicznym i wzbudza nas jakieś emocjonalne, jakieś pobudza nas emocjonalnie, to pozostaje pytanie, po co? I wydaje mi się, że tu jest jakby wielka rola takich mężów stanu, których nam dzisiaj potrzeba, żeby spróbować z powrotem zakorzenić w jakichś wartościach, ale w tym też jakby to, co dla społeczeństwa jest po prostu jego życiem.
1: No tak, tylko panie doktorze, mówi pan o mężach stanu, o autorytetach. Przypominam sobie sytuację rozmów w związku z zaprzysiężeniem pana prezydenta i kryzysem, który wokół tego powstał. I wtedy pytałam naszych gości, ekspertów, o kogoś, kto mógłby uciszyć nasze emocje, zabrać głos z pozycji autorytetu, opamiętajmy się. Nie wiem, spróbujmy podejść do tego na chłodno, bo tracimy. I nie przypominam sobie, żeby ktoś wskazał kogoś, kto mógłby dziś takim autorytetem dla nas wszystkich być. Takim ponad podziałami, ponad religiami, ponad opcjami.
0: I ja niestety tutaj nie wyłamię się z tego chóru, ponieważ się też nie wiem, kim taki autorytet mógłby być. Wydaje mi się, że nadzieję trzeba pokładać w tym, że chwila zrodzi nam taką postać albo takie postacie. Ale też jakby chciałbym też jakby wskazać na to, że jakby są powody, dla których jakby uprawiamy politykę taką, a nie inną. Tak jakby jest to polityka w pewnym sensie, ta polityka, która jest bez tego rdzenia, ona w jakimś stopniu jest trochę też takim dzieckiem sukcesu polskiej polityki, polskiej gospodarki, Polski jako takiej w ostatnich dekad. W pewnym sensie powiedzmy te podziały te iskrzące jakieś konflikty pomiędzy grupami społecznymi, one trochę zażały. I to sprawiło, że jakby zaczęliśmy uprawiać politykę w trochę odmienny sposób, bardziej opartą na symbolach i to w pewnym sensie jest takie wypaczenie sytuacji, w którym obecnie się znajdujemy, jest właśnie trochę takim pokłosiem, jakby jest w pewnym sensie jakby dzieckiem naszego nadmiernego sukcesu. Więc jakby chciałbym, żebyśmy nie wpadali w takie czarne tylko myśli, że jest fatalnie, że w naszej polityce jest najgorzej, bo w pewnym sensie to zrodziło się moim zdaniem z pewnych przemian, które mają pozytywny walor. Ale sama mechanika, pewna logika uprawiania polityki popchnęła nas w stronę właśnie takich sporów, które są właśnie bez rdzenia, bez podstaw i my próbujemy znaleźć im podstawy. Czasami to się udaje, czasami nie. Moim zdaniem w kontekście zonda krypto to się nie uda. Ja nie mówię, że ten spór nie jest ważny, ale moje wewnętrzne przeczucie jest takie, że to nie stanie się rdzeniem konfliktu politycznego, który będzie zrozumiały dla większości
1: Albo
0: społeczeństwa.
1: zdecyduje o jakimś kierunku, prawda? Albo, nie wiem, przechyli szalę na którąś ze stron, bo jest za dużo wątpliwości, za dużo niewiadomych i za dużo też w sumie emocji, które się kotłują. Czy fortuna kołem się toczy, to nie jest naukowe określenie, prawda, panie doktorze? Absolutnie nie jest. Jest
0: Nie
1: jakieś
0: do końca.
1: nie do końca. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dosłownie przed chwilą pan mecenas Lewandowski oświadczył, ten, który reprezentuje pana Marcina Romanowskiego, po informacjach o tym, że miał pomagać panu Romanowskiemu i panu Kralowi, albo miał uczestniczyć w procederze azylowym dla pana Romanowskiego w Dubaju, pan Lewandowski się tłumaczy. Uwaga, mówi, że co prawda wziął udział w spotkaniu Kral Romanowski, ale nie miał nic wspólnego z planem wyjazdu swojego klienta ani ubieganiem się o wizę. Kto by pomyślał, że pan mecenas Lewandowski będzie się tłumaczył? No ale fortuna kołem się toczy.
0: Jeśli to jest pytanie
1: No
0: do
1: właśnie,
0: mnie.
1: nie wiem, czy nie postawiłam pana w trudnej sytuacji, bo to w sumie, no tak, nienaukowe wyjaśnienie. No tak, ale.
0: To znaczy, wie pani, panie redaktor, to jest trochę tak, że żeby zrozumieć tą sytuację, dlaczego ona jest może też nieprzejrzysta, tak? Żeby zrozumieć tą sytuację, trzeba byłoby sobie rozrysować taką skomplikowaną sieć powiązań, których na dodatek w tej sieci jakby nie znamy wszystkich ani

0: aktywowanie wszystkich możliwych właśnie przepływów, informacji, zasobów, ani właśnie tej samej struktury, tej sieci powiązań. Więc to jest trochę taka zabawa dla pasjonatów polityki. I ona jest pasjonująca, ona niewątpliwie jest pasjonująca, ale żeby na tej podstawie jakby wygłosić jakikolwiek sąd z taką pewnością naukową, to po pierwsze bym się nie ośmielił, a po drugie wydaje mi się, że tak, że to jest jakiś moment, w którym na pewno nie możemy tego zrobić. Więc fortuna kołem się toczy i jest w tym na pewno coś pasjonującego, ale z perspektywy naukowej ta sieć po prostu jest wciąż jeszcze dużą zagadką, nawet dla osób, które dość mocno się jej przyglądają.
1: Jasne, ja sobie pozwolę na pewną refleksję. Ubiorę ją w słowa, które zmieszczą się w konwencji naszej audycji. Uwielbiam taką formę, którą proponował Leopold Tyrman w swoich dziennikach, że życie, a propos fortuna kołem się toczy, że życie jest jak coś, co przykleja się do koła, raz na górze, raz na dole. Może to brutalne, ale też prawdziwe. Panie doktorze, no to może zostawmy zonda krypto, bo chciałam pana jeszcze zapytać o pomysł pana prezydenta Przyszłość.pl, spotkania z młodymi ludźmi w Juracie, w rezydencji prezydenta, która zostanie otwarta dla młodego pokolenia Polaków. Czy opozycja, ja mam wrażenie, że lekceważy tę ideę. Czy słusznie to robi? Znaczy, przepraszam, nie opozycja, koalicja rządząca i ci, którzy na przykład stoją za kampusem Polska.
0: Wydaje mi się, że jakby na pewno nie powinno się lekceważyć działań pana prezydenta, i to jest chyba taka bardzo prosta myśl, którą obecna ekipa rządząca powinna już dobrze sobie przyswoić. Natomiast jakby ja trochę rozumiem, skąd to się bierze, ponieważ ta inicjatywa prezydencka jest reaktywna. Tak, ona jest niewątpliwie odpowiedzią na Kampus Polska, i w tym sensie jakby wszystko, co jest właśnie taką odpowiedzią, jest reakcją, a nie jest jakby nowym, świeżym pomysłem. Zawsze jakby musi się mierzyć z tym, że jakby no jest w porównaniu do, że jakby nie jest czymś, co jest po prostu samoistnie gdzieś istniejące, tylko gdzieś będzie porównywane. Więc wydaje mi się, że to jest trochę też ryzykowne ze strony prezydenta, żeby jakby stawiać się właśnie w kontekście kogoś, kto w jakimś stopniu no jednak trochę naśladuje. I że starał się raczej być takim do tej pory prezydentem, który ma dość nieszablonowy styl działania i w jakimś stopniu stara się zaskakiwać co chwilę swoich wyborców, tak pozytywnie oczywiście, pozytywnie być negatywnie, zależy jak kto na to spojrzy. Natomiast tutaj mamy reakcję, reaktywną politykę. I to jest dość ciekawa sytuacja, tak? Bo jakby ona da w pewnym sensie taki bardzo prosty powód do tego, żeby właśnie porównać, jak to wyszło, komu wyszło lepiej. I tutaj prezydent swoją pierwszą edycją, pierwszym wydaniem tej imprezy, no będzie musiał chyba mocno popracować, żeby to porównanie wyszło na jego korzyść. W porównaniu do piątej edycji kampusu, która jakby cokolwiek by o nim nie sądzić, to już niewątpliwie po prostu organizacyjnie jest zdecydowanie bardziej zaawansowane, jest już, ma pewnego rodzaju markę, jest już w
1: No
0: pewnym
1: tak, ale
0: sensie
1: jak pan wie, liczy
0: rozpoznawalne.
1: się narracja i sposób, w jaki sprzedamy to wydarzenie, zwłaszcza, że ono się odbywa w kontrze do kontrkandydata Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Ja bym...
0: Tym bardziej jest to dziwne, tak? Bo
1: Jasne,
0: to w
1: ale wie
0: pewnym
1: pan,
0: sensie jakby.
1: przyszłość.pl, samo hasło, tak? Od jak dawna wiemy albo słyszymy, że zwłaszcza młodzi ludzie, bo to jest wydarzenie to pana prezydenta Nawrockiego adresowane do ludzi między 18 a 26 rokiem życia. A może młodzi ludzie, może pan prezydent bardzo dobrze to wyczuwa, że młodzi ludzie już trochę mają dość i chcą iść do przodu. Po prostu chcą wiedzieć, co ich czeka, albo chcą mieć wpływ na świat, w którym za jakiś czas przyjdzie im żyć, a pan prezydent skrzętnie to wykorzystuje i będzie w tej grupie 18-26 budował sobie poparcie dla przyszłych projektów politycznych. To jest bardzo dobry pomysł.
0: Na pewno taki jest plan i na pewno to jest ogólnie bardzo sensowny pomysł, tylko on właśnie w jakimś stopniu wchodzi właśnie w taką walkę na pomysły, która jakby nie jest oryginalnie jego, chcąc nie chcąc, i daje przynajmniej szansę dla Rafała Trzaskowskiego, żeby w jakimś stopniu jakby zrobić dogrywkę do gry, w której wydawało się, że on już przegrał i to z kretesem. Tak? Więc w jakimś stopniu jest to taka dość ryzykowna moim zdaniem strategia, właśnie również biorąc pod uwagę pewnego rodzaju styl prezydenta Nawrockiego, który po prostu wydawało się, że jest właśnie takim prezydentem szukającym coraz to nowe

0: oryginalnych rozwiązań, a tu wydaje mi się, że i timing, i właśnie pomysł wskazują, że to jest jednak bardzo reaktywne. I nie do końca jakby jestem pewien, że w takiej właśnie walce na odbijanie pewnych pomysłów, pewnych idei, na jakby zagarnięcie ich z powrotem, że prezydent ma dobrze przepracowane to, w jaki sposób to zrobić. I wydaje mi się, że znowu jakby Platforma Obywatelska ma tutaj na starcie, wydaje mi się, przewagę, doświadczenie, ale każdą przewagę można roztrwonić, każdą przewagę można stracić. I tak jak pani redaktor powiedziała, jeżeli się nie docenia zwłaszcza przeciwnika, jeżeli jakby się traktuje to z jakąś taką pobłażliwością z góry, no to to jest jakby pierwszy krok w złą stronę. Tak,
1: No
0: tak
1: tak
0: tego nie
1: to
0: można
1: trochę
0: robić.
1: brzmi, prawda, że muzyk taki, a nie inny, że miejsce takie, a nie inne. Nie wiem, czy to jest tylko narracja, czy rzeczywiście głęboko zakorzenione przekonanie, że kampus to jest jedyne rozwiązanie dla młodzieży. Tak już na
0: Na
1: koniec
0: pewno to nie jest
1: poproszę.
0: jedyne.
1: No właśnie, nie jest.
0: Na pewno nie jest jedynym rozwiązaniem, natomiast wydaje mi się, że wciąż jakby po prostu, jakby polityka jest jakby oprócz wielkich idei, jest też kwestią sprawnej organizacji. I na razie moim zdaniem Campus Polska ma przewagę, ale historia wyborów prezydenckich ostatnich i nie tylko pokazuje, że każdą przewagę można roztrwonić. I właśnie takie pewnego rodzaju nonszalancja i patrzenie na pomysły konkurencji z góry jest, tak jak pani powiedziała słusznie, jest jednak krokiem zdecydowanie w złym kierunku.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Doktor Mateusz Zieliński z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.

0: patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
6: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
7: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
8: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
9: Ty też możesz nam pomóc!
8: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
10: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
8: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: W sobotę zapraszam na audycję Kierunek Kino. Gościem programu będzie Jan Jankowski, aktor teatralny i telewizyjny. Kiedyś ulubieniec damskiej części publiczności. Dzisiaj znakomicie odnajduje się w komediowym repertuarze. Lekko nie będzie, Ostra jazda czy Akompaniator. To tytuły teatralne, w których aktora można oglądać obecnie. I przekonać się, czy Jankowski wciąż jest boski. Kierunek Kino. Jutro o godzinie 9.06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ponury serial, śmiertelnie poważna sprawa. Premier Donald Tusk komentuje nowe wątki afery Zonda Krypto. Więcej pieniędzy na obronę i ochronę zdrowia. Na budżetowym posiedzeniu zebrał się rząd. Będzie też relacja z dotkniętego katastrofalną powodzią Nepalu. To trzeci dzień trudnej akcji ratunkowej. Minęła 11. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek mocne słowa premiera. To największa afera w historii polskiej polityki. Także w rządu ocenia aferę Zonda Krypto. Chodzi o powiązania polityków prawicy z upadłą giełdą kryptowalut. W sprawie pojawia się wiele nazwisk i mnóstwo wątków, nie tylko gospodarczych, ale też korupcyjnych i kryminalnych. To sprawa, która budzi grozę, mówił premier Donald Tusk.
2: Bo to już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na system dobrze zorganizowany, w którym pojawiają się te nazwiska, które już znamy z innych złych sytuacji. Ostatnio znowu pan Romanowski pojawił się jako część sprawy Zonda Krypto. Nie mamy żadnych wątpliwości, że ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i że dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy. Sprawa jest śmiertelnie poważna.
1: Wspomniany Marcin Romanowski, jak ustaliło wspólne śledztwo WP i TVN24, miał zabiegać u szefa Zondy o pomoc w uzyskaniu azylu w Dubaju. Plan się jednak nie powiódł. Wcześniej wyszło na jaw, że z Przemysławem Kralem na Ibizie spotkał się poseł PiS Michał Moskal. Później składał on poprawki do ustawy o kryptowalutach. A dziś dalsze przesłuchania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wczoraj służby zatrzymały Radosława P., a śledczy postawili mu zarzuty. Między innymi płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli giełdy kryptowalut. Rekordowe wydatki na obronę i ochronę zdrowia. Od 2 godzin rząd obraduje na drugim w tym miesiącu dodatkowym posiedzeniu. Temat jest jeden, to przyszłoroczny budżet. Na szczegóły musimy poczekać, ale pewne jest jedno. Deficyt pozostanie wysoki, mówi nam główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski.
3: On oczywiście częściowo wynika z obciążeń związanych z inwestycjami militarnymi, z transformacją energetyczną, ale na to się też nakłada bardzo rozbudowany zakres wydatków o charakterze społecznym. To jest również bardzo duże obciążenie dla finansów publicznych.
1: Więcej pieniędzy o 27 miliardów złotych trafi w przyszłym roku na ochronę zdrowia, tak zapowiedział premier. Władze Nepalu, który nawiedziła katastrofalna, błyskawiczna powódź, odmawiają przyjęcia zagranicznych ratowników. Do tej pory na terenach zniszczonych przez kataklizm wydobyto około 500 ciał. Zaginionych jest około 1000 osób, połowa z nich to obcokrajowcy. W Katmandu jest nasz reporter Tomasz Sajewicz.
4: Rzecznik nepalskiego MSZ Lok Bahadur Chetri poinformował, że władze Nepalu obecnie zarządzają akcją poszukiwawczo-ratunkową i nie potrzebują wsparcia innych państw. Gotowość wysłania zespołów ratowniczych zadeklarowały m.in. władze Indii, Chin, Japonii czy Korei Południowej. Rząd Korei Południowej, której obywatele zaginęli podczas kataklizmu, poinformował zaś, że wciąż negocjuje z nepalskimi władzami uzyskanie zgody na wysłanie ratowników. Decyzja władz w Katmandu w obliczu skali tragedii uznawana jest za niezrozumiałą. Nieoficjalnie nepalskie władze tłumaczą, że obecnie same są w stanie kontrolować poszukiwania, obawiają się też większego chaosu. Tymczasem sytuacja na terenach zniszczonych przez powódź jest niestabilna. Dziś wstrzymano akcję ratowniczą ze względu na możliwość kolejnych powodzi wywołanych przez przepełniające się jeziora. Te powstały w wyniku spiętrzenia się skał, które pozostały po środowej powodzi.
1: I tyle z Katmandu od Tomasza Sajewicza. Na koniec u nas susza, która staje się coraz większym problemem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Walczy z nią także m.in. Kampinoski Park Narodowy. Powód? Zwiększa się ryzyko groźnych pożarów. Szczegóły zna Krystyna Prostak.
5: Katarzyna Karpa-Świderek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powiedziała, że jeszcze 70 lat temu susza zdarzała się co 5 lat, a teraz w zasadzie co roku.
6: Te parki, które są uzależnione od wody w większym stopniu, bo na przykład dotyczą ekosystemów wodnych, no to przeżywają prawdziwy dramat.
5: Marzena Bielonko z Narwiańskiego Parku Narodowego podkreśliła, że susza daje się tu mocno we znaki.
7: Musimy zamykać niektóre elementy infrastruktury typu kładkę waniewo-śliwną, bo pływające pomosty nie dadzą rady i dlatego nowe inwestycje.
5: Susza negatywnie zmienia warunki życia dzikich zwierząt. Niski poziom wody w rzekach i na rozlewiskach uniemożliwia ptakom wodno-błotnym bezpieczne gniazdo.

0: Budowanie i zdobywanie pokarmu. Z Narwiańskiego Parku Narodowego Krystyna Prostak, Polskie Radio.
1: Na mapie zagrożenia pożarowego najgorsza sytuacja jest na południu i zachodzie. Tam utrzymuje się średnie lub wysokie zagrożenie pożarami w lasach.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Od rana nie narzekamy na brak słońca. Dopiero pod wieczór na zachodzie zacznie się chmurzyć i tam, gdzie niegdzie popada deszcz. Miejscami także zagrzmi. Upalnie zrobi się od ziemi lubuskiej po Śląsk, tam do 30 stopni. W centrum 27, na Podlasiu 23. Wiatr może dziś dokuczać, chwilami jest dość silny.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę, laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
2: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: 7 minut po godzinie 11. Nowe informacje z prokuratury. Nowy komunikat w sprawie przesłuchania Radosława P. Prokuratura Krajowa informuje, że dziś dojdzie do kontynuacji przesłuchania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. usłyszał już zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Został zatrzymany w czwartek przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości CBZC. Później przewieziono go do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, bo tamta prokuratura prowadzi śledztwo. Śledczy zarzucili panu P. między innymi płatną protekcję i zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. To jest informacja od ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Za płatną protekcję bierną grozi do 8 lat więzienia, a za faworyzowanie wierzycieli do 2 lat więzienia. Szczegóły tego komunikatu na X-ie. Jeśli Państwo korzystają, zapraszamy, a jeśli nie, to proszę liczyć na nas. My każdą kolejną informację będziemy Państwu przekazywać.
2: Gość Polskiego Radia 24.
11: Każde dziecko ma prawo do edukacji, rozwoju swoich talentów, zdolności, uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych i w życiu kulturalnym i prawo do wypoczynku, także do czasu wolnego. Gwarantuje to ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku Konwencja Praw Dziecka. Realizacja praw dziecka nie powinna być uzależniona od czynników zewnętrznych, w tym na przykład dostępności transportu publicznego. To wstęp do raportu opublikowanego i przygotowanego przez UNICEF, a z nami Joanna Sokołowska, UNICEF Polska. Dzień dobry, pani Joanno.
12: Dzień dobry.
11: Ach, katalog praw dzieci jest bardzo szeroki, ale jak słusznie zaznaczacie, mogą się zdarzyć przeszkody, jak choćby to, że żeby zrealizować te marzenia i pragnienia, po prostu młodzi ludzie, dzieci nie mają jak dojechać do tego czy innego miejsca, albo brodzą w błocie, w śniegu, podążając za marzeniami. Z jaką sytuacją mamy do czynienia?
12: Na ten moment mamy do czynienia z 14% młodych ludzi bezpośrednio zagrożonych wykluczeniem transportowym, czyli co siódme dziecko w Polsce, i 30% dzieci, które już dziś mówią, że komunikacja publiczna w ich miejscu zamieszkania jest problemem dla nich. i ma bezpośrednie przełożenie na ich właśnie edukację, wybór szkoły, na kontakty z rówieśnikami.

0: podatkami na dostęp do lekarzy specjalistów.
1: No tak, bo to nie chodzi tylko o dojazd do szkoły, bo przynajmniej teoretycznie wszędzie działają te busy, które dzieci przywożą, odwożą i tak dalej, i tak dalej. Ale oprócz dojazdu do szkoły i powrotu z tej szkoły jest jeszcze życie.
0: Jest jeszcze życie, jest jeszcze rozwój. Generalnie z raportu wynika, że znaczna część polskich dzieci ma ograniczony dostęp do możliwości rozwoju i zajęć, korzystania z zajęć pozalekcyjnych i zajęć sportowych, i do oferty kulturalnej, i do zajęć z języków obcych, czyli podstawowych narzędzi dla dzieci do rozwoju i do startu w dorosłość. To jest gro dzieci w naszym kraju.
1: Bo to nie jest tylko dojazd. Wie pani, ja próbuję sobie wyobrazić taką sytuację, że jeżeli młody człowiek, dziecko nie ma szans doświadczyć czegoś, co go zachwyci, co go będzie pasjonować, to nie ma szans znalezienia własnej drogi. I ja już pomijam niezrealizowane marzenia, ale biorę też pod uwagę ocean zmarnowanych talentów.
0: Absolutnie. Dochodzimy do etapu, gdzie rozkład jazdy autobusu, pociągu, głównie mówimy o autobusach, decyduje o dalszej drodze rozwoju młodego człowieka.
1: I u nas co trzeci młody człowiek nie ma takiej szansy.
0: Co trzeci młody człowiek nie ma takiej szansy.
1: Mówi, że nie ma takiej szansy, tak?
0: Tak, bo musimy pamiętać o tym, że wykluczenie transportowe nie oznacza tylko sytuacji, w której autobus w ogóle nie przyjeżdża do danej miejscowości. Problemem jest również transport, który kursuje bardzo rzadko, także nie pozwala normalnie korzystać, normalnie funkcjonować. I w wielu miejscowościach połączenia są dostępne maksymalnie raz na 2-3 godziny. To powoduje, że dziecko, nawet jak po szkole, bezpośrednio po zajęciach szkolnych, dojedzie na zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, to nie ma z nich jak wrócić. 66% polskich dzieci, znaczy dotkniętych wykluczeniem transportowym, deklaruje, że nie mogło wziąć udziału w spotkaniu towarzyskim właśnie z rówieśnikami, właśnie ze względu na brak dojazdu bądź możliwości powrotu. 47% z nich uważa, że miałoby więcej przyjaciół, gdyby ich sytuacja transportowa była lepsza. To bezpośrednio się przekłada na zdrowie psychiczne dzieci, na ich funkcjonowanie w społeczności, na ich możliwość budowania relacji. 32% osób zagrożonych wykluczeniem transportowym deklaruje trudności z dotarciem do lekarza specjalisty.
1: Bo wyobraźmy sobie sytuację, nie wiem, dużego miasta, na przykład Warszawy. Chcę się spotkać z kolegą, wsiadam w tramwaj, w autobus, w metro, jadę, tak? Szukam specjalisty na drugim końcu miasta, maksymalnie zajmuje mi to, no dobrze, nawet komunikacją miejską, do godziny, tak?
0: Nawet półtorej, ale no, mamy tą możliwość.
1: Niech będzie. Nie dość, że pojadę, to jeszcze wrócę, prawda? W środku nocy, nawet jeśli będzie taka potrzeba. Chcę dojechać na zajęcia, mam jak. Chcę się spotkać z przyjaciółmi, tak jak pani mówiła, mam jak. I teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, w której młody człowiek nie ma takiej opcji.
0: My apelowaliśmy w kontekście zmian do ustawy, apelowaliśmy o koordynację transportu pomiędzy samorządami. W dużych miastach, w dużych aglomeracjach ta koordynacja jest, to działa. Mówimy właśnie o największym problemie w tych mniejszych miejscowościach, położonych dalej od dużych miast. No tutaj się pojawiają największe problemy i pamiętajmy też o tym, że tu wracamy do konwencji o prawach dziecka, że podstawowym prawem dziecka jest prawo do nauki, edukacji. 44% badanych dzieci, to dotyczy dzieci edukacji ponadpodstawowej, 44% dzieci wybrało szkołę właśnie ze względu na dostępność transportu.
1: A 20, nie na marzenia, na plany,
0: nie na marzenia,
1: i na kompetencje.
0: Nie na plany, nie na

0: kompetencje, nie na wyniki w nauce. Absolutnie nie. Tylko właśnie ze względu na możliwość dojazdu do szkoły i powrotu ze szkoły.
1: I koszty 20% pewnie z tym związane, jeśli trzeba by te bariery
0: oczywiście, to
1: pokonywać
0: wszystko
1: po prostu,
0: i się jasne. Łączy z sytuacją ekonomiczną również rodzin. Tak? A pamiętajmy, że nawet jeżeli rodzina ma tyle szczęścia, że posiada własny samochód, to po pierwsze, młodzież nie prowadzi samochodu, bo mówimy o dzieciach między 12 a 19 rokiem życia. No to zazwyczaj po pierwsze nie prowadzą samochodu. Po drugie, to powoduje, że nawet jeżeli rodzic ma wozić dziecko do szkoły i z powrotem na zajęcia i tak dalej, często w rodzinach jest nie tylko jedno dziecko, to jest cały system logistyki rodzinnej, tak? Jeszcze też ważna liczba, uważam, 20% dzieci dotkniętych wykluczeniem transportowym właśnie wybrało dużo mniej atrakcyjną edukację właśnie dlatego, że nie miało dogodnego dojazdu.
1: No dobrze, współpraca samorządów, bo ja rozumiem raport i podsumowanie to jedno. Patrzę w tej chwili też jeszcze na komunikację autobusową w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2010-2020. To jeśli państwo próbują, chodzi o możliwości, o połączenia dalekobieżne, regionalne, podmiejskie, miejskie i liczbę pasażerów, to jeśli państwo wyobrażają albo próbują sobie wyobrazić, równie pochują pod kątem prawie 45 stopni, to proszę bardzo, to jest to właśnie.
0: Absolutnie. Absolutnie. Znaczy, no to są takie podstawowe przeszkody, które powinny być rozwiązywane systemowo, tak? Oczywiście weto prezydenta odnośnie zmian w ustawie jakby znacząco spowolni tą zmianę, do której wszyscy dążymy i powinniśmy dążyć, bo ta zmiana się prędzej czy później zadzieje, tak? Ale pamiętajmy, że o ile jeśli mówimy o dorosłym człowieku, to perspektywa roku, dwóch lat, no to jest jeszcze do odrobienia. Natomiast perspektywa dziecko nie może czekać. Te dwa lata mogą być nieodwracalne potem się okazać.
1: No
0: tak? I
1: jest
0: wpłynąć
1: weto, nie
0: na resztę,
1: ma,
0: co, na całe życie dziecka.
1: Jest weto, nie ma ustawy. Znaczy, były jakieś rozwiązania w tych przepisach, które mogłyby sprzyjać, no nie wiem, poprawie, przynajmniej delikatnej tej sytuacji?
0: Oczywiście, no my zaproponowaliśmy gro rozwiązań, oczywiście skupionych na dzieciach, tak? Bo UNICEF Polska zajmuje się dziećmi i ich prawami w Polsce i na świecie. Przede wszystkim proponowaliśmy koordynację transportu pomiędzy samorządami, to co mówiłam, co jest absolutnym...
1: Na jakich zasadach? Jak mogłoby się to odbywać?
0: To może się odbywać tak, że różne jednostki odpowiedzialne za budżety, które decydują o transporcie, mogą po pierwsze planować, mogą organizować rozkłady jazdy tak, żeby zabezpieczyć potrzeby dzieci.
1: Czyli wspólnie organizować, partycypować w kosztach.
0: Partycypować w kosztach i wykorzystać partycypację dzieci w planowaniu, bo to dzieci wiedzą najlepiej, wykorzystać ich głos, bo to dzieci wiedzą najlepiej, kiedy i dlaczego i jakiego rodzaju transportu potrzebują. Proponowaliśmy również wprowadzenie transportu na żądanie. Transport na żądanie to jest takie coś pomiędzy autobusem a taksówką. Można skoordynować takie potrzeby, żeby zapewnić komunikację w małych miejscowościach, tak? Gdzie klasyczna linia autobusowa jest niemożliwa do utrzymania. Natomiast można wtedy planować, że w danym dniu, w danych godzinach autobus przejeżdża przez różne mniejsze miejscowości i zbiera poszczególne osoby. Oczywiście do tego są potrzebne systemy planowania, ale przede wszystkim myślenie o tym,
1: systemy komunikacji. Tylko myślę, że to jest stosunkowo trudne do zrealizowania, dlatego że w taki prosty sposób nie jest przeliczalne czy policzalne. Myślę o zyskach. To jest jakiś efekt odłożony w czasie i potrzebna jest do tego umiejętność perspektywicznego myślenia albo też szacowania kosztów dotychczasowych. Piszecie państwo w raporcie o czymś w rodzaju błędnym kole transportu publicznego.

0: bo to nie tylko niezrealizowane marzenia młodych ludzi, ale to niekorzystne procesy demograficzne i społeczne. Odpływ młodych ludzi, lepiej wykształconych, gorsze wyniki kształcenia. Bo jeżeli mamy opcję, nie wiem, zmienić miejsce zamieszkania po to, żeby realizować swoje marzenia, to to po prostu robimy. I co się dzieje?
1: Po prostu robimy, jeśli mamy taką możliwość, bo albo robimy i nasza sytuacja się w jakiś sposób poprawia, albo nie robimy, bo nie mamy na to przestrzeni i możliwości i wtedy pogłębiamy się w kryzysie wszelakim i edukacyjnym i psychospołecznym i nie pomagamy młodzieży w budowaniu relacji, a i tak mają w dzisiejszych czasach te możliwości dosyć ograniczone.
0: No i to jeszcze pogłębia te popandemiczne konsekwencje, prawda?
1: Absolutnie.
0: Izolacji, poczucie izolacji, odosobnienia. Dokładnie. Tak dalej, tak dalej. No dobrze, to przez to się są miejsca na mapie naszego kraju, które się po prostu starzeją, mówiąc kolokwialnie. I chyba nie uświadamiamy sobie do końca dlaczego. Z tego powodu także.
1: Tak, oczywiście. Tu my przebadaliśmy próbę 2500 dzieci w Polsce. Natomiast skupiliśmy się również na 5 mniejszych i bardziej wykluczonych transportowo powiatach. Ja nie będę ich wymieniać, bo to nie jest konkurs, to nie jest ranking powiatów i tak dalej. Natomiast,
0: no ale gdzie jest najgorzej czy najtrudniej? To
1: mówimy o powiacie węgrowieckim, bartoszyckim, jednak będę wymieniać. Grubieszowskim. I skala jest taka, że jeżeli mówimy o 14% młodych ludzi wykluczonych transportowo, to w tej przebadanej grupie 5 powiatów peryferyjnych problem sięgał 26% dzieci, czyli co czwarte dziecko w tych powiatach.
0: Bartoszyce to warmińsko-mazurskie, taki północny wschód trochę, tak, prawda? A Chrubieszów tak,
1: południowy wschód. Czyli to nie jest tak, że ten problem dotyka tylko jednego obszaru w kraju. To jest rozsiane, to są plamy, białe plamy na terenie całego kraju. To oczywiście też nie jest tylko nasz problem polski, bo wiemy, że Unia Europejska w 2025 roku, Komisja Europejska wydała w ogóle specjalne rekomendacje dla państw członkowskich dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu.
0: No dobrze, to na tej mapie europejskiej jak się plasujemy?
1: Nie mamy takich badań porównawczych. Nie wiemy, czy nie znamy takich badań, które by skupiły się unijnych, które by objęły wszystkie kraje członkowskie, które by bezpośrednio odpowiadały też naszemu badaniu. Bo my się skupiliśmy na dzieciach. Na dzieciach i młodzieży między 12 a 19 rokiem życia. I tak jak mówiłam, ta duża próba badawcza dała nam naprawdę mocne podwaliny pod te wnioski, które potem skierowaliśmy do Sejmu i zaproponowaliśmy do zmian w ustawie.
0: Jakaś reakcja była? Ktoś się złapał za głowę i powiedział tak, wiem co z tym zrobić?
1: Ogrom reakcji, ale jak wiemy ustawa, zmiany do ustawy zostały zawetowane w ostatnich dniach. No i czekamy na propozycje rozwiązań ustawowych, tak? Co dalej?
0: No tak, bo problemu nie widać, tak jak powiedziałam. Jego się nie da zmierzyć, prawda, jakimiś dostępnymi narzędziami. To jest efekt negatywny odłożony w czasie. Poczujemy to
1: za parę lat.
0: Za parę lat, za paręnaście lat. Co dziesiąta osoba zagrożona wykluczeniem transportowym nie ma w gospodarstwie domowym samochodu, bo państwo mogliby pomyśleć, ach, dziś tak sobie świetnie radzimy, można wsiąść w samochód albo zorganizować jakiś carpooling, prawda? I rodzice mają moc, poradzą sobie. Otóż nie.
1: Po pierwsze, samochód rodzinny, samochód nie jest transportem publicznym. Nadal mimo wszystko można traktować samochód jako narzędzie luksusowe. Poza tym, tak jak mówiłam wcześniej, nawet jeżeli ten samochód mamy, zazwyczaj są to rodziny wielodzietne, więc to nie jest tylko potrzeba jednego dziecka. To są całe procesy logistyczne, rodzinne. To są zajęcia sportowe, edukacyjne, dotarcie właśnie do zasobów kulturalnych.

0: od oferty kulturalnej dla dzieciaków, ale również dostęp do lekarza. To, że rodzic musi wcześniej wyjść z pracy albo brać wolne, dzień wolny w pracy po to, żeby dojechać z dzieckiem do lekarza specjalisty, to już jest cała logistyka rodzinna, cały ekosystem rodzinny.
1: To jest znowu rzecz, której sobie nie uświadamiamy, bo podam tylko taki przykład. Jak mierzyliśmy się z upałami w Europie, no to o konsekwencjach zdrowotnych to pewnie wielu z nas słyszało. Ale o tym, że na przykład generalnie spada nasza wydajność pracy, to już mało kto myśli i mało kto wie, a takie wyliczenia też już są. I to jest sytuacja w pewnym sensie analogiczna, że na tu i teraz nie do końca wiemy, o co chodzi. A, ktoś tam nie ma gdzieś, gdzie dojechać i jak. No dobrze, poradzi sobie, tak? I bagatelizujemy ten temat, a konsekwencje są, tak jak wspomniałam, odłożone w czasie.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie. Więc jeżeli nie zaczniemy o tym myśleć teraz, jeżeli teraz nie wprowadzimy rozwiązań, to za parę lat będzie za późno, tak? I to będą kolejne pokolenia wykluczonych. Czyli ograniczamy rozwój i siebie, ale całego, w sensie dzieci, ale też społeczeństwa całego. Bo i też zdrowotnie.
1: Tak, co piąta osoba deklaruje, że wybrałaby inną szkołę, gdyby nie problemy transportowe.
0: Tak, czyli to, co mówiłam, że o rozwoju dziecka, potem dorosłego człowieka, decyduje rozkład jazdy, co brzmi dosyć absurdalnie. Ale takie są fakty i tu mamy po prostu twarde dane, które bezpośrednio pokazują, w jakiej rzeczywistości żyjemy.
1: No tak, jest jeszcze taki ciekawy element tego badania, jak dobre środowiska, bo jeżeli wybieramy środki transportu zbiorowego, to w pewnym sensie dbamy o klimat, prawda?
0: No, wszystko jest, to są naczynia połączone.
1: Ciekawy
0: oczywiście
1: element tego raportu, wart przytoczenia, bo myślę, świadomość nasza rośnie, ale nie wiem, czy w tempie, które jest odpowiednie do zmian.
0: Tak, to wszystko się łączy, naprawdę. Mm-hmm. To są wszystko naczynia połączone i cieszę się bardzo, że pani redaktor to zwróciła na to uwagę, bo to są bardzo ważne rzeczy, właśnie wymagające takiego myślenia do przodu, tak? I włączenia młodych do rozmowy, do dyskusji, do planowania de facto ich przyszłości.
1: No te polityczne deklaracje o powrocie do siatki połączeń, to pamiętam, jak kilka tygodni temu pan premier przy okazji uruchomienia pociągu do Łomży z Łomży. Wie pani, ja wsłuchałam wtedy wypowiedzi starszych ludzi, którzy mówili rany. Stąd nie było jak wyjechać przez lata. I jest, ale to też rozumiem, że to projekt odłożony w czasie, bo tego się nie da zrobić od tak.
0: No, to dobrze, są ogromne budżety.
1: Jasne, nie składacie broni. Co chcecie zrobić w tej sprawie?
0: No, my się skupiamy na tym, co dalej z ustawą i zmianami zaproponowanymi w ustawie. No, z naszej perspektywy najważniejsze są dzieci i będziemy o to walczyć, aż do skutku. Walczyć o prawa dzieci w Polsce.
1: No tak. To się staje coraz trudniejsze, prawda?
0: Złożony proces, tak to ujmijmy. Mhm.
1: Problem wykluczenia transportowego jest zagadnieniem szeroko opisywanym zarówno w literaturze naukowej, jak też w licznych raportach realizowanych dla władz publicznych różnych szczebli. Ciekawa jestem, jak byśmy sobie wyobraziły taką kubkę raportów, tak? Taki stosik raportów. To w którym miejscu ląduje ten? Jak często jest przekładany na dół, bo są sprawy ważniejsze?
0: Nie mam takich danych, więc trudno mi się wypowiadać.
1: Nie pytałam pani o dane, ale próbuję sobie wyobrazić, że jest tyle spraw
0: ważniejszych.
1: Myślę,
0: że nie jest to pierwszy problem, którym zajmują się samorządowcy.
1: Właśnie.
0: Myślę, że jest naprawdę
1: smutna
0: na tyle.
1: Prawda. Pani Joanna, dziękuję bardzo. Polecam państwu ten raport. Dziękuję. On jest na stronie UNICEF Polska. Joanna Sokołowska z tymi informacjami dla państwa.
0: Dziękuję.
2: Autopromocja.
3: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.00.

0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Punktualnie 11.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Premier zawnioskuje o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Przed posiedzeniem rządu dotyczącym budżetu Donald Tusk mówił, że obecnie nie ma wątpliwości, że brudny biznes zonda krypto był bardzo mocno powiązany ze środowiskiem PiS.
2: To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy albo że mamy dużo czasu. Ja sobie już w tej chwili naprawdę nie wyobrażam, żeby zarówno prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński, były premier Morawiecki, żeby tak z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem.
1: Prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie zawetował regulacje dotyczące kryptoaktywów. Przepisy miały powierzyć nadzór nad nimi Komisji Nadzoru Finansowego. Poszukiwany listem gończym Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju, a pomocy w jego uzyskaniu miał mu udzielić Przemysław Kral. W kontakcie między nimi miał pośredniczyć ówczesny adwokat obu mężczyzn Bartosz Lewandowski. Jak pisze portal WP.pl, a także TVN24, plan się nie powiódł, bo władze Emiratów odmówiły przyjęcia u siebie polityka PiS. Sam Bartosz Lewandowski powiedział dziennikarzom, że w tej sprawie nie ma sobie nic do zarzucenia.
3: Mam to szczęście i to bezpieczeństwo, że mam pewne niebudzące wątpliwości dokumenty i korespondencje, z której wynika, że ja naprawdę nie mam nic do zarzucenia, nie mam nic wspólnego z jakimś planem wyjazdu mojego klienta czy ubieganiem się o niego wizę.
1: Marcin Romanowski, był wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jaki wzrost gospodarczy, jaka inflacja? Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu. O szczegółach kilka minut temu mówił minister finansów Andrzej Domański.
4: Prognozujemy, że w roku 2027 polska gospodarka będzie kolejny rok rozwijała się z wysoką dynamiką sięgającą w przyszłym roku 3%, a w przyszłym roku nasz udział w PKB całej Unii Europejskiej sięgnie 5%. Prognozujemy, iż inflacja w przyszłym roku wyniesie średnio 2,8%.
1: Priorytety budżetu na przyszły rok są trzy. To bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i rozwój gospodarczy, w tym transformacja energetyczna. Europejscy politycy żegnają króla Norwegii. Harald V zmarł w wieku 89 lat. Sekretarz generalny NATO nazwał monarchę oddanym przywódcą. Jego wojskowe korzenie sprawiły, że był orędownikiem norweskich sił zbrojnych i wieloletnim przyjacielem NATO, napisał na portalu X Mark Rutte, składając kondolencje. Przekazała je również szefowa Komisji Europejskiej. Przez ponad trzy dekady służył swojemu krajowi z serdecznością, pokorą i niezachwianym poczuciem obowiązku, napisała na portalu X Ursula von der Leyen. Dodała, że król Harald V jednoczył Norwegów w chwilach radości i smutku i że był prawdziwym Europejczykiem. Dodajmy, że Harald V był najstarszym panującym monarchą w Europie. Na tronie zasiadał przez ponad trzy dekady.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 11.33, konferencja ministra finansów jeszcze trwa. O przyjętym projekcie budżetu na przyszły rok mówi pan minister Domański. Posłuchajmy.
4: Prognozujemy, że w roku 2027 polska gospodarka będzie kolejny rok rozwijała się z wysoką dynamiką, sięgającą w przyszłym roku 3%. Przypomnę, gdy przejmowaliśmy władzę w roku 2023, zastaliśmy gospodarkę w stagnacji, wzrost gospodarczy bliski zera. Już od pierwszego roku udało nam się gospodarkę rozpędzić i w trakcie wszystkich lat naszych rządów utrzymujemy gospodarkę z dynamiką 3% lub wyższą. W efekcie Polska to dziś szósta największa gospodarka Unii Europejskiej, a w przyszłym roku nasz udział w PKB całej Unii Europejskiej sięgnie 5%. Prognozujemy, iż inflacja w przyszłym roku wyniesie średnio 2,8%. I tu kolejny raz przypomnę, że średnioroczna inflacja w roku 2023 przekraczała 11%. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na

0: Narodowej w bieżącym roku wyniesie zgodnie z naszymi prognozami 6,4%. W ujęciu realnym oznacza to wzrost o 3,3%. Z kolei w roku 2027 prognozowana jest kontynuacja dobrej koniunktury na rynku pracy, co przełoży się na dalszy wzrost wynagrodzeń. Prognozujemy, iż nominalne przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 5,9%, a realnie o 3%. W przyszłym roku stopa bezrobocia według metodologii unijnej w Polsce będzie nadal należała do jednych z najniższych w Unii Europejskiej. Szacujemy, że stopa bezrobocia rejestrowanego według metodologii polskiej na koniec 2027 roku znajdzie się na poziomie 6%. Konstruując budżet na rok 2027, postawiliśmy na 3 priorytety. Bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i rozwój gospodarczy, w tym w szczególności transformację energetyczną. Rok 2027 to kolejny rok, w którym utrzymujemy wysokie nakłady na obronę narodową, które zaplanowano w kwocie 198 miliardów złotych. Polska wciąż będzie należała do liderów w grupie państw NATO, jeżeli chodzi o udział wydatków na obronę, na bezpieczeństwo w relacji do PKB. Ten udział przekroczy 4,5%. Jednocześnie chciałbym bardzo jednoznacznie podkreślić, że znaczna część zakupów sprzętu finansowanego z programu SAFE zwolniona jest z podatku VAT, co przekłada się na to, że można za ten sam wolumen środków pieniężnych kupić więcej sprzętu. Dziś nikt nie ma również wątpliwości, że w budżecie musi znaleźć się więcej pieniędzy na funkcjonowanie formacji mundurowych, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, SOP-u. Dlatego na rok 2027 zaplanowaliśmy środki w wysokości 36,5 miliarda złotych. W tym prawie 100 milionów złotych więcej dla Agencji Wywiadu i ponad 155 milionów złotych więcej dla Agencji Bezpieczeństwa Wojskowego niż w roku 2026. Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, to 2027 rok to kolejny wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 274 miliardów złotych, co daje wzrost o 26,3 miliarda złotych w stosunku do roku 2026. W wydatkach budżetu państwa zaplanowano środki w wysokości 73 miliardów, w tym dotacja dla NFZ-u w wysokości 41,5 miliarda złotych.
1: Sporo liczb, ale one mówią o naszej przyszłości. Także o tym za chwilę z naszym gościem porozmawiam.
2: Komentarz.
1: A gościem Polskiego Radia 24 jest Paweł Królikowski, politolog. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Jakoś tak bezpieczniej pan się poczuł po tych informacjach od ministra Domańskiego? Więcej na ochronę zdrowia, na bezpieczeństwo. Nic pan minister Domański nie mówił o budżecie Trybunału Konstytucyjnego.
3: Ha. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, panie redaktor, no, ja wiem, że my słyszymy różne katastrofalne wizje z różnych stron, jeśli chodzi o polski budżet, ale należy pamiętać, że my jednak jesteśmy względnie bezpieczni, jeśli chodzi o zabezpieczenie polskich spraw, polskiego budżetu. Oczywiście możemy się tutaj zastanawiać, dyskutować o przeznaczeniu tych pieniędzy. Rzeczywiście te dwa wymienione przez panią redaktor aspekty są w tej chwili najistotniejsze i najbardziej palące wobec wszystkich rzeczy, afer i tak dalej, które słyszeliśmy niedawno i wobec tego, co słyszymy, co może się wydarzyć w przyszłości z naszej wschodniej strony, to rzeczywiście to są te dwa najbardziej kluczowe aspekty, jeśli chodzi o budżetowanie przyszłego roku. Ale rzeczywiście padło parę informacji, które są bardzo może nie uspokajające, bo spokojnym wobec wyzwań współczesnej gospodarki nigdy być nie można, ale takie kwestie jak to, że ten rozwój Polski, jeśli chodzi o PKB, będzie stabilny, jeśli chodzi o bezrobocie, że też nie spodziewamy się wzrostu, że tutaj ten budżet i ekonomia.
1: Mam nadzieję, że słyszymy się na szczęście. Tak, tak. Przez chwilę pana nie słyszeliśmy.
3: To no nie wiem,
1: Ale
3: czy
1: już
3: chcę
1: jest
3: część
1: wszystko okej.
3: powtórzyć.
1: Okay. Nie, niczego,
3: Okej,
1: niczego, bo
3: dobrze.
1: dosłownie.
3: To jeśli chodzi o ten aspekt bezrobocia i rozwój, to są moim zdaniem dwa najważniejsze komunikaty, że minister

Ministerstwo Finansów zakłada, że utrzymamy ten nasz 3-4% wzrost, no i że nie pojawi się kwestia dodatkowego, dramatycznego wzrostu bezrobocia, gdzie świat tutaj staje się już przed różnymi problemami w tym względzie. I to są moim zdaniem dwie najważniejsze informacje. Natomiast co do szczegółów, bo tutaj detale zwłaszcza będą istotne w kwestii bezpieczeństwa i ochrony.

0: w tym przyszłym, przepraszam, ale Donald Tusk, premier, zapewnia, że nie chodzi tylko o to, żeby pieniędzy było więcej, ale po to, żeby się nie rozeszły, nie rozpłynęły, żeby były wydane celowo i skutecznie. I myślę, że to jest ogromne społeczne oczekiwanie, którego zbagatelizować absolutnie rząd nie może.
1: Tak, zgadza się. Natomiast znowu proszę pamiętać, że to jest taki komunikat i konferencja.
0: No, to teraz nie słyszymy się. O, mamy jakieś...
1: Halo, halo?
0: Mamy jakieś problemy? No, teraz pana słyszę.
1: Halo? A to nie wiem, czy musimy mieć jakieś problemy na łączach. To powiedziałem, że tak naprawdę to jest konferencja skierowana trochę do ekonomistów, komentatorów, trochę mająca taki wydźwięk liczbowy. Ciężko będzie pewnie dyskutować tutaj o konkretach bez spojrzenia w budżet i jego konkretne założenia. Natomiast no, ja się spodziewam, że ten uspokajający ton to jest też pewnego rodzaju wskazówka na to, co będzie Donald Tusk i rząd komunikowali, co będą komunikowali jesienią. Czyli tak naprawdę właśnie to, że wracamy do kontroli, mamy pomysł na Polskę na 27 rok i dalej, dosypujemy w tych najbardziej palących problemach, gdzie tak jak już powiedzieliśmy, dwa najważniejsze, bezpieczeństwo i zdrowie, to jest to, co Polaków w tej chwili będzie martwić pewnie najbardziej. No i myślę, że to z tego komunikatu ministra Domańskiego wynika, a diabeł pewnie tkwi w szczegółach. 17 miliardów to jest, jak twierdzą eksperci, wciąż za mało na to, żeby z wszystkimi problemami polskiej ochrony zdrowia sobie w przyszłym roku poradzić.
0: Zonda krypto, jeśli pan pozwoli. Czy już za dużo?
1: Nie, no myślę, że my się przez jakieś najbliższe kilka dni, bo ktoś to powiedział,
0: jeśli nie tygodni.
1: Wiem, który jest... z polityków, że to będzie serial rozpisany na kilka odcinków, no i pewnie będziemy musieli sobie z tym serialem w jakiś tam sposób radzić, ale na szczęście inni mają znacznie większe problemy i sobie będą musieli poradzić z zarzutami, problemami związanymi z wytłumaczeniem się, dlaczego brali ciężkie tysiące złotych od pana Krala, od organizacji, która no, z samego założenia etyki pracy, ludzi, którzy tam funkcjonowali, no była jakąś szarą strefą, była czymś z czym politycy w ogóle nie powinni mieć do czynienia. No jest to skandaliczna rzecz. Mamy znowu kolejną aferę lobbyingową, bardzo poważną. Polska prawica, wszyscy politycy ugrupowań niezależnie od tego, w których są, powinni się z tego jak najszybciej oczyścić. No, już są takie ciekawe wpisy, chyba profesor Cęckiewicz wrzucił, że liczę na to, że to będzie właśnie taki ogień wypalający polską prawicę i usuwający z niej pewne jednostki. Jest to, tak jak mówię, bardzo, bardzo problematyczne, obciążające dla opozycji. Na pewno nie ułatwia budowania narracji na przyszły rok, bo do tej afery będzie można wrócić. Tak jak mówię, to jest ta afera z gatunku takich najgorszych. Posiadanie kontaktów z firmą, która no, etycznie w żaden sposób nie mieści się i nie powinna mieć do czynienia w żaden sposób z uczciwymi politykami.
0: W katowickiej prokuraturze dosłownie kilka chwil temu pojawił się człowiek współpracujący z panem Przemysławem Kralem, były agent CBA, pan Chodziński. Prawdopodobnie został zaproszony, delikatnie mówiąc, na przesłuchanie. Na razie nie wiemy, co się dzieje dalej. Na razie nie wiemy też, co się dzieje z samym prezesem PKOL-u. Jest tylko komunikat prokuratury, że dziś przesłuchanie będzie kontynuowane. Znamy też treść zarzutów, ale przy okazji pojawiają się kolejne osoby, które się z tej sytuacji tłumaczą i jestem ciekawa, czy pan się trochę uśmiecha, może delikatnie, na przykład po tym, jak to pan mecenas Lewandowski, o, znany, tak, w związku z panem Ziobro, z panem Romanowskim, tłumaczył dosłownie przed chwilą, że co prawda wziął udział w spotkaniu Kral Romanowski, ale właściwie przez przypadek i nie miał nic wspólnego z planem wyjazdu pana Romanowskiego do Dubaju, ani ubieganiem się o wizę dla niego. Pewnie dowiemy się jeszcze wielu rzeczy, bo nawet niepytani wyjdą przed szereg i będą się tłumaczyć.
1: No tak, tutaj jest problem teraz powiązań, dlatego że wspomniany przez panią redaktor Artur Chodziński czy inne nazwiska, które to padają w ramach tej afery, to są osoby, które miały szersze kontakty, jeśli chodzi o polską prawicę. Tak? No bo tutaj się tworzy pewnego rodzaju sieć powiązań takich polityków, którzy spotykali się szeroko. Mamy też na tej liście pana Tomasza Sakiewicza, Mamy jakieś tam kontakty pana posła Wiplera, więc są osoby, które jakby mają szeroką sieć znajomości.

0: Po prostu jak daleko to pójdzie, jak wiele będzie w stanie prokuratura ustalić, kogo tak naprawdę wskaże Przemysław Kral. I tutaj też na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Proszę pamiętać o dwuznaczności tej sytuacji. To jest instytucja tak zwanego świadka koronnego, małego świadka koronnego, z którą mamy tutaj do czynienia. I ten świadek koronny ma niestety taką możliwość oszczędnego dysponowania prawdą. I ja chciałbym na końcu pamiętać, i Państwo, żebyście też pamiętali, że to jest oszust, który Polaków skrzywdził, który zabrał im pieniądze i to, że on w tej chwili sypie i obciąża polityków prawicy, w żaden sposób nie powinno rozwiązać problemu tego, że zostały zabrane Polakom ciężkie miliony złotych.
1: Znaczy,
0: I to
1: obawia
0: tylko,
1: się
0: że
1: pan takiej
0: pamiętajmy,
1: sytuacji, w której pan Kral
0: że
1: zacznie być przez nas odbierany jako ostatni sprawiedliwy?
0: nie jak ostatni sprawiedliwy, ale jednak ktoś, kogo powinniśmy być może puścić wolno i może rząd powinien mu w jakiś tam sposób odpuścić, dlatego że wsypał pana Krzysztofa P., wsypał Artura H. i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym on nam dał tyle na tacy głów, no to my mu odpuścimy. Nie, ma bardzo chciałbym, żeby ta sprawiedliwość
1: No mały status małego świadka koronnego nie gwarantuje,
0: politycznej, my sobie tu.
1: tak, nie gwarantuje bezkarności, ewentualnie
0: Dokładnie
1: łagodniejszy
0: tak.
1: wyrok.
0: Dokładnie tak.
1: No tak, ale rozumiem, o co panu chodzi. Chodzi panu o takie przekonanie, prawda, że będziemy wskazywać palcem kolejnych winnych, a pan Przemysław Kral w naszej świadomości zacznie funkcjonować zupełnie inaczej, prawda?
0: Dokładnie tak. Natomiast no oczywiście, tak jak tutaj zauważamy, ta afera jeszcze pewnie zatoczy dość szerokie kręgi, no i myślę, że to jest mocne wejście w tę polityczną jesień, tak? Że wchodzimy z tematem, który tak naprawdę podtapia całą prawicę, bo tak jak już wspomnieliśmy, dotyczy to polityków nie tylko z Prawa i Sprawiedliwości, ale Konfederacji plus lobbystów, nazwijmy pana Artura H. w ten sposób, którzy kontakt mieli z różnymi partiami.
1: Ale jak pan odbiera sposób informowania przez polityków Koalicji Obywatelskiej, czy narrację, sposób przekazywania tych informacji, sposób komentowania? Bo znowu mamy zapowiedź ogromnej afery, która ma, nie wiem, uderzyć nie tylko w Prawo i Sprawiedliwość, ale także w pana prezydenta. No może nauczeni doświadczeniem poprzednich śledztw i afer, których rozwikłanie trwa, rozwikływanie trwa, no nie mamy do czynienia z jakimiś pustymi deklaracjami, że będzie wielkie halo.
0: Tak, to panie redaktor, słuszna uwaga, bo proszę zauważyć, że kilkanaście tych afer już mieliśmy i one się kończyły, no, zaczynając chronologicznie, ułaskawieniami, potem ucieczkami
1: Albo pan
0: których to
1: premier
0: posłów.
1: mówi, przepraszam bardzo, za dużo nieco obiecywałem, prawda, bo to musi trwać. Myślę też o tej sytuacji, bo nie chcę powiedzieć, że się nic nie dzieje, tylko procedury się przeciągają, śledztwa się przeciągają. Tak jak pan powiedział, mamy do czynienia z umorzeniami i tak dalej. W związku z tym, czy znowu nie będziemy mieli do czynienia z takim wielkim hałasem o nic?
0: Tak może być, natomiast już sam fakt ujawnienia pewnych nazwisk i te nazwiska nie protestują, te nazwiska w przestrzeni publicznej jednak coś tam oznaczają, już z perspektywy politycznej jest dość istotne. Natomiast rzeczywiście tu chciałbym rozgraniczyć dwie perspektywy, właśnie polityczną i perspektywę wymiaru sprawiedliwości, bo w perspektywie wymiaru sprawiedliwości na razie tych sukcesów wielu nie ma, no ale z perspektywy politycznej, no to jednak ta ucieczka Zbigniewa Ziobry, Marcina Romanowskiego i tak dalej, jakieś tam korzyści dla obozu rządzącego pokazują, że jednak to uczciwi nie mają się bać, jak to powiedział jeden minister sprawiedliwości, nie mają się czego bać, jak to powiedział jeden z ministrów sprawiedliwości, daje jak już tam przewagę paliwo polityczne. I myślę, że tu znowu ten aspekt paliwa politycznego, tego, że Roman Giertych się w sprawie pojawił, tego, że tak jak mówię, nazwiska są dość nośne, no to jest pewnego rodzaju polityczny benefit i trudno tu oskarżać Donalda Tuska z mojej perspektywy, że on tego nie chce wykorzystywać. Tak? To nie mam tutaj w żaden sposób z tej perspektywy pretensji. Fajnie byłoby, rzeczywiście to taka jakaś sytuacja nieistniejąca, idealna, w której politycy oszczędniej dysponują różnego rodzaju zarzutami, stwierdzeniami, że to jest ta bomba atomowa, która wysadzi opozycję i teraz to już jest koniec. No, dwie wieże miały na polityczny niebyt skazać Jarosława Kaczyńskiego. No, wiemy, jak to się skończyło i tak dalej, tych przykładów można by było mnożyć. To jest pewnie kolejna taka afera, która rzeczywiście nie zakończy. czy

0: Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i tak dalej. No ale to, że Donald Tusk, Waldemar Żurek i tak dalej politycznie zechcą ją skapitalizować, no naprawdę trudno mieć o to pretensje. Ważne, żeby jednak zachowywać umiar, bo nie wiem, czy rzeczywiście uda się w ten sposób dotrzeć do prezydenta. To już jest takie polityczne harcownictwo pod tytułem, no nie podpisał tej ustawy, zawetował, no to znaczy, że na pewno też gdzieś tam z Przemysławem Kralem coś ma za uszami. No to już jest
1: Nie,
0: taka
1: no na razie wiemy
0: klasyczna
1: tylko, że
0: sytuacja spekulacji, które...
1: Jasne. I też nie chcemy brać w nich udziału, bo na razie wiemy tylko tyle, że pan prezydent jeszcze jako przyszły prezydent wziął udział w pewnej konferencji i to jest na razie tyle. No, jeśli w ogóle mamy
0: Tak,
1: komentować, to konkrety, a nie, prawda?
0: Tak, to jest
1: A
0: panie
1: nie
0: redaktor,
1: budowanie
0: taki
1: jakichś
0: poziom...
1: domysłów, że przecież skoro przechodziłem
0: Dokładnie.
1: ulicą obok, to znaczy mogę mieć coś wspólnego z tym, co się na niej wydarzyło.
0: To jest taka rozmowa, w której teraz moglibyśmy, to co się broni również prawica, że pan Kral nie sponsorował tylko rzeczy po prawej stronie, a czy my w ten sposób chcielibyśmy rozmawiać i dyskutować, że skoro sponsorował, nie wiem, Juventus Turyn, to teraz trzeba wszystkich szefów drużyny Juventus Turyn ciupasem do więzienia odstawić, bo na pewno jakieś robili przekręty, czy Jerzy Owsiak, który jakieś miał mini sponsoring w ramach Zonda Krypto na Wielką Orkiestrę, no to czy to nie było jakieś tam wybielanie się i teraz trzeba Owsiaka przesłuchiwać. No to są absurdalne już poziomy dyskusji i myślę, że nie musimy w to brnąć. Jeśli rzeczywiście pojawi się jakiś zarzut, jeśli rzeczywiście wyjdą jakieś fakty i będzie taka konieczność być może nawet przesłuchania pana prezydenta, to chciałbym, żeby to zostało zorganizowane wszystko lege artis, a nie w ramach takich spekulacji.
1: Michał Wróblewski w Wirtualnej Polsce pisze tak. Politycy PiS mówili mi wczoraj, no widzi pan, pan prezes miał rację, miał zawsze rację, bo powiedział, zdaje się, w zeszłym roku, że w ogóle kryptowalut to by zakazał, że tę giełdę to trzeba w ogóle zlikwidować. No dlaczego politycy PiSu nie posłuchali prezesa, tylko gdzieś tam spotykali się, trzymali te kontakty z Przemysławem Kralem? Nie wiemy dlaczego, ale ciekawa będzie historia, jeśli dojdzie do kolejnego głosowania nad wetem pana prezydenta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Ja się nie spodziewam jakiejś przełomowej decyzji. Znaczy nie spodziewam się odrzucenia weta, za to spodziewam się jakiegoś, no nie wiem, czy kontrataku ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Na razie jest jakaś, no może nie błoga cisza, ale pełna napięcia cisza. Znaczy myśli pan, że powstaje jakiś plan?
0: Polityczny na jesień musi powstać, oczywiście.
1: Nie,
0: To
1: plan na
0: znaczy.
1: zonda krypto na razie.
0: A,
1: Na
0: w
1: pana
0: tym sensie nie
1: Moskala i
0: wiem. Nie
1: innych.
0: wiem, trudna. Trudna, wydaje mi się, że pierwszym najważniejszym planem powinno być odcięcie się i wyrzucenie i to jest jakby, myślę, podstawowy warunek, natomiast tu są pewne problemy pod tytułem, no,
1: Znaczy
0: pan Sakiewicz,
1: no właśnie, no tak, to.
0: których na przykład
1: Ale
0: jest zapleczem całym medialnym.
1: Kogo trzeba by wyrzucić, to jeszcze dopytam tu.
0: To jest bardzo dobre pytanie. Na razie znamy nazwisko Michała Moskala i myślę, że do czasu przynajmniej wyjaśnienia wszystkich wątpliwości Michał Moskal absolutnie nie powinien być członkiem Prawa i Sprawiedliwości.
1: No
0: Jest
1: ale
0: to
1: Zbigniew
0: rzecz
1: Ziobro jest,
0: obciążająca.
1: Michał Romanowski jest jeszcze pełnią prominentne funkcje w Prawie i Sprawiedliwości i to, co się dzieje wokół nich, nie wystarczyło. No to pan
0: No i
1: Moskala
0: właśnie, i
1: szaleje.
0: to jest... No i to jest pytanie, z kogo robimy politycznych męczenników, a z kogo robimy polityczne ofiary, zawsze się wybiera, tak? I tutaj Jarosław Kaczyński będzie musiał dokonać jakiegoś wyboru, zawsze się kogoś poświęca. Pytanie, czy będzie w stanie Michała Moskala, było, nie było, no... bliskiego współpracownika, człowieka, który w momentach ważnych politycznych dla Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach brał udział w różnych kampaniach wyborczych i tak dalej. Pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie miało na tyle instynktu samozachowawczego, bo tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, w przypadku różnorakich afer nie rozliczano się z tym szybko, ale to dotyczy absolutnie wszystkich partii politycznych, tutaj Prawo i Sprawiedliwość nie jest wyjątkiem. Natomiast rzeczywiście jakąś kontrę na to PiS musi mieć. Nie wiem, czy nie zostanie przygotowany jakiś własny projekt, taki klasyczny zabieg prezydencki pod tytułem my was wetujemy, ale przygotujemy własny i wyślemy go do marszałka Czarzastego. Zobaczymy, co marszałek z tym zrobi. Więc to może być jakaś kontra pod tytułem my to napiszemy lepiej. Tylko pytanie oczywiście w tej sytuacji o wiarygodność, że skoro mieliście do czynienia z Kralem, mieliście do czynienia z jakimś lobbyingiem kryptowalutowym, to czy wy teraz jesteście w stanie napisać dobrą ustawę regulującą rynki kryptowalut w Polsce, no tu wiarygodność będzie niska. Niemniej jednak jakiś plan, jakieś działanie Prawo i Sprawiedliwość musi podjąć i to szybko, no bo to tak jak mówiłem, już powtarzam trzeci raz w tej naszej rozmowie, jest serial rozpisany na odcinki i pewnie Przemysław Kral ma jeszcze jakieś

0: pasy w rękawie.
1: No ma, bo sam Roman Giertych mówi, pisowcy lubicie nagrania, bo myślę, że Przemysław Kral się przygotowywał do tej sytuacji.
0: Tak, i myślę, że teraz...
1: To tak już na koniec poproszę.
0: W związku z tym kapitalizacja, tak jak już rozmawialiśmy, kapitalizacja polityczna będzie rozłożona. Jesień jest ważna. Ludzie wracają po urlopach do pracy, zaczynają słuchać radia w samochodach. Te nasze dyskusje będą coraz ważniejsze i znowu z sezonu ogórkowego przejdą w jakiś tam tryb bardziej alarmistyczny. Będą trafiać do większej ilości odbiorców. Donald Tusk znakomicie sobie z tego zdaje sprawę, że warto byłoby wejść w tę polityczną jesień nie z naszymi aferami, tylko z aferami prawicy. No i my mamy właśnie, idealnie się złożyło, także pytanie, co dalej i co w tych nagraniach wspomnianych przez panią redaktor jest.
1: No to będziemy mieli zonda story, jestem przekonana. Bardzo dziękuję za komentarz. Paweł Królikowski, politolog z Państwem.
0: Dziękuję bardzo,
1: w Polskim
0: dobrego dnia,
1: Radiu
0: dobrego piątku.
1: 24. Dziękujemy bardzo i wzajemnie. Dziękuję Państwu za wspólny czas. Małgorzata Żochowska i zespół, zgrany jak zwykle. W południe w Polskim Radiu 24, suma wydarzeń.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Na początku była cisza, przynajmniej w przypadku krakowskiego Silence Music Festival. Potem dołączyły słowa i muzyka, która opowiada świat. A po więcej informacji zapraszam dziś po 21 do weekendu kulturalnego. Maja Kluczyńska.
0: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Nowe nazwiska, nowe wątki, coraz szersze kręgi zatacza afera Zonda Krypto. Tym razem chodzi o ściganego listem gończym Marcina Romanowskiego. Jaki deficyt, jaka inflacja? Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu. O szczegóły zapytamy naszego reportera. Będzie też relacja z dotkniętego katastrofalną powodzią Nepalu. Na miejscu jest nasz reporter. Zapytamy o bilans ofiar i przebieg akcji ratunkowej.
0: Suma wydarzeń.
1: Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju. Poszukiwanemu listem gończym politykowi PiS miał w tym pomóc szef Zonda Krypto Przemysław Kral. Takie są ustalenia Wirtualnej Polski i TVN24. Kontakt z prezesem upadłej giełdy kryptowalut w imieniu Romanowskiego miał utrzymywać jego obrońca Bartosz Lewandowski. Ten sam.

0: Sam, który był też pełnomocnikiem szefa zondy. Plan się jednak nie powiódł, bo władze Emiratów odmówiły przyjęcia u siebie byłego, skompromitowanego wiceministra. To kolejny wątek afery związanej z politykami prawicy i ich związkami z giełdą kryptowalut. A dziś ciąg dalszy przesłuchania szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który wczoraj usłyszał zarzuty. Sprawą zajmuje się nasza reporterka Agata Król. Agato, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Wątków tej afery jest mnóstwo, ale spróbujmy wymienić te najważniejsze. Na początek może wątek szefa PKO-u, który także dziś, jak już mówiłem, ma być przesłuchiwany. Powiedz, co wiemy na ten temat?
1: No, wygląda na to, że Radosław P. składa wyjaśnienia. To nie była rzecz oczywista jeszcze wczoraj, bo gdyby się okazało, że odmówił składania zeznań, te czynności nie trwałyby tak długo. Tymczasem wczoraj szef PKO spędził w prokuraturze około 8 godzin i dziś kolejny etap przesłuchania już się rozpoczął. Radosław P. zeznaje w charakterze podejrzanego. Usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy z artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego, który dotyczy tak zwanej płatnej protekcji biernej, czyli przestępstwa polegającego na powoływanie się na wpływ. Drugi zarzut z artykułu 302 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli faworyzowanie wierzycieli. To jest wybiórcze spłacanie lub zabezpieczenie tylko niektórych z nich w sytuacji grożącej niewypłacalności lub upadłości. Za te czyny grozi odpowiednio 8 i 2 lata pozbawienia wolności. A wiemy przecież, że wątek Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie jest jedyny w aferze zonda krypto. To wygląda na największą aferę w historii polskiej polityki, ocenił dziś sprawę premier Donald Tusk.
2: To już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na system dobrze zorganizowany, w którym pojawiają się te nazwiska, które już znamy z innych złych sytuacji. Nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. Nic. Wręcz przeciwnie, byliśmy bardzo ostrożni. A dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten ponury biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiS-u. I ślady finansowania dziwnych przepływów pieniędzy pomiędzy tym biznesem a pisowskimi mediami, czołowymi politykami PiS-u, to wszystko staje się coraz wyraźniejsze i coraz bardziej ponure.
1: No, a dziś pojawił się nowy wątek w aferze zonda krypto, poszukiwany listem gończym Marcin Romanowski, który ukrywał się na Węgrzech, a teraz jego miejsce pobytu nie jest znane, choć są podejrzenia, że może przebywać w Naddniestrzu, szukał azylu w Dubaju. Miał mu w tym pomagać szef zonda krypto, Przemysław Kral. Chciał założyć byłemu wiceministrowi sprawiedliwości spółkę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w ten sposób uzyskać dla niego wizę rezydencką. No, plan się nie powiódł, ponieważ władze tego kraju odmówiły utworzenia spółki osobie, która... No, była eksponowana politycznie w swoim kraju. Według dziennikarzy Wirtualnej Polski i TVN24 pośrednikiem w kontaktach miał być adwokat Bartosz Lewandowski, który dziś odcina się od sprawy.
3: Jeżeli chodzi o spotkanie na terenie Węgier, w sytuacji, w której, szanowni państwo, Marcin Romanowski przebywał w marcu 2026 roku na terenie Węgier legalnie, był azylantem politycznym, no, miał prawo do tego, żeby korzystać z doradztwa również innych adwokatów. I w takim charakterze, według mojej najlepszej wiedzy, faktycznie do tego spotkania doszło. Natomiast co się później działo, czyli kwestie tego, czy pan mecenas Kral reprezentował pana Romanowskiego, czy przyjmował jakieś pełnomocnictwo, czy jego prawnicy w kancelarii również, dowiedziałem się o złożeniu tego wniosku dopiero z artykułu. Nie wiedziałem o tym, że taka procedura jest prowadzona. Ja sam jej nie prowadziłem.
1: Wszystkie te wątki są badane przez prokuraturę. Wiele informacji pochodzi od szefa zonda krypto Przemysława Krala, który zdecydował się na współpracę ze śledczymi, a ze strony prokuratury słychać, że sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Równolegle trwa zabezpieczanie kolejnych milionów złotych, które mają trafić do poszkodowanych przez giełdę kryptowalut zonda krypto. Straty klientów sięgają około 350 milionów złotych. Część udaje się zabezpieczyć, powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Jesteśmy w trakcie zabezpieczania kwot, które będą przekraczały na ten moment 100 milionów złotych. Mamy takie ustandaryzowane te doniesienia pokazujące, kto domaga się odzyskania jakiej kwoty. Ale oczywiście mogę państwu obrazowo powiedzieć, że jest 27 dużych pudeł tekturowych i cały czas te zgłoszenia wpływają. Więc będziemy się starać tak zrobić, żeby jak najwięcej tych środków zabezpieczyć na poczet przyszłych odszkodowań.
1: A ze strony rządzących będzie kolejna, czwarta próba uregulowania rynku kryptowalut w Polsce, zapowiedział minister cyfryzacji, ale wcześniej zostanie podjęta próba odrzucenia trzeciego weta prezydenta w tej sprawie. O tym mówił z kolei premier. Donald Tusk zwrócił się w tej sprawie do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
0: Afera zonda krypto zatacza

0: Coraz szersze kręgi, wiele wątków, wiele nazwisk. Przypomnijmy, zarzuty w tej sprawie usłyszał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. Pojawiają się też doniesienia, że poszukiwany listem gończym polityk PiS Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju. I między innymi o tym mówiła nasza reporterka Agata Król. Agato, dziękujemy za to podsumowanie. A w jaki sposób osoby zamieszane w sprawę Zonda będą się bronić? W Polskim Radiu 24 pytaliśmy o to doktora Mateusza Zielińskiego, politologa z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Chyba ważniejszym celem niż przerzucenie odpowiedzialności jest, wydaje mi się, zmęczenie albo zagmatwanie całej historii do tego stopnia, że ona po prostu będzie zupełnie nieprzejrzysta dla odbiorców i w ten sposób straci swoją moc oddziaływania. I to może być ewentualnie taka strategia osób, które powiedzmy czują się trochę niewygodnie z samej racji, że są w jakimś stopniu albo powiązane, albo powiązywane przez media, przez opinię publiczną z tą sytuacją.
0: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Śledczy weryfikują też informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto, m.in. fundacji byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry czy telewizji Republika.
2: Suma wydarzeń.
0: Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2027 rok. Dokument zakłada wzrost gospodarczy na poziomie 3%, inflację rzędu 2,8% oraz rekordowe nakłady na obronność i ochronę zdrowia. W projekcie zabezpieczono też wielomiliardowe środki na strategiczne inwestycje infrastrukturalne i transformację energetyczną, a z przyczyn formalnych nie ujęto finansowania dla Trybunału Konstytucyjnego. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, witaj.
3: Dzień dobry.
0: O kilku cyfrach i liczbach wspomniałem. Powiedz o innych. Co zakłada ten budżet?
3: Przyjęty przez rząd projekt budżetu opiera się na trzech głównych filarach: bezpieczeństwie militarnym, ochronie zdrowia oraz rozwoju gospodarczym. Polska gospodarka w 2027 roku ma rozwijać się w tempie 3%, a stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku ma wynieść 6%. Kluczową pozycję w planie wydatków pozostaje wspomniana obronność, na którą trafi rekordowa kwota, podkreśla minister finansów Andrzej Domański.
4: Konstruując budżet na rok 2027, postawiliśmy na trzy priorytety: bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i rozwój gospodarczy, w tym w szczególności transformację energetyczną. Rok 2027 to kolejny rok, w którym utrzymujemy wysokie nakłady na obronę narodową, które zaplanowano w kwocie 198 miliardów złotych.
3: Drugim obszarem o skokowym wzroście finansowania jest służba zdrowia. W budżecie zagwarantowano także ponad 62 miliardy złotych na inwestycje drogowe i kolejowe, środki na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz niemal 6 miliardów złotych na programy mieszkaniowe. Nakłady na leczenie pacjentów będą o ponad 26 miliardów wyższe niż w tym roku, zaznaczał szef resortu finansów.
4: Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, to 2027 rok to kolejny wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 274 miliardów złotych, co daje wzrost o 26,3 miliarda złotych w stosunku do roku 2026.
3: Rząd prognozuje dochody budżetu państwa na poziomie 695 miliardów złotych, z czego dochody podatkowe wyniosą ponad 622 miliardy. Deficyt sektora finansów publicznych liczony unijną ma wynieść 7,1% PKB, a potrzeby pożyczkowe brutto spadną do poziomu 565 miliardów złotych. W projekcie zabrakło natomiast środków na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Jak tłumaczy ministerstwo, instytucja ta nie złożyła w terminie wymaganego prawem planu finansowego.
4: Plan dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego nie został skutecznie dostarczony do ministra finansów i gospodarki celem włączenia go do ustawy budżetowej. W konsekwencji powyższego zarówno w projekcie ustawy, jak i w uzasadnieniu do niej nie zostały ujęte w zakresie roku 2027 oczywiście dochody i wydatki Trybunału Konstytucyjnego.
3: Na realizację rządowych planów bezpośredni wpływ mają jednak decyzje prezydenta. Resort finansów szacuje, że dotychczasowe weta ustawowe oznaczają ubytek w dochodach państwa rzędu ponad 8 miliardów złotych, co rzutuje na kolejne budżety. Tymczasem kilkadziesiąt minut temu prezydent Karol Nawrocki ogłosił kolejne decyzje legislacyjne. Podpisał 4 ustawy o odpowiedzialności zawodowej architektów i inżynierów budownictwa, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, kolejną ustawę powodziową oraz regulacje o paliwie lotniczym. Prezydent

0: Cytował jednak trzy inne dokumenty: ustawę o programach ochrony powietrza, nowelizację prawa energetycznego oraz projekt wprowadzający państwowy e-dziennik dla szkół. W opublikowanym nagraniu Karol Nawrocki przekonywał, że weta chronią obywateli przed wzrostem kosztów życia i zaapelował do rządu o uszczelnienie budżetu oraz redukcję deficytu. Projekt budżetu na 2027 rok trafi teraz do zaopiniowania przez Radę Dialogu Społecznego, a ostateczna wersja dokumentu zostanie przekazana do Sejmu do 30 września.
1: Rząd przyjmuje projekt budżetu, prezydent wetuje kolejne ustawy i o tym wszystkim mówił nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, dziękujemy.
2: Suma wydarzeń.
1: Do aresztu trafiły 3 z 6 osób zatrzymanych w związku z aferą powodziową. Informuje o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Do zatrzymań doszło wczoraj na Dolnym Śląsku. Przeprowadzili je agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zlecenie Prokuratury Europejskiej.
3: Po działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie zatrzymano 6 osób, 3 kobiety, 3 mężczyzn, prokurator po przesłuchaniu i postawieniu zarzutu zdecydował o tym, żeby wobec 3 osób dać poręczenia majątkowe i dozór policyjny. Natomiast prokuratura wystąpiła z wnioskiem o aresztowanie 3 osób. Sąd po zbadaniu materiałów i zgromadzonych przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego zadecydował, że 3 osoby zatrzymane przez agentów CBA najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.
1: Mówił Jacek Dobrzyński. Sprawa, przypomnijmy, dotyczy nieprawidłowości w przekazywaniu pomocy przeznaczonej dla powodzian. Zgodnie z ustaleniami Wirtualnej Polski, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze miała przelać pieniądze osobom, które nie zostały poszkodowane przez żywioł. Portal informował, że około 4,5 miliona złotych trafiło do 3 podmiotów z Dziwiszowa, w tym do firmy męża Anny Konieczyńskiej, byłej działaczki Koalicji Obywatelskiej i byłej wiceprezeski agencji. Komisja Europejska otrzymała list od Polski i zapewnia, że weźmie pod uwagę zarzuty wobec platformy internetowej Meta. Wczoraj wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwrócił się do Brukseli o nałożenie na właściciela Facebooka kary w wysokości 250 milionów euro. Zarzucił mu bezczynność w zwalczaniu szkodliwych dla Polski reklam i oszukańczych treści. Z Brukseli Beata Płomecka.
4: Deepfake'i wprowadzające w błąd reklamy to duży problem i Komisja Europejska traktuje go bardzo poważnie, skomentował rzecznik Komisji Thomas Renier. Poinformował, że Bruksela już prowadzi dochodzenie przeciwko Mecie w związku z pojawiającymi się na niej zmanipulowanymi i wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję materiałami. Podkreślił, że nielegalne reklamy muszą być usunięte, gdy zostaną zgłoszone przez użytkowników. Zapowiedział, że Komisja przyjrzy się dowodom, które przysłała Polska i weźmie je pod uwagę w dochodzeniu. Wytknął jednak Polsce, że sama nie wdrożyła unijnego prawa o usługach cyfrowych, za co została pozwana do Trybunału Sprawiedliwości. Przepisy wdrażające te regulacje zawetował prezydent Karol Nawrocki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Po południu premier Donald Tusk spotka się z uczestnikami kampusu Polska Przyszłości. W wydarzeniu organizowanym przez prezydenta Warszawy bierze udział prawie 1000 młodych ludzi. W poprzednich dniach na scenie wystąpili m.in. minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i wieloletni więzień polityczny białoruskiego reżimu Andrzej Poczobut. Szczegóły ma dla nas Krzysztof Podlasik.
5: Do Olsztyna przyjechali młodzi ludzie z różnych części Polski.
6: Z Gdańska. No bo chcę być tu w Olsztynie, bo jest tu przyjemnie, jest tu fajnie, można poznać super ludzi.
7: Z Poznania. To jednak inaczej, jak człowiek na żywo usłyszy, zobaczy tych polityków, też zada pytania, porozmawia.
8: Tam mieszkam, no nie miałam wyboru, żeby nie przyjechać ze Śląska.
5: Goście kampusu przepytywali m.in. Andrzeja Poczobuta.
9: Dla mnie to jest też ciekawe doświadczenie, bo rozmawiam z ludźmi, którzy są w wieku mojego syna.
5: A także ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
10: Bardziej polityczne. Rok temu usłyszeliśmy, że niezły ten Żurek, a będzie jeszcze drugie danie i deser.
5: Autor tych słów, premier Donald Tusk, o godzinie 17.30 wejdzie na scenę kampusu Polska. Spotkanie potrwa 1,5 godziny. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to rozmowa o przyszłości, podczas której uczestnicy będą mogli bezpośrednio zadawać pytania. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Nepal zmaga się ze skutkami jednej z najgorszych katastrof naturalnych od lat. Przedwczoraj kraj nawiedziła powódź błyskawiczna. Najnowsze dane to 500 ofiar śmiertelnych i 1000 zaginionych, wśród nich wielu turystów. Dziś akcja ratownicza została tymczasowo wstrzymana. W Katmandu, stolicy Nepalu, jednego z najbiedniejszych krajów

0: Azji i świata jest nasz specjalny wysłannik Tomasz Sajewicz. Tomku, witaj.
1: Dzień dobry, witam cię, witam
0: państwa. Słyszymy się. Witaj Tomku, powiedz, jak obecnie wygląda sytuacja tam na miejscu?
1: Zacznijmy od akcji ratowniczej. Rzeczywiście została ona dziś na około 1,5 godziny wstrzymana, po tym jak pojawiły się informacje, że temu terenowi grożą kolejne powodzie. W wyniku środowego kataklizmu powstały we dwóch miejscach zbiorniki jeziora, gdzie woda i masy błota trzymane są naturalnie przez zapory ze skał. Chiny i Nepal rzeczywiście ostrzegały już wczoraj, że może dojść do ich przerwania, co grozi kolejną powodzią błyskawiczną. Dlatego akcję poszukiwawczo-ratowniczą wstrzymano, ale kilkadziesiąt minut temu znów została wznowiona. Czerwony Krzyż uważa, że katastrofa naturalna w Nepalu dotknęła ponad 90 tysięcy osób. To oczywiście nie tylko te osoby, które w bezpośredni sposób ucierpiały z powodu utraty domów, ale także, tak jak prognozowano wcześniej, kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców terenów, które praktycznie zostały odcięte od świata.
0: Tomku, jest jeszcze druga sprawa. Nepal odmawia przyjęcia międzynarodowej pomocy. Właściwie dlaczego?
1: No właśnie, ta decyzja nie jest do końca jasna i budzi co najmniej zdziwienie. Rzecznik nepalskiego MSZ-u Lok Bahadur Chetri poinformował, że władze Nepalu obecnie zarządzają we własny sposób akcją poszukiwawczo-ratunkową i nie potrzebują wsparcia innych państw. Przypomnę, gotowość wysłania zespołów ratowniczych zadeklarowały m.in. władze Indii, Chin, Japonii, Korei Południowej. Doszło nawet do sytuacji, w której rząd Korei Południowej, który obywatele zginęli podczas kataklizmu, poinformował, że wciąż negocjuje z nepalskimi władzami uzyskanie zgody na wysłanie ratowników. To oczywiście budzi ogromne zdziwienie. Decyzja władz w Katmandu w obliczu skali tej tragedii uznawana jest za niezrozumiałą. Nieoficjalnie nepalskie władze tłumaczą, że obecnie same są w stanie kontrolować poszukiwania. Obawiają się też większego chaosu. A oczywiście to, o czym mówiliśmy wcześniej, tym sytuacja wciąż jest niestabilna. Takie światło na tą sytuację rzucił też jeden z polityków nepalskich. Były ambasador Nepalu przy ONZ, Dinesh Bhattari, powiedział, że niechęć rządu do przyjęcia zagranicznych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych może być związana z, jak się wyraził, newralgicznym położeniem dystryktu Rasuła, który to graniczy z Tybetem. Oczywiście te informacje zostały zdementowane przez rzecznika nepalskich władz, ale osoby, z którymi rozmawiam tutaj, nieoficjalnie mówią, że to wszystko dlatego, że Nepalczycy nie chcą mieć u siebie na swoim terytorium przede wszystkim wojska Indii i Chińskiej Republiki Ludowej.
0: Dramatyczna sytuacja mieszkańców Nepalu po powodzi błyskawicznej i zaskakująca decyzja o tym, że Nepal nie chce skorzystać z zagranicznej pomocy. Na miejscu jest nasz reporter, który trzyma rękę na pulsie, Tomasz Sajewicz. Tomku, dziękujemy za twoją relację. A w pomoc ofiarom kataklizmu włączają się polskie organizacje humanitarne. O najpilniejszych potrzebach mieszkańców mówi zastępca dyrektora Caritas Polska Ireneusz Krauze.
2: Ponieważ wiele rodzin straciło cały dorobek życia, Caritas uruchomiła kuchnię społeczną i dostarczyła żywności, umożliwiając przygotowanie posiłków. Organizacja planuje w krótkim czasie rozszerzyć pomoc poprzez lokalnych partnerów, szczególnie tam, gdzie bezpośredni dostęp jest niemożliwy. A wśród najpilniejszych potrzeb wskazuje się żywność, plandeki, koce, maty do spania, wodę, artykuły higieniczne i oczywiście pomoc medyczną.
0: W pomoc włączył się również Polski Czerwony Krzyż. Dzięki strukturom naszej organizacji zebrane pieniądze mogą zostać szybko przekazane tam, gdzie będą najbardziej potrzebne, mówi Agata Gajos.
3: Biorąc pod uwagę odległość, jaka nas dzieli, to oczywiście nie będziemy wysyłać żadnych towarów, żadnej wody czy środków higienicznych, tylko to, co możemy zrobić, jak najbardziej się przysłużyć, to oczywiście wpłaty na taki fundusz, który prowadzimy, fundusz na ratunek, ponieważ dużo łatwiej jest gdzieś w niedalekiej odległości kupić te produkty i dostarczyć bezpośrednio dużo szybciej potrzebującym. Nasze stowarzyszenia krajowe mają taką zasadę, że w czasach kryzysu się wspieramy i tak samo jesteśmy w kontakcie z nepalskim Czerwonym Krzyżem, który działa na miejscu, wysyła ratowników, wysyła kolejne ręce do pracy.
0: Przypomnijmy, w wyniku powodzi błyskawicznej na granicy Nepalu i Tybetu nie żyje co najmniej 500 osób, a służby poszukują około 1000 zaginionych. Nie żyje król Norwegii. Harald V miał 89 lat. Władał przez ostatnie 35. Był najstarszym panującym monarchą w Europie. Odszedł spokojnie dziś przed godziną 7 w szpitalu w Oslo, informuje Dwór Królewski. Więcej o tym Jan Olencki.
4: Norweski tron objął syn Haralda V, Hakon, który podczas choroby ojca zastępował go jako regent. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się koronacja. Harald V przebywał w szpitalu od 17 sierpnia. Leczył się z powodu rzadkiej choroby.

0: choroby krwi, niedokrwistości hemolitycznej i doznał też zakażenia. Harald V objął tron 17 stycznia 1991 roku po śmierci swojego ojca Olafa V. Był pierwszym od XIV wieku królem Norwegii urodzonym w tym kraju. Uchodził za monarchę bliskiego ludziom i symbol narodowej jedności. Po 35 latach panowania zostanie zapamiętany jako reformator, który zmodernizował monarchię, zerwał z tradycją, żeniąc się z osobą spoza kręgów arystokratycznych i jednoczył naród w najtrudniejszych dla kraju chwilach. Obserwatorzy życia dworskiego podkreślają, że był człowiekiem przystępnym, szanowanym i lubianym. Nazywano go dziadkiem narodu oraz królem ludu. Jan Olenski, Polskie Radio.
1: W Morzu Czarnym w rumuńskiej wyłączonej strefie ekonomicznej zatonął statek handlowy pod banderą Dominikany. Według wstępnych ustaleń został uderzony przez drona lub pocisk. Więcej o tym Piotr Piętka.
2: Progres 4 płynął z ukraińskiego portu Reni do Turcji, przewożąc cukier. Na pokładzie znajdowało się 12 osób, 8 Ukraińców i 4 obywateli Azerbejdżanu. Wszyscy zostali uratowani. Statek wysłał sygnał alarmowy po pożarze i poważnym uszkodzeniu kadłuba. Prezydent Rumunii Nikus Ordan poinformował, że jednostka została uderzona, ale na razie nie wiadomo przez co. Pojawiły się informacje, że mogła zostać trafiona przez dron. Władze podkreślają jednak, że przyczyna zdarzenia będzie dopiero badana i nie chcą przesądzać, co spowodowało uszkodzenie. Statek zatonął w ciągu niespełna godziny na wodach o głębokości ponad 50 metrów. W akcji ratunkowej uczestniczyły jednostki rumuńskiej Straży Granicznej, 2 łodzi rumuńskiej Agencji Ratownictwa Morskiego oraz znajdujący się w pobliżu statek handlowy. Cała załoga została uratowana. 10 marynarzy podjęli rumuńscy funkcjonariusze, 2 kolejnych uratowała załoga statku handlowego. 3 osoby zawieziono do szpitala. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: O 13:00 początek uroczystości żałobnych generała Mirosława Różańskiego. Wojskowe spocznie na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu w Lubuskiem. Jeden z najbardziej znanych dowódców wojskowych i senator zmarł w poniedziałek, miał 63 lata. Szczegóły ostatniego pożegnania generała zna Aneta Łuczkowska.
3: Pogrzeb będzie mieć charakter państwowy. Oznacza to, że generała Mirosława Różańskiego będą żegnać najważniejsi politycy w kraju. Przemówienie ma wygłosić marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Ma pojawić się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i delegacja senatorów. Swojemu dowódcy w ostatniej drodze będą towarzyszyć też żołnierze. O 13:00 w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Międzyrzeczu odprawiona zostanie żałobna msza święta. Godzinę później generał zostanie pochowany na cmentarzu komunalnym. Rodzina generała wystosowała apel o nieskładanie kondolencji i o nieprzynoszenie kwiatów. Zamiast wiązanki na grób najbliżsi Mirosława Różańskiego proszą o datki na rzecz weteranów, którym pomaga założona przez generała Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Ministerstwo Zdrowia porządkuje zasady tworzenia bezpłatnych list leków refundowanych. Od dziś obowiązuje zarządzenie, zgodnie z którym firmy farmaceutyczne, które produkują najdroższe oryginalne leki, będą zapraszane do negocjacji cen. Tak mówi wiceszefowa resortu Katarzyna Kacperczyk.
4: Mamy kilkadziesiąt leków, jednocześnie mamy jedną pozycję, która kosztuje na przykład dziesięciokrotnie więcej. I ta pozycja jest też ważna i my uważamy, że ten lek powinien być na listach leków darmowych, ale nie możemy mieć sytuacji, że mamy 20 leków dziesięciokrotnie tańszych, a płacimy przeważającej części za ten jeden, który jest dziesięciokrotnie droższy.
1: Jak wyjaśnia Mateusz Oczkowski z ministerstwa, farmaceuta w aptece poinformuje pacjenta o możliwości zamiany leku na jego darmowy odpowiednik.
5: Będzie zagwarantowany przynajmniej jeden lek z daną substancją czynną, darmowy dla pacjenta. To się nie zmieni, tylko rzeczywiście jeśli przyjdzie taka sytuacja, że dany produkt handlowy, którego do tej pory używał, nie będzie go na tej liście, to ma prawo otrzymać go za darmo jako odpowiednik, nie musi iść do lekarza z powrotem, nie musi otrzymywać ponownej recepty i tak naprawdę bezpiecznie tak może mieć kontynuowaną tą terapię tym produktem handlowym.
1: W praktyce może to oznaczać, że senior nadal będzie miał darmowe leki, ale jeśli będzie chciał preparat konkretnego producenta, może się okazać, że będzie musiał dopłacić. Jak postępować w sytuacjach kryzysowych? Tego w ten weekend będą się uczyć przedstawiciele służb i eksperci. 1400 miejsc w całym kraju przygotowuje się do krajowego treningu reagowania. Jego celem jest budowanie odporności społeczeństwa i edukacja dotycząca tego, co robić, gdy pojawi się zagrożenie, wyjaśnia wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska.
6: Podczas krajowego treningu reagowania będziemy uczyć, co zrobić, gdy usłyszymy syrenę alarmową, gdzie szukać wiarygodnych informacji i jak przygotować plecak na konieczność ewakuacji.

0: Krajowy trening reagowania to przede wszystkim wiedza w praktyce. Prosta, dostępna i możliwa do wykorzystania w sytuacji zagrożenia. Zachęcam wszystkich, aby odwiedzić najbliższy punkt i przećwiczyć 3 kroki do bezpieczeństwa.
1: Krajowe treningi reagowania odbędą się w ten weekend w każdym z województw. Szczegóły można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Dwie polskie drużyny zakwalifikowały się do piłkarskiej Ligi Europy. Wczoraj jako pierwsi awans zapewnili sobie zawodnicy Jagiellonii Białystok. W rewanżowym spotkaniu czwartej rundy kwalifikacji drużyna z Podlasia pokonała na wyjeździe Iberię Tbilisi 2-1. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem Jagiellonii 4-0. Trener Jagi Adrian Siemieniec cieszył się, że mimo wysokiego zwycięstwa w pierwszym spotkaniu jego zespół wygrał także w rewanżu.
3: Po pierwszym meczu też z punktu widzenia tego, jak chciałem nastawić zespół na drugie spotkanie, bardzo ważne było, żebyśmy rozmawiali o zadaniu, o tym, które mamy wykonać, też o tym, żeby się poprawić względem pierwszego spotkania, żeby nie mówić tak dużo o zaliczce, bo to jest jednak zarządzanie dwumeczem. No ale nie ma co ukrywać, że mamy w meczu 2 zwycięstwa, bilans bramek 6-1 i nawet jak ten dwumecz miał swoje momenty, kiedy przeciwnik przejmował inicjatywę, no to trudno się nie zgodzić, że to jest pełni zasłużony awans.
1: Awans wywalczyli też zawodnicy Lecha Poznań. W rewanżowym spotkaniu czwartej rundy kwalifikacji mistrz Polski zremisował na wyjeździe z FC Thun 2-2. Pierwszy mecz obu zespołów zakończył się zwycięstwem Lecha 7-0. Trener kolejorza Nils Frederiksen podkreśla, że awans jest dużym sukcesem. Najważniejszą kwestią jest dla nas awans do Ligi Europy. Przesuwamy się dalej względem tego, gdzie graliśmy rok temu. W ostatnich latach Lech nie grał w takich rozgrywkach, więc jest to dla nas krok do przodu. Cieszymy się, że będziemy mogli zmierzyć się z lepszymi drużynami. Jestem więc zadowolony. Piłkarze Lecha i Jagiellonii poznają dziś rywali, z którymi zmierzą się w Lidze Europy. Początek losowań za niewiele ponad pół godziny. A przed polskimi siatkarkami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Ich rywalkami w Stambule będą Turczynki, czyli obrończynie tytułu. Więcej o tym spotkaniu powie Rafał Bała.
4: Turcja od lat konsekwentnie buduje siłę swojej żeńskiej siatkówki. Kiedy w 2003 roku w Ankarze Turczynki przegrały finał Mistrzostw Europy z Polkami, tamtejsi działacze poprzysięgli, że ich zespół pojawi się kiedyś na szczycie. Nie tylko na starym kontynencie, ale i w światowych imprezach. I dopięli swego. Turcja wygrała poprzednie Mistrzostwa Europy, była druga w czempionacie globu, a kilka tygodni temu wygrała Ligę Narodów. Teraz stawka też jest wysoka. Mają turniej u siebie, a zwycięzca wywalczy kwalifikacje na Igrzyska w Los Angeles. Gwiazdą Turczynek jest naturalnie realizowana Kubanka Melissa Vargas, ale wrażenie robią także takie nazwiska jak Baladin, Sahin czy Güneş. Polska środkowa Magdalena Jurczyk spodziewa się emocjonującego spotkania.
5: Myślę, że będzie to naprawdę bardzo ciężki mecz, bo wiadomo, gramy przed ich publicznością, są bardzo głośni, wspierają, dopingują, ale myślę, że my po prostu musimy się skupić na swojej stronie i zagrać dobry mecz.
4: Być może w składzie znów pojawi się polska libero Aleksandra Szczygłowska, która ostatnio pauzowała z powodu problemów zdrowotnych. Zwycięzca tego meczu zajmie pierwsze miejsce w grupie A i w 1/8 finału trafi na słabą Portugalię lub Rumunię.
1: Początek spotkania Polska-Turcja o 18:00, a mówił o nim Rafał Bała z redakcji sportowej Polskiego Radia. Za biało-czerwone oczywiście mocno trzymamy kciuki. I tym akcentem, sportowym akcentem kończymy sumę wydarzeń. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13:00. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Dodam, że magazyn przygotował Radosław Siennicki. Do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Autopromocja.
6: Gwałty, przemoc, bezkarni radzieccy sołdaci, wojenne traumy, bezrobocie i powszechna niepewność jutra. A może inaczej? Ulga z końca wojny, nadzieja i szukanie miejsca na nowe życie. Jak naprawdę wyglądała polska powojenna rzeczywistość? I na ile kolejne pokolenia wciąż muszą zmagać się z tym dziedzictwem? W najbliższej Turbohistorii na te pytania odpowie profesor Marcin Zaręba, historyk i autor książki Wielka Trwoga, Polska 1944-1947, Ludowa reakcja na kryzys. Polskie Radio 24, dziś godzina 22:05, Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja.
7: Tymczasem teraz 29 minut pozostało do godziny 13:00.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
7: Błażej Krośniewski, dzień dobry. Zapraszam na piątkowe wydanie magazynu Saldo, w którym...

0: Przede wszystkim skupimy się na przyjętym właśnie przez rząd projekcie przyszłorocznego budżetu. O wyzwaniach, jakie są związane z tym dokumentem, porozmawiamy już za chwilę z naszym gościem, a będzie nim Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku. Wcześniej przyjrzymy się temu, czym jeszcze dziś się żyje polska i światowa gospodarka. Firma Google zmienia swoją europejską politykę dotyczącą spamu. To odpowiedź na obawy Unii Europejskiej oraz na możliwość ewentualnej grzywny. Według Brukseli dotychczasowa polityka spamowa obniżała pozycję wyszukiwania m.in. stron serwisów informacyjnych, gdy witryny zawierały materiały od partnerów komercyjnych. Zmiany mają obowiązywać od 30 sierpnia. Przed tą deklaracją Komisja Europejska wszczęła postępowanie wyjaśniające na mocy przepisów DMA, czyli Digital Markets Act. Ich naruszenie może skutkować nałożeniem na firmy kar w wysokości do 10% ich globalnego rocznego obrotu. Katar traci miliardy przez wojnę USA z Iranem. Według Reutersa eksport skroplonego gazu ziemnego z tego kraju spadł aż o 96%. Przed wojną Katar dostarczał niemal 1/5 światowego LNG. W ciągu 6 miesięcy konfliktu wysłał tylko 18 transportów gazu. Rok wcześniej w tym samym czasie było ich ponad 500. Problemy Kataru odczuwa też Europa. Magazyny gazu są na kontynencie wyjątkowo słabo wypełnione, a to zwiększa obawy o ceny tego surowca przed zimą. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjrzał się sytuacji na rynku pelletu w związku z jego wysokimi cenami. To pokłosie wniosku Ministerstwa Energii, które wystąpiło do urzędu o sprawdzenie, czy ten letni wzrost cen nie wynika z czynników pozarynkowych, czyli na przykład nie dochodzi do tak zwanej zmowy cenowej. A problem ten dotyka coraz więcej osób, bo szacuje się, że liczba użytkowników kotłów na pelet zbliża się już do 450 tysięcy gospodarstw domowych. UOKiK przyjrzał się sytuacji i nie dostrzegł niedozwolonych praktyk, które miałyby ograniczać konkurencję na rynku. Według urzędu głównym powodem podwyżek cen peletu jest rosnąca popularność pieców na to paliwo przy jednoczesnym ograniczeniu podaży, które wynika m.in. z polityki prowadzonej przez resort klimatu i środowiska. Jednocześnie UOKiK stwierdził, że narzędziami, które mogą złagodzić negatywne skutki wysokich cen, dysponuje rząd, w tym wspomniane Ministerstwo Energii oraz Klimatu i Środowiska. A jakie to mogłyby być narzędzia? Jakiś czas temu, gdy media zaczęły informować o problemie z wysokimi cenami peletu, branża m.in. apelowała o wprowadzenie specjalnej ulgi podatkowej w PIT dla osób ogrzewających domy tym paliwem. Pojawiła się też propozycja obniżenia stawki VAT na pelet. Wielkimi krokami zbliża się początek roku szkolnego, a to ostatni moment, aby skompletować wyprawkę dla swoich dzieci. Pomóc w tym ma świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł. Zostało ono wprowadzone w 2018 roku i od tego czasu jego wartość się nie zmieniła. Zmieniły się za to ceny, bowiem za nami przecież okres wysokiej i podwyższonej inflacji, a przez to, mając dziś 300 zł, możemy kupić znacznie mniej niż 8 lat temu. No właśnie, ile dziś realnie warte jest świadczenie Dobry Start? To wyliczył Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce.
1: Dziś realna wartość tych 300 zł to tak naprawdę niecałe 190 zł z momentu startu programu. Zatem 300 plus straciło w tym czasie prawie 40% swojej pierwotnej siły nabywczej. Gdyby dziś rząd chciał dokonać waloryzacji 300+, to aby świadczenie miało dziś taką samą wartość jak w 2018 roku, powinno dzisiaj wynosić około 475 zł.
0: A czy jest na to szansa, aby świadczenie 300+ wzrosło? Z tym pytaniem zwróciłem się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort odpowiedział, że aktualnie nie są prowadzone prace nad zmianą wysokości świadczenia Dobry Start i jak zaznaczono, program stanowi tylko jedną z wielu form wsparcia polskich rodzin, w tym z dziećmi w wieku szkolnym. W tym kontekście wymieniono świadczenie 800+ oraz zasiłek rodzinny. Tu może jeszcze dodajmy, że pełne przygotowanie dziecka do szkoły według różnych szacunków to koszty wahające się od 500 do 1000 zł. A my teraz spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Po wczorajszych spadkach, które dodajmy były najgłębsze od ponad 2 miesięcy, dziś na giełdzie papierów wartościowych lekkie odreagowanie. Obecnie większość indeksów zyskuje, w tym m.in. WIG20 zyskuje 47%. WIG, czyli indeks szerokiego rynku, jest na plusie o 28

0: 0,2%. Na niewielkim minusie są natomiast MWiG 40 i SWiG 80. Te tracą odpowiednio 0,1% i 0,32%. Jeśli chodzi o rynek walut, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,72 zł, kurs euro wynosi 4,33, a za franka trzeba zapłacić 4,63 zł.
1: Saldo.
0: A teraz w magazynie Saldo wracamy do tematu przyszłorocznego budżetu. Jego projektem na dzisiejszym posiedzeniu zajął się rząd. Zgodnie z nim prognozowane dochody na 2027 wyniosą około 695 miliardów złotych, czyli o blisko 68,5 miliarda więcej niż w tym roku. Wydatki jednak pozostaną znacznie większe. Te mają wynieść ponad 977,5 miliarda złotych, a to oznacza ponad 7-procentowy deficyt budżetowy. To dużo, choć w ujęciu procentowym ma być to tyle samo, co w 2026. Rząd także nieco zrewidował prognozy makroekonomiczne, obniżając chociażby PKB do 3%. No i o tym wszystkim już teraz porozmawiamy z naszym gościem, a jest nim Piotr Arak, główny ekonomista Welobanku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Przed dzisiejszym posiedzeniem rządu, na którym został przyjęty projekt przyszłorocznego budżetu, premier Tusk mówił o napiętym, ale odpowiedzialnym planie. Pan zgodziłby się z tą opinią?
2: Deficyt nie rośnie, no co może to jest ten element odpowiedzialności, no bo faktycznie no ta nierównowaga finansowa, mieliśmy mieć lepszą ścieżkę deficytu. Według strategii przyjmowanej przez Radę Ministrów i tym dokumentom, które jeszcze na początku tego roku resort finansów i rząd wysyłały do Komisji Europejskiej, bo przypomnę, że jesteśmy objęci procedurą podwyższonego deficytu, no i dużo z tego nie wynika, bo jeszcze nikt i żaden kraj nie został ukarany przez Komisję Europejską za to, że ma ten deficyt niezgodny z tymi trajektoriami europejskimi.
0: A to no, powinno być maksymalnie 3%.
2: Tak, to no, teraz jest trochę bardziej to skomplikowane. Tam jest negocjowana ścieżka redukcji deficytu i braku wzrostu wydatków, więc jest to mniej przejrzyste, że tylko to jest tylko jeden ten cel 3%, bo czy to będzie 3 czy 4, to jest już trochę mniej istotne. Istotne jest to, żeby ten deficyt po prostu nie rósł albo nie utrzymywał się na tak wysokim poziomie, jak jest w Polsce. I to jest podstawowy problem, no, że ten dług wzrośnie, deficyt będzie stosunkowo wysoki.
0: To wszystko
2: to
0: nie jest
2: dobra informacja.
0: To wszystko też będzie sprawiało, że koszty obsługi długu będą
2: tak, rosną o 17 miliardów, więc już w kosztach obsługi długu będziemy nominalnie wydawać ponad dwukrotnie więcej niż na naukę na przykład w Polsce. To jest też znowu dużo. Właśnie przez to, że deficyt będzie wysoki, my coraz więcej będziemy ponosili kosztów obsługi długu no, dla naszych wierzycieli, sektora finansowego, banków, wszystkich, którzy posiadają polskie obligacje i zarabiają na tym oprocentowaniu. Natomiast to no nie jest to korzystny układ, żeby rósł nam tak istotnie koszt obsługi długu, bo można było te pieniądze na co innego przeznaczyć.
0: No z drugiej strony wydatki, które są zapisane w przyszłorocznym budżecie, wydają się takimi, z którymi dziś trudno dyskutować, no bo tutaj tymi głównymi obciążeniami budżetowymi są wydatki na obronność. Na to mamy przeznaczyć 4,5% PKB. Dużo też będzie kosztować ochrona zdrowia. Łącznie to będzie 274 miliardy złotych, z czego 73 sfinansuje bezpośrednio budżet państwa. Istotnym elementem tego przyszłorocznego planu finansowego państwa są też inwestycje infrastrukturalne, na które przeznaczymy 62,5 miliarda złotych. No właśnie, pytanie, czy te duże wydatki, o których teraz wspomniałem, to są wydatki, z którymi można dziś dyskutować w jakikolwiek sposób?
2: No co do wydatków wojskowych, to zawsze jest jakieś pole do tego, żeby coś można było znegocjować i jakieś stawki, żeby były niższe, więc ja też się nie do końca zgodzę, że jak już jesteśmy w piątym roku konfliktu na Ukrainie, że wydając najwięcej wśród krajów NATO, my musimy zawsze być tym numerem jeden i mieć najwyższy poziom wydatków. Na pewno jest jakiś poziom optymalizacji, czyli taka ścieżka, w której my będziemy mieli deficyt 7% przez najbliższe kilka lat i będziemy ładować w wojsko 5% PKB i więcej, serwisować, kupować, utrzymywać armię, no to nie jest, to jest ścieżka o tyle nie grecka, bo my mamy własną walutę, ale no rzeczywiście taka, że w której ten dług będzie stosunkowo wysoki, przekraczający 100% PKB w tej kolejnej dekadzie.

No i my będziemy mieli trwale wysoki deficyt, a wcale z tych wydatków niekoniecznie będziemy mieli wzrost gospodarczy, który będzie generowany. No bo argumentem jest oczywiście, i to on jest słuszny, także

0: się, że zamiast deficytu, który miałby być podobny, tak jak w 2026 roku, okaże się, że on rośnie.
1: Wspomniał pan o PKB i to jest wątek, przy którym chciałbym się teraz zatrzymać. Tak jak pan wspomniał, rząd prognozuje, że w przyszłym roku tempo rozwoju naszej gospodarki miał być nieco lepsze, bo to było 3,1%, choć też pewnie niektórzy mogliby powiedzieć, że to nieznacząca korekta. No ale to, co chyba istotniejsze, to to, że w tym roku ten wzrost ma być bardzo dobry. 3,5%, być może nawet 3,8% PKB. W przyszłym roku mamy spaść, jak pan mówi, nawet poniżej 3%. Z czego wynika ten spadek? Czy to jest naturalny kolejny etap tego cyklu koniunktury, w którym teraz jesteśmy? Czy to jest po prostu taki prosty, takie proste przełożenie? Kończą się środki z KPO, spada nam wzrost gospodarczy.
0: Czy kończą się środki europejskie i wydatkowanie, które będzie miało mniejszy wpływ na te duże przedsiębiorstwa, które rzeczywiście wpływają na nasz rachunek narodowy, ale drugim elementem jest oczywiście szok naftowy. Więc to, co się wydarzyło na rynku ropy i dzieje się na rynku gazu cały czas, powoduje, że mamy wyższą ścieżkę inflacji. Część przedsiębiorstw z tego powodu nie inwestowała aż tak dużo. My jako konsumenci nie wydaliśmy tak dużo pieniędzy do tej pory w ciągu tego roku. I ten wzrost konsumpcji, który spodziewaliśmy się, że też będzie w przyszłym roku elementem napędzającym wzrost gospodarczy, no nie będzie aż tak istotny. Przynajmniej dzisiaj, kreując założenia budżetowe czy wzrostu gospodarczego na rok 2026. I to jest ten 2027. I to jest ten problem, który dzisiaj mamy. To znaczy, że ta wojna na Bliskim Wschodzie trochę przestraszyła konsumenta. Przestraszyła czy ograniczyła też ekspansję niemieckich przedsiębiorstw i to, że niemiecka gospodarka no trochę się podźwignęła w drugim kwartale tego roku, ale nadal walczy o to, żeby mieć wzrost gospodarczy sięgający 0,5% w 2026. I to powoduje, że my nie jesteśmy aż tak optymistyczni co do tego wzrostu gospodarczego dla naszego kraju. Czyli konsumpcja, nasz eksport i dodatkowe nakłady inwestycyjne też wynikające z tego, że stopy procentowe dzisiaj są wyższe niż zakładaliśmy jeszcze jesienią zeszłego roku. Myśleliśmy, że no już będziemy daleko w końcówce praktycznie obniżek stóp procentowych, a my tak naprawdę mieliśmy tylko jedną w tym roku. Rynek wycenia nawet, że może nadal być podwyżka stóp procentowych w Polsce, chociaż wydaje się nieprawdopodobna.
1: No ale pewnie obniżka stóp procentowych w tym roku jest bardzo
0: mało prawdopodobna, pomimo zapowiedzi jeszcze z początku wakacji prezesa Adama Glapińskiego. W związku z tym to też wpływa na droższy kredyt, no i mniejszą chęć inwestycyjną wśród mniejszych przedsiębiorstw w Polsce.
1: Jeśli chodzi o inflację, to według tych założeń budżetowych, które zostały przyjęte, ona średniorocznie w przyszłym roku ma wynieść 2,8. To jest o 0,3 punktu procentowego więcej niż te założenia z czerwca. Jednocześnie dziś na konferencji prasowej minister Domański mówił, że w tym roku ta średnioroczna inflacja jest szacowana na 3%. Czyli generalnie pomimo tej trudnej sytuacji, pomimo tego, że na rynku cały czas jest bardzo dużo niepewności, to średniorocznie będziemy widzieć spadek inflacji, porównując 2026 z 2027.
0: No, na pewno w Departamencie Makroekonomicznym Resortu Finansów, który przygotowuje te prognozy, no oni obserwują dokładnie te same zjawiska, które widzimy my na rynku, no i spodziewają się, że będzie wygaszać się ten chociażby punkt odniesienia, tak będzie na innym poziomie dla wskaźników cen. W związku z tym siłą rzeczy ta inflacja w przyszłym roku nie będzie aż tak wysoka. No i zakładamy, że to jest to takie naiwne założenie makroekonomistów, że w pewnym momencie nastąpi normalizacja jakaś tego rynku ropy, rynku gazu, który powoduje nam szereg problemów, ale to może nas nadal negatywnie zaskoczyć, czyli inflacja może nas negatywnie zaskoczyć, znowu powodując, czy jakiś dłużej trwający szok energetyczny, szczególnie na rynku gazu, amoniaku, który też jest problematyczny, jeżeli chodzi o nasz sektor rolny i jego dostawy z państw Zatoki Perskiej. No to są rzeczy, które trudno oczywiście uwzględnić w tych danych, które resort finansów tam gdzieś zaszywa w założeniach i wszyscy staramy się myśleć podobnie. Znaczy, że w pewnym momencie to się skończy, no i będziemy mieli jakieś normalny z grubsza rozwój gospodarczy bez jakiegoś dodatkowego czynnika zewnętrznego negatywnie wpływającego na to wszystko. Te założenia nie wydają się bardzo

0: nierealistyczne dotyczące inflacji. To mniej więcej tak, jak większość rynku to widzi i się spodziewa. No problemem jest tylko to, że jeżeli będziemy mieli trochę słabszy wzrost, będziemy mieli trochę wyższy deficyt. No
1: to
0: i
1: ta cała układanka może się posypać.
0: Posypać nie, no ale nie, ja nie chcę, nie chciałbym, żeby Polska była tym krajem, który przez kolejne lata ma koszulkę lidera deficytu w Unii Europejskiej. Jest to nam do niczego niepotrzebne, to nam podnosi koszty obsługi długu, mamy z tego powodu wyższe rentowności po prostu przy emisjach. No, musimy premię płacić dodatkową za ryzyko, mamy wojnę na wschodzie, jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Nie twórzmy sobie ryzyk tam, gdzie ich nie trzeba, czy w obszarze fiskalnym, po to, żeby więcej płacić za to, żeby móc zaciągać zobowiązania na rynku finansowym.
1: Z drugiej strony wydaje się, że aby móc zbić trochę ten deficyt budżetowy dziś i dążyć do jakiegoś, do jakiejś równowagi, jeśli chodzi o wydatki i dochody budżetu, no to powinniśmy spojrzeć na tę stronę wydatkową. Są pewne rzeczy, które pewnie trudno jest poddać redukcji. Myślę tutaj o, przynajmniej z punktu widzenia rządu, myślę tutaj o wydatkach zbrojeniowych czy na ochronę zdrowia, no ale też mamy bardzo wiele innych tak zwanych sztywnych wydatków, które są bardzo dużym obciążeniem dla budżetu państwa i tu się pojawia pytanie, gdzie w takim razie tych oszczędności ewentualnie i cięć szukać?
0: Zanim odpowiem na pytanie dotyczące cięć, no to warto zwrócić uwagę na to, że najprawdopodobniej w tych założeniach ustawy budżetowej, ja słowo w słowo nie słuchałem konferencji prasowej ministra finansów, w sensie, żeby poznać informacje, które tam były. I nie pamiętam i nie wiem, i nie widziałem nigdzie, żeby było to powiedziane, ale możemy zakładać też, że tak jak w przypadku poprzednich reform podatkowych, założenia dotyczące tej reformy pitowsko-citowskiej i ryczałtowej są gdzieś wpisane do tej ustawy budżetowej, czyli to też są zwiększone przychody sektora całego finansów publicznych o 2 miliardy złotych ponad w przyszłym roku. Były pogłoski w prasie o tym, że ma się pojawić nowego rodzaju paraskładka od papierosów i alkoholu, która szłaby do Narodowego Funduszu Zdrowia albo do jakiegoś osobnego funduszu, do którego by było kierowane. Wiemy, że rosną stawki CIT też dla sektora energochłonnego, więc po stronie przychodowej ewidentnie Ministerstwo Finansów szuka jakichś dodatkowych elementów, które mogłyby ten deficyt zredukować.
1: Choć te elementy mają, tak mi się zdaje, małą szansę na to, aby się zmaterializować, bo aby chociażby wprowadzić te zmiany dotyczące PIT-u czy CIT-u, potrzebna będzie zgoda prezydenta. A wiemy, że Karol Nawrocki nieraz deklarował, że żadnej ustawy, która podwyższa podatki, nie podpisze.
0: Tak, i ja też jestem sceptyczny z tego powodu co do tej ustawy, która z jednej strony obniża dla części podatników ten PIT, a z drugiej strony dla dużych firm i osób bogatszych podnosi, czy ryczałtowców działalności gospodarczych podnosi koszty funkcjonowania tych przedsiębiorstw. No wydaje mi się, że jest nikła szansa na to, że to zostanie, że to wejdzie w życie. Stąd też pytanie jest, czy te zakładane przychody z tych dodatkowych źródeł dochodów, które mógłby gdzieś zaszywać w tych założeniach resort finansów, wpłynął na to konieczność po prostu nowelizacji późniejszego budżetu.
1: Czyli no jeśli chodzi o te dochody z CIT, to z tego co wiemy, to one mają wzrosnąć o 14 miliardów złotych w ujęciu rok do roku do 94,6 miliarda
0: złotych. No i też wiemy, że poprawia się rentowność polskich przedsiębiorstw, mamy lepsze wyniki finansowe, widzimy to w tym roku, firmy mają lepszą zdolność kredytową, spada nam odsetek też przedsiębiorstw, które mają konieczność jakby nieregulowania swoich zobowiązań, także nie spłacają na przykład zobowiązań kredytowych nieterminowo. To wszystko się poprawia we wskaźnikach, więc nawet widziałem takie dane, które pokazywały, że polskie firmy dzisiaj mają moralność płatniczą, czyli to, że jak bardzo zalegają swoim kontrahentom, lepszą niż w Niemczech. Co też wynika pewnie z koniunktury gospodarczej. Ale tak, no to też będzie powodowało, że ten CIT będzie miał się lepiej, ale najprawdopodobniej tam też są zaszyte te dodatkowe miliardy złotych, które
1: są cały czas pod znakiem
0: które są pod znakiem zapytania. No i wtedy my możemy mieć konieczność nowelizacji ustawy budżetowej. No i ten deficyt zamiast być nawet na tym samym poziomie, co w 2026, będzie wyższy. No i to jest niestety problem, bo przy spadaniu spadającym wzroście gospodarczym, a tak zakładamy, że 2027 to będzie niezły rok, ale w kolejnym roku, czyli 2028, będzie jeszcze niższy wzrost gospodarczy, patrząc na te modelowania, które mamy do dyspozycji. W związku z tym siłą rzeczy ten deficyt będzie wyższy, a wzrost gospodarczy wcale

0: nie będzie nam przyspieszał. I historia o tym, że my sobie gwarantujemy wyższy wzrost gospodarczy wysokim deficytem, no niestety nie będzie się do końca spinała, bo nas cykl koniunkturalny po prostu dogania. I aż tego jakby, tego zasypać pieniędzmi nie będziemy w stanie w takim stopniu, jakby może chciał przynajmniej resort finansów.
1: A znajduje pan zrozumienie w tych argumentach prezydenta, który nie chce podpisywać ustaw podnoszących podatki? Bo ile można się zgodzić z taką argumentacją, że nie chcemy podnoszenia podatków dla tak zwanego przeciętnego Polaka, chce, aby on miał coraz więcej pieniędzy, tak uzasadnienie dla decyzji, dlaczego nie chcemy bardziej opodatkowywać dużych firm, które czerpią bardzo duże zyski, no jest już bardziej dyskusyjne.
0: Ale prezydent się zgodził. No, prezydent zgodził się opodatkować banki, chociaż które mają teraz najwyższą stawkę podatku korporacyjnego wynoszącą 30%.
1: Więc, ale firmy paliwowe nie będą płacić.
0: Tam były jeszcze problemy jakieś związane z procesem legislacyjnym. Ja swoją drogą mam też tę uwagę dotyczącą tych reform systemu podatkowego, bo one są ogłaszane w sierpniu, a muszą być do listopada przyjęte i podpisane w zasadzie, tak żeby mogły wejść w życie, co oznacza, że ten bieg konsultacji społecznych dla CIT-owców i dla ryczałtowców jest bardzo krótki, tak naprawdę tego projektu ustawy.
1: Więc zakładając, że prezydent ma 30 dni na podpis...
0: 21, ja już
1: 3 tygodnie
0: nie
1: na podpisanie ustawy, to ta ustawa z Senatu bądź też z Sejmu powinna wyjść pod koniec września, czyli właściwie mamy miesiąc na przeprocedowanie tych projektów.
0: Niespełna półtora miesiąca tak naprawdę na dosyć istotną reformę systemu podatkowego, które miałoby wejść w życie, a sam rząd zobowiązywał się do tego, że przepisy podatkowe będą miały vacatio legis 6 miesięcy. Więc nawet nie ja to wymyśliłem, tylko do tego się zobowiązywał na samym początku kadencji. Więc to trochę też nie jest do końca... No, działaniem zgodnym z tym, co było wcześniej deklarowane. No i to jest jakiś też problem. To znaczy, że nawet sama procedura ustawodawcza może powodować wątpliwość po stronie prezydenta. Wydaje mi się, że gdyby przeprowadzić ten dialog o podatkach w sposób uczciwy, to znaczy, że rzeczywiście z tymi doradcami prezydenta do spraw ekonomicznych przeprowadzić dyskusję za zamkniętymi drzwiami nawet. Niech panowie nie pokazują się przed mediami i tak dalej. I ustalą sobie jakieś priorytety i to, na co się zgodzą. A przypuszczam, że jeżeli prezydent tak samo się dowiaduje o jakichś istotnych zmianach w systemie podatkowym jak my, z informacji prasowych pochodzących z konferencji prasowej, to trudniej później mu powiedzieć, że on tak to popiera i się z tym zgadza. Jeżeli to nie jest... No, bądźmy wszyscy poważni, jeżeli sytuacja finansowa jest naprawdę ciężka naszego kraju, tak? Deficyt mamy największy w Europie. No to spróbujmy znaleźć jakieś konstruktywne rozwiązanie. Nie wszyscy musimy na to patrzeć, nie trzeba to robić z... świecącymi światłami reflektorów mediów i tak dalej, i tak dalej.
1: I choć deficyt jest i będzie wysoki, a finanse państwa będą cały czas lawirować pomiędzy potrzebami dochodowymi a wydatkami, to jak rozumiem, ostatecznie cały czas mimo tych wyzwań jesteśmy bezpieczni i ten budżet będzie się spinał i mamy szansę uniknąć jakichś czarnych scenariuszy. Patrz, scenariusz grecki.
0: No, jeżeli chodzi o możliwość sprzedaży naszych papierów wartościowych na rynku wewnętrznym, bo on pokrywa mniej więcej 3/4 naszego zapotrzebowania, rośnie nam trochę odsetek tych sprzedawanych obligacji na rynku finansowym zagranicznym. Stąd resort finansów coraz baczniej patrzy na te agencje ratingowe, które mówią, że mogą obniżyć ten rating, no bo wtedy będzie trudniej sprzedawać papiery wartościowe nasze w Japonii, Korei czy w Stanach Zjednoczonych.
1: Czyli na obligacje jest?
0: To problemów nie ma aż tak dużych. Mamy element represji finansowej w państwie polskim wprowadzony w 2016 roku, czyli podatek bankowy, obrót CIT-u, który został podwyższony i on zachęca banki do tego, żeby kupowały obligacje jako aktywa.
1: I tu musimy niestety stawiać kropkę, nie dlatego kończę ten temat, bo jest on, czy miałby być w jakiś sposób niewygodny, po prostu nasz czas się skończył. Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, był gościem piątkowego wydania magazynu Saldo. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja także dziękuję. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99. A teraz

0: 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
7: Za każdy dzień, kiedy budzę się na nowo.
8: Premiera singla Za każdy dzień i już 10 września. Poleca Polskie Radio.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
12: Pamiętamy.
10: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
13: Coraz szersze kręgi zatacza afera Zonda Krypto. Premier chce, by Sejm ponownie spróbował przełamać prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Stabilna inflacja, wysoki deficyt. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu. Przed nami ostatni weekend wakacji na drogach, wzmożony ruch i więcej policyjnych patroli. Minęła 13. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Do 3 razy sztuka. Premier Donald Tusk chce, by Sejm po raz kolejny spróbował odrzucić weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. To reakcja szefa rządu na nabierającą rozpędu aferę Zonda Krypto. Chodzi o niejasne związki polityków prawicy z upadłą giełdą kryptowalut.
14: Narobiliście bardzo dużo zła, wpakowaliście się w bardzo brudny interes. Mówię tutaj o tych wszystkich, którzy korzystali z tych pieniędzy. Byłym prezydencie, aktualnym prezydencie, premierze Morawieckim. Wszyscy mają teraz ostatnią okazję, żeby powiedzieć, że cokolwiek zrozumieli. Nie zrzucą z siebie odpowiedzialności za to, co się stało, ale przynajmniej mogą pomóc nam zapobiec tego typu paskudnym sytuacjom w przyszłości.
13: Tak mówił premier Donald Tusk. Szef rządu ma się zwrócić do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie nad prezydenckim wetem. Karol Nawrocki trzykrotnie zawetował ustawę, która miała regulować rynek krypto. Dwukrotnie Sejm próbował przełamać weto, ale bezskutecznie. Od kilku dni, przypomnijmy, wychodzą na jaw kolejne wątki afery Zonda Krypto. Upadła giełda miała finansować fundacje i wydarzenia związane z prawą stroną sceny politycznej. Sponsorowała też Polski Komitet Olimpijski. Radosław P. usłyszał wczoraj zarzuty, odpowie m.in. za płatną protekcję i powoływanie się na wpływy. Dziś prokuratura kontynuuje przesłuchanie szefa PKOL-u. PKB wzrośnie o 3,6%, średnioroczna inflacja wyniesie 3%, a deficyt sięgnie 282 miliardów złotych. Między innymi takie wskaźniki rząd zapisał w projekcie przyszłorocznego budżetu. Jak mówi minister finansów Andrzej Domański, to trudny budżet, a pieniędzy w nim byłoby więcej, gdyby nie weta prezydenta. Kosztowały one budżet państwa 8 miliardów złotych.

0: Na tę politykę pana prezydenta coraz częściej, jednoznacznie zwracają uwagę agencje ratingowe. W niedawnym raporcie agencji Fitch mieliśmy wprost, bardzo wyraźnie, w szczególności jak na język, którym zwykle operują agencje ratingowe, wskazane, że rekordowa liczba wet prezydenta przeszkadza w prowadzeniu efektywnej polityki gospodarczej. Pan prezydent Nawrocki nie może dłużej udawać, że tego nie widzi, nie może dłużej destabilizować finansów państwa.
1: Prezydent odpiera te zarzuty. Weta nic nie kosztują Polaków, chronią ich przed kolejnymi podatkami i opłatami, tak mówi Karol Nawrocki. A dziś prezydent poinformował o podpisaniu 4 ustaw i zawetowaniu 3. Odmówił m.in. podpisania ustawy wprowadzającej do szkół państwowy e-dziennik. Dlaczego?
2: Państwo chce stworzyć jeden centralny system, w którym znajdą się bardzo wrażliwe dane uczniów. Numery PESEL, zdjęcia, oceny, frekwencje, a także informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
1: Prezydent Nawrocki nie podpisał też ustawy dotyczącej programów ochrony powietrza przygotowanych przez samorządy, a także nowelizacji prawa energetycznego. W Międzyrzeczu w Lubuskiem rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe generała Mirosława Różańskiego. Senator obecnej kadencji zmarł 24 sierpnia w wieku 63 lat. Mirosław Różański był jednym z najważniejszych polskich generałów. Pełnił funkcję dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych, dowodził też m.in. 8. zmianą polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku. Nepal odmawia przyjęcia pomocy zagranicznej. Po katastrofalnej powodzi pomoc zaoferowało wiele krajów i organizacji, ale z niejasnych powodów Nepal odmawia i zapewnia, że krajowe służby radzą sobie ze skutkami tragedii. Na miejscu pomagają za to Lekarze bez Granic. Medycy nawiązują współpracę z lokalnymi władzami i placówkami ochrony zdrowia.
3: Z naszego wieloletniego doświadczenia w podobnych sytuacjach wiemy, że za chwilę mieszkańcy dotkniętych obszarów będą pilnie potrzebowali schronienia. Będą też potrzebowali artykułów pierwszej potrzeby, dostępu do czystej wody i toalety oraz pomocy medycznej w nagłych wypadkach, w tym leczenia urazów.
1: Mówił Tomasz Czerniawski z Lekarzy bez Granic. W powodzi wywołanej osunięciem się potężnego lodowca zginęło około 500 osób. 1500 uważa się za zaginione, połowa z nich to zagraniczni turyści. Na drogach więcej policyjnych patroli. Rozpoczyna się ostatni weekend wakacji, a to oznacza jedno: powroty do domów i wzmożony ruch na drogach. Będzie tłoczno, mówi Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki.
4: Skupiamy się na tych drogach przelotowych. Jeszcze dużo osób wykorzystuje ten ostatni weekend, żeby gdzieś pojechać, żeby trochę wypocząć. Część osób też już wraca, tak więc mamy duży ruch na drogach. Największy ruch spodziewamy się właśnie w piątek w godzinach popołudniowych, gdzie wszyscy będą jechać jeszcze na ten ostatni weekend. No i niedziela będzie takim nefralgicznym momentem tych powrotów.
1: Mundurowi zapowiadają, że nie będzie taryfy ulgowej dla kierowców naginających przepisy. Szczególnie zwracać będą uwagę na trzeźwość kierowców i prędkość pojazdów.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Na północy ciepło, w centrum gorąco, a na południowym zachodzie upalnie. Do tego niemal wszędzie pogodnie i słonecznie. Taki jest pogodowy scenariusz na resztę dnia. Dopiero wieczorem na zachodzie kraju pojawią się chmury z deszczem i burzami. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Podlasiu do 30 w Lubuskiem.
5: Klimat.
1: Dostateczna jest jakość powietrza w Warszawie i Zielonej Górze. Na północnym wschodzie bardzo dobra, a na pozostałym obszarze kraju dobra. Ponad 60% energii w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 15 zalecane jest wykorzystanie nadwyżki wyprodukowanego prądu, natomiast między 16 a 17 prąd lepiej oszczędzać.
5: Klimat. Reklama.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I przyszło lato. I co my na to?
7: Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe

0: fantastyczna gra Audionauci, Escape Room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w GoDaPi. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Reklamie. Autopromocja.
7: Modernistyczna Gdynia, architektura, zieleń i światowe dziedzictwo UNESCO. W ogrodach sztuki przyglądamy się stuletniemu miastu z morza i marzeń. Zapraszam w niedzielny poranek o 8.30. Maja Kluczyńska.
6: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: 9 minut temu minęła godzina 13. Zaczynamy wczesno popołudniowy program w Polskim Radiu 24. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
6: Stan dnia.
8: Będzie kolejna próba odrzucenia trzeciego weta prezydenta w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się w tej sprawie do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Rządzący liczą, że śledztwo związane z aferą Zonda Krypto pomoże tym razem i opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus i Konfederacja, pomogą weto prezydenta odrzucić. Sprawą zajmuje się nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry Małgosiu.
9: Dzień dobry.
8: Jaka jest szansa, jakie jest prawdopodobieństwo, że tym razem może udać się weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach odrzucić?
9: No to najpierw oddajmy głos premierowi. Donald Tusk zawnioskuje o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Przed posiedzeniem rządu w sprawie budżetu na przyszły rok Donald Tusk mówił, że obecnie nie ma wątpliwości, iż, cytuję, brudny biznes Zonda Krypto był bardzo mocno powiązany ze środowiskiem PiSu.
10: Zwrócę się do pana marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenckiego w sprawie kryptowalut. To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy albo że mamy dużo czasu. Ja sobie już w tej chwili naprawdę nie wyobrażam, żeby zarówno prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński, były premier Morawiecki, żeby tak no, z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem.
9: Już wiadomo, że Rozwój Plus nie pomoże rządzącym w odrzuceniu weta do ustawy kryptowalutowej. Jak mówi europoseł Piotr Müller, rządowe przepisy były nad regulacją i dlatego Karol Nawrocki złożył własny projekt ustawy w tej sprawie, który powinien być przyjęty przez Sejm.
11: Absolutnie, ja się z tym zgadzam. Pan prezydent dokonał weta poprzednich ustaw, dlatego że w pewnych miejscach była nadregulacja. Natomiast jednocześnie powiedział, że należy wdrożyć przepisy unijne, bo są przepisy unijne. W takiej zasadzie Unia Europejska plus zero, czyli krótko mówiąc nie robić nadregulacji. I tak jest w wielu krajach unijnych. W związku z tym ta ustawa dotycząca regulacji kryptowalut powinna być przyjęta. Pan prezydent dlatego taki projekt ustawy zgłosił. Przyłożymy rękę do uregulowania tego sektora w przypadku projektu pana prezydenta, czyli dokładnie w takich przepisach, jakie prezentuje Unia Europejska.
9: Andrzej Szejna z Lewicy liczy na zmianę zdania polityków prawicy w sprawie prezydenckiego weta. Jak mówi, powinni to zrobić, jeśli chcą oddalić od siebie odium związków z Przemysławem Kralem i aferą Zonda Krypto.
12: A przecież podnicę do kłębka widzimy, że te drogi prowadzą, czy do PiS, czy do pana Moskala, czy do pana Kaczyńskiego poprzez pana Moskala, czy do Pałacu Prezydenckiego. To dzisiaj jedynym szansą dla PiSu, Konfederacji i ugrupowania pana Morawieckiego jest wspólnie z rządem odrzucić weto prezydenta. W przeciwnym wypadku potwierdzą się podejrzenia, że w te wszystkie kwestie kryminogenne, kryminalne mogą być zamieszani. I tak będzie to widziała opinia publiczna.
9: To będzie test na przyzwoitość, mówi z kolei wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u o próbie odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. Jak powiedział, do tej pory prawa strona sceny politycznej nie stawała po stronie obywateli, ale po stronie giełdy kryptowalut. Polityk liczy na, jak się wyraził, otrzeźwienie posłów PiSu, szczególnie że afera Zonda Krypto zatacza coraz szersze kręgi potencjalnych.

0: tamtej stronie.
1: Coraz więcej nazwisk się w niej pojawia, a niektóre się powtarzają i dublują. Linkują się też z innymi aferami prawicy, więc może być taka sytuacja, że jednak otrzeźwienie takie nastąpi także w części posłów opozycji po prawej stronie, którzy nie będą chcieli brać udziału w tej chucpie, jaką jest odrzucanie dobrych przepisów zaproponowanych przez rząd, które mają na celu chronić interes obywatela.
0: Zawetowane trzykrotnie przez Karola Nawrockiego przepisy ustawy dawały nadzór nad rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego. A na początku lipca Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się za ponownym uchwaleniem odrzuconych po raz trzeci przez prezydenta przepisów.
2: Małgorzata Naukowicz zebrała dla Państwa komentarze w tej sprawie w Sejmie. Małgosiu, bardzo dziękuję.
3: Komentarz.
2: Połączył się z nami pan Robert Walenciak, zastępca redaktora Naczelnego Przeglądu. Dzień dobry panie redaktorze.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
2: Coraz częściej mówiąc o aferze Zonda Krypto, mówimy o tym, że ona zatacza coraz szersze kręgi. No, mając na myśli to, że coraz więcej wątków gdzieś się pojawia wokół pana Krala, wokół Zonda Krypto, wokół polityków powiązanych z tą giełdą kryptoaktywów. Co dla pana w tej aferze, w tej sprawie jest najważniejsze albo najbardziej niepokojące?
4: Bardzo trudne pytanie. Jest bardzo niepokojące to, że jest ona elementem, nie jest ona sprawą kryminalną, bo jest ktoś, jest przestępca i przestępcę trzeba po prostu zamknąć. Trzeba uniemożliwić mu działanie. A staje się sprawą polityczną. A sprawa polityczna to widzimy, jak jest z wetem do ustawy o kryptowalutach. Oczywiście czym innym jest ściganie przestępcy, ściganie pana Krala, ściganie aferzystów Zonda Krypto, a trochę czym innym jest ustawa o kryptowalutach. Ona jest jakby prewencyjna, prawda? Zupełnie to dotyczy podobnego materiału, ale też trochę inne. No ale no, ta ustawa dałaby państwu polskiemu narzędzia, by czegoś takiego w przyszłości nie było. No i proszę, mamy taką dziwną awanturę, przepychanie się, prawda? No cóż by było szkodzić, przyjąć tę ustawę? No, nie zaszkodziłaby, pomogłaby. Ileś ludzi byłoby bezpiecznych. No ale nie, nie ma. Nie. Jest wojna i są opowieści, że ta ustawa jest przeregulowana. No, nie wiadomo tak naprawdę, czy jest przeregulowana, czy nie jest. To wyjdzie w praniu. Natomiast brak tej ustawy jest rzeczą znacznie gorszą, prawda? No, taka jest logika. No ale tu nie ma tego myślenia. Więc to jest rzecz fatalna. Druga rzecz dotyczy już samej tej gry, którą widzimy wokół działań prokuratury. No, prokuratura działa i w zasadzie każdy Polak powinien mówić, dobrze, niech ona jak najszybciej sobie z tym poradzi, niech ona rozstrzygnie, niech tam tych ludzi, którzy maczali w tym ręce w okradaniu innych Polaków, niech oni szybko będą zatrzymani, przesłuchani, no wiadomo. No nie widzę takiej woli. Każdy zastanawia się, komu to zaszkodzi, a komu to pomoże. No to jest takie myślenie bardzo partyjne, prawda?
2: Panie redaktorze, na początku zauważył, to nie jest sprawa tylko kryminalna. Ten wątek polityczny tutaj też jest bardzo istotny. Znaczenia jest fakt taki, że zaczynamy nowy sezon polityczny właściwie od września. Już za chwilę skończą się wakacje. I tak na dobrą sprawę zacznie się pewnie kampania wyborcza przed przyszłorocznymi wyborami.
4: No tak, ale jasne. Ale są rzeczy, które są jakby, które są niepartyjne. Rzeczą niepartyjną jest to, by polska armia miała dobry sprzęt wojskowy, by była dobrze uzbrojona i przygotowana na najgorsze, prawda? I to jest niepartyjne. To służy nam wszystkim. No i także niepartyjną rzeczą jest to, by przestępcy nie grasowali sobie spokojnie po Polsce, tylko by tutaj po prostu nie wchodzili, by przestępca był złapany. To przecież są różne

0: różne opinie, różne dane dotyczące tego, ile Polacy stracili na tej giełdzie, no, od 450 milionów wręcz do paru miliardów. Takie są podawane sumy. To nie jest nic. To nie jest nic. Komuś te pieniądze zostały ukradzione. Ktoś tymi pieniędzmi potem szalał, przekopywał polityków, niszczył jakby spoistość państwa polskiego. No, ten zegarek za 180 tysięcy złotych, prawda? No, samochodów takich nie ma. Mieszkanie prawie można kupić, czy pół mieszkania można kupić za taki zegarek. No tutaj proszę bardzo, panowie się dobrze bawią. Więc to nie jest... Jakaś granica w moim przekonaniu została przekroczona i dobrze by było, by politycy się ogarnęli, bo naprawdę źle się bawią. W tym momencie źle się bawią.
1: To a propos polityków i tego apelu i tej zapowiedzi premiera Donalda Tuska, że zwróci się do Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu, o to, żeby podjąć jeszcze kolejną próbę obalenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach, kryptowalutach. Jak pan ocenia prawdopodobieństwo? Znowu do 4 razy sztuka znowu się nie uda, bo słyszymy Rozwój Plus, który mówi o tym, że no jednak poprą w tej sprawie prezydenta.
0: Wie pani, w polityce no niestety też ważne jest to, by nie stracić twarzy. A premier Tusk wszedł w tę sprawę dodatkowego głosowania nad odrzuceniem weta, no twardo. To znaczy mówił, panowie, albo nas poprzecie, albo jesteście no, ze złodziejami, prawda? Więc no, nie pozostawił partnerom, czy swoim politycznym przeciwnikom, czy politycznym partnerom, to różnie można nazwać, ani nie pozostawił jakby pola manewru. Usztywnił ich. Zagrał tak, jakby wiedział, że oni i tak odrzucą, więc on chce, by to odrzucenie kosztowało ich politycznie jak najwięcej.
1: A na ile to jest też próba sprowokowania środowiska prezydenta i samego prezydenta do odpowiedzi, do jakiegoś ustosunkowania się do tego, co wokół Zonda Krypto dzieje się w tej chwili? Bo na razie, to chyba, że coś mi umknęło, to jakichś takich konkretnych wypowiedzi właśnie z Pałacu Prezydenckiego nie słychać w tej sprawie.
0: Nie, no słychać. Oni mówią, że mają własny bardzo dobry projekt ustawy. To już o tej ustawie kryptowalutowej. I chcą, i ten no, projekt powinien być uchwalony i uważają, że on jest lepszy. I albo ten projekt, albo nic, prawda? Więc jakoś tam się bronią. W moim przekonaniu to jest taka średnia obrona, no bo no dobrze, no mają swój, ale rząd też ma swój i rząd już jest praktycznie, to już jest klepnięte, więc o co chodzi, prawda? To tłumaczenie, że coś jest przeregulowane, to tak do Polaków nie dociera. No to, że coś zostało ukradzione, no to łatwo sobie wyobrazić, a przeregulowane to tam. To jest rzecz drugorzędna. No i to jest jedna rzecz. No a druga rzecz, no zobaczymy, co przyniesie śledztwo. Bo na razie póki co, no wiemy niewiele. Słyszymy zapowiedzi, że za chwilę będą kolejne informacje. Za chwilę kolejne osoby będą oskarżane. Ale to są wszystko zapowiedzi. Poza panem Piesiewiczem tak naprawdę no, tutaj więcej informacji nie ma. To jest już w tej chwili bardzo trudna sytuacja dla PiS-u, bo Piesiewicz, szef PKOL-u, to jest kandydat PiS-u, to jest człowiek PiS-u, człowiek pana Sasina. Wszyscy o tym wiedzą, PiS go bronił, PiS go popierał. To jest człowiek z tej grupy politycznej. I on ma bardzo słabą sytuację, bo no mówiąc szczerze, ten konflikt ze środowiskiem sportowym, ta wielomiesięczna kampania, by go odsunąć, ten zegarek za 180 tysięcy złotych, te wyjazdy zagraniczne do Monako, do Bergamo, no, za cudze pieniądze, no, to mu nie służy, prawda? Tak mówiąc najbardziej delikatnie. No ale czekamy na ciąg dalszy.
1: No jest jeszcze pan Moskal i Biza i spotkanie z Przemysławem Kralem. Jest jeszcze sprawa Marcina Romanowskiego. To z dzisiaj dowiedzieliśmy się, że starał się o no, azyl na Bliskim Wschodzie.
0: Na Bliskim, Zjednoczonych Emiratach.
1: Zjednoczonych Emiratach, dokładnie tak. I miał w tym pomagać Przemysław Kral, czyli ten człowiek od Zonda Krypto.
0: No i jeszcze jest radio, jest Telewizja Republika, jeszcze jest, więc te wszystkie kontrakty reklamowe czy biznesowe, bo on tam miał kupić.

0: też te część Republiki. No, no, mamy kilka rzeczy, które się otwierają, ale no, no, na razie one te Piesiewicza moim zdaniem nie przebijają. No ale wszystko zależy, mówiąc tak absolutnie cynicznie, od tego, czy to będzie miało ciąg dalszy, czy będą, że tak powiem, no, chętni, by o tym mówić, by tę atmosferę podgrzewać. Tu już rozmawiamy o jakby politycznych efektach tego wydarzenia.
1: Bo one też są ważne i ciekawe, panie redaktorze, no bo
0: no
1: w gruncie
0: ciekawe.
1: Rzeczy też zastanawiamy się, na ile to obejdzie wyborców, naszych słuchaczy, naszych czytelników, ludzi, którzy no, te informacje gdzieś odbierają, do których te informacje docierają, na ile to może rzeczywiście zaważyć na ich decyzji wyborczej.
0: Wie pani, to i tak i nie. To wszystko jest dosyć skomplikowane. Bo po pierwsze, człowiek, jeżeli identyfikuje się z jakąś częścią sceny politycznej, z jakimiś politykami, to nawet takie paskudne rzeczy specjalnie go nie odmieniają. On mówi, no rzeczywiście ta moja strona nabroiła, no ale przecież tamta strona jest jeszcze gorsza. Mhm. Prawda? Tak, taki jest mechanizm i, no, i musimy go zrozumieć. No, najprościej mogę wytłumaczyć w ten sposób, że jak usłyszy wierzący katolik informację, że jakiś tam ksiądz gdzieś popełnił przestępstwo, to przecież nie przestaje wierzyć w Pana Boga, prawda? Więc to tak łatwo chyba wydaje mi się to wytłumaczyć. No ale z drugiej strony kropla drąży skałę. Jeżeli takie informacje o aferach pojawiają się regularnie, to one odpychają, one namawiają do ostrożności. Wtedy tacy zwolennicy danej partii mówią, no to może ten polityk o podobnych poglądach gdzieś stojący obok, albo jest inny mechanizm jeszcze. Ja z tym wszystkim nie chcę mieć nic wspólnego, woła Polak. I wtedy z takiego głosującego wyborcy staje się wyborcą, który nie idzie głosować, prawda? Więc ten mechanizm nie jest taki bezpośrednio prosty. To wymaga jakby, wymaga czasu, wymaga namysłu. On wiele miesięcy, wiele tygodni, wiele miesięcy musi upłynąć, by Polaka przerobić z pisowca na platformersa lub też odwrotnie.
1: Panie redaktorze, nie tylko aferą Zonda Krypto żyjemy w tym czasie. Jesteśmy też w okresie bardzo wytężonej pracy nad projektem przyszłorocznego budżetu, no bo te terminy konstytucyjne naglą do końca września. Rząd ma czas, żeby przedstawić parlamentowi projekt tego budżetu. Dzisiaj mieliśmy posiedzenie rządu, no i bardzo wielu rzeczy się dowiedzieliśmy z tego planu, który rząd przedstawił, ale jest tam też taka informacja dotycząca Trybunału Konstytucyjnego. Tak. Otóż no, w budżecie Trybunału Konstytucyjnego
0: nie ma.
1: Tłumaczy minister finansów to tym, że tam jakieś błędy formalne we wniosku się znalazły, czy nie w terminie ten wniosek do
0: nie,
1: rządu
0: nie,
1: dotarł.
0: Zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego powinno to przedłożyć, a nie zostało to zrobione na zasadzie zgromadzenia ogólnego, tylko pan prezes Święczkowski sam podpisał ten wniosek o budżet.
1: O, no,
0: i w związku z tym no, jest to błąd formalny. No i proszę, no, można w ten sposób postępować i powiem pani, że mi się to podoba. Podoba mi się z dwojakiego powodu. Jako dziennikarzowi, jako obywatelowi. Musi być jakiś porządek w papierach, tak to nazwijmy. I nie może tak być, że wobec jednych stosuje się zaostrzone zasady i robi się co chce, wobec jednych stosuje się zaostrzone zasady, a drudzy robią co chcą. Prawda? To nie może tak być. Więc uważam, że akurat tutaj minister, wicepremier Domański postąpił słusznie. No jeżeli jakiś dokument jest no, zły, nie jest, ma błędy, więc zwraca go, no i proszę te błędy poprawić. To jest oczywiste. A jako dziennikarz, no już zacieram ręce, kupuję popcorn, bo to zapowiada kolejną batalię. I w związku z tym, no dla nas jest to oczywiście ciekawe. I sam jestem ciekaw, jak teraz prezes Święczkowski wyjdzie z tego. Przypuszczam, że ogłosi się męczennikiem, powie, że znów politycznie walczą z nim, a po prostu chodzi o to, że on nie chce zwołać zgromadzenia ogólnego sędziów, bo tam może po prostu nie mieć

0: większości, może być przegłosowywany. I o to mu chodzi. Myślał, że takim trikiem tę sprawę obejdzie, a tak się nie da. Oto taka Polska w pigułce, że nikt nie ma absolutnej większości, by robić to, co chce, a ta druga strona robi wszystko, by no, po prostu podstawić nogę. No, w obie strony to działa. I sam jestem ciekaw, kiedy oni zaczną, ci politycy zaczną porozumiewać się w takich najprostszych sprawach. No ale mam takie wrażenie, że dopiero za te 14-15 miesięcy, prawda? Wcześniej chyba będzie trudno. Taki czas nas czeka. Ostrej gry.
1: Panie redaktorze, to jeszcze o jednym graczu w tym grze, o prezydencie, i dosłownie prośba o dwa zdania komentarza do tej dzisiejszej decyzji prezydenta o podpisaniu, ale także zawetowaniu kolejnych ustaw. Ta, która budzi najwięcej emocji, dotyczy tego ogólnopolskiego krajowego e-dziennika.
0: No tak, no i nie będzie dziennika i prezydent jest zadowolony. Znów komuś włożył kij w szprychy, prawda? No i ma zadowolenie. To prezydent nie ukrywa tego, mówi to wiele publicznie i wiele razy to mówił, że jego celem jest przeszkadzanie, jest obalenie rządu Donalda Tuska, robienie wszystkiego, by ten rząd miał jak największe kłopoty. No i to czyni. No. To tutaj nie powinniśmy się temu dziwić. Ma okazję, to czyni. No tak Polska dziś wygląda.
1: Pan Robert Walenciak, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Przegląd, był z nami. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Jest 13.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Bez pieniędzy dla Trybunału Konstytucyjnego w przyszłorocznym budżecie państwa. Powodem jest brak planów finansowych od tej instytucji, wyjaśniał na konferencji prasowej minister finansów Andrzej Domański.
5: Plan dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego nie został skutecznie dostarczony do ministra finansów i gospodarki celem włączenia go do ustawy budżetowej. W konsekwencji powyższego zarówno w projekcie ustawy, jak i w uzasadnieniu do niej nie zostały ujęte w zakresie roku 2027 oczywiście dochody i wydatki Trybunału Konstytucyjnego.
4: W przyjętym przez rząd projekcie budżetu na 2027 rok priorytetami są ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i inwestycje. Andrzej Domański poinformował, że w przyjętym projekcie 274 miliardy złotych przeznaczono na ochronę zdrowia. Wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu byłoby korzystne dla prokuratury, tak uważa obrońca polityka Bartosz Lewandowski. Mecenas ocenia, że dzięki temu polityk PiS mógłby normalnie złożyć wyjaśnienia.
6: Prokuratura też jest zainteresowana tym, żeby to postępowanie kontynuować. No ja nie mam jakby tutaj żadnych wątpliwości, że wydanie takiego listu żelaznego, czyli przyznanie panu Marcinowi Romanowskiemu takiej gwarancji tego, że odpowiadałby on z wolnej stopy, dałoby mu prawo do tego, żeby zmierzyć się z tymi zarzutami, wyjaśnić też pewne kwestie przed organami ścigania.
4: Wnioskiem Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego sąd w Warszawie ma się zająć 30 września. Przypomnijmy, prokuratura zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Od jutra do poniedziałku ceny benzyny będą wyższe niż dziś. Stanieje za to olej napędowy. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, za litr benzyny 95 będzie trzeba zapłacić maksymalnie 6 zł i 64 grosze. To 7 groszy więcej. Benzyna 98 będzie kosztować najwyżej 7 zł i 46 groszy, czyli o 9 groszy więcej. A cena oleju napędowego od jutra ma wynosić 7,31, to 5 groszy mniej. Pilot Maciej Krakowian, który zginął w katastrofie lotniczej podczas ćwiczeń przed Airshow w Radomiu, zostanie upamiętniony. Dziś pierwsza rocznica śmierci majora. Mural zostanie wykonany.

0: na ścianie biblioteki przy ulicy Płockiej w Gostyninie. Dlaczego właśnie tu, tłumaczy burmistrz miasta Agnieszka Korajczyk-Szyperska.
1: Pan Maciej uczęszczał do szkoły w Gostyninie. Tutaj ma wielu przyjaciół. Tutaj mieszkała też najbliższa rodzina. W związku z tym czułam się w obowiązku, żeby uczcić śmierć majora właśnie w taki sposób.
0: Mural poświęcony Maciejowi Krakowianowi ma być gotowy pod koniec września.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: I godzina 13:33.
2: Stan dnia.
3: 500 ofiar śmiertelnych. To najnowszy bilans błyskawicznej powodzi w Nepalu, która dwa dni temu spustoszyła północną część tego kraju. Dziś ze względu na zagrożenie wstrzymana została akcja ratownicza, ale po kilku godzinach została jednak wznowiona na miejscu. W stolicy Nepalu, Katmandu, jest Tomasz Sajewicz, nasz specjalny wysłannik. Dzień dobry, Tomku. Tomasz Sajewicz, czy słyszymy się z naszym reporterem?
4: Tak, jestem.
3: Tomku, mam kilka pytań do ciebie w związku z tym, co dzieje się teraz w Nepalu. Po pierwsze, jakie są najnowsze informacje dotyczące tej akcji ratowniczej wstrzymanej, ale już wznowionej?
4: Tak, rzeczywiście ona została wstrzymana dlatego, że zagrożenie z powodu przelania się kolejnego zbiornika, który powstał po tym środowym trzęsieniu ziemi i tej powodzi błyskawicznej, zaczęły rosnąć. Na kilka godzin wstrzymano akcję ratowniczą w obawie przed tym, że ponownie dojdzie do wystąpienia z rzek wody z brzegów tego zbiornika. Została ona znowu jest kontynuowana, ale rzeczywiście zagrożenie cały czas istnieje. Przypomnę, że jeszcze we czwartek wczoraj władze Chin i Nepalu wspólnie mówiły, że ponownie może dojść do takiej błyskawicznej powodzi, dlatego że sytuacja wciąż jest niestabilna, dlatego że wzruszone zostały oczywiście te masy geologiczne, część zboczy została naruszona i wciąż te zagrożenie po prostu...
3: Tomku, bardzo cię przepraszam, ale mamy kłopot z połączeniem. To jest oczywiście w pełni zrozumiałe, bo jesteś bardzo daleko od nas, ale spróbujemy to połączenie być może jeszcze raz nawiązać, tak żeby to, co nam opowiadasz, żeby nasi słuchacze to dokładnie usłyszeli. Więc jeszcze raz, ta akcja wstrzymana i wznowiona ponownie. Mówisz o tym, że w związku z zagrożeniem, że mogłoby znowu dojść do podobnej tragedii jak przed kilkoma dniami.
4: Rzeczywiście i dlatego ona jest prowadzona w bardzo w taki powolny jednak sposób. Można by się wydawać, że w zbyt powolny, ale to wszystko w związku z tym, o czym mówimy, dlatego że to zagrożenie wciąż jest bardzo realne, chociaż niezrozumiałe są decyzje władz nepalskich, które kilka godzin temu ogłosiły, że nie potrzebują pomocy zagranicznych ratowników. Będą w stanie przyjmować zagraniczną pomoc humanitarną, ale ratowników nie. To o tyle dziwne, że kilkaset metrów ode mnie w jednym z hoteli są już na miejscu od wczorajszego wieczora ratownicy z Korei Południowej. Tutaj pośród zaginionych są także obywatele Korei Południowej, między innymi 9 pracowników jednej z hydroelektrowni, która uległa zniszczeniu podczas tej powodzi błyskawicznej i oni nie mają dostępu po pierwsze do helikopterów, a przypomnę, ta akcja ratownicza prowadzona jest głównie dzięki właśnie śmigłowcom. Z drugiej jednak strony też nie mają zgody władz nepalskich na na dołączenie do operacji. Ogromna złość jest w Korei Południowej. Południowo-koreańskie agencje prasowe cytują wypowiedzi rodzin bliskich tych, którzy są tutaj, pracowali w Nepalu, no, którzy nie rozumieją tej sytuacji, tym bardziej, że jak przypomnę, oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że te pierwsze 48 godzin, te pierwsze godziny po tragedii są kluczowe dla odnalezienia żywych.
3: Dlaczego władze Nepalu odmawiają przyjęcia pomocy tych zagranicznych ratowników? No bo to jest rzeczywiście dla nas niezrozumiałe. Tym bardziej, tak jak mówisz, że oni już są na miejscu i są gotowi, żeby nieść pomoc.
4: Oficjalnie te informacje przekazywane przez nepalskie MSZ to jest to, że Nepal jest sam w stanie poradzić sobie z tą pierwszą falą poszukiwań, tą operacją poszukiwawczo-ratowniczą. Tutaj nieoficjalnie media nepalskie mówią, że jest to doświadczenie z 2015 roku, kiedy jakoby ratownicy z różnych państw mieliby ze sobą konkurować w niesieniu pomocy humanitarnej. Ja przyznam się szczerze, pewnie ciebie i państwa, którzy nas słuchają, te słowa równie dziwią, bo mnie te słowa zszokowały. No właśnie, mnie też te słowa zszokowały, ale rzeczywiście dziennik Katmandu Post powołuje

0: się na jednego z nepalskich urzędników. Takie dosłownie takie wytłumaczenie publikuje dzisiaj na swoich stronach internetowych. Taka sytuacja nie powinna być miejsca, tym bardziej, że jak wszyscy widzieliśmy te wstrząsające nagrania z miejsca katastrofy, z tych pierwszych sekund, kiedy ta ogromna ściana błota, skał i wody zalewała i niszczyła wszystko, co na swojej drodze napotkała, to no, skala zniszczeń jest ogromna. Czerwony Krzyż godzinę temu ponad na konferencji prasowej w Katmandu poinformował, że dotkniętych zostało tą katastrofą 90 tysięcy osób. I są to nie tylko osoby, które straciły cały dobytek życia, ale także osoby, które mieszkają w miejscowościach, które zostały praktycznie odcięte od świata. Widzieliśmy, jak niszczone były drogi, mosty. Tak jak wspomniałem, tutaj ta akcja ratownicza w tej chwili opiera się głównie na śmigłowcach, które są no, jedynym środkiem transportu mogącym dostarczyć realnie pomoc.
1: Tomasz Sajewicz zostaje na miejscu w Katmandu i przygląda się tej sytuacji. Tomku, bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: Komentarz.
1: Pani dr Małgorzata Bonikowska, prezes think tanku Centrum Stosunków Międzynarodowych i Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, teraz naszym gościem. Dzień dobry, pani doktor.
3: Dzień dobry.
1: Rzeczywiście, jestem cały czas pod wrażeniem tych informacji, które Tomasz Sajewicz nam przekazuje z Nepalu, że władze nepalskie sprzeciwiają się temu, żeby zagraniczni ratownicy brali udział w tej akcji poszukiwawczej, ratowniczej wobec ofiar tej strasznej powodzi. Zapytam panią, pani doktor, chociaż wiem, że nie umawiałyśmy się na ten temat, ale no jesteśmy rzeczywiście zdziwieni i wstrząśnięci, dlaczego władze tego kraju mogą nie chcieć wpuścić do siebie ludzi, którzy chcą nieść pomoc.
3: Też się zastanawiam. No w Nepalu była zmiana władzy i to taka zasadnicza. Nie wiemy oczywiście, co tam jest podskórnie w kontekście akurat reakcji ratowniczej, natomiast być może nowy rząd boi się z jakiegoś powodu zbyt dużej ingerencji w ogóle zewnętrznej, jako takiej. A czy to jest pod pretekstem akcji ratowniczej, czy jakiejkolwiek innej. No, bardzo głęboko w Nepalu, żeby zmienić tam naprawdę sposób rządzenia, trzeba głęboko wejść w te struktury rządzenia. A prawda jest taka, że wybory i nowy premier, jego partia, to było wielkie zwycięstwo, bo po raz pierwszy odsunięto od władzy tę poprzednią elitę za korupcję de facto i za nadużywanie władzy również w kontekście nepotyzmu, we własne promowania własnych dzieci i tak dalej, to głównie młodzi zrobili tą rewolucję właśnie w Nepalu. I to jest taka jedna z tych kilku zmian pod hasłem Gen Z, pokolenia młodych, które się buntuje. Mają tego swojego premiera, który notabene jest też doświadczonym w sumie osobą w polityce, to nie nowicjusz, ale oprócz tego on jest też gwiazdą muzyczną, to też ciekawe, jest raperem. Natomiast to jest wierzchołek góry lodowej. I teraz ta nowa ekipa naruszyła interesy właściwie we wszystkich obszarach. Finanse, władza, armia i bardzo trudno, i to już widać jest, pójść głębiej. Bo stare, jak to się mówi, się broni. Więc ja mogę tylko zgadywać, ale być może to ma coś wspólnego właśnie z tą decyzją, no bo jednak akcja ratownicza to są też służby, może też i wojsko i gdzieś tu może rząd się czegoś boi.
1: Może rzeczywiście ma coś do ukrycia, ale wobec rozmiaru
3: nie tyle, że ma coś ukrycia, to nie o to chodzi. To chodzi o to, że rząd jest tak jakby nowy i próbuje zmienić strukturę, w ogóle sposób zarządzania tym państwem, a stare elity się bronią. I to te stare elity mogą tutaj coś rozgrywać, no bo nie jest tajemnicą, że oni by zrobili wszystko, żeby odwrócić sytuację, żeby tego premiera nowego się pozbyć, żeby tym młodym pokazać, gdzie jest ich miejsce. Więc nie wiem, jak to się ma do reakcji ratowniczej, ale tu bym szukała jakiegoś powodu, być może tej decyzji.
1: Dobrze, pani doktor, to teraz przenieśmy się w zupełnie inną część świata, Islandia i Islandczycy, którzy w sobotę w referendum mają zdecydować o tym, czy ich kraj powinien kontynuować negocjacje z Unią Europejską na temat członkostwa w Unii, czy też nie. Jakiego rozstrzygnięcia pani się spodziewa? Bo komentatorzy i znawcy tematu twierdzą, że tutaj jest pół na pół, że to społeczeństwo islandzkie jest tak podzielone między chęcią utrzymania tej takiej silnej odrębności i tożsamości, bo nie po to Islandczycy walczyli o to, żeby się uniezależnić od Danii, żeby teraz wchodzić do struktur Unii Europejskiej. A druga grupa to są ci, którzy chcieliby potwierdzenia tej państwowości właśnie w ten sposób, że będą uczestnikami wspólnoty europejskiej.
3: Sytuacja rzeczywiście jest trochę odmienna niż w roku 2009.

kiedy Islandia podjęła rozmowy z Unią Europejską. Te rozmowy szły w sumie bardzo dobrze i można powiedzieć, Islandia jest gotowa do wejścia do Unii. One stanęły trochę w miejscu, w sumie na finiszu, w konsekwencji kryzysu gospodarczego, zwłaszcza kryzysu strefy euro, którym była objęta wtedy Europa.

0: Jest w Unii, tylko nie politycznie. Jest gospodarczo i jest, jeśli chodzi o te wszystkie bardzo wygodne rzeczy związane z podróżowaniem, przemieszczaniem się. Jak jedziecie Państwo na Islandię, to nie ma przecież wymogu paszportu, nie ma wizy, jest tylko dowód osobisty do wejścia do samolotu. I teraz, czy oni chcą posunąć się dalej? Czyli na ile warte jest wejście do struktur politycznych Unii Europejskiej, czyli jakby Islandia weszła formalnie na członka Unii Europejskiej, to dostałaby miejsce w Komisji Europejskiej, komisarza by dostała, dostałaby oczywiście miejsce w Radzie Unii Europejskiej, czyli głosowałaby, wszyscy ministrowie islandzcy braliby udział w obradach Rady Unii Europejskiej we wszystkich składach, obecnie to jest 10 składów i 27 zawsze ministrów. Oni rotują, bo to są składy tematyczne, czyli ministrowie spraw zagranicznych odrębnie, ministrowie, nie wiem, zdrowia na przykład odrębnie, ministrowie gospodarki odrębnie i tak dalej. No i oczywiście dostałaby pewnie minimalną, ale liczbę posłów w Parlamencie Europejskim i oczywiście prawo do reprezentacji w Europejskim Komitecie Regionów i w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Teraz, czy to jest warte członkostwa? Bo co by w zamian musiała dać? Musiałaby dać to, żeby podlegać całemu prawodawstwu Unii Europejskiej, na które z jednej strony miałaby wpływ, współtworzyłaby unijne prawo, ale jednocześnie musiałaby się też jemu poddać. No i tutaj jest pies pogrzebany, bo Duńczycy mają, Islandczycy mają problem z przede wszystkim trzema rzeczami. Połowem ryb, bo połowy to jest polityka, uwaga, według traktatów unijnych i także traktatu z Lizbonu, tego ostatniego, to jest wyłączna kompetencja Unii Europejskiej, czyli regulowanie tego, gdzie kto łowi i ile ryb, to jest kompetencja unijna, nie państw członkowskich. No a Islandia jest głównym, jakby weszła do Unii, to by była pierwszym, największym łowiącym ze wszystkich państw Unii. Druga sprawa w tym kontekście to też jest trochę inne podejście, bo na przykład na Islandii można łowić wieloryby, co w Unii Europejskiej jest zakazane ze względu na ochronę zwierząt. No więc to jest jakiś wielki, duży problem, który by no, stanął ewidentnie tutaj na przeszkodzie. Drugą kwestią jest oczywiście podporządkowanie się pewnym szerszym politykom, no zwłaszcza polityce gospodarczej. Islandia jest jednak bardzo innym miejscem niż no, środek Europy, prawda? Tymczasem wszystkie polityki, w tym i gospodarcza, jest określana głównie no, dla tej Unii kontynentalnej, a tu Islandia na tej północy. Podobnie zresztą mają wątpliwości Norwegowie, którzy co prawda mają Oslo na relatywnie blisko nas, i mieszkańcy Oslo, ponad 55% jest za wejściem Norwegii kiedyś do Unii, ale już mieszkańcy dalekiej północy, Narwiku i tych północnych terytoriów są przeciw, bo oni się po prostu boją, że będą w ogóle nieważni, że ich problemy, ich sposób życia, ich warunki, które tam mają, no to wszystko nikogo nie będzie obchodzić, no bo będzie dominowała ta tendencja do tego, żeby wszystko decydować według tego, co jest dobre dla środka Unii tej kontynentalnej. No i pewnego rodzaju uwspólnienie, prawda, różnych rzeczy. Natomiast to, co jest jeszcze ważne za wejściem ewentualnym Islandii do Unii, to są kwestie polityki bezpieczeństwa, bo tu się to radykalnie zmieniło, odkąd mamy Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Islandia, która pamiętamy, jest członkiem NATO, podobnie zresztą jak Norwegia, ale Islandia nie ma żadnej armii. Jest po to w NATO, żeby być strategicznym punktem dla bazy amerykańskiej i w ogóle dla operacji sojuszniczych. No i teraz nie wiemy, prawda, czy Donald Trump i Stany Zjednoczone no, będą aktywnym członkiem NATO i co w ogóle dalej z Amerykanami, z ich decyzjami, gdyby przyszło co do czego. A jednocześnie Islandia jest absolutnie strategicznym miejscem dla całej drogi północnej, która się też otwiera powoli, bo topną tam lodowce i topnieją lodowce i pojawia się możliwość przepływu statków, na przykład z Chin czy z Korei. No, co z tą drogą? Więc to jest takie wrota. Islandia i Grenlandia, no i trochę Norwegia, to są te wrota do Atlantyku od północy, więc strategicznie bardzo istotne, no ale w ramach, czy w razie jakiegokolwiek zagrożenia, no ma Islandii bronić NATO, no ale jednocześnie właśnie to NATO jest pod znakiem zapytania, czyli Unia Europejska ma dodatkowy walor, że zapewni Islandii, bo my mamy artykuł 42 w traktacie lizbońskim, czyli jak ktokolwiek zaatakuje jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, to jest objęte gwarancjami bezpieczeństwa. Także sprawa ciekawa.
1: A gdybyśmy odwróciły, pani doktor, perspektywę i zastanowiły się, dlaczego Unii Europejskiej, dlaczego Europejczykom opłacałoby się warto byłoby dołączyć Islandię.

0: Islandię do swojego grona. To właśnie te kwestie bezpieczeństwa i te kwestie strategicznego położenia Islandii?
1: Myślę, że generalnie strategicznym myśleniem Europy i Unii Europejskiej w tym kształcie, w którym ją dzisiaj mamy, bo to nie jest projekt skończony, to trzeba podkreślić zawsze. To jest pewien projekt, pewna wizja w ciągłej budowie i kolejne pokolenia Europejczyków, polityków krajów członkowskich rozwijają ten projekt dalej. I no, wizją końcową byłoby tak naprawdę zaoferowanie członkostwa wszystkim krajom europejskim. To by było optymalne. Przypomnę, Unia Afrykańska na przykład, taka organizacja, no co prawda ona jest zupełnie inna niż Unia Europejska, no ale to są, obejmuje wszystkie państwa Afryki. To jest oczywiście wizja dalekofalowa i ona jest daleka do realizacji, bo dzisiaj mamy 27 krajów, jeden wyszedł, czyli Wielka Brytania, mieliśmy 28, a w Europie, jakby nie liczyć, jest 40 kilka krajów, więc można powiedzieć jeszcze prawie drugie tyle jest poza strukturą Unii. No ale każde rozszerzenie, to z punktu widzenia takiej strategii, myślenia o tym, żeby no, ta Europa to była Unia, jest pożądane, zwłaszcza w obszarach, w których mógłby to być ktoś inny. I na przykład to, co ostatnio obserwujemy na Islandii i też na Grenlandii, że wzmocnione zainteresowanie tymi terenami z jednej strony Stanów Zjednoczonych, co było od zawsze, ale no, nie niepokoiło nas, no bo to był nasz sojusznik. Grenlandia ma układ, przepraszam, Islandia ma układ ze Stanami Zjednoczonymi od momentu wejścia do NATO, czyli od lat 50. To nikogo nie niepokoiło, wręcz przeciwnie, to było bardzo dobrze, prawda? No teraz to jest trochę kłopotliwe w kontekście deklaracji Trumpa o Grenlandii właśnie. Dla Islandczyków, no nikt na razie o Islandii nie mówi, ale dla Islandczyków sprawa Grenlandii jest niebezpieczna, bo to nie wiadomo jak to dalej się potoczy i generalnie absolutnie Europejczycy stoją murem, w tym i Polska, za Danią. Grenlandia jest częścią Danii, autonomiczną, ale jednak częścią Danii. No i wszelkie takie komentarze ze strony administracji amerykańskiej są odbierane jako bardzo niepokojące. A przecież Islandia ma bardzo podobne znaczenie co Grenlandia w kontekście bezpieczeństwa północy.
0: Pani doktor, ja przypominam sobie wypowiedzi prezydenta Trumpa, gdzie mylił Grenlandię z Islandią.
1: No więc to tym bardziej. Oczywiście Islandia jest niepodległym państwem, Grenlandia nie jest, ale położenie geograficzne mają zbliżone. Islandia ma dodatkowe jakby preferencje, no bo jest członkiem NATO, no Grenlandia też jest członkiem NATO pośrednio poprzez Danię, bo Dania też jest członkiem NATO. Natomiast dodatkowo Islandia jest w Schengen i jest w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dania nie jest w Schengen i Dania jest, przepraszam, Dania nie jest w Europejskim, jest w Schengen, natomiast Grenlandia ma autonomię, czyli zarządza się trochę samodzielnie i Grenlandia nie podlega prawom unijnym. To też jest bardzo ciekawe, bo Grenlandia niejako wystąpiła, będąc cały czas częścią Danii, z Unii. Czyli Grenlandia nie jest częścią Unii Europejskiej, chociaż Dania jest. To jest trochę karkołomne do zrozumienia, ale jednak tak jest. I Dania nie jest w europejskiej strefie walutowej, czyli w Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej, bo Dania nie ma, podobnie jak Szwecja, nie mają euro. I teraz Islandia, jak na to patrzy, no to oczywiście będąc krajem niepodległym i będąc już w Schengen i będąc powiązana gospodarczo z Unią, bo jest w Europejskim Obszarze Gospodarczym, rozważa dwie rzeczy. Rozważa wejście do Unii ze względów bezpieczeństwa, bo to jej poszerza tę lekką niepewność, która wynika z tego, że NATO no, miało dawać bezpieczeństwo, ale tam są Amerykanie głównym gwarantem, ale także rozważa wejście do euro. Bo euro jeszcze bardziej zbliża kraje unijne, no bo to również jest taka wizja, na razie niezrealizowana, że euro było po to wprowadzone w latach 90. wymyślone, a w 2002 roku ostatecznie się zmaterializowało w postaci tych walut, żeby kiedyś objąć wszystkich członków Unii Europejskiej, bo to miała być waluta Unii, prawda? Jeszcze wtedy, jak myśleliśmy, że Unia Europejska stanie się w sumie taką konfederacją formalną, czyli z konstytucją będzie państwem federalnym. To się nie stało i nadal mamy kraje, takie jak Polska chociażby, które tego euro nie mają. Ale ostatnio to się też zmienia, bo na przykład Bułgaria podjęła decyzję, żeby wejść do

0: strefy euro. Chorwacja niedawno, też kilka lat temu taką decyzję podjęła. Węgry ostatnio po zmianie rządu zaczęły mówić o tym, że może też pomyślą o wejściu do strefy euro. Więc mówiąc krótko, przy większej niepewności związanej z funkcjonowaniem NATO, a w zasadzie głównie funkcjonowaniem Amerykanów w NATO, organizacja pod tytułem NATO się przebudowuje po to, żeby udźwignąć w razie czego bezpieczeństwo kontynentu, gdyby Amerykanie nadal będąc w NATO byli pasywni, ale na to potrzeba czasu. W związku z tym mamy takie substytuty, które wzmacniają bezpieczeństwo w postaci wchodzenia do takiej organizacji jak Unia Europejska i zbliżania się do tego unijnego koru, no bo kto w Unii Europejskiej jest najsilniejszy, jeśli chodzi o militaria? Dzisiaj Francja, bo to jest jedyne mocarstwo nuklearne. Francja ma oczywiście euro, jest w sercu Unii Europejskiej. No a w kolejce mamy oczywiście przeorientowanie też całego rynku zamówień, no bo pamiętamy, że NATO w zasadzie głównie kupowała od Amerykanów, częściowo też od przemysłów zbrojeniowych państw europejskich, ale teraz Europejczycy postawili przede wszystkim na kupowanie od siebie.
1: I w tej sytuacji, tak? Pani doktor, ta Islandia stoi przed tym wyborem, który podejmie w sobotę. Czekamy na to rozstrzygnięcie. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Pani doktor Małgorzata Bonikowska, prezes think tanku Centrum Stosunków Międzynarodowych i Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Stan dnia. 5 minut przed godziną 14:00 teraz w naszym programie wspomnienie jednego z najbardziej znanych dowódców, senatora i społecznika. W Międzyrzeczu trwają uroczystości pogrzebowe generała broni Mirosława Różańskiego. Na miejscu jest Aneta Łuczkowska, nasza reporterka. Dzień dobry, Aneto. Powiedz, jak wyglądają te uroczystości i jak ich uczestnicy wspominają zmarłego generała?
2: Właśnie trwa msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha. To jest samo serce Międzyrzecza, tuż obok ratusza. Plac w okolicach kościoła jest szczelnie wypełniony ludźmi. W kościele jest rodzina, ale też są politycy, senatorowie, którzy żegnają swojego kolegę z senackich ław. Są też wojskowi współpracownicy generała. Rozmawiałam z pułkownikiem rezerwy Szczepanem Głuszczakiem. To jest człowiek, którego ja bardzo dobrze kojarzę z postacią generała Mirosława Różańskiego, bo przez wiele, wiele lat był jego oficerem prasowym i oto jak pułkownik rezerwy Szczepan Głuszczak generała wspomina.
3: Był przede wszystkim człowiekiem, później był żołnierzem, a na końcu był dowódcą. Był dowódcą pełnym charyzmy, potrafił dowodzić w sposób poprzez cele tak naprawdę. Mówił za mną, nie mówił naprzód. Nie wskazywał miejsca, do którego mamy dobiec, tylko pokazywał, jak do tego miejsca dojść. Był dowódcą, który potrafił podłączyć podwładnych mu ludzi do jego wizji, do jego misji, do jego celów. Potrafił sprawić, że ludzie chcieli wykonywać, robić to nie dlatego, że on był dowódcą, był przełożonym. Nie liczyło się to, że miał lampasy, gwiazdki, tylko to po prostu, jakim był człowiekiem i to, że potrafił ludzi zmotywować, zainspirować do tego, żeby realizowali cele.
2: Dowódcy, żołnierze wspominają generała Różańskiego jako autora wielu pozytywnych zmian w polskim wojsku. To on wprowadził do wojska słynne dziś rosomaki, bez których nie wyobrażamy sobie wojskowej służby. To on również jest odpowiedzialny za to, że w polskim wojsku pojawili się strzelcy wyborowi, w cudzysłowie nazywani snajperami. Ale poza wojskowymi i politykami uroczystości przyciągnęły, jak już mówiłam, wielu mieszkańców Międzyrzecza i okolicy.
4: Po prostu chcę oddać mu hołd. Chcę oddać mu hołd. Po prostu stopień generała za darmo się nie dostaje. No, i tak czytałem później w internecie jego drogę, gdzie kończył studia, gdzie był w pierwszej jednostce dowódcą, gdzie później w Żaganiu był i tu przyszedł z Żagania do tej 17 zmechanizowanej, jak myśmy zawsze mówili.
2: No. Jaką postacią był? Co znaczy tutaj dla Międzyrzecza?
5: Bardzo dobrą postacią był. Bardzo dużo rzeczy załatwił i pomagał. I był takim ludzkim człowiekiem, takim serdecznym człowiekiem był. Bardzo, bardzo, dlatego przyszłam go pożegnać, ze względu, że go bardzo lubiłam.
2: W kościele właśnie trwają przemówienia. Teraz głos zabrał wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, a za chwilę urna ze szczątkami generała Różańskiego zostanie z kościoła wyprowadzona i spocznie na tutejszym cmentarzu komunalnym.
1: Aneta Łuczkowska uczestniczy, przygląda się uroczystościom pogrzebowym Mirosława Różańskiego, generała broni Mirosława Różańskiego. Aneto, bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier apeluje, opozycja nie pomoże, będzie kolejna próba przełamania weta do ustawy o kryptowalutach. Wojsko żegna swojego żołnierza, trwają uroczystości pogrzebowe generała Mirosława Różańskiego. Sprawdzimy też, ile w tym roku kosztuje wyprawka szkolna, tanio nie jest. Minęła 14, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Nie spoczniemy, tak minister finansów, wicepremier Andrzej Domański mówi o uregulowaniu rynku kryptowalut. Po ujawnieniu nowych wątków afery Zonda Krypto, premier Donald Tusk zapowiedział kolejną próbę przegłosowania prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Wcześniej Karol Nawrocki trzykrotnie zawetował przepisy w tej sprawie, co tak przypomina minister finansów.
2: Trzy razy prezydent Nawrocki zamiast po stronie Polaków stanął po stronie interesów. Jakich interesów, czyich interesów i dlaczego? To pewnie jest temat, który będzie tematem, jak to się czasami mówi, rozwojowym. Natomiast z całą pewnością Ministerstwo Finansów nie spocznie i będziemy przedstawiać kolejne rozwiązania.
1: W przełamaniu prezydenckiego weta nie pomoże opozycja. Niepodpisanie ustawy było słuszne, ocenia Piotr Müller z Rozwoju Plus.
3: Absolutnie się z tym zgadzam. Pan prezydent dokonał weta poprzednich ustaw, dlatego że w pewnych miejscach była nadregulacja. Natomiast jednocześnie powiedział, że należy wdrożyć przepisy unijne, bo są przepisy unijne.
1: W interesie opozycji jest odrzucenie tego weta, tak z kolei uważa Andrzej Szejna z Lewicy.
4: W przeciwnym wypadku potwierdzą się podejrzenia, że w te wszystkie kwestie kryminogenne, kryminalne mogą być zamieszani i tak będzie to widziała opinia publiczna.
1: Upadła giełda miała finansować fundacje i wydarzenia związane z prawicą. Sponsorowała też Polski Komitet Olimpijski. Dziś prokuratura kontynuuje przesłuchanie szefa PKOL-u. Wczoraj Radosław P. usłyszał zarzuty, odpowie m.in. za płatną protekcję. Ponad 282 miliardy złotych. Tyle w przyszłym roku wyniesie różnica między dochodami a wydatkami państwa. Tak duży deficyt może być zgubny, zwłaszcza gdy nadejdzie kryzys. Tak mówi nam główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski.
5: My jako ekonomiści zwracamy uwagę na to, żeby w warunkach dobrej koniunktury przywracać dyscyplinę w finansach publicznych, ograniczać deficyt, żeby stworzyć miejsce na wypadek konieczności stymulowania gospodarki w warunkach negatywnej sytuacji makroekonomicznej, a żyjemy w czasach bardzo niepewnych.
1: W przyjętym dziś projekcie budżetu są rekordowe wydatki na obronność i ochronę zdrowia. Nie ma za to pieniędzy dla Trybunału Konstytucyjnego, który nie przesłał do resortu finansów planu swoich wydatków na przyszły rok. Był jednym z najważniejszych polskich generałów. W Międzyrzeczu trwają uroczystości pogrzebowe generała Mirosława Różańskiego. Byłego dowódcę generalnego rodzajów sił zbrojnych i senatora żegnają m.in. marszałkini Senatu, minister obrony narodowej i dowódcy wojskowi, a także wielu mieszkańców Międzyrzecza.
6: Poznałam pana generała na balu charytatywnym. To bardzo miły, sympatyczny, był inteligentny mężczyzna, żołnierz.
7: Jak ja byłem w wojsku, to on był dowódcą jednostki, nie? Bardzo go chwalę, nie? Jest bardzo uprzejmy był, nie? Za żołnierz.

0: Po prostu chcę oddać mu hołd.
1: Generał broni Mirosław Różański zmarł w poniedziałek. Miał 63 lata. Dane prawie 9 milionów osób wyciekły po ataku hakerów na 3 brytyjskie lotniska. Wśród przejętych informacji są adresy e-mail, numery telefonów, kody pocztowe i numery rejestracyjne samochodów. Nie wyciekły dane bankowe ani paszportowe. Relacja Anny Rączkowskiej.
2: Hakerzy dostali się do systemów z informacjami o osobach, które rezerwowały parkingi, korzystały ze stref wypoczynkowych albo wykupywały szybkie przejście przez kontrolę bezpieczeństwa. Przejęli też dane klientów korzystających z bezprzewodowego internetu w terminalach. Operator Manchester Airport Group, do którego należą zaatakowane lotniska, zapewnia, że w zaatakowanych systemach nie było numerów kart płatniczych ani danych kont bankowych. Hakerzy nie mieli też dostępu do informacji paszportowych. Po wykryciu ataku firma ograniczyła dostęp do swoich systemów. Sprawą zajmują się specjaliści od cyberbezpieczeństwa oraz brytyjskie służby. Operator kontaktuje się z osobami, których dane mogły wyciec. Atak nie spowodował utrudnień na lotniskach. Samoloty startują i lądują zgodnie z planem. Działają też parkingi i pozostałe usługi. Bezpieczeństwo pasażerów nie było zagrożone. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: A podróżni, w tym Polacy korzystający z brytyjskich lotnisk, powinni teraz uważać na podejrzane maile, SMS-y czy telefony. Nie na plaży czy górskim szlaku, tylko w sklepach z artykułami szkolnymi. Tak ostatnie dni wakacji spędza wielu rodziców. Przed 1 września trzeba skompletować wyprawkę szkolną, a to spory wydatek, zwłaszcza dla rodziców szkół średnich, gdzie podręczniki nie są darmowe.
3: W pierwszej klasie, jak kupowaliśmy wszystkie podręczniki, to było w okolicach 1000 zł.
4: Mój syn wybrał profil matematyczno-fizyczny i kupując wszystkie potrzebne podręczniki, to jest tak pomiędzy 700 a 800 zł.
1: Tak mówili rodzice. A co z cenami przyborów szkolnych? Są podobne do tych zeszłorocznych. Tak wynika z danych zebranych przez aplikację Pan Paragon. Za podstawowy koszyk 14 produktów potrzebnych w szkole trzeba zapłacić około 125 zł.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Po gorącym dniu wieczorem na zachodzie pogoda zacznie się zmieniać. Przybędzie tam chmur, miejscami popada i zagrzmi. Na razie jest słonecznie i bardzo ciepło, od 23 stopni na Podlasiu do 30 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Z południa wieje chwilami porywisty wiatr.
5: Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
5: Po reklamie. Autopromocja.
13: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata.

0: wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8:30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Jest godzina 14:09. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
1: Gość Polskiego Radia 24.
2: Pani profesor Joanna Zajkowska, wirusolog z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, połączyła się z nami. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Lekarz specjalista chorób zakaźnych i epidemiologii. Jeśli mogę się poprawić.
2: Oczywiście, że tak. Przepraszam za ten błąd i już poprawiamy. Pani profesor, będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się we Frankfurcie nad Menem między innymi, bo tam dotarły do nas informacje o dwóch pracownikach lotniska właśnie w tym mieście, którzy zmarli na malarię. Czterech innych jest wciąż zakażonych. Czy to jest informacja niepokojąca z punktu widzenia takiego zdrowia publicznego, epidemiologii?
3: Ja z zainteresowaniem śledzę te informacje, ponieważ takie przypadki zachorowań na lotnisku już się zdarzały, pojedyncze. Tutaj mamy rzeczywiście aż 6 osób, które zachorowały, z czego 2 zmarły. Przyczyna tych zgonów to pewnie późne rozpoznanie, bo malarię leczymy i te zgony są rzadsze. Zdarzają się w malarii, ale są rzadsze. Więc pytanie jest, dlaczego tyle osób jednocześnie. Nie mamy tutaj danych, w jakim przedziale czasowym. Wiemy, że to byli pracownicy lotniska, natomiast czy na jednej zmianie, czy obsługiwali konkretne loty. Nie znaleziono jeszcze konkretnego komara, ponieważ to działanie takie epidemiologiczne, to jest wystawianie pułapek i tutaj wyłapywanie możliwych komarów, które by tam jeszcze mogły się znaleźć. Nie zidentyfikowano też miejsca, gdzie to nastąpiło. Czy prawdopodobnie to byli ludzie, którzy rozładowywali bagaże, ale czy to były bagaże pasażerów, czy to było cargo, też nie wiemy. Także. Natomiast myślę, że niepokoić nie. Natomiast wzmożenie intensywności nadzoru na samych lotniskach. Ten transport jest bardzo żywy, bardzo intensywny, ten towarowy i ten ruch też osobowy. I tam i bezpośrednie loty do krajów, gdzie są komary zakażone zarodcami malarii, to zjawisko jest już znane i śledzone. Natomiast tutaj zaskakuje, że to aż 6 osób jednocześnie.
2: Możliwe, że ten komar albo komary po prostu samolotem przyleciał albo przyleciały z kraju, gdzie malaria występuje i w ten sposób doszło do zakażenia?
3: Tak, to jest najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie, tylko pewnie to dotyczyło luków bagażowych bądź luków, gdzie przewozi się cargo, a nie tych kabin pasażerskich. Dlatego, że tam system wentylacji i dezynfekcji powietrza i tak dalej nie uniemożliwia obecność komarów. Natomiast tam, gdzie mamy luki bagażowe, tam, gdzie mamy jakieś towary przewożone, tam gdzieś te komary mogą przycupnąć.
2: I taki pasażer na gapę może później spowodować takie szkody, o których rozmawiamy teraz.
3: Dokładnie, to są pracownicy lotniska, ale zdarzały się pojedyncze przypadki, to się tak zwane nazywa lotniskowa malaria ludzi, którzy zamieszkują w pobliżu lotniska. Także i takie zjawisko obserwowano.
2: Pani profesor, to teraz gorączka zachodniego Nilu, bo o niej także czytamy w doniesieniach i z Holandii, i z Hiszpanii, i z Włoch. Co to za choroba? Na ile te przypadki, o których mówimy teraz znowu, są zagrażające także dla tych, którzy być może w tamte części świata, szczególnie do Hiszpanii i do Włoch się wybierają?
3: Wirus istnieje od dawna i jest przenoszony przez ukąszenia komarów, natomiast zmiany, z jednej strony mamy zmiany klimatyczne, które powodują, że ten zakres występowania obecności wirusa i tych komarów, które przenoszą, poszerza się, czyli mamy Włochy, Hiszpanię, już tutaj mamy europejskie zachorowania. Z drugiej strony jesteśmy mobilni, ruchliwi bardzo, więc ten ruch turystyczny też jest bardzo intensywny, który eksponuje nas, ludzi, którzy są w tych regionach, gdzie ta gorączka zachodniego Nilu nie występuje, w te cieplejsze miejsca. Natomiast kto wie, czy w najbliższych latach nie będziemy mieć własnych zachorowań, dlatego że żeby wirus dojrzał i był, znaczy żeby był transmitowany w miejscu,

0: gdzie są te komary. Te komary musi być ileś dni z wysoką temperaturą, tam około 30 stopni, 24 stopni powyżej. Na razie jeszcze takich długich okresów ciepłoty nie mamy, ale kto wie, w najbliższych latach być może ten klimat na tyle się zmieni, że to zagrożenie będzie także i u nas. Na razie jest wykrywany wśród ptaków.
1: Jakie objawy mogą zaniepokoić, jeżeli wracamy właśnie z Hiszpanii czy z Włoch? To są bardzo popularne takie kierunki, dokąd wyjeżdżamy na wakacje. Teraz ten przełom sierpnia i września to cały czas okres urlopowy. Co może zaniepokoić w tej sytuacji, kiedy wiemy, że te przypadki gorączki zachodniego Nilu w tamtych krajach się pojawiają?
0: Te zakażenia zarówno gorączki zachodniego Nilu, dengi czy chikungunya, bo to są ta grupa wirusów przenoszona przez wektory i z tych cieplejszych części Europy, to są objawy takie grypopodobne, czyli gorączka, bóle głowy, bóle mięśni, łamanie w kościach i każdy taki objaw z gorączką jednak powinien nas skłonić do szybkiej wizyty u lekarza. Natomiast jaki to jest wirus, czy to jest gorączka zachodniego Nilu, czy może chikungunya, bo to też to łamanie w kościach i bóle mięśniowe, to już badania serologiczne pozwalają rozróżnić.
1: Pani profesor, Stany Zjednoczone i kolejne, na razie pojedyncze, ale jednak śmiertelne ofiary. Odry, zakażeń odrą, choroba, która wydawała się opanowana, przeciwko której jest szczepionka, można się zaszczepić. W Stanach Zjednoczonych w latach 20. XXI wieku umierają w Pensylwanii ludzie. Czy to jest skutek tej zmienionej polityki szczepionkowej już obecnej administracji amerykańskiej?
0: Ruchów antyszczepionkowych tak, to jest wypadkowa kilku zjawisk. W Stanach Zjednoczonych te pojedyncze zgony zdarzają się. Ostatnio to była Pensylwania, nie jako jedyny region, gdzie ta odra występuje, tylko tamte zgony były ostatnio zarejestrowane. Ich jest tam po kilka w roku, natomiast ta liczba zachorowań rośnie. I teraz, co jest ciekawe, ten wirus odry to nie jest wirus, który jest transmitowany na terenie Stanów Zjednoczonych, czyli to nie jest rodzimy amerykański wirus. Szczepienia przyniosły bardzo dobry skutek. My jeszcze pamiętamy liczne zachorowania na odrę. W tej chwili one już są takie sporadyczne. Amerykanie poradzili sobie z tym jakby szybciej i może to pozornie uspokoiło, że nie ma odry. No i też te ruchy antyszczepionkowe. No nie ma odry, nie warto się szczepić. I są populacje, są grupy, gdzie ta odporność zbiorowiskowa jest obniżona poprzez obecność dzieci nieszczepionych czy osób nieszczepionych. I wystarczy, że pojawi się ktoś z zewnątrz z wirusem odry. Będą liczne zachorowania, będzie się tworzyło ognisko, znaczy nie tego rodzimego wirusa, tylko tego przywleczonego, ale osoby nieszczepione zachorują, a część z nich może. To jest jednak choroba, która potrafi być bardzo groźna.
1: Na czym polega to zagrożenie, że nawet może odra zabić tego, kto na nią choruje?
0: Po pierwsze, bardzo obniża odporność w trakcie choroby, więc zapalenie płuc jest jakby wpisane też w obraz kliniczny choroby, taki poza kaszlem, poza takimi zaczerwienionymi spojówkami i wysypką. Bardzo często wtórne jest zapalenie płuc, które jest groźne dla małych dzieci, dla osób starszych. To jest bardzo poważna choroba, takie bakteryjne zapalenie płuc, które może się zakończyć zgonem. Natomiast najgorsze konsekwencje takie to, że to jest wirus neurotropowy, który może znaleźć się w mózgu. Może się nie dziać nic, natomiast może tak być, że rok, półtora po zachorowaniu, szczególnie to jest u młodych chłopców obserwowane, może dojść do tak zwanego podostrego stwardniającego zapalenia mózgu i nic nie jesteśmy w stanie zrobić, żeby tę chorobę zatrzymać. W ciągu roku taki dzieciak widzimy, jak po prostu odchodzi.
1: Jak jest z wyszczepialnością przeciwko odrze w naszym kraju?
0: No właśnie tak słabo, bo ta wyszczepialność, żebyśmy byli odporni, żeby nam nie zagrażał ktoś, kto przyjedzie i przyniesie nam wirus odry, to ta wyszczepialność powinna być 95%. I w niektórych miejscach kraju jednak ona spada niżej. No i pojawienie się takich ognisk też u nas obserwujemy. To są czasami grupy antyszczepionkowców, to są czasami grupy, które z powodów religijnych się nie szczepią, czy grupy imigrantów, które przyjechały

0: i nie szczepiły się, te ogniska obserwujemy.
1: To teraz o grypie porozmawiamy, bo jeszcze lato w pełni.
0: Ojej.
1: Co prawda jego schyłek, ale prognozy bardzo zachęcające. Ale dzieci wracają do szkół od 1 września i to pewnie będzie czas, kiedy pojawią się pierwsze jakieś infekcje, może nawet grypa. Jest sens, pani profesor, szczepić się teraz, bo słyszymy też o tym, że w pierwszych dniach września w aptekach będą dostępne już te szczepionki przygotowane na ten sezon grypowy, który przed nami. No niestety, taka jest nasza smutna polska jesienna rzeczywistość.
0: Oczywiście można. Osoby szczególnie narażone, czyli z wielochorobowością bądź z jakąś upośledzeniem odporności, powinny myśleć wcześniej o tych szczepieniach. Grypa jest chorobą całoroczną, ale z taką intensywnością wielką nasila się nam do miesiącach jesiennych i taki szczyt zachorowań obserwujemy w lutym, więc najlepszym momentem, czy koniec lutego. W związku z tym takim najlepszym momentem to jest gdzieś październik, listopad, żeby się zaszczepić, ponieważ po miesiącu uzyskujemy taką pełną odporność. Może nawet wrzesień, ale raczej październik, bo ten szczyt zachorowań to jest taki te miesiące zimowe aż do lutego. Ale nie jest. Jeżeli ktoś planuje jeszcze inne szczepienia na przykład, to dobrze sobie rozłożyć i może być teraz, bo wygenerowanie teraz odporności co najmniej na te kilka miesięcy nam wystarczy.
1: A co z COVID-em?
0: Ha.
1: On jeszcze jest
0: No.
1: groźny, zagraża naszemu bezpieczeństwu, no bo szczepionki przeciwko COVID, jakże modne, przepraszam, że używam tego sformułowania, ale przecież no, tak było, że szczepiliśmy się właściwie za każdym razem, kiedy pojawiała się nowa generacja szczepionek, a potem, kiedy ten COVID już przestał być tak powszechny w populacji, no to chyba zapomnieliśmy o tym, że to jest cały czas groźna choroba i to zakażenie skutkuje też tym syndromem long COVID, więc może warto też
0: Jasne.
1: pomyśleć o tym.
0: Na pewno. Wirus dalej jest, dalej zmienia się. Jest zdecydowanie łagodniejszy niż te, które mieliśmy poprzednio, na szczęście. Ale osoby, które są szczególnie wrażliwe, osoby starsze, osoby z chorobą onkologiczną, osoby, które przyjmują immunosupresję, czyli takie sztuczne obniżanie skuteczności naszego układu immunologicznego, powinny pomyśleć o tym szczepieniu. Ja bardzo polecam.
1: Pani profesor, a jak się zmieniło podejście do szczepionek właśnie po pandemii i po tym, kiedy dostęp do miejsc, gdzie możemy się zaszczepić, no jednak jest większy, jednak ten wachlarz możliwości, że już nie tylko w przychodni na zapis, tylko nawet w aptece. Jak się zmienia podejście do szczepień? Widać to w statystykach, widać to też w takiej codziennej klinicznej praktyce?
0: To zależy od rodzaju szczepień. Tutaj ja muszę powiedzieć, że COVID nas trochę tak spolaryzował. Osoby, które były niechętne szczepieniom, są bardzo dumne z tego, że się nie szczepiły na przykład w czasie COVID-u i
1: I
0: często
1: żyją.
0: tak właśnie tak, i rozmawiają, jak w czasie rozmowy mówią, że ja się nawet w COVID-zie nie szczepiłem, więc na przykład zalecana szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu właściwie mnie nie dotyczy. A mamy wirus w Polsce, nasz własny, dużo zachorowań i to takich ciężkich. Więc to podejście jest takie różne. Natomiast ułatwienie w postaci szczepień w aptekach, ja byłam na początku sceptyczna, ale bardzo mi się podoba w tej chwili, dlatego że czasami nie jesteśmy przeciwnikami szczepień, tylko odkładamy na jutro. A może to jutro się umówię z lekarzem, to da mi receptę, to tam, a to w przyszłym tygodniu mam coś tam, mi wypada wyjazd, to nie zdążę. Natomiast decyzja, chcę się zaszczepić, idę do apteki, jestem szczepiony od razu. Dlatego, że jest recepta farmaceutyczna, jest własna ocena, idziemy oczywiście zdrowi. Nikt z gorączką nie pójdzie się szczepić. Wypełniamy kwestionariusz, rozmawiamy z farmaceutą i od razu jesteśmy szczepieni. Dostajemy receptę, płacimy, wychodzimy. Oczywiście te, które są płatne, bo mamy refundację, mamy te jeszcze też bezpłatne.
1: Warto rozważyć zatem taką możliwość zaszczepienia się. No niestety, jesień zbliża się nieuchronnie i pewnie to stanie się jednym z też głównych tematów, które będziemy omawiać w Polskim Radiu 24. Pani profesor Joanna Zajkowska, specjalistka chorób zakaźnych i epidemiologii. Mam nadzieję, że teraz się nie pomyliłam.
0: Tak, tak,
1: Uniwersytet
0: tak. Ja
1: Medyczny w Białymstoku.
0: dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Bardzo dziękuję pani profesor i tradycyjnie dużo zdrowia dla pani i dla pani pacjentów.

0: Stan dnia.
1: I o kwestiach prawnych teraz porozmawiamy. Naszym gościem pan mecenas Piotr Wojciechowski, Kancelaria Paprocki, Wojciechowski i Partnerzy. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry, witam państwa, witam radiosłuchaczy.
1: Bardzo uważnie przyglądamy się temu, co dzieje się wokół pana Radosława P., Radosława Piesiewicza. No nie będziemy ukrywać, że to chodzi konkretnie o szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dziś znowu przesłuchiwany prokuraturze w Katowicach, tam czynności z Radosławem Piesiewiczem trwają i cały czas, mimo postawienia mu zarzutów, mówimy o Radosławie Piesiewiczu jako wciąż szefie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Co musiałoby się wydarzyć, panie mecenasie, żeby on tę funkcję w związku z tymi zarzutami, które usłyszał, stracił? Czy to jest w ogóle powód, tak, żeby z tym stanowiskiem Radosław Piesiewicz się rozstał?
2: Tak. Panie redaktor, wciąż mówimy o czynnym prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i prawdopodobnie przez najbliższy czas takie stanowisko pan Radosław P., Radosław Piesiewicz zachowa, gdyż kwestia związana z jego potencjalnym odwołaniem z tej funkcji leży w kompetencjach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PKOL-u, które może być zwołane i prawdopodobnie będzie zwołane, jednak na kanwie tego zwołanego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powstaną pytanie, pytania, które właśnie są teraz mocno analizowane w przestrzeni publicznej, czy sam statut PKOL-u przewiduje procedurę odwołania prezesa. Otóż literalnie tam nie ma zapisanej tej procedury odwołania prezesa PKOL-u i to jest stanowisko tych osób, które uważają, że prezesa nie można odwołać głosami walnego zgromadzenia, nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków PKOL-u, czyli związków sportowych, gdyż nie ma takiej możliwości w zakresie tej procedury. I jest to stanowisko, które się wiąże z takim literalnym czytaniem statutu. I jedyną formą de facto zakończenia kadencji prezesa PKOL-u jest albo dobrnięcie do końca czasu tej kadencji. Przypomnę, że kadencja wynosi 4 lata i w sytuacji pana Piesiewicza kończy się ona na wiosnę przyszłego roku. To jest jedna z okoliczności. Kolejne to odnoszą się do przyczyn naturalnych, jak na przykład śmierć, albo także sama rezygnacja prezesa. Taką ewentualność może jest przewidywana.
1: Panie mecenasie, no ja rozumiem, że jest litera prawa, ale jest jeszcze coś takiego jak duch prawa. Jest coś takiego jak względy wizerunkowe, jak odpowiedzialność, jak honor, użyję tego słowa, bo rozmawiamy o PKOL-u, o instytucji niezwykle zasłużonej. To jest coś więcej niż tylko związek sportowy albo jakieś stowarzyszenie sportowe. To jest Polski Komitet Olimpijski. To jest instytucja, która zobowiązuje. No i pojawia się pytanie o tę odpowiedzialność także taką dyscyplinarną, taką, która dotyczy postawy szefa PKOL-u. Jego nieskazitelności, charakteru.
2: Jak najbardziej. I tutaj, pani redaktor, możemy płynnie przejść do poglądu, któremu ja osobiście jestem bliższy jako prawnik analizujący tę sytuację. Otóż poza tą oczywistym względem tego, o czym mówi pani redaktor, czyli kwestie honorowe, kwestie duchu olimpijskiego, tych wszystkich wartości, które stoją za sportem, reprezentowanym przez MKOL, to pan Radosław Piesiewicz oczywiście postawienie zarzutów nie oznacza skazania. Tak. Obowiązuje domniemanie niewinności. Jasne. Jednak sama aura powoduje już pewne niekorzystne cienie rzucone na sam MKOL. I w związku z tym, biorąc pod uwagę te wszystkie przymioty, które pani redaktor powiedziała, pan prezes MKOL-u mógłby to wszystko ukrócić poprzez złożenie rezygnacji. To nie wiadomo, czy się wydarzy, to jest jego decyzja. Ale teraz przechodzę do tego poglądu, który jest mi bliski, jeżeli chodzi o mój pogląd prawny. Otóż uważam, że nawet na podstawie tego statutu, który nie przewiduje odwołania prezesa, jednak przewiduje całą procedurę powołania prezesa, to teraz właśnie związki sportowe, członkowie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PKOL-u mogliby zwołać takie nadzwyczajne zgromadzenie, przedstawić kandydatów na funkcję prezesa, nowego prezesa i zarazem w porządku obrad przedstawić projekt uchwały o odwołaniu prezesa Piesiewicza, powołując się na wszystkie względy, które też między innymi pani redaktor wymieniła, tak? Uzasadnienie takiej projektu uchwały, można powiedzieć, że pisze się samo, biorąc pod uwagę okoliczności. I teraz będzie tylko kwestia tego,

0: czy uda się przekonać większość członków Zrzeszonego Walnego Zgromadzenia do tego, mówimy tutaj o bezwzględnej większości, bo będziemy analogicznie stosowali tą samą proporcję co do powołania prezesa, tak? No, skoro
1: większość na tych samych zasadach odwołujemy, tak co jest. Powołaliśmy.
0: Tak jest, tak, ten duch prawa tutaj działa, tak, nie mam tego literalnie zapisanego, ale odwracamy tę procedurę i trzymamy się mimo wszystko tych wytycznych co do warunków związanych z wyborem prezesa, no bo skoro takie są warunki na wybór prezesa, to równie dobrze mogą być takie warunki w sytuacji pojawiania się nowych okoliczności zastosowane co do jego odwołania.
1: Panie mecenasie, bardzo, tak, ostatnie
0: tak,
1: zdanie.
0: Tak, no. I tak, w jakim układaniu powstałaby uchwała, która, jeżeli ktoś by się z nią nie zgadzał, mógłby się odwołać do sądu. I pytanie, jak sąd poszedł do tej interpretacji.
1: Bardzo dziękuję panie mecenasie za te wyjaśnienia. Pan mecenas Piotr Wojciechowski, Kancelaria Paprocki, Wojciechowski i Partnerzy był naszym gościem. Jeszcze raz dziękuję. Dobrego popołudnia.
0: Dziękuję, ukłonę. Dziękuję.
2: Reklama.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 14.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Drugi dzień przesłuchania szefa PKO-u. Wcześniej Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Politycy łączeni z aferą będą próbować doprowadzić do zagmatwania sprawy w przestrzeni publicznej, ocenia politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego Mateusz Zieliński. Gość Polskiego Radia 24 dodaje, że może to być ważniejszym elementem gry politycznej niż przerzucanie przez opozycję odpowiedzialności na rząd Donalda Tuska.
7: Ważniejszym celem niż przerzucenie odpowiedzialności jest, wydaje mi się, zmęczenie albo zagmatwanie całej historii do tego stopnia, że ona po prostu będzie zupełnie nieprzejrzysta dla odbiorców i w ten sposób straci swoją moc oddziaływania i to może być ewentualnie taka strategia osób, które powiedzmy czują się trochę niewygodnie z samej racji, że są w jakimś stopniu albo powiązane, albo powiązywane przez media, przez opinię publiczną z tą sytuacją.
6: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Śledczy sprawdzają, czy mogło dojść do przestępstw przy finansowaniu przez Zondę, m.in. fundacji byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz telewizji Republika i jej prezesa Tomasza Sakiewicza. Minister Sprawiedliwości chwali prokuraturę europejską za skuteczne działania w sprawie afery powodziowej. W mediach społecznościowych Waldemar Żurek podkreślił, że ta instytucja jest wolna od politycznych nacisków. 6 osób zatrzymanych, wnioski o areszt i zarzuty za wyłudzenie 900 tysięcy euro za fikcyjne straty powodziowe. Śledztwo prowadzi CBA pod nadzorem prokuratury europejskiej, napisał minister. Wcześniej rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że w związku z aferą aresztowano 3 osoby. Chodzi o nieprawidłowości w rozdzielaniu pieniędzy przeznaczonych dla powodzian przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. W powodzi na pograniczu nepalsko-tybetańskim zginęło 547 osób, informują nepalskie władze. Ponad 1000 osób, w tym około 500 cudzoziemców, jest zaginionych. Według chińskich mediów po chińskiej stronie granicy zginęło 5 osób, a 558 uważa się za zaginione. W Nepalu uratowano 117 turystów. Rząd w Katmandu opublikował też nazwiska zaginionych. Polski MSZ nie ma obecnie informacji o naszych rodakach poszkodowanych w katastrofie. Na koniec pogodowe alerty. Upalnie jest na zachodzie i południowym zachodzie kraju, ale w najbliższych godzinach do tych regionów dotrze burzowy front. Przyniesie ulewy i silny wiatr. O tym, jak będzie w nocy, mówi

0: Przemysław Makarewicz z IMGW.
1: Noc we wschodniej części kraju będzie pogodna, a w zachodniej części pogodę będzie kształtował front atmosferyczny niosący burze oraz opady deszczu, które miejscami będą intensywne, a prognozowana ich wysokość wyniesie miejscami nawet do 50 mm. Noc z piątku na sobotę będzie wyraźnie cieplejsza w całym kraju.
0: Termometry pokażą maksymalnie 18 stopni, to w nocy, przypominam. I pogodą kończymy to wydanie informacji. Na kolejne punktualnie o 15:00 zapraszam w imieniu Bartosza Teodorowicza. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Łukasz Jakubowski. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Już jutro po 12:00 w TDI. Hala sportowa za prawie 500 000 000 zł powstanie w Białymstoku. Jedyna taka stacja pali we Włoszech, ceny jak z innej epoki. Niski poziom wody w Wiśle pozwala odkryć tajemnice Warszawy. Były neolityczne narzędzia, średniowieczne miecze i broń z czasów wojny. Tylko dobre informacje po 12:00. Jarema Jamrożek. Zapraszam.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest godzina 14:35.
2: Stan dnia.
4: Trwa trzeci dzień kampusu Polska Przyszłości. Dziś z uczestnikami festiwalu organizowanego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego ma się spotkać premier Donald Tusk. Z kolei jutro rusza spotkanie w ośrodku prezydenckim w Juracie. Prezydent Karol Nawrocki także zaprosił młodzież. W Olsztynie jest nasz reporter Krzysztof Polasik. Dzień dobry, Krzysztofie.
5: Dzień dobry.
4: Powiedz, kogo spotkałeś na kampusie Polska Przyszłości?
5: To młodzi ludzie, przede wszystkim zainteresowani polityką. Młodzieżowi radni, działacze młodzieżówek, generalnie zwolennicy koalicji rządzącej, chociaż nie wszyscy. W tym roku kampus, można powiedzieć, że rywalizuje ze wspomnianym spotkaniem u prezydenta Karola Nawrockiego. Politolodzy już ogłosili, że trwa walka o młody elektorat. Kto jedzie do środka prezydenckiego, tego nie wiem. Ja rozmawiałem z gośćmi kampusu i zapytałem o to, dlaczego nie wybrali się do Juraty, tylko do Olsztyna.
6: No ja raczej tam się nie zjawię. Nie jestem zwolennikiem osób, które tam będą i pana, który w zasadzie zarządza tamtym miejscem, więc wybrałem coś, co bliżej jest mnie.
7: Powiem szczerze, do Juraty też chciałem, ale spóźniłem się ze zgłoszeniem, bo chciałem zobaczyć i jedno i drugie. Chciałem być i tu, i tu.
8: Bo mam tam dalej, bo tutaj miałam w miarę tak, nie wiem, 5 godzin jazdy powiedzmy z Śląska, a do Juraty dłużej muszę jechać, niestety.
5: Na scenie kampusu Polska Przyszłości wystąpili do tej pory m.in. minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, którego młodzi pytali o rozdział funkcji ministra i prokuratora, aferę Zonda Krypto, ale także o zachęty do podjęcia kariery w sądownictwie. Był także wieloletni więzień polityczny Andrzej Poczobut, przywitany gromkimi brawami, który opowiadał o torturach w białoruskim łagrze i potwierdził, mimo obaw młodych ludzi, bo pytała go o to chociażby młoda białoruska dziennikarka, wraca na Białoruś przed 13 września. A dziś uczestnicy kampusu spotkają się z szefem rządu, o co chcą zapytać premiera Donalda Tuska. Posłuchajmy odpowiedzi.
9: To jakbym miał zapytać, to może w tej chwili o bieżącą politykę wobec kształcenia lekarzy.
10: Ja bym chętnie zapytała pana premiera, jaki ma pomysł na to, że uczestnicy kampusu otwarcie mówią o tym, że są zawiedzeni ostatnimi postulatami wyborczymi, zbliżają się wybory i co planuje zrobić z tym, aby znowu przekonać swój elektorat.
11: Ja bym bardzo chciał zapytać o to, jaki ma stosunek do Arki Gdynia.
12: Co jest jego ulubionym daniem?
5: Początek wystąpienia premiera o 17:30. Donald Tusk wejdzie na główną scenę Campus Areny, która jest teraz za mną. Wszyscy już opuścili obiekt, żeby służby ochrony państwa mogły sprawdzić wnętrze. No i stąd też te odgłosy w tle, które być może państwo słyszeli. Spotkanie potrwa 1,5 godziny, a dużą jego część mają zająć właśnie pytania od młodych ludzi.
4: Krzysztof Polasik zostaje w Olsztynie na Campus Polska Przyszłości. Krzysztofie, bardzo dziękuję za twoją relację, za te informacje.
5: Do usłyszenia.
2: Komentarz.
4: Pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, teraz połączona z nami. Dzień dobry pani profesor.
13: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
4: No rzeczywiście trudno nie ulec wrażeniu, że najważniejsi polscy politycy walczą o rząd dusz wśród tego najmłodszego elektoratu, bo z jednej strony Kampus Polska, z drugiej strony spotkanie prezydenta w Juracie.
13: No tak, oczywiście można powiedzieć, że dwa wydarzenia, które zachodzą na siebie w sensie terminów, które jednakże, no można powiedzieć, też są w pewnym sensie jakoś tam symetryczne, natomiast to dobrze myślę.

0: że politycy mają świadomość, że trzeba angażować młodych ludzi, dlatego że to oni będą w przyszłości tak naprawdę podejmować decyzje i będą, no, powinni być aktywni, powinni być świadomi tego, że ich decyzje będą miały określone konsekwencje. Także tutaj można się tylko cieszyć. Natomiast należałoby też oczekiwać, żeby to nie było tylko takie, powiedziałabym, symboliczne dopieszczenie młodego pokolenia, czy dowartościowanie. Chodziłoby też o to, myślę, żeby zaproponować jakieś realne postulaty programowe i zobaczymy, czy one rzeczywiście się pojawią.
1: Na ile głos młodych wyborców może okazać się decydujący w przyszłorocznych wyborach? Na ile rzeczywiście warto i opłaca się zawalczyć o ich głosy?
0: Znaczy, gdyby popatrzeć na taką czystą arytmetykę, to oczywiście można powiedzieć, że ta generacja, do której w tej chwili tak chętnie sięgają, czy odwołują się politycy, nie jest liczebnie najliczniejsza, tak? Bo tutaj jednak wiemy doskonale, że społeczeństwo się starzeje i że to raczej te pewnie starsze generacje są liczebnie bardziej aktywne. Natomiast myślę, że ostatnie wybory w 2023 roku pokazały, że jeżeli zmobilizuje się młodych ludzi, to oni mogą być tym języczkiem uwagi, to znaczy to oni mogą tak naprawdę zdecydować koniec końców o tym finalnym wyniku wyborów i myślę, że politycy zdają sobie z tego sprawę. Natomiast powtarzam, no dobrze byłoby, gdyby to nie było tylko i wyłącznie takie oddziaływanie polegające na dowartościowywaniu, na takim pokazywaniu, że rzeczywiście młode pokolenie się liczy. Chodzi o to, jakie te propozycje, znaczy jakie będą propozycje wobec tego młodego pokolenia, które, jak powiedziałam, może rzeczywiście mieć taki, powiedziałabym, finalnie decydujący wpływ na rozstrzygnięcia.
1: Kto jest bardziej przekonujący dla tych młodych ludzi? Premier Donald Tusk, no nie chcemy nikomu zaglądać w metrykę, no ale emeryt, czy młody wiekiem i stażem w polityce prezydent Karol Nawrocki?
0: To ja odpowiem tak, dla tych ludzi młodych, którzy są w Olsztynie, bardziej przekonujący będzie pan premier Tusk, natomiast dla tych młodych ludzi, którzy znajdą się w Juracie, bardziej przekonujący będzie prezydent Nawrocki.
1: Czyli na razie obaj panowie przekonują przekonanych.
0: Tak, tak. Tutaj nie ma potencjału specjalnego wyjścia poza własną bańkę. Oczywiście, jeżeli tę prawą stronę potraktujemy jako jedną bańkę, no bo oczywiście można powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia z no, większą, powiedziałabym, dynamiką i w kontekście rywalizacji wyborczej niż po stronie koalicji aktualnie rządzącej. No bo wiadomo, co się na tej prawej stronie dzieje. Natomiast prezydent Nawrocki póki co się dystansuje od tych wydarzeń po prawej stronie, mówię tutaj o rozpadzie czy o wyjściu grupy Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Także myślę, że on nie będzie zabiegał bezpośrednio o jakiś wynik wyborczy dla konkretnego ugrupowania prawicowego, natomiast na pewno poza tę prawą bańkę no, nie wyjdzie.
1: Na razie wygląda to rzeczywiście jak takie wydarzenia PR-owe. Budowanie pozytywnego wizerunku wśród tych młodych wyborców, ale sama mówi pani profesor, że trzeba iść dalej i trzeba tym młodym ludziom coś zaoferować, bo nie chodzi tylko, żeby ich uwieść na tym etapie kilkanaście, no ciut ponad 12 miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, ale żeby wyjść do nich z bardzo konkretną ofertą, tak żeby ich przy sobie do daty wyborów przyszłorocznych utrzymać. Co to jest takiego? Na jaką ofertę ci młodzi wyborcy czekają?
0: Znaczy ja myślę, że tego rodzaju spotkania byłyby bardzo dobrym sposobem na zrobienie takiego rozpoznania, wybadanie właśnie, co jest dla młodych ludzi ważne. Bo też pamiętajmy, że sam czynnik tutaj generacyjny nie jest najistotniejszy, dlatego że inne sprawy będą ważne dla na przykład młodzieży studiującej, inne sprawy będą ważne dla młodych ludzi, którzy już pracują, którzy na przykład prowadzą samodzielną działalność gospodarczą, inne będą ważne kwestie na przykład dla ludzi z mniejszych miejscowości, dużych miast i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest homogeniczna, to nie jest taka jednorodna grupa. Myślę, że tego rodzaju spotkania, one pewnie nie są po to, żeby deklarować konkretne programy, ale żeby wysłuchać tych ludzi, żeby dać im głos, żeby no, zainspirować się tym, co jest dla nich ważne i myślę, że to powinno stanowić taką podstawę do tworzenia już programów wyborczych, które tam w przyszłym roku będą miały miejsce. Także dobrze byłoby, żeby no, wykorzystać tego rodzaju spotkania jako rodzaj konsultacji, a nie jako rodzaj właśnie takiego no, trochę podlizywania się, czy no, takie, jak pani powiedziała, PR-owski tutaj działań.
1: Na agitację jeszcze przyjdzie czas, tę wyborczą. Pani profesor, sprawa Zonda Krypto i tej afery, która rozkręca się i zatacza coraz szersze kręgi. Sprawa Zonda Krypto wygląda na największą aferę w historii

0: polskiej polityki, tak powiedział dzisiaj premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Dodał, że sprawa jest śmiertelnie poważna, to cytat z premiera, i że są z nią powiązani politycy Prawa i Sprawiedliwości, tak mówił premier Tusk.
1: Sprawa zonda krypto nabiera kształtów, które naprawdę budzą w jakimś sensie grozę, bo to już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk.

0: osiągnąć. Z obawą pan patrzy na to, na ten syndrom odstawienia, który się może pojawić u niektórych uczniów po wakacjach?
1: No, muszę panią znowu rozczarować? Nie. Nie. Nie. Dlaczego? Dlatego, że w zasadzie tutaj to, co mamy robić, jest skonstruowane bardzo prostym językiem. Zakaz korzystania z telefonów. Koniec, kropka i już. No wie pani, jak nie mogę korzystać, to nie mogę. No i tyle. Pytany no, jestem przez...
0: Jestem nastolatkiem, przeciwko temu zakazowi chętnie zbuntuję.
1: Jasne. Pytany jestem w różnych miejscach. No dobrze, to czy ja już takie szafy pancerne przygotowuję w szkole, czy schowki, czy... Nie. A dlaczego nie? No bo ja nie uważam, żeby to w ogóle było komukolwiek do czegokolwiek potrzebne. To byłyby pieniądze wyrzucone w błoto. Lepiej powiedzieć uczniom, żeby nie przynosili tych smartfonów. Właściwie to nie tyle nie przynosili, tylko nie korzystali z nich. Bo jeżeli ktoś przyniesie, no to co? Nie złamał prawa, bo ma nie korzystać, tak? Więc nie będziemy się tutaj kłócić i spierać. Nie będziemy zabierać. Nie będziemy nikogo. Będziemy tłumaczyć i mówić, że są... Albo inaczej, organizować dzieciom czas tak, żeby nie musiały sięgać, czy nie chciały sięgać tego smartfona. Będziemy oczywiście wpisywać do regulaminu szkolnego, do statutu, że nie wolno ze smartfona korzystać, że wiąże się to z pewnymi restrykcjami, bo szkoła nie ma represji. Szkoła co najwyżej wyciąga konsekwencje. I tyle. I mówienie dzisiaj komuś, żeby nie miał smartfona, to już nie zda żadnego, wie pani, egzaminu. Jeśli ktoś będzie rewidował dzieci wchodzące do szkoły wykrywaczem metalu, żeby znaleźć, czy czasem nie ma tam smartfona i wrzucał te smartfony, nie wiem, do kosza, żeby ktoś sobie potem je odbierał po lekcji, no to to będzie komiczne.
0: Młodzi ludzie, dzieci rozumieją sens tego zakazu?
1: Myślę, że każdy rozumie. I tu nie ma wyjątku. I dorośli, i dzieci, i wszyscy. Natomiast nie każdy chce się temu podporządkować. Więc żebyśmy nie bawili się w policjantów i złodziei w szkole, to się umówmy, że nie korzystamy ze smartfonów. I tyle. A jeżeli będzie w regulaminie, że za notoryczne uchylanie się od tego niekorzystania grozi na przykład sankcja w postaci odpowiedniej notatki, czy odpowiedniej oceny zachowania. No bo trudno uczniowi wystawić ocenę wzorową z zachowania, czy bardzo dobrą, jeśli notorycznie korzysta ze smartfonu, a zabronione jest korzystanie. No to musi się liczyć z tym, że takiej oceny miał nie będzie. Wielu uczniom na takiej ocenie zależy, bo to jest proces wychowawczy. Jak komuś nie zależy, to proces wychowawczy jest opisowy. Opisujemy. Ten człowiek tak podchodzi właśnie do zakazu korzystania ze smartfonu. I tyle.
0: Wraca też po raz kolejny, jak bumerang można powiedzieć, kolejna odsłona serialu pod tytułem Edukacja zdrowotna w polskich szkołach. Od tego roku to będzie przedmiot obowiązkowy z wyłączeniem tego, tej części poświęconej edukacji seksualnej. Mhm. Ile w tym jest, panie dyrektorze, polityki, ideologii, a ile rzeczywiście takiej autentycznej troski o wychowanie i taką rzetelną edukację młodych ludzi?
1: No cóż, na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, bo nie jestem politykiem. Natomiast uważam ten przedmiot za bardzo pożyteczny w szkole. I w ubiegłym roku, kiedy jeszcze był nieobowiązkowy, to w mojej szkole na te zajęcia uczęszczało około 80% dzieci. Nie 20, tylko 80. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że uświadamianie dzieciom zagadnień związanych z funkcjonowaniem we współczesnym świecie, z zapobieganiem różnego rodzaju zdarzeniom, czy to cyfrowym, czy zdrowotnym, tłumaczenie dzieciom, jak funkcjonuje ludzki organizm, na zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej, ale także społecznej, ale także umiejętności rozważania pewnych problemów, a z punktu widzenia psychologii, jest jak najbardziej korzystne i pożyteczne. I dla mnie najważniejsze jest to, czy dzieci, które chodzą do szkoły dzisiaj, będą szczęśliwymi dorosłymi, znającymi potrzeby swojego funkcjonowania, swojego ciała, swojej psychiki za 20, 30, 40 lat. Może mnie już wtedy nie będzie, a pewnie rządy będą się zmieniać jeszcze nie raz. Natomiast odpowiedzialność odpowiedzialność nie dotyczy sfery politycznej. Dotyczy czegoś o wiele bardziej istotnego i właściwego, mianowicie zdrowia.

0: człowieka, który być może uniknie otyłości i chorób metabolicznych, być może uniknie cukrzycy typu drugiego, być może uniknie jakichś zawałów zbyt wcześnie, czy w ogóle ich uniknie, być może uniknie różnego rodzaju nieporozumień w konfrontacji z innymi osobami w takim życiu społecznym i to będzie ten plus. Podjęliśmy to, w tym roku będziemy to kontynuować i ja osobiście nie spotkałem się w swojej szkole przynajmniej z jakąś krytyką tego programu. Szanuję to, że ktoś w tamtym roku nie zapisał swojego dziecka, bo każdy ma takie prawo. Tak samo jak każdy ma prawo na przykład nie zapisać dziecka na te zajęcia dotyczące tej edukacji seksualnej.
1: Oczywiście to, że ten
0: ma taką możliwość.
1: Że ten moduł jest wyodrębniony.
0: Ten moduł jest wyodrębniony.
1: Dobrze czy nie dobrze?
0: Myślę, że dobrze. Sam zresztą w ubiegłym roku często mówiłem o tym publicznie, że uważam, że wyrzucanie dzieci jakby z całego tego przedmiotu jest wylewaniem dziecka z kąpielą. Można sobie z tym poradzić, zwalniając dziecko z jednego, drugiego lub z jednej, drugiej lub trzeciej lekcji, bo to jest naprawdę niewiele w porównaniu z tym, co zyska. A poza tym, szczerze mówiąc, nie uważam, że często te deklaracje rodzicielskie, że oni sami dziecko w tym duchu wychowają, są głęboko przesadzone i rodzice często w ogóle z dziećmi nie rozmawiają na takie tematy, nie uświadamiają ich, a brak świadomości, bo tu nie chodzi o tą świadomość pejoratywną, tylko taką korzystną, pozytywną. Dziecko musi wszystko wiedzieć i musi znać prawdę i tę prawdę jesteśmy jako osoby dorosłe zobowiązani mu przekazywać.
1: Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za wizytę w naszym studiu. Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym dla pana, nauczycieli, pana szkoły, uczniów, rodziców, żeby to był dobry rok szkolny na luzie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pan Tomasz Ziewiec, dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, był z nami. Osiem minut przed godziną 16 mam dla Państwa informację z sądu, który zdecydował, że Mieszko R. nie trafi do więzienia. Biegli ocenili, że podejrzane o brutalne zabójstwo portierki Mieszko R. był niepoczytalny. Do tego brutalnego zabójstwa doszło, przypomnę, na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszko R. trafi teraz do aresztu, a potem prawdopodobnie do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. O szczegółach Maciej Zaborski, obrońca Mieszka R.
2: Co pół roku sąd będzie decydował, czy jest to zasadne dalsze stosowanie, czy ewentualne są możliwe inne środki zabezpieczające. Jesteśmy pewni, że skala tego wyjątkowo tragicznego zdarzenia i skala choroby naszego klienta wskazują na to, że to nie będzie krótkotrwałe leczenie.
3: Jak sąd dokładnie uzasadniał taką decyzję?
2: Szczegółowość uzasadnienia to już jest jednak kwestia sądu, prawda? W tym zakresie pozostawiamy jednak, żeby państwo zwrócili się do sądu. Tutaj jesteśmy zbieżni z prokuraturą, jeżeli chodzi o kwestię tego, że mamy do czynienia z osobą niepoczytalną. Niepoczytalność automatu tak naprawdę powoduje brak przestępczości, a brak przestępczości powoduje to, że nie można zastosować kary, tylko są stosowane środki zabezpieczające.
4: Jaki był przebieg rozprawy? Bo tam gdzieś po drodze pojawiła się informacja, że miała być druga opinia biegłego, tego domagała się rodzina pokrzywdzonych, właśnie pełnomocnicy pokrzywdzonych. To jaki był w ogóle ten przebieg rozprawy i czy to się rzeczywiście pojawiło? No i czemu ten wniosek nie przeszedł przez sąd?
5: Sąd uznał, że materiał, który jest zgromadzony w aktach sprawy, zresztą bardzo obszerny, także sama opinia, która była sporządzona przez cztery osoby przez zespół biegłych, jest materiałem kompletnym, spójnym i nie wymaga żadnego uzupełnienia. Faktycznie pełnomocnicy rodzin starali się tą sprawę po prostu jeszcze dogłębniej wyjaśnić. Sąd uznał, że nie ma takiej potrzeby i w dniu dzisiejszym tak naprawdę na jednym terminie mogła zapaść ta decyzja, która zapadła. Ja chciałbym bardzo podkreślić, że to, że nie ma kary w takim rozumieniu, powiedziałbym, w wymiarze, którym my wszyscy rozumiemy jako kara, to nie znaczy, że tej sankcji nie ma. Ona jest bardzo, bardzo daleka. Mówimy tutaj o umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym bezterminowo, co oznacza, że pan Mieszko R. może przebywać w tym zakładzie nawet dożywotnio.
3: Czyli dzisiaj stanowisko pełnomocników zamordowanej było właściwie takie samo, tak? Oni domagali się tego, by nowe ekspertyzy psychiatryczne Mieszka R. zostały sporządzone, tak?
5: Było takie stanowisko, które dotyczyło powołania kolejnych biegłych, natomiast no, nie jest to niczym nadzwyczajnym, jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, a w tego typu sprawie oczywiście, że te wątpliwości się muszą pojawiać, no bo na szczęście tego typu spraw w Polsce nie mamy wiele. Dlatego też takie wnioski były złożone. Sąd uznał, że nie ma konieczności powoływania dodatkowego zespołu biegłych. Wszystko było jasne i logiczne i spójne.
3: Czyli mówiąc wprost, sąd nie uwzględnił stanowiska pełnomocnika.

0: pracowników rodziny ofiary?
1: Żeby sporządzić uzupełniającą opinię, żeby podjąć decyzję o uzupełniającej opinii, muszą być konkretne wątpliwości. Zdaniem sądu tych wątpliwości nie było i te opinie są bardzo, bardzo kompleksowe. Opinie, ponieważ najpierw była sporządzona jedna, potem była uzupełniająca, również biegli byli przesłuchiwani dzisiaj i zdaniem sądu, ale chyba też nas wszystkich, te opinie były naprawdę, naprawdę daleko idące i bardzo głębokie.
2: Maciej Zaborowski, obrońca Mieszka R. i szczegóły tej dzisiejszej decyzji sądu w sprawie aresztu dla Mieszka R., który został uznany za niepoczytalnego. 4 minuty zostały do godziny 16. Panowie, zwracam się tu do swoich kolegów, którzy dołączyli do mnie w studiu Polskiego Radia 24.
3: Dzień dobry,
2: Paweł Pawłowski, Jeremia Jamroszek. To już ostatnie takie popołudnie tego lata.
3: To
2: tych wakacji.
3: Brzmi dobrze.
2: Brzmi dobrze?
4: Brzmi sympatyczne, dobrze. Ciepłe. Dlaczego nie?
2: Paweł oczekuje, że rozpocznie się pełną parą po prostu sezon parlamentarny.
3: Ja mam wrażenie, że ten sezon polityczny rozpoczął się już trochę wcześniej, a być może nie mieliśmy w ogóle nawet wakacji, biorąc pod uwagę to, co ostatnio działo się w polskiej polityce. Jak rozmawiamy z kolegami i koleżankami, dziennikarzami i dziennikarkami, no to mówimy o tym, że dawno chyba nie było tak ciekawego sezonu ogórkowego, w którym tyle się działo. Ja sam nie wiem, czy zdążę dzisiaj wszystkie tematy poruszyć z Dariuszem Jońskim, europosłem Koalicji Obywatelskiej, i Szymonem Stachowiakiem z kancelarii prezydenta, ale na pewno zonda krypto i weta prezydenckie, te dzisiejsze.
4: No to u mnie z kolei pieniądze, bo rząd przyjął projekt budżetu. To jest jedyna ustawa, której pan prezydent nie może zawetować, ale może tak ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Do tego samego Trybunału, który właśnie został odsunięty od finansowania. Więc to może być bardzo ciekawe. U mnie w debacie dnia po godzinie 18 Joanna Ćwiek-Świdecka z Rzeczpospolitej, profesor Arkadiusz Modrzejewski z Uniwersytetu Gdańskiego. Oprócz tego zajrzymy na Dolny Śląsk, bo tam z kolei rządzi szatan. A dokładnie szatan z 7 klasy, bo ruszyły zdjęcia do filmu właśnie.
2: Jeremia Jamrożek, Paweł Pawłowski zostają z państwem. Ja się nazywam Ewa Wasążnik i bardzo dziękuję za wspólnie spędzone wczesne popołudnie. Do usłyszenia.
5: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: W sobotę zapraszam na audycję Kierunek Kino. Gościem programu będzie Jan Jankowski, aktor teatralny i telewizyjny. Kiedyś ulubieniec damskiej części publiczności. Dzisiaj znakomicie odnajduje się w komediowym repertuarze. Lekko nie będzie, Ostra jazda czy Akompaniator. To tytuły teatralne, w których aktora można oglądać obecnie. I przekonać się, czy Jankowski wciąż jest boski. Kierunek Kino. Jutro o godzinie 9:06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
13: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Punktualnie 16. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Na początek powiemy dużo o kryptowalutach. Sejm w przyszłym tygodniu znów spróbuje odrzucić weto prezydenta do ustawy regulującej ten rynek. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrała nasza reporterka.

0: Przyszłoroczny projekt budżetu przyjęty przez rząd. Jest duży deficyt, a w tle pytania o koszty dla państwa blokowania przez prezydenta ustaw. Przedstawi je nasz reporter. Powiemy też o ostatnim pożegnaniu generała Mirosława Różańskiego. Zasłużony dla polskiej armii dowódca i reformator został pochowany na cmentarzu w Międzyrzeczu. Czas na szczegóły. Zapraszam.
1: Suma wydarzeń.
0: Posłowie podejmą trzecią próbę odrzucania prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptowalut w Polsce. Marszałek Włodzimierz Czarzasty pozytywnie odpowiedział na prośbę premiera Donalda Tuska w tej sprawie i zapowiedział, że Sejm zajmie się tym tematem w przyszłym tygodniu. Rządzący liczą, że trwające śledztwo związane z aferą Zonda Krypto pomoże i tym razem opozycja, czyli PiS, Rozwój Plus i Konfederacja, pomogą weto odrzucić. Sprawą zajmuje się nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Witaj.
2: Dzień
0: Powiedz,
2: dobry.
0: Jak premier uzasadniał wniosek o ponowne uchwalenie ustawy, co mówił marszałek i czy tym razem uda się weto odrzucić?
2: No do trzech razy sztuka można powiedzieć. Premier Donald Tusk oczekuje od polityków opozycji zerwania więzi z brudnym biznesem i wsparcia w sprawie ustawy regulującej rynek kryptowalut.
3: Narobiliście bardzo dużo zła. Wpakowaliście się w bardzo brudny interes. Mówię tutaj o tych wszystkich, którzy korzystali z tych pieniędzy. Byłym prezydencie, aktualnym prezydencie, premierze Morawieckim. Wszyscy mają teraz ostatnią okazję, żeby powiedzieć, że cokolwiek zrozumieli. Nie zrzucą z siebie odpowiedzialności za to, co się stało, ale przynajmniej mogą pomóc nam zapobiec tego typu paskudnym sytuacjom w przyszłości.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że weto będzie głosowane na posiedzeniu Izby w przyszłym tygodniu. Przypomniał, że takie głosowanie odbędzie się po raz trzeci, bo tyle razy prezydent Nawrocki ustawę wetował. Mówił też, czym powinno być głosowanie nad odrzuceniem tego weta.
4: To jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie matactw, jeżeli chodzi o procedowanie nad tą ustawą. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
2: Argumenty rządzących oraz prowadzone śledztwo w sprawie Zonda Krypto i stawianie zarzutów, między innymi prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego, nie przekonują jednak polityków Rozwoju Plus oraz Prawa i Sprawiedliwości. Europoseł Rozwoju Plus Piotr Müller powiedział, że rządowe przepisy były nad regulacją i dlatego Karol Nawrocki złożył własny projekt ustawy w tej sprawie i on powinien być przyjęty przez Sejm.
5: Absolutnie się z tym zgadzam. Pan prezydent dokonał weta poprzednich ustaw, dlatego że w pewnych miejscach była nadregulacja. Natomiast jednocześnie powiedział, że należy wdrożyć przepisy unijne, bo są przepisy unijne. W takiej zasadzie Unia Europejska plus zero, czyli krótko mówiąc nie robić nadregulacji. I tak jest w wielu krajach unijnych. W związku z tym ta ustawa dotycząca regulacji kryptowalut powinna być przyjęta. Pan prezydent dlatego taki projekt ustawy zgłosił.
2: W tle dyskusji o odrzuceniu weta i nowych przepisach dotyczących regulacji rynku kryptoaktywów toczy się śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty, między innymi płatnej protekcji. Zdaniem wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka z PSL-u w tej sprawie możemy mieć do czynienia z, jak się wyraził, aferą Rywina BIS. Jeżeli te wszystkie zarzuty się potwierdzą, dojdzie do przetasowania na scenie politycznej, wieszczy polityk.
6: To jest kwestia budowania patologicznego systemu, który miał na celu tak naprawdę przejęcie kontroli nad całym państwem. Bo jeżeli ktoś korumpuje, czy też próbuje korumpować polityków, jeżeli ktoś próbuje korumpować instytucje państwowe bardzo ważne, a do tego jeszcze na przykład chce kupić sobie udziały jednej czy drugiej przybudówki partyjnej PiS-u, to jest po prostu budowanie takiego konglomeratu, który ma na celu stworzenie jakiejś, powiedziałbym, albo pajęczyny, albo ośmiornicy.
2: Politycy Prawa i Sprawiedliwości próbują doprowadzić do zagmatwania sprawy w przestrzeni publicznej. Twierdzą też, że za aferę Zonda Krypto odpowiedzialny jest obecny rząd. Niechętnie też m.in. poseł Zbigniew Kuźmiuk komentują zarzuty dla Radosława P.
7: Jeżeli te zarzuty są prawdziwe, że uzyskał informacje i w związku z tym wycofał swoje pieniądze, inwestorzy dokonują różnych decyzji na podstawie różnych informacji, które do nich docierają. Postawienie takiego zarzutu, a zwłaszcza udowodnienie go przed sądem, moim zdaniem jest niemożliwe. Prawo i Sprawiedliwość z panem Piesiewiczem nie ma nic wspólnego. Nic wspólnego.
2: Radosław P. to bliski znajomy, przypomnę, posła PiSu Jacka Sasina i to pod jego politycznym protektoratem P. budował swoją pozycję w polskim sporcie. A zatrzymanie Radosława P. ma związek z aferą Zonda Krypto. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych.
0: Posłowie trzeci raz będą próbowali odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach.

0: Utach. Komentarze polityków w tej sprawie, a także w sprawie afery Zonda Krypto zebrała Małgorzata Naukowicz. Bardzo dziękujemy. A w sprawie afery Zonda Krypto przesłuchiwany był dziś prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. Kilkadziesiąt minut temu opuścił on prokuraturę w Katowicach. Wczoraj usłyszał zarzuty dotyczące płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Zdaniem przewodniczącego Stowarzyszenia Olimpijczycy.pl Roberta Korzeniowskiego, Radosław P. powinien zostać odwołany.
1: To jest ogromne obciążenie dla wizerunku ruchu olimpijskiego. Na stole jego dziennika podawczego leży wniosek podpisany przez 82 organizacje olimpijskie należące do PKOL-u, który wzywa do zwołania walnego zgromadzenia, które zajmie się odwołaniem prezesa i tak naprawdę działanie powinno być podjęte już najpóźniej pod koniec czerwca. Uporczywie nie wykonuje swoich funkcji. Dzisiaj uważam, że inicjatywę powinien przejąć zarząd PKOL-u.
0: W sprawie Zonda Krypto pojawił się jeszcze jeden wątek. Jak podają portale WP.pl i TVN24, były prezes giełdy Przemysław Kral miał pomagać poszukiwanemu listem gończym byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu uzyskać azyl w Dubaju. Według doniesień dziennikarzy miał w tym pośredniczyć ówczesny adwokat obu mężczyzn Bartosz Lewandowski. On sam temu jednak zaprzecza. Jak powiedział podczas konferencji prasowej, wie o spotkaniu Marcina Romanowskiego z Przemysławem Kralem, ale nie zna jego szczegółów.
2: Według mojej najlepszej wiedzy faktycznie do tego spotkania doszło. Natomiast co się później działo, czyli kwestie tego, czy pan mecenas Kral reprezentował pana Romanowskiego, czy przyjmował jakieś pełnomocnictwo, czy jego prawnicy w kancelarii również, dowiedziałem się o złożeniu tego wniosku dopiero z artykułu. Nie wiedziałem o tym, że taka procedura jest prowadzona. Ja sam jej nie prowadziłem.
0: Przemysław Kral miał założyć Marcinowi Romanowskiemu spółkę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w ten sposób uzyskać wizę rezydencką dla polityka. Plan ten się nie powiódł, bo władze w Dubaju odmówiły utworzenia spółki. Sam Przemysław Kral zdecydował się na współpracę z prokuraturą i obciąża polityków prawicy. Gość Polskiego Radia 24, politolog Paweł Królikowski, zaleca jednak ograniczone zaufanie wobec zeznań byłego prezesa giełdy kryptowalut.
3: To jest instytucja małego świadka koronnego i ten świadek koronny ma niestety taką możliwość oszczędnego dysponowania prawdą. I ja chciałbym na końcu pamiętać, że to jest oszust, który Polaków skrzywdził, który zabrał im pieniądze i to, że on w tej chwili sypie i obciąża polityków prawicy w żaden sposób nie powinno rozwiązać problemu tego, że zostały zabrane Polakom ciężkie miliony złotych.
0: Klienci Zonda Krypto, którzy zainwestowali tam swoje oszczędności, stracili ponad 350 milionów złotych. Śledczy sprawdzają, czy doszło do popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto m.in. fundacji byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, telewizji Republika i jej prezesa.
4: Suma wydarzeń.
0: Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2027 rok, ale nad finansami państwa cieniem kładzie się narastający konflikt na linii rząd-prezydent. Minister finansów szacuje, że dotychczasowe weta Karola Nawrockiego kosztowały budżet co najmniej 8 miliardów złotych, co zaczynają wytykać agencje ratingowe. Tymczasem prezydent zawetował kolejne 3 ustawy i odpowiada, że to nie weta są problemem, lecz lawinowo rosnący dług publiczny i sięganie do portfeli Polaków. W sprawie przygląda się nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Powiedz Piotrze, jak wygląda to polityczne i ekonomiczne starcie?
5: Przyjęty przez rząd projekt budżetu na 2027 rok zakłada rekordowe nakłady na obronność i ochronę zdrowia. Jednak te plany według rządu mogłyby być wyższe, a to wszystko przez polityczny klincz. Minister finansów Andrzej Domański alarmuje, że blokowanie ustaw przez Pałac Prezydencki uszczupliło kasę państwa o co najmniej 8 miliardów złotych. Szef resortu finansów podkreśla, że na politykę prezydenta reagują już międzynarodowe instytucje.
6: W niedawnym raporcie agencji Fitch mieliśmy wprost, bardzo wyraźnie, w szczególności jak na język, którym zwykle operują agencje ratingowe, wskazane, że rekordowa liczba wet prezydenta przeszkadza w prowadzeniu efektywnej polityki gospodarczej. Pan prezydent Nawrocki nie może dłużej udawać, że tego nie widzi, nie może dłużej destabilizować finansów państwa, destabilizować budżetu Polski, prowadzić tak dziwnych działań, jak chociażby walka z podatkiem od nadmiarowych zysków uderzającym w koncerny paliwowe.
5: Konflikt znowu przybrał na sile po dzisiejszej decyzji Karola Nawrockiego, który zawetował 3 kolejne ustawy o programach ochrony powietrza, nowelizację prawa energetycznego oraz przepisy w

0: wprowadzające bezpłatny państwowy e-dziennik dla szkół. Przedstawiciele rządu i resortu edukacji mówią o uderzaniu w bezpieczeństwo danych uczniów i koszcie dla rodziców, którzy nadal będą skazani na płatne aplikacje komercyjne. Rzecznik rządu Adam Szłapka ocenia kolejne weto jako niezrozumiałe.
1: To jest kolejne weto z cyklu absurdalnych, bo tutaj chodziło przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci. Dostęp do danych, zabezpieczenie tego, żeby one były w rękach ochranianych także systemem państwowym, a niekoniecznie w prywatnych firmach. Wzmocnienie tego bezpieczeństwa. W tym konkretnym przypadku chodziło o pilotaż i o sprawdzenie tego, jak ten system działa i czy ten system będzie się sprawdzał po prostu z punktu widzenia i bezpieczeństwa dzieci, i wygody rodziców.
0: W podobnym tonie wypowiada się minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski. Napisał w social mediach, że to zwycięstwo lobbingu i porażka polskiej szkoły. Jeśli chodzi ogólnie o weta, to prezydent Karol Nawrocki odpiera zarzuty i przekonuje, że twierdzenia o kosztach wet to manipulacja. Głowa państwa wytyka rządzącym, że od końca 2023 roku dług Skarbu Państwa wzrósł o ponad 840 miliardów złotych. A odpowiedzią na deficyt powinno być uszczuplenie systemu i walka z nadużyciami, a nie nakładanie nowych obciążeń fiskalnych. Prezydent apeluje do rządu o ograniczenie wydatków i zmianę filozofii zarządzania państwem.
2: Od kilku dni słyszymy, że prezydenckie weta kosztują miliardy złotych. To kłamstwo i czysta manipulacja. Weta nic nie kosztują Polaków. Weta chronią Polaków przed kolejnymi podatkami, opłatami i sięganiem do ich kieszeni. Jeżeli budżet przecieka jak zardzewiały durszlak, nie dolewa się do niego kolejnych miliardów zabranych ludziom. Najpierw się naprawia to, co nie działa, co zawodzi. Rządzie, zacznij od siebie, nie od portfeli Polaków.
0: Prezydent Karol Nawrocki zawetował już w sumie 45 ustaw. Mimo politycznego sporu projekt ustawy budżetowej na 2027 rok trafi teraz do zaopiniowania przez Radę Dialogu Społecznego, a do Sejmu zostanie skierowany do końca września.
3: Kolejne weta prezydenta i kolejny spór z rządem. Głosy jednej i drugiej strony zebrał Piotr Durys. Bardzo dziękujemy. Dodajmy, że zgodnie z założeniami przyszłorocznego budżetu wydatki wyniosą prawie 980 miliardów złotych, a deficyt nie przekroczy 283 miliardów. W projekcie zaplanowano rekordowe nakłady na obronność i ochronę zdrowia. Nie ma w nim natomiast pieniędzy dla Trybunału Konstytucyjnego. Powodem jest brak planów finansowych od tej instytucji, mówił minister Andrzej Domański.
4: Plan dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego nie został skutecznie dostarczony do ministra finansów i gospodarki celem włączenia go do ustawy budżetowej. W konsekwencji powyższego zarówno w projekcie ustawy, jak i w uzasadnieniu do niej nie zostały ujęte w zakresie roku 2027 oczywiście dochody i wydatki Trybunału Konstytucyjnego.
3: Sędzia Trybunału Dariusz Szostek tłumaczy, że zgodnie z przepisami budżet Trybunału uchwala Zgromadzenie Ogólne. Te jednak się nie odbyło, bo prezes Bogdan Święczkowski zakwestionował status czworga nowych sędziów wybranych przez Sejm w marcu.
5: Na pierwszym zgromadzeniu weszli prawidłowo wybrani sędziowie Markiewicz oraz Dżemborowski. Pan prezes uznał, że brak kworum ze względu na to, że ja i pani sędzia Będkowska nie podpisaliśmy się na liście obecności, pomimo że siedzieliśmy wszyscy przy stole, więc zostało zerwane pierwsze posiedzenie przez pana prezesa. A w drugim posiedzeniu, gdzie była kwestia dyskusji nad budżetem, pani sędzia Korwin-Piotrowska, która została wpuszczona, oraz Tamborowski, zostali uznani nie jako sędziowie, członkowie Zgromadzenia Ogólnego, ale jako goście.
3: Trybunał Konstytucyjny twierdzi natomiast, że decyzja ministra finansów o nieuwzględnieniu finansowania instytucji w przyszłorocznym budżecie jest bezprawna. W komunikacie Trybunał podkreśla, że 30 lipca prezes instytucji przekazał ministrowi finansów plan dochodów i wydatków na przyszły rok. Jak czytamy, nieuwzględnienie tego planu jest jaskrawym naruszeniem prawa przez ministra Andrzeja Domańskiego. To on wprowadził do polskiej armii rosomaki i strzelców wyborowych. Po odejściu z wojska poświęcił się polityce i trosce o weteranów. Generał Mirosław Różański spoczął dziś na cmentarzu w Międzyrzeczu w Lubuskiem. Ostatnie pożegnanie jednego z najbardziej znanych polskich dowódców obserwowała Aneta Łuczkowska. Witaj.
6: Dzień dobry.
3: Powiedz, jak uczestnicy ceremonii wspominali generała?
6: Wspominali go bardzo ciepło. Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałkini Senatu, mówiła, że generał Mirosław Różański poza sporem politycznym widział to, co nas wszystkich jednoczy – bezpieczeństwo Rzeczpospolitej.
7: Tym trudniej jest nam dzisiaj żegnać pana, panie generale. W tych niespokojnych i niebezpiecznych czasach jeszcze bardziej brakować będzie

0: Pana mądrego głosu, Pana cennych analiz, Pana ostrzeżeń i wskazywanie nam wszystkim, że powinniśmy starać się bardziej, robić więcej, działać odważniej, by Polska była bezpieczna.
1: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał natomiast, jak trudno jest żegnać osobę tak zasłużoną.
2: Tu leży żołnierz polski, odważny, sumienny, skrupulatny. Tu leży dowódca Wojska Polskiego, oddany swym żołnierzom misji wychowania, wykształcenia, nakreślenia strategii. Tu leży nasz kolega.
1: Pułkownik rezerwy Szczepan Głuszczak przez lata współpracował z generałem. Poznali się jeszcze w Czarnej Brygadzie w Żaganiu. Oto jak go wspomina.
3: Był przede wszystkim człowiekiem, później był żołnierzem, a na końcu był dowódcą. Był dowódcą pełnym charyzmy. Potrafił dowodzić w sposób poprzez cele tak naprawdę. Mówił za mną, nie mówił naprzód. Nie wskazywał miejsca, do którego mamy dobiec, tylko pokazywał, jak do tego miejsca dojść. Był dowódcą, który potrafił podłączyć podwładnych mu ludzi do jego wizji, do jego misji, do jego celów.
1: Poza politykami czy wojskowymi w ostatniej drodze generała Różańskiego towarzyszyli mu też mieszkańcy Międzyrzecza, czyli jego sąsiedzi.
4: Był zasłużony, lubiany, był w ogóle, było o nim zawsze głośno, ale w superlatywach. Ludzie się wypowiadali zawsze o nim bardzo dobrze.
5: Dlatego przyszłam go pożegnać, ze względu, że go bardzo lubiłam.
1: Co dla pana znaczy być tutaj, w tej jego ostatniej drodze?
6: Po prostu chcę oddać mu hołd.
1: Urna z prochami generała Mirosława Różańskiego spoczęła na cmentarzu komunalnym, tutaj, w Międzyrzeczu. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
7: W Międzyrzeczu zakończyły się uroczystości pogrzebowe generała Mirosława Różańskiego. Z żałobnikami rozmawiała Aneta Łuczkowska. Bardzo dziękujemy.
8: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
7: W powodzi na pograniczu nepalsko-tybetańskim zginęło 547 osób, poinformowały nepalskie władze. Ponad 1000 osób, w tym około 500 cudzoziemców, jest zaginionych. Ratownicy prowadzą wyścig z czasem, ponieważ władze ostrzegają przed kolejną błyskawiczną powodzią. W stolicy Nepalu, Katmandu, jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz.
9: Chiny i Nepal ostrzegają, że w regionach, gdzie obecnie prowadzona jest dramatyczna akcja ratunkowa, ponownie może dojść do powodzi błyskawicznej. Podczas środowego kataklizmu po obu stronach granicy uformowały się tamy gruzowe. Powstały dwa zbiorniki wodne, do których cały czas napływa woda. Zapory są niestabilne i w każdej chwili grożą zawaleniem. Chińskie władze prowadzą ocenę sytuacji z powietrza. Jeden z powstałych po osunięciu zbiorników ma około 150 metrów długości, jest głęboki na około 50 metrów. Według szacunków znajduje się tam około 2 milionów metrów sześciennych wody. Jezioro zaporowe powiększa się, a na granicy Nepalu i Chin pada deszcz. Akcja ratownicza w rejonie Rasuła została dziś przerwana na 1,5 godziny, kiedy zauważono, że woda w jednym ze zbiorników wodnych w pobliżu tego terenu zaczyna przelewać się przez zapory. Tymczasem władze Nepalu ogłosiły kontrowersyjną decyzję o odmowie przyjęcia zagranicznych zespołów ratowników. Władze Korei Południowej, której obywatele zaginęli w Nepalu, twierdzą, że wciąż negocjują z nepalskimi władzami możliwość wysłania zespołów ratowniczych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
7: Norwegowie żegnają swojego króla. Harald V zmarł dziś rano, miał 89 lat. Rodacy wspominają go jako człowieka bliskiego ludziom, który jednoczył kraj. Więcej na ten temat Jan Olencki.
10: Królewski sztandar nad pałacem w Oslo opuszczono do połowy masztu. Wspominający Haralda V zwracają uwagę na jego otwartość. Był dla wszystkich jak dziadek, był dobrym człowiekiem. Nigdy nie patrzył na religię, płeć ani nic takiego. Po prostu akceptował każdego takim, jakim jest. Dlatego był królem ludu. Smutkowi po śmierci monarchy towarzyszy też poczucie wspólnoty. Jest bardzo smutno, trochę ponuro, ale jednocześnie bardzo miło widzieć, że Norwegia jednoczy się wokół króla i że jesteśmy tak zjednoczeni jako kraj i naród. Harald V panował przez ponad 35 lat. Angażował się w ochronę przyrody i był zapalonym żeglarzem. Trzykrotnie reprezentował Norwegię na Igrzyskach Olimpijskich. Mimo pogarszającego się zdrowia nie zdecydował się na abdykację. Teraz tron objął jego syn Hakon. Jan Olencki, Polskie Radio.
7: Nowy król Norwegii, tak jak słyszeliśmy przed chwilą, przyjął imię Hakon VIII. Zgodnie z obowiązującym prawem objął on tron w chwili śmierci ojca. Odbyło się to bez koronacji i zatwierdzenia przez

0: parlament. Håkon VIII będzie musiał złożyć przysięgę przed rządem, a następnie przed norweskim parlamentem. Atak hakerów na 3 brytyjskie lotniska. Wyciekły dane prawie 9 milionów klientów. Chodzi o porty w Manchesterze, Londynie, Stansted i East Midlands, z których korzysta także wielu Polaków. Wśród przejętych informacji są adresy e-mail, numery telefonów, kody pocztowe i numery rejestracyjne samochodów. Nie wyciekły dane bankowe ani paszportowe. Z Londynu Anna Rączkowska.
1: Hakerzy dostali się do systemów z informacjami o osobach, które rezerwowały parkingi, korzystały ze stref wypoczynkowych albo wykupywały szybkie przejście przez kontrolę bezpieczeństwa. Przejęli też dane klientów korzystających z bezprzewodowego internetu w terminalach. Operator Manchester Airport Group, do którego należą zaatakowane lotniska, zapewnia, że w zaatakowanych systemach nie było numerów kart płatniczych ani danych kont bankowych. Hakerzy nie mieli też dostępu do informacji paszportowych. Po wykryciu ataku firma ograniczyła dostęp do swoich systemów. Sprawą zajmują się specjaliści od cyberbezpieczeństwa oraz brytyjskie służby. Operator kontaktuje się z osobami, których dane mogły wyciec. Atak nie spowodował utrudnień na lotniskach. Samoloty startują i lądują zgodnie z planem. Działają też parkingi i pozostałe usługi. Bezpieczeństwo pasażerów nie było zagrożone. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Klienci, w tym Polacy korzystający z tych lotnisk, powinni teraz uważać na podejrzane e-maile, SMS-y i telefony. Skradzione informacje mogą zostać wykorzystane do podszywania się pod pracowników lotnisk i prób wyłudzenia haseł lub pieniędzy. Rodziny ofiar katastrofy lotniczej z 2015 roku domagają się odszkodowań od Niemiec. Chodzi o wypadek samolotu Germanwings, do którego doszło w Alpach. Pilot świadomie rozbił maszynę ze 150 osobami na pokładzie. Krewni pasażerów zwracają uwagę, że badania medyczne prowadzone przez państwo nie wykryły problemów psychicznych pilota. O szczegółach Adam Górczewski.
2: Bliscy ofiar katastrofy zdecydowali o skierowaniu żądań przeciwko państwu, ponieważ inne sądy odrzuciły pozwy o uznanie winy Lufthansa. We Frankfurcie nad Menem i w Hamm sędziowie uznali, że to nie koncern, do którego należała linia Germanwings, odpowiada za badania pilotów, bo ocenę medyczną przeprowadza Federalny Urząd Lotnictwa, czyli kraj. Na tej podstawie bliscy 30 ofiar postanowili ponad 11 lat po katastrofie uzyskać pieniądze z budżetu Niemiec. Sąd w Bruszwiku po 3 latach analiz dokumentów ocenił wstępnie jako niskie prawdopodobieństwo uznania odpowiedzialności państwa za katastrofę. Od dziś jednak prowadzi proces, w którym rodziny chcą od 500 euro do 110 tysięcy odszkodowania. Andreas Lubitz mimo problemów psychicznych uzyskał, a później nie stracił licencji pilota. 24 marca 2015 roku, pilotując samolot na trasie z Barcelony do Düsseldorfu, po wyjściu drugiego pilota zamknął się w kabinie i skierował maszynę ku zboczom Alp. Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń.
0: Wracamy do kraju. Minister energii podał ceny, które od jutra będą obowiązywać na stacjach paliw. Zgodnie z rozporządzeniem za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 64 grosze, czyli o 7 groszy więcej niż dziś. Benzyna 98 będzie kosztować nie więcej niż 7 zł 46 groszy za litr, czyli o 9 groszy więcej. Tańszy będzie natomiast olej napędowy, którego cena za litr wyniesie maksymalnie 7 zł 31 groszy. To 5 groszy taniej niż dziś. Ceny będą obowiązywać do poniedziałku. Dzień później pakiet ceny paliwa niżej ma zostać wygaszony. Analitycy spodziewają się, że ceny wzrosną od 70 do 90 groszy za litr. Nie będzie procesu w sprawie brutalnego zabójstwa portierki na Uniwersytecie Warszawskim. Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek prokuratury umorzył postępowanie wobec Mieszka R. Na początku maja zeszłego roku 22-letni student Wydziału Prawa UW zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Napastnik wielokrotnie zadawał jej ciosy w głowę, szyję, tułów i ręce. Kobieta nie przeżyła ataku. Mężczyzna w ubiegłym roku usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Według opinii biegłych psychiatrów w chwili popełnienia zbrodni był niepoczytalny. Umorzenie postępowania oznacza, że mężczyzna trafi do zakładu psychiatrycznego. Czas pobytu nie jest z góry określony. Mieszko R. może być w zakładzie psychiatrycznym do końca życia. Agresywny pacjent zaatakował personel szpitalnego oddziału ratunkowego w Częstochowie. Do zdarzenia doszło w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Najświętszej Maryi Panny. Pacjent napadł na ratowników medycznych oraz pielęgniarki. Według policji poszkodowane są 4 osoby. Agresor to 20-letni mężczyzna, mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
4: Mundurowi zatrzymali 20-letniego agresora.

0: który obecnie przebywa na jednym z oddziałów szpitalnych i jest cały czas dozorowany przez policjantów. Wszystkie szczegóły i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy kryminalni.
1: W związku ze zdarzeniem szpital niezwłocznie zawiadomił policję, prokuraturę oraz Państwową Inspekcję Pracy. Przedstawiciele służb będą wyjaśniać, jak rozpoznać sygnał alarmowy, jak reagować w sytuacjach kryzysowych i jak znaleźć miejsce schronienia. W ten weekend w prawie 1400 miejscach w Polsce odbędzie się trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. O szczegółach Przemysław Lis.
2: W trakcie treningu eksperci i przedstawiciele służb wyjaśnią, jak przygotować się na ewentualny kryzys i co zrobić, gdy pojawi się zagrożenie.
3: Dowiemy się, jak brzmią sygnały alarmowe.
2: Mówi brygadier Marek Wnęk z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Jakie komunikaty mogą być nadawane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa czy przez wojewodów. Dowiemy się, z czego składa się plec ewakuacyjny, no i w jaki sposób oczywiście służby działają.
2: Wiedza oraz przygotowanie obywateli minimalizuje ryzyko i ułatwia działanie służb, powiedział zastępca dyrektora RCB Tomasz Kołodziejczyk.
4: Tutaj wszystkie szczeble administracji państwa muszą się rozwijać, ale przede wszystkim obywatel też musi zadbać o siebie i o swoich najbliższych. Jeśli będzie przygotowany, będzie posiadał odpowiednią odporność psychiczną i fizyczną, to ta panika w mniejszym stopniu może wystąpić.
2: Udział w treningu reagowania jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Lokalizację najbliższego treningu reagowania można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich, urzędów gmin i miast. Na wydarzenie nie obowiązują wcześniejsze zapisy, a udział w nim jest bezpłatny. Już jutro kolejny przystanek na trasie Lata z radiem i Telewizją Polską. Tym razem moc atrakcji czeka na turystów i mieszkańców Gołdapi na Warmii i Mazurach.
5: O godzinie 9 w mazurskich tężniach solankowych zabrzmi Polka Dziadek. Plenerową audycję poprowadzą Sława Bieńczycka i Roman Czejarek.
6: Można zobaczyć, jak wygląda audycja Lato z radiem od kulis.
5: W południe ruszy piknik edukacyjny Z życia wzięte, a na nim atrakcje dla całych rodzin. Na małej scenie w licznych konkursach będzie można wygrać nagrody, w tym tegoroczną maskotkę Lata z radiem. To już przedostatni przystanek na trasie, podkreśla Roman Czejarek.
7: Więc nie czekajcie, nie marnujcie okazji i korzystajcie.
5: Podczas pikniku będzie można m.in. zagrać w radiową grę Audionauci, zrobić wirtualny spacer po elektrowni jądrowej czy zbadać siłę swoich mięśni. O 16 rozpocznie się międzypokoleniowa potańcówka, do której przygrywać będzie Lazy Swing Band. Wieczorem na promenadzie Zdrojowej odbędzie się koncert. Na scenie pojawią się m.in. Michał Szpak, Wojciech Baranowski czy zespół Ira. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
1: A zapraszała na nie Małgorzata Abgarowicz z radiowej Jedynki. Piłkarze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok poznali rywali w ligowej fazie Ligi Europy. Kolejorz zagrał u siebie z Bayerem Leverkusen, Ferencvaroszem, Sunderlandem i Torenze oraz na wyjeździe z Benfiką, Royalem Union Saint-Gilloise, Crystal Palace i Ofi Kreta. Jagiellonie czekają spotkania przed własną publicznością z Olympique Lyon, Anderlechtem, Crystal Palace i Aratem Erywań oraz wyjazdowe z Olympiakosem, Wiktorią Pilsno, Sunderlandem i Lewskim Sofia. Mecze fazy ligowej zostaną rozegrane od 16 września do 28 stycznia przyszłego roku. Na koniec sprawdzamy jeszcze pogodę. Dziś wieczorem i jutro na zachodzie kraju prognozowane są intensywne opady deszczu i burze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed możliwymi podtopieniami. Alert został wysłany do mieszkańców województw dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz 9 powiatów województwa lubuskiego. RCB apeluje, by nie zbliżać się do wezbranych rzek i słuchać poleceń służb. Dla tych samych regionów alert drugiego stopnia przed burzami ogłosiło IMGW. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 20, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
8: Do zachodnich granic przybliży się chłodny front atmosferyczny i tam mogą pojawić się pierwsze przelotne opady deszczu oraz burze. Noc we wschodniej części kraju będzie pogodna, a w zachodniej części pogodę będzie kształtował front atmosferyczny niosący burze oraz opady deszczu, które miejscami będą intensywne, a prognozowana ich wysokość wyniesie miejscami nawet do 50 mm.
1: W czasie burz wiatr może osiągać prędkość do 75 km na godzinę. Lokalnie spadnie grad. I tą informacją kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Radosław Siennicki. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17. Bartosz Teodorowicz. Do usłyszenia.
9: To była suma wydarzeń.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Prezes PKOL z zarzutami. W tle płatna protekcja. Zielone menu w szkołach od 1 września. Czy placówki są gotowe? Jakie są najbardziej oryginalne pamiątki z Polski?
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
12: Jedynka. To jest radio.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
14: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
15: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Po reklamie.
16: 16.34, przed mikrofonem Jarema Mrożek. Zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24.
17: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
16: Na dzisiejszy program przygotowali Justyna Błońska i Szczepan Pawłosek. Za realizację odpowiada Paweł Chodyna. Rząd przyjął projekt budżetu na rok 2027. To jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować, ale może ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą do tego samego Trybunału Konstytucyjnego, który właśnie został odsunięty od finansowania. W tej sprawie będziemy mówić m.in. w programie Saldo, ale również w naszej debacie dnia. Z kolei w delegaturze krajowej w Katowicach zakończyło się przesłuchanie prezesa PKOL Radosława P. Został on wywieziony z gmachu katowickiej prokuratury, gdzie trwał drugi dzień jego przesłuchania. Na razie nie wiadomo, czy wystosowano wniosek o środki zapobiegawcze wobec niego. Jak przekazała prokuratura, czynności się zakończyły. W Polskim Radiu 24 też pytań nie brakuje. Dokładnie będą ich 24. Już teraz zapraszam.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
18: Paweł Pawłowski, witam Państwa serdecznie. Ze mną Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Witam, dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam Państwa.
18: Panie pośle, wie Pan może, gdzie jest Marcin Romanowski?

0: Nie, osobiście nie wiem.
1: Pytam o to, no bo premier mówił oczywiście o Naddniestrzu. Prokuratura mówi, że nie ma na to dowodów, a z ustaleń Wirtualnej Polski i TVN24 wiemy, że wcześniej chciał jechać do Dubaju. Jakim cudem państwo polskie nie jest w stanie znaleźć człowieka z takimi zarzutami?
0: Ja myślę, że nasze służby wiedzą, gdzie jest Romanowski i robią wszystko, żeby go sprowadzić do Polski. A on robi wszystko, żeby uciekać. Natomiast nie znam takiego przypadku ucieczki polityka, który by nie zakończyło się tym, że wróciłby do swojego kraju, oczywiście w kajdankach. Więc moim zdaniem zobaczymy go w Polsce i jestem przekonany, że polskie służby dokonają wszystkiego i robią wszystko, nawet jeśli on jest poza granicami Unii Europejskiej. I daję ten przykład tej Dominikany, gdzie nie mamy umowy ekstradycyjnej, a jednak udało się sprowadzić no, człowieka, dzięki któremu udało się dojść do i rozwikłać zagadkę, która dotyczyła między innymi RARS-u, więc tak, czekam na ten moment.
1: Ja oczywiście pytam o Marcina Romanowskiego, bo jest on jednym z bohaterów bądź antybohaterów afery Zonda Krypto. To właśnie jemu miał Przemysław Kral pomagać załatwiać ucieczkę do Dubaju, ale panie pośle, kolejnym z antybohaterów jest Radosław Piesiewicz, tak? On podaje pełne nazwisko. Dzisiaj konferencja za pół godziny w jego sprawie. On powiedział, że czuje się bardzo dużą ofiarą całej tej afery. Według pana ofiarą czego? Dlaczego może być Radosław Piesiewicz?
0: Ludzie padli.
1: On nazywa siebie ofiarą.
0: On jest dzisiaj oskarżony i ma postawione zarzuty. Chciałbym zwrócić uwagę, że mamy blisko ponad 30 tysięcy ludzi poszkodowanych. Natomiast Zonda Krypto to była zorganizowana grupa przestępcza, co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Zainwestowali też w nią i mafia rosyjska, i ludzie powiązani ze służbami rosyjskimi. Natomiast ta zorganizowana grupa przestępcza wybrała sobie polityków z konkretnej partii, która rządziła. Wybrali również dziennikarzy, którzy współpracują z tą stacją i nie tylko. I chcieli wspomagać, i wspomagali, i wpłacali pieniądze, i finansowali kampanie wyborcze. W zamian za to liczyli na to, że Zonda Krypto będzie działała jak najdłużej i jak najdłużej będą oszukiwali Polaków.
1: To dlaczego szefa tej zorganizowanej grupy przestępczej, jak pan to nazywa, broni Roman Giertych?
0: Otóż ja to pokazuję na przykładzie słynnej mafii pruszkowskiej z lat 90., gdzie jeden z tych gangsterów poszedł na współpracę z prokuraturą i dostał instytucję świadka koronnego. Dzięki temu udało się zatrzymać wszystkich gangsterów i mafiozów, a sama mafia pruszkowska przestała istnieć. Otóż w moim przekonaniu mamy z tym samym do czynienia. Mamy zorganizowaną grupę przestępczą, mamy od środka człowieka, który zaczął sypać, mało tego, nagrywał polityków, nagrywał dziennikarzy,
1: nagrywał
0: tych, z którymi robił. Jestem przekonany, intuicja mi podpowiada, dlatego że każda zorganizowana grupa przestępcza i każda mafia nagrywa i robi zdjęcia. I również w tym przypadku uważam, że też tak było i będziemy świadkami upublicznienia pewnie w którymś momencie tych taśm. Myślę, że dobrze jakby opinia publiczna poznała, zobaczyła to wszystko, dlatego że to jak na dłoni pokaże, jak politycy, między innymi PiS-u, no bo widzimy, jak jeden z bardzo bliskich współpracowników Jarosława Kaczyńskiego poleciał na tą Ibizę i przypadkowo, jak słyszymy, poszedł na kawę, przypadkowo zjadł obiad i przypadkowo, jak wrócił, napisał poprawki do Zonda Krypto.
1: A proszę nam
0: nikt
1: wyjaśnić.
0: Nie może uwierzyć.
1: A proszę nam wyjaśnić,
0: nikt
1: panie
0: nie,
1: pośle,
0: nie chce uwierzyć.
1: Czy Roman Giertych ma bronić szefa Zonda Krypto, czy go rozliczać?
0: Ja uważam, że przy tak zorganizowanej grupie przestępczej i gangsterze, który też to wszystko tworzył, potrzeba bardzo dobrze doświadczonego pełnomocnika, osoby, która no, przeprowadzi ten cały proces i jednocześnie pokaże, którzy politycy dawali ten parasol ochronny, bo przecież pamiętajmy, w to też była zamieszana prokuratura, która dwukrotnie umarzała za czasów PiS-u wnioski Komisji Nadzoru Finansowego, żeby właśnie zakończyć ten proceder wtedy jeszcze Bitbeja, a później Zonda Krypto. I była umarzana. Przypadkowo były minister sprawiedliwości z PiS-u dostał 450 tysięcy i mówi, że tak dostał po prostu za darmo, bo sprawdzał wielokrotnie, czy będzie musiał coś w zamian zrobić. No przecież
1: to jeszcze raz, Roman Giertych będzie bronił Przemysława Krala, czy go rozliczał?
0: Będzie przede wszystkim rozliczał cały ten układ.

0: zonda krypto i polityczny.
1: Ale jak obrońca ma obowiązek bronić Przemysława Krala jako pełnomocnik?
0: Natomiast, momencik, jeśli mówimy o nawet małym świadku koronnym, to nie oznacza, że taka osoba nie odpowie za te czyny. Odpowie, ale być może będzie to, to już sąd będzie decydował o tej instytucji małego świadka koronnego i jednocześnie sąd będzie decydował, na jak długo, jeśli będą na to dowody i oczywiście, na jak długo pójdzie on do więzienia. Być może będzie lżejsza kara. Natomiast my potrzebujemy dowodów, my potrzebujemy nagrań, my potrzebujemy faktów w tej sprawie. No, wczorajsze zatrzymanie prezesa PKOL-u pokazuje, że te dokumenty i te zeznania, które między innymi Kral złożył, służą temu, żeby kolejne osoby zatrzymywać. Więc ja bym chciał zobaczyć całość tej pajęczyny, całość tej pajęczyny i tych macek tej zorganizowanej grupy przestępczej. I wiem jedno, że ta zorganizowana grupa przestępcza bez zgody politycznej by nie działała. Bez zgody prokuratury, bez zgody politycznej.
1: Niespełna 20 minut do konferencji, która odpowie nam na wiele pytań dotyczących Radosława Pisiewicza, ale jeszcze co do Romana Giertycha. Sławomir Nitras krytykuje pomysł, by to Roman Giertych bronił Przemysława Krala. Co pan na to? Bo tutaj nie ma zgody w partii na ten temat.
0: Nie będę się odnosił ani do pana, do Romana Giertycha, ani do Sławomira Nitrasa. Dużo widziałem w czasie rządów PiS-u, wiele kontroli przeprowadziłem z Michałem Szczerbą i chciałbym, żeby ci ludzie po prostu siedzieli na ławie oskarżonych, bo są winni. I między innymi zonda krypto jest takim ewidentnym przykładem oszukiwania ludzi i jednocześnie dania ochrony instytucji państwa, żeby dalej mogli oszukiwać ludzi. Więc wiem jedno, że pełnomocnik, że adwokat takiego małego świadka koronnego musi być najlepszy z najlepszych. To musi być człowiek, który faktycznie zrobi to bardzo dobrze. I znowu wracam do lat 90., bo Masa, słynny Masa, pseudonim gangster z mafii pruszkowskiej, który poszedł na współpracę z prokuratorem i sądem, i który rozbił i dostał świadka koronnego, na początku sądu nie przekonał do tego, żeby tą instytucję świadka koronnego otrzymał. Okay, dopiero później.
1: Ja panie pośle, ja wejdę w słowo w takim
0: razie. Praca pełnomocników i policji.
1: I zapytam inaczej, czy nie ma pan tak po ludzku obaw po prostu, że skoro w sprawie pojawia się Roman Giertych, to dla dużej części wyborców stanie się jasne, że przynajmniej częściowo ważniejsze jest tutaj to słynne polityczne złoto niż faktycznie dążenie do sprawiedliwości.
0: Nie, no właśnie chodzi o to, żeby pokazać i żeby rozliczyć wszystkich. Na Krala też. Ale pamiętajmy, że Kral sam nie funkcjonował, a politycy PiS-u udają, że pana Krala już nie znają. Tylko że pan Kral najprawdopodobniej w ostatnich kilkunastu miesiącach, a nie kilku, nagrywał i archiwizował wszystkie rozmowy, SMS-y i dokumenty tych spotkań, nie tylko na Ibizie, nie tylko w Monako, ale również
1: w takim razie,
0: na Węgrzech.
1: Czekamy w takim razie na te nagrania, jeśli faktycznie istnieją. Ale jeszcze jeden temat w naszej rozmowie, panie pośle. Kampus Polska Przyszłości, impreza, która miała wzmacniać wizerunek Rafała Trzaskowskiego, to przed wyborami prezydenckimi, no ale dzisiaj odbywa się w cieniu jego słabnącej pozycji. Jaki jest cel organizowania Kampusu Polska?
0: No, tutaj przyjechało blisko 1000 osób, spotkać się nie tylko z politykami, bo oczywiście politycy też są, ale spotkać się z dziennikarzami, ekspertami, a spotkać się z ciekawymi ludźmi i autorytetami. Ja pamiętam taką tutaj debatę, jeszcze jak żyła Wanda Traczyk-Stawska, tuż za mną występowała, padał deszcz, blisko 1000 osób jej słuchała. Wczoraj między innymi Poczobut tutaj był w namiocie, tym największym, kilkaset osób słuchało jego wypowiedzi. Więc chodzi o to, żeby spotykać się i rozmawiać.
1: I co ma wynikać
0: dla każdego
1: z tych rozmów?
0: Tutaj jest miejsce i przestrzeń. No, rozmawiamy między innymi o przyszłości też Polski. Rozmawiamy też o kolejnych latach, między innymi o 2027 roku. Ja patrzę szerzej, nie tylko na Polskę, ale patrzę szerzej na całą Europę. W przyszłym roku są wybory nie tylko w Polsce, ale we Francji, w Hiszpanii są budujące się i rosnące w siłę coraz bardziej ruchy populistyczne. W Polsce jest to Brauna, ale przecież w Hiszpanii na pierwszym miejscu jest populistyczna partia Vox, która by chciała rozbić Unię Europejską. We Francji szansę na wygranie ma prawdopodobnie kandydatka Le Pen, która jest skazana i z obrączką będzie siedziała w domu, a jednocześnie będzie w domu robiła kampanię, ale ma szansę wygrać. Więc ten populizm rośnie w siłę i o tym warto rozmawiać. I to jest taki tygiel, można powiedzieć, wymiany dyskusji, opinii, trzy dni takiej bardzo poważnej debaty. Ja sam z posłem Szczerbą też robimy dyskusję. Dzisiaj o godzinie 19 tutaj na kampusie będzie debata oksfordzka, ale oprócz tego będziemy chcieli przekazać nasze najnowsze informacje dotyczące zonda krypto, więc nieco zmienimy początek tego panelu, więc Tak, to takie miejsca i takie debaty powinny.

0: się odbywać. I tutaj nieistotna jest legitymacja, tylko po prostu chęć wzięcia udziału w tych dyskusjach i debatach.
1: Campus Polska w dużej mierze skierowany jest do młodych ludzi, tak jak spotkanie u prezydenta Karola Nawrockiego w Juracie. Może w takim razie to spotkanie również warto wesprzeć.
0: Ja uważam, że każdy w Polsce może debatować.

0: Właśnie o to chodzi, żeby ściągać młodych ludzi, zarażać ich ideą, również naszym pomysłem też na Polskę i na Europę. Ja przynajmniej pokazuję, jak ta Europa jest silna, jak mocna, jak ważna, jak istotna dzisiaj w tych niepewnych czasach, gdzie na świecie mamy 60
1: Musimy kończyć.
0: Wojen, różnego rodzaju konfliktów, więc tak, o Unii Europejskiej również tutaj dużo dyskutujemy.
1: Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej, był moim gościem. Dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Mogą pojawić się taśmy, które pokażą uwikłanie PiS-u w zonda krypto, bo każda grupa przestępcza nagrywa i dokumentuje swoje działania. Roman Giertych będzie rozliczał układ polityczny zonda krypto. Potrzebujemy dowodów, nagrań i faktów w tej sprawie, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński, który jest przekonany, że Przemysław Kral wszystko nagrywał i dokumentował, a my czekamy na konferencję prokuratury po zatrzymaniu i przesłuchaniu prezesa PKOL Radosława P., który usłyszał zarzuty w sprawie zondy. Teraz sprawdzamy, co działo się za granicą.
2: Światopogląd.
3: I Wojciech Cegielski razem ze mną. Dzień dobry. Uspokajające, a jednocześnie niepokojące doniesienia na propos tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, bo z jednej strony Donald Trump twierdzi, że Putin nie zaatakuje Europy, z drugiej strony czy jednemu i drugiemu można w tej sprawie wierzyć?
4: To prawda. Ten temat powrócił ostatnio po kilku wydarzeniach, ale to wydarzenie, które rozpaliło emocje, no myślę, że w większości ludzi i w Polsce i nie tylko, to była ta tajemnicza wizyta szefa CIA w Moskwie. Taki wizyty są rzadkością. No i wszyscy od razu pomyśleli sobie, czy też część komentatorów, ekspertów od razu pomyślała sobie, coś się dzieje. No więc generalnie uporządkujmy. Donald Trump mówi, że Władimir Putin nie zaatakuje państw NATO. Mhm. I to mówi po tym już spotkaniu, po tym jak John Ratcliffe wrócił do kraju. Tyle tylko, że John Ratcliffe w Moskwie nie spotkał się z Putinem, a ze swoimi odpowiednikami. Więc Putin według Trumpa nie zaatakuje. Z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, ani jednemu, ani drugiemu nie można wierzyć, bo możemy założyć, że Trump to sobie po prostu zmyślił, a możemy założyć, że Putin rzeczywiście to powiedział, no ale przypomnijmy, w 2021 roku Putin też mówił, że nie zaatakuje Ukrainy.
3: Albo dostał też ostrzeżenie, że gdyby to zrobił, to NATO jest zdeterminowane, żeby bronić swoich sojuszników.
4: Tak, chyba. W każdym razie no, wojskowi patrzą nie na to, co Putin może obiecać, ale, albo czego się Trump po nim spodziewa, tylko na to, czy w razie ataku mają z czym strzelać. I stąd ta dzisiejsza informacja agencji Associated Press jeszcze brzmi bardzo niepokojąco, bo to jest poważny problem z pociskami Patriot. Mianowicie agencja AP rozmawiała z amerykańskim wojskowym w Europie i przedstawicielem NATO i obaj mówią o bardzo niskich zapasach Patriotów. Jeden używa wręcz określenia, że te zapasy są krytycznie niskie, czyli sytuacja jest bardzo zła. Dlaczego te pociski są takie ważne? No bo to jeden z niewielu systemów, który potrafi zatrzymać rosyjskie pociski balistyczne, strącać je po prostu. Mhm. Takie rakiety lecą bardzo szybko, spadają na cel pod dużym kątem, no i zwykła obrona przeciwlotnicza może sobie z nimi nie poradzić. I amerykański wojskowy mówi agencji AP, że siły Stanów Zjednoczonych w Europie nie miałyby dziś wystarczającej liczby patriotów, żeby odeprzeć dłuższy rosyjski atak rakietami balistycznymi. Miałyby nawet ograniczone możliwości, gdyby chodziło o pojedyncze uderzenie. Dlaczego? Bo większość tych pocisków Stany Zjednoczone zużyły na Iran, na wojnę, którą Trump sam zaczął i która coraz bardziej wydaje się po prostu bez sensu. Pentagon i NATO zaprzeczają tym informacjom o tych brakach w rakietach. Rzecznik Pentagonu mówi, że informacje o niedoborach są fałszywe. NATO zapewnia, że ma środki do obrony, no ale znowu, a co innego mogliby powiedzieć? To nie oznacza, że tak jest bądź nie jest, to nie rozstrzyga sprawy. No ale to są zaprzeczenia na takim poziomie ogólności, że można z nich wyciągnąć niemal każdy wniosek.
3: Oczywiście, wychodząc z założenia, że Amerykanie mają pod dostatkiem tych pocisków, tylko po prostu jakoś nie chcą się ani nimi dzielić, ani sprzedawać. Okej. No patrząc na to, bo wspomniałeś, wojna w Iranie, to jak długo to się ciągnie? Czy mniej więcej już gdzieś zapala się jakaś lampka, jakieś światełko w tunelu? Kiedy ten konflikt może się zakończyć? Bo przecież miał trwać kilka dni. To miała być wojna błyskawiczna. Efekt jest taki, że to się ciągnie w nieskończoność. No a ile do tego CPN-u można dopłacać?
4: To prawda. Jeszcze ile? Jeszcze 3 dni tak. Do CPN-u. Natomiast co do wojny, mamy dzisiaj dokładnie pół roku, odkąd to wszystko się zaczęło, odkąd Donald Trump wydał rozkaz, czy też odkąd amerykański amerykańskie i izraelskie siły zaatakowały Iran. No i Stany

0: Zjednoczone tej wojny może nie przegrywają militarnie, ale nie potrafią zmienić tej ogromnej przewagi wojskowej w swoje polityczne zwycięstwo. Iran został bardzo mocno osłabiony. Zginęła znaczna część przywódców Iranu, w tym Ajatollah Ali Chamenei. Ucierpiały siły powietrzne, marynarka, infrastruktura. Sam Iran zresztą mówi o 270 miliardach dolarów strat. No ale 6 miesięcy później, czyli dzisiaj, państwo nadal funkcjonuje i nadal nie zgadza się na warunki Waszyngtonu. A Trump obiecywał przecież zupełnie inną wojnę. Tak jak mówiłeś, to miała być krótka wyprawa, która potrwa kilka tygodni, 4-5 tygodni może. Teraz już nawet sam Trump mówi, że nie spieszy się z jej zakończeniem. Dodajmy, że dla samych Amerykanów koszt tej wojny przekroczył już 37 miliardów dolarów.
1: To może się odbić w jakiś sposób na Trumpie, na wyborach do Kongresu?
0: Może się odbić, dlatego że w dalszym ciągu nie mamy pewności, co dzieje się w cieśninie Ormus, która jest tym wąskim gardłem energetycznym. Mhm. To oznacza też częściowo, że ceny benzyny, tak jak wspomniałeś, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Polsce nadal są wysokie. No a o ile w Polsce jest to temat bardzo ważny, to w Stanach Zjednoczonych jest to temat super ważny, ponieważ jeszcze więcej ludzi proporcjonalnie ma samochód. Wiele osób żyje w takich miejscach, że na piechotę nie da się tam dojść do sklepu. No ale oczywiście ceny paliw to jest cały łańcuch.
1: Problemy zwykłych ludzi będą rozliczane chyba właśnie przy wyborach do Kongresu.
0: Zresztą eksperci amerykańscy, którzy na ten temat się wypowiadają, mówią wprost, że no, jeśli że ceny paliw mogą zdecydować o tych połówkowych wyborach do Kongresu. Tu jedno słowo, pozwolisz, to nie są wybory prezydenckie, Trump nie straci władzy, natomiast w tej chwili Trump i Republikanie mają większość w Kongresie i Trump, niezależnie od tego, że bardzo często pomija Kongres w swoich decyzjach, nawet jeśli musiałby skierować jakieś dokumenty do Kongresu, to i tak tego nie robi często. No ale nawet jeśli, to w tej chwili Trump jest w stanie przepchnąć każdy swój pomysł, ponieważ Republikanie mu go po prostu zaakceptują. Jeśli te wybory połówkowe, czyli mniej więcej zmiana połowy składu Kongresu, zarówno w Senacie 1/3, w Izbie Reprezentantów połowy, jeśli te wybory wygrają demokraci i oni przejmą większość, no to bardzo wiele rzeczy będzie blokowana. Co więcej, Trump może, czy też Republikanie mogą się liczyć z takimi procesami parlamentarnymi, takimi komisjami śledczymi, powiedzmy. I to będzie powodowało, że Trump może nie to, że nie będzie w stanie rządzić, ale będzie miał bardzo wiele kłód pod nogi rzucanych. Po prostu nie będzie tak łatwo. Stąd też, no i zwycięstwo to listopadowe, ewentualne zwycięstwo demokratów, czy też może odzyskanie większości w Senacie i w Izbie Republikanów, a na to na razie się zanosi, toruje im drogę, jeśli będą mieli mocnego kandydata do wygrania wyborów prezydenckich w 2028 roku.
1: House of Cards się kłania.
0: Prawda? I stąd to jest tak ważne. Może dla Donalda Trumpa jako dla niego trochę mniej, bo wiemy, że jest to polityk, który niespecjalnie przejmuje się tym, co się dzieje wokół niego. Raczej przejmuje się sam sobą. On już kończy swoje urzędowanie, bo nie może ubiegać się o kolejną kadencję. No ale Republikanie.
1: Ale następcy gdzieś oczywiście
0: J.D. Vance, Marco Rubio i tak dalej. Oni mogą mieć spore problemy.
1: To jeszcze spójrzmy na chwilę na Norwegię. Co prawda to nie Wielka Brytania i może podejście do rodziny królewskiej nie jest aż takie chyba jak w Wielkiej Brytanii, ale zmarły król Norwegii Harald V chyba cieszył się dużą popularnością. Szczególnie chyba znane były te objazdy po kraju, które wykonywał. Zawsze odwiedzał jakieś nawet najmniejsze miejscowości, ale tak, żeby być blisko ludzi.
0: Tak, no nie trzeba powiedzieć, że to jest człowiek, który rządził w ogóle bardzo długo, bo objął tron 35 lat temu. Zmarł dzisiaj rano o 6:35 w szpitalu uniwersyteckim w Oslo, bo od pewnego czasu chorował. Harald był ciekawą postacią właśnie dlatego, że tak jak powiedziałeś, on zmienił sposób, w jaki Norwegowie patrzyli na monarchię. To nie był król, który próbował rządzić krajem. Wiemy, że w Norwegii mamy jeszcze rząd, premiera. To jest taka monarchia jak, no powiedzmy, w dużym uproszczeniu w Wielkiej Brytanii, gdzie no, król może mianować, odwoływać, ale tak naprawdę wszystko robi na wniosek rządu i to rząd ma...
1: Taka rola symboliczna, aczkolwiek no jest tym tą kropką.
0: Ale właśnie, Harald, on starał się raczej być kimś, kto pojawi się wtedy, kiedy społeczeństwo potrzebuje symbolu jedności. I to było widać w 2011 roku, zaraz po tych zamachach dokonanych przez Andersa Breivika. Przypomnę, tam 76 osób zginęło w Oslo i na wyspie Utoja.

0: kiedy Breivik, młody wcześniej terrorysta, zaczął strzelać do ludzi na takim letnim kampusie politycznym. No i król wtedy mówił do ludzi pogrążonych w żałobie, rozmawiał z nimi, później zasłynął przemówieniami, w których mówił o Norwegii jako kraju różnych ludzi, różnego pochodzenia. I to było takie bardzo mocno jednoczące Norwegów.
1: Czy już wiadomo, kto teraz będzie nowym królem Norwegii?
0: Tak, jego syn, 50-letni Hakon, to jest od dzisiaj król Hakon VII. Ósmy, przepraszam, źle liczę. I dla niego zaczyna się panowanie w dość niewygodnym momencie. To znaczy różnica między nim a ojcem jest ogromna, dlatego że Harald, zmarły król, przez większość życia cieszył się dużym szacunkiem, no ale norweska rodzina królewska w ostatnich latach przeżywała serię skandali. Ten największy skandal, największy problem dotyczy najbliższego otoczenia właśnie nowego króla, bo jego żona, teraz królowa, znalazła się pod ogromną presją z powodu swoich dawnych kontaktów z kim? Z Jeffreyem Epsteinem.
1: Oh, wow.
0: Z kolei właśnie jej syn z poprzedniego związku został skazany na 4 lata więzienia. No to są bardzo poważne sprawy wizerunkowe. Pamiętamy, co się działo w momencie, kiedy książę Harry w Wielkiej Brytanii nie był skazany za nic. On postanowił się odłączyć od rodziny królewskiej. Mm-hmm. I jakie wtedy było zamieszanie. A tutaj mówimy o synu, który co prawda z poprzedniego małżeństwa, więc no nazwijmy to, nie jest pełnym członkiem rodziny królewskiej.
1: No, ale jednak król teraz bierze pełną odpowiedzialność za poczynania wszystkich.
0: Tak.
1: Bierze również tę krytykę na siebie. Z tego, co słyszałem, jest fanem surfingu. I podobno, gdyby nie był księciem albo królem, to by swoje życie poświęcił właśnie jako zawodowy surfer. Bardzo mi się spodobało.
0: Zobaczymy, jak będzie surfował po... jako następca, jako rządzący już w tej chwili.
1: Wojtek Segielski,
0: Norwegią.
1: Dziękuję ci za to spotkanie.
0: Dziękuję.
1: To my teraz płyniemy, proszę państwa, do informacji. Po informacjach może zajrzymy do regionów, ale czekamy również na konferencję prokuratury w sprawie przesłuchania Radosława P., szefa PKOL-u.
2: Reklama.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
7: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Sejm znów spróbuje odrzucić prezydenckie weto w sprawie kryptowalut, w tle afera Zonda Krypto. Kolejne myśliwce F-35 wylądowały w Polsce, samoloty wzmocnią polskie lotnictwo. Mieszko R., uznany za niepoczytalnego, były student UW, nie odpowie za zabicie pracowniczki uczelni. Minęła 17. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Sejm po raz trzeci spróbuje odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki w czerwcu po raz trzeci zawetował przepisy. Sejm będzie głosował w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu, mówił marszałek izby Włodzimierz Czarzasty.
9: Podjąłem decyzję o wprowadzeniu głosowania weto w sprawie kryptowalut na tym posiedzeniu Sejmu. W związku z tym na następnym posiedzeniu Sejmu będzie głosowane również weto w sprawie związków partnerskich. Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle.
8: Sprawa kryptowalut wraca po decyzji o współpracy z prokuraturą byłego szefa giełdy Zonda Krypto Przemysława Krala. Ponad godzinę temu zakończyło się przesłuchanie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P., który utrzymywał bliskie stosunki z Kralem. Czekamy na konferencję prokuratury. Myśliwce F-35 wylądowały w bazie w Łasku pod Łodzią. Do naszego kraju przybyło 5 takich maszyn. Wzmocnią one polskie siły powietrzne.

0: Myśliwcy jak najszybciej rozpoczną służbę, poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Myśliwce F-35 amerykańskiej produkcji to samoloty o obniżonej wykrywalności. Do tej pory w Polsce były 3 takie maszyny. Trybunał Konstytucyjny bez funduszy na funkcjonowanie w przyszłym roku. Rządowy projekt budżetu nie uwzględnił pieniędzy dla tej instytucji. Rząd tłumaczy to brakiem formalnego wniosku z instytucji. Część sędziów wskazuje też na paraliż zgromadzenia ogólnego.
1: Do resortu finansów nie wpłynął wymagany plan dochodów i wydatków Trybunału. Jak zaznacza premier Donald Tusk, gabinet nie miał podstaw prawnych do przyznania środków.
2: Nie otrzymaliśmy dokumentu, który by pozwalał nam przekazać środki budżetowe dla tego ciała, które niektórzy nazywają Trybunałem Konstytucyjnym.
1: Zgromadzenie ogólne nie przyjęło dokumentu ze względu na spór o status sędziów, tłumaczy sędzia Trybunału Konstytucyjnego Dariusz Szostek.
3: My nie podjęliśmy jako sędziowie zgromadzenia ogólnego, zgodnie z przepisami prawa, prawidłowej uchwały o budżecie, no bo ze względu wadliwie obsadzonego zgromadzenia ogólnego, bo to niemożliwe.
1: Projekt ustawy budżetowej trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, a do Sejmu zostanie skierowany do końca września. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Nie będzie procesu w sprawie brutalnego zabójstwa portierki na Uniwersytecie Warszawskim. Sąd na wniosek prokuratury umorzył postępowanie wobec Mieszka R. W opinii biegłych psychiatrów ówczesny student w chwili popełnienia zbrodni był niepoczytalny. Teraz mężczyzna trafi do zakładu psychiatrycznego, mówi jego obrońca, adwokat Jacek Potulski.
4: Zastosowanie środków zabezpieczających jest oczywistością w tej sytuacji. Jest to umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Ono nie ma charakteru terminowego. Co pół roku sąd będzie decydował, czy jest to zasadne dalsze stosowanie, czy ewentualne są możliwe inne środki zabezpieczające. Jesteśmy pewni, że skala tego wyjątkowo tragicznego zdarzenia i skala choroby naszego klienta wskazują na to, że to nie będzie krótkotrwałe leczenie.
0: Mieszko R. może przebywać w zakładzie psychiatrycznym do końca życia. Na początku maja zeszłego roku 22-letni student Wydziału Prawa UW zaatakował siekierą 53-letnią pracowniczkę uczelni. Kobieta nie przeżyła ataku. Zachodnie firmy na celowniku rosyjskich hakerów. Przestępcy wykorzystali do ataków na przedsiębiorstwa sztuczną inteligencję, twierdzą eksperci. Ich ofiarami padło 20 spółek z obu stron Atlantyku, w tym jedna z Niemiec.
5: Atak hakerów miał dotknąć niemieckiego producenta bram garażowych. Agencja Reuters twierdzi, że kolejni poszkodowani działają w Belgii, Szkocji, Włoszech, USA i Argentynie. Na Rosjan i użycie przez nich narzędzia AI wskazują dwie firmy informatyczne specjalizujące się w cyberbezpieczeństwie. Według Gambit Security oraz CloudSec hakerzy użyli sztucznej inteligencji, wykorzystując asystenta programistów o nazwie Cursor. Ten program jest własnością SpaceX należącego do Elona Muska. Ani koncern amerykańskiego miliardera, ani żadna z poszkodowanych firm nie komentują ataku. Specjaliści informują natomiast, że cybersztorm za pomocą AI na podmioty gospodarcze wskazuje kolejny poziom zagrożenia ze strony Rosji. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Znikają wakacyjne połączenia, ale w zamian pojawią się nowe między dużymi miastami. W niedzielę wejdzie w życie jesienna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Nowe połączenia pojawią się na kilku trasach. Mówi Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity.
6: Pasażerowie zyskają nowe połączenia z Poznania do Olsztyna oraz z Gorzowa Wielkopolskiego, a od 4 września na trasę Poznań-Olsztyn wyjedzie nowy pociąg IC Gopło. Podróż między tymi miastami potrwa 3 godziny 18 minut. Zmieni się także trasa pociągu IC Gryf. Od września pojedzie on ze Szczecina przez Olsztyn do Ełku, a czasowo również do Białegostoku. Po raz pierwszy pociągi dalekobieżne zatrzymają się także w Spychowie.
0: Jesienna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do grudnia.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do wieczora przeważnie pogodnie, więcej chmur na zachodzie i tam możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 22 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu, około 26 w centrum do 31 na Dolnym Śląsku.
8: Sześć minut po godzinie 17. Przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Sprawdzamy, co dzieje się w różnych regionach Polski.
9: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
8: Wspominaliśmy o tym informacjach. 5 kolejnych polskich myśliwców F-35 wylądowało w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku w województwie łódzkim. Maszyny przyleciały ze Stanów Zjednoczonych i pojawiły się na miejscu około godziny 16.30. Dołączyły już do 3 husarzy.

0: które trafiły do Polski w maju. W Łasku jest Jakub Jędrzejewski, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Jakubie.
1: Tak, dzień dobry.
0: Jakubie, jak wyglądał przylot tych maszyn? Czy no, był równie spektakularny jak ostatnim razem?
1: Był bardzo spektakularny, ale takiej fety jak przy poprzednim lądowaniu nie było. Te 5 samolotów F-35 wylądowało w Łasku około godziny 16:30. Pierwszy z nich po wylądowaniu został powitany tradycyjnym salutem wodnym. Maszyna przejechała pod strumieniami wody, wypuszczanymi przez wozy strażackie oczywiście. Kolejne myśliwce lądowały jeden po drugim i dołączyły do 3 husarzy, które stacjonują tutaj od maja. Maszyny przyleciały ze Stanów Zjednoczonych, wystartowały kilkadziesiąt godzin temu z Teksasu, a podczas podróży miały m.in. tankowanie w powietrzu, ale też przystanek na Azorach. Teraz czeka je wdrożenie do działań operacyjnych. Służba zacznie się jednak od audytu. Tak podczas tego przywitania mówił dowódca bazy w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda. F-35 to są wielozadaniowe myśliwce 5. generacji, które w polskich siłach powietrznych otrzymały nazwę Husarz. Są zbudowane w technologii stealth, która utrudnia wykrycie ich przez radary. Jednocześnie wyposażono je w systemy pozwalające zbierać informacje z pola walki i przekazywać je innym jednostkom. Mogą też zwalczać cele zarówno w powietrzu, jak i na ziemi. Mówiąc krótko, F-35 to latający komputer. Przylot kolejnych maszyn wzbudził zainteresowanie też mieszkańców Łasku, z którymi miałem okazję rozmawiać kilka godzin temu. Wojskowe samoloty są tutaj codziennością, bo przecież stacjonują w 32. bazie samoloty F-16, a od maja te pierwsze 3 F-35. Dla większości mieszkańców obecność wojska i nowoczesnego sprzętu w okolicy oznacza przede wszystkim większe bezpieczeństwo. Zresztą posłuchajmy, co mówią sami mieszkańcy.
2: Nie znam się na samolotach. No jeżeli mają być i przylecą, to znaczy, że są do czegoś potrzebne. No.
3: Samoloty są potrzebne, wiadomo. Mamy takie czasy, a nie inne. Z taką możliwością techniczną, jakie one mają, no są niezbędne.
4: Dobrze, niech nas bronią. No kto nas ma bronić? Tylko u mnie to one trochę hałasują i wiem, który kiedy leci. Jeżeli się chce mieć bezpieczeństwo, to i też trzeba coś od siebie dać.
5: Powinni nas bronić i do tego powinni być przystojni piloci.
4: Są przystojni.
1: Tak, rzeczywiście, takie głosy mogłem się usłyszeć od mieszkańców Łasku. Jeśli jeszcze chodzi o ten hałas, to pytałem, czy on rzeczywiście doskwiera, ale mówili, że nie, że oni są już przyzwyczajeni, że tutaj bezpieczeństwo jest jednak najważniejsze. Z obecnością tych samolotów mieszkańcy Łasku mogą się już oswajać na dobre, bo ta dzisiejsza dostawa nie będzie ostatnią. W 32. bazie lotnictwa taktycznego jest już 8 F-35, czyli połowa jednej eskadry. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiadając dzisiejszy przylot, powiedział, że same myśliwce to nie koniec modernizacji polskiego lotnictwa.
6: Zakup i podpisanie kontraktu to jedno. Stworzenie warunków do funkcjonowania to drugie. I tutaj nasz rząd może się poszczycić. Pozwólcie, że opowiem o ostatnich decyzjach. F-35, jeżeli na pełnych obrotach operują, to jest kilkadziesiąt minut w powietrzu. Bez tankowania w powietrzu ich zdolności operacyjne po prostu są dużo, dużo niższe. Dlatego bardzo się cieszę, że rząd Hiszpanii we współpracy z naszym rządem zakupi wspólnie 7 samolotów do tankowania i transportu w powietrzu.
1: I tak jak powiedziałem na samym początku, rzeczywiście te samoloty leciały tutaj z Teksasu, więc tych tankowań w powietrzu było kilka. Całe polskie zamówienie na F-35 obejmuje 32 samoloty, jest warte 4 600 000 000 dolarów, a do końca tego roku w kraju ma znaleźć się 14 maszyn. Wszystkie mają zostać dostarczone do 2029 roku i utworzą 2 eskadry w Łasku, w Łódzkiem i w Świdwinie w województwie zachodniopomorskim.
0: No i proszę sobie wyobrazić śniadanie w Teksasie, a już taki późniejszy obiad w Polsce. Dlaczego nie? Z 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku relacjonował Jakub Jędrzejewski. Jakubie, bardzo dziękuję Ci za tę informację.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja tylko dodam, że dzisiejszy przylot 5 maszyn do Łasku ma też wymiar symboliczny, bo dzisiaj, 28 sierpnia, obchodzimy Święto Lotnictwa Polskiego. Przenosimy się, proszę Państwa, do Gliwic. Tam mieszkańcy mogą wypowiedzieć się na temat ewentualnego wprowadzenia w mieście nocnej prohibicji. Ograniczenie sprzedaży alkoholu miałoby obowiązywać między godziną 22 a 6 rano w sklepach i na stacjach benzynowych. W mieście odbywają się konsultacje społeczne w tej sprawie. Łączymy się z Wojciechem Kocjanem z Radia Katowice. Dzień dobry, Wojtku.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. Rzeczywiście takie konsultacje zapowiedziano i one już trwają i potrwają przynajmniej do 16 września. Mówię przynajmniej dlatego, że w tej pierwszej formule tak one się będą odbywać. Później pewnie będzie jakaś rozszerzona dyskusja na ten temat. Co ciekawe, u nas całkiem niedawno na Śląsku też w Rybniku były konsultacje. Ja rozmawiałem niedawno z prezydentem Rybnika, pytałem o podsumowanie, on mówi, że większość mieszkańców była za. No i teraz pytanie, jak będzie w Gliwicach. W Gliwicach podobno, jak mówił Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy Urzędu Miasta, to pewna grupa społeczników systematycznie wnioskowała o to, żeby

0: by taki zakaz wprowadzić, no i stąd te konsultacje.
1: Za tą inicjatywą przede wszystkim stają również społecznicy, tak? Do miasta wpływały różne głosy, ale również i prośby o to, aby wprowadzić taki zakaz ograniczający sprzedaż alkoholu, a zatem są konsultacje. Policja, Straż Pożarna, Izba Wytrzeźwień czy Szpital Miejski w Gliwicach wskazują rzeczywiście, że tych interwencji w godzinach nocnych z udziałem osób nietrzeźwych jest sporo. Czy one są duże? No to można byłoby dyskutować, prawda? Czy to jest rzeczywiście problem, czy to nie jest problem?
0: No i pytanie, czy to jest problem, czy to nie jest problem, to zależy, kogo zapytać. Jak rozmawiałem z mieszkańcami, oni rzeczywiście wskazują na to, że często gdzieś tam w centrum miasta, zwłaszcza w okolicach rynku, w okolicach ulicy Zwycięstwa, te problemy się pojawiają. Pojawiają się po prostu grupy takich osób, które gdzieś tam jeszcze tego alkoholu pewnie szukają. Pytanie, czy to jest inaczej niż w innych miastach, mniej więcej podobnych do Gliwic. No ale posłuchajmy, co na ten temat mówili sami mieszkańcy.
2: Jestem za.
3: Dlaczego?
2: Za dużo pijaków.
3: No ale to można kupić wcześniej.
2: No można, jak ktoś chce, to i tak kupi.
3: No właśnie, to rozwiąże ten problem, czy nie?
2: Jak znają życie, to chyba nie.
4: Mniej tego łajdactwa by było.
3: Chuliganerii mniej by było.
4: O, tak, właśnie.
3: A pan z Gliwic jest tutaj z okolicy?
4: Tak, tak.
3: I co, obserwuje pan, że jest problem z tym?
4: Tak, bardzo okropny.
5: Najgorzej jest w okolicach między północą a czwartą. Jeśli chodzi o hałas, niefajne zachowanie, bałagan i tak dalej.
6: Mieszkam w centrum, ogólnie koło nas gdzieś tam nie ma, nic nie dzieje się.
3: Raczej spokojnie.
6: Znaczy koło mnie tak, a tak to nie chodzę poza, więc nie wiem.
7: Czasami na rynku jak się idzie albo z koncertu tutaj, no to wszystko ciśnie i jest jeden mopolowy otwarty i widzimy jaka tam jest kolejka, jak stąd ze 100 metrów. Bo już nie można gdzieś tam, bo już jest zamknięte, a ten jeden jest tam otwarty, nie?
0: No właśnie, jeden otwarty, więc wszyscy się gdzieś tam w jego stronę kierują, no i kupują, a tym bardziej problem nasila się pewnie w weekendy. No tylko pytanie, czy rzeczywiście to jakoś powoduje wzrost jakichś niepokojów, jakiegoś zagrożenia dla mieszkańców? O to zapytałem panią rzecznik Marzenę Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. No ona mówi, że generalnie takich statystyk się nie prowadzi.
8: O tym, czy wprowadzone rozwiązania mają wpływ na bezpieczeństwo, będzie można mówić dopiero na podstawie obserwacji i porównania danych w dłuższej perspektywie. Zadaniem naszym jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców, reagowanie na zagrożenia oraz przekazywanie opinii publicznej informacji opartych na faktach.
0: No i teraz pytanie, czy to jest moda, bo wiele miast wprowadza taki zakaz, czy to jest konieczność? No ale na to pewnie dopiero będzie można odpowiedzieć, kiedy rzeczywiście taki zakaz, gdyby taki zakaz był wprowadzony, no i gdyby monitorować tą sytuację i porównać z tymi dotychczasowymi zdarzeniami.
9: Ja to już Shaking Dudy kiedyś śpiewał, minęła 13, wstaje nowy dzień. Wojciech Kocjan z Radia Katowice. Wojtku, bardzo dziękuję Ci za te wszystkie informacje.
0: Dobrego. Dziękuję.
9: Zanim, proszę Państwa, przeniesiemy się na Dolny Śląsk, to jeszcze informacja z przed chwili, jak przekazał minister sprawiedliwości, prokurator generalny na portalu X, jest wniosek o tymczasowe aresztowanie dla Radosława P., prezesa PKOL. Prokuratura zawnioskowała o 3 miesiące aresztu. Jak pisze pan minister, sprawa dotyczy zarzutów i tutaj podkreśla płatna protekcja i działanie na szkodę wierzycieli Zonda Krypto. Czekamy na decyzję sądu w tej sprawie. Do tego będziemy oczywiście wracać. Na teraz zgodnie z zapowiedzią Dolny Śląsk, który po raz kolejny stał się planem filmowym. Tym razem w gminie Lubomierz realizowane są zdjęcia do nowej ekranizacji jednej z najbardziej znanych polskich powieści młodzieżowych, Szatan z 7. klasy Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Kordiana Piwowarskiego. W obsadzie znaleźli się m.in. Maciej Tomaszewski, Chris Cugowski, Anna Mucha czy Andrzej Grabowski. Plan filmowy w pałacu w Rząsinach odwiedził reporter Radia Wrocław Jakub Tauer. Dzień dobry, Jakub.
10: Dzień dobry, tak,
9: Kubie,
10: oczywiście.
9: Jak wyglądał ten plan? Co tam się działo? Czy pojawił się szatan we własnej osobie?
10: Ależ oczywiście Szatana z siódmej klasy chyba znamy wszyscy. Choć książka została wydana niemal 90 lat temu, doczekała się już dwóch ekranizacji, no to twórcy zapowiadają, że tym razem fabuła zostanie uwspółcześniona i rozbudowana o nowe wątki. Część legend tutaj i hipotez będzie prowadziła właśnie na Dolny Śląsk. Produkcja ma być utrzymana w duchu Indiana Jonesa, no i osadzona w polskiej kulturze i historii. Posłuchajmy, jak wyglądała

0: cała moja wizyta na planie.
1: Kamera set, uwaga, to jest ujęcie. Kamery i akcja!
2: Tu coś jest!
3: O, ty!
4: Jest!
2: Mamy, to jest
4: chyba Polska!
2: To jest
4: Polska!
2: To musi być to!
3: Na trzy! Raz, dwa, trzy!
2: Dawaj, no!
5: Mariusz Pujszo, producent filmu Szata siódmej klasy, jak i również scenarzysta. Najwyższy czas, żeby wracać do klasyki i nie zmarnować. No, były długie lata pracy nad filmem Szata siódmej klasy, szukanie fajnej historii, szukanie czegoś takiego, co by zainteresowało widzów.
6: Oni się całują, bo my komentujemy, to jest nasza scena, to nie jest scena o was.
7: Ale to nie jest to,
6: to jest scena.
7: Oni rozumiesz, dochodzą,
6: wiesz?
7: Tu jest ten moment, mamy skarb entuzjazm.
8: Nazywam się Maciek Tomaszewski i w filmie Szatan z siódmej klasy mam przyjemność zagrać Adama Cisowskiego vel Szatana. Staramy się tę opowieść przenieść do teraźniejszości, zachować współczesne realia i myślę, że to nada naszym bohaterom faktycznego ludzkiego wymiaru i każdy z nas będzie mógł się z nimi faktycznie utożsamić. Szatan, można powiedzieć, że jest romantykiem, jest żądny przygód, ale ma też otwartą głowę na swoich przyjaciół, na najbliższych i być może spotka kogoś na swojej drodze, kto zmieni jego życie.
9: Karolina Ludwiniak i gram Wandę Gąsowską. Jest tutaj wiele cech wśród całej ekipy tych poszukiwaczy, które na pewno ja cenię wśród ludzi i myślę, że młodzież też doceni, to jest ekipa niezwykle zgrana i troszcząca się o siebie nawzajem. Myślę, że ta troska bardzo fajnie się przewija w trakcie filmu. Natomiast Wanda sama w sobie ma na pewno wiele cech, które ja osobiście podziwiam i których myślę, że szukam też sama u ludzi, więc podejrzewam, że te fajne elementy też będą.
5: My idziemy oczywiście w stronę Indiana Jones, dlatego, że jest to wspaniałe tło na oprowadzenie historii dla młodych osób. Często jest tak, że młode osoby nie chcą czytać lektur, ale nasz film pozwoli im, że tak powiem, zapoznać się z tą lekturą, że rzeczywiście będą mogli porównać, ale chodzi nam o to, żeby zrobić takie typowe kino familijne, rodzinne, przygodowe dla ludzi w różnym wieku, czyli tych, co pamiętają chwilę z lat 60., tych, co czytali książkę kiedyś i tych młodych, którzy w tej chwili mają to jako lekturę.
10: Paweł Domagała, w filmie gram Iwa, czyli ojca Wandy. Ja mam taką tęsknotę za przeżywaniem przygód, zwłaszcza w dzisiejszych czasach cyfrowych. Taka przygoda, chodzenie po lasach, kopanie, szukanie skarbów, to naprawdę rozwija wyobraźnię i może dać dużą radość.
11: Jakub Jakieraszek, jestem operatorem, autorem zdjęć do filmu Szatan z siódmej klasy. Część takich batalistycznych, dużych scen za nami, bo mieliśmy uciekające zdjęcia w Zamościu z udziałem wielu konnych armii napoleońskiej, kozaków, więc takie batalistyczne, wielkie sceny za nami. Teraz jesteśmy już w scenach teraźniejszych, czasach teraźniejszych, aktualnych, gdzie no, mamy bardzo dużo fajnych wyzwań i zdjęciowo, i aktorsko, i myślę, inscenizacyjnie.
5: Kręcimy w różnych miejscach. Osówka, Ziemia Kłodzka, Międzylesie, Zamek na Skale. W różnych miejscach, w paru odcinkach ma do siebie, że jest idealnym miejscem na tego typu film. Jest to pałac trochę zagubiony, kompletnie z boku. Nikt o nim nic nie wie. Jest to barokowy pałac, ale który ma fantastyczne wyposażenie, że idealnie pasuje do historii z Szatana siódmej klasy. I tak jest nieodkryty. No, jest trochę dziki, więc chodziło o to, żeby widz również pomyślał, że to wszystko, co się dzieje, to może być prawdą.
0: Pierwszy klaps na planie Szatana z siódmej klasy padł w kwietniu właśnie w Zamościu, no a po gminie Lubomierz, po Lwówku Śląskim i po tutaj moich okolicach, że tak powiem, filmowcy przeniosą się na Ziemię Kłodzką, no a premiera filmu zaplanowana jest na 2027 rok.
12: No to trzymamy kciuki. Jak słyszę, że film w klimacie Indiana Jonesa, to już się nie mogę doczekać. Jakub Tauer, bardzo dziękuję Ci za te informacje.
0: Dziękuję, pięknego popołudnia.
12: Tak jak wspominałem, proszę Państwa, prokurator generalny minister sprawiedliwości na portalu X ogłosił, że jest wniosek o tymczasowe aresztowanie dla Radosława P., czyli szefa PKOL-u. Prokuratura zawnioskowała o 3 miesiące. Chodzi o płatną protekcję i działania na szkodę wierzycieli Zonda Krypto. Jak przekazał pan minister, czekamy na decyzję sądu w tej sprawie. Rafał Bała razem ze mną. Dzień dobry.
13: Witam serdecznie.
12: Już za chwilę informacje sportowe, no ale oczywiście gdzieś tam to się wiąże, bo mówimy o prezesie PKOL. Czy w jaki sposób MKOL, czyli Międzynarodowy Komitet Olimpijski, reaguje na to, co dzieje się w Polsce? No bo w sumie jeden z ich ludzi został zatrzymany i 2 dni był przesłuchiwany.
13: To jest bardzo dobre pytanie, bo przecież nie mówi się o tym głośno, ale my jesteśmy w trakcie starania się o organizację Igrzysk Olimpijskich, więc MKOL patrzy na nas nie tylko ze względu na to, że to jest nasz Narodowy Komitet Olimpijski, ale także na to, że my no, interesujemy się tym, żeby zorganizować Igrzyska 2040. No, jeśli jest takie zamieszanie i tutaj no, MKOL zawsze będzie bronił tych narodowych komitetów olimpijskich, powiedzmy, bez względu na to,

0: co by się działo. Jeśli nawet te zarzuty będą dla Radosława Piesiewicza, no już są. Jeśli będzie areszt, to cały czas będzie to domniemanie niewinności i ta sprawa może się ciągnąć bardzo długo, a pamiętajmy, że już za kilka miesięcy będą te wstępne, pierwsze zgłoszenia, jeśli chodzi o organizację igrzysk. No i jeśli jest taka sytuacja, no to powiedzmy, czy Międzynarodowy Komitet Olimpijski będzie nas poważnie traktował? Obawiam się, że nie. Natomiast jest już reakcja, na razie wstrzymują się z jakimkolwiek komentarzem władze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, czekają na to właśnie, co się wydarzy, na jakieś też, no mówią, że są cały czas w kontakcie z Narodowym Komitetem Olimpijskim, więc tam czy sekretarz, czy wiceprezesi, czy rzeczniczka Polskiego Komitetu Olimpijskiego na bieżąco przesyłają im informacje. Jakie to są informacje? No nie wiemy tego. W każdym razie czekamy na to i wtedy dopiero po tych rozmowach, konsultacjach Międzynarodowy Komitet Olimpijski na pewno jakoś w najbliższym czasie zareaguje, ale no już wiemy, że nic dobrego z tego nie wyniknie.
1: Niech zainwestują w tłumacza, bo podobno sprawa jest rozwojowa. Więcej informacji sportowych już teraz. Rafał Bała, zapraszam.
2: Sport.
0: To jeszcze tylko na kanwie tego oświadczenia prokuratury dodam, że Radosław Piesiewicz na ten czas właśnie tych czynności wziął urlop w Polskim Komitecie Olimpijskim, a zatem prezes jest urlopowany, a statut PKOL-u no, przewiduje to, że może kierować tą organizacją nawet zza krat, a więc nawet jeśli będzie decyzja o 3-miesięcznym areszcie, to nie oznacza automatycznie, że Radosław Piesiewicz zawiesza swoją działalność jako prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Może się to ciągnąć nawet do wyborów w kwietniu 2027 roku, a więc jeśli zarząd nie zostanie zwołany, zarząd sam nie może zwołać swojego posiedzenia, może to zrobić albo prezes, albo wyznaczony przez niego wiceprezes, także czekamy, czy Radosław Piesiewicz, no za krat będzie mu trudno, albo wyznaczony przez niego wiceprezes, ale na razie takiego sygnału, takiego wiceprezesa nie ma. To teraz o tych sportowych aspektach dzisiejszego popołudnia. Reprezentujący Polskę Oleksii Kolijadych wywalczył złoty medal rozgrywanych w Poznaniu Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie. W finale Kanadyjczycy na 200 metrów wyprzedził Uzbeka Gulijewa. Trzeci był startujący pod neutralną flagą Żolobału. Dla 28-letniego Kolijadycha to trzeci medal Mistrzostw Świata w karierze. Wszystkie krążki zdobył w rywalizacji Kanadyjczycy na 200 metrów. Anna Puławska awansowała do finału jedynek na 500 metrów. Wygrała półfinał wybiegi. Jutro powalczy o medal. Nie powiodło się Kanadyjczyce Dorocie Borowskiej i na tym samym dystansie wystąpi w finale B. W finale C popłynie Przemysław Korsak w K1 na 1000 metrów i Kanadyjczyk Aleksander Kitewski. Wisła Płock podejmie koronę Kielce w meczu inaugurującym 6. kolejkę Ekstraklasy. Obie drużyny plasują się w dolnej części tabeli. Trener korony Jacek Zieliński zdaje sobie sprawę z tego, że Wisła po dotkliwej porażce z GKS-em Katowice będzie wymagającym przeciwnikiem.
3: Na pewno Wisła będzie zraniona, mocno podrażniona, szukająca odbicia, szukająca rewanżu, więc trafiamy na taki zespół, no, który będzie chciał się zrehabilitować przed swoimi kibicami, no ale my już do tego jesteśmy przyzwyczajeni, więc zawsze te mecze są ciężkie, to jest ekstraklasa, specyficzna liga, więc spodziewamy się trudnego meczu, ale też mocno wierzymy w własne umiejętności.
0: Początek tego meczu o 18, a w innym dzisiejszym spotkaniu Legia Warszawa zagra ze Śląskiem Wrocław. Stołeczna drużyna ma bardzo dobry początek sezonu. Zanotowała 3 zwycięstwa, 2 remisy i z dorobkiem 11 punktów prowadzi w tabeli. Beniaminek z Wrocławia zgromadził 5 punktów, zajmuje 12 miejsce. Trener Legii Marek Papszun wypowiedział się na temat najbliższego przeciwnika.
4: Widać konsekwencje i to, że trener pracuje tam już dłuższy czas, mimo że jest to Beniaminek, to stara się to być drużyna taka zdyscyplinowana taktycznie i wiedząca, co ma na boisku robić i czym się na pewno charakteryzuje, to taką grą do końca, bo dwukrotnie odwrócili niekorzystny wynik. Taki zespół, który też charakteryzuje się taką wiarą, nieustępliwością do końca. Wiedząc to, o czym mówię o przeciwniku, skupiamy się tradycyjnie bardziej na sobie.
0: Początek meczu o 20:30, a przed polskimi siatkarkami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Ich rywalkami w Stambule będą Turczynki, obrończynie tytułu. Stawką jest pierwsze miejsce w grupie A. Przyjmująca Martyna Czerniańska zdaje sobie sprawę z potęgi tureckiej siatkówki, ale zapewnia o ogromnej mobilizacji biało-czerwonych.
5: Myślę, że można powiedzieć, że jest to faworyt tego turnieju. Nie dość, że grało siebie, no to mam naprawdę kompletny zespół i dobrze zbudowaną drużynę. No to będzie ciężki mecz i mam nadzieję, że będziemy walczyć, damy z siebie maksa i będzie będzie dobre widowisko. Turcja też jest bardzo dobrze blokującym i broniącym zespołem.

0: Także mam nadzieję, że będziemy grać cierpliwie i konsekwentnie. Nie mogę powiedzieć, czym chcemy zaskoczyć, no wtedy to już nie będzie zaskoczenie, ale mam nadzieję, że damy z siebie 110% i pokażemy super siatkówkę.
1: A libero Justyna Łysiak tak charakteryzuje przeciwnika.
2: To no, klasowy zespół, na pewno ma bardzo dobre zawodniczki. My przygotujemy się na pewno taktycznie pod ten mecz. Na pewno hala będzie pełna, tego się spodziewamy, no ale myślę, że ta atmosfera też na hali przez to będzie fajna do grania. Przede wszystkim będziemy chciały zagrać się po prostu jak najlepiej po swojej stronie i wtedy będziemy mogły myśleć o wygraniu tego spotkania.
1: Początek meczu Turcja-Polska o 18:00, a w ciągu niespełna 40 minut w czwartkowy wieczór na stadionie w Zurychu padły dwa lekkoatletyczne rekordy świata. Podczas meetingu diamentowej ligi Alison dos Santos przebiegł 400 metrów przez płotki w 45,80 sekundy, natomiast Amerykanka Masai Russell uzyskała na 100 metrów przez płotki 12,09 sekundy. Paweł Januszewski, mistrz Europy z 1998 roku, którego rekord Polski na 400 metrów przez płotki wynosił wtedy 48,17, jest pod ogromnym wrażeniem wyczynu dos Santosa.
3: Moja wyobraźnia, moje granice wyobrażeń już dawno zostały zatarte. To ja jestem z pokolenia, kiedy wyniki 47 robiły wrażenie. Dla mnie to był kosmos. A teraz rozmawiamy o wynikach na poziomie 45 sekund. No to są wyniki, które dawały medal na 400 metrów bez płotków. Ten przeskok jest za duży. No to tak się nie przeskakuje. No to jest, można tam urywać dziesiąte, pół sekundy. To jest kosmos w lekkiej atletyce, patrząc na przykład na wyniki kobiet. Nagle technologia na 400 metrów przez płotki zrobiła swoje. Pewnie zarówno buty, jak i myślę, że nawierzchnię też, no bo aż takiego przeskoku treningowego no nie było.
1: A ostatni w tym sezonie meeting diamentowej ligi 4 i 5 września w Brukseli.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Prezes PKOL z zarzutami. W tle płatna protekcja. Zielone menu w szkołach od 1 września. Czy placówki są gotowe? Jakie są najbardziej oryginalne pamiątki z Polski?
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Po reklamie.
8: To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 17.30. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie dla Radosława P. Prokuratura zawnioskowała o 3 miesiące. Szef PKOL-u usłyszał 2 zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli, poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Sprawę Zonda Krypto i powiązań z nią trzeba dogłębnie wyjaśnić, mówił w Polskim Radiu 24 europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
10: Trzymanie prezesa PKOL-u pokazuje, że te dokumenty i te zeznania, które m.in. Kral złożył, służą temu, żeby kolejne osoby zatrzymywać. Więc ja bym chciał zobaczyć całość tej pajęczyny, całość tej pajęczyny i tych macek tej zorganizowanej grupy przestępczej. I wiem jedno, że ta zorganizowana grupa przestępcza bez zgody politycznej by nie działała. Bez zgody prokuratury, bez zgody politycznej.
9: Lider Rozwoju Plus, były premier Mateusz Morawiecki, zaapelował w piątek do marszałka Sejmu i koalicji rządzącej o powołanie komisji śledczej w sprawie Zonda Krypto. Dodał, że chciałby, by wniosek w tej sprawie trafił do Sejmu na

0: na najbliższym przyszłotygodniowym posiedzeniu. A już za chwilę gościem Polskiego Radia 24 będzie Szymon Stachowiak z Kancelarii Prezydenta. 5 nowych myśliwców F-35 wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Zostały powitane tradycyjnie salutem wodnym. Mieszkańcy zwracają uwagę przede wszystkim na znaczenie nowych samolotów dla bezpieczeństwa.
1: Samoloty są potrzebne, wiadomo. Mamy takie czasy, a nie inne. Z taką możliwością techniczną, jakie one mają, no są niezbędne.
2: Dobrze, niech nas bronią. No kto nas ma bronić? Tylko u mnie to one trochę hałasują i wiem, który kiedy leci. Jeżeli się chce mieć bezpieczeństwo, to i też trzeba coś od siebie dać.
3: Powinni nas bronić i do tego powinni być przystojni piloci.
2: Są przystojni.
0: Obecnie w Polsce jest 8 F-35, czyli połowa jednej eskadry. Do końca roku w naszym kraju ma być 14 husarzy, a całe zamówienie obejmie 32 maszyny. W 1400 punktach w całym kraju jutro mieszkańcy pod okiem służb i ekspertów przećwiczą właściwe reagowanie na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Główny punkt ogólnopolskiego krajowego treningu reagowania odbędzie się przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Potrwa od 10 do 16. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski mówi, że będzie to trening umiejętności, które są potrzebne w sytuacjach zagrożenia i kryzysu.
4: Na przykład kwestie dotyczące sygnału alarmowego, kwestie dotyczące zagrożeń związanych z dezinformacją, komunikatów ostrzegawczych, a więc gdzie się kierować i które komunikaty są wiarygodne, tak żeby rzeczywiście nie podlegać jakiejś dezinformacji, która w tych czasach jest bardzo prawdopodobna.
0: Lokalizację najbliższego treningu reagowania można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich, urzędów gmin i miast. Na wydarzenie nie obowiązują wcześniejsze zapisy, a udział w nim jest bezpłatny.
5: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 17.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: Nawiązując jeszcze do przesłuchania i zatrzymania prezesa PKOL, MKOL, czyli ten Międzynarodowy Komitet Olimpijski, przekazał, że pozostaje w kontakcie z Narodowym Komitetem Olimpijskim, aby uzyskać więcej informacji na temat bieżącej sytuacji i będzie nadal uważnie monitorować kolejne kroki w celu ochrony Narodowego Komitetu Olimpijskiego jako instytucji i zabezpieczenia interesów ruchu olimpijskiego w kraju. Do tematu również afery wokół zonda krypto będziemy wracać w debacie. Dnia. Wcześniej jednak czas na 24 pytania.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Paweł Pawłowski, witam Państwa. My o aferze zonda krypto sobie porozmawiamy. Moim gościem jest Szymon Stachowiak, doradca społeczny prezydenta. Witam, dzień dobry.
8: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: Ja tylko przypomnę, że w latach 2022-2023 pełnił pan funkcję szefa gabinetu ministra sportu i turystyki, więc tutaj pytanie do pana. Czy Radosław Piesiewicz skompromitował polski sport?
8: Cała sytuacja jest w pewien sposób problematyczna dla PKOL-u i nie należy absolutnie udawać, że jest inaczej. Myślę, że to nie jest aż tak jednoznaczne i proste, jak próbuje się to przedstawiać w mediach, bo PKOL generalnie po zmianie władzy nie miał łatwo. Wiemy, że był konflikt na linii Ministerstwa Sportu i PKOL-u i ta współpraca przebiegała dużo wcześniej, dużo gorzej niż wcześniej. Nie będę tutaj wyrokował. No miejmy nadzieję, że polski sport na obecnej sytuacji ucierpi jak najmniej, bo w tej perspektywie to powinno być najważniejsze, jeżeli tutaj mówimy o sporcie i o PKOL-u.
7: Ponad 80 organizacji zrzeszonych w ruchu olimpijskim liczy na to, że Radosław Piesiewicz zostanie odwołany z funkcji prezesa PKOL-u. Na razie jest wniosek, będzie właściwie wniosek o jego areszt, a przed chwilą tutaj w tym studiu moim gościem był Dariusz Joński, który nazwał to, co dzieje się dookoła zonda krypto, zorganizowaną grupą przestępczą, która bez politycznej zgody by nie działała. Bez czyjej politycznej zgody, pana zdanie?
8: No właśnie, to jest fundamentalne pytanie. No, a kto dzisiaj rządzi? Kto ma narzędzia, żeby to weryfikować? Kto zarządza KNF-em i wyraził zgodę na funkcjonowanie zondy krypto w kraju?
7: A kto nie podpisał ustaw regulujących rynek kryptoaktywów w Polsce?
8: No, właśnie, to jest fundamentalne pytanie, bardzo ważne. Dlaczego Donaldowi Tuskowi tak bardzo zależy na takim, a nie innym kształcie tych ustaw? Przecież bardzo dobrze wiemy, że ta ustawa nie obejmowała zondy krypto, wręcz jej się przysłużyła.
7: A kto postulował poprawki inne, które postulował również Przemysław Kral? No, polityk Prawa i Sprawiedliwości, Michał Moskal. Bo to są te same poprawki, które rękami Związku Banków Polskich chciał wprowadzić Przemysław Kral. A potem spotkał się z Michałem Moskalem z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Powiem tak, ja absolutnie tutaj, my mieliśmy swoje poprawki jako Kancelaria Prezydenta, złożyliśmy też swoją ustawę. Pan prezydent złożył ustawę regulującą rynek kryptowalut, bo przecież nie chodzi o to, żeby teraz wylać dziecko z kąpielą i zrobić jeden wielki bałagan. Myślę,

0: że tutaj się wszyscy absolutnie z tym zgadzamy. Ustawa była skonstruowana tak, a nie inaczej, że była na rękę zondzie krypto, bo przecież zonda krypto nie jest zarejestrowana w Polsce, jest zarejestrowana w Estonii. Wycięłaby konkurencję i rynek polski i zonda krypto mogłaby tutaj sobie panować, bo też stwarzanie teorii, że jak zlikwidujemy tutaj tą przestrzeń, wprowadzimy tę ustawę, to jakkolwiek obejmiemy tym firmę zarejestrowaną w Estonii, która miała wszystkie poręczenia, wszystkie ważne dokumenty zatwierdzone przez obecny rząd i przez instytucje podlegające obecnemu rządowi, no to nie zrobilibyśmy niczego tutaj właściwego. I to jest moje pytanie fundamentalne, dlaczego Donald Tusk tak usilnie forsuje tę ustawę. My zgłosiliśmy 16 poprawek, które zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców, ale jednocześnie nie wprowadzają chaosu, który miałby definitywnie ten rynek wycinać i wprowadzać jakąś taką instytucję, że tak kolokwialnie to nazwę, małpy z brzytwą, która kliknięciem jednego palca może sobie zamykać giełdę bez decyzji sądu, bez jakiejkolwiek weryfikacji, bez jakiego wniosku, a później ten dany podmiot czy przedsiębiorstwo gospodarcze może się odwoływać, liczy na to, że za pół roku, jeżeli cudem nie splajtuje, to wznowi swoją działalność, no to chyba nie o to chodzi. Nie?
1: Premier chce próby ponownej odrzucenia weta prezydenckiego. Jak to powinno wyglądać? Powinno zostać odrzucone?
0: Panie redaktorze, wyglądać to powinno tak, że marszałek Czarzasty powinien wyjąć ze zamrażarki ustawę pana prezydenta Karola Nawrockiego i powinniśmy ją przeprocedować.
1: A właśnie prezydent zajmie jakieś stanowisko w sprawie tej całej awantury, no bo od poniedziałku mamy coraz to nowe informacje, a prezydent w tej sprawie akurat milczy.
0: Nie, stanowisko nasze jest absolutnie dosyć jasne. Po pierwsze, jakiekolwiek próby klejenia zonda krypto z panem prezydentem i z pałacem prezydenckim są absolutnym nieporozumieniem i nie mają żadnego pokrycia rzeczywistości. A po drugie, nasze oczekiwanie jest jasne. Nie róbmy z tego chucpy politycznej, nie sprowadzajmy teraz człowieka, który stworzył system, którym wykradł około, jak to się szacuje, 350 milionów złotych. Wiele tysięcy ofiar jest poszkodowanych, wiele tysięcy ludzi straciło swoje pieniądze, które chciało uczciwie, rzetelnie zainwestować, licząc na jakąś stopę zwrotu, a się okazuje, że tych środków nie mają i prawdopodobnie ich w ogóle nie odzyskają. Oczekujemy tego, że państwo polskie zajmie się wyjaśnieniem tej sprawy i wsparciem tych ludzi, a nie, że pan Kral zostanie teraz wsunięty pod polityczny parasol Romana Giertycha po to, żeby służyć jako narzędzie do walki z Prawem i Sprawiedliwością i opozycją. No to jest absolutnie niedopuszczalne. To sam fakt, że Roman Giertych jest pełnomocnikiem pana Krala, z automatu stawia szereg pytań, stawia szereg wątpliwości o konflikt interesów, podważa jakąkolwiek rzetelność tego świadka i wskazuje na jasną stronniczość wszelkiego, co pan Kral powie. I niestety,
1: co do tego jest tutaj nawet różnica zdań w samej Koalicji Obywatelskiej. Dokładnie. Natomiast chciałem pana dopytać jeszcze o kwestię samego Michała Moskala, polityka Prawa i Sprawiedliwości, no bo to jednak on spotykał się na imbizie z Przemysławem Kralem. Czy on pana zdaniem powinien ponieść jakieś polityczne konsekwencje, a być może konsekwencje karne? No bo Radosław Piesiewicz już tutaj jest wniosek
0: Podejmowania tego typu decyzji, no to są odpowiednie organy w Klubie Prawa i Sprawiedliwości i w partii.
1: Ja pytam
0: o
1: pana opinię.
0: To jest ich decyzja. No, pan Moskal jakieś tam wyjaśnienia przedstawił. Podobno sam za siebie zapłacił, żadnych pokwitowań czy środków pozyskanych z zondach krypto po jego stronie też nie ma, więc, że tak powiem, ja chcę wierzyć tutaj w jego uczciwość. No, brzmi to wszystko bardzo niefortunnie, ale chcę wierzyć w jego uczciwość i a co do wchodzenia w szczegóły, no to tutaj wiem, że właściwe organy partii będą działały.
1: Przypomnę, moim gościem jest Szymon Stachowiec z Kancelarii Prezydenta. Prezydent Karol Nawrocki zawetował 3 kolejne ustawy. Najwięcej kontrowersji budzi blokada ustawy dotyczącej państwowego e-dziennika dla szkół. Przypomnę tylko, że ta ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego dane uczniów, informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prezydent oczywiście w specjalnym nagraniu zamieszczonym w sieci tłumaczył, że sama idea wprowadzania cyfrowych rozwiązań w postaci e-dziennika jest słuszna i powinna być realizowana. Natomiast, i to jest cytat, niezrozumiały jest sposób podejścia Ministerstwa Edukacji do realizacji wdrożenia tych rozwiązań. Dlaczego niezrozumiały?
0: No właśnie, to jest strasznie frustrujące tak czysto w postawie propaństwowej, bo oczywiście się zgadzam, że to jest koncepcja dobra, nie ma potrzeby, aby długoterminowo miało być to w rękach prywatnych. Jak najbardziej stworzenie takiej bazy ma sens, ale to dobrze by było jeszcze zrobić to w sposób kompetentny i konkretny. No, ustawa została skonstruowana w sposób dosyć chaotyczny. Pilotaż miał wchodzić już teraz od 1 września. Nauczyciele nie przeszli żadnych szkoleń, nie mają dostosowanych sprzętów, nie mają żadnej wiedzy w tym obszarze. Związek Nauczycielstwa Polskiego apelował: poczekajmy, rozbudujmy proces konsultacji społecznych i wtedy będziemy mogli dalej nad tą ustawą procedować. Solidarność Oświaty powiedziała jasno: oczekujemy weta, prosimy o weto, dlatego że ta ustawa jest skonstruowana w sposób wadliwy i zły. I po raz kolejny mamy do czynienia. Ja bym chciał, żeby pani ministra gospodarka Nowacka zamiast wygłupiać się na kampusie, no to właśnie zajęła się rzetelnym przygotowywaniem ustaw wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, bo pomysł jest dobry, idea jest słuszna, a wykonanie jest, za przeproszeniem, dziadowskie, żeby...
1: Wiceminister Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej odniosła się oczywiście do tego weta i napisała tak: dotychczasowe wety prezydenta kosztowały miliardy wpływów do budżetu, teraz za weto e-dziennika zapłacą bezpośrednio rodzice i sam

0: samorządy proponuje wysyłać rachunki na kancelarię. Nie, no, ale czy prezydent to, nie chce użyć rodzicom i samorządom w
1: zaraz,
0: takim razie?
1: Ta wypowiedź jest wewnętrznie sprzeczna, bo zaczynając od początku. Najpierw pani Lubnauer twierdzi, że weta prezydenta, pana prezydenta kosztują miliardy budżet. To wyjaśnijmy oczywiście, że to są miliardy, które zostają w kieszeni polskich obywateli, bo tutaj mówimy o różnych ruchach podatkowych. To po pierwsze. A po drugie, wdrożenie tego dziennika miało kosztować 200 milionów złotych. Więc jak mamy tutaj mówić, że z jednej strony przez pana prezydenta weta tracimy pieniądze w budżecie, a z drugiej strony została zawetowana ustawa, która miała kosztować 200 milionów złotych. No zróbmy to porządnie. Winę za to, że będzie znowu trzeba opłacać, już nie wymieniając nas, ale wiemy, jakie to są dzienniki, wiemy, jakie to są koszta, wiemy, że są one po stronie rodziców, no to te winę za to ponosi rząd, winę za to ponosi Ministerstwo Edukacji, winę za to ponosi Ministerstwo Cyfryzacji, którego przerasta przygotowanie porządnego projektu i porządnego programu. No jeżeli coś robić, to na poważnie, a nie teraz wywalić 200 milionów złotych i za pół roku będzie trzeba robić nowelizację, bo się okaże, że wszystko nie działa. Nauczyciele nieprzygotowani, rodzice nieprzygotowani, już nawet pomijając kwestie bezpieczeństwa, tak, które też są w jakiś tam sposób oczywiście niezwykle, niezwykle ważne, ale czysty proces wdrożeniowy byłby tutaj nierealny.
0: Jeśli chodzi o koszty prezydenckich wet, to już teraz zapraszam państwa na jutrzejszy program Pałac kontra Pałac o 11, gdzie będziemy rzeczywiście rozmawiać o tym, jakie są te koszta i czy ucierpią na tym właśnie chociażby kasa państwowa, ale teraz kolejna
1: kasa
0: sprawa.
1: Kasa państwowa cierpi na tym rządzie przede wszystkim, panie redaktorze.
0: Campus Polska i Jurata. Prezydenckie spotkanie z młodymi w Juracie to jest jakaś kopia Campusu Polska? Może prezydent czerpał inspirację z Campusu Polska przyszłości?
1: Ja nie widzę powodu, żeby się wzorować na Rafale Trzaskowskim w czymkolwiek, bo ten człowiek utożsamia się od 10 lat, jest synonimem politycznej porażki. Ja cieszę się, że pan prezydent Karol Nawrocki będzie 5 lat prezydentem co najmniej, a nie 2 godziny, tak jak Rafał Trzaskowski. Nie uważam, że ten człowiek absolutnie jest, mógłby być wzorem w czymkolwiek, jeżeli chodzi o jakiekolwiek inicjatywy.
0: No dobrze, ale bez złośliwości, jaki jest cel tej imprezy?
1: No, jaki spotkania? Jest cel? No cel jest bardzo prosty. Wsłuchać się w głos młodych Polaków, tego, jakie mają potrzeby, jakie są przed nimi wyzwania. Wiemy, że sytuacja w kraju się zmienia. Mamy rekordowe po 2024 roku wzrosty bezrobocia wśród młodych. Mamy kryzys mieszkaniowy. Z drugiej strony, no nie mamy jakichś tam ulg podatkowych.
0: I co prezydent oprócz wsłuchania się w głos młodych ludzi może z tym zrobić?
1: No, pan prezydent ten głos będzie traktował bardzo poważnie i tak jak podchodzi do wszelkiej działalności rad gospodarczych, tak tego typu inicjatywa poza jakimiś tam formami rozrywkowo-integracyjnymi ma też mieć za zadanie wypracowanie pewnych merytorycznych postulatów.
0: No właśnie, te rady gospodarcze, o których pan skoro już wspomniał, no właśnie, one wypracowały jakieś merytoryczne postulaty, które gdzieś już zostały skierowane
1: oczywiście,
0: do procesu legislacyjnego.
1: Większość naszych ustaw jest w konsultacji, też we wsparciu rad gospodarczych i zawsze są przez nie opiniowane. Oczywiście, że tak. I pan prezydent też zawsze mówi to jasno, to komunikuje. Przyjdźcie z problemem, wypracujmy razem rozwiązanie, złóżmy inicjatywę ustawodawczą. I tego też chcemy od młodych ludzi. I jest fundamentalna różnica między kampusem Rafała Trzaskowskiego, który tworzy pewien spęd, który ma na celu budować jego pozycję polityczną w sposób dosyć karkołomny na przestrzeni ostatnich lat, bo w zeszłym roku nie było, w tym roku miało nie być. Najpierw miał być, potem miało nie być. Teraz jednak jest. Ja bardzo mocno ubolewam, że pani Mróz-Gorgoń ostatecznie nie dotarła na kampus Trzaskowskiego. Bardzo mnie to boli, bo najbardziej chciałem zobaczyć to wystąpienie, chociaż pani minister Nowacka.
0: Dobra,
1: też
0: ale rozmawiajmy o Juracie w takim razie.
1: Dobrze, ale to właśnie przechodząc do Juraty, to jest fundamentalnie inne założenie, bo tu nie chodzi o robienie polityki, tu nie chodzi o budowanie jakiegoś zaplecza politycznego, tu chodzi o realną
0: rozmowę. Nie róbmy
1: rozmowę
0: polityki, budujmy most. Ja pamiętam takie hasła wyborcze Donalda Tuska sprzed lat, ale...
1: No to chyba przed 2005 rokiem, zanim się psychicznie załamał
0: Juraty
1: po porażce ze świętej pamięci.
0: Muszę o to zapytać. Jest pan fanem z Kolima, który wystąpi w Juracie?
1: To prywatnie, czy zdarza prywatnie mi się słuchać Kolima? Jak najbardziej. To absolutnie. Jestem z Mazowsza, bywam na dożynkach, różnych wydarzeniach. Tam tego typu muzyka się pojawia.
0: Chciałem zapytać właśnie o to, że jaka jest gwarancja, że artysta powstrzyma się na spotkaniu pierwszego obywatela RP od wulgarnych i dotyczących czynności seksualnych tekstów?
1: No, przekonamy się. Ma tam być jakaś forma ugrzecznienia w tym wykonaniu. Ja bym aż tak bardzo tego z Kolima nie demonizował. Z drugiej strony jest pewne poczucie satysfakcji, że skoro się czepiają z Kolima, to znaczy, że za bardzo nie mają czego. Więc jest to pewna forma przerażenia, bo pan prezydent Karol Nawrocki ma rekordowe poparcie wśród Polaków, ma rekordowe poparcie wśród młodych. Jest pewna forma przerażenia, więc się czepiamy z Kolima. No, bardzo mnie frustruje, bo głównie te głosy słyszymy od ludzi, których już na wspomnianym kampusie Silent Disco nie bulwersowało. Słyszymy te głosy od ludzi, których pan aktor Seweryn, czy to tworzący wulgarną wiązankę na temat Jarosława Kaczyńskiego, nie frustrował, czy ostatnio nie potrafiący się zachować przy polskim hymnie, też to nikogo nie frustrowało, a to jest Kolim, no wielka katastrofa, bo śpiewa o takich, a nie innych rzeczach. Jakbyśmy sobie przetłumaczyli największe hity międzynarodowe, to w zasadzie tematyka jest podobna.

0: Odnosząc się do weta prezydenta, Szymon Stachowiak mówi, państwowy e-dziennik ma sens, ale ustawa została skonstruowana w sposób chaotyczny, bez rozbudowanych konsultacji społecznych. Pomysł jest słuszny, ale wykonanie beznadziejne. Prywatnie pan minister przyznał, że jest fanem Skolima. Skoro czepiają się Skolima u pana prezydenta, to znaczy, że nie mają czego. Podsumował i dodał, Pitbull, Shakira śpiewają podobne utwory. Nie wiem, czy Pitbull i Shakira, ale na pewno temat kampusu u pana prezydenta pojawi się w debacie dnia po godzinie 18. Teraz zapraszam na magazyn Saldo.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: Ja tylko przypomnę, że rząd przyjął projekt budżetu na rok 2027. To jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować, ale może ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Tego samego Trybunału Konstytucyjnego, który właśnie został odsunięty od finansowania. No to więcej o pieniądzach już teraz.
2: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam na nasze gospodarcze podsumowanie tygodnia. Z nami jest Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Zaczynamy od dużych pieniędzy, ważnych dla każdego z nas. Rząd przyjął dziś projekt budżetu na 2027 rok i dochody państwa oszacowano na 695 miliardy złotych, a wydatki na ponad 977 miliardy złotych, a to oznacza, że deficyt wyniesie ponad 282 miliardy złotych. To budżet narodowego optymizmu i energii, a nie marazmu i pesymizmu. Tak powiedział dziś premier Donald Tusk. Zgadza się pan z tym określeniem tego budżetu na 2027 rok?
3: Przede wszystkim ten budżet to jest bardzo napięty budżet, bez żadnej poduszki bezpieczeństwa. I do tego przyzwyczaiło nas już od 2 lat przynajmniej Ministerstwo Finansów, że ten budżet jest tak na żyletki, czyli dokładnie bardzo optymistyczny, ale też nie zapominajmy o tym, że ten budżet finansuje głównie nasz wzrost gospodarczy, bo po stronie deficytu, jeśli pojawia się ten deficyt, no to po drugiej stronie mamy albo obywateli, którzy mają więcej w kieszeniach, albo mamy przedsiębiorców, którzy mają więcej w kieszeniach. W tej chwili nawet ten deficyt, o którym powiedział minister finansów na poziomie 7,1% PKB, no jest wysoki, będzie najwyższym w Unii Europejskiej, ale w mojej ocenie w żaden sposób nie zagraża polskiej gospodarce i nie powoduje, nie rysuje nam czarnych scenariuszy. I prawdopodobnie też minister finansów zdaje sobie z tego sprawę, że to dzięki takiemu deficytowi w przyszłym roku też z drugiej strony minister finansów będzie mógł wyjść i powiedzieć, że proszę państwa, mamy jeden z wyższych, jeśli nie najwyższy wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej.
2: To, co pan powiedział o deficycie, to jest bardzo ważne, bo dziś dużo ekonomistów, dużo analityków mówi i podkreśla to, że ten deficyt jest rekordowy i że mamy powody do niepokoju. Pan mówi, że jest inaczej.
3: No nie mamy powodów do niepokoju. Powody do zmartwienia ma sam minister finansów, bo po pierwsze będzie musiał wytłumaczyć obywatelom, że ten budżet, mimo tego, że jest najwyższym deficytem, rekordowym deficytem, no to jednak napędza nam gospodarkę, a z drugiej strony będzie musiał się wytłumaczyć przed Komisją Europejską, bo jesteśmy objęci procedurą nadmiernego deficytu i minister finansów zobowiązał się, że do 2028 roku, co już jest nierealne, obniżymy deficyt poniżej 3% PKB. Tymczasem patrząc na te dane, które mamy, no mamy 7,1 prawdopodobnie w tym roku i 7,1 w przyszłym roku, więc o żadnym obniżaniu i nawet perspektywach 3% nie możemy w ogóle tutaj mówić, ale sam deficyt nie jest czymś złym, bo on napędza tą naszą gospodarkę. Najlepszy przykład, ostatni przykład, możemy wziąć pożyczkę z programu SAFE i to, jak zadziałała bardzo mocno na szeroko rozumiany przemysł zbrojeniowy, gdzie widzimy, że ta produkcja przemysłowa, ten przemysł nasz, czyli to, co nas ciągnie, nasze PKB, staje się jednym z ważniejszych elementów napędzających cały wzrost gospodarczy.
2: Jak mówimy o wzroście gospodarczym, no to priorytetami w budżecie są bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i inwestycje. I te inwestycje to jest naprawdę ważny obszar właśnie w tym budżecie, to widać.
3: Inwestycje to jest ważny obszar, bo on powoduje, że ten wzrost gospodarczy, można powiedzieć, że będzie trwały, a nie będzie jednorazowy i zniknie po roku czy po dwóch. Ale z jednej strony to jest takie rozdwojenie jaźni, mam wrażenie, prezesa Rady Ministrów, bo mówi o tym, że ważne są inwestycje, ale z drugiej strony podnosi podatki dla przedsiębiorców, dużych firm, które głównie inwestują w Polsce. My mamy problem z tymi inwestycjami, że u nas jeśli się realizuje te inwestycje i one są w tej chwili realizowane.

0: To widać w danych, bo te inwestycje w tym PKB na pewno będą dwucyfrowe w tym roku. No to niestety te inwestycje są głównie ze środków publicznych, czyli dokładnie z tych pożyczek, które mamy, które zwiększają nam deficyt. Więc de facto inwestycje rzeczywiście powinny być na pierwszym miejscu, ale jednocześnie nie możemy powodować, że firmy, które mogłyby inwestować w Polsce poprzez obciążenia podatkowe, które są zwiększane i które są zwiększane bardzo intensywnie i bardzo szybko, nie będą tego robić. A tych środków z Unii Europejskiej nie będzie tak bogato, mówiąc kolokwialnie, jak w ostatnich kilku latach.
1: Jednocześnie mamy programy socjalne i tu nie ma zmian. One wszystkie zostają, czyli 800+ i wyprawka i emerytury i trzynastka i czternastka to będzie.
0: Patrząc na to, jeśli założymy, że minister finansów rzeczywiście chciałby redukować ten deficyt, no to w Konfederacji Lewiatan od początku mówiliśmy, że to nie tędy droga, bo minister finansów wybrał sobie drogę zwiększania wpływów do budżetu, na co ma bardzo ograniczone pole manewru. Najlepszym przykładem jest dokładnie akcyza na przykład na tytoń, gdzie minister finansów odszedł tej mapy drogowej zwiększania akcyzy, zwiększył ten podatek blisko trzykrotnie i okazało się, że mamy odwrotny skutek od tego, co sobie minister finansów założył. Wpływy de facto są mizerne z tego zwiększenia. Więc jeśli by chciał redukować ten deficyt, to rzeczywiście powinien sięgnąć po wydatki socjalne, a tych wydatków żaden rząd nie chce ruszać, szczególnie w roku wyborczym, bo wiązałoby się to prawdopodobnie z przegranymi wyborami. Ale tak jak powiedziałem, te wszystkie ruchy, które wykonuje Ministerstwo Finansów, próbując co i rusz wrzucać zwiększenia CIT-u, czy uszczelniając system na przykład ryczałtowy, o którym mamy zmiany niedawno zapowiedziane, to są drobne tak naprawdę w morzu tych potrzeb do tego zredukowania tego deficytu.
1: Spójrzmy jeszcze na te wskaźniki gospodarcze na przyszły rok. Prognoza wzrostu PKB w przyszłym roku to 3%. To chyba jest taka bezpieczna prognoza.
0: Tak, ta prognoza 3% i tej inflacji 2,8% to są prognozy bezpieczne i to też widać od przeważnie, jeśli były projekty budżetu i założenia, to te założenia były zawsze robione, można powiedzieć, lekko niedoszacowując z jednej strony, a z drugiej strony przeszacowując, czyli zostawiając tę poduszkę bezpieczeństwa, o której mówimy. A tu od 3 lat w zasadzie minister finansów pokazuje dokładnie, czy idzie w linii z tym, jak pokazują instytucje międzynarodowe, jeśli chodzi o prognozy głównych wskaźników makroekonomicznych. Więc rzeczywiście to, co zaprezentował minister finansów, można powiedzieć, że znajduje się ekonomicznie mówiąc w konsensusie rynkowym.
1: Prognozowana stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2027 roku ma wynieść 6%. My w tym tygodniu poznaliśmy dane z rynku pracy i bezrobocie w lipcu utrzymało się na takim samym poziomie jak w czerwcu. Ono wyniosło 5,8%. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Rynek pracy mamy stabilny, chyba tak możemy to określić.
0: Mamy stabilny, to jest jeden ze stabilniejszych elementów. On na pewno się schładza, to trzeba powiedzieć, a to bezrobocie rejestrowane nie jest najlepszym wskaźnikiem, jeśli chodzi o sam rynek pracy, bo tam niestety nadal dosyć dużą rolę odgrywają zmiany w prawie, które miały miejsce w czerwcu 2025 roku, więc to bezrobocie i patrząc na to, na dane ankietowe, z jakiego powodu się rejestrują osoby w urzędach pracy, dają pewien obraz tego, że te bezrobocie na poziomie 6% czy 5,9% jak w tej chwili w lipcu, no to jest dosyć mocno zafałszowane. Z drugiej strony mamy dużo lepszą definicję stopy bezrobocia, tę prowadzoną przez Eurostat i też podawaną przez GUS, tylko ona jest w kwartalnych odstępach czasu podawana. No i tam jesteśmy jednym z liderów, czyli z najniższą stopą bezrobocia, jeśli chodzi o całą Unię Europejską. Więc wydaje się, że tak, rzeczywiście ten rynek pracy się schładza, ale jest dosyć mocno stabilnym elementem, jeśli chodzi o naszą gospodarkę.
1: Wracając na koniec do budżetu państwa na przyszły rok, chciałam pana jeszcze tak krótko zapytać, gdzie pan widzi takie największe zagrożenia, jeśli patrzymy na ten budżet? W którym obszarze?
0: Tak naprawdę budżet uświadamia nam, czy pokazuje nam potrzebę w zasadzie interwencji państwa, jeśli chodzi o zmiany. Mówimy tutaj na przykład o środkach na ochronę zdrowia. Mamy kolejny rok, kolejne ogromne zwiększenie dotacji z budżetu państwa, czyli coraz mniej pokrywa nam składka zdrowotna tych wydatków, które są potrzebne na ochronę zdrowia, co pokazuje konieczność przeprowadzenia dogłębnej, gruntownej reformy systemu zdrowia. A nikt takiej reformy, nawet rząd Prawa i Sprawiedliwości, który miał większość po stronie parlamentu i prezydenta, nie udało mu się

0: takiej reformy przeprowadzić, więc nie można w nieskończoność ciągnąć zwiększania tych wydatków na ochronę zdrowia, dotując z budżetu centralnego Narodowy Fundusz Zdrowia. Prawdopodobnie rząd będzie starał się uszczelniać ten system w taki sposób mniejszymi ustawami, tak naprawdę, tak żeby oddolnie próbować wymusić na tym systemie jakąś zmianę.
1: Budżet komentował nam Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja również się z Państwem żegnam. Justyna Golonko, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Prezes PKOL z zarzutami. W tle płatna protekcja. Zielone menu w szkołach od 1 września. Czy placówki są gotowe? Jakie są najbardziej oryginalne pamiątki z Polski?
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
8: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura domaga się tymczasowego aresztu dla Radosława P. Szef PKOL-u może mataczyć, argumentują śledcze. Wypadek autokarów w warmińsko-mazurskim. 3 osoby zostały ranne. Komisja Europejska deklaruje pomoc humanitarną dla Nepalu. Ratownicy zaktualizowali liczbę zaginionych po powodzi do 2000. Minęła 18. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Prokuratura domaga się tymczasowego aresztu dla Radosława P. Śledczy chcą, by szef PKOL-u został zatrzymany na 3 miesiące. Powodem jest obawa matactwa oraz potencjalny wysoki wyrok, który grozi Radosławowi P., mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
2: Prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów. Prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego.
1: Śledczy badają m.in. wątek przyjęcia drogiego zegarka, który szef PKOL-u miał otrzymać od właściciela giełdy Zonda Krypto Przemysława Krela. Przedmiot wyceniono na 40 tysięcy euro. Radosław P. usłyszał zarzut płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Nie przyznał się do tych zarzutów. Grozi mu do 8 lat więzienia. Sprawa szefa PKOL-u to nie jedyny nowy wątek afery Zonda Krypto. Przemysław Kral nagrywał polityków i dziennikarzy. Będziemy pewnie świadkami upublicznienia nagrań, mówi na naszej antenie Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Z europosłem rozmawiał Paweł Pawłowski, który jest ze mną w studiu.
3: Tak, dzień dobry. Witam.
1: Powiedz, skąd pewność europosła, że są nagrania dotyczące tej afery?
3: Stąd, że, jak mówi, każda grupa przestępcza nagrywa. Istnienie nagrań sugerował też wcześniej w mediach społecznościowych Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej i jednocześnie pełnomocnik szefa upadłej giełdy kryptowalut Przemysława Krala. Ta okoliczność też rodzi pytania o konflikt interesów, bo czy Giertych ma Krala bronić, czy oskarżać? Dariusz Joński liczy, że Kral będzie jak słynny Masa z gangu Pruszkowskiego i pomoże postawić przed sądem wszystkich zamieszanych w tę aferę. Aferę zorganizowanej grupy, która miała funkcjonować za zgodą polityczną. Czyją zgodą polityczną? To jest fundamentalne pytanie. Ripostuje społeczny doradca prezydenta Szymon Stachowiak i mówi, że to obecnie rządzący mają narzędzia, by do takich sytuacji nie dopuszczać. Jego zdaniem rządowa ustawa regulująca krypto

0: Waluty zdałaby się na nic i konieczne jest przyjęcie projektu prezydenckiego.
1: Polityczne komentarze w sprawie kolejnych wątków afery Zonda Krypto zebrał i przedstawił Paweł Pawłowski. Dziękujemy. Trzy osoby ucierpiały w wypadku autobusu w Warmińsko-Mazurskiem. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 7 na wysokości Pawłowa na trasie od Olsztynka do Nidzice. Pojazd z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał do rowu. Podróżowały nim 24 osoby, mówi młodszy brygadier Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży.
2: Wszyscy podróżujący samodzielnie opuścili pojazd. Trzy osoby uskarżały się na dolegliwości i zostały objęte opieką zespołów ratownictwa medycznego.
1: W regionie doszło także do karambolu na drodze krajowej nr 16. W Lubajnach na trasie od Olsztynka do Ostródy zderzyło się 5 aut. Trzy osoby zostały ranne i zostały zabrane do szpitala. Komisja Europejska przekazała 2 miliony euro pomocy humanitarnej dla Nepalu. Kraj mierzy się ze skutkami katastrofalnej powodzi, w której zginęło niemal 550 osób. Ponad 2000 osób, w tym około 500 cudzoziemców, jest zaginionych.
3: 2 miliony euro mają być przeznaczone na najpilniejsze potrzeby – żywność, czystą wodę, środki sanitarne czy opiekę medyczną. To uzupełnienie wcześniejszej pomocy w wysokości 3 milionów euro, przekazanej władzom w Nepalu na początku roku w ramach przygotowań do klęsk żywiołowych. Teraz komisja wysłała do Nepalu także koordynatora do spraw szybkiego reagowania. Aby wesprzeć lokalne działania, Unia aktywowała również system satelitarny Copernicus. Zdjęcia z tego programu są przekazywane niemal w czasie rzeczywistym. Dokładne mapy terenu pomagają w operacjach poszukiwawczo-ratunkowych i w przekazywaniu pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To jedna z najczęstszych przyczyn szpitalnego leczenia niemowląt w Polsce. Trwa kampania zachęcająca do szczepień przeciwko RSV. Projekt Czas na gotowość przed RSV ma zwiększyć świadomość zagrożenia. Na RSV chorują wszystkie dzieci, także spoza grup ryzyka, mówi dyrektorka Instytutu Matki i Dziecka Alicja Karnej.
4: Nie tylko chorują dzieci urodzone przedwcześnie, ale gro tych dzieci, ponad 90%, które zachorują, to są niemowlęta małe do 6 miesiąca życia, bądź w pierwszym roku życia i w większości to są dzieci hospitalizowane właśnie.
1: Bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi RSV przysługują seniorom oraz kobietom w ciąży. Szczepienie w ciąży chroni dziecko także przed zakażeniem już po urodzeniu.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy gwałtowne burze możliwe na zachodzie i południowym zachodzie. Lokalnie spadnie do 50 mm wody na metr kwadratowy, a także grad. Na pozostałym obszarze przeważnie bez opadów. Temperatura od 12 stopni na krańcach wschodnich, około 15 w centrum do 18 na zachodzie.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza na przeważającym obszarze kraju jest dobra, lokalnie umiarkowana. Ponad 53% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Południowa część kraju objęta jest suszą hydrologiczną.
5: Klimat. Reklama.
6: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
5: Po reklamie. Autopromocja.
7: Na początku była cisza, przynajmniej w przypadku krakowskiego Silence Music Festival. Potem dołączyły słowa i muzyka, która opowiada świat. A po więcej informacji zapraszam dziś po 21 do Weekendu Kulturalnego. Maja Kluczyńska.
8: Gwałty, przemoc, bezkarni radzieccy sołdaci, wojenne traumy, bezrobocie i powszechna niepewność jutra. A może inaczej? Ulga z końca wojny, nadzieja i szukanie miejsca na nowe życie. Jak naprawdę wyglądała polska powojenna rzeczywistość? I na ile kolejne pokolenia wciąż muszą zmagać się z tym dziedzictwem? W najbliższej Turbohistorii na te pytania odpowie profesor Marcin Zaręba, historyk i autor książki Wielka Trwoga, Polska 1944-1947, Ludowa reakcja na kryzys. Polskie Radio.

0: 24. Dziś godzina 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: 7 minut po godzinie 18.
3: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
2: Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów, poinformował dziś marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Sprawa Zonda Krypto wygląda na największą aferę w historii polskiej polityki, powiedział z kolei premier Donald Tusk i dodał, że sprawa jest, tu cytat, śmiertelnie poważna i że są z nią powiązani politycy Prawa i Sprawiedliwości.
4: Sprawa Zonda Krypto nabiera kształtów, które naprawdę budzą w jakimś sensie grozę, bo to już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na system dobrze zorganizowany, w którym pojawiają się te nazwiska, które już znamy z innych złych sytuacji. Dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten ponury biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiS-u.
2: I od tego zaczniemy dzisiejszą debatę dnia.
1: Debata dnia.
2: Joanna Ćwiek-Świdecka z redakcji Rzeczpospolitej razem ze mną. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: I profesor Arkadiusz Modrzejewski, politolog Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Panie redaktor, kto zagłosuje za podtrzymaniem weta pana prezydenta, ten zagłosuje za aferą Zonda Krypto?
5: To jest... prosty wniosek. Polityka jest chyba trochę bardziej skomplikowana, tak mi się wydaje. Natomiast...
2: No jeżeli koalicja wychodzi z pomysłem, no to jeszcze raz zróbmy po raz czwarty, jeżeli dobrze liczę, głosowanie w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Trzy razy weto pana prezydenta. No to daje chyba wyraźny sygnał do tego, że no, albo jesteście za regulacją tego rynku, albo jesteście za Zonda Krypto.
5: Albo jesteście za prezydentem, albo przeciwko jemu, albo przeciwko naszemu środowisku, albo za nim. Więc tu też się rozgrywa cała debata polityczna. Natomiast to jest kolejne głosowanie, ale też mamy przetasowania w polityce i coraz więcej w tej polityce po prawej stronie się dzieje. Więc myślę, że tam może dochodzić do targów i do szukania głosów, więc podejrzewam, że będziemy oglądać coś bardzo ciekawego.
2: Trwa bazarek, rozumiem. Panie profesorze, prosty wniosek by się wydawało. Kto zagłosuje za podtrzymaniem weta pana prezydenta, ten zagłosuje za aferą Zonda Krypto. Rozumiem, że przynajmniej takie było założenie, żeby jeszcze raz głosować ustawę o kryptoaktywach. No ale z drugiej strony pytanie, czy to jest aż tak proste, jakby się mogło wydawać?
6: No nie, ja myślę, że tutaj chyba zgodzę się z panią redaktor, że i to tylko tak, w takim ogólniejszym kontekście, że wchodzimy właśnie w kolejną odsłonę prekampanii i ta kwestia związana z wetem prezydenta dotyczące regulacji, ustawy regulującej rynek kryptowalut jest tak naprawdę tym elementem prekampanijnym. I nie sądzę, żeby udało się wyłowić wśród polityków prawej strony politycznej chętnych do głosowania za odrzuceniem weta, bo rozumiem, że pan redaktor miał na myśli frakcję Mateusza Morawieckiego, ale tam padają jasne deklaracje, że raczej są razem w tej grupie prawicowych polityków, którzy popierają postawę pana prezydenta. Oczywiście nie wychodząc z argumentami, że chodzi tutaj o to, żeby dalej Zonda Krypto jako taki element nieczystej gry rynkowej funkcjonował w tym świecie, ale o to, że na przykład argumenty podnoszą, że jest ten rynek przeregulowany w założeniach ustawy, którą próbuje przeforsować rząd.
2: No właśnie, bo dosłownie chwilę temu gościliśmy tutaj ministra z kancelarii prezydenta, pana Szymona Stachowiaka, który mówił tak, że przecież jest prezydencki projekt w sprawie kryptoaktywów. Wystarczy, że pan marszałek Czarzasty wyjmie go z zamrażarki i ten prezydencki projekt będzie można procedować. Wydawałoby się, no jest jakieś rozwiązanie. Jeżeli byśmy chcieli w jakiś sposób nadzorować czy regulować ten rynek, no to każdy, że tak powiem, ma swój argument. Ale rozumiem, że na to koalicja to chyba nie pójdzie. Pani redaktor.
5: Ja nie wiem, czy to chodzi o uregulowanie rynku kryptowalut, czy o grę polityczną, która jest w okresie przedwyborczym. Wybory są za rok, to już wiemy. Wiemy, już pojawiają się takie informacje i wydarzenia, na przykład odsunięcie ministra Berka, o tym, że rząd Donalda Tuska wchodzi w okres wyborczy.

0: Więc afera cała Zonda Krypto, która się dzieje i sprawy związane z regulacją czy przeregulowaniem sprawy, jest to sprawy kryptowalut, jest to już szukanie elektoratu, bo tak jak mówi pan profesor, że bo ustawa będzie argument, że coś jest przeregulowane. No ale kto mówi, że jest przeregulowane? Wyborcy Sławomira Mentzena, wyborcy Konfederacji, o nich zawsze na prawej stronie jest bój, więc myślę, że tu jest większe lub mniejsze za każdym razem puszczanie oka do tych wyborców, żeby zagłosowali, żeby stanęli po tej stronie, żeby się nie wykruszyli. Więc myślę, że tu nie chodzi o kryptogiełdę, tylko po prostu o wybory.
1: To a propos tych wyborów. Panie profesorze, to jeszcze proszę posłuchać pana ministra, który mówi, proszę nie łączyć pana prezydenta z Zonda Krypto.
2: Stanowisko nasze jest absolutnie dosyć jasne. Po pierwsze, jakiekolwiek próby klejenia Zonda Krypto z panem prezydentem i z Pałacem Prezydenckim są absolutnym nieporozumieniem i nie mają żadnego pokrycia rzeczywistości. A po drugie, nasze oczekiwanie jest jasne. Nie róbmy z tego hucpy politycznej. Nie sprowadzajmy teraz człowieka, który stworzył system, którym wykradł około, jak to się szacuje, 350 milionów złotych. Wiele tysięcy ofiar jest poszkodowanych. Wiele tysięcy ludzi straciło swoje pieniądze, które chciało uczciwie, rzetelnie zainwestować, licząc na jakąś stopę zwrotu, a się okazuje, że tych środków nie mają i prawdopodobnie ich w ogóle nie odzyskają. Oczekujemy tego, że państwo polskie zajmie się wyjaśnieniem tej sprawy i wsparciem tych ludzi, a nie, że pan Kral zostanie teraz wsunięty pod polityczny parasol Romana Giertycha po to, żeby służyć jako narzędzie do walki z Prawem i Sprawiedliwością i opozycją. No to jest absolutnie niedopuszczalne. To sam fakt, że Roman Giertych jest pełnomocnikiem pana Krala, z automatu stawia szereg pytań, stawia szereg wątpliwości o konflikt interesów, podważa jakąkolwiek rzetelność tego świadka i wskazuje na jasną stronniczość wszelkiego, co pan Kral powie.
1: No i teraz, panie profesorze, idąc tym tropem, bo ze strony posłów Koalicji Obywatelskiej można usłyszeć, no afera Zonda Krypto to jest afera prawej strony sceny politycznej. Trzeba było nie latać na Ibizę i nie chodzić po prośbie o pieniądze do pana Krala, to wtedy może byłaby zupełnie inna sytuacja. Ale czy to jest takie proste, czy można powiedzieć, że pan premier miał przecież do dyspozycji służby, pan Kral mógł być prześwietlany na różne sposoby, a mimo to prokuratura jakoś się za niego nie wzięła w tamtym czasie?
3: No po pierwsze tutaj słowa uznania dla takiej umiejętności retorycznej czy oratorskiej wręcz pana ministra, który świetnie wybrnął, jeśli chodzi o przerzucenie odpowiedzialności na rząd. Oczywiście może jestem w błędzie, ale pamiętam, że także pan prezydent wielokrotnie uczestniczył, czy przynajmniej raz jako kandydat w imprezie, którą sponsorowała giełda Zonda Krypto.
1: Chodzi o SIPAK.
3: Więc dokładnie jest tutaj kwestia ta, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, jasna ta kwestia, są w jakiś sposób powiązani. Oczywiście nie wszyscy bezpośrednio, tak? No oczywiście, gdy jestem uczestnikiem jakiejś konferencji, nie zawsze się zastanawiam, kto stoi za finansowaniem. I tutaj no, możemy...
1: Panie profesorze, przepraszam, że się wtrącę, ale tutaj tak. Jeden z ministrów prezydenckich podkreślał, że z kolei pan premier trzymał koszulkę piłkarską, na której było logo Zonda Krypto.
3: Znowuż tutaj takie zręczne próby odwrócenia odpowiedzi. Nie, ewidentnie politycy Prawa i Sprawiedliwości, prawej strony, bo nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, bo też Konfederacji, są odpowiedzialni za doprowadzenie do pewnych związków właśnie z biznesmenami pokroju pana Krala, które są bardzo niebezpieczne, bo jeszcze tutaj dzisiaj o tym nie mówiliśmy i w zasadzie jakoś ten temat przycichł, ale wiemy też, że prawdopodobnie w przypadku Zonda Krypto mamy jeszcze wpływy państwa wrogiego, czyli Federacji Rosyjskiej. Więc jest naprawdę bardzo niezręczna sytuacja dla polityków prawicowych i raczej te retoryczne sztuczki, które słyszymy, bardzo sprawne zresztą, gratuluję i chciałbym sam mieć takie zdolności retoryczne jak pan minister, natomiast one raczej nie przynoszą efektu, bo człowiek ma co do siebie, że może być oszukiwany, ale jak się zorientuje raz, że jest oszukiwany, to już wówczas przestaje ufać temu, kto go oszukuje. I tak samo mogą zadziałać wyborcy zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i Konfederacji. Panie... To młodzi ludzie, którzy mają taki zmysł krytyczny. I tutaj może to się obrócić przeciwko tym ugrupowaniom.
1: Pani redaktor, Kral teraz siedzi i sypie i przedstawia kolejne, jak to się mówi, kwity na prawicę?
0: Mnie w tej cytowanej wypowiedzi uderzyło takie sformułowanie, że pod parasolem Romana Giertycha.

0: I ja myślę, że każdy po prawej stronie powinien się obawiać tego parasola Romana Giertycha. Z jakiegoś powodu ten parasol został rozłożony. Oczywiście jest to dyskusyjne, czy powinno to tak wyglądać, czy Giertych będzie obrońcą, czy oskarżonym i jakie informacje mogą wypłynąć.
1: Natomiast... Ale każda taka sprawa, którą prowadzi Roman Giertych, jest gdzieś tam taki element chyba osobisty w tym wszystkim.
0: Chyba trochę tak. Natomiast...
1: Sama Roman Giertych prowadzi tę sprawę pro bono pana Krala, więc no, taniej się już nie da.
0: No można jeszcze dalej, ale powiedzmy, jest pro bono, to uczciwa cena.
1: To jest bardzo uczciwa cena. No dobrze, no ale myśli pani, że Roman Giertych, chociaż budzi wątpliwości i jest obrońcą pana Krala, to jest gdzieś takie poczucie, że no, ma za zadanie tak pokierować całą sytuacją, żeby pan Kral no,
0: powiedział, co wie.
1: Powiedział, co wie, tak.
0: Myślę, że no nie chcę...
1: No każdy sobie wybiera obrońcę, jakiego chce.
0: To jest prawda i nie można mówić o adwokacie i o tym, że wykonuje swoją robotę nieuczciwie, no bo to nie powinno tak być, no i jest to nieuzasadnione z mojej strony, żebym tak powiedziała. Natomiast myślę, że wiele osób liczy na to, że jednak jakieś informacje, a najlepiej nagrania, wypłyną.
1: O, i teraz pani wspomniała o tych nagraniach. Proszę posłuchać Dariusza Jońskiego, którego gościliśmy na naszej antenie.
2: Mamy zorganizowaną grupę przestępczą. Mamy od środka człowieka, który zaczął sypać. Mało tego, nagrywał polityków, nagrywał dziennikarzy,
3: nagrywał
2: tych, z którymi robił... Jestem przekonany, intuicja mi podpowiada, dlatego że każda zorganizowana grupa przestępcza i każda mafia nagrywa i robi zdjęcia. I również w tym przypadku uważam, że też tak było i będziemy świadkami upublicznienia pewnie w którymś momencie tych taśm. Myślę, że dobrze jakby opinia publiczna poznała, zobaczyła to wszystko, dlatego że to jak na dłoni pokaże, jak politycy, między innymi PiS-u, no bo widzimy, jak jeden z bardzo bliskich pracowników Jarosława Kaczyńskiego poleciał na tą Ibizę i przypadkowo, jak słyszymy, poszedł na kawę, przypadkowo zjadł obiad i przypadkowo, jak wrócił, napisał poprawki do Zonda Krypto.
1: Dużo tych przypadków, ale otwiera się nowa szuflada, czyli pani redaktor, będzie teraz, będą kwity, będą taśmy, będą zdjęcia, będą zeznania, będzie grillowanie.
0: Ja sobie lubię myśleć, że jestem bardzo młoda, ale niestety aż taka młoda nie jestem i pamiętam sprawę Sowy i nagrań u Sowy. I mam wrażenie, że to, co się dzieje teraz, jest bliźniaczo podobne do tej sytuacji z obiadami u Sowy, z nagraniami u Sowy, z informacjami, które wypłynęły i które miały wtedy ogromny wpływ na wybory i wiemy, jaki był tego rezultat. I myślę...
1: Cytując klasyka, ten dyktafon był gwoździem do trumny.
0: Trochę tak. Mhm. I myślę, że możemy się spodziewać tej sytuacji. Może ktoś odrobił lekcję, może ktoś się czegoś nauczył. Tak jak wydaje mi się, że ktoś się nauczył tego, że wywiad Donalda Tuska u Bogdana Rymanowskiego w ubiegłym roku przed wyborami prezydenckimi to nie był najlepszy pomysł. I żeby przekazywać jakieś informacje, one muszą być bardziej uzasadnione i myślę, że tych uzasadnień szukano przez ostatnie miesiące.
1: Panie profesorze, kiedy pan poseł Joński mówi o swoim przekonaniu, o taśmach, o tym, że było nagrywane, to można się teraz spodziewać, że co jakiś czas, szczególnie no teraz, kiedy mamy niecały, no, nieco ponad rok do wyborów, to co jakiś czas będziemy dostawać właśnie porcję takich nagrań czy takich informacji?
4: Trudno mi powiedzieć, czy rzeczywiście jakieś nagrania istnieją.
1: Opieramy się na intuicji pana posła i pańskiej.
4: Na pewno pan poseł Joński jest lepiej poinformowany, myślę, że nawet od dziennikarzy, na pewno ode mnie, no bo ja oczywiście nie funkcjonuję w tym obiegu i moja wiedza budowana jest na przekazie medialnym.
1: To ja zapytam inaczej, panie profesorze. Panie profesorze, czy ten dyktafon będzie gwoździem do trumny prawicy?
4: Panie redaktorze, ja akurat w tak dalekosiężnych wniosków bym nie formułował, dlatego że już tych gwoździ miało być bardzo dużo. Pamiętam książkę pana Kamińskiego i Morozowskiego Koniec PiS-u, prawda? Do tej pory PiS może nie najlepiej, nie najlepsze kondycje, ale funkcjonuje i odgrywa ważną rolę na scenie politycznej polskiej, zwłaszcza po prawej stronie. tej sceny, więc być może utrudni prawicy sukces wyborczy, być może nawet ten sukces uniemożliwi. Pytanie, jak to skutecznie rozwiązać.

0: zegra strona rządząca, bo wiemy jedno, że ta strona ma pewne problemy z komunikacją społeczną. Ona nie działa najlepiej. I teraz pytanie, jak skutecznie do tej drugiej bańki wyborców, która ma swoje media, która ma swoją też wizję rzeczywistości, pewnie swoją wizję, czy swoją ocenę tej sytuacji. I pytanie, jak do niej będzie się można przebić i czy skutecznie uda się stronie koalicyjnej przebić. Jeśli się uda, to z pewnością prawica będzie miała poważne problemy, jeśli chodzi o wybory w 2027.
1: A propos tej komunikacji, kiedy teraz rozmawiamy, to właśnie pan premier Donald Tusk występuje na kampusie Polska u Rafała Trzaskowskiego. Oglądam, w Olsztynie. Tak. To o tych kampusach już za chwilę, ale chciałbym jeszcze dopytać, ponieważ w całej tej sytuacji cały na biało wchodzi pan premier Mateusz Morawiecki, który zaapelował do marszałka Sejmu i koalicji o powołanie komisji śledczej w sprawie Zonda Krypto. Pani redaktor, cały na biało pan premier Morawiecki mówi, komisja śledcza to jest właśnie to rozwiązanie, które pokazywało nam w ostatnim czasie, że potrafi rozwiązać takie trudne sytuacje.
2: Doskonałe miejsce do tego, żeby pokazać i powiedzieć to, co się chce powiedzieć w czasie kampanii wyborczej. Nie wiadomo, co będzie z Telewizją Republika, która, wokół której też jest sytuacja niepewna, związana z finansowaniem. Nie wiadomo, czy tu nie będzie trzeba zwracać jakichś pieniędzy. Pojawiają się takie głosy. Nie wiadomo, jak Mateusz Morawiecki w Telewizji Republika w czasie kampanii wyborczej będzie przedstawiony, więc dobrze jest mieć takie miejsce, gdzie można się wypowiedzieć i może Komisja Śledcza jest takim miejscem, gdzie można taki polityczny teatr przedwyborczy uprawiać.
1: I co? I pan premier Morawiecki na takiej Komisji Śledczej, rozumiem, będzie występował jako przesłuchujący i przesłuchiwany i będzie mówił, no co prawda Zbigniew Ziobro był w moim rządzie, kiedy ja byłem premierem, co prawda na konto jego fundacji Zonda Krypto przelała wielkie pieniądze, ale ja w sumie pana Ziobrę to zawsze krytykowałem i go nie lubiłem, tak?
2: Całkiem możliwe.
1: Nie mogę się doczekać tej komisji śledczej. Panie profesorze, komisja śledcza, którą proponuje pan Mateusz Morawiecki, pan były premier, to jest dobre rozwiązanie?
0: Panie redaktorze, generalnie większość polityków charakteryzuje się pewnym cynizmem, odrobiną bądź w większym stopniu są cynikami. Natomiast powiem dyplomatycznie, nie używając nazwisk, niektórzy politycy w cynizmie naprawdę doszli do poziomu mistrzowskiego. Pytanie, czy jest w ogóle sens takiej komisji? No pewnie nie na tym etapie, od tego jest prokuratora, żeby też związki polityków z biznesem kryptowalutowym wykazać. Natomiast oczywiście pan, to zgodzę się tutaj z tą tezą, że dobrze będzie zaistnieć, natomiast nie sądzę, że akurat by sam Mateusz Morawiecki chciałby wejść do tej komisji, ale być może któryś z jego polityków, z jego ugrupowania, na przykład pan Marcin Horała, który jest również retorycznie bardzo sprawny. Poza tym prawnikiem z wykształcenia jest również.
1: To jeszcze zapytam, czy pani redaktor, czy dzisiejsze, rozumiem, drugi dzień przesłuchiwany Radosław Piesiewicz, jest wniosek o areszt, no, jeszcze nie ma decyzji, kiedy rozmawiamy, nie ma decyzji w tej sprawie, no, ale to zamieszanie wokół prezesa PKOL, to był, czy z punktu widzenia politycznego, czy to był dobry ruch?
2: Myślę, że dobry. Zegarek był drogi i to może spowodować, że upada taka narracja przez lata powtarzana, że kradli, ale się przynajmniej dzielili. Tu widzimy, że nikt się zegarkiem nie dzielił, zegarek jest drogi, więc zaczynają się... Ten zegarek to trochę takie, już jak wspominamy, są ośmiorniczki.
1: Tak, no ale mówimy tutaj o szefie PKOL-u, jakby niezależnej, instytucji, podlegającej przecież pod MKOL. To jest tak jak, nie wiem, prezes PZPN-u oczywiście, żeby tutaj nie wiązać, ale jakby z daleka od rządu, z daleka można by powiedzieć od polityki, chociaż Piesiewicz gdzieś tam z tą prawą stroną był wiązany.
2: No to myślę, że to jest... Informacja, która jest znana albo za chwilę zostanie wyartykułowana, związki Piesiewicza z prawą stroną, z Jackiem Sasinem, kiedy został wybrany, konflikty po zmianie władzy. Myślę, że wokół tego będzie budowana narracja, bo to jest wdzięczny, taki wymowny temat. Jest konkretny człowiek, konkretny zegarek, konkretne pieniądze, konkretnie

0: olimpijczycy, wokół których było całkiem niedawno zamieszanie. Więc to działa na wyobraźnię, to działa na emocje i kierując przekaz do ludzi, dobrze jest na emocje działać.
1: Panie profesorze, nawet nie wiedziałem, że kupno zegarka za 40 tysięcy euro jest tak skomplikowane, bo pan prezes Piesiewicz mówił, że pan Kral tylko pomagał w zakupie takiego zegarka. Ale tak już całkiem serio, to zamieszanie wokół Piesiewicza może zaszkodzić prawej stronie?
2: No, ewidentnie pan Piesiewicz jest utożsamiany w jakiś sposób, tak, z tą prawą stroną sceny politycznej. Nie jest oczywiście członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale jego kariera w dużej mierze była efektem właśnie tych powiązań politycznych, chociażby ze wspomnianym Jackiem Sasinem. No i tutaj prawa strona raczej, jej trudno będzie się powiązań jakoś zanegować czy wyprzeć. Raczej będzie to też działało na niekorzyść. Pytanie oczywiście znowu, na ile uda się przebić z tą informacją do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczywiście 40 tysięcy euro, tak? To działa na wyobraźnię. Ja lubię zegarki, ale żaden mój nie jest droższy chyba niż 200 euro, więc mam powiedzmy 3 czy 4, ale to dwa najdroższe powiedzmy po 200 euro, więc to naprawdę trzeba mieć fantazję. Raz byłem w Zurichu, pamiętam, na lotnisku, gdzieś miałem międzylądowanie i sobie zobaczyłem w Rolexa w sklepie. No, robi to wrażenie, ale pytanie,
1: nie, no pewnie, że tak, ale panie profesorze, no, jakby...
2: I ludzie, ludzie myślą, że też mogą sobie zadać to samo pytanie.
1: Za drogie zegarki przecież nie wsadzają do...
2: zegarek po 140 tysięcy. To chyba, że to inwestycja kapitału jest. No, nie wiem,
1: może tak. No, gdybyśmy wsadzali do więzienia za zegarki, to piłkę nożną byśmy tylko w aresztach oglądali.
2: Ale pamiętamy inny zegarek, który też był głośny, ale on chyba kosztował z 10 tysięcy, tak, czy 12. To był złotych. Bodajże. To była inny przelicznik.
1: Czy to zegarek, czy to Piesiewicz, jakoś tak się łączy, że to ciągle jakieś takie afery wokół tego wybuchają. Dobrze, to szanowni państwo, robimy sobie krótką przerwę, czas na informacje, my wracamy po informacjach, porozmawiamy właśnie między innymi o kampusach.
3: To są informacje Polskiego Radia 24.
4: 18.30, Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Prokuratura zdecydowała się wystąpić do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie Radosława P. na 3 miesiące. Wcześniej prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał 2 zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli, poinformowała rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.
5: Prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego.
4: Radosławowi P. grozi do 8 lat więzienia. Premier Donald Tusk zaapelował do pokolenia 20- i 30-latków o większe zaangażowanie w działalność społeczną i polityczną. Podczas spotkania z młodzieżą na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie ostrzegał przed skrajnościami.
6: Nie pozwólcie na to, żeby młodość w polskiej i europejskiej polityce oznaczała prawicową skrajność, która doprowadzi nasz kraj i całą Europę do nieszczęścia. Młodzi po tej stronie muszą podjąć walkę.
4: Kampus Polska Przyszłości w olsztyńskim miasteczku akademickim Kortowo potrwa do niedzieli. Na Dolnym Śląsku wiejskie szkoły świecą pustkami. Choć w placówkach w regionie udało się utworzyć pierwsze klasy, to w wielu są to pojedyncze oddziały liczące do kilkunastu uczniów. W gminie Chojnów rozpoczęcie nowego roku szkolnego oznacza 2 szkoły wiejskie mniej. Mimo protestów szkoły w Budziwojowie i Starym Łomie z dniem 31 sierpnia zostaną zlikwidowane, a uczniowie rozpoczną nowy rok w innych placówkach. Wójt gminy Andrzej Pysz tłumaczy, że te zmiany są korzystne dla dzieci.
7: Dla nas najważniejsze są dzieci. Chcemy, żeby dzieci się rozwijały, żeby chodziły do lepszych placówek i dzieci na tym nie stracą, chociaż będą, nie wiem, 10 minut dłużej jechały. Natomiast edukacyjnie, wychowawczo, społecznie dzieci na tym zyskają.
4: Wójtowie gmin w regionie podkreślają, że choć na dziś nie ma obaw ani o kadrę nauczycielską, ani utrzymanie działających placówek, to ta sytuacja może się zmienić w przyszłym roku. Koszty utrzymania szkół rosną, a większość nauczycieli uczących w placówkach wiejskich albo jest tuż przed emeryturą, albo już dawno osiągnęła prawa emerytalne. Zbigniew Boniek uhonorowany w Galerii Sław Łódzkiego Sportu. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii polskiej piłki odsłonił tablicę ze swoim wizerunkiem na ścianie Atlasa.

0: Arenny, Atlas Areny. Zbigniew Boniek rozpoczął swoją wielką przygodę z futbolem w Widzewie. Grając w jego barwach zdobył m.in. dwa Mistrzostwa Polski. Bohater dzisiejszej uroczystości ze wzruszeniem wspominał łódzkie lata swojej kariery.
1: Jestem bydgoszczaninem, który czuje się absolutnie człowiekiem, który znalazł swoje drugie miasto w najpiękniejszym okresie swojego życia. Bycie piłkarzem, uprawianie dyscypliny sportu, której marzyłeś w dzieciństwie, w klubie, w mieście, do którego przyjechałeś, było rzeczą fantastyczną.
0: W Galerii Sław łódzkiego sportu uhonorowano do tej pory 10 osób.
2: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 18.
3: Debata dnia.
2: W Olsztynie trwa Kampus Polska. Właśnie w tej chwili przemawia premier Donald Tusk, a dokładnie trwa debata z panem premierem. Proszę posłuchać, co pan premier mówił w trakcie tego spotkania z młodymi ludźmi.
4: Bardzo martwi mnie tempo rozliczeń, kiedy wobec 500 000 ludzi w Warszawie w czasie czerwcowego marszu mówiłem, że rozliczymy całe zło. Bo warunkiem pojednania, bo gdzieś metą, tym celem politycznym, mam nadzieję, że w niezbyt odległej przyszłości, powinno być wygaszenie tych najbardziej gorących konfliktów między ludźmi. Ale żeby to się stało możliwe, potrzebne jest uczciwe, głębokie rozliczenie zła. I czy to jest zło pisowskie? Po naszej stronie też się zdarza, musimy pokazać, że jesteśmy gotowi to rozliczyć. Tutaj mam poczucie nie porażki, tylko że to tempo jest tak wolne. Mógłbym godzinę tłumaczyć dlaczego, ale ja nie chcę się tłumaczyć. Wydaje mi się, że nie było możliwe bez łamania takich absolutnie fundamentalnych praw człowieka, nie było możliwe rozliczanie intensywniejsze i szybsze. Ja nie mogę wsadzić kogoś do więzienia, jeśli nie ma postępowania, prokuratura, sąd. Cały ten proces, i on często trwa bardzo długo, czasami jest sabotowany przez niektórych urzędników. Niektórzy tęsknią za czasami pisowskimi i myślą sobie, przeczekam, nic nie zrobię. Tak, taka jest prawda. W takich warunkach pracuję. Ale tutaj mam poczucie oczywiście, poczucie porażki. Ten bilans, no wiecie, zobowiązań, jakie przyjąłem na siebie i na całą Koalicję Obywatelską w wyborach, bilans tych zobowiązań, ich wypełnienia nie jest imponujący.
2: To premier Donald Tusk na Kampusie Polska. Ja tylko przypomnę, że w debacie dnia dzisiaj goszczę Joannę Ćwiek-Świdecką z redakcji Rzeczpospolitej i profesora Arkadiusza Modrzejewskiego, politologa z Uniwersytetu Gdańskiego. Panie profesorze, przekonuje pana to tłumaczenie pana premiera, który nie chce się tłumaczyć, ale jednak tłumaczy, dlaczego te rozliczenia idą tak powoli?
5: No, pan premier musi się tłumaczyć, zwłaszcza dlatego, że właśnie, jak sam przyznał, bardzo entuzjastycznie podchodził do tego, że bardzo szybko uda się powsadzać ludzi, którzy są winni różnego rodzaju ofiarom, nadużyciom, do więzień. Oczywiście i tutaj myślę, że w tej swojej wypowiedzi na kampusie wyjaśnił, dlaczego nie jest to łatwe. Żeby nie łamać praw człowieka, tak? Żeby nie arbitralnie wsadzać ludzi do więzienia, to niestety nie da się tego zrobić w sposób błyskawiczny. No, od tego są różnego rodzaju służby, od tego są procedury. Jest kodeks postępowania karnego, tak, który reguluje pewne kwestie, żeby nikt z nas, obojętnie czy taką, czy inną, poglądy wyrażamy, czy jesteśmy członkami takiej, czy innej partii, czy jesteśmy ludźmi bezpartyjnymi, żeby nikt nas arbitralnie do więzienia czy do aresztu nie wsadził, żebyśmy nie mieli do czynienia z tak zwanymi aresztami wydobywczymi, które miały miejsce. I to jest też właśnie słabość z jednej strony właśnie tej strony liberalnej, ale żeby zachować to, co jest jakby istotą państwa prawa, to niestety musi to iść w swoim właściwym tempie. Oczywiście tutaj jest sprawą też, że bardzo często mieliśmy do czynienia z pewną obstrukcją ze strony niektórych urzędników, na przykład prokuratorów, tak, którym nie było na rękę, żeby kwestie te związane z rozliczaniem przyspieszać, tak, czy nadać im normalny tryb, raczej woleli tutaj spowolnić to, chociażby z obawy, co będzie, kiedy w kolejnych wyborach do władzy dojdą ci, którzy ją

0: W 2023 stracili.
1: Panie redaktor, pamięta pani film Killer?
2: Pamiętam.
1: Z Cezarym Pazurą i tam była taka scena przesłuchania killera. Ty nazywasz się killer i jesteś killer, a jak nie, to pójdziesz do celi z kudłatym.
2: Dokładnie.
1: Rozumiem, że to tylko takie rzeczy w filmach się dzieją. Oczekiwanie, że złych będziemy wsadzać do więzienia, a dobrzy będą triumfować, to też takie rzeczy raczej się tylko w filmach dzieją. A rzeczywistość weryfikuje i pan premier został z tą rzeczywistością zweryfikowany?
2: Myślę, że tak. Ja, ponieważ jestem absolwentem Wydziału Prawa, pamiętam, że wśród egzaminów, które trzeba było zdawać, to zawsze najgorsze były egzaminy z procedury karnej, z procedury cywilnej. One są duże, ciężkie, drobiazgowe, mnóstwo jest niuansów. Prawnicy wiedzą, że żeby wszystko udowodnić, wszystko musi być dokładnie. Wszystkie wątpliwości na korzyść oskarżonego czy podejrzanego, w zależności na jakim etapie postępowania jesteśmy. Oczywiście.
1: Czyli to nie jest tylko mydlenie oczu, to nie jest tylko takie obiecywanie albo mówienie, no chcieliśmy rozliczyć, no ale no, rozumiecie, no procedury i...
2: Te kodeksy postępowania karnego są takie zawiłe, kto to w ogóle wymyślił?
1: Znowu mi się killer przed oczami kłania, że nie to, że nie może, tylko prawo mu nie pozwala. No, no to jak to? Jak określić to, co proponuje pan premier? Pan premier mówi co, mamy za mało czasu na to, żeby rozliczyć, albo inaczej. No, przepisy nam nie pozwalają rozliczać, w związku z tym ci, którzy łamali prawo, mogą chodzić bezkarnie, mogą być korespondentami ze Stanów Zjednoczonych różnych telewizji?
2: Myślę, że jest za mało czasu, bo to są naprawdę trudne, ciężkie procesy, trudne postępowania, trudne rzeczy, trudny materiał dowodowy. Przecież nawet tak jak widzimy, nie wiem, obrazki z sali sądowej i widzimy na stole sędziowskim poukładane tomy akt. Przecież tego jest dużo. Te materiały dowodowe są ogromne. Tam jest mnóstwo ludzi do przesłuchania. Mnóstwo rzeczy do sprawdzenia, zweryfikowania. To naprawdę trwa. Urzędy też nie są szczególnie sprawne. I prokuratura, i sądy nie są jakoś tak bardzo skomputeryzowane, nie są nowoczesne. To...
1: Jasne, oczywiście, że tak, ale to nie jest absolutnie w żaden zarzut, tylko się zastanawiam, jak jest to odbierane przez opinię publiczną, panie profesorze, no bo kiedy widzimy Zbigniewa Ziobro, który komentuje z Waszyngtonu sytuację, że afera Zonda Krypto to jest afera Donalda Tuska, kiedy pan drugi minister wysyła listy prawdopodobnie z Naddniestrza, ale w sumie to do końca nie wiadomo, gdzie on jest, ale generalnie jest też takie poczucie, że i pan Romanowski, i pan Ziobro gdzieś po świecie latają zamiast odpowiadać przed polską prokuraturą. No to jaki jest odbiór społeczny tego i na co pan premier mówi, no procedury nie pozwalają?
0: No, pan premier ma rację, tak? Procedury nie pozwalają. No, trudno sobie wyobrazić sytuację, że jakieś specjalne komando nagle do Stanów Zjednoczonych pojedzie.
1: Batman nam jest potrzebny.
0: I gdzieś tam, prawda, tak jak, nie wiem, Eichmana w Argentynie przejmie Mossad. No, naprawdę. No, trochę trzeba mieć tutaj zdrowego rozsądku, tak? Prezydent ma ograniczone możliwości. Oczywiście wniesiono notę do Stanów Zjednoczonych z prośbą o ekstradycję pana Ziobrę. Natomiast te procedury też trwają długo, a wiadomo, że jeszcze one są obarczone dodatkowo kwestiami politycznymi, bo w Stanach Zjednoczonych nie sąd decyduje o ekstradycji, a urzędnik czy państwo. Natomiast myślę, że problem jest taki, że no zbyt entuzjastycznie na początku mówiono o tym, że wszystkie afery będą rozliczone w tej kadencji Sejmu. To fizycznie po prostu było niemożliwe. I dzisiaj wyborcy, którzy głosowali 15 października 2023 roku na obecną koalicję, mogą czuć się rozczarowani, tak, tą sytuacją. Tym bardziej, że no, prawie że kpiną jest to, co robi pan Ziobro w telewizji, prawda, jako korespondent jednej z prywatnych stacji telewizyjnych, ale utożsamianych z prawą stroną sceny politycznej. Więc na
1: której
0: pewno
1: to
0: nie
1: prezes
0: jest to
1: chodził do prezesa Zonda Krypto z pytaniem, czy by nie kupił paru akcji.
0: To nie jest tak. No, na pewno w sytuacji nie jest łatwej, pan premier Donald Tusk. Natomiast no, trzeba też właśnie edukować nasze społeczeństwo prawnie, tak, że po to mamy prawo, po to też mamy pewne procedury, oczywiście, które mogą być wykorzystywane przez...

0: mówiąc kolokwialnie, ale dobitnie, różnego rodzaju cwaniaków, także tych politycznych. Ale dzięki temu, że mamy te procedury, to Jan Kowalski, nie Janusz, tylko Jan Kowalski, nie zostanie bezpodstawnie wsadzony do aresztu na 24, to każdy może być chyba, tak? Ale bezpodstawnie...
1: A, to też te immunitety wchodzą w grę, to nie jest taka prosta sprawa.
0: Więc można też powiedzieć, że te procedury działają na rzecz obywateli, chroniąc ich przed bezprawiem, które mogłyby się dopuścić się różnego rodzaju służby, prokuratora, policja i tak dalej.
1: Ja tylko uzupełnię, że pan Janusz Kowalski nie ma nic wspólnego z Onda Krypto, bo jak ktoś mówi, że
0: to pozywa dziennikarzy. Jan Kowalski tak. Jako przykład takiego
1: oczywiście.
0: Naszego Johna Smitha.
1: To jeszcze zapytam, bo chodzi mi o samą też postać pana Krala, bo mam takie wrażenie, że jak była sprawa, to do Krala. Jak trzeba było poszukać pieniędzy na fundację, to do pana Krala. To nawet się jechało na Ibizę, żeby tam porozmawiać. A z drugiej strony pan Kral też miał jakby taką umiejętność wpływania na to, że na przykład pojawiały się poprawki do projektu ustawy. To pani redaktor, jaką postacią w takim razie w polskim życiu politycznym, biznesowym jawi się Przemysław Krala?
2: Jak jest odbierany? Ja myślę, że może być odbierany jako człowiek, który tak naprawdę stał za tym wszystkim, pociągał za sznurki. I jest pytanie, czy to Jarosław Kaczyński, czy raczej Przemysław Kral, i że jest taką szarą eminencją prawej strony i kto tak naprawdę rządzi, kto tak naprawdę decyduje. Pamiętajmy, że w społeczeństwie...
1: Czyli to nie jest normalne, kiedy biznesmen obracający dużymi pieniędzmi tak naprawdę, no nie chcę powiedzieć, że ma w kieszeni, ale jakby politycy chodzą do niego ze sprawą.
2: Nie, no absolutnie to nie jest normalne i nie powinno tak wyglądać. I ktoś, kto ma duże pieniądze i może tymi pieniędzmi zapłacić, nie powinien wpływać na to, jak wygląda proces ustawodawczy, i to w ogóle jest absolutnie niedopuszczalna rzecz. Natomiast ogromne jest przecież w społeczeństwie ogromna nieufność, ogromny brak zaufania do prokuratury, do sądów, do polityków, do mediów. I myślę, że ludzie tak trochę nie rozumieją i siedzą w swoich bańkach, gdzie algorytmy internetowe podsyłają im pewne informacje i się zamykają albo ograniczają i siedzą i się zastanawiają, że gdzieś tu jest spisek, ktoś jest nieufny, kto za to o tym wszystkim decyduje i tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. I może pójdziemy do tych, którzy jeszcze nie rządzili, bo oni może są uczciwsi, być może jest to jeden z argumentów. Znaczy mam wrażenie, że jak rozmawiam z ludźmi, to czasami pojawia się ten wątek, dlaczego głosują na Konfederację. Oni mówią, bo oni nie rządzili, bo za tamtymi...
1: A Samoobroną też tak było.
2: Tak.
1: Bo też były takie głosy, że my jeszcze nie rządziliśmy.
2: Dokładnie tak, ale też były takie badania, CEPOS zrobił jakoś chyba w czerwcu, gdzie największe zaufanie, jak ludzie mówili, która partia, do której partii najbardziej ufano, to ludzie mówili o Samoobronie, wspominali tą Samoobronę, że oni byli tacy, że przyszedł ktoś i tupnął nogą. Więc pojawiają się takie głosy i myślę, że to trochę też o to chodzi.
1: Panie profesorze, to jeszcze zamykając wątek Zonda Krypto i tych rozliczeń i pana Przemysława Krala, to też jest jakiś taki sygnał dla społeczeństwa, że był taki biznesmen, do którego politycy chodzili po prośbie?
0: Panie redaktorze, nie wiem, czy państwo pamiętają, może są jeszcze tacy młodzi, że nie, ale w latach 90., kiedy rządziła Lewica, wtedy jako pod szyldem Sojusz Lewicy Demokratycznej, byli tacy, już nie będę wymieniał znowuż nazwisk, baronowie paliwowi, bardzo majętni ludzie, do których też politycy chodzili, zresztą też były nagrania, które później wypłynęły.
1: Czyli nic się nie zmieniło, tylko technologia poszła do przodu.
0: Jest tak. Troszeczkę tradycją polskiej polityki, że ten duży biznes, zresztą nie tylko polityki polskiej, tak jasno sobie to powiedzmy. Myślę, że polskie jeszcze, jakbyśmy na to spojrzeli, to umiarkowanie stosunkowo. Natomiast są to, na pewno jest powiązanie na styku biznesu i polityki, gdzie rodzi się może korupcja, także którą prawdopodobnie jest, której od ujawnienia jesteśmy świadkami. Zobaczymy oczywiście, jak się to potoczy. To ostatecznie o tym decydować będzie, czy nastąpiło naruszenie prawa, korupcja jest przestępstwem. Będzie sąd, mam nadzieję, niezależne sądy w Polsce. I to jest oczywiście pewne niebezpieczeństwo, z tym bardziej,

że w tym wypadku też mamy jasne wpływy, albo do mnie może nie jasne, ale gdzieś przewija się temat wpływów.

0: edukacyjnych. Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
1: Pani redaktor, jako rodzic, który odpowiedzialność za korzystanie z Librusa zrzuca na żonę, bo dla mnie to jest trochę zbyt skomplikowane, ale z kolei mam obywatela, gdzie jest absolutnie wszystko na mój temat. No to mam wrażenie, że jednak technologia, która pozwala zabezpieczać dane, funkcjonuje. To, o co chodzi w tych wetach pana prezydenta?
2: Myślę, że pan prezydent też jest tym rodzicem, który zrzuca na żonę korzystanie z dzienników elektronicznych, dlatego że no właśnie, te dane są, tylko że są przekazane do prywatnych firm, tak? Najpopularniejsze to Librus czy Vulkan, są jeszcze inne e-dzienniki i tam są te dane. Nie wiem, o co chodzi panu prezydentowi, bo kwestia jest tego, tak naprawdę sprawa e-dziennika nie była obarczona żadnymi kontrowersjami. Ludzie chcieli, żeby ten e-dziennik był, bo za dostęp do tych mobilnych dodatków w dziennikach elektronicznych trzeba było płacić. Ja dzisiaj sprawdzałam to na ten rok, to około 40 zł najprostsza wersja tych mobilnych dodatków, więc to są pieniądze, biorąc pod uwagę, że mamy 5 milionów uczniów w Polsce, a nie wszyscy płacą, nie wszyscy korzystają, więc to też nie jest, te mobilne dodatki nie są obowiązkowe. Natomiast ja się zastanawiam, dlaczego, bo ja nie wiem, czy pan prezydent wie coś o tym, że nasze dane, bo ten państwowy e-dziennik ma się opierać na systemie informacji oświatowych. To jest taki system, który nadzorowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, gdzie są wszystkie dane o szkołach, o uczniach, o nauczycielach, o systemie. Te dane są już zbierane, one są gromadzone, są przetrzymywane. Czy pan prezydent wie, że one nie są bezpieczne? Nie wiem. Dlaczego pan prezydent uważa, że jeżeli te dane przekazujemy do prywatnych firm, one są tam bezpieczniejsze? Też nie wiem dlaczego. Dlaczego każe rodzicom płacić i uważa, że to jest lepsze? Nie wiem. I przede wszystkim przecież oprócz tego, że są to są prywatne firmy, każdy, kto zagląda do e-dziennika, wie, że jesteśmy i my, i nasze dzieci, bo dzieci też mają oddzielny dostęp do swoich kont w tych e-dziennikach. Mają dostarczane reklamy personalizowane, to są dane o nich, informacje o tym, co może ich interesować, z których przedmiotów mają lepsze oceny, jakie reklamy do nich kierować. Więc to jest cały wielki biznes i ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego prezydent uznał, że lepiej nie.
1: Mieliśmy ostatnio do czynienia z sytuacją z MyDoktor, kiedy nawet sam minister cyfryzacji apelował, żeby zastrzegać numer PESEL, no bo doszło do wycieku danych. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej w postaci pani minister pisze wprost, no weta coraz głupsze, a zapłacą rodzice i dzieciaki. Panie profesorze, czy to chodzi o taki też przytyczek w nos w stronę rządu? Na zasadzie zróbcie szersze konsultacje, albo za chwilę usłyszymy, że jest nowy pomysł na e-dziennik autorstwa pana prezydenta i na przykład, nie wiem, będzie on wspierany przez NBP?
3: No to, co mówi pan prezydent w uzasadnieniu swojego weta, jest jakoś dla mnie mało przekonywujące. Natomiast ja się zastanawiam tutaj w trakcie naszej dyskusji, czy przypadkiem któryś z specjalistów od marketingu politycznego nie stworzył na potrzebę pana prezydenta jego weta, znaczy właśnie weto byłoby tego skutkiem, takiej opowieści, że taki centralny system, w którym gromadzone są dane dotyczące uczniów, ogranicza prawa młodych ludzi. I wtedy mielibyśmy prostą odpowiedź, że chodzi na przykład o skierowanie pewnego komunikatu do potencjalnych wyborców, właśnie tych młodych wchodzących dopiero na rynek wyborczy, prawda, w 2027 będą głosowali. I być może chodzi o to, żeby pokazać im, zobaczcie, my tutaj bronimy waszych wolności przed tym, żeby nikt was nie próbował zbytnio ograniczać, prawda, ani rodzice, ani nauczyciele.
1: To młodzi konfederaci w tym momencie przyklaskują.
3: Dokładnie w tym kierunku tak myślę, aczkolwiek no, nie mam pewności, to jest tylko moja spekulacja, bo jakie prawdziwe są motywacje, no to musielibyśmy poczekać i analizować to w takim dłuższym czasokresie. Albo po prostu spytać się pana prezydenta bądź jego otoczenia, co było realnym powodem, bo to, co usłyszeliśmy w uzasadnieniu,

0: jest, myślę, mało przekonywujące.
1: Aż się wzdrygam na samą myśl, że musimy wrócić do tego dziennika i ten nowy rok szkolny. No dobrze, to szanowni państwo, to na koniec chciałbym jeszcze zapytać, bo to jest całkiem nietypowa sytuacja, mianowicie przyszłoroczny budżet zakłada wzrost wydatków na ochronę zdrowia. 26 miliardów złotych przekazał pan premier, że generalnie ustawa budżetowa na 2027 rok jest już przygotowana, ten budżet jest napięty, ale jak mówi pan premier, jest odpowiedzialny. To jest jedyna ustawa, której nie może zawetować pan prezydent, ale może ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego. I o to, pani redaktor, chciałbym zapytać. Do tego samego Trybunału Konstytucyjnego, który nie znalazł się w tym budżecie jako finansowanie. Po prostu rząd nie będzie finansował Trybunału Konstytucyjnego. No takiego psztyczka w nos to chyba się pan prezes Święczkowski nie spodziewał, pani redaktora.
2: Myślę, że się nie spodziewał i to będzie kolejna sytuacja, która będzie rozgrywana w czasie kampanii wyborczej. Nie może prezydent zawetować oczywiście ustawy budżetowej, ale może zawetować ustawy okołobudżetowe. Więc myślę, że przy ustawach okołobudżetowych mogą trwać targi.
1: I co, i zwróciło do Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Konstytucyjny, który nie znalazł się na liście finansowania, powie zgodny z konstytucją albo nie.
2: No, trochę taka sytuacja.
1: Prawda?
2: Dziwna.
1: Właśnie dlatego tak pomyślałem, że taki akcent trochę zabawny na koniec. Panie profesorze, jest się z czego śmiać? Czy to trochę taka tragikomiczna sytuacja?
0: No akurat jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to ja bym się nie śmiał. Dlatego, że ja bym sobie życzył, żeby ten jeden z najważniejszych organów w państwie był obsadzony przez ludzi na naprawdę o wysokim poziomie wiedzy merytorycznej, moralności i niezależności. Natomiast to, co się działo od właściwie 2015 czy 2016 roku w Trybunale Konstytucyjnym, tylko zniszczyło autorytet tej myślę, że najważniejszej instytucji, może nie dla demokracji, ale dla na pewno państwa prawa i praworządności w państwie. Więc w dobrym takim myśleniu o państwie i w interesie nas wszystkich byłoby przywrócenie należnego autorytetu Trybunału Konstytucyjnego. Niestety no, widać, że to jeszcze będzie długi i bardzo powolny proces, więc musimy się uzbroić w cierpliwość.
2: I chyba tak naprawdę nikt nie ma pomysłu.
0: To jest problem. Mhm. Dlatego, że myślę też koalicja rządząca wybiera teraz pomiędzy ludźmi, którzy byliby niekwestionowalnymi autorytetami właśnie w dziedzinie prawa, czy prawa konstytucyjnego, czy różnych działów prawa, a ludźmi, tymi, którzy są skuteczni. Tak,
1: tak
0: jak
1: mają
0: właśnie,
1: pójść i zrobić porządek.
0: Tak, i zrobić porządek. Ja jestem tutaj sceptyczny, aczkolwiek no, w takiej sytuacji znalazł się Trybunał Konstytucyjny, że trudno powiedzieć jednoznacznie, która ze strategii jest właściwa. No szkoda, że w ogóle nastąpił w 2015 czy 2016, tak? Mhm. Ten atak i przejęcie w 2015 już Trybunału Konstytucyjnego, obsadzanie dublerami, potem różnego rodzaju ustawy, które zresztą miały być bardzo konstytucyjne. Politycy, którzy przekonywali do tych ustaw później jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzali ich niekonstytucyjność, więc autorytet niestety legł w gruzach, a to jest ważne dla nas wszystkich, dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, organ państwa, który chroni nas i nasze elementarne prawa obywatelskie.
1: No, przynajmniej tak powinno być. Profesor Arkadiusz Modrzejewski, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego i Joanna Ćwiek-Świdecka z redakcji Rzeczpospolitej. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszy udział w debacie dnia. Dzisiaj pojawił się ten film Killer. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała z filmu Killer. Nie ma żadnego killera. Killera wymyśliliście wy, dziennikarze. Paweł Wojewódka razem ze mną. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Mnie nikt nie wymyślił. Ja istnieję naprawdę, ale usłyszałem swoje bardzo interesujące słowo. Moralność raczył pan profesor powiedzieć, więc ja kantem pojadę. Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. I tak sobie myślę, że naszym politykom, sędziom, Trybunałowi Konstytucyjnemu, panu prezydentowi należałoby tego kanta cytować non-stop.
1: O Kant. Dobrze, Paweł Wojewódka. Pawle, co dzisiaj u ciebie w programie?
3: No dzisiaj w programie o tuńczyku będziemy rozmawiali.
1: O, dlaczego?
3: Dlatego, że są kłopoty z tym tuńczykiem. My jemy tego tuńczyka w ilościach hurtowych.
1: To i chyba dobrze, bo to czyste białko jest.
3: No dobrze,

0: Ale tuńczyk
1: trochę
0: też...
1: rtęci.
0: No dobrze, ale tuńczyk też chce żyć.
1: Tuńczyk chce też żyć.
0: No to właśnie.
1: To ja widzę to hasło na koszulkach. Tuńczyk chce żyć.
0: Też.
1: Też. Paweł Wojewódka, bo mówią, że musimy kończyć, a nasze dyskusje są zwykle się rzadko kiedy tak kończą szybciutko. Pawle, to zapraszam na wieczór. Ja państwu bardzo dziękuję i słyszymy się niedługo.
2: Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla Radosława P. Politycy koalicji mówią o potencjalnych dalszych zatrzymaniach w sprawie zonda krypto. Premier apeluje do młodych ludzi o wzięcie odpowiedzialności za Polskę. Donald Tusk uczestniczy w kampusie Polska Przyszłości. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewnym deszczem na południowym zachodzie. Lokalnie możliwe są podtopienia. Minęła 19. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Prokuratura domaga się 3-miesięcznego aresztu dla Radosława P. Szef PKOL-u był przesłuchiwany w sprawie afery Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli upadłej giełdy kryptowalut. Zatrzymanie Radosława P. to dopiero początek, mówi poseł Lewicy Tomasz Trela. I dodaje, że w najbliższym czasie powinniśmy spodziewać się kolejnych działań prokuratury.
8: Będzie jeszcze kolejnych co najmniej 10 nazwisk polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy spotykali się z panem Kralem. Chcieli od niego pieniędzy i oczekiwali, że te pieniądze szybko dostaną na ich polityczne interesy.
7: Politycy Prawa i Sprawiedliwości odrzucają te oskarżenia i twierdzą, że za aferę Zonda Krypto odpowiada obecny rząd. Poseł Zbigniew Kuźmiuk niechętnie komentuje zatrzymanie Radosława P.
9: Jeżeli te zarzuty są prawdziwe, że uzyskał informacje i w związku z tym wycofał swoje pieniądze, inwestorzy dokonują różnych decyzji na podstawie różnych informacji, które do nich docierają. Postawienie takiego zarzutu, a zwłaszcza udowodnienie go przed sądem, moim zdaniem jest niemożliwe. Prawo i Sprawiedliwość z panem Piesiewiczem nie ma nic wspólnego. Nic wspólnego.
7: Śledczy sprawdzają, czy mogło dojść do przestępstw przy finansowaniu przez Zonda Krypto, m.in. fundacji byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz telewizji Republika i jej prezesa. Śledztwo obejmuje także finansowe działania osób, które mogły pomóc w ucieczce byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Premier apeluje do młodych ludzi o wzięcie odpowiedzialności za Polskę. Donald Tusk mówił podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie, że trzeba sprzeciwić się brunatnej polityce opartej na lęku. Szef rządu zaapelował do uczestników wydarzenia, by byli wspólnotą nie tylko w trakcie kampusu.
10: I nie dajcie sobie wmówić, że jak jest trend, to przeciwko trendowi nie ma co występować. Dzisiaj jest trend na radykalną prawicę. To nie ma się co temu stawiać. Przeczekamy albo się zapiszemy do tego trendu, bo fajnie jest też być po stronie silniejszego. Wy bądźcie silniejsi. Wyciągajcie z tego poczucia waszej wspólnoty wnioski. Bądźcie razem.
7: Premier mówił też o konieczności odróżnienia dobra od zła i odpowiedzialnego korzystania z siły. W wydarzeniu organizowanym przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego bierze udział prawie 1000 młodych ludzi. Kampus Polska Przyszłości potrwa do niedzieli. Do Polski przyleciały kolejne myśliwce F-35 dla polskich sił powietrznych. Maszyny przywitano salutem wodnym w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Teraz czeka je wdrożenie do działań operacyjnych. Zanim to jednak nastąpi, konieczny będzie audyt. mówił dowódca bazy Własku pułkownik Krzysztof.

0: Krzysztof Duda.
1: Pierwszym etapem po wylądowaniu jest tak zwany acceptance, czyli taki audyt systemu uzbrojenia, który do nas dociera. My sprawdzamy, czy to, co zostało zamówione w tych procesach zgodnie z umową, jest zgodne ze stanem faktycznym. Po przyjęciu tych samolotów zaczynamy już te procesy szkoleniowe i przygotowawcze do działalności operacyjnej.
0: Dotychczas do Polski trafiło 8 myśliwców F-35. Docelowo do 2029 roku nasza armia ma otrzymać 32 takie samoloty. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami na zachodzie kraju. Lokalnie mogą wystąpić podtopienia. Alerty obowiązują do jutra.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz 9 powiatów województwa lubuskiego, w tym Zielonej Góry i okolic. RCB apeluje, by nie zbliżać się do wezbranych rzek i słuchać poleceń służb. Dla tych samych regionów ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami ogłosił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk IMGW Przemysław Markiewicz mówił, że burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu.
3: A prognozowana ich wysokość wyniesie miejscami nawet do 50 mm.
2: Ostrzeżenie obowiązuje od dzisiejszego wieczora do jutrzejszego poranka. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Polski Czerwony Krzyż włącza się w pomoc dla Nepalu. W środę północna część tego kraju ucierpiała w katastrofalnej powodzi. Dotychczas potwierdzono ponad 550 ofiar śmiertelnych, zaginionych jest ponad 2000 osób. Powódź spowodowała ogromne straty materialne, mówi Michał Mikołajczyk z PCK.
4: Potrzeby są ogromne. Na miejscu od razu jest nepalski Czerwony Krzyż, także i Międzynarodowy Czerwony Krzyż, niosąc pomoc bezpośrednio, czyli ratując życie. Poszukiwanie osób zaginionych, środki medyczne, woda pitna, żywność, środki higieniczne, worki na zwłoki, nosze. To jest to, co było zadysponowane środkami nepalskiego Czerwonego Krzyża.
0: Międzynarodowy Czerwony Krzyż szacuje, że na pomoc dla Nepalczyków potrzeba 22 miliony franków szwajcarskich, czyli ponad 100 milionów złotych. Wesprzeć poszkodowanych można za pośrednictwem strony pck.pl.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro parasole przydadzą się w całym kraju. Burze mogą wystąpić we wschodniej części Polski. Na pozostałym obszarze opady deszczu. Temperatury od 19 stopni na północy, około 23 w centrum do 26 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz silny.
6: Sześć minut po godzinie 19.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Jeszcze raz przywitam się z Państwem, Paweł Wojewódka. Będę Państwu towarzyszył aż do północy, a dzisiejszy wieczór szykuje się rzeczywiście interesująco. Przygotowaliśmy dla Państwa bardzo wiele interesujących rozmów, wywiadów i audycji dokumentalnych. A zaczynamy od środowiska. Przyszłość tuńczyka. No właśnie, jemy tuńczyka, lubimy tuńczyka, a z tym tuńczykiem jest pewien problem, tak jak z wszystkim, co jest nadużywane.
8: Zmiana klimatu.
9: Patryk Michalski, zapraszam. Ludzie to taki dziwny gatunek, który potrafi zamykać w niewoli inne gatunki tylko po to, by potem przez chwilę nacieszyć się ich smakiem. Takie smutne przemyślenie mam na początek, bo przed nami rozmowa o hodowli jednego z najdroższych gatunków ryb na świecie. Mowa o tuńczyku błękitno-płetwym, gatunku, którego mięso trafia do najdroższych restauracji sushi na całym świecie. A żeby tak się stało, w ostatnich latach powstało wiele nowych hodowli tej ryby, hodowli, które dla samych ryb są po prostu męczarnią. Organizacja Compassion in World Farming Polska opublikowała raport poświęcony wpływowi przemysłowego tuczu tuńczyka błękitno-płetwego na środowisko oraz dobrostan ryb. Autorzy opracowania apelują do władz międzynarodowych i instytucji Unii Europejskiej, by wprowadzić moratorium na powstawanie nowych hodowli tego gatunku. I na ten temat porozmawiam sobie z moją gościnią. Jest nią Agata Więcis, menadżerka do spraw kampanii w Compassion in World Farming Polska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Tuńczyk błękitno-płetwy. Powiedzmy w ogóle na początek, co to za gatunek, dlaczego jest tak cenny.
10: Tuńczyk błękitno-płetwy to wyjątkowe zwierzę.

0: Ja nazywam go oceanicznym gigantem. Jest to jedna z największych i najszybszych gatunków ryb na świecie. Taki tuńczyk może osiągnąć do 3 metrów długości. To jest taka wysokość, jaką ja bym musiała osiągnąć, klonując się i stając sobie na ramionach. Może też osiągnąć do 700 kg wagi. Tuńczyki błękitnopłetwe to ogromne zwierzęta, które w naturalnych warunkach mogą żyć do 20 lat. Rozmnażają się raz w roku na tarliskach, które są obecne na wschodnim wybrzeżu USA oraz w naszym europejskim Morzu Śródziemnym. Są to więc gatunki migrujące, które przebywają bardzo wiele kilometrów rocznie po to, żeby docierać z tarlisk do Atlantyku i z powrotem. Migrują poprzez cały ocean, migrują w inne rejony Oceanu Atlantyckiego. Ich trasy wynoszą nawet do 10 tysięcy kilometrów rocznie. To odpowiada 1/4 obwodu Ziemi. Warto zaznaczyć, że to nie jest ten gatunek tuńczyka, który znajdujemy w puszkach w
1: No
0: supermarketach.
1: tak, bo jeżeli
0: Tam
1: słyszymy, że on jest
0: zdecydowanie.
1: taki bardzo cenny, no to dlaczego puszka tego tuńczyka w markecie kosztuje tyle samo, ale to nie jest ten sam gatunek?
0: Dokładnie tak jest. Najczęściej w puszkach znajdują się tuńczyki pasiaste. To są takie małe tuńczyki do 20 kg. Tutaj mówimy o dużo większych zwierzętach. I mięso tuńczyka błękitnopłetwego jest ciemniejsze. Uważa się, że w smaku jest bardziej maślane i jest uznawane za rarytas. I dlatego jest sprzedawane w postaci sushi i sashimi w luksusowych restauracjach w Japonii.
1: Tak, no i rzeczywiście jest to jedno z najdroższych mięs ryby na świecie. No i to jest gatunek, który kilkanaście lat temu był mocno zagrożony wyginięciem.
0: Tak, żeby zrozumieć to, co się teraz wydarza i dlaczego my alarmujemy, że może ponownie ta ryba być zagrożona wyginięciem, to warto spojrzeć trochę wstecz, ponieważ przez setki lat my ten gatunek poławialiśmy dziko. I dopiero w latach 90. poprzedniego wieku pojawiły się pierwsze hodowle, a tak naprawdę ten rynek eksplodował, zaczął gwałtownie się rozwijać w latach 2000. Przede wszystkim na Morzu Śródziemnym. I te połowy rosły stopniowo do roku 2008-2009. I to doprowadziło do przełowienia tego gatunku, nagłej straty znacznej ilości populacji i do uznania tego gatunku za zagrożone. Udało się to odwrócić, ta populacja trochę się odbudowała
1: No bo
0: przez to, że
1: rozumiem, że
0: zostały
1: jeżeli gatunek
0: wprowadzone.
1: został uznany właśnie za zagrożone wyginięciem, no to mocno ograniczono połów tej ryby.
0: Dokładnie tak było. Zostały wprowadzone bardzo rygorystyczne limity związane z połowami, ale to trwało tylko przez kilka lat, ponieważ kiedy ta populacja się odbudowała, to znowu połowy mogły zacząć być większe i one zaczęły wtedy gwałtownie rosnąć. Aktualnie one są na tym samym poziomie, w jakim były pod koniec lat 90. To był okres największych połowów. Są też prawie o 30% większe niż w latach, które poprzedzały uznanie tuńczyka błękitnopłetwego za zagrożone. Jesteśmy więc w sytuacji, w której ta skala produkcji i hodowli jest ogromna, a my jesteśmy coraz bliżej tego, żeby tuńczyk błękitnopłetwy znów trafił na listę gatunków zagrożonych.
1: No to znów wraca do mnie ta myśl z początku, z wprowadzenia tej naszej rozmowy, że człowiek to taki dziwny gatunek, który chroni inny gatunek, żeby on się odbudował, a kiedy on się on odbudowuje, to znów go dziesiątkuje. No.
0: Dokładnie tak jest. Tutaj mówimy jeszcze o sytuacji, w której te tuńczyki są hodowane na Morzu Śródziemnym, ale one trafiają właśnie do Japonii. Japonia importuje 90% wszystkich tuńczyków błękitnopłetwych z hodowli z całego świata. I oczywiście jest to problematyczne z wielu względów, również ze względu na ślad węglowy, jaki taki transport mięsa powoduje,
1: To tutaj
0: ale
1: postawmy
0: ogromnym
1: przecinek,
0: problemem.
1: bo do tego właśnie będę chciał wrócić, ale jeżeli już pani wspomniała o tych hodowlach, które rzeczywiście w ostatnich latach powstają w dużej ilości, bo jak znalazłem sobie takie dane, to liczba licencjonowanych hodowli tuńczyka błękitnopłetwego wzrosła z 13 w 2006 roku do 123 w 2026 roku. No to jest znaczny wzrost. Skąd w ogóle ryba bierze się w tej hodowli? No bo jak myślę sobie, że to jest hodowla, no to może te ryby od samego początku początku jakoś jest pozyskiwana ikra. Te ryby rodzą się już w tej hodowli, no i specjalnie są tuczone po

0: to, żeby później je sprzedać na to ekskluzywne, wykwintne mięso, ekskluzywny składnik sushi. Czy tak jest?
1: Niestety tak nie jest, ponieważ dzikie tuńczyki błękitno-płetwy są odławiane z morza w takim kluczowym dla nich sezonie rozrodczym. I mówimy tutaj o tuńczykach, które są wagi mniej więcej 30 kg. Są to wciąż dosyć młode osobniki. I przechodzą przez cały taki proces hodowlany od połowu sieciami okrężnymi. To są takie ogromne, okrągłe sieci, w których te ryby są łowione, a następnie są transportowane. Są przenoszone wtedy do klatek podmorskich, które znajdują się u wybrzeży różnych krajów Morza Śródziemnego. I tam przez kilka miesięcy, a czasem nawet lat, są karmione małymi rybkami pelagicznymi tak zwanymi, czyli sardynkami, sardelami, szprotami i innymi.
0: Czyli tutaj się zatrzymajmy. Ta ryba, która na wolności potrafi przepłynąć nawet 10 tysięcy kilometrów, jest zamykana w hodowli w basenie wielkości?
1: Wielkości basenu olimpijskiego. I ta ryba, która przypominam, że może rocznie pokonać 10 tysięcy kilometrów, jest zmuszana do tego, żeby krążyć w kółko w podwodnych klatkach, które są tak duże jak nasze baseny, po których pływamy my, ludzie.
0: No to oczywistym jest, że to nie są naturalne warunki dla rozwoju takich ryb. Więc jak wygląda, wspomniała pani już o tym, jak wygląda taka hodowla, no i jak wyglądają warunki, w których te ryby przebywają?
1: To jest tak, że tuńczyk błękitno-płetwy w ogóle nie nadaje się do hodowli. Zapewnienie mu warunków, które są zgodne z jego potrzebami gatunkowymi, jest absolutnie w takich sytuacjach niemożliwe. I on jest narażony na cierpienie w wszystkich etapach tej hodowli, czyli już podczas połowu zauważalny jest bardzo ostry stres, który jest spowodowany stłoczeniem, ograniczeniem swobody pływania, kontaktem z siatką tej sieci. Podczas transportu do klatek jest zauważalna bardzo wysoka śmiertelność tych ryb. W Chorwacji zgłoszono, że ona wynosi mniej więcej 10-15%. To oznacza, że bardzo wiele tych dzikich, młodych osobników, które odławiamy, tracimy i one nigdy nie zostaną podane w restauracjach. No i na samej fermie. Tuńczyki miesiące, a nawet lata spędzają w klatkach podmorskich. Mają tam znaczne ograniczenia możliwości pływania. To w znaczący sposób wpływa na ich poziom dotlenienia, na ich poziom hormonu stresów. My wraz z raportem, który teraz opublikowaliśmy, przedstawiliśmy też nagrania, które nakręciliśmy na fermie tuńczyka na Morzu Śródziemnym i one pokazują, w jakich warunkach żyją te ryby. One są przetrzymywane w warunkach skrajnego stłoczenia i mają widoczne obrażenia, takie jak uszkodzenia płetw, erozja skóry czy nawet utrata oczu.
0: I jeszcze gdybyśmy mówili rzeczywiście o gatunku, który trafia na stoły, w cudzysłowie to ujmę, normalnych ludzi, ale mówimy o hodowli ryb, które trafiają do bardzo ekskluzywnych restauracji, których klientami, umówmy się, jest jakiś promil ludzi na całym świecie, prawda?
1: Tak, dokładnie tak i ten kontrast jest bardzo widoczny i bardzo uderzający, kiedy o tym pomyślimy.
0: Tak, i z tego, co pani opowiada, to jest rzeczywiście zagrożenie dla całego gatunku, a w zasadzie o to zapytam, jakim zagrożeniem dla całego gatunku w kontekście tego, o czym mówiliśmy, że znów wzrasta połów tej ryby, która kilkanaście lat temu została uznana za gatunek zagrożony wyginięciem. W jaki sposób ta działalność wpływa właśnie na sytuację tego gatunku?
1: To jest tak, że rozwój tej hodowli nie wpływa w żaden sposób na zmniejszenie się ilości połowów dzikich. Aktualnie jest tak, że mniej więcej połowa tuńczyków błękitno-płetwych, które trafiają potem do sklepów i restauracji, pochodzi z połowów, a połowa pochodzi z hodowli. I to nie oznacza, że wzrost ilości tych hodowli będzie powodował, że tych dzikich połowów jest mniej, ponieważ musimy odłowić dzikie ryby z oceanu i z morza po to, żeby one do tych hodowli trafiły. Po prostu ta hodowla pozwala na produkowanie więcej mięsa tej ryby, ale dzieje się to kosztem zwiększenia dzikich połowów.
0: Natomiast no, nie jest żadną tajemnicą, że wyjęcie jakiegokolwiek jednego elementu

0: czy właśnie wpływ, depopulacja jakiegoś gatunku w całym ekosystemie, szczególnie ekosystemie mórz i oceanów, no wpływa na cały ten ekosystem. W jaki sposób?
1: Po pierwsze jest tak, że zmniejszająca się populacja dziko żyjącego tuńczyka błękitnopłetwego, ona może nieść ze sobą szereg konsekwencji dla bioróżnorodności, dlatego jak wiele gatunków znajduje się w naszych morzach i oceanach. Ale nie poruszyliśmy tutaj jeszcze jednego ważnego aspektu, a mianowicie kwestii mniejszych dziko żyjących ryb. Dlaczego tutaj o nich mówimy? Mówimy o nich tutaj, ponieważ tuńczyk błękitnopłetwy jest gatunkiem drapieżnym, mięsożernym. To oznacza, że musimy go karmić rybami po to, żeby uzyskać mięso tej ryby. I tylko jeden hodowany tuńczyk, z którego powiedzmy, że można uzyskać 200 kg mięsa, on może zjeść nawet 3000 kg dziko odłowionych ryb. Jeżeli to przeliczyć na te mniejsze rybki, którymi on się żywi, na przykład sardele, to jest 1660 tysięcy sardeli na utrzymanie jednego takiego tuńczyka. I pod względem bioróżnorodności to jest bardzo ważny temat, ponieważ te małe rybki, takie jak sardele, śledzie czy sardynki, one mają kluczowe znaczenie dla ekosystemów morskich, ponieważ żywią się planktonem i ponieważ stanowią pożywienie dla większych ryb, dla morskich ssaków i dla ptaków. W tym kontekście warto też powiedzieć, że one stanowią źródło pożywienia i źródło utrzymania dla społeczności nadbrzeżnych w Afryce. I jeśli chodzi o karmienie tuńczyka błękitnopłetwego na hodowlach w Europie, tutaj nie możemy w pełni śledzić pochodzenia tych małych rybek, którymi są karmione tuńczyki, ponieważ może być tak, że one pochodzą z lokalnych łowisk śródziemnomorskich, ale może też być tak, że one pochodzą z krajów Afryki Północnej czy subsaharyjskiej. I dokumentacja połowów nie pozwala do końca określić, skąd one się tak naprawdę biorą. Bo przykładowo, jeżeli statek pływa powiedzmy po wodach mauretańskich pod banderą holenderską, może to zostać zgłoszone jako połów z Holandii. I to wszystko bardzo utrudnia ocenę pełnego śladu ekologicznego hodowli tuńczyków błękitnopłetwych.
0: A jeśli już przy tym śladzie jesteśmy, to o tym pani też wspomniała, teraz możemy o tym powiedzieć więcej, no to też jest totalne zaprzeczenie idei świeżego, lokalnego jedzenia, bo jeśli te hodowle są na Morzu Śródziemnym, a to mięso kupują restauracje w Japonii, no to ile tysięcy kilometrów ten surowiec, ten produkt musi przepłynąć czy przelecieć, jakkolwiek tam się dostać? Ślad węglowy, marnotrawstwo żywności, no tutaj ma miejsce, prawda?
1: Absolutnie tak. Japonia pozyskuje też dzikie tuńczyki błękitnopłetwe, ale poprzez połowy. Raczej tam się ich nie hoduje i ten rosnący popyt na to luksusowe mięso zapełnia właśnie importem z krajów basenu Morza Śródziemnego. 90% wszystkich tuńczyków w Japonii jest importowanych z hodowli i jest to zdecydowanie bardzo problematyczne.
0: Tak, bo z tego, co czytałem w tym państwa raporcie, zdarza się tak, że nie cały transport tego mięsa trafia rzeczywiście potem do restauracji.
1: Dokładnie tak jest. W naszym raporcie wskazujemy, że nie wszystkie te tuszki, które są przeznaczone do Japonii, docierają tam w dobrym stanie. Warto zauważyć, że to bardzo często jest transport lotniczy, to musi być transport chłodniczy, więc wszystko jakby z technologicznego i technicznego punktu widzenia może pójść nie tak. I nigdy nie ma stuprocentowej pewności, że to jedzenie będzie w pełni świeże, tak jak lokalne jedzenie.
0: I też, co bulwersuje przy całej tej sprawie, to informacja, że na takie hodowle trafiły w ostatnich latach publiczne pieniądze. Co więcej na ten temat ujawniacie państwo w swoim raporcie?
1: Co więcej, są to publiczne pieniądze, bardzo często jest mowa o funduszach unijnych. W ostatnich dekadach hodowla tuńczyka otrzymała ponad 64 miliony euro w ramach środków publicznych i mówimy tutaj o różnych funduszach unijnych, krajowych i regionalnych. I to finansowanie odegrało bardzo istotną rolę we wspieraniu rozwoju hodowli tuńczyka błękitnopłetwego właśnie w Europie. Ponieważ te środki publiczne, one nie posłużyły tylko do sfinansowania jakichś podstawowych badań naukowych i stwierdzenia, co możemy

0: a czego nie możemy, tylko one przyczyniły się realnie do rozwoju tego sektora intensywnej hodowli. Były to również inwestycje w infrastrukturę, w rozwój techniczny i w rozwój samej branży. My zgłaszamy, że jest to bardzo nieodpowiedzialne wydatkowanie pieniędzy publicznych, ponieważ wiemy, że ta hodowla zwierząt może przyczynić się do uznania ich za gatunek zagrożony i uważamy, że pieniądze podatników nie powinny iść na takie cele.
1: To w takim razie co zrobić, żeby tak nie było? Jakie działania państwa organizacja podejmuje?
0: Na ten moment zależy nam na tym, żeby całkowicie powstrzymać rozwój tej szkodliwej hodowli i uniemożliwić powstawanie kolejnych ferm. I w związku z tym my apelujemy do ONZ-owskiej konwencji o różnorodności biologicznej. To jest konwencja, która zbiera 190 krajów, w tym również Polska. I apelujemy o to, by utworzyła wytyczne dla państw członkowskich, żeby wprowadziły moratorium na hodowlę wszelkich gatunków drapieżnych, w tym również tuńczyków błękitnopłetwych. Mam też dobrą wiadomość, bo każdy i każda z nas może do takiego apelu dołączyć i pomóc zatrzymać rozwój ferm tuńczyka. Jest to bardzo proste i bardzo szybkie. Wystarczy podpisać petycję powieszoną na naszej stronie, która znajduje się na stronie ciwf.pl/tuńczyk. My z tą petycją do Polski i do wszystkich innych krajów, które ratyfikowały konwencję, wystartowaliśmy w tym tygodniu i już petycję podpisało ponad 35 tysięcy osób. Także widzimy, że poparcie dla naszego apelu jest ogromne i zachęcamy wszystkich do dołączenia do tej wyjątkowej akcji w imię ochrony zwierząt, ochrony przyrody.
1: Tak, no bo w gruncie rzeczy rozmawiamy tak naprawdę o zrównoważonej akwakulturze i o tym, że ochrona mórz i oceanów, szczególnie właśnie tych ekosystemów, no jest bardzo ważna z punktu widzenia skutków zmiany klimatu czy zachowania tej bioróżnorodności na świecie.
0: Mówimy tutaj o bardzo jakby wielu przyczynach, dla których hodowla tuńczyka błękitnopłetwego nie jest okej. W znaczący sposób sprawia cierpienie tej wyjątkowej i pięknej rybie. Może zagrażać delikatnej równowadze morskich ekosystemów, zagraża ich bioróżnorodności, zagraża również środowisku, bo fermy i hodowle, one nie są czyste, one generują różne nieczystości często zdarzają się sytuacje, w których one mogą się przedostać do mórz i oceanów. Mówimy w końcu o kwestii tak ważnej i tak często poruszanej jak bezpieczeństwo żywnościowe, ponieważ tuńczyk, gatunek drapieżny, karmiony jest dzikimi rybami, które w pełni nadają się do jedzenia przez człowieka. Nie musimy wykorzystywać ogromnych ilości ryb po to, żeby stworzyć luksusowy produkt na rynek japoński.
1: Luksusowy produkt dla nielicznych, tak jak powiedzieliśmy. Zatem zainteresowanych tematem i ochroną tuńczyka błękitno-płetwego odsyłamy do petycji. Jeszcze raz powtórzmy stronę internetową.
0: ciwf.pl/tuńczyk.
1: I tam można znaleźć więcej informacji. A za wszystkie informacje na ten temat i za rozmowę bardzo dziękuję. Moją gościnią była Agata Więcis, menadżerka do spraw kampanii w Compassion in World Farming Polska.
0: Serdecznie dziękuję.
1: I ja również państwu dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie.
8: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie

0: produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Niezwykłe reportaże i dokumenty radiowe.
8: Co mają ciekawego i ważnego do powiedzenia nasi goście?
7: Zapraszamy do słuchania naszej audycji Co jest na tej taśmie?
8: W każdą sobotę po godzinie 22 w Polskim Radiu 24.
7: Dorota Boniecka-Górny
8: i Wiesław Molak.
6: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Zbliża się 19.30. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Premier Donald Tusk ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji. Podczas wystąpienia w Olsztynie na kampus Polska Przyszłości podkreślał, że najbliższe 7-8 miesięcy będzie krytycznych, ocenia premier.
10: Wiadomo, że Rosja szykuje się bardzo poważnie do eskalacji napięcia, zarówno w wojnie z Ukrainą, jak i w całym regionie. I że dla Rosji ta jesień i zima mają być kluczowe. Wojna ukraińsko-rosyjska jest w punkcie zwrotnym.
9: Premier dodał, że jest zdecydowanym zwolennikiem artykułu 5 NATO. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Rząd przeznaczy więcej pieniędzy na drogi i kolej. W budżecie na przyszły rok zaplanowano na ten cel prawie 62,5 miliarda złotych. To ponad 5 miliardów więcej w porównaniu do tegorocznego budżetu. Szczegóły przekazał minister finansów Andrzej Domański.
11: Rządowy program budowy dróg krajowych, 16 miliardów złotych. Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, prawie 2 miliardy złotych. Wzmocnienie krajowej sieci drogowej do 2030 roku, 7,5 miliarda złotych. Czy też finansowanie budowy drogi krajowej nr 7, tak zwanej drogi czerwonej, 4,5 miliarda złotych.
9: Ustawa budżetowa trafi teraz do parlamentu, a potem na biurko prezydenta. Agresywny pacjent zaatakował personel szpitalnego oddziału ratunkowego w Częstochowie. Do zdarzenia doszło w wojewódzkim szpitalu. Poszkodowane są 4 osoby. Agresor to 20-letni pacjent, mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
12: Mundurowi zatrzymali 20-letniego agresora, który obecnie przebywa na jednym z oddziałów szpitalnych i jest cały czas dozorowany przez policjantów. Wszystkie szczegóły i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowcy kryminalni.
9: Władze szpitala przypominają, że ratownicy medyczni oraz pielęgniarki podczas wykonywania obowiązków służbowych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Kolejne informacje punktualnie o 20:00 przedstawi je Ewa Worobiec. Ja nazywam się Bartosz Teodorowicz. Dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas i życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia.
13: Minuty po godzinie 19:00.
14: Wieczór w Polskim Radiu 24.
13: Odbyła się konferencja prasowa. Anna Adamiak, rzeczniczki prasowej prokuratora generalnego. No i pani rzecznik mówiła o czynnościach w sprawie Radosława Piesiewicza. I chyba najważniejsza informacja, prokuratura wystąpiła o areszt na 3 miesiące. Ale posłuchajmy pani rzecznik.
15: Zakończyły się czynności z udziałem pana Radosława P. w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Jak państwo już doskonale wiecie, pan Radosław P. został zatrzymany wczoraj na polecenie prokuratora z tego właśnie wydziału. To zatrzymanie nastąpiło w postępowaniu prowadzonym przez Śląski Wydział Zamiejscowy PZ-ów, a to postępowanie od lipca ma jakby szerszy przedmiot i zakres działania prokuratorów. Pierwotnie postępowanie dotyczyło zaginięcia...

I prokurator zakwalifikował to jako bezprawne pozbawienie wolności pana Sylwestra Suszka, więc prezesa giełdy kryptowalut BitBay. Następnie w związku z sytuacją finansową następcy BitBaya, czyli giełdy kryptowalut Zonda Krypto i tej kondycji finansowej szczególnie, która skutkowała niewypłacalność co do osób, które inwestowały na tej giełdzie i wpłacały pieniądze w ramach właśnie Zonda Krypto i kupowały kryptowaluty. Prokuratura wszczęła postępowanie, przy czym początkowo prokuratura regionalna w Katowicach, ale w lipcu tego roku to postępowanie zostało dołączone i w tej chwili Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej prowadzi postępowanie o takim szerszym zakresie, czyli dotyczącym bezprawnego pozbawienia byłego prezesa giełdy kryptowalut, jak również działań, które zostały podejmowane które skutkowały wprowadzeniem w błąd osób, które inwestowały za pośrednictwem tej giełdy i finalnie na ten moment mają status osób pokrzywdzonych w związku z tym, że nie mogą odzyskać pieniędzy. Ale jak już informował w oświadczeniu prokurator generalny Waldemar Żurek w poniedziałek, to postępowanie, ten przedmiot jest tak dookreślony, ale w ramach tego przedmiotu występuje wiele wątków, a to jest związane z pozyskiwanym na bieżąco materiałem dowodowym przez prokuratorów prowadzących te postępowanie. Jednym z tych wątków, o czym państwo też już byliście informowani, to była kwestia przyjęcia korzyści majątkowej przez prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ten zapis był taki ogólny, ale właśnie w związku z tymi dowodami i dokonanymi na ich podstawie ustaleniami doszło do zatrzymania wczoraj pana Radosława P. Pan Radosław P. został przewieziony do prokuratury, tak jak już mówiłam, do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, który jest gospodarzem tego postępowania. I zostały panu Radosławowi P. przedstawione dwa zarzuty popełnienia dwóch przestępstw. Pierwsze przestępstwo to jest przestępstwo określane jako tak zwane przestępstwo płatnej protekcji, określone w artykule 230 paragraf 1 Kodeksu Karnego. W ocenie prokuratora zgromadzony materiał dowodowy daje podstawy do przyjęcia, że pan Radosław P. w 2025 roku powoływał się na wpływy w Urzędzie Konkurencji, Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a te wpływy miały wynikać ze znajomości z byłym premierem Rzeczypospolitej Polskiej. I w zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek, o którym od dawna państwo media informują, o wartości ponad 169 tysięcy złotych, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a dotyczące konkretnie postępowania prowadzonego wobec giełdy kryptowalut Zando Krypto. Natomiast drugi czyn to jest czyn opisany w artykule 302 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Nazywa się, określane jest tak potocznie, to przestępstwo zaspokajania wierzycieli z pokrzywdzeniem innych wierzycieli. I w tej sytuacji prokurator uznał, że zgromadzony materiał dowodowy pozwala na przyjęcie, że pan Radosław P. nakłaniał ustalonego członka zarządu spółki BB Trade Estonia, który w tym czasie ta spółka była operatorem giełdy kryptowalut Zonda Krypto, do wypłaty z tej giełdy określonych środków i te wypłaty miały miejsce dwukrotnie w kwietniu tego roku i to pierwotnie była kwota około 195 tysięcy złotych, natomiast kolejna kwota to była kwota 100 tysięcy euro. Tak jak powiedziałam, to przestępstwo jest określone jako właśnie przestępstwo zaspokajania wierzytelności, należności, ale warunkiem, proszę państwa, jednym ze znamion oczywiście tego przestępstwa jest to, że dłużnik, że wierzyciel, przepraszam, że dłużnik pozostaje w takiej kondycji finansowej, która grozi jego niewypłacalnością
bądź upadłością, a w takiej właśnie sytuacji w tym czasie było z Zando Krypto. Pan po przedstawieniu tych zarzutów

0: pan Radosław P. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Jak państwa informowaliśmy, czynność z udziałem pana podejrzanego była prowadzona wczoraj, przerwana z uwagi na późną porę, bo około godziny w pół do pierwszej przerwana ta czynność. Dzisiaj powtórzona i prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów, a również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również czyn, przynajmniej ten z artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest czyn zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności, a więc zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary. I właśnie te okoliczności spowodowały, że prokurator złoży w najbliższym czasie wniosek o tymczasowe aresztowanie pana Radosława Piesiewicza w tym postępowaniu. To ja tyle. Bardzo proszę państwa o pytania.
1: Gdzie pan Piesiewicz będzie przebywał, teraz czekając na te decyzje?
0: Jest zatrzymany, panie redaktorze.
1: Jest policyjny areszt?
0: Tak, to jest miejsce, gdzie tak, to ten... Czynności takie techniczne związane z realizowaniem zatrzymania to są wykonywane przez funkcjonariuszy tutaj akurat Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością.
1: W Katowicach.
0: No tak, no, czynność była przesłuchana, przeprowadzona w Katowicach, więc trudno zakładać, teraz pan Piesiewicz miałby być przewieziony do Warszawy, żeby z kolei znowu zostać przewieziony do sądu, bo proszę państwa, sądem właściwym do rozpoznania wniosku prokuratora będzie Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach.
2: Czy Radosław Piesiewicz wiedział wcześniej o umowę z Wodą Krypto, czy zdążył wydawać pieniądze i czy właśnie w związku z tą czynnością sądu celnego?
0: Panie redaktor, nie udzielam odpowiedzi na takie pytania, ponieważ są one objęte tajemnicą postępowania i dobra śledztwa. Natomiast, no jak ja powiedziałam, złożył pan Radosław P. obszerne wyjaśnienie. Jest w tej chwili w końcowej fazie przygotowywania, ale nie ukrywam, że oczywiście mamy taką praktykę, że informujemy państwa o tym, że wniosek został już złożony, ale muszę powiedzieć, że od dwóch dni ta sprawa jest tak pozostaje w ogromnym zainteresowaniu opinii publicznej, a w szczególności państwa. Więc chciałam w momencie, kiedy uzyskałam informację, że ta decyzja przez prokuratora została podjęta i ona jest realizowana, uznałam, że nie będę państwa trzymała może jeszcze dwie godziny w tej niepewności i że jakby odstąpię trochę od pewnej praktyki, aczkolwiek nie narusza to standardów komunikacji, jak również praw pana Radosława. Oczywiście to nie jest pytanie do mnie, ale nie sądzę, dlatego że sąd jeszcze ma czas, natomiast sąd musi zapoznać się z aktami sprawy. To też trochę czasu wymagało, bo te akta należało zdigitalizować. To jest obszerny materiał dowodowy, także oczywiście nie chcę wypowiadać się w imieniu sądu, ale oceniając te okoliczności, o których wspomniałam, nie należy oczekiwać, że sąd dzisiaj, mówię do godziny 12, ten wniosek rozpozna, aczkolwiek nie potrafię zająć jednoznacznego stanowiska.
3: Do prokuratury w Katowicach przyszedł dzisiaj Artur Chodziński, współpraca Krala. Czy został przesłuchany, czy prokuratura planuje czynności jakiekolwiek?
0: Panie redaktorze, prawdą jest, że pan Chodziński dzisiaj pojawił się w prokuraturze, ale pan Chodziński przyszedł sam. No nie pracuje tak prokuratura, że ktokolwiek pojawi się w siedzibie prokuratury, to prokuratura podejmuje z nim jakiekolwiek czynności, więc no nie ukrywam, dla mnie tak po ludzku, jak dla prokuratora dość niezrozumiałe zachowanie, ale oczywiście nie prokuratura prowadzi postępowanie. Oczywiście w przestrzeni medialnej nazwisko tego pana się pojawia, ale to jeszcze nic nie oznacza, jeżeli chodzi o działalność prokuratury. Natomiast no, chciałabym, bo to jest kolejna sytuacja, proszę państwa, bo tak samo onegdaj pan Michał R. pojawił się w prokuraturze, też uznając, że to on decyduje, w jakim momencie i jakie ewentualnie czynności prokuratury.

0: która ma wykonywać, więc no, chciałabym zaapelować, aby nie podążać tą drogą prokuratura i się przede wszystkim nie niepokoić, nie cierpliwić. Prokuratura pracuje rzetelnie i oczywiście informuje określone osoby o konieczności bądź potrzebie spotkania się z nimi w różnej formie procesowej.
1: Wielokrotnie pani mówiła, pani wyjaśniła, że o nakłanianie do wypłacenia pieniędzy rządu krypto miała poważne kłopoty, ale czy w tym przypadku chodzi o prywatne środki pana Piesiewicza, czy może środki, które były tam płacone, czy należały się w jakiejś formie organizacji, na czele której on stoi, czyli krótko mówiąc, to działało w imieniu własnym, czy PKO?
0: Panie redaktorze, muszę tutaj niestety, ale uchylić się tajemnicą postępowania, natomiast no, symboliczne jest przyjęcie kwalifikacji prawnej z artykułu 302 paragraf 1, to znaczy, że do tego zwrotu określonej grupie wierzycieli łącznie doszło.
2: Łącznie zarzuty 8 lat za pierwszy, drugi za...
0: Drugi do dwóch. Do dwóch lat pozbawienia wolności.
1: A czy śledztwo jest na tyle rozwojowe, że pan Piesiewicz może usłyszeć jakieś kolejne zarzuty? Jak wygląda ta sytuacja?
0: Panie redaktorze, no gdybym odpowiedziała panu na to pytanie, to powinnam natychmiast stracić pracę i powinno mi się odebrać tytuł prokuratora. Natomiast nawet jakbym z sympatii do pana i szacunku chciała ujawnić tę informację, ja jej nie posiadam.
3: Czy podczas czynności doszło do konfrontacji pana Radosława P. z panem Przemysławem K.?
0: Panie redaktorze, nie informujemy o czynnościach podejmowanych w trakcie postępowania.
3: A jeśli chodzi o to powoływanie się na wpływy w UOKiK-u, czy tam w związku z tym powoływaniem się na wpływy doszło do nierzetelnego postępowania w UOKiK-u?
0: Panie redaktorze, nie udzielamy informacji, objęte jest tajemnicą postępowania i dobrem śledztwa.
4: Według doniesień medialnych przesłuchany w kadencji został również marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Jeśli to prawda, to w jakim charakterze?
0: Panie redaktorze, nie mam wiedzy, aby doszło do takiego przesłuchania. Często jest tak, muszę powiedzieć, aczkolwiek nie skarżę się w ten sposób, że państwo macie informacje szybciej niż ja. Więc nie wiem, z czego to wynika, ale tak bywa. Nie mam wiedzy, aby doszło do takiego przesłuchania. Nie mam też wiedzy, w jakim charakterze ta osoba miała być przesłuchana.
3: Został zabezpieczony zegarek?
0: Tak, tak. To dodam jeszcze oczywiście, że prokurator polecił nie tylko zatrzymanie pana Radosława P., ale również dokonanie przeszukania. To jest standardowa czynność zawsze, jeżeli osobę się zatrzymuje i w perspektywie ta osoba ma mieć postawione zarzuty popełnienia przestępstwa. Dokonano przeszukania w miejscu zamieszkania pana Radosława P., jak również w siedzibie PKOL-u. W ramach tych czynności zabezpieczono zegarek, zabezpieczono aparat telefoniczny oraz gotówkę w walucie polskiej i obcej.
3: A jaką kwotę tej gotówki?
0: 334 tysiące. Po przeliczeniu takim dokonanym przeze mnie, nie sprawdzając kursu walut na ten moment. Proszę państwa, to sprawa jest rozwojowa. Będziemy państwa na bieżąco informowali o działaniach podejmowanych przez prokuraturę. Ja bardzo szanuję państwa pracę. Rozumiem, że państwo chcecie uzyskać jak najwięcej informacji, ale proszę też zrozumieć nas, rzeczników i prokuraturę, że przy tego rodzaju sprawach cisza na określonym etapie jest bardzo cenna, bo przekazywanie określonych informacji, czy też nawet jak one wypływają bez naszego udziału, niestety szkodzą postępowaniu. I tutaj państwa bym chciała wezwać do takiego profesjonalizmu i poprosić o cierpliwość, ale ja oczywiście zawsze państwu udzielam, jak państwo, mam nadzieję, macie takie doświadczenia we współpracy ze mną, udzielam wszystkich informacji, które są możliwe na określonym etapie postępowania, a przede wszystkim pozostają w zgodzie z przepisami prawa, ale też właśnie dobra postępowania z uwagi na jego efektywność i skuteczność.
5: Była to relacja z konferencji prasowej prokurator Anny Adamiak, rzeczniczki prasowej prokuratora generalnego, a sprawa dotyczy Radosława P. Najważniejsza informacja jest taka, że prokuratura wystąpi o 3-miesięczny areszt dla Radosława P. I prokuratura powiedziała, że bardzo dokładnie będzie się sprawie przyglądała, a my razem z prokuraturą i jeszcze o przyglądaniu, proszę państwa, no oczy to jest bardzo ważny organ. A jak dbać o to, żeby te oczy były

0: były zdrowe, o tym już za chwilę.
1: Samo zdrowie.
2: Wzrok, proszę Państwa, to najważniejszy zmysł człowieka, który dostarcza nam informacji z otaczającego świata. Dzięki temu możemy orientować się w przestrzeni, zachowywać bezpieczeństwo.

0: Teraz wolimy, żeby Państwo dobierali szkła u optometrysty, ale proszę pamiętać, że optometrysta nie jest okulistą, nie jest lekarzem. On zbada tylko wartości tych szkieł i jeżeli będzie mądrym optometrystą i zauważy, że jest jakieś pogorszenie ostrości wzroku, to wyśle Państwa do okulisty. Natomiast absolutnie nie róbmy czegoś takiego, że tylko się kontrolujemy u optometrysty. Optometrysta nie stwierdzi z chorób oczu, no takich groźnych, jak jaskra, zaćma czy zwyrodnienie siatkówki.
1: Jaskra, pani profesor, powiedzmy, co to jest za choroba, bo na świecie cierpi na nią około 78 milionów ludzi, a w Polsce blisko 800 tysięcy.
0: No nawet już koło miliona.
1: Nawet, proszę. I w jaskrze może być tak zwany kąt otwarty, kąt zamknięty. Czym różnią się te postacie od siebie i jak to wpływa na leczenie?
0: Jaskra może dotknąć nas w każdym wieku. Dzieci także chorują na jaskrę. Nastolatkowie także mogą chorować na jaskrę.
1: Wiemy, dlaczego tak się dzieje.
0: Dzieci to jest rzecz wrodzona. To jest po prostu mutacja w czasie życia płodowego. I rozpoznanie tylko wczesne pozwala na... Jako takie, bo to jest bardzo trudna do leczenia u dzieci choroba. Nastolatkowie chorują na tak zwaną jaskrę młodzieńczą. Jeżeli jest wcześniej rozpoznana, to też można zachować ostrość wzroku. Zresztą wczesne rozpoznanie jaskry pozwala na długie, dobre widzenie. Jaskra jest podstępną chorobą, ta szczególnie otwartego kąta. Co to znaczy? To znaczy, że część oka pomiędzy tęczówką, czyli kolorową częścią, a rogówką, tą przezierną częścią, jest dostępna i szeroko otwarta i tamtędy płyn, który jest tworzony wokół, wypływa sobie po swojówkę do naczyń. I ta postać jest bardzo podstępna, bo ona nie boli bardzo długo. Na jaskrę możemy chorować w każdym wieku. Mogą to być dzieci, to jest jaskra wrodzona, bardzo trudna do leczenia. Mogą chorować nastolatkowie, jaskra młodzieńcza i możemy chorować w późniejszym wieku, po 40 roku życia ta krzywa rośnie. Jaskra, jeżeli mamy w rodzinie, to jesteśmy jakby naznaczeni i wtedy musimy pamiętać, że musimy się udać do okulisty nawet około 40 roku życia absolutnie, żeby nas przebadał, czy nie zaczynamy chorować na jaskrę, ponieważ jaskra otwartego kąta, to znaczy taka, gdzie kąt przesączania pomiędzy rogówką a tęczówką pozwala na swobodny przepływ cieczy, która jest wokół, ona wypływa po prostu sobie do naczyń, on jest otwarty, ona jest bardzo podstępna. Bardzo długo nie czujemy tej choroby do momentu takiej, kiedy uszkodzony jest nerw wzrokowy i nagle się okazuje, że jedno oko nie widzi albo w obydwu oczach mamy już tylko bardzo ograniczone pole widzenia, jakieś plamy. Szybciej daje o sobie znać jaskra wąskiego kąta, bo tutaj może nastąpić atak jaskry. Co to znaczy? To znaczy ogromny ból wokół, ból, wymioty i czasami pacjenci na sorze są późno rozpoznani, ponieważ wymioty sugerują jakąś sprawę brzuszną, a to okazuje się, że to jest oko. Także też proszę pamiętać, to też jest rzecz, gdzie jeżeli w rodzinie mamy taką osobę, też możemy dziedziczyć taką budowę.
1: Pani profesor, od lat wdraża pani takie zupełnie nowe techniki operacyjne w jaskrze. O co chodzi w tym leczeniu? O obniżenie ciśnienia w gałce?
0: Głównie chodzi o to, żeby wcześniej rozpoznać, przy wczesnym rozpoznaniu zastosować od razu leczenie. I teraz pierwszym rzutem jakby leczenia to jest laseroterapia. W szpitalu w Tynklince CMKP w Szpitalu Orłowskiego mamy jeden z dwóch aparatów w kraju, gdzie bezdotykowo możemy wykonać taką laseroterapię. To jest pierwszy etap. Oczywiście krople zostają tak jak były i krople pomagają nam właśnie obniżyć ciśnienie, bo do tej pory obniżenie ciśnienia jest główną metodą leczenia jaskry, a obniżając ciśnienie poprawiamy także krążenie wokół. Następnie staramy się wykonać operacje mało inwazyjne, tak zwane miksy, czyli małymi wejściami, małymi cięciami doprowadzić do tego, żeby z tego oka ta ciecz, o której wspominałam, że gromadzi się tam, po prostu odpływała sobie na zewnątrz.
1: Czyli tworzymy takie mikroprzetoki.
0: To są przetoki, to są też od wewnątrz laseroterapie, to są szczepianie setonów, mikrosetonów takich. Na przykład seton Preserflow to się nazywa, taki bardzo cieniutki, malutki seton, który jest

0: przyczepiany do komory przedniej i on odprowadza pod spojówkę płyn. I to są właśnie takie mało inwazyjne. Następne etapy to są już bardziej zaawansowanych procedur, którymi staramy się unikać. No chyba, że musimy, tak? Ale zaczynamy od mało inwazyjnych. I na końcu tego, właściwie na końcu, można zastosować także w środku. Jeżeli mamy uszkodzenie nerwu wzrokowego, to ostatnią taką dodatkową terapią jest neurostymulacja nerwu wzrokowego. Czyli elektryczne pobudzanie włókien nerwowych, komórek, te, które jeszcze żyją, ale działają nieprawidłowo.
1: Bo jaskra uszkadza nerw wzrokowy.
0: Uszkadza nerw wzrokowy, włókna nerwowe, które czasami wydają nam się, że już nie przewodzą. I ta terapia jest dedykowana. Natomiast te, które uległy kompletnemu obumarciu, niestety nie przywrócimy do życia. To jest właśnie iTronic, neurostymulacja nerwu wzrokowego.
1: iTronic.
0: Tak jest.
1: To jest właśnie to. Pani profesor, bardzo dużo czasu spędzamy w tej chwili przed ekranami komputera czy telefonu komórkowego. To czym jest zasada 20-20-20, którą warto stosować przy pracy przy komputerze, żeby nasze oczy były zadowolone?
0: Głównie tę zasadę należy stosować w wieku kilkunastu lat. Bo wtedy, jeżeli ślęczymy z smartfonem, kiedyś mówiliśmy, że telewizji nie należy długo oglądać, potem, że nie należy komputer, trzeba go ograniczać. A teraz smartfony są niestety taką
1: zmorą,
0: tak, XXI wieku dla dzieci. I głównie dotyczy to właśnie dzieci i młodych osób, nastolatków, gdzie ta gałka oczna jeszcze rośnie.
1: A przecież pamiętajmy, że ci młodzi ludzie z tym smartfonem już w tej chwili się w ogóle nie rozstają. Nawet idą z nim spać.
0: I bardzo źle. Ale chodzi o to, żeby stosować taką relaksację oczu, czyli przez 20 sekund patrzeć na odległość 20 metrów, ale wyostrzyć ten obraz na 20 metrów, bądź nawet jeszcze dalej i tak mniej więcej 20 razy. Ale to jest trudne do wykonania, wiemy o tym. Natomiast jeżeli pracujemy z komputerem dłużej niż godzinę, to powinniśmy zrobić sobie krótką przerwę, właśnie rozluźnić wzrok do dali, wstać, poruszać się trochę i z powrotem możemy usiąść.
1: A no właśnie, tym bardziej, że korzystając z telefonów komórkowych również przestajemy się ruszać, czyli nawet minimalne rozruszanie
0: tak
1: organizmu
0: jest.
1: Na zdrowie nam tylko wyjdzie.
0: Rozluźnia nam obręcz barkową, rozluźnia nam plecy, szyję. Chodzi też o to, bo jak siedzimy w jednej pozycji, jesteśmy spięci i tam dochodzi niestety do zaburzeń krążenia w głowie.
1: Dziś, proszę Państwa, o najczęściej występujących chorobach oczu opowiedziała pani profesor doktor habilitowana nauk medycznych Iwona Grabska-Liberek, która kieruje kliniką okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym imienia Orłowskiego w Warszawie. Dodam, że od lat pani profesor aktywnie pracuje w Polskim Towarzystwie Okulistycznym. Była pani jego prezeską. Jest także pani dyrektorem Banku Tkanek Oka w Warszawie i ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych. Bardzo dziękuję pani profesor.
0: Dziękuję bardzo państwu.
1: Artur Wolski też państwu dziękuję i przypominam, że audycje Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24 są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19:30.
2: Samo Zdrowie.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kolejne polskie myśliwce F-35 wylądowały w bazie w Łasku. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Trzech miesięcy aresztu chce prokuratura dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o powiązania z upadłą giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Radosław P. usłyszał m.in. zarzuty korupcyjne. Prokuratura argumentowała wniosek o areszt możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
2: Prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów. Prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego.
1: Radosław P. nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 8 lat więzienia. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział tymczasem, że na najbliższym posiedzeniu odbędzie się głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Premier Donald Tusk mówił o sukcesach i porażkach rządu. Na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie szef rządu podkreślił, że mimo dużego deficytu w budżecie udało się utrzymać 5% na obronność. Donald Tusk mówił również, że tempo rozliczeń mogłoby być szybsze, ale odbyłoby się to kosztem praw człowieka.
3: Tym celem politycznym, mam nadzieję, że w niezbyt odległej przyszłości, powinno być wygaszenie tych najbardziej gorących konfliktów między ludźmi. Ale żeby to się stało możliwe, potrzebne jest uczciwe, głębokie rozliczenie zła. I czy to jest zło pisowskie, po naszej stronie też się zdarza, musimy pokazać, że jesteśmy gotowi to rozliczyć. Tutaj mam poczucie nie porażki, tylko że to tempo jest tak wolne. Mógłbym godzinę tłumaczyć dlaczego, ale ja nie chcę się tłumaczyć.
1: Premier wskazał również, że głównym problemem jego rządu jest brak przełomu w kwestii praw kobiet czy praw osób LGBT+.
3: Nie powiem, że to jest moja porażka, ale to jest porażka tych 3 lat, że nie udało się w tych kwestiach takich jak prawa kobiet czy prawa mniejszości uzyskać ustawowych gwarancji. Okej, mamy pewne sposoby omijania tej obstrukcji, no ale one na pewno nie są satysfakcjonujące dla tych najbardziej zainteresowanych.
1: W wydarzeniu organizowanym przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego bierze udział prawie 1000 młodych ludzi. Z kolei jutro rozpocznie się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy Marty Nawrockiej z młodzieżą w rezydencji prezydenta Mierzei Helskiej. Kolejne myśliwce F-35 wylądowały dziś w Polsce. Będą stacjonować w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, mówi generał Ireneusz Cichojnacki.
4: Kolejne 5 samolotów zasiliło Polskie Siły Powietrzne, drugie skrzydło, 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego, a w tym 11. Eskadrę. Cieszę się, bo jest to szczególny dzień dla lotnictwa, jako że dzisiaj obchodzimy Święto Lotnictwa.
1: F-35 to wielozadaniowe myśliwce 5. generacji. Są niewidoczne dla radarów, a rozbudowane sensory pozwalają im zbierać i przekazywać informacje z pola walki. Do końca roku w Polsce ma być 14 husarzy, a całe zamówienie obejmuje 32 maszyny. Jutro w całym kraju trening reagowania. Chodzi o zdobycie umiejętności potrzebnych w sytuacjach zagrożenia i kryzysu. Jeden z takich treningów odbędzie się przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
5: Na przykład kwestie dotyczące sygnału alarmowego, kwestie dotyczące zagrożeń związanych z dezinformacją, komunikatów ostrzegawczych, a więc gdzie się kierować i które komunikaty są wiarygodne, tak żeby rzeczywiście nie podlegać jakiejś dezinformacji, która w tych czasach jest bardzo prawdopodobna.
1: Lokalizację najbliższego treningu reagowania można sprawdzić.

0: być na stronach urzędów wojewódzkich, urzędów gmin i miast. Prezydent Donald Trump udostępnił w mediach społecznościowych grafikę, na której cieśnina Ormus została oznaczona jako terytorium USA. Działanie to spotkało się z natychmiastową reakcją irańskich władz.
1: W odpowiedzi na wpis Donalda Trumpa wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Garibabadi napisał w serwisie X: schizofrenia to złożone i ostre zaburzenie psychotyczne objawiające się zaburzeniami myślenia oraz zniekształconym postrzeganiem rzeczywistości. Do jej najczęstszych objawów należą również halucynacje i urojenia. Psycholodzy zalecają, aby tacy pacjenci znajdowali się pod całodobową opieką i byli poddawani leczeniu, napisał Garibabadi, odnosząc się do publikacji amerykańskiego prezydenta. W zeszłym tygodniu Donald Trump ogłosił, że postrzega cieśninę Ormus jako terytorium amerykańskie. Szef dyplomacji Iranu Abbas Araghchi ocenił wówczas, że przywrócenie dyplomacji na właściwe tory w relacjach między Waszyngtonem a Iranem nie jest niemożliwe. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Od jutra do poniedziałku ceny benzyny będą wyższe niż dziś. Stanieje natomiast olej napędowy. Za litr benzyny 95 będziemy płacić maksymalnie 6 zł 64 grosze, czyli o 7 groszy więcej. Benzyna 98-oktanowa będzie kosztować nie więcej niż 7 zł 46 groszy. Cena oleju napędowego od jutra będzie wynosić 7 zł 31 groszy za litr, czyli o 5 groszy mniej.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wieczorem i w nocy na zachodzie kraju intensywne opady deszczu i burze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed możliwymi podtopieniami. Alerty wysłano do mieszkańców województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, 9 powiatów lubuskiego, w tym Zielonej Góry i okolic. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu do 50 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie spadnie też grad. W sobotę zachmurzenie umiarkowane, a termometry pokażą od 19 stopni na północy, 23 w centrum do 26 na południu kraju.
2: Sześć minut po godzinie 20.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: A w studiu Tomasz Kowalczyk.
4: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Tomku, czyli magazyn sportowy Tuż Tuż. Kłopoty szefa PKOL-u chyba nie rzutują na polskich sportowców. Polscy sportowcy robią, co do nich należy.
4: No, kręci się ten świat sportu i bez prezesa PKOL-u, bo na boisku trzeba wygrywać, zdobywać punkty, walczyć. No, między innymi nasze siatkarki dzielnie walczą z Turczynkami na Mistrzostwach Europy. Polskie drużyny poznały rywali w europejskich pucharach, w piłce nożnej. No i wielki sukces dzisiaj też w Poznaniu na Mistrzostwach Świata w kajakowym sprincie. Między innymi o tym, ale też o bardzo ciekawej imprezie. Jutro się wybieram. Drużynowy Puchar Świata w jeździe na żużlu na Stadionie Narodowym.
2: No i pięknie sportowcy niech walczą, a prezesi niech, no niech też walczą. No. Tomasz Kowalczyk.
4: Zaczynamy. A zaczynamy od skrótu najważniejszych informacji dnia. Reprezentujący Polskę Oleksiej Koliadych wywalczył złoty medal rozgrywanych w Poznaniu Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie. W finale Kanadyjczycy na 200 metrów Koliadych wyprzedził Uzbeka Artura Guliewa. Trzeci był startujący pod neutralną flagą Andrzej Zlochabu. Urodzony na Ukrainie reprezentant Polski tak podsumował dzisiejszą rywalizację.
5: Wyobrażałem przez ostatni miesiąc chyba codziennie. Śniło mi się to zwycięstwo, szczerze mówiąc. Starałem się, zrobiłem wszystko, naprawdę. Tak podpiąłem wszystko pod 100% po prostu, no. No i są efekty. Tak jakby czułem, ale nie byłem pewien. Dopiero tutaj koledzy powiedzieli, że wygrałem. Później podpłynąłem do pomostu i już byłem pewien, że wygrałem, bo wszyscy zaczęli krzyczeć. No, niesamowite uczucie, naprawdę.
4: Dla 28-letniego Koliadycha to trzeci medal Mistrzostw Świata w karierze. Wszystkie krążki zdobył w rywalizacji Kanadyjczycy na 200 metrów. Polskie siatkarki grają z Turczynkami w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwone do tej pory wygrały wszystkie spotkania. Dziś pierwszego seta przegrały 15-25. W dwóch kolejnych partiach wygrywały do 21-22. Przed momentem zakończyła się partia numer 4. W niej zwycięstwo Turczynek 25-16, a zatem

0: mimo wszystkim zdecyduje piąty set. Z kolei o 20:30 rozpocznie się pierwszy mecz Memoriału Wagnera z udziałem naszych panów. Biało-czerwoni zmierzą się ze Słowenią. Piłkarze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok poznali rywali w ligowej fazie Ligi Europy. Losowanie odbyło się w Monako. Lech zagrał u siebie z Bayerem Leverkusen, Ferencvaroszem, Sunderlandem i portugalskim Torense. Na wyjeździe z Benficą, Royalem Union Saint-Gilloise, Crystal Palace i OFI Kreta. Jagiellonie czekają spotkania przed własną publicznością z Olimpikiem Lyon, Anderlechtem Bruksela, Crystal Palace i Araratem Erywań, a wyjazdowe mecze to spotkania z Olympiakosem, Wiktorią Pilzno, Sunderlandem i Lewskim Sofia. Mecze fazy ligowej zostaną rozegrane od 16 września do 28 stycznia przyszłego roku. Z kolei w szóstej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy Wisła Płock przegrała z Koroną Kielce 0-2. O 20:30 mecz Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Bartosz Mrozek przeszedł z Lecha Poznań do występu w Serie A Udinese Calcio. 26-letni bramkarz trafił do włoskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego, a klub z Poznania ma zarobić na tej transakcji około 1,5 miliona euro. W ubiegłym sezonie Mrozek wystąpił w barwach Lecha w 33 meczach Ekstraklasy. Piłkarzem Udinese jest już Jakub Piotrowski, trenerem Udine były szkoleniowiec Legii Warszawa i Pogoni Szczecin Kosta Runiajić. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie dla Radosława Piesiewicza. Prokuratura zawnioskowała o areszt na 3 miesiące, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak dodał, sprawa prezesa PKO dotyczy płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli Zonda Krypto. Martyna Kubka odpadła w finale kwalifikacji wielkoszlemowego tenisowego US Open. Polka przegrała z 16-letnią Rosjanką Kristiną Liutową 4-6 i 0-6. A już jutro w Warszawie drużynowy Puchar Świata w jeździe na żużlu. Polska zmierzy się z Australią, Danią i Wielką Brytanią. W naszej audycji już niebawem także więcej na ten temat. Ale teraz już o siatkówce w studiu Rafał Bała. Dobry wieczór, Rafał.
1: Dobry wieczór.
0: Polskie siatkarki z Turczynkami walczą w swoim ostatnim meczu fazy grupowej. 2-2. Bardzo ciekawe spotkanie w wykonaniu biało-czerwonych. No, stawiają się dzisiaj Turcji jak mogą. Jak myślisz, co z tego wszystkiego wyjdzie na boisku?
2: No ja patrzę na to i z niedowierzaniem, powiem szczerze, bo przecież tutaj Turczynki zdecydowanymi faworytkami. One są obrończyniami tytułu. One są też zwyciężczyniami w tym roku Ligi Narodów. No co prawda nie ma Ebrar Karakurt, czyli tej rewelacyjnej skrzydłowej. Gdyby nie ona, widać te braki na skrzydle lewym, jeśli chodzi o Turcję, bo tutaj Hande Baladin no nie daje rady. Aydin zeszła już w pierwszym secie, została zastąpiona. No i Polki zdecydowanie tutaj wyglądają lepiej, chociaż ten pierwszy set wygrany przez reprezentację Turcji. Teraz mamy 2-2, trwa tiebreak, ale to biało-czerwone radzą sobie w nim lepiej i to, żeby było ciekawie, nasze rezerwowe, bo przecież nie ma Magdaleny Stysiak na boisku. Jest Julia Szczurowska, ta niesamowita siatkarka. Pamiętamy Wojciecha Szczurowskiego, tego jej ojca, który był takim solidnym ligowcem, a teraz ona wyrasta tutaj na jedną z liderek reprezentacji Polski. No ona gra już 2 sezony w lidze tureckiej, więc doskonale zna te rywalki, doskonale zna te hale, doskonale zna tych kibiców. Dla niej tutaj nie ma żadnego ciśnienia, mówiąc tak kolokwialnie. No i widać, ona już w tym meczu ma 24 punkty, o 2 więcej niż Melisa Vargas, ta niesamowita Kubanka, czyli gwiazda reprezentacji Turcji. Ona została naturalizowana kilka lat temu w Turcji za ogromne pieniądze. Gra tam przecież w tamtejszych klubach, zdobywa najwyższe laury, ale teraz już Polki prowadzą 6-2. No rzeczywiście wydaje się, że zbliża się sensacja, ale jak popatrzymy na drabinkę Mistrzostw Europy, no to tak, kolejnym rywalem prawdopodobnie Portugalia. Później
0: ale to w wypadku zwycięstwa?
2: Zwycięstwa. No mamy 6-2 w tiebreaku, ale nie pompujemy tego balonika oczywiście. Jeśli przegramy,
0: drabinka się ciekawie układa.
2: Tak, ciekawie, bo później Holandia, która no, zajęła drugie miejsce w grupie C, czyli przegrała z Belgią, Belgijki na pierwszej pozycji. No i Holandia nie jest tak mocna, jak mogliśmy się spodziewać. No a później w ewentualnym półfinale, no to reprezentacja Italii, czyli mistrzyni olimpijskie, zawodniczki, które tutaj no, są zdecydowanymi faworytkami. Więc no, niektórzy eksperci tak sugerowali, że Turczynki nie chciałyby trafić już w półfinale na reprezentację Włoch. Jeśli zagrają w tej drugiej części drabinki, zajmą tutaj drugie miejsce, no to wtedy w półfinale na Serbki. Serbki są też w przebudowie, więc na pewno troszkę łatwiej.

0: by było niż z Włoszkami, ale jeszcze tego nie rozstrzygajmy, bo oczywiście tutaj zabawa trwa i no, te rezerwowe, o których mówiłem, Paulina Damaskę, to jest przecież siatkarka, która miała znakomite 2 lata temu ten sezon, później troszeczkę słabiej, no ale teraz wraca i to wraca rzeczywiście w niesamowitej formie, ona potrafi na tym lewym skrzydle robić wiele. Anna Obiała, dzisiejsza jubilatka, też weszła bardzo dobrze na środku i Sonia Stefanik. Sporo zmian w tej ekipie trenera Stefano Lavariniego, no ale tak się gra, jeśli chce się zaskoczyć Turcję.
1: To będziemy do tego meczu oczywiście wracać. Będziemy sprawdzać, jak sobie radzą nasze zawodniczki. Za chwilę, Rafał, wrócimy do rozmowy. Teraz troszkę zapowiemy to, co będzie się działo jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie, bo tam drużynowy Puchar Świata wjeździe na żużlu. Biało-czerwoni zmierzą się z Australijczykami, Brytyjczykami i Duńczykami. Kapitanem reprezentacji jest oczywiście Bartosz Marzlik.
2: Kolejne zawody dla mnie, czy to jest Grand Prix, czy Puchar Świata, zawsze się jako zawodnik chcę zaprezentować jak najlepiej. Wiadomo, że zakładając biało-czerwony kewlar, gdzieś tam motywacji mi nigdy nie brakuje, ale zawsze tej motywacji jest, przybywa na pewno i chcę zrobić wszystko jak najlepsze tutaj, tym bardziej, że jesteśmy w domu, jesteśmy na najpiękniejszym stadionie i fajnie by było, żeby ten wieczór też był piękny.
1: Oprócz Bartosza z Marzlika pojadą jutro także Maciej Janowski, Dominik Kubera i Patryk Dudek. Ten ostatni nie może doczekać się już rywalizacji.
3: Jako zawodnik, żużlowiec i mega duży fan żużla uważam, że impreza jak drużynowy Puchar Świata na Narodowym to będzie coś innego z perspektywy historii niż jedna runda Grand Prix tutaj. I wracając do tych właśnie historycznych, dziecięcych wspomnień, no wiesz, drużynowy Puchar Świata przy bardzo dużej ilości kibiców, no to gdzieś w tych właśnie historycznych zawodach żużlowych można byłoby zobaczyć na kasetach VHF, a w tym nowoczesnym świecie trochę mniej. Chociaż pamiętam w Lesznie, jak jechaliśmy drużynowy Puchar Świata, no to na Smoku też tam było chyba z 20 ponad tysięcy, robiło to wrażenie, ale tu liczę na to, że będzie frekwencja podobna jak na rundach Grand Prix. To jeszcze większe przeżycie, no bo nie da się wypełnić większego stadionu ilością kibiców. A brać w tym udział jako zawodnik jeszcze, a nie jako kibic, ani jakby pomoc w parkingu, no to no, super sprawa. No, jakby wiesz, pod względem sportowym petarda.
4: Mieliśmy takie fantastyczne serie w drużynowym Pucharze Świata za czasów Marka Cieślaka. Śledziłeś te wszystkie występy? Jak wspominasz to, co się kiedyś działo?
3: Bardzo dobrze, ponieważ za każdym razem, jak brałem udział w drużynowym Pucharze Świata, zdobywaliśmy złoto, więc oby ta pasa została podtrzymana, bo Wrocław, Leszno, Manchester i Praga, w Pradze jechałem w 2013 roku, to cały czas mówię, że jestem jakimś tym takim talizmanem na drużynówce i to się oby sprawdziło jutro.
4: No i Maciek Janowski też tam ma trochę tej swojej magii, którą może dorzucić, więc no jest to chyba trochę szczęśliwy skład.
3: Teoretycznie tak. W praktyce wszystko zweryfikuje tor.
4: A powiedz, jak twoje zdrówko, bo trochę się poobijałeś ostatnio, jak to wygląda, jeżeli chodzi o twoje zdrowie?
3: Jest dobrze. Jeśli coś by na pewno mi dolegało, to bym nie jechał w meczu niedzielnym. No i dzisiaj by mnie tu nie było w Warszawie, więc nie narzekam, jest okej. Lekkie tam odczuwalne skutki tego wypadku są, ale to nic specjalnego. Powiem tak, że w mediach jak widziałem, to bardziej mnie tam, że tak powiem w cudzysłowie, nie że uśmiercili, ale skontuzjowali, niż że tak jak ja się czuję, bo naprawdę jest okej. A widziałem właśnie parę rzeczy, że kurde, jak to czytałem, to mówię, faktycznie, czy ze mną jest coś nie tak, czy tylko tak tylko medialnie opisane. Więc finalnie jest, no normalnie, jest bardzo dobrze.
4: Dwa różne światy trochę, tak? Medialna bańka i to, co jak odczuwasz ból, tak?
3: Tak, no trochę się z tego śmiałem, jak widziałem właśnie różne właśnie gdzieś tam te opisy, bo no ja się czuję bardzo dobrze na motocykle, jak mówię, byłoby coś nie tak, to bym nie jeździł.
4: A jak takie sytuacje, jak z Bartkiem, z Marzlikiem wpływają na team spirit, że tak powiem? No oczywiście to był przypadek, ale jak wyzbywać się takich jakichś ewentualnych żali?
3: Kurde, no życie toczy się dalej, nie? No wiesz, nie ma co rozpatrywać. Kolejne zawody przed tobą i takie coś się zdarza, no. Nie wiem, jak nie teraz, to później czy wcześniej. Nie umiem tego jakby, wiesz, ci odpowiedzieć, tym bardziej, że no się spotykamy bardzo często w sezonie. sumie co rundę na Grand Prix jedziemy zawsze biegi, więc...

0: życie, nie?
1: Gdzie jak oceniasz potencjał rywali w ogóle, z którymi się zmierzycie? Jak trudno będzie wygrać ten 10. historyczny Puchar Świata drużynowy?
0: No, myślę, że będzie trudno. Chyba trudniej niż zawsze, ponieważ nie ma jakiegoś takiego faworyta, myślę. Na dzień dzisiejszy, w tej fazie sezonu, dużo zawodników ma takie przeskoki, jakby to w takiej formy typu, że no każdy z każdym może tu wygrać i dużo będzie zależało od tego, żeby, znaczy ja tak mam nadzieję, żebyśmy się nie pogubili gdzieś z ustawieniami motocykla, bo żużel na tym właśnie polega, żeby lepiej odczytywać tor od rywala, bo jeździecko wszyscy jesteśmy na tym prawie samym poziomie i tu każdy z każdym może wygrać, przegrać, więc ciężko będzie, no nie będzie łatwo.
1: Powodzonka, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Rezerwowym będzie jutro Kacper Woryna, a trener Stanisław Chomski przyznaje, że ma nadzieję, że Polska wywalczy historyczny 10. drużynowy Puchar Świata.
3: No takie jest założenie, między innymi z jednych czynników, że zdecydowałem się na końcu swojej przygody trenerskiej objąć kadrę po moim poprzedniku Rafale, który zrezygnował. Ten puchar jest na narodowym, no tam mnie nie było jako trenera. Oczywiście byłem na kilku Grand Prix w różnych rolach, ale jako trener na pucharze tam i nie było tego Pucharu Świata i jest, no to było jednym z czynników, że się podjąłem, bo lubię takie wyzwania ciekawe i uważam, to jest zaszczyt i obowiązek, żeby no, nie odmówić.
1: Mówi pan odważnie, jedziemy po złoto, nie ma innego wyboru, bo w Polsce nie ma innego wyboru, jeżeli chodzi o DPS?
3: No nie ma innego wyboru, no żużel, jeżeli chodzi o sporty narodowe, no to chyba w Europie, w Polsce jest i na świecie numer jeden, to jest, no piłka nożna wiadomo, króluje. Bez względu na wyniki naszej reprezentacji, ale no żużel ma nie mniejszą rzeszę kibiców. Widzimy to po stadionach. Cóż, no trzeba przyjąć to na barki, bo oczekiwania są i trudno się dziwić. No jesteśmy u siebie. Zdobyliśmy wiele razy Puchary Świata. Bronimy tego tytułu. No naciskają nas mocno inne nacje, zwłaszcza Australijczycy, którzy są uważani przez ekspertów za faworyta. Ale to nas nie paraliżuje i zdajemy sobie sprawę, że tylko i wyłącznie nas rozgrzeszy złoty medal.
1: Pana poprzednik Rafał Dobrucki tak zachowawczo mówił o Speedway of Nations. Może się uda, może się nie uda. Pan ma troszkę inną strategię. Właśnie tak odważnie, z otwartą przyłbicą jedziemy po to złoto. Może to jest metoda troszeczkę lepsza niż takie zawahanie.
3: Trzeba w świadomości zawodników to ukształtować, że jedziemy po konkretny wynik. I tu nie ma innego wyboru. To nie znaczy, że będziemy po trupach, że świat się zawali, jeżeli tego złota nie zdobędziemy, ale musimy jechać z jasnym przeświadczeniem i to ma zakiełkować w naszych umysłach, że musimy nie tylko w dniu zawodów, ale przed zawodami wszystko zrobić, żeby przygotować się jak najlepiej, żeby ten wynik osiągnąć. A czy osiągniemy? To już wtedy się okaże 29 sierpnia, ale trzeba sobie stanąć przed lustrem i przed tym finałem powiedzieć, zadać sobie pytanie, czy wszystko zrobiłem, czy wszystko zrobiliśmy, żeby być najlepiej przygotowani. Jeżeli tak, to później już leży wszystko na torze.
1: A drużynowy Puchar Świata daje nam większe szanse niż Speedway of Nations. Ta formuła jest korzystniejsza dla Polaków?
3: Tak, lata te poprzednie pokazały. W Speedway of Nations było blisko, najbliżej było chyba w Lublinie, ale tam zawody zostały przerwane, gdzie nam teoretycznie słabsze chyba dwa biegi zostały. Zawsze nam to jakoś odjeżdżało. No, tu jest formuła troszeczkę rozszerzona, bo rywalizuje czterech zawodników, po jednym z każdego państwa w danym wyścigu i tu myślę, że w wyrównaniu zespołu, poziomu jest siła danej drużyny, mam nadzieję, że naszej.
2: Jutro początek rywalizacji o 19:00. Przypominam, Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek jako rezerwowy, Kacper Woryna. Rywalami Brytyjczycy, Duńczycy i Australijczycy. A rywalkami polskich siatkarek są Turczynki. Końcówka tego ostatniego meczu fazy grupowej w grupie A z Turcją chyba elektryzująca. 2-2 w setach. A jak ten piąty set przebiega? O tym Rafał Bała.
4: Przebiega bardzo emocjonująco, przecież Polki prowadziły już 9-2, tutaj 5-7 punktami właściwie prowadziły. No teraz 10 punkt zdobyły po naszym błędzie z zagrywki Katarzyna Wanerska Turczynki, no ale one właściwie po naszych błędach zdobywają punkty. Coś się dzieje niedobrego oczywiście dla kibiców, których kilkanaście tysięcy pojawiło się w tej hali w Stambule. Teraz Baladin serwis, Wanerska na prawe skrzydło, Julia Szczurowska, ona dzisiaj zdobyła już 26 punktów, ale teraz ciągle Polki są na prowadzeniu, bo 14-10 będą miały pierwszą piłkę meczową. Fantastycznie się to ogląda. No 3-2 to byłoby wielkie wydarzenie.

0: Nie, Turczynki widać, że są zrezygnowane. Ta Zera Güneş, która od kilku lat gra na najwyższym światowym poziomie, wygrywa właściwie wszystko i w reprezentacji, bo przecież i są wicemistrzyniami świata, ale także zwycięzcą w Lidze Narodów, czyli mistrzyniami Europy, ale też w klubowych rozgrywkach. No i Julita Piasecka, ta rezerwowa, która weszła właściwie na czwarty set. Melisa Vargas, i tak się kończy ten mecz. Melisa Vargas, wielka gwiazda tureckiej światowej siatkówki, popełnia błąd i to jest chyba kwintesencja całego spotkania. Turczynki przegrały ten mecz błędami, a Polki zwyciężyły sprytem, ale także tym szerokim składem, bo trzeba powiedzieć, że to, co było na początku, czyli Magdalena Stysiak, właściwie później już nie grała, zastąpiła ją Julia Szczurowska, ale i Stefanik, i mieliśmy Annę Obiałę, przecież Paulina Damaskę, fantastyczny mecz. No, można powiedzieć, że dzisiaj Polki sprawiły dużą niespodziankę, ale cały skład zagrał znakomicie i są na pierwszym miejscu. Zagrają w 1/8 finału z Portugalkami.
1: No, naczekaliśmy się na to zwycięstwo z Turcją, ale w końcu się doczekaliśmy. Rafał Bała w szczególności. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Nasze siatkarki z kompletem 5 zwycięstw w fazie grupowej, a na koniec magazynu przenosimy się na stadion przy Łazienkowskiej, bo przed nami mecz Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław. To spotkanie 6 kolejki Ekstraklasy. Kiedyś mówiło się, że to wojskowe derby i stąd były podteksty. Dziś podteksty są inne, bo pożegnanie Artura Jędrzejczyka. A jak to pożegnanie będzie wyglądać, o tym opowie Filip Jastrzębski. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. No na razie widzę Artura Jędrzejczyka, który właśnie w tym momencie wprowadza zespół na murawę. No miło jest znowu widzieć kapitana Legii Warszawa z opaską na ramieniu. To jest człowiek, który 6-krotnie zdobywał z tym klubem Mistrzostwo Polski, 7-krotnie Puchar Polski. Zdobył także Super Puchar Polski. No prawdziwa wręcz legenda, która spędziła ostatnie długie lata właśnie przy Łazienkowskiej. Jest kochana na tym stadionie, który ostatnio ma spore powody do radości, ale o tym jeszcze może za chwilę, bo piłkarze ustawiają się właśnie na murawie. No nie wiadomo do końca, jak to pożegnanie będzie wyglądać. Ja przypominam sobie taki mecz reprezentacji Polski z 2019 roku za kadencji Jerzego Brzęczka, kiedy żegnaliśmy Łukasza Piszczka i wówczas Łukasz też miał rozegrać określoną liczbę minut. Później to wszystko się jakoś tak pokiełbasiło, że ostatecznie musiał spędzić na boisku dużo więcej czasu, jeszcze ratować właściwie zespół. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj, czy zejdzie w wcześniej, czy jednak pogra troszkę dłużej Artur Jędrzejczyk, ale najważniejsze dla kibiców jest to, że po raz ostatni będą mogli zobaczyć go w barwach warszawskiej Legii, która no, naprawdę ma świetne rozpoczęcie sezonu. 3 zwycięstwa, 2 remisy, niepokonany zespół Marka Papszuna, który także u siebie jest niezwykle groźny. A dziś przyjdzie się Legii zmierzyć ze Śląskiem Wrocław, czyli z Beniaminkiem, który do tej pory odniósł w tym sezonie 1 zwycięstwo. Było to zwycięstwo nad Rakowem Częstochowa 2-1. No ale przede wszystkim muszą piłkarze Legii mieć się na baczności, jeśli chodzi o Samca Talara, czyli napastnika drużyny z Wrocławia, który zachwyca formą w ostatnich spotkaniach. Ostatnio przecież 2 asysty przeciwko Widzewowi Łódź, wcześniej gol w derbach Dolnego Śląska, także trafienie przeciwko Rakowowi Częstochowa i asysta z Górnikiem Zabrze. Jest w gazie, jak to się mówi w piłkarskim języku, więc piłkarze defensywni Legii przez jakiś czas z Arturem Jędrzejczykiem będą musieli kapitana Śląska Wrocław zatrzymać, ale Legia, dla Legii celem jedynym właściwie w tym spotkaniu jest zwycięstwo nad Beniaminkiem, umocnienie się na pierwszym miejscu w tabeli, bo pierwszy raz od dłuższego czasu atmosfera przy Łazienkowskiej zrobiła się naprawdę przyjemna. Jest to niecodzienny widok, że kibice z uśmiechami na twarzach wędrują na trybuny stadionu Wojska Polskiego. Czy dziś Śląsk zepsuje ten wieczór w tych wojskowych derbach? Przekonamy się za jakieś niecałe 2 godziny, za chwilę pierwszy gwizdek sędziego w spotkaniu Legia Warszawa, Śląsk Wrocław.
1: O czym opowiadał i zapowiadał to spotkanie Filip Jastrzębski. Pięknie dziękujemy. No i dodajmy jeszcze, że dziś miał już miejsce jeden mecz. Wisła Płock przegrała z Koroną Kielce 0-2. Kończymy magazyn i przypominamy dobrą wiadomość. Polskie siatkarki wygrały z Turczynkami 3-2 w ostatnim meczu fazy grupowej i pewnie meldują się w 1/8 finału. A za magazyn sportowy dziękuję, Tomasz Kowalczyk. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media

0: Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Stosunek Rosjan do sąsiadów wojnej historii, jaki jest, każdy widzi. Jeśli kogoś na świecie nie przekonuje inwazja na Ukrainę, to niech poczyta historię Polski, Gruzji czy państw bałtyckich. Zbliżająca się kolejna rocznica napaści najpierw hitlerowskich Niemiec, a później Rosji na Polskę, to okazja, żeby przypomnieć, jak w tamte dni i później Rosjanie odnosili się do wojny i do naszej historii. Niektóre wypowiedzi mogą zaskakiwać. Więcej na ten temat już w sobotę w Polskim Radiu 24 w audycji Prawdziwa Rosja. Nazywam się Maciej Jastrzębski. Zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Rząd i Wojska Obrony Terytorialnej wzmagają czujność w związku z burzami w zachodniej Polsce. Alert drugiego stopnia ogłoszono dla mieszkańców województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i części lubuskiego. W związku z tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podniósł gotowość WOT do reagowania. Największe opady prognozowane są w Sudetach Zachodnich, m.in. w Karkonoszach i Górach Izerskich. Hydrolog dr Radosław Stodolak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zwraca uwagę, że takie zagrożenia coraz częściej pojawiają się właśnie pod koniec lata.
4: Mamy teraz coraz częściej powodzie właśnie w tym okresie letnio-jesiennym. Natomiast prawda jest taka, że to nie jest normalne dla naszego klimatu, bo u nas zawsze mówiło się, że tak klasyczne, że mieliśmy do czynienia z powodziami świętojańskimi, czyli przełomu czerwca-lipca, a teraz rzeczywiście od jakiegoś czasu mamy coraz częstsze historie powodziowe z tego przełomu lata-jesieni.
3: W sprawie możliwych nawałnic zebrał się sztab w MSWiA pod dowództwem wiceministra Wiesława Leśniakiewicza. Zlecił on służbom pełną gotowość w związku z sytuacją pogodową. Państwowy dziennik bez aprobaty prezydenta Karol Nawrocki zawetował ustawę. Jego największe zastrzeżenie budzi stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 prezydencki doradca Szymon Stachowiak.
5: Pomysł jest dobry, idea jest słuszna, a wykonanie jest, za przeproszeniem, dziadowskie.
3: Zawiedziona decyzją prezydenta jest szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka.
6: Pan prezydent zawetował kompletnie bez sensu, więc niech się zmierzy teraz ze złością polskich rodziców.
3: Docelowo rozwiązanie miało być dobrowolne, szkoły same miały decydować, czy chcą z niego korzystać. Kolejne 4 osoby zatrzymano w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym mężczyzny na osiedlu willowym w Krakowie. Wczoraj wieczorem funkcjonariusze weszli do jednego z mieszkań w Nowej Hucie, gdzie zatrzymano 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu. W prokuraturze w Krakowie usłyszał zarzuty. 2 dorosłych mężczyzn i 1 nieletniego dziś zatrzymała policja na Słowacji, informuje policja z Małopolski. Funkcjonariusze informują, że winni pobicia to członkowie tzw. Młodej Ferajny, czyli bojówki związanej z klubem Wisłą Kraków. Pilot Maciej Krakowian, który zginął w katastrofie lotniczej podczas ćwiczeń przed airshow w Radomiu rok temu, zostanie upamiętniony. Mural zostanie wykonany na ścianie biblioteki przy ulicy Płockiej w Gostyninie, mówi burmistrz miasta Agnieszka Szyperska.
7: Pan Maciej uczęszczał do szkoły w Gostyninie. Tutaj ma wielu przyjaciół. Tutaj mieszkała też najbliższa rodzina. W związku z tym czułam się w obowiązku, żeby uczcić śmierć majora właśnie w taki sposób.
3: Mural ma być gotowy pod koniec września.
8: ...33 minuty po godzinie 20.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: W studio Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
10: Dobry
8: Magda.
10: Wieczór.
8: Jest rzecz zaskakująca dla mnie. Demokratyczni socjaliści i to gdzie?
10: W
8: Ameryce. No właśnie. Ameryka, która zawsze walczyła z komunizmem, z socjalizmem i to się źle w Stanach Zjednoczonych kojarzyło. No chociaż partie lewicowe bywały. No ale krótko bywały. No i co będzie dalej? Czy ta pseudoprawicowość Trumpa spowodowała to, że Amerykanie chcą jakiejś zmiany?
10: Wiesz co, no już teraz mówi się o takim

0: Takim lecie demokratycznych socjalistów w Stanach Zjednoczonych. To w związku z prawyborami, które tam są właśnie w tym czasie organizowane i po których już widać, że właśnie kandydaci, którzy mówią o sobie, że są socjalistami, mówią to otwarcie, wygrywają wybory. Coś, co jeszcze kiedyś było być może nie do pomyślenia, dzisiaj okazuje się kluczem do zwycięstwa. I dlaczego? O tym właśnie porozmawiam z moim gościem.
1: Magdalena Skajewska.
2: Świat w powiększeniu.
0: Demokratyczni socjaliści odnoszą w tegorocznych prawyborach Partii Demokratycznej kolejne sukcesy. Kandydaci związani z Democratic Socialists of America, DSA, pokonują także urzędujących polityków i kandydatów establishmentu. Republikanie próbują wykorzystać te wyniki, przedstawiając je jako dowód na radykalizację Partii Demokratycznej. Skąd bierze się ta fala i czy oznacza ona trwałe przesunięcie amerykańskiej lewicy w stronę demokratycznego socjalizmu? O tym powiemy już za chwilę w pierwszej części naszej audycji, a w drugiej o tym, jak 6 miesięcy po rozpoczęciu wojny w Iranie, która przecież miała trwać jedynie kilka tygodni, zmienia się reputacja Stanów Zjednoczonych na świecie i czy autorytarni przywódcy z krajów rywalizujących z USA mogą to wykorzystać. A państwa i naszym gościem jest dr Mariusz Wolf, amerykanista, wykładowca akademicki z Nowego Jorku. Dobry wieczór, witaj.
3: Dobry wieczór, kłaniam się słuchaczom.
0: Niejako kontynuujemy naszą rozmowę sprzed tygodnia, gdy już sygnalizowaliśmy, że tak zwany demokratyczny socjalizm w Stanach Zjednoczonych nabiera na sile i to właśnie za sprawą tych kolejnych sukcesów jego przedstawicieli. Ale przypomnijmy może na początku naszym słuchaczom, o co dokładnie chodzi, czym jest ten demokratyczny socjalizm, bo tak jak wspomnieliśmy przed audycją, jeszcze kiedyś, nawet stosunkowo niedawno, socjalizm w Stanach Zjednoczonych no, nie był dobrze widziany.
3: No to rzeczywiście słuchałem państwa rozmowy na, przed rozpoczęciem naszej rozmowy. Rzeczywiście dawno, dawno temu przypomniało mi się, że był taki niemiecki politolog Werner Zombart, który napisał książkę, zresztą po niemiecku tylko napisał, o tytule Dlaczego socjalizm nie istnieje w Stanach Zjednoczonych? No i on rzeczywiście próbował omawiać, dlaczego ten socjalizm się tutaj nie zakorzenił, tak jak to miało miejsce wówczas, no właściwie w całej Europie. Pamiętamy Marksa, Engelsa, ruchy socjalistyczne, ruchy marksistowskie, które tam święciły triumfy, no ale jednak w Stanach Zjednoczonych tego nie było. I rzeczywiście
0: byli też chyba, powiedzmy, byli też tacy, którzy ten socjalizm popierali, czy też go promowali na początku XX wieku, ale wtedy nie zdobył on takiej popularności.
3: No, generalnie nie zdobył. Ale dlaczego nie zdobył? Wydaje się, że to, do czego doszedł Werner Zombart, pokrywa się z rzeczywistością. Po prostu amerykański robotnik miał dużo lepsze życie. Dużo lepsze życie niż jego koledzy z Europy. I nawet fakt, że pracował u kapitalisty, nie sprawiał, że chciał tego kapitalistę obalić, ale sprawiał, że chciał się tym kapitalistą stać. A były takie możliwości, kwestia takiej społecznej mobilności tutaj w Stanach Zjednoczonych wówczas, jeszcze pewnie do dzisiaj, jest istotną cechą. Rzeczywiście, tak jak mówisz, na początku XX wieku te ruchy socjalistyczne, dlaczego nie istnieje socjalizm w Stanach Zjednoczonych? Może tak, od tego pytania wyjdziemy. Oczywiście, że istnieje i istnieli socjaliści przez całe te 100 czy 150 lat, licząc od dzisiaj, ale nie byli faktycznie rzeczywiście jakąś znaczącą i liczącą się siłą. I gdzieś na początku lat 80. ubiegłego wieku postanowili się połączyć, postanowili połączyć swoje siły i z kilku takich organizacji lewicowych o bardzo różnej proweniencji, od no właśnie socjalistów, marksistów, wywrotowców lewicowych różnego rodzaju, ba, wielu nurtów feminizmu, które jakby sięgają marksizmu, połączyli się w jedną, no więc właśnie nie partię, tylko w jedną organizację, którą nazwali Demokratyczni Socjaliści Ameryki. I oni sobie za cel postanowili, oczywiście jak politycy, przejęcia, a przynajmniej próbę przejęcia władzy. w dwupartyjnym systemie amerykańskim było, no nie ma.

0: niemożliwe. A zatem wymyślili sobie taki schemat, taką teorię, że oni wewnątrz partii demokratycznej będą przejmować władzę i rzeczywiście próbowali tak robić przez wiele lat, to im się nie udawało.
1: No tak, byli na marginesie, można powiedzieć, amerykańskiej polityki, także samej partii demokratycznej, ale chyba, popraw mnie, jeżeli się mylę, od czasów Berniego Sandersa już powoli zaczęło się to zmieniać?
0: No więc właśnie Bernie Sanders, 2016 rok, jego wówczas stan w wyborach prezydenckich, w ogóle nagłośnienie Berniego Sandersa, tak ogólnie rzecz biorąc, jakby to troszeczkę cieplejsze światło rzuciło na tych socjalistów. Wiele młodych osób zaczęło interesować się tą formacją. 4 lata później na scenie politycznej pojawiła się Alexandria Ocasio-Cortez, która jest kongreswoman z Nowego Jorku, członkini partii, no właśnie, organizacji demokratycznych socjalistów Ameryki. I zaczął się zmieniać troszeczkę klimat wokół socjalistów. I rzeczywiście socjaliści robią tak, jak sobie postanowili. Otóż wybierają takie okręgi wyborcze, w których demokraci mają niemal stuprocentową pewność wygrania, zwycięstwa. I co jest ważne, przygotowują się oczywiście do tak zwanych prawyborów. I w prawyborach próbują swojego kandydata przeforsować jak najmocniej, ponieważ wiedzą, że tak czy tak ich kandydat, jeśli wygra w tych prawyborach, to już na pewno wygra miejsce w kongresie. I tak rzeczywiście w 7, 8 czy nawet 9 przypadkach w tej chwili w Stanach Zjednoczonych się dzieje.
1: Ale poczekaj, zanim jeszcze przejdziemy do szczegółów tych prawyborów i ich znaczenia w ogóle w dzisiejszej polityce, to powiedzmy jeszcze o samych demokratycznych socjalistach, bo ja jeszcze pamiętam taki wywiad z Bernie Sandersem dla jednej z telewizji, gdy on kandydował w wyborach prezydenckich, czy też w prawyborach, i zadano mu pytanie, jak to jest możliwe, że socjalista, czy też człowiek, który uznaje się za socjalistę, w ogóle socjalizm, może wygrać w Stanach Zjednoczonych wybory. On powiedział, może. Oczywiście Bernie Sanders nigdy prezydentem nie został, nawet nominacji nie dostał, ale to jest pytanie, dlaczego kiedyś było to nie do pomyślenia, a teraz staje się coraz bardziej normalne. Więcej jest kluczem, właśnie tak jak powiedziałam, do sukcesu. Z czego to wynika według ciebie? Co się zmieniło?
0: Ja myślę sobie, że jedną z rzeczy, która się zmieniła, to czy tak naprawdę społeczeństwo amerykańskie. Stany Zjednoczone zawsze były kojarzone z krajem niby wywodzącym się z Europy, ale jednak zupełnie, zupełnie innym. Ja myślę sobie, że tak mentalnie, taka jedna z wielu oczywiście, ale podstawowych różnic pomiędzy Amerykanami i Europejczykami jest taka, że Europejczyk, kiedy chce otworzyć biznes, to liczy na to, że państwo mu pomoże. Amerykanin, kiedy otwiera biznes, liczy na to, że państwo nie będzie mu przeszkadzać. I wydaje mi się, że generalnie różnica na tym polega. Rzeczywiście oba kontynenty, powiedzmy, dążyły do tego, żeby prawo było mniej więcej organizowane w taki, a nie inny sposób. No i rzeczywiście niewielki rząd, mały rząd, liberalne prawa i niskie podatki, jak najniższe, to jest to możliwe. No to oczywiście w Stanach Zjednoczonych sprawiały, że nie było potrzeby organizowania się wokół spraw socjalnych, bo każdy Amerykanin, no każdy oczywiście, to taki wielki kwantyfikator, no ale wielu Amerykanów uważało, że jeżeli sobie sami zapracują, to będą mieli, jeżeli państwo nie będzie im przeszkadzać. Natomiast wydaje się, że w Europie dokładnie odwrotnie to zaczęło wyglądać. Natomiast te przemiany społeczne, o których mówię, być może też większa ilość informacji dopływających także z Europy wskazuje na to, że jednak masa ludzi liczy na to, że państwo się trochę będzie nimi opiekowało. To znaczy nawet za cenę płacenia wyższych podatków, oczywiście nie swoich, tylko tych najbogatszych członków społeczeństwa, uważają, że ci ludzie, że rzeczywiście państwo, administracja czy stan powinny zapewniać różnego rodzaju dobra, takie jak na przykład służba zdrowia czy darmowe wyższe wykształcenie. Tak jak jest to rozumiane w Europie. No i rzeczywiście wydaje się, że ten model zyskuje coraz więcej na znaczeniu. Chociaż tak jak mówię, przestrzegam przed myśleniem, że demokraci wszyscy nagle zaczynają głosować na socjalistów, bo to jest nieprawda. Socjaliści specjalnie, tak jak mówię, wybierają te okręgi, w których na pewno

0: kandydat demokratyczny wygra i próbują w tych prawyborach umieścić tam swojego człowieka. Bo jakby nie jest pytaniem to, czy wygra demokrata, czy republikanin w wyborach, tylko jaki demokrata i jaki republikanin, bo jednym zdaniem tylko zahaczymy, czy to będzie republikanin taki klasyczny, czy to będzie republikanin MAGA, powiedzmy, czy trumpista.
1: Ale widzisz, jak patrzymy i też jak mówisz, że oni wygrywają w tych stanach bardzo demokratycznych, no czyli chociażby mamy tutaj Nowy Jork na myśli, no to by wynikało, że jednak głosują na nich kto? No właśnie, czy to są osoby o takim podejściu bardziej liberalnym, jeżeli chodzi na przykład o światopogląd, czy to są robotnicy, czy też tacy biedniejsi Amerykanie, którzy właśnie liczą na to, że państwo się nimi zaopiekuje, te bidoki, o których pisał J.D. Vance w swojej książce. Kto głosuje na demokratycznych socjalistów?
0: No, z tego, co widzieliśmy po ostatnich wyborach, to na pewno nie te bidoki, o których wspomniałaś.
1: No właśnie.
0: Wiesz co, to nie mówimy o wyborach w Stanach, tylko o okręgach w tych Stanach, a zatem miastach, a nawet częściach miast, bo głównie tam wygrywają demokraci. Szczególnie mówię o dużych miastach, o metropoliach. Tak jak właśnie Nowy Jork, powiedzmy Chicago czy Denver na przykład. Tam w naturalny sposób jest mnóstwo ludzi, którzy jednak chcieliby większej opieki lokalnej administracji, lokalnej albo federalnej administracji, jakiejkolwiek administracji, jakkolwiek rozumianego państwa, ponieważ uważają, że no właśnie, że mogą, że powinni. Natomiast rzeczywiście nie dzieje się tak to w każdym okręgu wyborczym. Tylko tam właśnie, gdzie demokraci mają szansę, właściwie niemal stuprocentowe szanse wygrać. Jak spojrzymy na strony internetowe zajmujące się przewidywaniami, kto wygra w jakich okręgach, to jak spojrzymy na tych 7 ludzi, o których mówimy, to w każdym z nich demokratyczny kandydat ma szansę wygrać niemal w 100%, w 99%. Także to nie jest tylko stwierdzenie, że partia demokratyczna przesuwa się konkretnie na lewo, tylko to jest pewnego rodzaju realizacja strategii samej organizacji, która nazywa siebie demokratycznymi socjalistami Ameryki.
1: Na ile oni są problemem dla establishmentu partii demokratycznej, która, no, można by powiedzieć, częściowo traci kontrolę nad własną bazą wyborczą właśnie ze względu na to, że ci demokratyczni socjaliści czasem wypierają już urzędujących polityków demokratycznych?
0: Zgadza się. I są rzeczywiście problemem. Poza oczywiście utratą apanaży różnego rodzaju. No to może się to skończyć w ogóle przegranymi w wielu miejscach. Może nie w tych wielkich miastach, no bo już mówiliśmy sobie o tym, że ci kandydaci wygrają, ale generalnie pewnego rodzaju odcień, powiedzmy sobie, tej partii demokratycznej zacznie się na pewno zmieniać. Bo oczywiście rozmowa o sprawach socjalnych, o kosztach życia, o tym, że rzeczywiście jest teraz ludziom żyje się troszeczkę drożej, chociaż te makroekonomiczne wskaźniki pokazują, że jest nieco lepiej, ale jednak to oczywiście portfele głosują, a nie wskaźniki makroekonomiczne.
1: No tak samo przecież mieliśmy w kampanii wyborczej przed ostatnimi wyborami prezydenckimi, prawda? Joe Biden chwalił się, że przecież inflacja spada, wyniki są coraz lepsze, ale tak zwani zwykli Amerykanie tego w swoich portfelach nie czuli. Wręcz przeciwnie.
0: No więc właśnie i tak jest rzeczywiście. Także dla partii demokratycznej odzyskanie tego głosu i odwoływanie się do cen żywności, benzyny, mieszkań. Zresztą właśnie nawet do obietnic Trumpa, prawda, który mówił, że obniży koszty życia, no i po 2 latach już jakby oczekują odpowiedzi, kto za to odpowiada, bo odpowiedź, że to wina Bidena. Po 2 latach rządów, a zatem wina poprzedniego rządu, no już przestaje większości wyborców wystarczać. No i teraz jest rzeczywiście problem, co z tym zrobić, dlatego że ja myślę sobie, że tutaj na szali stoją takie dwa rodzaje, powiedzmy, przekazu politycznego. Z jednej strony koszty życia, i o tym będą demokraci na pewno mówili, a szczególnie ze szczególnym uwzględnieniem

właśnie socjalistów amerykańskich. A na drugiej szali będą republikanie, którzy będą kontrować to pewnego rodzaju ideologicznym ramowaniem informacji, tak? Czyli czy naprawdę chcecie, żeby socjalizm był tutaj w Ameryce? Ten socjalizm, który znamy ze Związku Radzieckiego, z Kuby,

0: żywności są coraz wyższe, w tym także ceny benzyny. I to jest oczywiście częściowo związane z wojną na Bliskim Wschodzie, która miała przecież trwać krótko, kilka tygodni, 4-5 tygodni, mówił Donald Trump. Trwa już od 6 miesięcy i nie widać specjalnego rozwiązania, żeby z tej wojny wyjść. Amerykanie są w impasie, nie wiedzą, co z tym zrobić. Wszelkie propozycje, jakie składają chociażby ten gospodarczy D-Day, o którym ostatnio mówił Scott Bessent, na razie nie przynoszą żadnych rezultatów. Są tylko obśmiewane przez Irańczyków. I tutaj dochodzimy do kolejnego problemu, który chciałabym poruszyć w naszej dzisiejszej rozmowie, czyli tego, jak to wszystko, jak stan dzisiejszej gospodarki amerykańskiej, jak to, jak sobie Stany Zjednoczone radzą, czy też nie radzą w wojnie na Bliskim Wschodzie, wpływa na to, jak Amerykanie patrzą na swoje państwo, na swoje wojsko, które niektórzy mogliby powiedzieć kompromituje się w Iranie tak albo podobnie jak skompromitowało się podczas wychodzenia z Afganistanu. No taka najpotężniejsza armia świata, która w Afganistanie, w Iraku, w Iranie, czy też na Bliskim Wschodzie szerzej ponosi porażkę. Powiedz, jak ty to widzisz? Jak Amerykanie postrzegają teraz no, to, co znaczą na świecie?
1: Sprawienie, żeby Amerykanie źle mówili o swoich siłach zbrojnych jest bardzo trudne, albo nawet niemożliwe. Wydaje mi się, że wiele ludzi tak emocjonalnie powiązane jest, ale też finansowo oczywiście, z armią Stanów Zjednoczonych w takim szerokim rozumieniu. Wiele osób służy jako żołnierze i może armia Stanów Zjednoczonych jako taka w oczach Amerykanów jest... ma generalnie zawsze wygląda zawsze dobrze. Natomiast pojawia się też czasami pytanie w przestrzeni politycznej, czy adwersarze, tacy jak nie wiem, Rosja na przykład, czy Chiny, widząc to, co się dzieje w Iranie, nie pomyślą sobie, że ta amerykańska armia to taki kolos na glinianych nogach i właściwie na dobrą sprawę jest ona bardzo słaba. I wydaje mnie się, że tak postawione pytanie... To jest złe pytanie na dobrą sprawę, bo jeżeli weźmiemy do ręki kartkę, tak jak ja teraz, gdzie mam wypisane wszystkie sukcesy amerykańskie, otóż armia amerykańska może atakować cele głęboko w Iranie, dominuje w powietrzu oczywiście, ma bardzo zaawansowane rozpoznanie, precyzyjnie uderza w cele, ma niesamowite możliwości bombowców strategicznych, niszczenia kluczowej infrastruktury i ogromną przewagę technologiczną. I tutaj jest oczywiście koniec cytatu, który sobie wynotowałem. To myślę sobie, że odpowiedź na pytanie, czy armia amerykańska jest słaba, brzmi nie, nie jest słaba. To jest ciągle najpotężniejsza armia na świecie. Natomiast czy strategia wejścia do Iranu, czy w ogóle atak na Iran, czy myślenie o tym w sposób polityczny, to von Clausewitz, zdaje się, nam mówił dawno, dawno temu, że wojna jest przedłużeniem polityki. A zatem, czy polityka Donalda Trumpa, która prosi o to siły zbrojne, żeby uderzały cele militarne czy niemilitarne w innym państwie, jest rzeczywiście właściwą polityką, no to tu już oczywiście możemy się zastanawiać. Wiadomo, że te dwie rzeczy są ze sobą powiązane w takim sensie, że ilość na przykład pocisków tych do baterii Patriot, prawda, o których rozmawialiśmy także w kontekście polskim, ona się bardzo zmniejszyła bez względu na to, jak bardzo Departament Wojny będzie temu zaprzeczał i będzie to miało w pewnym sensie negatywny, przynajmniej na razie ma negatywny oddźwięk w Europie, a już na pewno w państwach natowskich Europy Wschodniej, bo Amerykanie po to, żeby albo atakować, albo bronić się, będą oczywiście musieli te patrioty wstrzymywać i zatrzymywać dla siebie. Natomiast mi się wydaje, że i tak w tę stronę zmierza cały świat. To już nie jest dzisiaj tajemnicą pewnie dla nikogo, że bez względu na politykę Donalda Trumpa, Stany Zjednoczone, tak jak powtarzam, od 20 lat wycofują się tak w ogóle ze świata, tak szeroko rozumiejąc, a już na pewno z Europy, bo doszli do wniosku, być może słusznego, że Europa jest na tyle bogata,

0: że powinna umieć się sama obronić.
1: Ale wiesz, tutaj, tutaj jedną kwestią jest siła realna takich stanów, wojska Stanów Zjednoczonych, armii, o której wspomniałeś, ale czymś innym jest postrzeganie tej siły przez inne kraje. Stany Zjednoczone mogą mieć najpotężniejszą armię świata, ale to, jak postrzegane jest ich wycofywanie się ze Stanów Zjednoczonych, porażki na Bliskim Wschodzie, mimo tych wszystkich pocisków i rakiet, które mają, no to już robi różnicę. Powszechnie się uważa, że to kompromitujące wycofanie się Amerykanów z Afganistanu to było coś, co miało przekonać Władimira Putina o słuszności planu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, która kilka miesięcy później nastąpiła. I teraz być może jesteśmy, jak niektórzy eksperci twierdzą, w podobnym momencie.
0: No więc ja z tym stwierdzeniem się fundamentalnie nie zgodzę. Armia amerykańska jest najpotężniejsza i udowadnia to.
1: Halo, halo, czy się słyszymy? Chyba chwilowo straciliśmy połączenie z doktorem Mariuszem Wolfem. Będziemy starali się jeszcze do niego wrócić. Halo, słyszymy się?
0: Chyba się słyszymy, właśnie nie wiem, jakoś nam tutaj, no być może ktoś nas słucha jednak i nie chce, żebyśmy do końca to powiedzieli, chcemy powiedzieć.
1: Ale powiedziałeś, że się fundamentalnie z tym nie zgadzasz.
0: Fundamentalnie się nie zgadzam z takim twierdzeniem, dlatego że rzeczywiście armia amerykańska jest ciągle najpotężniejsza. A kwestia zarządzania tą armią, kwestia wyznaczania celów politycznych czy nawet strategicznych dla państwa, to są dwie zupełnie inne rzeczy. I oczywiście i Rosja, i Chiny, i wszyscy adwersarze Stanów Zjednoczonych dochodzą do tych samych wniosków. No, jeżeli nikt nie pozwoli sobie, myślę sobie dzisiaj, to jest zupełnie już takie moje prywatne tłumaczenie, nikt nie pozwoli sobie na zaatakowanie Stanów Zjednoczonych, bo wie, że dostanie mocno po głowie. Ale natomiast gdyby zrobić właśnie jakąś taką wojnę by proxy, czyli poprzez innych uczestników, jak długo Stany Zjednoczone, od strony także ekonomicznej, są w stanie taką wojnę prowadzić? Bo oczywiście Stany Zjednoczone pokazały i tak konstruują całą swoją siłę militarną, żeby precyzyjnie, szybko i w miarę śmiertelnie cele, które sobie obiorą, po prostu niszczyć. Ale czy w długim okresie czasu, czy są w stanie prowadzić wojnę, czym się to po prostu zwyczajnie opłaca? Tak jak niestety nie opłaca się Stanom Zjednoczonym prowadzenia takiej długiej wojny z Iranem. Czy rzeczywiście jest to taki dobry pomysł? No i tu oczywiście odpowiedzi różnego rodzaju satrapów światowych no, mogą być różne. No, aż w pewnym momencie któryś z nich stwierdzi, że być może należałoby tę siłę Stanów Zjednoczonych na dłuższą metę spróbować. Nie daj Boże.
1: Nie daj Boże. Doktor Mariusz Wolf, amerykanista, wykładowca akademicki z Nowego Jorku, był Państwa i moim gościem w Świecie w Powiększeniu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, życzę spokojnej nocy.
1: I to wszystko w dzisiejszej audycji. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
4: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8:30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
6: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: 50

0: Litrów wody na metr kwadratowy może spaść tej nocy na zachodzie Polski, są ostrzeżenia. Polskie władze są w stałym kontakcie z CIA, zapewnia premier Donald Tusk. Prokuratura chce 3 miesięcy aresztu dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami na zachodzie kraju. Alerty obowiązują do jutra. Lokalnie mogą wystąpić podtopienia.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz 9 powiatów województwa lubuskiego, w tym Zielonej Góry i okolic. RCB apeluje, by nie zbliżać się do wezbranych rzek i słuchać poleceń służb. Dla tych samych regionów ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami ogłosił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk IMGW Przemysław Markiewicz mówił, że burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu.
2: A prognozowana ich wysokość wyniesie miejscami nawet do 50 mm.
1: Ostrzeżenie obowiązuje od dzisiejszego wieczora do jutrzejszego poranka. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Rząd i Wojska Obrony Terytorialnej wzmagają czujność w związku z burzami na zachodzie kraju. 7 wojewódzkich brygad WOT-u będzie gotowych na wezwanie w ciągu maksymalnie 6 godzin, a kolejne 2 w ciągu najpóźniej doby. W sprawie możliwych nawałnic zebrał się także sztab w MSWiA. Polskie władze są w stałym kontakcie z CIA, zapewnia premier Donald Tusk. Szef rządu na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie podkreślał, że najbliższe 7-8 miesięcy ma być krytyczne w konflikcie Rosji z Ukrainą.
3: Nie jesteśmy zaskakiwani żadnymi informacjami dotyczącymi działań i przedsięwzięć, które szef CIA prowadzi. Uprzedzano nas także o potrzebie pilnej rozmowy na możliwie najwyższym szczeblu polsko-amerykańskim w tej kwestii. Jest taka prawidłowość, ja dlatego, wiecie, chcę bardzo ważyć słowa. Ja uważam, że w kwestii naszego bezpieczeństwa niektóre rzeczy muszą być w dyskrecji oczywiście, ale nie możemy ukrywać tych najważniejszych spraw.
0: Premier dodał, że jest zwolennikiem utrzymania podstawowej zasady NATO, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
3: Gdyby Rosja zdecydowała się na zaatakowanie, nie wiem, no, Estonii, to bylibyśmy kompletnie pozbawieni wyobraźni. My, szczególnie my Polacy, gdybyśmy powiedzieli, słuchajcie, na wszelki wypadek nie reagujemy, my musimy być w czołówce tych wszystkich, którzy będą mobilizowali NATO do natychmiastowych i twardych odpowiedzi, bo inaczej my będziemy następni w kolejce.
0: Donald Tusk dodał, że od kilku tygodni wiadomo, że Rosja szykuje się do eskalacji konfliktu z Ukrainą. Kluczowym okresem dla Rosjan ma być jesień i zima. Na początku tygodnia szef CIA John Ratcliffe odwiedził Moskwę. Ostatni raz wizyta jego poprzednika miała miejsce przed rozpoczęciem przez Rosję wojny na Ukrainie. Tymczasem prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu powiedział, że Ukraina zwiększy liczbę ataków dronowych na Rosję z 300 do 1000 dziennie. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława P., prezesa PKOL-u. Sprawa dotyczy płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli Zonda Krypto.
4: Radosław P. w zamian za wartościowy zegarek miał powoływać się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5: To było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez urząd, a dotyczące postępowania prowadzonego wobec giełdy kryptowalut.
4: Mówiła prokurator Anna Adamiak. Drugi zarzut dotyczy wycofania przez niego środków z giełdy Zonda Krypto w momencie groźby jej bankructwa.
5: To przestępstwo zaspokajania wierzytelności, należności. Jednym ze znamion oczywiście tego przestępstwa jest to, że dłużnik pozostaje w takiej kondycji finansowej, która grozi jego niewypłacalnością bądź upadłością.
4: Radosław P. nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Prokuratura w siedzibie PKOL i mieszkaniu zabezpieczyła zegarek, telefon i gotówkę. Radosławowi P. grozi do 8 lat więzienia za pierwszy i do 2 lat za drugi czyn. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Policja zatrzymała kolejne 3 osoby, mogące mieć związek ze śmiertelnym pobiciem 36-letniego kibica w Nowej Hucie. To 2 dorosłych i 1 nieletni. Zatrzymano ich na Słowacji, mówi podinspektor Katarzyna Cisło.
6: Naszym priorytetem było ustalenie tożsamości i to nam się udało, ustalenie tożsamości wszystkich 5 sprawców biorących udział w pobiciu i dążyliśmy do ustalenia ich miejsca pobytu. W tym momencie mogę powiedzieć, mamy 5 osób biorących bezpośredni udział w pobiciu 36-latka.
0: Do śmiertelnej bójki doszło 21 sierpnia. Mimo natychmiastowej pomocy życia ofiary nie udało się uratować. Tysiące wolnych terminów na badania profilaktyczne dla kobiet w Wielkopolsce. Pacjentki mogą umawiać się na mammografię czy test HPV w kierunku raka szyjki macicy, mówi Sebastian Krystek z NFZ.
7: W Wielkopolsce w tym momencie na pacjentki czeka 37 tysięcy wolnych terminów.

0: terminów na mamografię, 19 tysięcy wolnych terminów na test HPV-HR. Są również terminy na pierwszorazowe wizyty u kardiologa, ponad 3600.
1: Wrzesień będzie miesiącem profilaktyki zdrowotnej.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody, ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla mieszkańców województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, 9 powiatów lubuskiego, w tym Zielonej Góry i okolic. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu do 50 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie spadnie też grad. A jutro na termometrach od 19 stopni na północy, 23 w centrum, do 26 na południu kraju.
2: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. W Opolu, Kędzierzynie, Koźlu i Szczecinku umiarkowana. 35% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W pasie od Morza Pomorza Zachodniego i Trójmiasta przez Kujawy i Wielkopolskę po Dolny Śląsk ostrzeżenie przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Susza hydrologiczna utrzymuje się w większości polskich rzek. W lasach Lubelszczyzny, Wielkopolski i okolic Częstochowy duże zagrożenie pożarowe.
2: Klimat.
3: 6 minut po godzinie 21.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: No właśnie, w Polskim Radiu nie ma muzyki, my nie gramy, my mówimy, mówimy do państwa, mówimy z państwem, opowiadamy państwu o najróżniejszych rzeczach. No i teraz opowiemy o muzyce, bo o muzyce bez muzyki to jest ciekawa sprawa, prawda?
4: Weekend kulturalny.
5: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Proszę Państwa, w weekendzie kulturalnym w ubiegłym tygodniu powiedziałam Państwu, że zaproszę Państwa do innego miasta niż Warszawa i to będzie zaproszenie do Krakowa na niezwyczajne wydarzenie, ale nie wszyscy o tym wydarzeniu wiedzą, słyszeli, więc dzisiaj, uwaga, uwaga, dzisiaj na antenie Polskiego Radia 24 debiut w weekendzie kulturalnym Krakowa, Krakowa jako miasta, ale też Krakowa jako miejsca, w którym niezwyczajny festiwal. Ja zapowiem tak. W studio goście, za chwilę proszę Państwa, wszystko się wyjaśni. Mateusz Zubik, dyrektor artystyczny i pianista. Cześć Mateuszu.
6: Dzień dobry.
5: Kamil Białaszek, reżyser, przede wszystkim dużymi literami drukowanymi, reżyser, muzyk, raper i powiedziałam właściwie na własny użytek, że to jest taki facet, człowiek, raper, który miksuje wszystkie dziedziny sztuki ze wszystkim. Co ty na to powiesz, Kamil?
7: Dziękuję.
5: Dziękuję.
7: Dzień dobry i dziękuję.
5: No to bardzo krótko. Panowie, podobno na początku było słowo, bo hasło, z którym identyfikuje się Polskie Radio 24 brzmi słowem wszystko. Nie gramy muzyki, ale opowiadamy o muzyce tyle, ile możemy opowiedzieć, więc trochę opowiadamy obrazami. Ale w przypadku Silence Music Festival na początku była cisza. Pytanie do Mateusza. Jak ta cisza zainspirowała ciebie, żebyś ty spotkał Kamila, który zaczynał od rapowania i tutaj pseudonim Koza, to jest ta identyfikacja i powstało coś, co nie jest może, jakby tu powiedzieć, takim wydarzeniem mainstreamowym, ale wam wcale nie zależy na tym, żeby to był mainstream. Natomiast uwrażliwia, wskazuje takie nowe trendy, pomysły. Powoduje to, że człowiek zaczyna się zastanawiać, co w tej swojej bańce robi. Może by jednak wyskoczyć, poznać jakąś twórczość, której do tej pory nie widział, nie słyszał, nie oglądał. To proszę bardzo.
6: Od czego mam zacząć? Bo to było
5: od
6: tyle,
5: tej ciszy.
6: Tyle wątków,
5: od
6: że
5: od tej
6: już...
5: ciszy do wyboru,
6: dobra,
5: do koloru to wątki
6: to
5: dla
6: zaczynamy,
5: ciebie.
6: To zaczynamy od ciszy. No jak państwo widzą, czuliśmy, Kamil się od razu zaśmiał, każdy się czuje nieswojo w dzisiejszym świecie, jak słyszy przynajmniej parę sekund ciszy. No to jest sytuacja dosyć niezwykła.
5: To prawda.
6: Bym powiedział, na przestrzeni

0: tego, jak w ogóle nie chcę zabrzmieć jakoś patetycznie, ale tego, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze, nie wiem, 50 lat temu, ja nie mam prawa tego pamiętać oczywiście, natomiast przyspieszenie jest gigantyczne i mam wrażenie, że przebywanie przez chwilę samemu ze sobą w ciszy stało się jakimś kompletnym dyskomfortem dla ludzi, bo oni się wtedy trochę, tak jak z pandemią było, że jak ludzie byli w domu, to nagle jak pandemia się skończyła, to zaczęli jeździć do Ikei, bo zobaczyli, co się dzieje po prostu u nich w domach.
1: Zobaczyli innych ludzi.
0: Tak, ale też zobaczyli jakby, że ta szafka nie działa, nie wiem, tam łóżko się zapada i tak dalej. No w tym ferworze walki o wszystko codziennie, tego się po prostu nie widzi. Tak samo jest z ciszą. Znaczy,
1: wtedy
0: w pandemii
1: uważni.
0: Zapadła jakiegoś rodzaju cisza. Mhm. Jakiegoś rodzaju cisza. I nagle się zorientowaliśmy, wow.
1: Co z nią zrobić?
0: Co z tym zrobić? I mam wrażenie, że ludzie mają, znaczy ja przynajmniej, ja nie chcę za innych mówić, ale ja przynajmniej też mam takie wrażenie, że jak ja zastanę jakąś chwilę ciszy samemu ze sobą, oczywiście ciszy w, ja nie mówię o ciszy takiej zupełnej próżni kosmicznej, prawda, nie w tych kategoriach rozmawiamy, ale w czymś, co ja uważam za ciszę, no to zaczynają mi przychodzić do głowy różne rzeczy, które w takim normalnym, przebodźcowanym świecie, których ja nie dostrzegam i tak dalej, czasami to są bardzo trudne konfrontacje. I wydaje mi się, że to jest wielki brak jakby tego aspektu w naszym życiu, ponieważ on nas może doprowadzić do czegoś, to znaczy ta przestrzeń wyciszenia jakiegoś kontaktu w ogóle ze sobą, ona może zrodzić jakąś myśl, która potem może ponieść jakieś konsekwencje. Jeżeli tego nie ma i żyje się w totalnej bieżączce codziennie i tak dalej, no to uważam, że znaczy w ogóle do tworzenia muzyki, no ja też jestem pianistą, a może przede wszystkim jestem pianistą, to bez ciszy w zasadzie ja sobie nie wyobrażam procesu twórczego. Znaczy, jeżeli siadam przy fortepianie, muszę mieć jakąś taką wygodną przestrzeń, w której po prostu jestem w stanie usłyszeć to, co się wydobywa z tego fortepianu, plus to, co się z niego nie wydobywa, bo substancją naszej muzyki klasycznej jest w dużej mierze cisza. On to nas odróżnia w zasadzie od muzyki popularnej. No więc jakby trzyminutowa, prawda, pięciominutowa piosenka, w której cały czas się coś dzieje. W muzyce klasycznej tak nie jest.
1: A co się będzie wydobywało, jeśli chodzi o Silence Music Festival w Krakowie?
0: No przede wszystkim...
1: I jak się będzie wydobywało?
0: Patrzę na Kamila.
1: Kamil, pierwszy reżyser, proszę państwa, w studio Weekendu Kulturalnego, jak powiedział o sobie, ale zakapturzony. Czyli
0: zakapturzony.
1: Trendy, kaptur, bluza,
0: to jeszcze
1: proszę
0: zostało
1: bardzo.
0: Po panu Tadeuszu i po księdzu Robaku.
1: No chyba. Więc myślę, że to też jest jakieś odniesienie, bo Kamil też, czy to będzie twój debiut reżyserski na festiwalu?
2: Na festiwalu w Balicach byłem już 3 lata temu bodajże. Tak. Przy okazji pracy Oskara Sadowskiego, któremu asystowałem nad fragmentami opery Alla Muret La Mort. Teraz Mateusz zaprosił mnie do reżyserii koncertu Schubertowskiego na Silence Festival. Nazwaliśmy to prowizorycznie Bóg Bezdomny. Staram się wprowadzić elementy turpistyczne, brudne, uliczne i niewygodne do tej muzyki schubertowskiej, głównie opartej na Winterreise, którą aranżujemy i którą będziemy wykonywać w ramach tego koncertu w Pałacu w Balicach. To będzie pewnego rodzaju muzyczna podróż, która łączy ze sobą wątki, te, które w muzyce Schuberta często są pomijane, takie jak to, w jaki sposób umarł, na co umarł i dlaczego był na to chory. Mówimy tutaj o chorobie wenerycznej.
1: Dosyć odważnie, prawda? Jeśli chodzi o tego rodzaju tematykę dotyczącą ludzi, którzy łączeni są z muzyką klasyczną. Oni zawsze są jakoś tak na piedestale, prawda?
0: Ja się czasami zastanawiam, jakim cudem doszliśmy, wiem jakim cudem, XX wiek to spowodował, że ta muzyka nagle znalazła się w wielkich salach, filharmonia, które jakby mają pewien swój gorset taki...
1: Taką koturnowość i taką jednostronność bardzo.
0: I oczywiście teraz jest mnóstwo takich, powiedziałbym, trendów popularyzatorskich, muzyka klasyczna, to w ogóle nie o to chodzi, tylko raczej chodzi o to, żeby usłyszeć ją taką
1: tak
0: jaka
1: normalnie.
0: Ona jest.
1: Znaczy, ona miała też proste. Pod strzechami rozbrzmiewała, prawda?
0: Schubert Winterreise, premiera Winterreise wyglądała tak, że on siadł przy pianinie i zaśpiewał to od początku do końca sam, grając jednocześnie na pianinie nawet, nie na fortepianie, ale na pianinie w domu.
1: Różnica
0: u siebie.
1: Jest. między pianinem a fortepianem.
2: No wiadomo, dalej to były warstwy mieszczańskie.
1: No właśnie.
2: Jakby ta muzyka od zawsze miała pewną implikację klasową, wynikającą z tego, że były to albo warstwy średnie mieszczaństwa, albo właśnie klasa intelektualna i wyższa. Wydaje mi się, że odarcie przede wszystkim muzyki Schuberta, ale w ogóle muzyki klasycznej, czy kojarzonej z tego typu publicznością,

0: z właśnie takich implikacji i stworzenia przestrzeni, w której mogą zrozumieć przede wszystkim tę muzykę, obcować z nią we współczesny sposób, przez nową interpretację skumać, o co w ogóle chodziło temu Schubertowi, jaki był przekaz tych pieśni, jakie były implikacje emocjonalne też. Jeżeli mamy taką możliwość przekazania tego też ludziom, którzy wcześniej się z Schubertem nie zetknęli albo coś tam słyszeli kiedyś, ale jakoś ich to nie porwało, no to myślę, że jest to na to właśnie duża szansa w ramach tego projektu w Pałacu w Balicach na Silence Music Festival.
1: Ten projekt twój, reżyserski, tak go nazwę, żebyśmy odróżnili od w ogóle programu Silence Music Festival w Krakowie, to takie, no, z tego wszystkiego, o czym mówiłeś, jest jakaś dla mnie nie tyle intelektualny taka zmiana, nie bunt, ale takie przewartościowanie, co taka też destrukcja pewnej formy, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych stereotypów, jeśli chodzi o reżyserię teatralną, nawet jeśli ta reżyseria dotyczy muzyki klasycznej.
0: Znaczy, no dla mnie to podejście, które jest klasyczne...
1: No od rapu do Schuberta to jest trochę taka...
2: Jest bliżej niż się wszystkim
0: to
2: wydaje.
0: To znaczy, po pierwsze, po przearanżowaniu tych tekstów, piosenek, które występują w Winterreise i podłożeniu ich pod beat 4x4, okazuje się, że
1: jest
0: one
1: okay.
0: są... Tak, bardzo, bardzo łatwo wykonalne w formie punkowej, rapowej, w formie jakby bardziej utożsamionej ze współczesną piosenką, więc te teksty łatwo poddają się adaptacji. A co do w ogóle jakichś takich akcentów muzycznych, z których chcemy korzystać, czyli właśnie do punku, do kultury techno, do muzyki elektronicznej, no to wydaje mi się, że tego rodzaju aktualizacje mogą zachodzić tylko właśnie w takich przestrzeniach, jak właśnie festiwal Matiego, gdzie Mati też wkłada bardzo dużo pracy w to, żeby rzeczywiście unowocześniać poszczególne formy i poszczególnych wykonawców, gdzie w przestrzeni filharmonii po prostu nie ma za bardzo na to miejsca, żeby mieć takie eksperymenty.
1: Tak.
0: Więc jeżeli ktoś lubi taki eksperyment, lubi się otwierać na tego typu nowe interpretacje, w szczególności jeżeli chodzi o muzę Schuberta, zapraszamy Bóg Bezdomny, Kraków, Balice.
2: Wiecie, ale to też nie jest, wiecie państwo, przepraszam, to nie jest tylko tak, że chcemy przyjść i powiedzieć, no słuchajcie, patrzcie, no ta muzyka klasyczna to jednak jest cool, weź tam przyjedźcie do nas na weekend, po prostu damy wam prosecco
1: i
2: będziecie się dobrze czuć.
1: No
2: w ogóle tu nikt nie obiecuje tego, że się będziecie dobrze czuć, a szczególnie w przypadku tego spektaklu.
1: Bo to jednak jest jakiś dyskomfort, łamanie
2: pewnych
1: stereotypów.
2: W tym chyba chodzi, nie o to chodzi w doświadczaniu sztuki, tak mi się wydaje. I nikt nie ma co do tego wątpliwości, jak idzie do teatru, nikt nie ma co do tego wątpliwości, jak idzie do galerii sztuki, no ale wszyscy mają co do tego jakieś wątpliwości, jak idą na
1: muzykę. Festiwal muzyczny.
2: Tak, szczególnie
1: prawda?
2: Muzyki klasycznej.
1: Klasycznej.
2: No musi być przyjemnie, no w ogóle nie musi być przyjemnie.
1: Czasami jest
2: przyjemnie, czasami w ogóle jest nieprzyjemnie. I może wyjdziecie państwo z poczuciem jakiegoś dyskomfortu. Nie takiego, że będziecie się źle czuli fizycznie, bo będzie... Tylko z jakąś myślą, z jakąś refleksją, z czymś, co jednak może powodować w was no, niekoniecznie odczucie wyłącznie pozytywne.
1: Mati, to od 3 września do 4 października co się będzie działo? Będziemy odczuwali dyskomforty only? Czy
2: nie.
1: Też coś jeszcze innego się zadzieje?
2: Będzie dużo też sytuacji bardzo komfortowych.
1: No, to nie dlatego
2: moje,
1: nie stąd moje pytanie, żeby zapewnić sobie komfort
2: tak.
1: jakiś intelektualny i tak dalej, tylko co proponujecie, bo to będzie naprawdę szalenie taki, powiedziałabym, inny czas, innego rodzaju doświadczenia, takie trochę nomadowanie między różnymi dziedzinami sztuki.
2: Tak, tak, to prawda. Festiwal jest długi,
1: no
2: to też jest jego celem. To znaczy nie chcemy pokazywać, że to jest jakaś sytuacja okazjonalna, czyli obcowanie z tą muzyką, tylko raczej chcemy być dłużej po to, żeby jakoś się zakorzenić w jakimś ekosystemie i jakby być częścią życia niektórych przynajmniej ludzi, którzy do nas będą przychodzili. Zaczynamy 3 września od koncertu Jehudy Prokopowicza, wspaniałego pianisty. Akurat mam przyjemność wykładać w Akademii Muzycznej w Krakowie, on jest naszym studentem. Jehuda zagra 3 września Krakowskim Forum Kultury, pełny recital fortepianowy. Nazywać się on będzie Szapoba. Z jakiego powodu? Z takiego, że Jehuda, tak jak nasz reżyser z bycia zakapturzonym, Jehuda słynie z bycia zakapeluszowanym, ponieważ on...

0: No, ma
1: kocha kapelusze
0: styl.
1: I ma po prostu niesamowitą kolekcję tych kapeluszy.
0: Tak.
1: Zresztą te kapelusze się pojawią podczas tego koncertu. Potem mamy koncert, który nazywa się Krzysztof Florestan i Eusebiusz. Bardzo dziwnie. Dlaczego? Dlatego, że będziemy grali z Royal String Quartet. Ja i z Royal String Quartet będziemy grali Krzysztofa Pendereckiego. Oni zagrają trzeci kwartet smyczkowy. A dlaczego Florestan i Eusebiusz? Bo gramy kwintet Schumana. A tak się złożyło, że to jest kolejna osoba z pewnymi przypadłościami chorobowymi. Robert Schumann widział, znaczy nie wiem, czy ja nie jestem psychiatrą, ale wygląda to tak jak na jakieś, powiedziałbym, halucynacje. No, on miał dwie osoby w głowie. To był Florestan i Eusebiusz. Florestan był osobą raczej skłonną do wybuchów, jakąś taką, powiedziałbym, afektywną. Natomiast Eusebiusz miał w sobie dużo melancholii.
0: I
1: no
0: wszystko...
1: i on te postaci miał w głowie, po prostu one mu towarzyszyły całe życie.
0: I to jest twórczość.
1: Tak, i to jest
0: też
1: twórczość. Bardzo dużo tego jest, bardzo dużo tego słychać u niego w ogóle w jego twórczości. Dalej mamy koncert, proszę państwa, żebym się nie mylił, 24 smutki to nasza zwykła doba. Od wiersza Brzechwy. Będziemy grali
0: wiersz. Kto to wynalazł ten wiersz?
1: Świetny wiersz.
0: To, w ogóle
1: to chyba śpiewał kiedyś Grzegorz Turnał. Ja miałem pomysł, żeby zagrać różne 24, bo to jest magiczna liczba w muzyce, no i w ogóle w kalendarzu i tak dalej.
0: Polskie Więc, Radio 24, no,
1: Polskie
0: witamy.
1: Radio 24 albo 25.
0: Tak.
1: I pomyślałem sobie, no, że potrzebny jest tam jakiś leitmotiv, który to wszystko spina w dosyć taki niezobowiązujący sposób. No i przyszedł mi do głowy ten wiersz. Będziemy grali, proszę państwa, tam będzie paru muzyków, bo to jest w zasadzie 8 koncertów w przeciągu 2 dni.
0: Wow.
1: I to będzie Aleksander Mocek na klawesynie, Aurelia Wiszowa na fortepianie, Piotr Kowal na fortepianie, Tomasz Marud na fortepianie i Robert Bachara na skrzypcach. I zagramy 24 preludia i fugi Jana Sebastiana Bacha z pierwszego tomu, 24 preludia, po 12 każdy, Kowal 12, Wiszowan 12, Debussy'ego, zagramy też 24 preludia Chopina, 24 kaprysy Paganiniego, zagra Robert Bachara, prawdopodobnie na skrzypcach historycznych. Dla melomanów to jest nie lada, że tak powiem, sytuacja, dlatego że tego nikt na historycznych instrumentach nie gra, bo się wszyscy go boją grać to na jelitach, a nie na metalu. I jeszcze o kimś zapomniałem, 24, Debussy był, Chopin był,
0: reszta na stronie internetowej.
1: Reszta na stronie internetowej, ale to jest po prostu straszny wstyd. No,
2: to tak jest imponujące, że to z głowy powiedziałeś.
0: Bardzo. Mateusz Zubik, prawdziwy dyrektor Silence Music Festival w Krakowie, proszę państwa. Pianista.
1: Tak,
0: jak
1: no,
0: dodaję.
1: No, może to tyle. No nie pamiętam, co jest
0: Czyli
1: dalej.
0: Odsyłamy na stronę internetową.
1: Odsyłamy na stronę internetową, ale jak już zacząłem, to ja muszę skończyć. Już teraz będzie coraz szybciej. Czyli dalej mamy Ślimaki po polsku, proszę państwa. Dlaczego Ślimaki? Bo będzie kuchnia francuska, kulturę stołu, tak jak to zresztą było we Francji, gdy łączymy z kulturą muzyczną, także no, można przyjść i też nie jeść kolacji. Na pewno nie wyjdziecie państwo głodni zewnętrznie i wewnętrznie. Dalej.
0: Dla ciała i do ducha.
1: Dalej, siedzący tutaj Kamil Białaszek. Zaczynamy dzień później próby i 18, 19, 20 Bóg bezdomny. Spektakl w ogóle będzie chodzony. Tam nie ma takiej formuły, powiedziałbym, stałej, że jest scena i publiczność. My wszyscy idziemy za głównym bohaterem, idziemy za muzyką, idziemy za Schubertem, idziemy za narratorem, demonami, Lubą, bezdomnym, basenikiem dziecięcym i różnymi innymi rzeczami.
2: Tak, to
0: Kamil,
2: jest rodzaj takiej muzycznej podróży z Schubertem, której, tak jak powiedziałem, już łączymy gatunki, ale to, czego nie opisałem, to, że formą tej inscenizacji jest podróż. Przychodzimy jej razem z głównym bohaterem.
1: Bo nie powiedzieliśmy, przepraszam, że ci przerwę, bo nie powiedzieliśmy w ogóle, na czym to jest oparte, a chyba to jest kluczowe, na Winterreise Schuberta, czyli podróży zimowej.
0: Podróż zimowa. Tak.
2: Więc ten rodzaj inscenizacji opiera się na podróży, to znaczy przychodzimy i od pierwszej sceny, od pierwszej nuty właściwie podróżujemy za głównym bohaterem i muzyką Schuberta przez ogrody pałacowe Pałacu Radziwiłłów w Balicach. Wchodzimy też do wnętrza. Całe to wnętrze tak naprawdę będzie w pewnym sensie przearanżowane, zainscenizowane pod te sytuacje, które będziemy tam odgrywać. Będą elementy tańca, tańca współczesnego, które będą połączone właśnie z inscenizowanymi utworami Schuberta. Starałem się opisać pewną historię, która jest sprowadzeniem uniwersalnych archetypów występujących u Schuberta, bez słów, bez jakiejś tam dodatkowej narracji, przegadywania tego, bo tak naprawdę przede wszystkim chodzi o muzykę, a słowa i tak już są w pieśni.
0: Tak.
2: I to słowa tych pieśni są najważniejsze.
0: Czyli choreografia wszystko wyraża.
2: Tak, tak. I przetłumaczyliśmy też parę z utworów właśnie z Winterreise Schuberta, żeby wykonać je też po polsku w formie
1: Przetłumaczył
2: bardziej...
1: Jacek Denel, może tak?
2: Tak. My tylko ich użyliśmy. W taki sposób, żeby można było zarezonować, w ogóle jak ktoś nie rozumie niemieckiego na przykład.

0: przykład, to można też dowiedzieć się, o czym są te piosenki.
1: Bywa.
0: Więc wydaje mi się, że są to naprawdę ciekawe, interesujące propozycje dla ludzi, którzy z Schubertem chcą się zapoznać bliżej.
1: No, czyli rozumiem, że Silence Music Festival to taka nowa formuła, nowa dla tych, którzy po raz pierwszy być może o tym festiwalu usłyszą, tak, albo zapraszamy, żeby się zjawili.
2: No wiecie, my jesteśmy młodzi bardzo.
1: Bardzo, tak, bo festiwal...
2: Znaczy festiwal generalnie w Balicach koncerty odbywają się już od 12 lat.
1: Bo to jakaś historia temu towarzyszy.
2: Tak. Bo tam były koncerty kameralne, bardzo zresztą na wysokim poziomie, które realizowała moja współpracowniczka, w tym momencie dyrektor honorowa, taką jej, że tak powiem, u siebie funkcję nadaliśmy, Basia Łepik-Sobaniec, która zaczęła to robić tam w Balicach. No i potem jakoś tak to wyszło, że ja się dołączyłem do tego i zaczęliśmy robić trochę inne rzeczy, wychodzić trochę też poza Balice, które kochamy i one zawsze będą jakby sercem i taką, powiedziałbym, osią tego wszystkiego, bo to jest dosyć magiczne miejsce, tam się też nie mieści jakoś bardzo dużo ludzi i to jest duża zaleta.
1: Bo to można, taka kameralność w pewnym sensie.
2: Tak, bo można, są i koncerty duże, w których może uczestniczyć bardzo dużo osób, ale są też koncerty mniejsze. I jeszcze muszę skończyć, bo zacząłem mówić o line-upie i po prostu jak nie skończę, to wyjdę stąd i będę po prostu...
1: To proszę zakończyć.
2: Nie dam rady. Potem mamy dwa ostatnie koncerty po Kamilu. Na koniec czasu, to jest ostatni koncert w Pałacu Radziwiłł w Balicach. I tutaj są dwa komponenty tego koncertu. Będzie kompozycja, którą zamówiliśmy u znakomitej kompozytorki Estery Wityńskiej. I ta kompozycja będzie kompozycją na 13-letnią tancerkę akrobatyczną i wiolonczelę solo. I one, te panie dwie, te konkretne osoby, Alicja Południak, tancerka, i Basia Łepik-Sobaniec, wiolonczelistka, będą wykonywały je co roku przez 17 następnych lat do ukończenia 30 roku życia tancerki.
1: Projekt.
2: Trudno,
1: bardzo,
2: no
1: taki
2: syrograf,
1: live.
2: Tak sobie wymyśliłam, one się zgodziły. Teraz one mają problem, a nie
1: no
2: ja.
1: Tak, czyli przez tyle lat.
2: 17 lat,
0: potem
2: co roku grały to.
1: Tak.
2: I tak czyli się będą starzały.
1: To będzie z upływem czasu i tak, też zmiana będzie,
2: Basia,
1: bo na pewno
2: będzie miała
1: będą
2: chyba
1: inaczej.
2: Około 70 parę lat, jak skończy, a Alicja powinna mieć 30. No,
1: podpisały,
2: rzeczy.
1: Załatwione. Tak. To teraz jeszcze...
2: A potem na koniec czasu, czyli właśnie kwartet na koniec czasu Oliwiera Messiena, dzieło napisane w obozie jenieckim, nazistowskim, jedno z największych arcydzieł wszechczasów w ogóle, jakie kiedykolwiek powstały, i tam prawykonane w ogóle w tym obozie jenieckim. Takie miał instrumenty i on to prawykonał. No to jest niesamowita jakby historia. Więc na koniec czasu, a następnie koncert gwiazdy, jednego z moich ulubionych pianistów, Georgi Gigaszwili z Gruzji, w Hevre, w nietypowym miejscu, bo zamieniamy restaurację, klub, jakim jest Hevre, a w sumie to jest stary dom modlitewny żydowski. Zamieniamy w salę koncertową i tam Lista i Chopina zagra Georgi Gigaszwili. Koniec, kropka.
1: Wspaniale, proszę Państwa, zapraszamy, a teraz już na zakończenie, bo musimy kończyć to zaproszenie do Krakowa na Silence Music Festival. Panowie, dlaczego powinniśmy przyjechać, warto przyjechać. No, wspaniała przygoda nas czeka, że musimy przyjechać do Krakowa. To może Mati,
2: jeżeli chcecie
1: dyrektor
2: doświadczyć,
1: pianista.
2: Jeżeli chcecie
1: festiwalu.
2: Doświadczyć czegoś, czego nie doświadczycie naprawdę nigdzie indziej, jeżeli chcecie posłuchać muzyki w taki sposób, w jaki jeszcze jej nie słuchaliście, to wydaje mi się, że warto przyjechać.
1: Kamil?
0: Ja Państwu powiem szczerze tak. Ja byłem w Pałacu w Balicach i jeżeli jest jakieś miejsce na tym świecie, w którym chciałbym obcować z muzyką klasyczną, to jest właśnie to miejsce.
1: Kamil Białaszek, reżyser, muzyk, raper, koza. Artysta, choć nie lubi o sobie tak mówić. I Mati Zubik, dyrektor artystyczny, pianista festiwalu Silence Music Festival. Przypomnę, od 3 września do 4 października, Kraków.
2: Wstęp bezpłatny.
1: Właśnie, to jest też ważna informacja.
2: Znaczy ja nie znam innej imprezy,
1: proszę,
2: która ma taki line-up, a
1: proszę.
2: Jest za darmo.
1: Proszę uprzejmie zapisać w swoich elektronicznych, tradycyjnych notesach nie tylko weekend, tak zwane city break, ale właśnie czas na Kraków i to Silence Music Festival. Dziękuję panowie za wizytę, dziękuję. Warszawa pozdrawia Kraków, dziękuję Państwu.
2: I Balice,
1: właśnie. Miłego Dziękujemy. Czasu Państwu życzę.
2: Dzięki.
3: Weekend kulturalny.
4: Reklama.
3: Ależ się.
4: śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo, ci.

0: I panowie z Media Expert!
1: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 21.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Konieczna jest budowa wspólnoty, która nie jest oparta na strachu, nienawiści i agresji, mówił na kampusie Polska premier Donald Tusk. Apelował do zgromadzonej w Olsztynie młodzieży o odpowiedzialność za przyszłość kraju. Nacjonalistyczną prawicę określił fundamentalnym zagrożeniem dla niepodległości państwa polskiego.
4: Partia Brauna, część partii Bosaka, część PiSu to są ludzie, którzy Polskę sprzedadzą w 5 minut, czy z głupoty, czy dla zdrady, czy dla pieniędzy, czy dla ideologii jakiejś przeraźliwej, ale to będzie oznaczało tak naprawdę realne zagrożenie dla fundamentów naszego państwa.
3: Kampus Polska Przyszłości potrwa w Olsztynie do niedzieli. W przyszłorocznym budżecie nie ma pieniędzy dla Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia Dariusz Szostek, który zasiada w instytucji od kwietnia, tłumaczy, że zgodnie z przepisami budżet Trybunału uchwala Zgromadzenie Ogólne. To jednak się nie odbyło, bo prezes Bogdan Święczkowski zakwestionował status czworga nowych sędziów wybranych przez Sejm w marcu.
5: Zostało zerwane pierwsze posiedzenie przez pana prezesa, a w drugim posiedzeniu, gdzie była kwestia dyskusji nad budżetem, pani sędzia Korwin-Piotrowska, która została wpuszczona raz tam. Zostali uznani nie jako sędziowie, członkowie Zgromadzenia Ogólnego, ale jako goście.
3: W przyjętym przez rząd projekcie budżetu na przyszły rok priorytetami są ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i inwestycje. Minister finansów poinformował, że 274 miliardy złotych przeznaczono na służbę zdrowia. Komisja Europejska przekazała 2 miliony euro pomocy humanitarnej Nepalowi, który nawiedziły katastrofalne powodzie i osuwiska błotne. Znaleziono ponad 500 ciał, 2000 osób jest uważanych za zaginione. Choć wsparcie dla poszukiwanych jest potrzebne, poszkodowanych jest potrzebne. Społeczność międzynarodowa musi myśleć o długofalowej pomocy dla Nepalu, mówi ambasador Tomasz Łukaszuk.
6: Mówię tutaj o służbach ratowniczych, o całej sieci lokalnych instytucji, które powinny być wyposażone w odpowiednie instrumenty, nie tylko do pomocy już po kataklizmie, ale również instrumenty, które mogłyby ostrzegać lokalną ludność i turystów.
3: Czerwony Krzyż szacuje, że tragedia dotknęła ponad 90 tysięcy osób. Są to nie tylko mieszkańcy terenów, które zostały spustoszone przez powódź, ale też wielu mieszkańców miejscowości odciętych od świata. Hiszpańska policja zatrzymała w Alicante Polaka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. 55-letni mężczyzna był poszukiwany za przestępstwa usiłowania zabójstwa, uprowadzenia oraz nielegalnego posiadania broni. Oprócz niego zatrzymano jeszcze 3 obywateli Szwecji.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: To już 33 minuty po godzinie 21.
2: Stan dnia.
8: A my połączyliśmy się z panem Adamem Traczykiem, dyrektorem More in Common Polska. Witam pana bardzo serdecznie.
9: Dobry wieczór, panie dyrektorze, dobry wieczór państwu.
8: Panie dyrektorze, zna pan takie powiedzonko, ucieczka do przodu?
9: Znam.
8: No i chyba mamy teraz żywy przykład ucieczki do przodu, bo nagle okazało się, że prawie jak u Barei, żaden z polityków Prawa i Sprawiedliwości, prawej strony sceny politycznej nie zna głównych bohaterów ostatniej dużej afery. No, okazuje się, że to nie wiem, nie widziałem, nie spotkałem się, nie znam, nie rozmawiałem.
9: No właśnie, ciekawa sprawa, prawda? Osoba, która dość prominentny sposób obcowała z politykami Prawa i Sprawiedliwości, nagle okazuje się być, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, okazuje się być taką polityczną sierotą.
8: No i się zastanawiam wobec tego, na czym polega problem pana Krala, który jako przedstawiciel właściciel wielkiej firmy finansowej, no, mamił polityków prawej strony sceny politycznej, organizował im różne eventy, opłacał te eventy, przekazywał

0: Datki na rzecz niektórych fundacji związanych z prawą stroną polskiej polityki. I co? I cisza.
1: No właśnie, i możemy sobie teraz zadać pytanie, czy te kontakty, których teraz, od których się starają politycy prawicy odcinać, czy też je wypierać, były z naiwności, z wyrachowania, z chęci obejścia w jakiś sposób też prawa, ale chyba też nikt nie ma wątpliwości, że to wypieranie nie będzie skuteczne. Wydaje się, że ta sprawa jest na tyle przejrzysta, że takich, można powiedzieć, dowodów rzeczowych, w sensie nawet dowodów obecności pana Krala w tych środowiskach i też takiego, można powiedzieć, no, goszczenia też pana Krala w tych środowiskach, także w prawicowych mediach, bo nie mówimy tylko o prominentnych politykach prawej strony, ale także o największych prawicowych mediach. No trudno, wiadomo, że rada, która jest udzielana złodziejowi, że jak złapią cię za rękę, to krzycz, że to nie twoja ręka, no jest tutaj w jakiś sposób na pewno aplikowalna, ale czy będzie skuteczna? Tu mam poważne wątpliwości.
0: No tak, ale można zrobić to, co jest robione w dalszym ciągu. Wszystko wina Tuska i to, że doszło do afery związanej z kryptowalutami, to jest wina Tuska przecież.
1: No tak, być może niedługo usłyszymy, że to sam premier Tusk kupił te bilety na Ibizę jednemu z najbliższych współpracowników Prawa i Sprawiedliwości.
0: No już takie memy, panie dyrektorze, ukazują właśnie, że to sam Donald Tusk to zorganizował, te wszystkie spotkania, te wszystkie wizyty. Zastanawiam się, może brał udział też w zakupie zegarka dla pana P. O, bo teraz już trzeba mówić pan P.
1: Tak, jeszcze obecny prezes Polskiego Związku Olimpijskiego, pan Komitetu Olimpijskiego, pan P. No ale właśnie to widać też, że śmiejemy się trochę z tej sytuacji, tak? Że żartujemy sobie. I to pokazuje też, jak oczywista jest ta sprawa i jak absurdalne są te próby teraz tłumaczenia się też przez polityków prawicy. Obecny rząd pod wodzą Donalda Tuska starał się w jakiś sposób uregulować też branżę kryptowalut. Ustawy uchwalane przez Sejm były notorycznie wetowane przez prezydenta, a podtrzymanie tego weta było gwarantowane przez Prawo i Sprawiedliwość i inne siły prawicy. Więc naprawdę jest coś, co Amerykanie nazywają smoking gun, czyli na dobrą sprawę taką bronią, z której jeszcze dymi. Więc naprawdę trudno będzie tutaj partiom prawicowym, politykom prawicowym odkręcić tą aferę, czy tak ją zakręcić, żeby rozmyć tą odpowiedzialność, no bo sytuacja wydaje się być po prostu aż tak klarowna.
0: Jak pan uważa, czy obecna sytuacja w jakikolwiek sposób dotknie prezydenta Nawrockiego? No bo jednak te trzy weta, to bardzo twarde stanowisko, które za każdym razem przedstawiał, mówiąc, że to naruszenie wolności gospodarczej, że naruszenie prawa wyboru i w ogóle wolności. No i nagle... ten, który zarządzał firmą, no może wolność stracić, prawda? A osoby z najbliższego kręgu, no chociażby pan P, no też grozi im utrata owej wolności.
1: No dokładnie tak. Myślę, że to jest jeden z większych rys wizerunku prezydenta Nawrockiego w dotychczasowej jego piastowaniu tej funkcji. No bo znowu nie było to jedno weto. To były trzy weta. To były trzy próby uchwalenia tej ustawy. Za każdym razem odsyłane z powrotem do Sejmu. Były próby przełamania tego weta w Sejmie. Więc prezydent w dość znaczący sposób stanął murem za tym środowiskiem, za tą branżą, więc oczywiście nie bezpośrednio, nie w żaden sposób, w sposób prawny, ale w sposób polityczny, no na pewno będzie też ponosił konsekwencje tej afery i będzie musiał się i będzie na pewno konfrontowany z pytaniami, dlaczego? Skąd wynika to właśnie jego nieprzejednane stanowisko i ta niechęć do uregulowania branży kryptowalut?
0: No tak, ale środowisko prawej strony sceny politycznej, które jest twardo stojące za prezydentem. Sądzę, że takich pytań nie będzie zadawało. To musiało być jakieś naprawdę bardzo poważne przełamanie tej bariery. No na pewno

0: No te pytania będą zadawane przez drugą stronę bardzo intensywnie, tylko czy to przekona ową prawą stronę, że może jednak warto się przyjrzeć, jak tutaj te przepływy interesów się odbywały, bo można powiedzieć no już teraz, że istniały pewne przepływy interesów pomiędzy politykami a zondą krypto.
1: No właśnie, wydaje się, że jak to się popularnie mówi, sprawa jest rozwojowa i o ile jeszcze kilka tygodni temu mogliśmy myśleć o sprawie zonda krypto jako no, nieuczciwego biznesu, tak? Oszusta, który naciągnął sporą grupę Polaków na i spowodował znaczące straty finansowe, no to teraz odkrywamy kolejną można powiedzieć szatę tej afery. No mamy dziwne relacje właśnie z politykami prawicy, z prominentnymi politykami prawicy, z nominatami, z jednoznacznym poparciem prawicy, no jak właśnie wspomniany pan P. Więc ta sprawa może być, że to jest i rozwojowa, i gęstniejąca w jakiś sposób. Więc z czasem pewnie będzie coraz trudniej unikać tych kłopotliwych pytań, uchylać się od tej odpowiedzi, szczególnie w przypadku też prezydenta budującego taki wizerunek jednak twardego gracza, gotowego do konfrontacji. No, ciągłe uniki, być może nawet to wystarczy, żeby ta rysa na wizerunku stała się jeszcze głębsza.
0: Czy sądzi pan, że to spotkanie z młodymi ludźmi, około 3000 młodych ludzi, to ono w jakikolwiek sposób rozmyje sprawę zonda krypto i młodzi ludzie, chociaż to i zonda, w ogóle kryptowaluty są skierowane tak naprawdę do ludzi młodych, do młodego pokolenia, ale czy to w jakikolwiek sposób zmieni to postrzeganie afery zonda krypto i udziału prawej strony sceny politycznej?
1: Tak, myślę, na pewno nie. Jakby jest to zbyt koniec końców małym profilu, żeby faktycznie taką aferę przykryć. Ja jestem w ogóle bardzo ciekaw, czy wśród tych uczestników nie znajdzie się też śmiały, który rzuci, można powiedzieć, też rękawicę prezydentowi i spyta się go o te weta. Wiemy chociażby z, można powiedzieć, konkurencyjnej, ale też prekursorskiej imprezy tego stylu, czyli właśnie z kampusu Rafała Trzaskowskiego, że politycy związani w jakiś sposób z Koalicją Obywatelską często byli konfrontowani właśnie z własnego środowiska, z niedociągnięciami, z jakimiś swoimi błędami i musieli się z tych właśnie błędów i niedociągnięć też przed swoimi wyborcami, swoimi sympatykami tłumaczyć. I zastanawiam się, czy być może wśród tych kilku tysięcy tych uczestników prezydenckiej imprezy znajdzie się przestrzeń i znajdzie się też śmiały, który także o to zapyta.
0: Niektórzy właśnie dziennikarze się też od dłuższego czasu już, jak tylko padły pierwsze propozycje zorganizowania takiej imprezy, to zadawali pytanie, czy znajdą się młodzi ludzie właśnie, którzy zadają trudne pytania, bo to są tak zwane trudne pytania i politykom czasami jest bardzo trudno na nie odpowiedzieć. No dobrze, to teraz spróbujmy przyjrzeć się Trybunałowi Konstytucyjnemu, który nie dostanie pieniędzy. Minister finansów zapowiedział, że w budżecie Trybunał Konstytucyjny nie został ujęty, bo nie dostarczył odpowiednich dokumentów. A między innymi tym odpowiednim dokumentem jest uchwała sędziów Trybunału Konstytucyjnego mówiąca o wydatkach, dochodach i przepływie pieniędzy. Czyli tak zwane zgromadzenie, tutaj, to się nazywa zgromadzenie ogólne sędziów.
1: Tak jest. I mamy tutaj kolejną odsłonę tego sporu o, w tym wypadku legalnie wybranych sędziów, czwórkę legalnie wybranych sędziów przez obecny Sejm, od których prezydent z niewyjaśnionych przyczyn nie chciał odebrać ślubowania. W następnej kolejności nie uznawani są przez obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. I to wszystko nam pokazuje, że ta sytuacja też wokół Trybunału. Zresztą tak jak poprzednio mówiliśmy, także gęstnieje i widać, że zbliżamy się też do takiej sytuacji, w której faktycznie, i zresztą zapowiadał to także dzisiaj Donald Tusk w swoim przemówieniu,

0: w czasie kampusu Polska Przyszłości, że zbliża się do jakiegoś takiego przesilenia, zbliża się do takiego być może rozstrzygnięcia, albo przynajmniej próby rozstrzygnięcia tej sytuacji i konfrontacji wokół Trybunału, no bo faktycznie chyba już wszyscy widzimy, że ta sytuacja wokół Trybunału jest no, nie tylko ustrojowo, ale też politycznie coraz trudniejsza do zniesienia. Trybunał staje się wydmuszką, jest organem, który w żadnym stopniu nie pełni swojej konstytucyjnej roli, nie wypełnia tych zadań, która konstytucja mu powierza i przewiduje w polskim systemie polityczno-prawnym. No i faktycznie wydaje się, że albo stoimy przed wyborem, albo pozwalamy, aby ten Trybunał sobie stopniowo obumierał jako instytucja też kontrolna nad politykami, no albo jednak zostanie podjęta próba, no co zdaje się zapowiada też premier Tusk właśnie, no jakieś naprawy tej instytucji.
1: Trybunał Konstytucyjny jest nazywany jedną z świętych krów budżetowych, no bo jest kilka instytucji, tych najważniejszych instytucji w państwie, w które są właściwie tak finansowane, że ile zażądają, to otrzymują, bo tak naprawdę nikt nie chce tego statusu tych instytucji naruszyć. Tutaj należy też wspomnieć o kancelarii prezydenta i dość szokującej informacji. Dziennie kancelaria prezydenta nas, podatników, kosztuje 1 000 000 zł.
0: No spore kwoty, ale w przypadku też Trybunału widzimy, że nawet w takiej, można powiedzieć, uprzywilejowanej sytuacji z punktu widzenia no, prawno-finansowego, można doprowadzić do sytuacji, w której faktycznie dochodzi do pewnego no, momentu zawieszenia, niepewności, niewiedzy, co dalej z tą instytucją. Wydawałoby się, że no, uchwalenie czegoś tak banalnego, czy przeprowadzenie tak banalnej procedury, jak właśnie zebranie ogólne sędziów, no, nie powinno wzbudzać większych kontrowersji. No ale właśnie,
1: ale politycy,
0: a w tym wypadku no, nieodebranie ślubowania od tych sędziów przez prezydenta, a następnie no, nieuznanie tego ślubowania, które ci sędziowie zgłosili, no pod nieobecność można powiedzieć prezydenta, wobec prezydenta, ale pod nieobecność prezydenta nie zostało uznane. No i jesteśmy w takim zawieszeniu i trochę jesteśmy w sytuacji takiego Trybunału Schrödingera. On trochę jest, a trochę go nie ma.
1: No tak, i z tym Trybunałem jest o tyle problem również, że niepublikowane przez rząd, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, one nie są w obiegu prawnym. No nie istnieje, ich nie ma. Z drugiej strony no, rząd no, opiera się na wyrokach Trybunałów Europejskich i Sądów Europejskich, które jasno i czytelnie mówią o obecnej sytuacji naszego Trybunału Konstytucyjnego. Ale jeżeli pan pozwoli jeszcze o zgromadzeniu ogólnym sędziów, no może tutaj też istnieć obawa, że jeżeli to zgromadzenie zostanie zwołane, to prezes Trybunału Konstytucyjnego, były prokurator, najbliższy współpracownik ministra Ziobry może polec po prostu, no i może stracić funkcję.
0: No tak, ale tak działa w demokracji działa struktura i pewnych instytucji. No na tym to polega. Raz jedna opcja ma większość, raz druga opcja ma większość. Nikt nie jest do swojego stołka przyspawany. I oczywistym jest to, że intencją polityczną prawej strony i także prezydenta jest to, żeby mieć trybunał, który jest no, po jego stronie, który wypełnia też tą polityczną wolę prezydenta i szeroko pojętego obozu prawicowego. No ale niestety trzeba się pogodzić też z elementarnymi zasadami demokracji. Nie zawsze ma się większość, nie zawsze w każdej każda instytucja jest podległa. No i w tym wypadku, zgodnie z pewnym cyklem po prostu też wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, no znajdujemy się w sytuacji, w której za chwilkę większość będą mieli przedstawiciele wybrani przez obecną władzę. No i to powinno być w państwie demokratycznym przez przedstawicieli narodu także respektowane.
1: Dobrze, wobec tego przyjrzyjmy się budżetowi, ale jeżeli pan pozwoli, to jeszcze przed budżetem weta prezydenta zostało zawetowanych ostatnio Dzisiaj, tak. Zostały zawetowane trzy ustawy. No jedna dotyczy e-dziennika i tutaj kancelaria

prezydenta, ale i też prezydent mówią, że rzecz bardzo potrzebna, ale za dużo informacji i po prostu brak zabezpieczeń i tak dalej, i

0: technologiczne i ewentualnie prezydent woli, aby taki stan rzeczy pozostawał, aby to nie Polska odzyskała w pewnym sensie też suwerenność cyfrową, aby to polskie systemy były podstawą właśnie takiego takich rozwiązań, w tym wypadku no właśnie e-dziennika, a woli, aby robiły to firmy zagraniczne i dobrze na tym zarabiały, no bo przecież obecnie właśnie zarabiają, a rodzice płacą za korzystanie z tych funkcjonalności. Więc dla mnie osobiście no, niezrozumiała decyzja. Bardziej zrozumiałbym, gdyby prezydent faktycznie utożsamiał się jako lobbysta zagranicznych firm technologicznych, a nie jednak prezydent, któremu zależy na tym, aby to polskie technologie funkcjonowały w tym wypadku w polskim szkolnictwie, żeby Polska odzyskała po prostu na takim też elementarnym poziomie pewną zdolność do zachowania suwerenności cyfrowej.
1: Tak. Suwerenność cyfrowa, Meta została oskarżona, rząd polski żąda miliarda odszkodowania. No ciekawe, czy ta informacja już do Mety dotarła i ciekawe, czy dotarła do prezydenta Trumpa i jaka będzie reakcja prezydenta Trumpa, czy prezydent Trump znielubi Polskę.
0: No, być może jest to walka, którą trzeba stoczyć, bo faktycznie jest tak, że Meta, jak też inne platformy społecznościowe, jak to się mówi, ale częściej one są bardziej antyspołecznościowe niż społecznościowe, no, wykorzystują czy pozwalają na nielegalne praktyki, na oszustwa, na których zarabiają nie tylko oczywiście w sposób nielegalny no, twórcy tych oszustw, ale też pośrednio przecież zarabiają i to niemałe pieniądze właśnie te platformy, no, w jaki sposób stają się współodpowiedzialne właśnie za reklamy, za no, zachęcanie czy ściąganie jakby klientów do tych oszukańczych praktyk. No więc jesteśmy tutaj faktycznie w bardzo ciekawym sporze, gdzie no, polski rząd w osobie wicepremiera Gawkowskiego, ministra cyfryzacji, faktycznie podjął tą rękawicę i interweniuje na dość no, wysokim poziomie i stara się faktycznie tutaj wejść w ten spór, ale w jak najbardziej słusznej sprawie. Konsekwencje polityczne dzisiaj są trudne przecież do oszacowania, no ale też umówmy się, 250 milionów euro to nie jest kwota, która zachwieje takim koncernem jak Meta, więc może też ważniejszy jest pewien walor symboliczny takiego kroku i pewnego no, zachęcenia, przymuszenia też Mety do ukrócenia takich procedur. I być może no, Donald Trump w tym wypadku pozostanie niewzruszony.
1: No tak, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że w Stanach Zjednoczonych toczą się procesy. Teraz ma być podpisana ugoda. Są propozycje wielomiliardowych odszkodowań wypłaconych przez Metę, tudzież w innych krajach europejskich też tego typu akcje są organizowane. No i być może ten ogólnoświatowy nacisk i też amerykański, społeczeństwa amerykańskiego spowoduje to, że prezydent Nawrocki złamie się i wreszcie zgodzi się na podpisanie ustawy dotyczącej platform cyfrowych i bezpieczeństwa na tych platformach naszej polskiej ustawy.
0: No właśnie, chyba widzimy faktycznie, że jesteśmy w takiej sytuacji, w której no, troszeczkę przelewa się czara goryczy i faktycznie ta władza i nieposkromiona też chciwość platform cyfrowych no, doszła do jakiejś granicy, która dla społeczeństw staje się już nieznośna. I wydaje się, że ta sprawa, która toczy się, czy ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie faktycznie stany poszczególne weszły w zasadniczy spór z platformami cyfrowymi, no, z głównym argumentem, że są one tak zaprojektowane, aby uzależniać od korzystania z nich. Tak samo jak alkohol, papierosy, inne
1: tak.
0: Używki. Więc faktycznie, i mówimy tutaj oczywiście nie tylko o Stanach, które są rządzone przez demokratów, ale także przez republikanów. No i to pokazuje, że ta sprawa powoli staje się, no taki można powiedzieć, że wytwarza się wokół niej pewien ponadpolityczny konsensus i faktycznie być może jest to jakiś sygnał, że to jest ten moment, kiedy warto tym platformom cyfrowym rzucić jednak wyzwanie.
1: Panie dyrektorze,

0: Już na sam koniec, bo zostało nam 1,5 minuty. Ja wiem, na 1,5 minuty na tak ważny temat. Budżet. Prezydent określił, że to jest dziurawy budżet, ale tak polski system jest konstytucyjny skonstruowany, że prezydent nie może zawetować budżetu.
1: No właśnie, a poza tym, jeżeli faktycznie jest dziurawy w opinii pana prezydenta, to pan prezydent sam się do tych dziur przyczynił, wetując ostatnio szereg ustaw, które miały no, zapewnić wpływy do budżetu.
0: Mówi pan o tych 8 miliardach, które w ocenie międzynarodowych instytutów badawczych i organizacji finansowych nie wpłynęły do kasy państwa polskiego.
1: Dokładnie tak. I prezydent, wetując tę ustawę, no, zahamował rozwój instrumentów, które mogłyby gwarantować te dodatkowe wpływy do budżetu. Więc jeżeli tak faktycznie mówi, to jest za to współodpowiedzialny i sam bierze na siebie tą współodpowiedzialność. Ale wydaje się też, że z punktu widzenia takiego politycznego, pewnym sukcesem koalicji jest to, że udało się ten budżet w ramach koalicji wypracować bez jakichś większych i publicznych sporów. A to w koalicji zdarza się rzadko, a tym razem udało się w miarę bezszelestnie ten budżet przez rząd przeprowadzić.
0: Dziękuję serdecznie. Adam Traczyk, dyrektor More in Common Polska. Dziękuję panu.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru, dobrej nocy.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier przestrzega młodych ludzi przed brunatnieniem polityki. Zabił pracownicę Uniwersytetu Warszawskiego, ale nie trafi do więzienia. Mieszko R. będzie leczony psychiatrycznie. Od najbliższej niedzieli zmiany w rozkładzie na kolei. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Nie dajcie złym ludziom rządzić Polską, mówił na kampusie Polska Przyszłości premier Donald Tusk. Szef rządu spotkał się tam z młodymi ludźmi. Podczas wystąpienia w Olsztynie mówił o brutalizacji polityki i apelował o pomaganie słabszym.
2: Premier Donald Tusk, wielkie brawa!
3: Nie dajcie złym ludziom rządzić Polską.
4: Premier Donald Tusk przestrzegał przed popieraniem Konfederacji i skrajnej prawicy. Szef rządu stwierdził, że dziś dzięki agresji można wygrać wybory.
3: I nie dajcie

0: sobie wmówić, bo to byłaby rzeczywista kapitulacja, że jak jest trend, to przeciwko trendowi nie ma co występować.
1: Młodzi ludzie zadawali pytania m.in. o poparcie rządu na poziomie 40%.
2: Powinien pan też przyjąć przykład z pana Kaczyńskiego, który w 2015 roku potrafił wejść, że tak powiem, i z szafy działać.
0: Zrozumcie mnie dobrze. Jakby był ktoś lepszy, to by tę władzę wziął.
1: Zapytany o największy sukces, Donald Tusk wskazał utrzymanie bezpieczeństwa finansowego kraju pomimo rosnących wydatków na obronność. Wśród porażek wymienił tempo rozliczania poprzedniej władzy. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
3: Z kolei jutro rozpocznie się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy z młodzieżą na Mierzei Halskiej. Prokuratura złożyła wniosek o areszt dla szefa PKO Radosława P. Został zatrzymany w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Sprawa dotyczy płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli giełdy kryptowalut, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak. Radosław P. miał odzyskać zainwestowane pieniądze kosztem pozostałych wierzycieli.
4: Te wypłaty miały miejsce dwukrotnie w kwietniu tego roku i to pierwotnie była kwota około 195 tysięcy zł, natomiast kolejna kwota to była kwota 100 tysięcy euro. To przestępstwo jest określone jako właśnie przestępstwo zaspokajania wierzytelności, należności. Jednym ze znamion oczywiście tego przestępstwa jest to, że dłużnik pozostaje w takiej kondycji finansowej, która grozi jego niewypłacalnością bądź upadłością.
3: Szef PKOL usłyszał też zarzut płatnej protekcji. Radosław P. nie przyznał się do winy. Mieszko R., który w maju ubiegłego roku zamordował portierkę Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, nie trafi do więzienia. 22-letni student będzie przebywać w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Sąd będzie co pół roku decydować co do dalszego losu mężczyzny. W związku z niepoczytalnością sąd umorzył postępowanie. Wcześniej Mieszko R. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłok i usiłowania zabójstwa. Rośnie liczba osób zaginionych w Nepalu. Tamtejsze władze podały, że jest to prawie 2000 osób. Po środowej, błyskawicznej powodzi wydobyto ponad 550 ciał. Akcja poszukiwawczo-ratownicza przerywana jest ze względu na zagrożenie kolejną katastrofą.
5: W drugą dobę po powodzi liczba zaginionych w Nepalu wzrosła do 1924 nazwisk. Prawie 600 osób zaginęło zaś po powodzi po chińskiej stronie Himalajów. Akcja poszukiwawczo-ratownicza prowadzona jest w trudnych warunkach. Dziś doszło do jej wstrzymania na kilka godzin po tym, jak pojawiły się informacje o możliwym rozszczelnieniu naturalnej tamy jednego z jezior. Dwa dużych rozmiarów zbiorniki wodne powstały w wyniku kataklizmu sprzed dwóch dni. Władze Chin i Nepalu zastanawiają się, w jaki sposób bezpiecznie spuścić z nich wodę. Tymczasem pomimo powiększającej się skali tragedii, władze Nepalu wciąż odmawiają przyjęcia zagranicznych ratowników. W akcję nie mogą włączyć się nawet ratownicy z Korei Południowej, którzy już są na miejscu w Katmandu. Władze tłumaczą, że same są w stanie koordynować akcję ratowniczą. Czerwony Krzyż szacuje, że tragedia dotknęła ponad 90 tysięcy osób. Są to nie tylko mieszkańcy terenu, które zostały spustoszone przez powódź, ale też wielu mieszkańców miejscowości odciętych od świata. Władze Nepalu ze śmigłowców zrzucają tam jedzenie i wodę pitną. Wciąż nie udało się dotrzeć do części miejscowości położonych w górzystym terenie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
3: Znikają wakacyjne połączenia, w ich miejsce pojawią się nowe. Od niedzieli zacznie obowiązywać jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei. Mateusz Gdowski z PKP Intercity mówi, że na kilku trasach pojawią się nowe połączenia.
6: Pasażerowie zyskają nowe połączenia z Poznania do Olsztyna oraz z Gorzowa Wielkopolskiego, a od 4 września na trasę Poznań-Olsztyn wyjedzie nowy pociąg IC Gopło. Podróż między tymi miastami potrwa 3 godziny 18 minut. Zmieni się także trasa pociągu IC Gryf. Od września pojedzie on ze Szczecina przez Olsztyn do Ełku, a czasowo również do Białegostoku. Po raz pierwszy pociągi dalekobieżne zatrzymają się także w Spychowie.
3: Kilka dni temu minister infrastruktury zapowiedział, że w przyszłym roku pociągi Pendolino będą jeździć na trasach z Warszawy do Krakowa i Katowic z prędkością 250 km na godzinę. Ale już we wrześniu podróż niektórymi składami będzie krótsza, mówi Mateusz Gdowski.
6: Krótsza będzie również podróż między Warszawą a Krakowem. Od września najszybsze Pendolino pokona tę trasę w 2 godziny 15 minut. Szczegóły jesiennej korekty rozkładu jazdy znajdą Państwo na intercity.pl.
3: Jesienna korekta będzie obowiązywać do grudnia.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Prognoza pogody. W nocy i jutro na zachodzie kraju intensywne opady deszczu i burze. Rządowe Centrum wysłało alerty do mieszkańców województwa.

0: Dolnośląskiego, Wielkopolskiego i 9 powiatów lubuskiego, w tym Zielonej Góry i okolic. Burzom mogą towarzyszyć nie tylko intensywne opady do 50 litrów wody na metr kwadratowy, ale też silne porywy wiatru do 75 km na godzinę i lokalnie grad. Jutro na termometrach od 19 do 26 stopni.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: 6 minut po godzinie 22. A dziś w programie piękne nieznane... Przepraszam, pomyliłem się, proszę państwa. To się czasami zdarza. Wróćmy wobec tego. Wróćmy do roku 44, 45 i 46 w Polsce. Wydawać by się mogło, że wtedy właściwie już okupacja się skończyła, wojna się skończyła, wszystko wróci do normy. Ale tak naprawdę, jeżeli czyta się wspomnienia z tamtych lat, to nic nie wróciło do normy. A wręcz tragedia, która w dalszym ciągu istniała w Polsce, coraz bardziej się zwiększała.
3: Turbo Historia. Krzysztof Grzybowski, to jest Turbo Historia. Naprzeciw mnie gość, pan profesor Marcin Zaręba. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A będziemy rozmawiać o książce, która co prawda ukazała się już kilkanaście lat temu, ale teraz otrzymaliśmy jej wznowienie, czyli Wielka Trwoga Polska 1944-1947, Ludowa Reakcja na Kryzys. To ja zacznę w sposób taki dość oczywisty. Ludowa Reakcja na Kryzys. Jak czytać te słowa?
4: Tak. Nie wiem, od czego zacząć, czy od ludowa, czy od kryzys. Ale zacznijmy od ludowa. Społeczeństwo polskie powojenne, a nawet nie społeczeństwo, raczej ja to nazywam kaszą społeczną, jest w zdecydowanej większości społeczeństwem chłopskim. Ponad 70% ludności mieszka na wsi. Jeszcze w 1988 roku Jacek Wasilewski, polski socjolog, napisał taki tekst: Społeczeństwo polskie, społeczeństwo chłopskie, mówiąc o etosie. W 1988 roku. W 1945 to społeczeństwo było jeszcze bardziej chłopskie.
3: To przepraszam, to taka dygresja bardzo aktualna. To mamy kłopot z tymi korzeniami, bo mam wrażenie, że gdyby tak poszukać współcześnie i popytać, to wszyscy albo jesteśmy potomkami szlachty, no albo przynajmniej mieszczaństwa.
4: Nie, z tą szlachtą to pewnie jest efekt ekranizacji Sienkiewicza. Przypomnę, że pierwsza to jest pan Władyjowski z 69, później poszedł Potop i oczywiście Ogniem Mieczem. Oglądalność była na poziomie 20 milionów.
3: Niewyobrażalne.
4: Bardzo szybkim czasie, a później jeszcze emisje telewizyjne. W związku z tym ja pamiętam takie wspomnienia polskiego chłopa, który jeszcze pisał coś takiego, jak go dziadek brał na kolana, to mówił, że ty to z tymi Polakami to uważaj. To jest wspomnienie z końca XIX wieku, początku XX, końca XIX, początku XX wieku. A później, jak sam wspominał, siedział pod jakąś lipą czy gruszą i czytał Ogniem Mieczem, czy w każdym razie Sienkiewicza. I to miał olbrzymi wpływ na tożsamość Polaków, tak? Mhm. Jak oni się widzieli, postrzegali. To zresztą widać w Powstaniu Warszawskim, co drugi przesadzał. Oczywiście żołnierz musiał się nazywać Kmicic albo Bohun, albo inaczej, prawda?
3: Ja bardziej myślę o tym, że my nie za bardzo chcemy się chwalić swoimi chłopskimi korzeniami dziś współcześnie, chociaż to też się chyba trochę zmienia.
4: No, tu powinniśmy zapytać socjologów i zrobić jakieś badanie. Nie mam ostatnich badań, czy nie znam ostatnich badań, które by o tym mówiły, ale być może coś się zmienia. Fala tak zwanej ludomanii, zainteresowania historią polskich chłopów, ludowa historia Polski Adama Leszczyńskiego i mnóstwo innych książek, które na ten temat wyszły, być może wpłynęły na jakąś rewizję myślenia o własnej tożsamości, postrzeganiu siebie także w takim kontekście, że moi przodkowie byli pochodzenia chłopskiego.
3: No to teraz już wracając do tego 44. Dlaczego powiedział pan kasza społeczna, a nie społeczeństwo? My nie byliśmy wtedy jednorodnym społeczeństwem, nie byliśmy jednym bytem w tym 44. roku?
4: No, wahałbym się przy okazji mówiąc o narodzie. Natomiast jeśli chodzi o społeczeństwo, to pamiętajmy, że ono... ja cytuję w książce taką dziennikarską metaforę, że wojna nas przewróciła kilka razy do góry nogami, stanęliśmy na nogach i się mocno chwiejemy, jak po spożyciu

0: dużej ilości alkoholu. Społeczeństwo jest rozbite. Struktura tego społeczeństwa się zmieniła. Ci, którzy wcześniej zajmowali jakieś ważne stanowiska, prestiż, status i tak dalej, często wylądowali na samym dnie. Wojna powodowała, że ci, którzy na dole się znajdowali tej drabiny społecznej, zostawali rekinami podziemia gospodarczego i tak dalej, prawda? Więc zmieniły się struktury. Pamiętajmy, że polska inteligencja została przetrzebiona. To jest nie tylko Katyń, to jest także, a może przede wszystkim akcja AB, takim obozem koncentracyjnym, do którego wysyłali Niemcy inteligencję, to był Mauthausen, oczywiście także Oświęcim. Więc w Polsce powojennej jest około 60-50 tysięcy ludzi z wyższym wykształceniem, 300 tysięcy z maturą. W związku z tym to jest jakoś społeczeństwo,
1: przepraszam,
0: w tym sensie
1: żeby
0: ludowe,
1: to wybrzmiało. Tak. 50 tysięcy osób z wyższym wykształceniem na całe społeczeństwo,
0: tak,
1: i 300 tysięcy osób mających maturę.
0: Tak, pamiętajmy, że jeszcze wiele osób z wyższym wykształceniem, oficerów na przykład, znalazło się na Zachodzie. Więc jest to społeczeństwo chłopskie. Ale także myślałem o tym, że obserwujemy takie zjawiska jak szaber. Oczywiście w tym szabrze uczestniczą także inteligenci, ale z wielu powodów, także genezy tego zjawiska, możemy je interpretować w jakiejś mierze jako efekt deprywacji materialnej i takiego przekonania w kulturze chłopskiej jeszcze bardzo dawnego, że w sytuacji niedoboru, braku trzeba patrzeć gdzie indziej i korzystać. Przyda się zgromadzić, trzeba takiego chłopskiego pragmatyzmu. To jest szaber, ale to jest też bandytyzm, prawda? A jeśli dodamy do tego takie zachowania magiczne, to jest ważne przy okazji pogromów, czyli na przykład wiarę w mord rytualny, to zobaczymy, jak wiele takich zachowań właśnie ludowych wybija wówczas. Ja nie chcę tutaj stawiać pod pręgierzem osądów tą społeczność chłopską, prawda? Raczej staram się zrozumieć, co się działo, a działo się dużo.
1: No to w takim razie wiemy już, czym jest ludowa reakcja na kryzys. To teraz być może trudniejsze pytanie, choć też jak najbardziej oczywiste. Wielka trwoga. Wielka trwoga, czyli co?
0: To jest kategoria, którą zaczerpnąłem z historyków francuskich. Georges Lefebvre, francuski historyk, napisał taką pracę Grand Peur, czyli wielki strach, wielka trwoga. O sytuacji przed rewolucją francuską. Panikach, plotkach, przemieszczeniach ludności, jakichś ludowych tumultach. To poprzedzało rewolucję francuską. Wielki inny historyk francuski, Jean de Limon, napisał Strach w kulturze Zachodu. O różnego rodzaju lękach, niepokojach, strachach epoki nowożytnej. Na przykład przed końcem świata, przed podróżami, różnego rodzaju zachowania społeczne z tym także związane. I uznałem, że do tej, no powiedzmy, do końca PRL-u, może trochę dłużej, żyliśmy takim mitem odbudowy Polski, takiej heroicznej, entuzjazmu, radości, z pominięciem wielu zjawisk i zachowań, które zaraz po wojnie obserwujemy.
1: Przede wszystkim... Rozumiem, że władza nie chciała się chwalić akurat tym obrazem tego, co działo się po wojnie.
0: Tak, myślę, że tak. Znaczy chodziło o taką legitymizację i poparcie dla nowego systemu, czyli przekonanie w mediach, w podręcznikach, że cały naród poparł władzę komunistyczną w Polsce, co nie było prawdą.
1: No i teraz zastanawiam się nad tym, czy tak naprawdę pana książka i to, co w niej znajdujemy, powinno być jakimkolwiek zaskoczeniem, bo mamy rok 39, błyskawiczną klęskę, która nie miała prawa się zdarzyć, bo przecież byliśmy potęgą, mieliśmy potężnych sojuszników. Oprócz tego, że z jednej strony wchodzą Niemcy, z drugiej strony wchodzą Rosjanie, czy też Armia Radziecka, jeden i drugi okupant bardzo szybko zaczyna pokazywać swoje prawdziwe oblicze. Po jednej stronie mamy obozy koncentracyjne, wywózki, łapanki, prace przymusowe w Niemczech, po drugiej stronie mamy Syberię, mamy Katyń, potem jest rok 41 i znowu to wszystko zostaje zaburzone. Potem mamy Holokaust, potem mamy odkrycie tych dołów w Katyniu. Cały czas mamy prześladowania Polaków na wschodzie, bo przecież oni cały czas siedzą w tych łagrach na Syberii, za Uralem i tak dalej.

0: Później mamy odwrócenie się losów wojny. Mamy powstanie w getcie, mamy powstanie warszawskie, mamy te nadchodzące ze wschodu armie radzieckie, również z Ludowym Wojskiem Polskim. Mamy nową władzę, która jest narzucana siłą. Mamy antykomunistyczne podziemie. No i mamy te wszystkie, w tym wszystkim jeszcze, te wszystkie społeczne problemy, które wybuchają ze zdwojoną siłą. Nie mogło być normalnie po czymś takim.
1: Tak, oczywiście. To, jeśli popatrzymy na, no nie wiem, dobrym przykładem jest wojna secesyjna. A dobrym dlatego, że wielu ze słuchaczy oglądało jakieś filmy dotyczące Dzikiego Zachodu, prawda? I tego, co się po wojnie secesyjnej stało. A mianowicie wzrostu przestępczości. Wielkich migracji na zachód. No, częściowego rozbicia, przynajmniej w niektórych stanach Stanów Zjednoczonych, takiej wcześniejszej tkanki społecznej, tak? Po wielu wojnach to ma miejsce.
2: Turbo historia.
1: Zaskoczyło mnie, że w badaniach dotyczących społeczeństwa brytyjskiego, a także skandynawskiego, okazało się, że tam także wzrosła przestępczość. Tam także dotychczasowe hierarchie, takie właśnie przedwojenne, dżentelmeni i tak dalej, to wszystko uległo lekkiemu przynajmniej zachwianiu. A co tu mówić o sytuacji kraju, który się, czy społeczeństwa, które musi się przemieszczać. Żaden naród, żadne państwo nie przeżyło takiej wędrówki ludów jak Polacy.
0: No tak, bo przecież przypomnijmy o Kresach Wschodnich. Ba, mamy jeszcze Wołyń, mamy walkę Zupa, potem mamy tak zwane ziemie odzyskane. Miliony ludzi, którzy albo muszą porzucić nowy dom, albo szukają nowego domu.
1: Tak. A jeszcze dodamy do tego nie tylko przemieszczenia wschód-zachód, powroty z Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji i tak dalej, prawda? Jak powiedziałem, trudno przywołać w historii Polski podobny ruch ludności jak zaraz po wojnie. To jeszcze mamy wędrówkę do miast. W ciągu krótkiego czasu 1,5 miliona Polaków ląduje w różnego rodzaju miastach. To będzie Łódź, to będzie Kraków, ale przede wszystkim miasta na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Więc jest to czas takich przemieszczeń, jest to czas chaosu, bo początkowo ta władza ludowa nie jest stabilna, ale przede wszystkim różnego rodzaju tymczasowości. Na przykład, czy granica na zachodzie będzie taka, jaka będzie, czy nie będzie? Czy granica z Czechosłowacją? W latem 45 generał Żymirski wysuwa korpus pancerny, bo nie wiadomo, czy nie będzie trzeba tam w jakieś regiony...
0: Grozi nam wojna z bratnią Czechosłowacją?
1: No, oczywiście to wojna, to za dużo powiedziane. Ale rodzaj konfliktu był. Nie wiadomo, jakie będą granice na wschodzie, prawda? Czy będzie Lwów, czy nie będzie Lwowa w polskich granicach? Nie wiemy, jaka będzie ta Polska, czy będzie komunistyczna, czy będzie jakaś może socjalistyczna, ale przecież wrócił Mikołajczyk, to jak to będzie? Polacy są w takim niedoczasie, powiedziałbym, takim zawieszeniu. To oczywiście wpływa na nastroje społeczne, paniki. Jeszcze dorzucimy do tego strach przed wojną. Strach przed wojną, bo już pierwsze paniki wybuchają w kwietniu 45, czyli wtedy, kiedy Berlin jeszcze nie został zburzony, ponieważ władze na przykład zaordynowały, że trzeba kobiety powinny się zgłaszać do punktów meldunkowych, tych rejestracji wojskowej. No, ludzie myślą, a skoro
0: coś się szykuje.
1: Coś się szykuje, a później takich panik jest bardzo wiele. A wreszcie sprawy gospodarcze. W styczniu 45 władze wprowadzają wymianę pieniędzy i jest to, co tu kryć, złodziejska wymiana. Tak, znaczy można wymienić tylko do 500 złotych, nowych złotych na rodzinę. To znaczy, jeśli ktoś ma matka z dwójką dzieci, dostaje także 500 złotych. Ludzie gromadzili pieniądze na sytuację końca wojny. Na przykład w Krakowie było to naturalne, bo ludzie bali się, że powstrzyma się powstanie warszawskie, w związku z tym trzeba gromadzić pieniądze. A tu się okazuje, że przychodzi wymiana. Co to oznacza? Przez pół roku gospodarka polska funkcjonuje jak w czasach Mieszka I, czyli handel wymienny, może nie z kurami, ale

0: na przykład drożdżami, bo cena alkoholu wzrosła. I oczywiście złotem. Więc to nie jedyny punkt tej trwogi czy niepewności związanej z gospodarką, ponieważ wszyscy boją się, czy będzie dalszy etap nacjonalizacji. Władze, manifest PKWN zapowiadał nacjonalizację wielkiego przemysłu. Ale co będzie, jeśli posuną się dalej? Pierwsze oznaki już są, bo na przykład hurtownie papieru. Dla władzy komunistycznej wszystko to, co jest związane z propagandą, a papier jest elementem kluczowym, wówczas oznaczają, że no, tu mamy właśnie tą nacjonalizację, jeśli chodzi o drukarnię, hurtownię papieru i tak dalej. A co będzie dalej? Czy będą dalej nacjonalizować? To samo dotyczy reformy rolnej. Chłopi na początku obawiają się reformy rolnej, no bo nie wiadomo, jak to będzie, co to za władza. PKWN to żadna władza, później to jest rząd tymczasowy. Przyjeżdża Mikołajczyk, reforma rusza z kopyta, ale chłopi żyją w niepokoju. Zresztą wcześniej byli bodźcowani przez władze sanacyjne, a przede wszystkim przez propagandę hitlerowską, że bolszewizm, komunizm równa się kolektywizacja, równa się życie na kupie. W związku z tym żyją w niepewności, jaka będzie sytuacja gospodarcza i czy władze jednak licząc tą ziemię, mierząc tą ziemię, nie myślą jednak o kolektywizacji. Więc tych niepokojów wówczas było bardzo dużo. Jednocześnie no, trzeba powiedzieć, że to jest takie niejednoznaczny ten obraz. Znaczy, z jednej strony mamy różnego rodzaju zachowania paniczne, bandytyzm, konflikt o charakterze wojny domowej, mam na myśli podziemie antykomunistyczne, ale z drugiej strony także mamy nadzieję. I to się tak miesza, taka zupa z jednej strony trochę ciepła, trochę zimna, prawda?
1: Ale to na ile na przykład ta nadzieja to jest również przyczyna tych wszystkich trwóg, czy też tej jednej trwogi? Bo myślę sobie, mamy Francję. Ja już nie chcę porównywać tego, co przyszła Francja a Polska w czasie wojny, ale nawet trzymajmy się tego 45 roku. Kończy się wojna, Francja zostaje odbudowywana, powracają te przedwojenne struktury, powraca de Gaulle, więc można powiedzieć, że na wiele pytań mamy automatyczne, konkretne odpowiedzi. W Polsce jest odwrotnie, to znaczy kończy się wojna, czyli ten wyczekiwany spokój, tylko że ten wyczekiwany spokój nie przynosi spokoju.
0: Tak, ma pan rację. To znaczy sytuacja jest diametralnie różna, przynajmniej jeśli chodzi o kraje takie jak Francja, nie mówię o Wielkiej Brytanii oczywiście, czy kraje Beneluxu. Trochę inaczej jest we Włoszech, gdzie partyzantka antykomunistyczna dokonuje zemsty na faszystach, ale też no, kapitalistach powiedzmy. Zaskoczeniem dowiedziałem się niedawno, że tego typu bojówki zamordowały około 3000 osób w samym tylko Mediolanie. W Jugosławii mamy no, Armagedon, no to tam dochodzi do krwawej wojny domowej. Więc Polska w porównaniu do takich krajów jak Francja jest zupełnie inna, ale trzeba powiedzieć, że podobne zjawiska, podobne zachowania obserwujemy także w innych krajach.
1: No, krwawa wojna domowa w Grecji.
0: Otóż to. Partyzantka komunistyczna i wojna domowa w Grecji. Więc z tym, że no jak powiedziałem, Polska jest wyjątkowa ze względu na straty wojenne, na konsekwencje psychospołeczne okupacji, zwłaszcza na terenie generalnego gubernatorstwa. Nieprawdopodobne przesiedlenia. 2 miliony robotników przymusowych. To o nich jeszcze nie wspomnieliśmy, prawda? To wszystko powoduje, że to jest czas taki no właśnie niepewności. Ja to nazywam wielką trwogą.
1: Na ile problemem w tym wszystkim, być może największym problemem jest to, że nad tym wszystkim nie ma władzy, ponieważ tak jak pan powiedział, ta władza, mimo że narzucona radzieckimi bagnetami, ona jest bardzo słaba, a w dodatku to jest władza traktowana jednak, i nie mówię tylko o podziemiu antykomunistycznym, no traktowana jednak jako, nawet nie chcę mówić obca czy wroga władza, ale nie do końca nasza.
0: Tak, to zwłaszcza widać na prowincji. Znaczy, największe niepokoje, strach chyba panują na wsi.

0: Zupełnie inaczej jest w Łodzi, która staje się stolicą, trzecią stolicą Polski. Tam ciągną warszawiacy, tam otwiera się uniwersytet, politechnika, tam premiera w teatrze goni premierę, tam przynosi się wielki koncern Czytelnika, prowadzony przez Jerzego Borejsza, a na prowincji jest zupełnie inaczej. Tam częściej dochodzi do ataków żołnierzy Armii Czerwonej, którzy wracają na przykład do kołchozowej biedy, tak, i mają tę ostatnią okazję, żeby napić się wódki, coś właśnie ukraść. Są no, też ofiarami tej wojny, to też trzeba by powiedzieć, prawda? Na wsi najgwałtowniej wybucha bandytyzm. On się zaczyna już w 43, 44 roku, ale 45 i 46 to jest po prostu, no nie wiem, fala przemocy. Ja cytuję w książce listy kobiet, które opisują ten strach. Porównania są do liścia, który się trzęsie na wietrze, prawda? Ponieważ nie mogą spać. Ktoś przyszedł do sąsiadów, okradł, pobił, niewykluczone także, że zamordował, prawda? Przemoc na polskiej prowincji naprawdę jest przepotężna, a jeszcze dochodzą problemy właśnie z wojną domową, ale także z samą władzą. Tu pan powiedział o słabości władzy. Otóż dla przeciętnego Polaka władza to jest najbliższy milicjant. A to są często ludzie, ja to ich nazywam za profesorem...
1: No i to nie są najlepsi przedstawiciele tej
0: otóż
1: nowej władzy.
0: Otóż to, za profesorem Czarnowskim, przedwojennym socjologiem, ludzie zbędni w służbie przemocy, którzy mało zarabiają, którzy przesiękli taką wojenną z postawami, gdzie wszystko można właśnie siłą, przemocą uzyskać i z tego korzystają. Przy kontyngentach, przy jakichś aresztowaniach sami dokonują aktów bandyckich na polskiej prowincji. W związku z tym ta trwoga jest, jak powiedziałem, najsilniejsza właśnie tam.
1: Profesor Marcin Zaręba, Wielka Trwoga, Polska 1944-1947, ludowa reakcja na kryzys. Kontynuacja naszej rozmowy na podcaście Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście. Ogłoszenie społeczne.
3: Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl.
4: Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. No pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwsza na świecie, bym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 22.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura chce aresztu dla Radosława P. Prezes PKOL został przesłuchany i usłyszał zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli Zonda Krypto. W uzasadnieniu wniosku do sądu jest obawa matactwa, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
6: Prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa. Czyn, przynajmniej ten z artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest czyn zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności, a więc zachodzi tutaj przesłanka grożącej, realnie grożącej surowej kary.
5: Prokuratura zabezpieczyła też luksusowy zegarek, aparat telefoniczny i gotówkę w walucie polskiej i obcej. Premier ostrzega przed planami Rosji. Podczas spotkania z młodzieżą na kampusie Polska w Olsztynie Donald Tusk powiedział, że są sygnały, iż Rosja szykuje się do eskalacji napięcia.
7: Wiadomo, że Rosja szykuje się bardzo poważnie do eskalacji napięcia, zarówno w wojnie z Ukrainą, jak i w całym regionie, i że dla Rosji ta jesień i zima mają być kluczowe. Wojna ukraińsko-rosyjska jest w punkcie zwrotnym.
5: Premier Tusk dodał, że jest zdecydowanym zwolennikiem

0: Zwolennikiem 5. punktu traktatu NATO, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Służby ostrzegają przed burzami w zachodniej Polsce. Alert 2. stopnia ogłoszono dla mieszkańców województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i części lubuskiego. W związku z tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podniósł gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej do reagowania. W sprawie możliwych nawałnic zebrał się także sztab w MSWiA. Zalecił on służbom pełną gotowość w związku z sytuacją pogodową. Intensywne opady deszczu i burze mają przechodzić nad Polską do rana. Możliwe są podtopienia, ostrzega o tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Kiełki fasoli mogą spowalniać starzenie. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jak mówi farmaceutka dr Katarzyna Wojciechowska, wszystko zaczęło się zupełnie przypadkowo od szkolnego doświadczenia.
1: Moje dziecko w ramach zadania domowego musiało wyhodować fasolkę z nasionka i codziennie obserwować jej rozwój. No i zauważyłam, że około 4. dnia pojawił się zawiązek pędu, który następnie od 5. do 8. dnia rósł w bardzo szybkim tempie. Pomyślałam wtedy, że skoro ta roślinka rośnie tak szybko, to na pewno muszą zachodzić w niej intensywne procesy biochemiczne, muszą być wydzielane specjalne substancje, które stymulują tak szybki wzrost.
0: Ekstrakt z fasoli wykazuje działanie przeciwzapalne i regeneracyjne.
2: Minuty po godzinie 22.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Dziś w audycji Piękne Nieznane odwiedzimy Podkarpacie. To uroczy region, a nie do końca odkryty przez turystów, choć nazwa Łańcut i Przeworsk to są nazwy nam nieobce. Na pewno nie wiemy, który z zamożnych rodów zamieszkiwał tamtejsze pałace. Zapraszamy do posłuchania o luksusach, jakimi otaczali się podtoccy czy lubomirscy. Zanurzmy się w historię oplecioną bujną roślinnością, która pamięta jeszcze lata świetności tych miejsc. Może Rzeszów i jego okolice pokazane oczami dziennikarki z Radia Rzeszów Małgorzaty Iwanickiej zachęcą nas do odwiedzenia tych rejonów.
4: Powtórka programu.
5: Zapraszam na wycieczkę do Rzeszowa i okolic. To może być propozycja na weekend na Podkarpaciu w samym jego centrum. Do stolicy regionu możemy przylecieć, dojechać samochodem lub pociągiem. W samym Rzeszowie warto odwiedzić podziemną trasę turystyczną w samym rynku. Nieopodal trafimy do Muzeum Dobranocek. Po wizycie w Rzeszowie polecam wybrać się kilkanaście kilometrów od Rzeszowa w stronę Łańcuta. Tuż przed nim warto odwiedzić ośrodek garncarski. Małgorzata Wisz, dyrektor ośrodka garncarskiego Medynia. Oczywiście cały rok można odwiedzać ośrodek, ale też pewnie wiele osób pyta o same warsztaty.
6: No tak, oczywiście, bo to jest jednak tożsame z ośrodkiem. Każdy, kto przyjeżdża zwiedzać, najchętniej też chciałby doświadczyć pracy w glinie, pracy przy kole garncarskim. No bo to, co ten ośrodek wyróżnia, to jest dyspozycyjność garncarza. Najlepiej się umówić, jeżeli chcemy, żeby garncarz był już tylko dla nas, na przykład i spędził z nami 2 godziny i tylko z nami. No to należy się umówić wcześniej, ale również bez umawiania się zapraszamy do ośrodka oczywiście. Przez cały rok wchodzimy, kupujemy kawałek gliny, mamy do dyspozycji pracownię i możemy wykonać jakieś własne cudo przy stole, nie przy kole garncarskim.
7: Podoba? Ja lubię najbardziej lepić to.
5: A z czego lepisz?
7: Z gliny.
5: Co glina przypomina?
7: Plastelinę.
5: Masz już jakiś pomysł, co ulepić?
7: Ulepiłam kaczkę i królika.
8: Malujemy teraz, ozdabiamy sobie pamiątki.
5: I jak się pani podoba?
8: Bardzo, wszystkim polecam.
5: Spotykam Joannę Prucnal, która tutaj właśnie prowadzi warsztaty.
9: Większym zainteresowaniem cieszyły się jednak te warsztaty na kole.
6: Z rękami garncarza, garncarki. No zawsze uda nam się wykonać jakiś kubek, który możemy z Medyni z sobą zabrać.
5: I jak patrzę na to, kogo zastałam w ośrodku podczas warsztatów, to widzę tak, rodzinę z nastolatkami, a tam widzę mamę z maluszkami. Tak naprawdę to miejsce dla wszystkich.
9: Dokładnie, zgadza się. I dla maluszków, które chętnie tutaj próbują swoich sił i bawią się, biegają tutaj u nas. Rodziny ze starszymi dziećmi, nastolatkami, które też są ciekawe, ale też seniorzy często nas odwiedzają.
5: Jak namówiłaś tatę, brata do tego, żeby również w glinie coś robili?
9: Nie chcieli zepsuć mi urodziny. Chciałam, żeby każdy był, każdy spróbował coś nowego.
5: Widzę w Pana twarzy dużo zaangażowania. Spodobało się trochę?
10: Spodobało się.
8: Wszystkim polecam odwiedzenie tego miejsca. Można zaznaczyć.

0: Trochę historii, są audiobooki do przesłuchania, przenieść się w czasie do tamtych czasów.
1: Zwiedzając nasz ośrodek, są tam wystawy stałe, możemy posłuchać wspomnień garncarzy i rodzin garncarskich o wypałach, o pracy, codziennej pracy w warsztacie, o wyjazdach na jarmarki, ale można też usiąść i obejrzeć film, który przenosi nas do roku 1949 i wtedy towarzyszymy garncarzom medyńskim w całym procesie wykopywania gliny, uzdatniania jej, toczenia na kole, suszenia, malowania, szkliwienia, wypału i ostatnim kadrem filmu jest wyjazd na odpust do Leżańska. W samym ośrodku też oczywiście zobaczymy rzeźby Władysławy Prócnal, ale zachęcamy też do odwiedzenia jej galerii. No, do galerii trzeba się u nas umówić, no, nawet jak już jesteśmy na miejscu. No i bardzo chętnie rodzina udostępnia te zbiory, które są no, zupełnie czymś niezwykłym, bo w drewnianym domu, domu rodzinnym artystki Władysławy Prócnal, która w tym roku kończy 91 lat, zobaczymy ponad 800 rzeźb ceramicznych, które przedstawiają dawne życie Medyni. To jest zachwycające miejsce, zupełnie niezwykłe na mapie Polski, ale również Europy.
2: Oczywiście na naszej trasie musi znaleźć się Łańcucki Zamek. Pani jest turystką ze
3: Szczecina.
2: Jak pani się dowiedziała o Łańcucie?
3: Znaczy wiem, że on istnieje. Byliśmy w Krasiczynie i tam wspomniano ten zamek, że warto go zobaczyć. No i jeżeli jesteśmy w drodze do Kielc, więc po drodze zahaczyliśmy o Łańcut.
2: Już jakieś ma pani pierwsze wrażenia?
3: No jest taki trochę filmowy. Z zewnątrz no, bardzo mi się podoba, także...
2: I wchodzimy do głównego holu zamkowego. Razem ze mną dyrektor Muzeum Zamku w Łańcucie, dr Piotr Szopa. Gwar, no i ta posadzka. Trzeba popatrzeć w dół tutaj, a potem dopiero w górę.
4: No, trzeba baczyć się rozglądać. Oczywiście jesteśmy tutaj w sieni i widzimy tą drewnianą posadzkę, po której jeździły powozy, ale już na pierwszym piętrze możemy podziwiać przepiękne, intarsjowane tafle parkietowe. Różnorodne bardzo. Takich pięknych parkietów nigdzie w Polsce nie zobaczymy. Ale warto też spoglądać do góry na to, co nad nami, to i kryształowe żyrandole, ale i nieraz bardziej finezyjne formy oświetlenia, sztukaterie, freski.
2: Idziemy oglądać.
4: Stanisław Lubomirski, który kupił ten majątek od Diablont, rozpoczął budowę nowożytnej w potężnej fortecy, a była ona na tyle potężna, że nigdy nie została zdobyta.
2: Budowę rozpoczyna Stanisław Lubomirski, potem przechodzi w ten zamek w ręce innych magnatów.
4: Warto jeszcze, zanim przejdziemy do rodziny Potockich, wspomnieć o naszej najważniejszej postaci, jeśli chodzi o kształtowanie przestrzeni zamkowej, a więc księżnej Izabeli Czartoryskich-Lubomirskiej. Księżna Izabela wiele podróżowała. Była zarówno w Italii, jak i przez długi czas we Francji i zobaczyła, jak wyglądają te piękne rezydencje i te wszystkie nowinki ówczesne implementowała do zamku w Łańcucie. Ale też najlepszych artystów, których wówczas miała Europa. Bardzo często oni tutaj w drodze, na przykład na Carski Dwór albo na Dwór Królewski w Warszawie, też zahaczali o Łańcut. No i mamy to, co mamy, czyli taką piękną rezydencję. No i drugi raz w historii, kiedy w 1923 roku Mikołaj Potocki z Paryża zapisał Łańcutowi w testamencie swój majątek. No to tutaj ruchomości, które przyjechały do Łańcuta, rzeczywiście to były pamiątki po królach Polski, po królach Francji. Były dokumenty związane z działalnością rodu. Mówi się, że było to swego rodzaju zadośćuczynienie za targowice. Niektóre też zostały.
2: Turyści, którzy odwiedzają zamek w Łańcucie, są też pod wrażeniem mnogości tego, co tu mogą zobaczyć, bo to nie są puste mury.
4: To nie są puste mury. Łańcut zaskakuje, zwłaszcza tych, którzy pierwszy raz nas odwiedzają, obfitością. To nie jest muzeum, które można w jeden dzień zwiedzić. Zachęcamy do dłuższego pobytu w Łańcucie. Przypominamy o tym militarnym charakterze w korytarzu na parterze, gdzie są gabloty między innymi z bronią białą, z bronią palną.
2: Idziemy na piętro. Od razu zmienia się klimat. Z tego militarnego wchodzimy już w rezydencję.
4: O tak, wchodzimy w rezydencję w pełnym tego słowa znaczeniu. Korytarz biały, korytarz, który jest też korytarzem świadczącym o potędze rodu, a więc portrety rodziny Potockich, Lubomirskich, ale też królów, którzy odwiedzili rezydencję. Wszystko to miało na odwiedzających sprawić wrażenie wielkości rodu. Korytarz, który też zdobią najlepszej jakości meble XVIII-wieczne, mówimy o komodach francuskich, na które mogli sobie wówczas pozwolić tylko najbogatsi.
2: Ale jako kobieta ciągnie mnie tam za zakrętem, bo tutaj to jest miejsce, gdzie myślę, że wiele pań naprawdę dużo więcej czasu spędza i achy i ochy i nie wierzę, że tak pięknie wyglądały buduary kobiece.
4: Tak właśnie pięknie wyglądały buduary kobiece, bardzo majętnych kobiet, a możemy się cieszyć tym buduarem, to jest cudowne, rokokowe wnętrze, z oryginalną boazerią. Jeśli popatrzymy na zachowane w Polsce, to praktycznie nie ma swojego odpowiednika. Buduar, który jest w ciągu apartamentów kobiecych, żeńskich Zamku Łańcuskiego. Później mamy sypialnię, salon.
2: Kolejny raz musimy

0: powiedzieć, ach, jak pięknie, chodzi mi o salę balową.
1: A to piękno tworzył na zlecenie księżnej marszałkowej Christian Piotr Aigner wraz z Fryderykiem Baumanem, czyli sztukatorem. To taki duet, który pracował w zamku, ale nie tylko w zamku, bo tutaj w najbliższym sąsiedztwie Łańcuta również możemy ich dzieła zobaczyć, więc zachęcam do dłuższego jednak pobytu. Sala balowa jest to największe pomieszczenie zamku. Wchodząc tam zawsze jest wow.
2: Przepiękny.
3: Wrażenia duże.
4: Pierwsze piętro, proszę panią, jest prześliczne.
0: A na drugim?
1: Na drugim, no już nie, jest 5, czy w jak wypadku sali balowej prawie 10 metrów do stropu, jest tylko 4-3,5 metra. To jest bardziej kameralne wnętrze mieszkalne, wnętrze gościnne, wnętrze, które wielu z nas określa jako bardziej przytulne niż to oficjalne piano nobile, czyli pierwsze piętro. Drugie piętro to piętro, które rzeczywiście potrafi zaskoczyć, bo spacerując od sali do sali potrafimy prześledzić to, co działo się w zamku od XVII w zasadzie wieku aż po wiek XX. Możemy zobaczyć pokoje służby, ale też widzimy, jak zmieniała się sztuka i dekoracje w zamku.
0: Idziemy na sam dół. Łaźnie.
1: No tak, właśnie. I kolejny raz użyję tego stwierdzenia. Piękne miejsce bez odpowiednika, które zachwyca swoim przepychem, zachwyca swoimi możliwościami. Łaźnie rzymskie, które powstały w XX wieku, do których też docierano w czasach ich funkcjonowania windą. Pierwsze pomieszczenie, które wita nas takim klubowym brytyjskim charakterem, ale gdzie jest też bar, przy którym serwowano zarówno wodę źródlaną, jak i to, co najlepszego w ordynacji produkowano, czyli mowa tutaj o nagradzanych m.in. rosolisach.
0: Tutaj już właściwe łaźnie.
1: Bardzo często młodzież pyta, ta pierwsza przestrzeń do czego służyła? Bo widzą tutaj lampy, duże takich sprzętów elektrycznych już, a więc i ja mówię, że to jest tak upraszczając bardzo rodzaj ówczesnego solarium. Tutaj terapię termalną przeprowadzam. No i przechodzimy do kolejnego pomieszczenia, gdzie zewsząd otacza nas mozaika, ale i też natryski, wanny, nagrzewnice na poprawo, dwie sauny i toaleta.
0: Elegancko to wyglądało, fajnie. I rzeczywiście takie jest z lat 20. Zostało to pięknie przywrócone do stanu pierwotnego.
2: Jesteśmy zadowoleni, przyjechaliśmy z Jaworzna aż indywidualnie. Zrobiliśmy sobie taką wycieczkę, żeby zwiedzić właśnie zamek w Łańcucie.
4: A żeśmy też zwiedzali przyczynę, ale przyczyna to jest maciuteńkie do tego.
0: Nawet robi to wrażenie na mężczyznach.
5: Cześć.
0: Skąd panie przyjechały do Łańcuta?
6: Z Elbląga, z Sosnowca. Byłam tutaj kilkadziesiąt lat temu z mężem i z synem. Bardzo nam się podobało i wracamy.
0: Na razie pani delektuje się ogrodem.
6: Tak, jest przecudny.
0: Wiesław Koza, kierownik działu zespołów parkowych w Łańcuckim Zamku i stoimy przed kwiatami.
5: Tak, stoimy przy rabacie bylinowej.
0: Ale patrzymy też na miejsce, do którego też wiele osób przyciąga rokrocznie, do Ogrodu Różanego.
5: Tak, z róż historycznych mamy tutaj dwie odmiany. Jest to Grisanachen z początku właśnie XX wieku oraz Comte de Chambord. Natomiast pozostałe rabaty zostały obsadzone różami współczesnymi, ale takimi, które zachowały pokrój i kolory właśnie tych starych odmian.
0: Do późnej jesieni będą tu kwiaty, które będziemy mogli podziwiać.
5: Tak naprawdę do pierwszych przymrozków, a po pierwszych przymrozkach sadzimy tutaj również rośliny cebulowe, które zakwitną wczesną wiosną.
0: Ale przez cały rok cieszy oko...
5: Jest to storczykarnia, założona przez Romana Potockiego, który ukochał sobie storczyki. W związku z tym też mogliśmy odtworzyć jak gdyby tą storczykarnię. No i do storczykarni zapraszamy przez cały rok, a tak naprawdę najlepszym czasem na zwiedzanie storczykarni jest koniec listopada, początek grudnia, kiedy kwitną właśnie storczyki pochodzące jeszcze z kolekcji Romana Potockiego. Są to głównie katleje o takich różowo-fioletowych kwiatach, których mamy bardzo dużo i bardzo okazałe egzemplarze. W związku z tym no w tym czasie one robią naprawdę bardzo duże wrażenie. Należy pamiętać, że katleje te dodatkowo pachną.
0: Ale oczywiście też ogromna przyjemność z wędrowania po całym parku zamkowym. Jak duży to obszar?
5: 36 hektarów wokół zamku, czyli to bezpośrednie otoczenie zamku ma około 4 hektarów.
7: To było moje marzenie, żeby przybyć tutaj w to miejsce i wcale nie jestem rozczarowana. Jestem zachwycona.
8: Idę do oranżerii.
9: Ja tu byłam kiedyś, jak byłam mała.
0: Dużo się zmieniło?
9: Tak.
0: A wiedzą państwo, co tu kiedyś było?
9: Rośliny, tak. Egzotyczne pewnie, te, które nie wytrzymują na zewnątrz. No.
0: Teraz co to za miejsce?
9: Jest wystawa multimedialna.
7: W czasach rodziny Potockich był tutaj ogród na kształt ogrodu zimowego.
0: Edyta Kuca-Bałyszczak, kierowniczka działu edukacji muzealnej.
7: Było to takie miejsce na kształt ogrodu botanicznego, czy takiego właśnie mini zoo. Natomiast zmiana tej przestrzeni na Centrum Edukacji Tradycji, której patronem stał się właśnie Jan Potocki, była zamierzeniem celowym i skierowana dzisiaj do nowych odbiorców.
0: Co tobie się tutaj

0: najbardziej podobało?
1: Rozpalanie ogniska.
0: Jakie rozpalałeś?
1: Na ekranie.
0: Ale miałeś z tego frajdę?
1: Miałem.
2: Do odbiorców, którzy mogą to miejsce potraktować jako wstęp do zamku. Dlatego, że tutaj najpierw pokazujemy historię, czy też po prostu wnętrza zamkowe. Opowiadamy o historii ogrodów, a zatem można bardziej świadomie później udać się na spacer po parku. Natomiast na piętrze budynku opowiadamy o tym, jak wyglądały te elementy historii, które bardzo trudno jest zaprezentować w przestrzeni współczesnego Muzeum Wnętrz. Tutaj dzięki rekonstrukcjom staraliśmy się pokazać, jak mogła wyglądać uczta, jak wyglądały stroje noszone w epoce chociażby Izabeli Lubomirskiej. Przenosimy się do XIX wieku i zaglądamy do kuchni. Jak...
0: I tu między innymi sala pokazująca, multimedialna?
2: Dzieci i dzieciństwo w zamku w Łańcucie.
3: Chłopcy Artur, Alfred i Adam mieszkali w skrzydle wschodnim. Na tym samym piętrze, ale w innej jego części mieszkały dziewczynki. Julia, Zofia i Aleksandra.
1: Wszystko mi się podoba.
2: Oranżeria jest miejscem, które przyciąga zwiedzających.
0: Może przyciągnąć również zwiedzających, którzy poruszają się na wózkach.
2: Tak, oranżeria jest skierowana do wszystkich odbiorców, bo oczywiście, że skierowana jest do dzieci, do osób młodych, do osób dojrzałych. Ale to, co jest bardzo ważnym aspektem tego miejsca, to fakt, że jest to nasza najpełniejsza ekspozycja, jeśli chodzi o dostępność.
0: Mniej oczywistym muzeum w Łańcucie jest Muzeum Gorzelnictwa, kilka minut drogi od stacji kolejowej w mieście. Trafiam do Muzeum Gorzelnictwa, a tu na mnie czeka już przewodnik. Potem muzeum, pan Janusz Reguła. Dzień dobry.
4: Witam panią, dzień dobry. Witam w Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie. Od 4 lat, jak właścicielem stał się powiat Łańcut, rozszerzyliśmy tą działalność, zrobiliśmy dodatkowy wjazd i w tej chwili możemy tutaj o każdej godzinie przyjmować naszych zwiedzających.
0: Gdybym przyszła i wcześniej się z panem nie umówiła, to te drzwi mogłyby być zamknięte.
4: Tak, to prawda, bo muzeum nie działa na cały zegar, po prostu wymagana jest rezerwacja wcześniej, telefoniczna.
0: Jeżeli chodzi o wartość tego muzeum, to ono jest nietypowe na skalę nawet Polski.
4: Tak, oczywiście jest to pierwsze tego typu muzeum utworzone w Polsce, muzeum utrzymane właśnie w starym klimacie, gdzie mamy mnóstwo eksponatów, dokumentów obrazujących to, jak kiedyś właśnie się produkowało te alkohole, stare butelki, ponad prawie 200-letnie butelki, stare receptury, więc jest to takie bardzo klimatyczne muzeum.
0: Klimatyczne jest też z powodu budynku, w którym jesteśmy, który również jest zabytkowy.
4: Tak, jest to dworek klasycystyczny z 1830 roku, właśnie wybudowany na potrzeby siedziby zarządcy majątków potockich. I tą rolę praktycznie ten budynek spełniał nawet do połowy II wojny światowej. Oczywiście również mnóstwo akcesorii, które wtedy służyły do rozlewu tych alkoholi, stare etykiety, stare dokumenty, jak również zdjęcia, jak kiedyś wyglądała właśnie gorzelnia. Więc serdecznie zapraszam.
0: Po wizycie w Łańcucie warto skierować się do Przeworska. Jestem już w Muzeum w Przeworsku, zespół pałacowo-parkowy i słyszycie państwo, że idę już po zabytkowych schodach. Razem ze mną kustosz tegoż muzeum Małgorzata Wołoszyn. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Idziemy na pokoje?
5: Idziemy na pokoje jak najbardziej. Już otworzymy. Jesteśmy na wnętrzach pałacowych, bo to miejsce to coś wyjątkowego. Właśnie w tym miejscu spotyka się historia z przyrodą. W otoczeniu tych wspaniałych lip, platanów, kasztanowców, wielowiekowych zresztą, znajduje się muzeum, dawny Pałac Lubomirskich. I tu wszystkim opowiadamy historię nie tylko ordynatów przyworskich, ale również opowiadamy historię Przyworska i historię najbliższej okolicy. To tutaj będą nasi goście mogli zobaczyć wspaniałą salę balową, gdzie zaglądamy, z fortepianem berlińskiej marki Beckstein z 1865 roku. To właśnie tu w XIX wieku w czasie karnawału tańczono do upadłego, a pięknie było jeszcze z tego powodu, że to wszystko oświetlały kryształowe weneckie żyrandole. Przy sali balowej jest również jadalnia, gdzie nasi goście będą mogli zobaczyć porcelanę i z Wiednia, i z Korca, i z Miśni. Kolejne pomieszczenia to salon różowy, gdzie prezentujemy obraz z XVI wieku Madonna z Dzieciątkiem. Obraz, autorstwo przypisywane Aleksandro Turkiemu, takiemu rzymskiemu artyście. Obraz do II wojny światowej wisiał w naszym pałacu, skradziony przez Niemców w czasie wojny. i jako strata

wojenna odnaleziona dopiero w roku 2023 w Japonii, w Tokio, trafił z powrotem do domu. I to jest też niezwykłe, że to jest ten eksponat stąd. To był i jest jego dom. A dla wielbicielek mody, designu też czekają pewne niespodzianki. Kolejnym pomieszczeniem to buduar księżnej. Tam na gotowalni,

0: dzięku, tak bym mogła nawet powiedzieć. Takim deserem, wisienką na torcie jest kredens, czyli podręczna kuchnia, gdzie w zabudowanych od podłogi po sufit dębowych półkach znajdują się sprzęty niezbędne na książęcym stole i roster, czyli sprzęt do palenia kawy i piękna porcelana, ale również znajdzie się coś wyjątkowego, mianowicie likier morelowy wyprodukowany w fabryce wódek, likierów i rumu samego księcia Andrzeja Lubomirskiego niemalże 100 lat temu.
1: Muszę się specjalnie umawiać na wejście do tego wnętrza?
0: Nie trzeba się wcześniej umawiać. Muzeum jest czynne niemalże przez cały tydzień, z wyjątkiem poniedziałków. Nasze drzwi czekają otworem.
1: Ale to nie wszystkie atrakcje, które nas tu czekają. Będąc na terenie Muzeum Przeworskiego, możemy pospacerować po parku i na końcu niemalże tego parku czeka Muzeum Pożarnictwa. Kustosz Muzeum Pożarnictwa Wojciech Kruk. Jak dużo macie tu eksponatów?
2: Eksponatów w Muzeum Pożarnictwa znajduje się około 1500. No jest to kolekcja z powiatu przeworskiego, zgromadzona głównie przez jednego człowieka, Leona Trybalskiego. No jest to kolekcja różnorodna, od sikawek z końca XIX i początku XX wieku, poprzez samochody strażackie, motopompy, mundury, hełmy, odznaczenia. No zobaczymy wspaniałe, unikatowe zdjęcia Ochotniczej Straży Pożarnej z Przeworska, a także jedyne zdjęcie w naszych zbiorach z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gaci, gdzie to sikawkę ręczną, konną obsługują panie.
1: I zapewniam państwa, że będą się bawić wszyscy, cała rodzina.
2: Tak, więc nie tylko mężczyźni będą zadowoleni z odwiedzenia naszego muzeum, ale także właśnie kobiety, no i oczywiście dzieci, które mogą usiąść czasem na sikawce. My możemy włączyć koguty w naszym odrestaurowanym samochodzie, czy mogą zakręcić syreną. Czy uruchomić dzwon strażacki.
1: Jeżeli przyjedziemy do Przeworska, to warto również pójść na rynek tego miasta, a tam czekają na nas dwie niezwykłe budowle, budowle sakralne, to już zdradzę. Opowie o nich dr Szymon Wilk, adiunkt w Wydziale Sztuki w Muzeum Przeworskim. I oba te obiekty, od razu dodam, mają kilkaset lat.
3: Wyjątkowe, gotyckie, obronne zespoły klasztorne kanoników regularnych Grobu Bożego z kościołem pod wezwaniem Ducha Świętego, zarazem sanktuarium Grobu Bożego, a po drugiej stronie Starego Miasta kościół świętej Barbary w zespole klasztornym braci mniejszych obserwantów, czyli ojców Bernardynów.
1: Wiele kościołów przez wieki płonęło.
3: Szczęśliwie te klęski elementarne, kataklizmy, także zniszczenia wojenne raczej omijały przeworskie świątynie. Wiadomo, że wielokrotnie zmieniało się wyposażenie tych obu obiektów. Wspaniałe dzieła sztuki zachowały się w obu przeworskich świątyniach.
1: I jeszcze jedna bardzo dobra informacja.
3: Bardzo blisko położone zespołu pałacowo-parkowego, kilkaset metrów. Po sąsiedzku jeszcze trzeci obiekt sakralny, o którym nie wspomnieliśmy, czyli barokowy zespół klasztorny Sióstr Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo z kościołem pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej, Fundacja Lubomirskich z lat 60. XVIII wieku. I kilkaset metrów dalej w stronę wschodnią zespół klasztorny Bernardynów z kościołem świętej Barbary w Przeworsku.
1: I to nie koniec atrakcji, które czekają nas w Przeworsku.
3: Trzeba pamiętać, że na terenie całego Przeworska znajduje się ponad 110 obiektów zabytkowych w bardzo różnym charakterze. Zarówno obiekty sakralne, o których wspominaliśmy, obiekty o charakterze rezydencjonalnym, przykłady budownictwa mieszczańskiego, ale także zabytki techniki. I wyjątkowym zabytkiem jest Przeworska Kolej Wąskotorowa, zabudowania dworca kolei wąskotorowej w Przeworsku i cała trasa wiodąca z Przeworska przez Kańczugę, Jawornik Polski do Dynowa. Ponad 40-kilometrowa trasa kolejki, na której znajduje się unikalny, ponad 600-metrowy tunel w miejscowości Szklary. Kolejka o bardzo bogatej historii, bo jej początki sięgają końca wieku XIX. W 1904 została ona uruchomiona staraniem przeworskiego ordynata księcia Andrzeja Lubomirskiego, który do swojego pomysłu zaangażował miejscowe ziemiaństwo z okolic Przeworska, z okolic Dynowa. I kolejka wówczas uruchomiona przez wiele lat służyła jako bardzo ważna oś komunikacyjna.

0: łącząca Przeworsk z południem regionu.
1: A teraz jako turyści możemy do niej wsiąść.
0: Zdecydowanie warto udać się w podróż, nawet jeśli znamy ten teren, to podróż kolejką pozwala nam spojrzeć na walory krajobrazowe naszego regionu z całkiem innej perspektywy.
2: Powtórka programu.
3: A perspektywy te pokazywała nam Małgorzata Iwanicka z Radia Rzeszów.
2: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Halo, czy jest tu ktoś?
8: Tak, to twój chatbot Marek.
7: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski Akcelerator Innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wyszukujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest piątek, 28 sierpnia. Oto co dziś w magazynie. 50 litrów wody na metr kwadratowy może spaść tej nocy na zachodzie Polski. Są ostrzeżenia przed lokalnymi podtopieniami. Prokuratura chce 3 miesięcy aresztu dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Po błyskawicznej powodzi i lawinie błotnej w Nepalu rośnie liczba osób zaginionych. Świat rusza z pomocą, ale na miejscu cały czas jest niebezpiecznie. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Przed nami trudna noc. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami i ulewami dla województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i części lubuskiego. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu do 50 litrów wody na metr kwadratowy, wiatr w porywach do 75 km na godzinę i lokalnie grad. Minister obrony podniósł gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej do reagowania. 7 wojewódzkich brygad będzie gotowych na wezwanie w ciągu maksymalnie 6 godzin. W sprawie możliwych nawałnic zebrał się też sztab w MSWiA. Intensywne opady deszczu i burze mają przechodzić nad Polską do rana. Możliwe są podtopienia, o tym ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
0: Suma wydarzeń.
1: Jest wniosek o areszt dla Radosława P. Przesłuchanie podejrzanego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego zakończyło się po południu w katowickiej delegaturze prokuratury krajowej. Wczoraj usłyszał zarzuty w związku z aferą zonda krypto, płatnej protekcji oraz

0: oraz działania na szkodę innych wierzycieli w związku z grożącą niewypłacalnością.
1: W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek o wartości ponad 169 tysięcy złotych, podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a dotyczące postępowania prowadzonego wobec giełdy kryptowalut.
0: Radosław P., szef PKOL-u, złożył wyjaśnienia i nie przyznał się do zarzucanych czynów. Prokurator argumentował wniosek o areszt możliwością m.in. potencjalnie wysokiego wyroku. Grozi mu do 8 lat więzienia, tłumaczy rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.
1: Prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów. W tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony podejrzanego.
0: Wniosek o areszt rozpatrzy Sąd Rejonowy Katowice Wschód.
2: Suma wydarzeń.
0: Prezydent Karol Nawrocki 3 razy wetował ustawę o rynku kryptowalut. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że posłowie na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu będą próbowali odrzucić prezydenckie weto. Sprawa wraca po decyzji o współpracy z prokuraturą byłego szefa giełdy Zonda Krypto Przemysława Krala, który obciąża w zeznaniach polityków prawicy.
3: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle.
0: Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba 3/5 głosów w obecności co najmniej 230 posłów. Prawo i Sprawiedliwość nie pomoże w odrzuceniu weta prezydenta, zapowiedział poseł Zbigniew Kuźmiuk.
4: Pana premiera nic nie ruszało. Byłem świadkiem. Pan minister Bogucki przychodził i przedstawiał propozycję, ba projekt ustawy. Później już nawet nie projekt ustawy, tylko parę uwag, które powinny być uwzględnione. Wszystko na nie, więc rozumiem, że panu premierowi potrzebny jest ten konflikt. Tylko ten konflikt coraz bardziej przypominam aferę Amber Gold 2.0.
0: Zawetowane 3-krotnie przez Karola Nawrockiego przepisy ustawy dawały kontrolę nad rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego. Prezydent Karol Nawrocki zawetował też przepisy dotyczące prawa oświatowego. Chodzi m.in. o elektroniczny dziennik lekcyjny. Minister edukacji Barbara Nowacka mówi, że prezydent powinien teraz zmierzyć się ze złością rodziców, bo system miał być darmowym ułatwieniem dla nich.
5: Dla rodzica, który ma 3 dzieci w szkole, wydatek dostępu do aplikacji, gdzie ma pełne informacje, szybko powiadomienia na temat każdego interesujący, to często kilkadziesiąt złotych na start, czyli kilkaset dodatkowych złotych do wydania na początku września.
0: Prezydent Karol Nawrocki tłumaczył weto bezpieczeństwem danych oraz kosztami wprowadzenia rozwiązania, a teraz dane z elektronicznych dzienników są przechowywane na prywatnych serwerach. Ministerstwo Finansów obawia się wpływu wet prezydenta Karola Nawrockiego na stan finansów państwa. Wyliczenia resortu wskazują, że budżet stracił 8 miliardów złotych. Prezydent odpowiada, że rządzący powinni skoncentrować się na zmniejszeniu deficytu budżetowego oraz tzw. luki VAT-owskiej. O szczegółach Michał Makowski.
6: Agencja ratingowa Fitch wskazuje, że weta prezydenta utrudniają prowadzenie efektywnej polityki gospodarczej. Minister finansów Andrzej Domański wzywa prezydenta, aby ten nie wetował ustawy przynoszącej korzyści podatkowe dla 3,5 miliona płatników podatku PIT i podnoszącej podatek CIT dla przedsiębiorców.
7: Pan prezydent Nawrocki nie może dłużej destabilizować finansów państwa, prowadzić tak dziwnych działań jak chociażby walka z podatkiem od nadmiarowych zysków uderzającym w koncerny paliwowe.
6: Prezydent Karol Nawrocki odpowiada, że rząd powinien walczyć z rosnącym zadłużeniem poprzez uszczelnienie systemu podatkowego.
8: Zanim podniesiecie podatki, ograniczcie marnotrawstwo. Zanim sięgniecie do kieszeni obywatela, zajrzyjcie do własnych rachunków.
6: Ministerstwo Finansów wskazuje, że tak zwana luka VAT-owska, czyli kwota utraconych wpływów z podatku VAT, które powinny trafić do budżetu państwa, w ciągu 3 lat spadła z 16 do 5%. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Karol Nawrocki twierdzi, że jego weta chronią Polaków przed wydatkami, a budżet jest nieszczelny.
8: Jeżeli w domu cieknie dach, za naprawę nie wystawia się rachunku sąsiadowi. Jeżeli budżet przecieka jak zardzewiały durszlak, nie dolewa się do niego kolejnych miliardów zabranych ludziom. Najpierw się naprawia to, co nie działa, co zawodzi.

0: Z prezydentem nie zgadza się ekspert Adam Traczyk.
1: Jeżeli faktycznie jest dziurawy w opinii pana prezydenta, to pan prezydent sam się do tych dziur przyczynił, wetując ostatnio szereg ustaw, które miały zapewnić wpływy do budżetu. I prezydent, wetując tę ustawę, zahamował rozwój instrumentów, które mogłyby gwarantować te dodatkowe wpływy do budżetu. Z punktu widzenia takiego politycznego, pewnym sukcesem koalicji jest to, że udało się ten budżet w ramach koalicji wypracować bez jakichś większych i publicznych sporów.
0: Mówił w Polskim Radiu 24 Adam Traczyk. W projekcie budżetu na przyszły rok nie przewidziano pieniędzy na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Rząd tłumaczy to brakiem formalnego wniosku z instytucji, z kolei część sędziów wskazuje na paraliż Zgromadzenia Ogólnego.
2: Do resortu finansów nie wpłynął wymagany plan dochodów i wydatków Trybunału. Jak zaznacza premier Donald Tusk, gabinet nie miał podstaw prawnych do przyznania środków.
3: Nie otrzymaliśmy dokumentu, który by pozwalał nam przekazać środki budżetowe dla tego ciała, które niektórzy nazywają Trybunałem Konstytucyjnym.
2: Zgromadzenie Ogólne nie przyjęło dokumentu ze względu na spór o status sędziów, tłumaczy sędzia Trybunału Konstytucyjnego Dariusz Szostek.
4: My nie podjęliśmy jako sędziowie Zgromadzenia Ogólnego, zgodnie z przepisami prawa, prawidłowej uchwały o budżecie, no bo ze względu wadliwie obsadzonego Zgromadzenia Ogólnego było to niemożliwe.
2: Projekt ustawy budżetowej trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, a do Sejmu zostanie skierowany do końca września. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Teheran po pół roku wojny cały czas jest gotowy do negocjacji z Waszyngtonem, ale nie ugnie się pod presją gospodarczą USA, poinformowały irańskie władze. MSZ nazwał nowe amerykańskie sankcje wymierzone w Iran zbrodnią przeciwko ludzkości. Teheran odniósł się też do grafiki, na której Donald Trump oznaczył cieśninę Ormus jako terytorium USA.
6: W odpowiedzi na wpis Donalda Trumpa wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Garibabadi napisał w serwisie X: schizofrenia to złożone i ostre zaburzenie psychotyczne objawiające się zaburzeniami myślenia oraz zniekształconym postrzeganiem rzeczywistości. Do jej najczęstszych objawów należą również halucynacje i urojenia. Psycholodzy zalecają, aby tacy pacjenci znajdowali się pod całodobową opieką i byli poddawani leczeniu, napisał Garibabadi, odnosząc się do publikacji amerykańskiego prezydenta. W zeszłym tygodniu Donald Trump ogłosił, że postrzega cieśninę Ormus jako terytorium amerykańskie. Szef dyplomacji Iranu Abbas Araghchi ocenił wówczas, że przywrócenie dyplomacji na właściwe tory w relacjach między Waszyngtonem a Iranem nie jest niemożliwe. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: Suma wydarzeń.
0: Rośnie liczba osób zaginionych w Nepalu, mówi się o nawet 2000 ludzi. Po środowej błyskawicznej powodzi odnaleziono ponad 550 ciał. Akcja poszukiwawczo-ratownicza przerywana jest ze względu na zagrożenie kolejną katastrofą naturalną. Z Katmandu Tomasz Sajewicz.
7: W drugą dobę po powodzi liczba zaginionych w Nepalu wzrosła do 1924 nazwisk. Prawie 600 osób zaginęło zaś po powodzi po chińskiej stronie Himalajów. Akcja poszukiwawczo-ratownicza prowadzona jest w trudnych warunkach. Dziś doszło do jej wstrzymania na kilka godzin po tym, jak pojawiły się informacje o możliwym rozszczelnieniu naturalnej tamy jednego z jezior. Dwa dużych rozmiarów zbiorniki wodne powstały w wyniku kataklizmu sprzed 2 dni. Władze Chin i Nepalu zastanawiają się, w jaki sposób bezpiecznie spuścić z nich wodę. Tymczasem pomimo powiększającej się skali tragedii, władze Nepalu wciąż odmawiają przyjęcia zagranicznych ratowników. W akcję nie mogą włączyć się nawet ratownicy z Korei Południowej, którzy już są na miejscu w Katmandu. Władze tłumaczą, że same są w stanie koordynować akcję ratowniczą. Czerwony Krzyż szacuje, że tragedia dotknęła ponad 90 tysięcy osób. Są to nie tylko mieszkańcy terenów, które zostały spustoszone przez powódź, ale też wielu mieszkańców miejscowości odciętych od świata. Władze Nepalu ze śmigłowców zrzucają tam jedzenie i wodę pitną. Wciąż nie udało się dotrzeć do części miejscowości położonych w górzystym terenie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
0: Wielka Brytania wysłała do Nepalu zespół szybkiego reagowania, by wesprzeć obywateli brytyjskich dotkniętych niszczycielską powodzią na granicy nepalsko-chińskiej. Zespół będzie współpracować z brytyjską ambasadą i lokalnymi władzami. Czerwony Krzyż szacuje, że tragedia dotknęła ponad 90 tysięcy osób. Są to nie tylko mieszkańcy terenów, które zostały spustoszone przez powódź, ale też wielu mieszkańców miejscowości odciętych teraz od świata. Na Ukrainie trwają przygotowania do pochówku Polaków, ofiar rzezi wołyńskiej. W lipcu i sierpniu polscy i ukraińscy archeolodzy ekshumowali szczątki 55.

0: 5 mieszkańców nieistniejących już wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 30 sierpnia w 83. rocznicę mordu dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów.
1: Po polskich wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka nie ma śladu. Mordercy ograbili domy ofiar i spalili je. Jedynie ziemia skrywa ludzkie szczątki i nieliczne przedmioty użytku codziennego, wyjaśnia uczestniczący w ekshumacjach ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej.
2: To jest właśnie cecha tych nieistniejących wiosek na Wołyniu, że tu w ziemi owszem zachowują się rzeczy, natomiast jeżeli chodzi o takie naziemne struktury, czy jakieś fundamenty czegoś, bardzo ciężko. Te chałupy były drewniane, były ograbione, a potem podpalone. Jedyne co? To jest ta figura Matki Bożej, która jest też uszkodzona i nie ma nic.
1: Po Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ekshumacje prowadzone są od 1992 roku. Łącznie wydobyto szczątki ponad 700 osób. Wciąż trwają poszukiwania kości. Jeszcze około 300 ofiar. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Szczątki spoczną w kwaterze ofiar na cmentarzu w Ostrówkach. W uroczystościach wezmą udział przedstawiciele IPN, polskich władz i rodzin wołyńskich.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Nie będzie procesu w sprawie brutalnego zabójstwa portierki na Uniwersytecie Warszawskim. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie wobec Mieszka R. Według opinii biegłych psychiatrów w chwili popełnienia zbrodni mężczyzna był niepoczytalny. Mówi obrońca, adwokat Maciej Zaborowski.
4: To bez wątpienia ogromna tragedia, która nigdy nie powinna mieć miejsca. No niestety się zdarzyła i dzisiaj trzeba się z nią zmierzyć. Sąd z jednej strony musiał się cofnąć w przeszłość i zbadać to, co się naprawdę wydarzyło, natomiast z drugiej strony musiał patrzeć w przyszłość i zastanowić się, jak podjąć dobrą decyzję, jeżeli chodzi także o bezpieczeństwo i społeczeństwa, ale także samego podejrzanego. I w dniu dzisiejszym taka decyzja przez sąd została podjęta.
0: Umorzenie postępowania oznacza, że Mieszko R. trafi do zakładu psychiatrycznego, tłumaczy drugi obrońca oskarżonego, adwokat Jacek Potulski.
5: Zastosowanie środków zabezpieczających jest oczywistością w tej sytuacji. Jest to umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Ono nie ma charakteru terminowego. Co pół roku sąd będzie decydował, czy jest to zasadne dalsze stosowanie, czy ewentualne są możliwe inne środki zabezpieczające. Jesteśmy pewni, że skala tego wyjątkowo tragicznego zdarzenia i skala choroby naszego klienta wskazują na to, że to nie będzie krótkotrwałe leczenie.
0: Mieszko R. może być w zakładzie psychiatrycznym do końca życia. Posiedzenie było niejawne, odbyło się w sali dla niebezpiecznych przestępców. Brali w nim udział Mieszko R., jego obrońcy, pełnomocnicy rodzin pokrzywdzonych, prokurator i biegli sądowi. Po opuszczeniu sądu Mieszko R. wrócił do aresztu, w którym teraz będzie czekać na decyzję o umieszczeniu w zakładzie psychiatrycznym. Mężczyzna na początku maja zeszłego roku zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Kobieta zmarła, a ochroniarz, który próbował jej pomóc, został ranny. Pięć kolejnych samolotów F-35 wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Samoloty powitano tradycyjnie salutem wodnym, a teraz czeka je wdrożenie do działań operacyjnych. Służba zacznie się jednak od audytu, mówi dowódca bazy w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda.
6: Pierwszym etapem po wylądowaniu jest tak zwany acceptance, czyli taki audyt systemu uzbrojenia, który do nas dociera. My sprawdzamy, czy to, co zostało zamówione w tych procesach zgodnie z umową, jest zgodne ze stanem faktycznym. Po przyjęciu tych samolotów zaczynamy już te procesy szkoleniowe i przygotowawcze do działalności operacyjnej.
0: Do tej pory do Polski trafiło 8 myśliwców F-35 docelowo zgodnie z kontraktem. Do 2029 roku nasza armia ma mieć 32 takie maszyny. Kolejne osoby prawdopodobnie biorące udział w pobiciu śmiertelnym 36-latka na osiedlu willowym w krakowskiej Nowej Hucie są już w rękach policji. Słowaccy policjanci współpracujący z małopolskimi funkcjonariuszami zatrzymali te osoby. To dwóch dorosłych i jeden nieletni. Nad sprawą pracowała specjalna grupa, w skład której weszli najbardziej doświadczeni policjanci z Małopolski, mówi podinspektor Katarzyna Cisło.
7: Naszym priorytetem było ustalenie tożsamości i to nam się udało, ustalenie tożsamości wszystkich 5 sprawców biorących udział w pobiciu i dążyliśmy do ustalenia ich miejsca pobytu. W tym momencie mogę powiedzieć, mamy 5 osób biorących bezpośredni udział w pobiciu 36-latka.
0: Do śmiertelnej

0: Bójki, w wyniku której zginął 36-letni kibic, doszło 21 sierpnia.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Polskie władze są w stałym kontakcie z CIA, zapewniał o tym premier Donald Tusk, szef rządu na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie. Podkreślił, że najbliższe kilka miesięcy będzie krytyczne w konflikcie Rosji z Ukrainą.
2: Nie jesteśmy zaskakiwani żadnymi informacjami dotyczącymi działań i przedsięwzięć, które szef CIA prowadzi. Uprzedzano nas także o potrzebie pilnej rozmowy na możliwie najwyższym szczeblu polsko-amerykańskim w tej kwestii. Jest taka prawidłowość, ja dlatego, wiecie, chcę bardzo ważyć słowa. Ja uważam, że w kwestii naszego bezpieczeństwa niektóre rzeczy muszą być w dyskrecji oczywiście, ale nie możemy ukrywać tych najważniejszych spraw.
0: Premier dodał, że jest zwolennikiem utrzymania podstawowej zasady NATO, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
2: Gdyby Rosja zdecydowała się na zaatakowanie, nie wiem, no Estonii, to bylibyśmy kompletnie pozbawieni wyobraźni. My, szczególnie my Polacy, gdybyśmy powiedzieli, słuchajcie, na wszelki wypadek nie reagujemy, my musimy być w czołówce tych wszystkich, którzy będą mobilizowali NATO do natychmiastowych i twardych odpowiedzi, bo inaczej my będziemy następni w kolejce.
0: Donald Tusk dodał, że od kilku tygodni wiadomo, że Rosja szykuje się do eskalacji konfliktu z Ukrainą, a kluczowym okresem dla Rosjan ma być jesień i zima.
1: Suma wydarzeń.
0: Lubelscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego odkryli przeciwstarzeniowe właściwości kiełków fasoli. Opracowali i opatentowali innowacyjną metodę pozyskiwania ekstraktu z 7-dniowych kiełków. A wszystko zaczęło się zupełnie przypadkowo od szkolnego doświadczenia, mówi dr Katarzyna Wojciechowska.
3: Moje dziecko w ramach zadania domowego musiało wyhodować fasolkę z nasionka i codziennie obserwować jej rozwój. No i zauważyłam, że około 4 dnia pojawił się zawiązek pędu, który następnie od 5 do 8 dnia rósł w bardzo szybkim tempie. No zwróciło to moją uwagę. Pomyślałam wtedy, że skoro ta roślinka rośnie tak szybko, to na pewno muszą zachodzić w niej intensywne procesy biochemiczne, muszą być wydzielane specjalne substancje, które stymulują tak szybki wzrost. No i to mnie zaciekawiło i to postanowiłam zbadać.
0: Mówiła dr Katarzyna Wojciechowska, a w wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Dziś przygotowała ją Ewa Lipowicz. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
7: 20 minut po godzinie 23.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: A większość polskich dzieci w smutku pewnym, ale być może w radości. Jest teraz, witaj szkoło, już niedługo 1 września, no i dzieci wracają do szkół. A nowy rok szkolny to kolejne problemy z nauczycielami, zmiany w programach nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie, zmiany w sklepikach i w stołówkach. I właśnie o tym opowiada Tomasz Ziewiec, dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, z którym rozmawia Ewa Wasążnik.
9: Kończą się wakacje. Przykra to informacja. Zapasem nowy rok szkolny, który przyniesie bardzo wiele zmian i dla uczniów, i dla nauczycieli, i dla ich rodziców. My o tych wszystkich zmianach sobie porozmawiamy, ale na początek informacja, którą dzień przynosi, weto prezydenta, na pewno pan słyszał, do ustawy o e-dzienniku. Pan prezydent nie zdecydował się podpisać ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie, a w ten sposób tę swoją decyzję uzasadniał.
10: Państwo chce stworzyć jeden centralny system, w którym znajdą się bardzo wrażliwe dane uczniów. Numery PESEL, zdjęcia, oceny, frekwencje, a także informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji.

0: gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
1: Jestem bardzo ciekawa, panie dyrektorze, pana zdania na ten temat. To dobrze, że pan prezydent tak się zatroszczył o bezpieczeństwo danych polskich uczniów, czy lepiej jednak byłoby ten dziennik wprowadzić, żeby uporządkować ten system, żeby był on bardziej powszechny i bardziej dostępny dla wszystkich polskich szkół?
2: Z mojego punktu widzenia to chciałbym powiedzieć, że po pierwsze istnieje coś takiego jak system informacji oświatowej wypełniany przez każdą polską szkołę. System centralny, w którym właściwie zgromadzone są wszelkie informacje dotyczące i uczniów, i nauczycieli, i szkół. I to funkcjonuje już od lat.
1: I te dane są bezpieczne.
2: I te dane są bezpieczne. Nic nie wiemy na temat, żeby one nie były. My je uzupełniamy bardzo na gorąco i natychmiast, dlatego że ten system to system również zapewnienia finansowania oświacie. Więc czy są uczniowie o specjalnych potrzebach, ilu takich uczniów jest w szkole, ilu jest nauczycieli, jakie mają wykształcenie, jakie mają stopień awansu, bo to wszystko przekłada się na finansowanie oświaty. Jeśli chodzi o sprawę związaną z dziennikiem elektronicznym, to ja już od lat w szkole korzystam z dziennika elektronicznego. Są takie firmy, które te dzienniki oferują.
1: I rozumiem, że to jest usługa komercyjna.
2: Jest to usługa komercyjna, tak, płatna. My płacimy co roku pewną kwotę. To wszystko zależy też od tego, co tam zamawiamy w tym dzienniku elektronicznym, bo to może się komuś wydawać na pierwszy rzut oka, że to tylko oceny albo spóźnienia uczniów do szkoły, czy uwagi, które im nauczyciele wpisują, żeby rodzic SMS-em to dostawał, bo tak mniej więcej to funkcjonuje. Natomiast w rzeczywistości to jest cała baza wiedzy różnorakiej, tam są różne dzienniki, dziennik pedagoga, psychologa, nauczycieli przedmiotów, świetlicy, dziennik zastępstw, więc bardzo dużo różnych dokumentów. Nawet te portale, które oferują dzienniki elektroniczne, oferują programy do układania planu lekcji, więc generalnie jest to takie już w tej chwili wyposażenie szkoły, z którego wszyscy korzystamy, przyzwyczailiśmy się do tego. To jest cecha charakterystyczna współczesności.
1: A ten państwowy dziennik, czym różniłby się od tych rozwiązań już teraz stosowanych?
2: No cóż, na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, bo nie wiem, jak on by ten państwowy dziennik wyglądał. Jeśli wyglądałby tak, jak te dzienniki, z których my korzystamy, to pewnie byłby tylko zamiennikiem tychże dzienników. No i byłby bezpłatny, a w związku z tym te pieniądze, które trafiają do firm prywatnych, trafiałyby też gdzieś, bo przecież nie ma dziennika za darmo. Ktoś za niego płaci, albo centralnie płaci za niego ministerstwo czy rząd, albo płacą za to placówki, które korzystają również z dofinansowania czy finansowania. Generalnie jesteśmy publicznymi szkołami, więc jesteśmy finansowani przez państwo i w dużej mierze również przez samorządy.
1: Bez państwowego dziennika, za to z tymi wieloma zmianami wkraczamy w nowy rok szkolny. Różne media przygotowują takie rankingi. W większości z nich 10 takich najważniejszych zmian, które przed uczniami, nauczycielami i rodzicami w tym nowym 2026, łamanym na 2027 rok szkolny się pojawią. No przede wszystkim na pierwszym miejscu Kompas Jutra. Ta reforma taka programowa, można by powiedzieć, nie jednorazowa zmiana doraźna, tylko coś, z czym wchodzimy w nie tylko następny rok, ale następne lata w ogóle. Na czym to polega?
2: No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ta reforma, to jest kolejna reforma, ostatnia miała miejsce w 2016 roku, czyli 10 lat po tamtej reformie. Mamy kolejną reformę i to jest reforma bardzo rzeczywiście poważna. W moim odczuciu zmienia cały paradygmat szkoły, czyli musimy nauczyć się myśleć inaczej o szkole. Jest to propozycja na pewno bardzo nowoczesna, ale też biorąca pod uwagę pewne cechy posiadane przez dzieci, pewne cechy współczesnego świata i cywilizacji, w której żyjemy. I nie jest to pójście w przyszłość w oderwaniu od przeszłości, tylko raczej takie działanie, które ma dzieciom dać możliwość podmiotowości na poziomie zupełnie

0: innym niż do tej pory byliśmy do tego przyzwyczajeni.
1: Panie dyrektorze, to konkretnie, jak to się w funkcjonowaniu tych na razie najmłodszych uczniów będzie przejawiać?
0: Tak, reforma wchodzi w tym roku do klas pierwszych i do klas czwartych. Powiedzielibyśmy w ten sposób, że obejmuje ona kilka takich kluczowych obszarów, czyli kompetencje. To są kompetencje językowe, bo człowiek myśli językiem, porozumiewa się ze światem, kontaktuje się ze światem językiem i te kompetencje mają być rozwijane. Mają być rozwijane kompetencje matematyczne, dlatego że współczesny świat, zwłaszcza ten świat, w którym my żyjemy, wymaga tych kompetencji. Nie można. Dzisiaj już nikt nie będzie zajmował się budowaniem lepszej miotły do zamiatania podwórza, tylko raczej zbudowaniem lepszego samobieżnego odkurzacza, który będzie jeździł i będzie to robił. Więc te kompetencje matematyczne czy inżynieryjne są niezmiernie potrzebne. Są potrzebne również kompetencje cyfrowe, bo żyjemy w świecie cyfrowym i trzeba ten świat uporządkować i przedstawić dziecku, w jaki sposób można z tego świata dla własnej korzyści brać to, co w nim jest dobre i przestrzec dziecko przed tym, co będzie mu mogło zagrażać. No i wreszcie najważniejsze chyba z tego wszystkiego, o czym się mało mówi, kompetencje społeczne. A moim zdaniem właśnie na te kompetencje społeczne reforma nakłada jakby tutaj największe oczekiwania. No, wiadomo, trzeba będzie zmienić sposób myślenia o szkole. Muszą to zrobić w pierwszej kolejności nauczyciele, ale rodzice też muszą zaufać nauczycielom. Myślę, że dzieci będą tutaj najbardziej zadowolone i wygrane, bo ta szkoła, która na nich czeka, ma być szkołą, która dba o ich dobrostan. To wszystko, co rozumiemy pod pojęciem dobrostanu, czyli stanu organizmu, w którym nic mnie nie boli, nie mam nadmiernych stresów, a jeśli je mam, to potrafię je w jakiś sposób rozładować. Wiem, jakie mam uczucia, wiem, o czym te uczucia mnie informują. Czyli mówiąc krótko, będzie to taka szkoła w założeniu, w idei, bo pamiętajmy o tym, że idea to jest coś takiego, do czego dążymy i czego tak naprawdę osiągnąć nigdy nie możemy. No to już od Platona wiadomo, prawda? Natomiast po to są te idee, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę mamy zmierzać. No i właśnie będziemy zmierzać w tę stronę, żeby dziecko traktowane indywidualnie, traktowane podmiotowo, z wrażliwością, żeby to nie było dziecko, które jest niewidzialne, przezroczyste, celofanowe, tylko takie dziecko, o którym wszyscy myślą, które widzi, że weszło do szkoły i patrzą na niego, że ono jest ważne.
1: Brzmi to pięknie, panie dyrektorze. Pytanie tylko, czy polska szkoła ze swoimi problemami niedofinansowania, brakiem kadr, sprosta temu wyzwaniu?
0: No cóż, to pytanie ma taki charakter rzeczywiście po pierwsze troskliwy, a po drugie przyzwyczailiśmy się myśleć właśnie o szkole w ten sposób. Ja widzę zwykle szklankę do połowy pełną, a nie tę do połowy pustą. Ja jestem raczej zadaniowcem. Jeśli staje przede mną jakieś zadanie, to ja nie myślę, jakie kłopoty będę miał po drodze, tylko myślę o tym, jak to rozwiązać. I sądzę, że najlepiej będzie, jeśli w tych pierwszych i czwartych klasach damy sobie trochę czasu na początku. Czyli zamiast tej spinania się nad tym, co nowe, rozepniemy się wszyscy i podejdziemy do tego na luzie. Podejdziemy do tego w taki sposób, że będziemy się wszyscy uczyć, że przyjdziemy do klasy i wcale nie będziemy pisać lekcja numer jeden, o czym będziemy się uczyć w tym roku, tylko może spotkamy się z uczniami, siądziemy sobie w kręgu i powiemy sobie, czego my w ogóle od szkoły oczekujemy, jakbyśmy się dobrze mogli poczuć w tej szkole. A na języku polskim na przykład sobie usiądziemy w czwartej klasie i porozmawiamy sobie w ogóle o języku i jego funkcji, zamiast dyktować spis lektur do przeczytania w danym roku. Więc musimy wszyscy do tego podejść inaczej, bo na pytanie rodzica, no dobrze, pokaż mi te lektury napisane na pierwszej lekcji, a dziecko powie, wiesz co, nie mam nic w zeszycie zapisane, ponieważ rozmawialiśmy o tym, do czego służy język i w ogóle nic nie zapisaliśmy na tej lekcji. No to rodzic powie, to co ty robiłeś w ogóle, bo w moich czasach, jak ktoś nie prowadził zeszytu albo nie miał

0: Nie daj Panie Boże zapisane, co robił w szkole, to znaczy, że nic nie robił, ale musimy od tego po prostu odchodzić, bo dziecko przebywając w środowisku edukacyjnym staje się jego częścią i czy ono tam ma notatkę na półtorej strony podyktowaną przez nauczyciela, czy na pół strony, czy ma tylko temat zapisany, a może nie ma zapisane nic, bo akurat trzeba było realizować zupełnie inne treści i nie wymagało to żadnego zapisywania, to musimy temu zaufać. Także wyzwanie dotyczące tej reformy jest przed nami wszystkimi. Musimy umieć na tę reformę spojrzeć.
1: Wyzwaniem jest również to, co wiąże się z początkiem września, czyli zakaz używania smartfonów w szkołach. Wyzwanie bardzo poważne i dla uczniów, i dla nauczycieli, i dla rodziców. Znowu wracam do tej triady, no bo bez tego, bez współpracy tych trzech środowisk, to niczego w polskiej szkole, w szkole i w ogóle w szkole, każdej, nie da się zrealizować i nie da się osiągnąć. Z obawą pan patrzy na to, na ten syndrom odstawienia, który się może pojawić u niektórych uczniów po wakacjach?
0: No muszę panią znowu rozczarować. Nie. Nie. Dlaczego? Dlatego, że w zasadzie tutaj to, co mamy robić, jest skonstruowane bardzo prostym językiem. Zakaz korzystania z telefonów. Koniec, kropka i już. No wie pani, jak nie mogę korzystać, to nie mogę. No i tyle. Pytany jestem przez...
1: Jestem nastolatkiem, przeciwko temu zakazowi chętnie zbuntuję.
0: Jasne. Pytany jestem w różnych miejscach. No dobrze, to czy ja już takie szafy pancerne przygotowuję w szkole, czy schowki, czy... Nie. A dlaczego nie? No bo ja nie uważam, żeby to w ogóle było komukolwiek do czegokolwiek potrzebne. To byłyby pieniądze wyrzucone w błoto. Lepiej powiedzieć uczniom, żeby nie przynosili tych smartfonów. Właściwie to nie tyle nie przynosili, tylko nie korzystali z nich. Bo jeżeli ktoś przyniesie, no to co? Nie złamał prawa, bo ma nie korzystać, tak? Więc nie będziemy się tutaj kłócić i spierać. Nie będziemy zabierać. Nie będziemy nikogo. Będziemy tłumaczyć i mówić, że są... Albo inaczej, organizować dzieciom czas tak, żeby nie musiały sięgać, czy nie chciały sięgać tego smartfona. Będziemy oczywiście wpisywać do regulaminu szkolnego, do statutu, że nie wolno ze smartfona korzystać, że wiąże się to z pewnymi restrykcjami, bo szkoła nie ma represji. Szkoła co najwyżej wyciąga konsekwencje. I tyle. I mówienie dzisiaj komuś, żeby nie miał smartfona, to już nie zda żadnego, wie pani, egzaminu. Jeśli ktoś będzie rewidował dzieci wchodzące do szkoły wykrywaczem metalu, żeby znaleźć, czy czasem nie ma tam smartfona i wrzucał te smartfony, nie wiem, do kosza, żeby ktoś sobie potem je odbierał po lekcji, no to to będzie komiczne.
1: Młodzi ludzie, dzieci rozumieją sens tego zakazu?
0: Myślę, że każdy rozumie. I tu nie ma wyjątku. I dorośli, i dzieci, i wszyscy. Natomiast nie każdy chce się temu podporządkować. Więc żebyśmy nie bawili się w policjantów i złodziei w szkole, to się umówmy, że nie korzystamy ze smartfonów. I tyle. A jeżeli będzie w regulaminie, że za notoryczne uchylanie się od tego niekorzystania grozi na przykład sankcja w postaci odpowiedniej notatki, czy odpowiedniej oceny zachowania. No bo trudno uczniowi wystawić ocenę wzorową z zachowania, czy bardzo dobrą, jeśli notorycznie korzysta ze smartfonu, a zabronione jest korzystanie. No to musi się liczyć z tym, że takiej oceny miał nie będzie. Wielu uczniom na takiej ocenie zależy, bo to jest proces wychowawczy. Jak komuś nie zależy, to proces wychowawczy jest opisowy. Opisujemy. Ten człowiek tak podchodzi właśnie do zakazu korzystania ze smartfonu.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: 36 minut po godzinie 23. Przypominam, 1 września już w najbliższy wtorek. Niektórzy się cieszą, niektórzy no, są smutni. Ale my jesteśmy w dalszym ciągu bardzo zadowoleni, bo dzisiejsze wydanie wieczorne w Polskim Radiu 24 przygotowali Ewa Lipowicz i Rafał Roślik, zrealizowali Paweł Chodyna i Jakub Białobrzewski, a z państwem rozmawiał i do państwa mówił Paweł Wojewódka. Bardzo serdecznie dziękuję. Zostańcie z państwo z Polskim Radiem 24. Naprawdę warto.
2: Powtórka programu.

0: więcej niż kryminał.
1: Więcej niż kryminał. Witam Państwa, Grzegorz Kalinowski. Dzisiaj naszym gościem będzie pan Piotr Marek Napierała. Doktor. Doktor tak. Historii, nauk humanistycznych, a więc tematu i specjalizacji bardzo mi bliskiej memu sercu i zainteresowaniom. Serdecznie pana witam.
2: Dzień dobry, witam.
1: Popularyzator historii, co także ma swoje odzwierciedlenie w publikacjach, w takich, można powiedzieć, szybkich biografiach Henry'ego Forda, generała Franco, Mozarta, Donalda Trumpa, a także, i to nas dzisiaj najbardziej będzie interesowało, Giacomo Casanowy. Proszę Państwa, wiek XVIII, wiek, w którym się specjalizuje nasz dzisiejszy gość, to wiek oświecenia, wolności, libertynizmu. I nie tylko filozofów i myślicieli takich jak Voltaire, Diderot, Montesquieu i Kant, a w Polsce Staszic czy Krasicki, ale także oryginałów, którzy przez rządy, sądy, a nawet świętą inkwizycję byli wsadzani, może już nie do lochów, ale regularnych więzień. I to nas właśnie łączy z tematem audycji Więcej niż kryminał. Casanowa, Cagliostro, Marquis de Sade i hrabia de Saint-Germain będą naszymi bohaterami, chociaż Casanowa z pewnością najmocniej. Czy pan by go bardziej nazwał takim oryginałem, myślicielem, wolnym duchem, czy jednak przestępcą, czy może gdzieś po środku?
2: Trudno ocenić tamte czasy naszymi kategoriami. Wtedy było bardzo dużo ludzi, którzy udawali kogoś więcej niż są. To znaczy próbowali ludzi nabrać na różne sztuczki finansowe i tak dalej. I Casanowa jest jedną z takich osób. Cagliostro wymieniany przez pana jest taką osobą. Byli różni pseudonaukowcy, którzy kręcili się obok prawdziwych naukowców. Na przykład byli prawdziwi naukowcy to Galwani i Volta, a na przykład Mesmer wymyślił sobie jakąś inną energię rzekomą i z tego trzepał kasę na dworze francuskim. Była to epoka myślicieli i pseudomyślicieli, i naukowców i pseudonaukowców. I to tak należy chyba do tego podejść. Czasami te fałszywe teorie naukowe to były nawet takie, że oni sami byli przekonani, że tak jest, więc byli tylko pół oszustami. Jeśli chodzi o Casanowę, to nie, Casanowa dla mnie nie jest przestępcą, co najwyżej jest człowiekiem, który udawał czasami kogoś... On jakby udawał kogoś, kim nie jest wielokrotnie. Udawał arystokratę, udawał człowieka zaufania publicznego. On we Francji Ludwika XV zorganizował loterię. Miał na tyle status społeczny, że było to do pomyślenia. On wymyślił ten totolotek, jaki my znamy tak naprawdę właśnie. Więc to był człowiek na swój sposób genialny. To był oczywiście filozof. To nie był filozof taki jak Voltaire czy Montesquieu. Nie chodzi tylko o jakość tej myśli, ale to też nie był człowiek, którego można nazwać liberałem. On społecznie był konserwatystą. Uważał, że szlachta powinna zawsze rządzić ludem. Natomiast był liberalny pod względem o to, co pana interesuje tutaj chyba szczególnie, pod względem obyczajowym. Ale jak popatrzeć na to, jak zachowywał się Casanowa na przykład względem swoich partnerek, kochanek, to on zachowywał właściwie te same zasady, które dzisiaj zwykły chłopak i dziewczyna zachowują. Czyli na przykład nie ma formalnego związku, ale on nie zdradzał nigdy swojej aktualnej kochanki, więc miał pewne zasady. Więc można powiedzieć, że on wymyślał pod względem obyczajowym współczesny świat, więc był liberałem obyczajowym i to bynajmniej nie jakimś skrajnym, czy jakimś wielkim skandalistą. Natomiast na nasze standardy, na standardy epoki to już różnie, zależy kto mówi. Natomiast pod względem takim społecznym był konserwatystą. Wierzył w świat szlachty.
1: Oczywiście przeszedł do historii jako ten nieprawdopodobny kochanek, ale jakby sumując ilość tych wszystkich pań, kobiet, dziewczyn, jego zainteresowań, przy okazji ten pewien konserwatyzm, bo jednak był stały w uczuciach, tylko te uczucia trwały dość krótko, to mam wrażenie, że jak na tę epokę i na każdą inną nie był jakimś takim... No, szczególną postacią tych kolekcjonerów cnót niewieścich, specjalistów od miłostek, od kolekcjonowania kochanek i w jego epoce, i przed nim, i po nim było więcej. Tylko on po prostu potrafił o tym napisać w swoich pamiętnikach.

0: rzeczywiście wyróżnia się głównie tym, że o tym interesująco napisał. No,
1: w ogóle tak, napisał.
0: No nie, to nie był jedyny, który pisał. O, chociaż niektórzy swoje miłostki na przykład beletryzowali, jak na przykład Pierre Denon, na przykład Dinon albo Denon, bo tam są dwa wersje pisania jego nazwiska. Oni czasami beletryzowali, on napisał rzeczywiście tak, jak było prawdopodobnie. No i tym się wyróżniał. Natomiast to była epoka związków kontraktowych, gdzie miłość była biznesem, więc w zasadzie każdy człowiek, który chciał mieć prawdziwy związek, musiał być libertynem. Słowo libertyn oznaczało po prostu kogoś, kto nie słucha obyczajowych norm, ani kościelnych na przykład, tylko słucha własnego rozumu. Więc libertynem jest nie tylko Casanova, ale jest także wstrzemięźliwy w sprawach seksualnych, Voltaire i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ta kwestia. W Polsce słowo libertyn jest kompletnie nierozumiane, ale nie tylko w Polsce. Na przykład belgijska śpiewaczka, piosenkarka, przepraszam, Kate Ryan też napisała taką piosenkę, że sui libertine, ich mając na myśli, że jest bezbożna, jakaś taka właśnie obrazoburcza, a to w zasadzie jest bardzo wąski sposób pojmowania libertynizmu. Libertynizm to jest po prostu bunt obyczajowy, który w zasadzie jest zrozumiały w epoce małżeństw kontraktowych.
1: I tutaj dochodzimy do punktu, w którym Casanova staje się przestępcą i więźniem. I właśnie z powodów obyczajowych, właśnie z powodu libertynizmu. I mamy schyłek XVIII wieku, a Casanova, Giacomo Casanova, trafia do słynnego weneckiego więzienia, zresztą był Wenecjaninem. To, co państwo obserwują, goszcząc w Wenecji, przejście między Pałacem Dożów, między sądem a więzieniem, ten most westchnień, on go przekroczył, a tą organizacją, tym sądem, który go skazał, była święta inkwizycja.
0: No właśnie nie. Inquisizione de Stato w Wenecji to nie jest święta inkwizycja, tylko zwykła policja Republiki Weneckiej. Ona się nazywa Inquisizione, bo Inquisizione po włosku to znaczy śledztwo. To nie jest ta inkwizycja papieska, która miała swoje oddziały w różnych krajach włoskich. W Wenecji nigdy inkwizycja nie zagościła. Inquisizione di Stato było zwykłą policją wenecką i on się nie naraził obyczajowo po prostu, tylko obyczajowo politycznie klasie rządzącej weneckiej, czyli tym wszystkim senatorom weneckim i tak dalej, którzy się kręcili koło doży. On miał nieprzyjemność z inkwizycją, ale w Hiszpanii na przykład.
1: Aha,
0: w Hiszpanii
1: jednak.
0: W Hiszpanii inkwizycja była czymś jeszcze kompletnie innym, bo to była w XV wieku inkwizycja papieska, oddział hiszpański, została przejęta przez królów Izabelę i Ferdynanda. Ponieważ oni tak dobrze walczyli z muzułmanami, to papież im zaufał, a oni już potem mu nie oddali kontroli nad tą inkwizycją. Więc inkwizycja hiszpańska też jest, muszę pana zmartwić, bardziej instytucją państwową niż kościelną. Instytucja kościelna, taka inkwizycja papieska, ona w niektórych państwach włoskich funkcjonowała, ale właśnie w Hiszpanii została jakby uprowadzona, a w Wenecji nigdy jej nie było, tylko była inna zupełnie organizacja o tej samej nazwie. Oprócz polityki obyczajowej, przede wszystkim polityka państwowa. To wynikało z tego, że Hiszpanie przekonali papiestwo, że są świętsi od papiestwa. Mamy takie sytuacje na przykład w XVII wieku, kiedy Hiszpania uważa, że święta inkwizycja we Włoszech jest zbyt łagodna wobec Galileusza, no bo jak tylko areszt domowy na stożsko, prawda? Więc czasami zdarzały się takie sytuacje, że inkwizycja hiszpańska była ostrzejsza niż papieska.
1: Pan czuje sympatię do swojego bohatera, do Casanovy. Ja upieram się jednak, że on i cała ta grupa postaci niezwykłych jak Kaliostro czy Saint-Germain, to mówiąc językiem gwarowym, warszawskim, to były farmazone, czyli tacy no, naciągacze, a tu już jednak wchodzimy w pewną sferę przestępstw i no, nie ma co ukrywać. Jakbyśmy nie wybielali tego Casanovy, no to on jednak był facetem, któremu grunt pod nogami palił się bardzo często.
0: No to oczywiście, jeśli chodzi o sprawy obyczajowe, znaczy wie pan, ja jestem liberałem, ja i tak uważam, że ten konserwatywny ład i tak powinien, że tak powiem, tąpnąć i cieszę się, że Casanova podważał ten stary ład, jeżeli o to pan pyta. Casanova był jednak mimo wszystko urzędnikiem loterii,

0: był jednak pisarzem, był jednak pruskim nauczycielem i urzędnikiem, zmieniał zawody.
1: Uzdrowicielem. Już dzisiaj widzę, tak, jakby w sieci sprzedawał w dzisiejszych czasach genialne kuracje i stałby na ławie oskarżonych obok Doroty R. za sprzedaż medykamentów bez koncesji. Tak to sobie wyobrażam.
0: To jest zupełnie inna epoka. Otóż Cagliostro i Saint-Germain się tym różnią od Casanowy, że oni są tylko tym, co pan mówi, czyli naciągaczem. Saint-Germain udawał, że ma ponad 100 lat. Najprawdopodobniej był to węgierski arystokrata połączony jakoś z Rakoczymi, którzy byli, współdziałali z francuską agenturą na początku XVIII wieku przeciwko Habsburgom, więc uciekł do swoich mocodawców i oni próbowali przekonać Paryżan, że żyją ponad 100 lat, a może nawet ponad 200. To są naciągacze do hrabiego Saint-Germain, tak zwanego, nie mam zero sympatii. Tak samo do Cagliostra. Cagliostro był fałszywym masonem, czyli fałszywym farmazonem, frajmasonem. To był człowiek, który wymyślił sobie zupełnie z powietrza, że jest coś takiego jak masoneria rytu egipskiego i sobie sam się uznał, że jest jej szefem. Więc mamy do czynienia z krukami na takim poziomie, nie wiem, Franza Antona Mesmera. To jest bardzo wysoka kategoria kruków, takich oszustów finansowych. Natomiast Casanova kimś takim tylko bywał, a przez większość czasu nie był kimś takim.
1: No, ale jednak bywał. Dojedźmy do Warszawy. W Warszawie staje się, można tak powiedzieć, jeśli nie przyjacielem, to osobą uznawaną przez króla Stanisława Augusta. Zresztą bardzo ciekawe wspomnienia pozostawił po sobie o Stanisławie Auguście. No ale jako człowiek, duch niespokojny, wchodzi w konflikt z Branickim, dochodzi do pojedynku. Branicki zostaje ranny, wybacza mu, ale jednak mówi: uciekaj, człowieku, ponieważ no, moi zwolennicy cię rozniosą na szablach. I on ucieka, ale pamiętajmy, że ucieka także zadłużony, ucieka także po tym, jak leczył polską arystokrację, między innymi kabałą. No nie powie mi pan, że on wierzył w to, że kabałą można uleczyć.
0: Nie wiem, czy on w to wierzył. Przypuszczam, że nie. Jeśli chodzi o sprawę Branickich, to Branicki jest całkowicie sam sobie winien, ponieważ był gamoniem, mówiąc najogólniej, i człowiekiem, który myślał, że sam jest królem Polski, jak wszyscy polscy magnaci prawie w tych czasach. On ostrzegł Casanowę: niech pan ucieka, bo rozniosą pana na szablach. Nie dlatego, że uważał, że to dobrze, że rozniosą go na szablach, tylko dlatego, że się wstydził, że Polska jest dzikim krajem, gdzie ludzie nie szanują dobrego pojedynku. Więc on go uprzedzał jako człowieka Zachodu, że w Polsce nie ma rycerskich obyczajów. To o to tu chodziło.
1: Tak.
0: To jest często nieinterpretowane. Tak, to jest często bardzo, bardzo tak, no wie pan, nacjonalizm jest teraz modny i tak interpretowany, jakby Casanova sobie coś wymyślił, a właśnie on dobrodusznie tam sobie stał, pytał, czy ten przeżyje, czy nie przeżyje, był ciekaw, współczuł, tak jak to arystokracja, która się postrzelała nawzajem. A ten mówi, że lepiej pan, niech pan tutaj przy mnie nie stoi, bo... Także to wszystko nie jest takie proste. Ludzie tak bardzo chcieli szybko tam wyzdrowieć, żyć wiecznie i tak dalej, że sami trochę tworzyli, nauka była słaba w wielu miejscach Europy, sami tworzyli jakby warunki, że ktoś, komu brakowało pieniędzy, to zaczął myśleć, ha, a może sobie poudaje doktora trochę.
1: Udawał tego doktora i to dość skutecznie, zresztą miał w swoim CV roman ze studiami medycznymi czy farmaceutycznymi, produkował medykamenty i afrodyzjaki nawet.
0: Właśnie, no od kogo kupić afrodyzjak, jak nie od Casanowy, to wie pan. To.
1: No, ale gdyby te panie i panowie czytali niespisane jego pamiętniki, to dowiedzieliby się, że miewał chwilę niemocy. Takie pytanie się narzuca, a nie mógł wtedy zażyć własnych specyfików?
0: Może nie chciał po prostu, może wolał poczekać. Wie pan, tam on opisuje tam te bardzo szczegółowo nawet swoje zmagania z rzeżączką, ile pamiętam, także tak, one są takie bardzo szczere. To była ta epoka, chociaż na przykład te wyznania Rousseau, gdzie on tam przyznaje, że siusiał gdzieś tam publicznie i tak dalej. No to była taka epoka, kiedy ludzie mówili, żeby przestać ten bullshit robić, że jest jesteśmy

0: bardziej prawi i bardziej tacy niż jesteśmy naprawdę, prawda? Więc taki był duch tej epoki.
1: No pan mówi, że to były zupełnie inne czasy, a mi się wydaje, że jednak niezwykle podobne, że taki Casanova, jak miałby dostęp do sieci, Boże, jak on by błyszczał, on by te swoje pamiętniki, opowiadania na bieżąco.

0: prawdopodobnie.
1: Ale manosfera by go wspierała. Może, no. Miałby swoich
0: tylko, że
1: fanów.
0: Tylko, że on szanował kobiety. To nie jest tak jak Andrew Tate, więc to nie wiem, czy manosfera by go broniła.
1: Dojdźmy jeszcze do jednego bohatera. O Kaliostrze trochę było. Czym była afera naszyjnikowa?
0: Afera naszyjnikowa, w której Kaliostro brał udział, raczej mniej udział taki, można powiedzieć, wysforowany. 1785 rok to była taka afera, kiedy zaproponowano bardzo drogi naszyjnik do kupna Marii Antoninie, który kosztował prawie tyle, co okręt wojenny. Ona słusznie powiedziała, że to jest za drogo, ale grupa cwaniaczków, w której to też był Kaliostro, ale on nie był najważniejszy tutaj, oni stworzyli taką po prostu bajeczkę dla najbogatszego arystokraty w kraju, czyli kardynała de Rohan, kardynała i księcia w jednym de Rohan. Sprzedano mu taką bajeczkę, on był w bardzo złych relacjach z królową, ponieważ jak był ambasadorem w Wiedniu, to naopowiadał mnóstwo głupot o Marii Antoninie, co jest w ogóle bez sensu, dlatego że ona sama była Austriaczką i to było zupełnie absurdalne zachowanie. On chciał to naprawić, więc jak mu powiedziano, że jak kupi ten naszyjnik, to znaczy tam będzie prawdziwym nabywcą, a inne osoby będą podstawione, to w ten sposób Maria Antonina mu podziękuje i tak dalej. Oni nawet odegrali taką farsę, że aktorka, która była znana ze podobieństwa swojego fizycznego do Marii Antoniny, mu rzeczywiście podziękowała i tak dalej, i tak dalej. To jest ciekawe, że jak wszystko już zostało ustalone, domyślono się, o co chodzi, to domagano się surowej kary, ale okazało się, że ten proces bardziej ośmieszył monarchię francuską niż tych ludzi, którzy byli oskarżeni o przeprowadzenie całej tej afery. To jest ten problem. Więc czasami się mówi, że ta afera była jednym z kilkunastu przyczyn rewolucji.
1: I na koniec Markiz de Sade. No, wyobrażam go sobie dzisiaj albo jako scenarzystę Pasoliniego, albo producenta filmów pornograficznych, kto wie.
0: Markiz de Sade jest tak naprawdę dosyć tajemniczą postacią, o której za dużo nie wiemy. No nie tak bardzo niedużo jako Saint-Germainie, ale
1: I,
0: na pewno
1: i Kaliostrze,
0: mniej
1: bo przynajmniej wiadomo, jak Kaliostro zmarł. Zmarł w więzieniu.
0: Tak, Kaliostro zmarł w więzieniu, ale też z powodów raczej obyczajowych niż kryminalnych, ale dobra. W każdym razie, jeśli chodzi o de Sade, on był człowiekiem, który rzeczywiście miał skłonności do okrucieństwa. To był paskudny człowiek, chociaż nie udowodniono, że on tam rzeczywiście kogoś zamordował, ale on się kojarzył z taką postacią wielu ludziom, z postacią z XVI wieku, Gilles de Raisem, który rzeczywiście mordował ludzi. Ludzie połączyli trochę de Sade z de Raisem sprzed 200 lat i tak do końca nie wiadomo, co de Sade robił. Wiadomo, że policja paryska, bo czytałem kiedyś taką książkę pani Farge, która o policji paryskiej, gdzie rzeczywiście policja paryska obserwowała zamek de Sade i kto tam bywa i tak dalej, i tak dalej. Nie było tam żadnych hardkorów, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ale jego sposób życia był na tyle skandaliczny, że on większość życia przesiedział w więzieniu, ale na jeszcze innej zasadzie niż te postacie, o których mówiliśmy dotychczas. To znaczy jego własna rodzina prosiła, żeby król wydał lettre de cachet, czyli list zatrzymania, tak żeby on w zasadzie ciągle siedział w więzieniu. Tak bardzo oburzał ich i tą rodzinę jego własną, jego styl życia. Więc tu mamy w zasadzie człowieka, który nie wiadomo do końca, co robił. Nie wiadomo, czy jego te 100 dni Sodomy, czy to rzeczywiście się wydarzało, czy to jest taka fantazja, tak naprawdę to była zwykła orgia. I który tak bardzo był nienawidzony przez swoją własną rodzinę, że siedział w więzieniu na takiej właśnie archaicznej, szlacheckiej zasadzie, że arystokraci proszą króla o zatrzymanie kogoś ze swojej własnej rodziny.
1: Niebieska karta, tak? To się dzisiaj nazywa.
0: Tak, to bardzo smutna sprawa tak naprawdę, no bo nawet jeżeli on był taką paskudną osobą, no to pokazuje też, że ten ustrój był też taki trochę dziwny, prawda? Pół prywatny, pół mafijny.
1: Tematu nie wyczerpaliśmy. Co pan doktor by polecił, oczywiście poza swoją krótką współbiografią Casanowy, o tych czasach skandalizujących, dynamicznych?
0: Ja wydaję w tej chwili historię różnych krajów bez mitów. Jest historia wydana, już jest historia Polski bez mitów, historia Hiszpanii, historia Francji bez mitów. Z racji tego, że jestem 18-wiecznikiem, koncentruję się właśnie

0: właśnie na wieku XVIII też między innymi. Na przykład w Francji bez mitów te paryskie przygody właśnie loteryjne. No to jest chyba najciekawsza rzecz, jaka jest w życiorysie Kasanowy, to jest, że był naprawdę urzędnikiem państwowym wysokiego szczebla i organizatorem państwowej loterii, którą sam wymyślił. To jest razem z człowiekiem, który był w absolutnym topie francuskiej arystokracji i polityki, czyli księciem de Berny. To jest, myślę, najciekawszy fragment jego życiorysu. Ale to jest sprawa już oczywiście subiektywna, więc polecam generalnie moje publikacje, bo wiek XVIII zawsze jest mi drogi i uważam, że w Polsce mało się wie o tej epoce, ona jest bardzo interesująca. Wtedy się wykuwała właśnie nowoczesność Europy Zachodniej, a myśmy trochę zostali w tyle, więc wolimy o tym nie mówić. A właśnie epoka jest ciekawa, warto poczytać.
1: I sam Kasanowa to nie tylko wielki kochanek. No ale tak jak to bywa, proszę państwa, w tej anegdocie, parafrazie anegdoty o Jasiu i białej chusteczce nam się wszystko ludziom w większości z seksem kojarzy. A warto pomyśleć jeszcze o czymś innym. Dziękuję bardzo. Dzisiaj gościem audycji Więcej niż kryminał był dr Piotr Napierała.
0: Dziękuję bardzo.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Do końca roku w Polsce ma być 14 husarzy. Kolejne myśliwce F-35 wylądowały w bazie w Łasku. Prokuratura chce 3 miesięcy aresztu dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przełomowe odkrycie dla historii Zamku Książ. Odnaleziono trumny ze szczątkami rodziny Hochbergów. Minęła północ, Ewa Worobiec, zapraszam. Pięć kolejnych polskich myśliwców F-35 wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. To wielozadaniowe myśliwce piątej generacji są niewidoczne dla radarów. Zanim rozpoczną wykonywanie zadań, muszą przejść procedurę odbioru, mówi dowódca bazy lotnictwa w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda.
7: Ta baza ma przygotowaną infrastrukturę, ma przygotowane zasoby ludzkie do przyjęcia tego samolotu. Te samoloty niedługo po procesie acceptance wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki. W pierwszej fazie przede wszystkim szkolenie i przygotowanie struktur po to, aby te samoloty mogły wejść w system działalności operacyjnej naszego kraju.
6: Do końca roku w Polsce ma być 14 husarzy, a całe zamówienie obejmuje 32 samoloty. Prokuratura chce 3 miesięcy aresztu dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z aferą Zonda Krypto, czyli płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej zwraca uwagę na powiązania Radosława P. z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Dodaje, że został on prezesem komitetu poprzez obietnicę finansowania ze spółek Skarbu Państwa określonych związków sportowych.
8: Tak, żeby wpłynąć na decyzję w sprawie wyboru szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. I takie są efekty tego działania. Dzisiaj pan Piesiewicz, czy właściwie pan P., ma około 5% poparcia, jeżeli chodzi o związki sportowe. Ale tak pozmieniał statut, tak pozmieniał regulaminy, żeby nie można było go odwołać. Ale wydaje mi się, że kwestia prokuratury sprawy przesądza. Powinien jeszcze z aresztu śledczego podpisać swoją rezygnację.
6: Politycy PiS twierdzą, że za aferę Zonda Krypto jest odpowiedzialny obecny rząd. Poseł Zbigniew Kuźmiuk niechętnie komentuje zatrzymanie Radosława P.
9: Jeżeli te zarzuty są prawdziwe, że uzyskał informacje i w związku z tym wycofał swoje pieniądze, inwestorzy dokonują różnych decyzji na podstawie różnych informacji, które do nich docierają. Postawienie takiego zarzutu, a zwłaszcza udowodnienie go przed sądem, moim zdaniem jest niemożliwe. Prawo i Sprawiedliwość z panem Piesiewiczem nie ma nic wspólnego. Nic wspólnego.
6: Klienci upadłej giełdy kryptowalut

0: Stracili co najmniej 350 milionów złotych. Masowe zatrucie w Świnoujściu. Dzieciom przebywającym na turnusie rehabilitacyjnym omyłkowo podano środek do dezynfekowania maseczek.
1: Do zdarzenia doszło w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych w Świnoujściu. Na turnusie przebywało 96 dzieci. Tego dnia inhalacjom poddanych było 12 w wieku od 12 do 15 lat, mówi Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego.
2: 4 zespoły ratownictwa medycznego zostały zadysponowane do poszkodowanych w wyniku zatrucia. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny.
1: Substancję dezynfekującą maseczki, która omyłkowo została dodana do inhalacji, zabezpieczył zespół medyczny. 7 dzieci przebywa w szpitalu w Świnoujściu. Pozostałych 5 przewieziono do Goleniowa. Sprawą zajmuje się policja i sanepid. Joanna Maraszek, Radio Szczecin.
0: Na Ukrainie trwają przygotowania do pochówku Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. W lipcu i sierpniu polscy i ukraińscy archeolodzy ekshumowali szczątki 55 mieszkańców nieistniejących już wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 30 sierpnia.
3: Po polskich wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka nie ma śladu. Mordercy ograbili domy ofiar i spalili je. Jedynie ziemia skrywa ludzkie szczątki i nieliczne przedmioty użytku codziennego, wyjaśnia uczestniczący w ekshumacjach ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej.
4: To jest właśnie cecha tych nieistniejących wiosek na Wołyniu, że tu w ziemi owszem zachowują się rzeczy, natomiast jeżeli chodzi o takie naziemne struktury, czy jakieś fundamenty czegoś, bardzo ciężko. Te chałupy były drewniane, były ograbione, a potem podpalone. Jedyne co, to jest ta figura Matki Bożej, która jest też uszkodzona i nie ma nic.
3: W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ekshumacje prowadzone są od 1992 roku. Łącznie wydobyto szczątki ponad 700 osób. Wciąż trwają poszukiwania kości. Jeszcze około 300 ofiar. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Opole będzie dokonywało transkrypcji aktów małżeństwa, zapewnia Adam Leszczyński z biura prasowego tamtejszego ratusza. Przepisy w tej sprawie obowiązują od niedzieli.
5: W związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, które umożliwia transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych, w odpowiedzi na zadawane pytania informuje, że Urząd Stanu Cywilnego w Opolu takich transkrypcji dokonuje zgodnie z procedurami wynikającymi z rozporządzenia.
0: Nieprzestrzeganie rozporządzenia dotyczącego transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci będzie łamaniem prawa, ostrzega minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W 25 trumnach odnalezionych na cmentarzu komunalnym w Świebodzicach zidentyfikowano pochówki członków rodu von Hochberg, dawnych właścicieli zamku książ w Wałbrzychu z XVIII i XIX wieku. O przełomowym odkryciu dla historii zamku książ poinformował wieczorem polską agencję prasową rzecznik instytucji Mateusz Myktyszyn. To historyczna chwila dla całego Dolnego Śląska. Konrad Ernst Maksymilian von Hochberg należy do najwybitniejszych postaci w dziejach książa. To on w ogromnym stopniu nadał zamkowi barokowe oblicze.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. Na zachodzie kraju intensywne opady deszczu. Do rana może spaść lokalnie 50 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego przejdą burze. Dla mieszkańców województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz 9 powiatów województwa lubuskiego, w tym Zielonej Góry i okolic, obowiązują alerty RCB. Porywy wiatru do 75 km na godzinę i lokalnie też grad. W sobotę na termometrach od 19 stopni na północy, 23 w centrum, do 26 na południu kraju. Siedem minut po północy.
6: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
7: Patryk Michalski, zapraszam. Ludzie to taki dziwny gatunek, który potrafi zamykać w niewoli inne gatunki tylko po to, by potem przez chwilę nacieszyć się ich smakiem. Takie smutne przemyślenie mam na początek, bo przed nami rozmowa o hodowli jednego z najdroższych gatunków ryb na świecie. Mowa o tuńczyku błękitno-płetwym, gatunku, którego mięso trafia do najdroższych restauracji sushi na całym świecie. A żeby tak się stało,

0: W ostatnich latach powstało wiele nowych hodowli tej ryby. Hodowli, które dla samych ryb są po prostu męczarnią. Organizacja Compassion in World Farming Polska opublikowała raport poświęcony wpływowi przemysłowego tuczu tuńczyka błękitno-płetwego na środowisko oraz dobrostan ryb. Autorzy opracowania apelują do władz międzynarodowych i instytucji Unii Europejskiej, by wprowadzić moratorium na powstawanie nowych hodowli tego gatunku. I na ten temat porozmawiam sobie z moją gościnią. Jest nią Agata Więcis, menadżerka do spraw kampanii w Compassion in World Farming Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tuńczyk błękitno-płetwy. Powiedzmy w ogóle na początek, co to za gatunek, dlaczego jest tak cenny?
1: Tuńczyk błękitno-płetwy to wyjątkowe zwierzę. Ja nazywam go oceanicznym gigantem. Jest to jedna z największych i najszybszych gatunków ryb na świecie. Taki tuńczyk może osiągnąć do 3 metrów długości. To jest taka wysokość, jaką ja bym musiała osiągnąć, klonując się i stając sobie na ramionach. Może też osiągnąć do 700 kg wagi. Tuńczyki błękitno-płetwe to ogromne zwierzęta, które w naturalnych warunkach mogą żyć do 20 lat. Rozmnażają się raz w roku na taryliskach, które są obecne na wschodnim wybrzeżu USA oraz w naszym europejskim Morzu Śródziemnym. Są to więc gatunki migrujące, które przebywają bardzo wiele kilometrów rocznie po to, żeby docierać z tarlisk do Atlantyku i z powrotem. Migrują poprzez cały ocean, migrują w inne rejony Oceanu Atlantyckiego. Ich trasy wynoszą nawet do 10 tysięcy kilometrów rocznie. To odpowiada 1/4 obwodu Ziemi. Warto zaznaczyć, że to nie jest ten gatunek tuńczyka, który znajdujemy w puszkach w supermarketach.
0: No tak, bo jeżeli tam słyszymy, zdecydowanie... że on jest taki bardzo cenny, no to dlaczego puszka tego tuńczyka w markecie kosztuje tyle samo, ale to nie jest ten sam gatunek?
1: Dokładnie tak jest. Najczęściej w puszkach znajdują się tuńczyki pasiaste. To są takie małe tuńczyki do 20 kg. Tutaj mówimy o dużo większych zwierzętach. I mięso tuńczyka błękitno-płetwego jest ciemniejsze. Uważa się, że w smaku jest bardziej maślane i jest uznawane za rarytas. I dlatego jest sprzedawane w postaci sushi i sashimi w luksusowych restauracjach w Japonii.
0: Tak, no i rzeczywiście jest to jedno z najdroższych mięs ryby na świecie. No i to jest gatunek, który kilkanaście lat temu był mocno zagrożony wyginięciem.
1: Tak, żeby zrozumieć to, co się teraz wydarza i dlaczego my alarmujemy, że może ponownie ta ryba być zagrożona wyginięciem, to warto spojrzeć trochę wstecz, ponieważ przez setki lat my ten gatunek poławialiśmy dziko. I dopiero w latach 90. poprzedniego wieku pojawiły się pierwsze hodowle, a tak naprawdę ten rynek eksplodował, zaczął gwałtownie się rozwijać w latach 2000. Przede wszystkim na Morzu Śródziemnym. I te połowy rosły stopniowo do roku 2008-2009 i to doprowadziło do przełowienia tego gatunku, nagłej straty znacznej ilości populacji i do uznania tego gatunku za zagrożony. Udało się to odwrócić, ta populacja trochę się odbudowała.
0: No bo rozumiem, że jeżeli gatunek został uznany właśnie za zagrożone wyginięciem, no to mocno ograniczono połów tej ryby.
1: Dokładnie tak było. Zostały wprowadzone bardzo rygorystyczne limity związane z połowami, ale to trwało tylko przez kilka lat, ponieważ kiedy ta populacja się odbudowała, to znowu połowy mogły zacząć być większe i one zaczęły wtedy gwałtownie rosnąć. Aktualnie one są na tym samym poziomie, w jakim były pod koniec lat 90. To był okres największych połowów. Są też prawie o 30% większe niż w latach, które poprzedzały uznanie tuńczyka błękitno-płetwego za zagrożone. Jesteśmy więc w sytuacji, w której ta skala produkcji i hodowli jest ogromna, a my jesteśmy coraz bliżej tego, żeby tuńczyk błękitno-płetwy znów trafił na listę gatunków zagrożonych.
0: No to znów wraca do mnie ta myśl z początku, z wprowadzenia tej naszej rozmowy, że człowiek to taki dziwny gatunek, który chroni inny gatunek, żeby on się odbudował, a kiedy on się odbudowuje, to znów go dziesiątkuje.
1: Dokładnie tak jest. Tutaj mówimy jeszcze o sytuacji, w której te tuńczyki są hodowane na Morzu Śródziemnym, ale one trafiają właśnie do Japonii. Japonia importuje 90% wszystkich tuńczyków błękitno-płetwych z hodowli z całego

0: świata. I oczywiście jest to problematyczne z wielu względów, również ze względu na ślad węglowy, jaki taki transport mięsa powoduje.
1: To tutaj ale postawmy przecinek, problemem... bo do tego właśnie będę chciał wrócić, ale jeżeli już pani wspomniała o tych hodowlach, które rzeczywiście w ostatnich latach powstają w dużej ilości, bo jak znalazłem sobie takie dane, to liczba licencjonowanych hodowli tuńczyka błękitno-płetwego wzrosła z 13 w 2006 roku do 123 w 2026 roku. No to jest znaczny wzrost. Skąd w ogóle ryba bierze się w tej hodowli? No bo jak myślę sobie, że to jest hodowla, no to może te ryby od samego początku jakoś jest pozyskiwana ikra. Te ryby rodzą się już w tej hodowli, no i specjalnie są tuczone po to, żeby później je sprzedać. No to ekskluzywne, wykwintne mięso, ekskluzywny składnik sushi. Czy tak jest?
0: Niestety tak nie jest, ponieważ dzikie tuńczyki błękitno-płetwe są odławiane z morza w takim kluczowym dla nich sezonie rozrodczym. I mówimy tutaj o tuńczykach, które są wagi mniej więcej 30 kg. Są to wciąż dosyć młode osobniki. I przechodzą przez cały taki proces hodowlany od połowu sieciami okrężnymi. To są takie ogromne, okrągłe sieci, w których te ryby są łowione, a następnie są transportowane. Są przenoszone wtedy do klatek podmorskich, które znajdują się u wybrzeży różnych krajów Morza Śródziemnego. I tam przez kilka miesięcy, a czasem nawet lat, są karmione małymi rybkami pelagicznymi tak zwanymi, czyli sardynkami, sardelami, szprotami i innymi.
1: Czyli tutaj się zatrzymajmy. Ta ryba, która na wolności potrafi przepłynąć nawet 10 tysięcy kilometrów, jest zamykana w hodowli, w basenie wielkości?
0: Wielkości basenu olimpijskiego. I ta ryba, która przypominam, że może rocznie pokonać 10 tysięcy kilometrów, jest zmuszana do tego, żeby krążyć w kółko w podwodnych klatkach, które są tak duże jak nasze baseny, po których pływamy my ludzie.
1: No to oczywistym jest, że to nie są naturalne warunki dla rozwoju takich ryb. Więc jak wygląda, wspomniała pani już o tym, jak wygląda taka hodowla, no i jak wyglądają warunki, w których te ryby przebywają?
0: To jest tak, że tuńczyk błękitno-płetwy w ogóle nie nadaje się do hodowli. Zapewnienie mu warunków, które są zgodne z jego potrzebami gatunkowymi, jest absolutnie w takich sytuacjach niemożliwe. I on jest narażony na cierpienie w wszystkich etapach tej hodowli. Czyli już podczas połowu zauważalny jest bardzo ostry stres, który jest spowodowany stłoczeniem, ograniczeniem swobody pływania, kontaktem z siatką tej sieci. Podczas transportu do klatek jest zauważalna bardzo wysoka śmiertelność tych ryb. W Chorwacji zgłoszono, że ona wynosi mniej więcej 10-15%. To oznacza, że bardzo wiele tych dzikich, młodych osobników, które odławiamy, tracimy i one nigdy nie zostaną podane w restauracjach. No i na samej fermie. Tuńczyki miesiące, a nawet lata spędzają w klatkach podmorskich. Mają tam znaczne ograniczenia możliwości pływania. To w znaczący sposób wpływa na ich poziom dotlenienia, na ich poziom hormonu stresów. My wraz z raportem, który teraz opublikowaliśmy, przedstawiliśmy też nagrania, które nakręciliśmy na fermie tuńczyka na Morzu Śródziemnym i one pokazują, w jakich warunkach żyją te ryby. One są przetrzymywane w warunkach skrajnego stłoczenia i mają widoczne obrażenia, takie jak uszkodzenia płetw, erozja skóry czy nawet utrata oczu.
1: I jeszcze gdybyśmy mówili rzeczywiście o gatunku, który trafia na stoły, w cudzysłowie to ujmę, normalnych ludzi, ale mówimy o hodowli ryb, które trafiają no, do bardzo ekskluzywnych restauracji, których klientami, umówmy się, no, jest jakiś promil ludzi na całym świecie, prawda?
0: Tak, dokładnie tak i ten kontrast jest bardzo widoczny i bardzo uderzający, kiedy o tym pomyślimy.
1: Tak i z tego, co pani opowiada, no to jest rzeczywiście zagrożenie dla całego gatunku, a w zasadzie o to zapytam, jakim zagrożeniem dla całego gatunku w kontekście tego, o czym mówiliśmy, że znów wzrasta połów tej ryby, która kilkanaście lat temu została uznana za gatunek zagrożony wyginięciem. W jaki sposób ta działalność no, wpływa właśnie na sytuację tego gatunku?
0: To jest tak, że rozwój...

0: Rozwój tej hodowli nie wpływa w żaden sposób na zmniejszenie się ilości połowów dzikich. Aktualnie jest tak, że mniej więcej połowa tuńczyków błękitnopłetwych, które trafiają potem do sklepów i restauracji, pochodzi z połowów, a połowa pochodzi z hodowli. I to nie oznacza, że wzrost ilości tych hodowli będzie powodował, że tych dzikich połowów jest mniej, ponieważ musimy odłowić dzikie ryby z oceanu i z morza po to, żeby one do tych hodowli trafiły. Po prostu ta hodowla pozwala na produkowanie więcej mięsa tej ryby, ale dzieje się to kosztem zwiększenia dzikich połowów.
1: Natomiast no, nie jest żadną tajemnicą, że wyjęcie jakiegokolwiek jednego elementu, czy właśnie wpływ, depopulacja jakiegoś gatunku w całym ekosystemie, szczególnie ekosystemie mórz i oceanów, no, wpływa na cały ten ekosystem. W jaki sposób?
0: Po pierwsze jest tak, że zmniejszająca się populacja dziko żyjącego tuńczyka błękitnopłetwego, ona może nieść ze sobą szereg konsekwencji dla bioróżnorodności, dlatego jak wiele gatunków znajduje się w naszych morzach i oceanach. Ale nie poruszyliśmy tutaj jeszcze jednego ważnego aspektu, a mianowicie kwestii mniejszych dziko żyjących ryb. Dlaczego tutaj o nich mówimy? Mówimy o nich tutaj, ponieważ tuńczyk błękitnopłetwy jest gatunkiem drapieżnym, mięsożernym. To oznacza, że musimy go karmić rybami po to, żeby uzyskać mięso tej ryby. I tylko jeden hodowany tuńczyk, z którego powiedzmy, że można uzyskać 200 kg mięsa, on może zjeść nawet 3000 kg dziko odłowionych ryb. Jeżeli to przeliczyć na te mniejsze rybki, którymi on się żywi, na przykład sardele, to jest 1660 tysięcy sardeli na utrzymanie jednego takiego tuńczyka. I pod względem bioróżnorodności to jest bardzo ważny temat, ponieważ te małe rybki, takie jak sardele, śledzie czy sardynki, one mają kluczowe znaczenie dla ekosystemów morskich, ponieważ żywią się planktonem i ponieważ stanowią pożywienie dla większych ryb, dla morskich ssaków i dla ptaków. W tym kontekście warto też powiedzieć, że one stanowią źródło pożywienia i źródło utrzymania dla społeczności nadbrzeżnych w Afryce. I jeśli chodzi o karmienie tuńczyka błękitnopłetwego na hodowlach w Europie, tutaj nie możemy w pełni śledzić pochodzenia tych małych rybek, którymi są karmione tuńczyki, ponieważ może być tak, że one pochodzą z lokalnych łowisk śródziemnomorskich, ale może też być tak, że one pochodzą z krajów Afryki Północnej czy subsaharyjskiej. I dokumentacja połowów nie pozwala do końca określić, skąd one się tak naprawdę biorą. Bo przykładowo, jeżeli statek pływa powiedzmy po wodach mauretańskich pod banderą holenderską, może to zostać zgłoszone jako połów z Holandii. I to wszystko bardzo utrudnia ocenę pełnego śladu ekologicznego hodowli tuńczyków błękitnopłetwych.
1: A jeśli już przy tym śladzie jesteśmy, to o tym pani też wspomniała, teraz możemy o tym powiedzieć więcej. No to też jest totalne zaprzeczenie idei świeżego, lokalnego jedzenia, bo jeśli te hodowle są na Morzu Śródziemnym, a to mięso kupują restauracje w Japonii, no to ile tysięcy kilometrów ten surowiec, ten produkt musi przepłynąć czy przelecieć, jakkolwiek tam się dostać. Ślad węglowy, marnotrawstwo żywności, no tutaj ma miejsce, prawda?
0: Absolutnie tak. Japonia pozyskuje też dzikie tuńczyki błękitnopłetwe, ale poprzez połowy. Raczej tam się ich nie hoduje i ten rosnący popyt na to luksusowe mięso zapełnia właśnie importem z krajów basenu Morza Śródziemnego. 90% wszystkich tuńczyków w Japonii jest importowanych z hodowli i jest to zdecydowanie bardzo problematyczne.
1: Tak, bo z tego, co czytałem w tym państwa raporcie, zdarza się tak, że nie cały transport tego mięsa trafia rzeczywiście potem do restauracji.
0: Dokładnie tak jest. W naszym raporcie wskazujemy, że nie wszystkie te tuszki, które są przeznaczone do Japonii, docierają tam w dobrym stanie. Warto zauważyć, że to bardzo często jest transport lotniczy, to musi być transport chłodniczy, więc wszystko jakby z technologicznego i technicznego punktu widzenia może pójść nie tak. I nigdy nie ma stuprocentowej pewności, że to jedzenie będzie w pełni świeże, tak jak lokalne jedzenie. Mhm.

0: I też, co bulwersuje przy całej tej sprawie, to informacja, że na takie hodowle trafiły w ostatnich latach publiczne pieniądze. Co więcej na ten temat ujawniacie Państwo w swoim raporcie?
1: Co więcej, są to publiczne pieniądze, bardzo często jest mowa o funduszach unijnych. W ostatnich dekadach hodowla tuńczyka otrzymała ponad 64 miliony euro w ramach środków publicznych i mówimy tutaj o różnych funduszach unijnych, krajowych i regionalnych. I to finansowanie odegrało bardzo istotną rolę we wspieraniu rozwoju hodowli tuńczyka błękitnopłetwego właśnie w Europie. Ponieważ te środki publiczne, one nie posłużyły tylko do sfinansowania jakichś podstawowych badań naukowych i stwierdzenia, co możemy, a czego nie możemy, tylko one przyczyniły się realnie do rozwoju tego sektora intensywnej hodowli. Były to również inwestycje w infrastrukturę, w rozwój techniczny i w rozwój samej branży. My zgłaszamy, że jest to bardzo nieodpowiedzialne wydatkowanie pieniędzy publicznych, ponieważ wiemy, że ta hodowla zwierząt może przyczynić się do uznania ich za gatunek zagrożony i uważamy, że pieniądze podatników nie powinny iść na takie cele.
0: To w takim razie co zrobić, żeby tak nie było? Jakie działania państwa organizacja podejmuje?
1: Na ten moment zależy nam na tym, żeby całkowicie powstrzymać rozwój tej szkodliwej hodowli i uniemożliwić powstawanie kolejnych ferm. I w związku z tym my apelujemy do ONZ-owskiej konwencji o różnorodności biologicznej. To jest konwencja, która zbiera 190 krajów, w tym również Polska. I apelujemy o to, by utworzyła wytyczne dla państw członkowskich, żeby wprowadziły moratorium na hodowlę wszelkich gatunków drapieżnych, w tym również tuńczyków błękitnopłetwych. Mam też dobrą wiadomość, bo każdy i każda z nas może do takiego apelu dołączyć i pomóc zatrzymać rozwój ferm tuńczyka. Jest to bardzo proste i bardzo szybkie. Wystarczy podpisać petycję powieszoną na naszej stronie, która znajduje się na stronie ciwf.pl/tuńczyk. My z tą petycją do Polski i do wszystkich innych krajów, które ratyfikowały konwencję, wystartowaliśmy w tym tygodniu i już petycję podpisało ponad 35 tysięcy osób. Także widzimy, że poparcie dla naszego apelu jest ogromne i zachęcamy wszystkich do dołączenia do tej wyjątkowej akcji w imię ochrony zwierząt, ochrony przyrody.
0: Tak, no bo w gruncie rzeczy rozmawiamy tak naprawdę o zrównoważonej akwakulturze i o tym, że ochrona mórz i oceanów, szczególnie właśnie tych ekosystemów, no jest bardzo ważna z punktu widzenia skutków zmiany klimatu czy zachowania tej bioróżnorodności na świecie.
1: Mówimy tutaj o bardzo jakby wielu przyczynach, dla których hodowla tuńczyka błękitnopłetwego nie jest okej. W znaczący sposób sprawia cierpienie tej wyjątkowej i pięknej rybie. Może zagrażać delikatnej równowadze morskich ekosystemów, zagraża ich bioróżnorodności, zagraża również środowisku, bo fermy i hodowle, one nie są czyste, one generują różne nieczystości często zdarzają się sytuacje, w których one mogą się przedostać do mórz i oceanów. Mówimy w końcu o kwestii tak ważnej i tak często poruszanej jak bezpieczeństwo żywnościowe, ponieważ tuńczyk, gatunek drapieżny, karmiony jest dzikimi rybami, które w pełni nadają się do jedzenia przez człowieka. Nie musimy wykorzystywać ogromnych ilości ryb po to, żeby stworzyć luksusowy produkt na rynek japoński.
0: Luksusowy produkt dla nielicznych, tak jak powiedzieliśmy. Zatem zainteresowanych tematem i ochroną tuńczyka błękitnopłetwego odsyłamy do petycji. Jeszcze raz powtórzmy stronę internetową.
1: ciwf.pl/tuńczyk.
0: I tam można znaleźć więcej informacji. A za wszystkie informacje na ten temat i za rozmowę bardzo dziękuję. Moją gościnią była Agata Więcis, menadżerka do spraw kampanii w Compassion in World Farming Polska.
1: Serdecznie dziękuję.
0: I ja również Państwu dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Weekend kulturalny.

0: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Proszę Państwa, w weekendzie kulturalnym w ubiegłym tygodniu powiedziałam Państwu, że zaproszę Państwa do innego miasta niż Warszawa i to będzie zaproszenie do Krakowa na niezwyczajne wydarzenie, ale nie wszyscy o tym wydarzeniu wiedzą, słyszeli, więc dzisiaj, uwaga, uwaga, dzisiaj na antenie Polskiego Radia 24 debiut w weekendzie kulturalnym Krakowa, Krakowa jako miasta, ale też Krakowa jako miejsca, w którym niezwyczajny festiwal. Ja zapowiem tak, w studio goście, za chwilę proszę Państwa wszystko się wyjaśni. Mateusz Zubik, dyrektor artystyczny i pianista. Cześć Mateuszu.
1: Dzień dobry.
0: Kamil Białaszek, reżyser, przede wszystkim dużymi literami drukowanymi, reżyser, muzyk, raper i powiedziałam właściwie na własny użytek, że to jest taki facet, człowiek, raper, który miksuje wszystkie dziedziny sztuki ze wszystkim. Co ty na to powiesz, Kamil?
2: Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Dzień dobry i dziękuję.
0: No to bardzo krótko. Panowie, podobno na początku było słowo, bo hasło, z którym identyfikuje się Polskie Radio 24 brzmi słowem wszystko. Nie gramy muzyki, ale opowiadamy o muzyce tyle, ile możemy opowiedzieć, więc trochę opowiadamy obrazami. Ale w przypadku Silence Music Festival na początku była cisza. Pytanie do Mateusza. Jak ta cisza zainspirowała ciebie, żebyś ty spotkał Kamila, który zaczynał od rapowania i tutaj pseudonim Koza, to jest ta identyfikacja i powstało coś, co nie jest może, jakby tu powiedzieć, takim wydarzeniem mainstreamowym, ale wam wcale nie zależy na tym, żeby to był mainstream, natomiast uwrażliwia, wskazuje takie nowe trendy, pomysły, powoduje to, że człowiek zaczyna się zastanawiać, co w tej swojej bańce robi, może by jednak wyskoczyć, poznać jakąś twórczość, której do tej pory nie widział, nie słyszał, nie oglądał, to proszę bardzo.
1: Od czego mam zacząć? Bo to było tyle wątków, że
0: od tej
1: już
0: ciszy do wyboru,
1: dobra,
0: do koloru
1: to
0: wątki
1: to
0: dla
1: zaczynamy,
0: ciebie.
1: To zaczynamy od ciszy. No jak Państwo widzą, czuliśmy, Kamil się od razu zaśmiał, każdy się czuje nieswojo w dzisiejszym świecie, jak słyszy przynajmniej parę sekund ciszy. No to jest sytuacja dosyć niezwykła,
0: to prawda,
1: bym powiedział, na przestrzeni tego, jak w ogóle, nie chcę zabrzmieć jakoś patetycznie, ale tego, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze, nie wiem, 50 lat temu, ja nie mam prawa tego pamiętać oczywiście, natomiast przyspieszenie jest gigantyczne i mam wrażenie, że przebywanie przez chwilę samemu ze sobą w ciszy stało się jakimś kompletnym dyskomfortem dla ludzi, bo oni się wtedy trochę, tak jak z pandemią było, że jak ludzie byli w domu, to nagle jak pandemia się skończyła, to zaczęli jeździć do Ikei, bo zobaczyli, co się dzieje po prostu u nich w domach.
0: Zobaczyli innych ludzi.
1: Tak, ale też zobaczyli jakby, że ta szafka nie działa, nie wiem, tam łóżko się zapada i tak dalej. No w tym ferworze walki o wszystko codziennie, tego się po prostu nie widzi. Tak samo jest z ciszą. Znaczy,
0: jesteśmy
1: wtedy w
0: mało
1: pandemii
0: uważni.
1: Zapadła jakiegoś rodzaju cisza. Jakiegoś rodzaju cisza. I nagle się zorientowaliśmy, wow.
0: Co z nią zrobić?
1: Co z tym zrobić? I mam wrażenie, że ludzie mają, znaczy ja przynajmniej, ja nie chcę za innych mówić, ale ja przynajmniej też mam takie wrażenie, że jak ja zastanę jakąś chwilę ciszy samemu ze sobą, oczywiście ciszy w, ja nie mówię o ciszy takiej zupełnej próżni kosmicznej, prawda, nie w tych kategoriach rozmawiamy, ale w czymś, co ja uważam za ciszę, no to zaczynają mi przychodzić do głowy różne rzeczy, które w takim normalnym, przebodźcowanym świecie, których ja nie dostrzegam i tak dalej, czasami to są bardzo trudne konfrontacje. I wydaje mi się, że to jest wielki brak jakby tego aspektu w naszym życiu, ponieważ on nas może doprowadzić do czegoś, to znaczy ta przestrzeń wyciszenia jakiegoś kontaktu w ogóle ze sobą, no ona może zrodzić jakąś myśl, która potem może ponieść jakieś konsekwencje. Jeżeli tego nie ma i żyje się w totalnej bieżączce codziennie i tak dalej, no to uważam, że znaczy w ogóle do tworzenia muzyki, no ja też jestem pianistą, a może przede wszystkim jestem pianistą, to bez ciszy w zasadzie ja sobie nie wyobrażam procesu twórczego. Znaczy, jeżeli siadam przy fortepianie, muszę mieć jakąś taką wygodną przestrzeń, w której po prostu jestem w stanie usłyszeć to, co się wydobywa z tego fortepianu, plus to, co się z niego nie wydobywa, bo substancją naszej muzyki klasycznej jest w dużej mierze cisza. On to nas odróżnia w zasadzie od muzyki popularnej. No więc jakby trzyminutowa, prawda, pięciominutowa piosenka, w której cały czas się coś dzieje. W muzyce klasycznej tak nie jest.
0: A co się będzie wydobywało, jeśli chodzi o Silence Music

0: festiwal w Krakowie?
1: No przede wszystkim...
0: I jak się będzie wydobywało?
1: Patrzę na Kamila.
0: Kamil, pierwszy reżyser, proszę państwa, w studio Weekendu Kulturalnego, jak powiedział o sobie, ale zakapturzony. Czyli
1: zakapturzony.
0: Trendy, kaptur, bluza,
1: to jeszcze
0: proszę
1: zostało
0: bardzo.
1: Po panu Tadeuszu i po księdzu Robaku.
0: No więc myślę, że to też jest jakieś odniesienie, bo Kamil też, czy to będzie twój debiut reżyserski na festiwalu?
2: Na festiwalu w Balicach byłem już 3 lata temu bodajże. Tak. Przy okazji pracy Oskara Sadowskiego, któremu asystowałem nad fragmentami opery L'Amour et la Mort. Teraz Mateusz zaprosił mnie do reżyserii koncertu Schubertowskiego na Silence Festival. Nazwaliśmy to prowizorycznie Bóg Bezdomny. Staram się wprowadzić elementy turpistyczne, brudne, uliczne i niewygodne do tej muzyki schubertowskiej, głównie opartej na Winterreise, którą aranżujemy i którą będziemy wykonywać w ramach tego koncertu w Pałacu w Balicach. To będzie pewnego rodzaju muzyczna podróż, która łączy ze sobą wątki, te, które w muzyce Schuberta często są pomijane, takie jak to, w jaki sposób umarł, na co umarł i dlaczego był na to chory. Mówimy tutaj o chorobie wenerycznej.
0: Dosyć odważnie, prawda? Jeśli chodzi o tego rodzaju tematykę dotyczącą ludzi, którzy łączeni są z muzyką klasyczną. Oni zawsze są jakoś na piedestale, prawda?
1: Ja się czasami zastanawiam, jakim cudem doszliśmy, wiem jakim cudem, XX wiek to spowodował, że ta muzyka nagle znalazła się w wielkich salach, filharmoniach, które jakby mają pewien swój gorset taki...
0: Taką koturnowość i taką jednostronność bardzo.
1: I oczywiście teraz jest mnóstwo takich, powiedziałbym, trendów popularyzatorskich, muzyka klasyczna, to w ogóle nie o to chodzi, tylko raczej chodzi o to, żeby usłyszeć ją taką, jaka
0: normalnie.
1: Ona jest.
0: Znaczy, ona miała też proste. Pod strzechami rozbrzmiewała, prawda?
1: Schubert premiera Winterreise wyglądała tak, że on siadł przy pianinie i zaśpiewał to od początku do końca sam, grając jednocześnie na pianinie nawet, nie na fortepianie, ale na pianinie w domu.
0: Między pianinem a fortepianem.
2: No wiadomo, dalej to były warstwy mieszczańskie.
0: No właśnie.
2: Jakby ta muzyka od zawsze miała pewną implikację klasową, wynikającą z tego, że były to albo warstwy średnie mieszczaństwa, albo właśnie klasa intelektualna i wyższa. Wydaje mi się, że odarcie przede wszystkim muzyki Schuberta, ale w ogóle muzyki klasycznej, czy kojarzonej z tego typu publicznością, z właśnie takich implikacji i stworzenie przestrzeni, w której mogą zrozumieć przede wszystkim tę muzykę, obcować z nią we współczesny sposób, przez nową interpretację skumać, o co w ogóle chodziło temu Schubertowi, jaki był przekaz tych pieśni, jakie były implikacje emocjonalne też. Jeżeli mamy taką możliwość przekazania tego też ludziom, którzy wcześniej się z Schubertem nie zetknęli albo coś tam słyszeli kiedyś, ale jakoś ich to nie porwało, no to myślę, że jest to na to właśnie duża szansa w ramach tego projektu w Pałacu w Balicach na Silence Music Festival.
0: Ten projekt twój, reżyserski, tak go nazwę, żebyśmy odróżnili od w ogóle programu Silence Music Festival w Krakowie, to takie, z tego wszystkiego, o czym mówiłeś, jest jakaś dla mnie nie tyle intelektualna taka zmiana, nie bunt, ale takie przewartościowanie, co taka też destrukcja pewnej formy, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych stereotypów, jeśli chodzi o reżyserię teatralną, nawet jeśli ta reżyseria dotyczy muzyki klasycznej.
2: Znaczy, dla mnie to podejście, które jest klasyczne...
0: Od rapu do Schuberta to jest trochę...
1: Jest bliżej niż się wszystkim wydaje.
2: To znaczy, po pierwsze, po przearanżowaniu tych tekstów piosenek, które występują w Winterreise i podłożeniu ich pod beat 4x4, okazuje się, że one są... Tak, bardzo, bardzo łatwo wykonalne w formie punkowej, rapowej, w formie jakby bardziej utożsamionej ze współczesną piosenką, więc te teksty łatwo poddają się adaptacji. A co do w ogóle jakichś takich akcentów muzycznych, z których chcemy korzystać, czyli właśnie do punku, do kultury techno, do muzyki elektronicznej, no to wydaje mi się, że tego rodzaju aktualizacje mogą zachodzić tylko właśnie w takich przestrzeniach jak właśnie w festiwalach, festiwal Matiego, gdzie Mati też wkłada bardzo dużo pracy w to, żeby rzeczywiście unowocześniać poszczególne formy i poszczególnych wykonawców, gdzie w przestrzeni

0: Filharmonii po prostu nie ma za bardzo na to miejsca, żeby
1: tak, nie ma takiej
0: mieć takie eksperymenty.
1: Tak.
0: Więc jeżeli ktoś lubi taki eksperyment, lubi się otwierać na tego typu nowe interpretacje, w szczególności jeżeli chodzi o muzę Schuberta, zapraszamy Bóg Bezdomny, Kraków, Balice.
2: Wiecie, ale to też nie jest, wiecie państwo, przepraszam, to nie jest tylko tak, że chcemy przyjść i powiedzieć, no słuchajcie, patrzcie, no ta muzyka klasyczna to jednak jest cool, weź tam przyjedźcie do nas na weekend, po prostu damy wam prosecco.
1: I
2: będziecie się dobrze czuć.
1: Będzie
2: no w ogóle
1: fajnie.
2: Tu nikt nie obiecuje tego, że się będziecie dobrze czuć, a szczególnie w przypadku tego spektaklu.
1: Bo to jednak jest jakiś dyskomfort, łamanie pewnych stereotypów.
2: W tym chyba chodzi, nie o to chodzi w doświadczaniu sztuki, tak mi się wydaje. Mhm. I nikt nie ma co do tego wątpliwości, jak idzie do teatru, nikt nie ma co do tego wątpliwości, jak idzie do galerii sztuki, no ale wszyscy mają co do tego jakieś wątpliwości, jak idą na
1: muzykę. Festiwal muzyczny.
2: Tak, szczególnie
1: prawda?
2: Muzyki klasycznej.
1: Klasycznej.
2: No musi być przyjemnie, no w ogóle nie musi być przyjemnie.
1: Musi
2: czasami jest przyjemnie, czasami w ogóle jest nieprzyjemnie.
1: Mm-hmm.
2: I może wyjdziecie państwo z poczuciem jakiegoś dyskomfortu. Nie takiego, że będziecie się źle czuli fizycznie, bo będzie... Tylko z jakąś myślą, z jakąś refleksją, z czymś, co jednak może powodować w was no, niekoniecznie odczucie wyłącznie pozytywne.
1: Mati, to od 3 września do 4 października co się będzie działo? Będziemy odczuwali dyskomforty only? Czy
2: nie.
1: Też coś jeszcze innego się zadzieje?
2: Będzie dużo też sytuacji bardzo komfortowych.
1: No, to nie dlatego nie stąd moje pytanie, żeby zapewnić sobie komfort
2: tak.
1: jakiś intelektualny i tak dalej, tylko co proponujecie, bo to będzie naprawdę szalenie taki, powiedziałabym, inny czas, innego rodzaju doświadczenia, takie trochę nomadowanie między różnymi dziedzinami sztuki.
2: Tak, tak, to prawda. Festiwal jest długi,
1: no
2: to też jest jego celem. To znaczy nie chcemy pokazywać, że to jest jakaś sytuacja okazjonalna, czyli obcowanie z tą muzyką, tylko raczej chcemy być dłużej po to, żeby jakoś się zakorzenić w jakimś ekosystemie i jakby być częścią życia niektórych przynajmniej ludzi, którzy do nas będą przychodzili. Zaczynamy 3 września od koncertu Jehudy Prokopowicza, wspaniałego pianisty. Akurat mam przyjemność wykładać w Akademii Muzycznej w Krakowie, on jest naszym studentem. Jehuda zagra 3 września Krakowskim Forum Kultury, pełny recital fortepianowy. Nazywać się on będzie Szapoba. Z jakiego powodu? Z takiego, że Jehuda, tak jak nasz reżyser z bycia zakapturzonym, Jehuda słynie z bycia zakapeluszowanym, ponieważ on kocha kapelusze
1: styl.
2: I ma po prostu niesamowitą kolekcję tych kapeluszy.
1: Tak.
2: Że to te kapelusze się pojawią podczas tego koncertu. Potem mamy koncert, który nazywa się Krzysztof Florestan i Eusebiusz. Bardzo dziwnie. Dlaczego? Dlatego, że będziemy grali z Royal String Quartet. Ja i z Royal String Quartet będziemy grali Krzysztofa Pendereckiego. Oni zagrają 3 kwartet smyczkowy. A dlaczego Florestan i Eusebiusz? Bo gramy kwintet Schumana. A tak się złożyło, że to jest kolejna osoba z pewnymi przypadłościami chorobowymi. Robert Schumann widział... Znaczy nie wiem, czy... Ja nie jestem psychiatrą, ale wygląda to tak jak... na jakieś, powiedziałbym, halucynacje. No, on miał 2 osoby w głowie. To był Florestan i Eusebiusz. Florestan był osobą raczej skłonną do wybuchów, jakąś taką, powiedziałbym, afektywną. Natomiast Eusebiusz miał w sobie dużo melancholii.
1: I
2: no
1: wszystko...
2: i on te postaci miał w głowie, po prostu one mu towarzyszyły całe życie.
1: I to jest twórczość.
2: Tak, i to jest
1: też
2: twórczość. Bardzo dużo tego jest, bardzo dużo tego słychać u niego w ogóle w jego twórczości. Dalej mamy koncert, proszę państwa, żebym się nie mylił, 24 smutki to nasza zwykła doba. Od wiersza Brzechwy. Będziemy grali
1: świetny
2: 20...
1: wiersz. Kto to wynalazł
2: wiersz.
1: Ten wiersz?
2: Świetny
1: to
2: wiersz.
1: W ogóle
2: to chyba śpiewał kiedyś Grzegorz Turnał. Ja miałem pomysł, żeby zagrać różne 24, bo to jest magiczna liczba w muzyce. No i w ogóle w kalendarzu i tak dalej.
1: Polskie Więc... Radio 24, no,
2: Polskie Radio 24 albo 25.
1: Tak.
2: I pomyślałem sobie, no, że potrzebny jest tam jakiś leitmotiv, który to wszystko spina w dosyć taki niezobowiązujący sposób. No i przyszedł mi do głowy ten wiersz. Będziemy grali, proszę państwa, tam będzie paru muzyków, bo to jest w zasadzie 8 koncertów w przeciągu 2 dni.
1: Wow.
2: I to będzie Aleksander Mocek na klawesynie, Aurelia Wiszowan na fortepianie, Piotr Kowal na fortepianie, Tomasz Marud na fortepianie i Robert Bachara na skrzypcach. I zagramy 24 preludia i fugi Jana Sebastiana Bacha z pierwszego tomu, 24 preludia po 12 każdy, Kowal 12, Wiszowan 12, Debussy'ego, zagramy też 24 preludia Chopina, 24 kaprysy Paganiniego, zagra Robert Bachara prawdopodobnie na skrzypcach historycznych, dla melomanów to jest nie lada, że tak powiem, sytuacja, dlatego że tego nikt na historycznych instrumentach nie gra, bo się wszyscy go boją grać to na jelitach, a nie na metalu. I jeszcze o kimś zapomniałem, 24 Debussy.

0: Debussy był, Chopin był,
1: Kowal Reszta
0: Zaćmienie.
1: Na stronie internetowej.
0: Reszta na stronie internetowej, prawda? Ale to jest po prostu straszny wstyd.
2: No, no, tak jest imponujące, że to z głowy powiedziałeś.
1: Bardzo, Mati, to Mateusz Zubik, prawdziwy dyrektor Silence Music Festival w Krakowie, proszę państwa. Pianista,
0: tak,
1: jak
0: no,
1: dodaję.
0: No, może to tyle, no nie pamiętam, co jest.
1: Czyli
0: dalej.
1: Czyli odsyłamy na stronę internetową.
0: Odsyłam na stronę internetową, ale jak już zacząłem, to ja muszę skończyć. Już teraz będzie coraz szybciej. Czyli dalej mamy ślimaki po polsku, proszę państwa. Dlaczego ślimaki? Bo będzie kuchnia francuska, kulturę stołu, tak jak to zresztą było we Francji, gdy łączymy z kulturą muzyczną, także no, można przyjść i też nie jeść kolacji. Na pewno nie wyjdziecie państwo głodni zewnętrznie i wewnętrznie. Dalej.
1: Dla ciała i do ducha.
0: Dalej, siedzący tutaj Kamil Białaszek. Zaczynamy dzień później próby i 18, 19, 20 Bóg bezdomny. Spektakl w ogóle będzie chodzony. Tam nie ma takiej formuły, powiedziałbym, stałej, że jest scena i publiczność. My wszyscy idziemy za głównym bohaterem, idziemy za muzyką, idziemy za Schubertem, idziemy za narratorami, demonami, Lubą, bezdomnym, basenikiem dziecięcym i różnymi innymi rzeczami.
2: Tak, to
1: Kamil,
2: jest rodzaj takiej
1: proszę,
2: muzycznej podróży z Schubertem, której, tak jak powiedziałem, już łączymy gatunki, ale to, czego nie opisałem, to, że formą tej inscenizacji jest podróż. Przychodzimy jej razem z głównym bohaterem.
0: Bo nie powiedzieliśmy,
2: muzyką.
0: Przepraszam, że ci przerwę, bo nie powiedzieliśmy w ogóle, na czym to jest oparte, a chyba to jest kluczowe, na Winterreise Schuberta, czyli podróży zimowej.
1: Podróż zimowa. Tak.
2: Więc ten rodzaj inscenizacji opiera się na podróży, to znaczy przychodzimy i od pierwszej sceny, od pierwszej nuty właściwie podróżujemy za głównym bohaterem i muzyką Schuberta przez ogrody pałacowe Pałacu Radziwiłłów w Balicach. Wchodzimy też do wnętrza. Całe to wnętrze tak naprawdę będzie w pewnym sensie przearanżowane, zainscenizowane pod te sytuacje, które będziemy tam odgrywać. Będą elementy tańca współczesnego, które będą połączone właśnie z inscenizowanymi utworami Schuberta. Starałem się opisać pewną historię, która jest sprowadzeniem uniwersalnych archetypów występujących u Schuberta, bez słów, bez jakiejś tam dodatkowej narracji, przegadywania tego, bo tak naprawdę przede wszystkim chodzi o muzykę, a słowa i tak już są w pieśni.
1: Tak.
2: I to słowa tych pieśni są najważniejsze.
1: Czyli choreografia wszystko wyraża.
2: Tak. I przetłumaczyliśmy też parę z utworów właśnie z Winterreise Schuberta, żeby wykonać je też po polsku w formie bardziej...
0: Przetłumaczył Jacek Denel, może tak?
2: Tak. My tylko ich użyliśmy. W taki sposób, żeby można było zarezonować w ogóle, jak ktoś nie rozumie niemieckiego na przykład, to można też dowiedzieć się, o czym są
1: bywa.
2: Te piosenki.
1: Bywa.
2: Więc wydaje mi się, że są to naprawdę ciekawe, interesujące propozycje dla ludzi, którzy z Schubertem chcą się zapoznać bliżej.
1: No, czyli rozumiem, że Silence Music Festival to taka nowa formuła, nowa dla tych, którzy po raz pierwszy być może o tym festiwalu usłyszą,
0: tak.
1: Albo zapraszamy, żeby
0: no wiecie,
1: się zjawili.
0: No jesteśmy młodzi bardzo.
1: Bardzo,
0: tak,
1: bo festiwal...
0: Znaczy festiwal generalnie w Balicach koncerty odbywały się już od 12 lat.
1: Bo to jakaś historia temu towarzyszy.
0: Tak. Bo tam były koncerty kameralne, bardzo zresztą na wysokim poziomie, które realizowała moja współpracowniczka, w tym momencie dyrektor honorowa, taką jej, że tak powiem, u siebie funkcję nadaliśmy, Basia Łepik-Sobaniec, która zaczęła to robić tam w Balica. No i potem jakoś tak to wyszło, że ja się dołączyłem do tego i zaczęliśmy robić trochę inne rzeczy, wychodzić trochę też poza Balice, które kochamy i one zawsze będą jakby sercem i taką, powiedziałbym, osią tego wszystkiego, bo to jest dosyć magiczne miejsce, tam się też nie mieści jakoś bardzo dużo ludzi i to jest duża zaleta. Bo
1: to
0: można,
1: taka kameralność w pewnym sensie.
0: Tak, bo można, są i koncerty duże, w których może uczestniczyć bardzo dużo osób, ale są też koncerty mniejsze. I jeszcze muszę skończyć, bo zacząłem mówić o line-upie i po prostu jak nie skończę, to wyjdę stąd i będę po prostu...
1: To proszę dokończyć.
0: Nie dam rady. Potem mamy dwa ostatnie koncerty po Kamilu. Na koniec czasu, to jest ostatni koncert Pałacu Radziwiłłów w Balicach. I tutaj są dwa komponenty tego koncertu. Będzie kompozycja, którą zamówiliśmy u znakomitej kompozytorki Estery Wityńskiej. I ta kompozycja będzie kompozycją na 13-letnią tancerkę akrobatyczną i wiolonczelę solo. I one, te panie dwie, te konkretne osoby, Alicja Południak, tancerka, i Basia Łepik-Sobaniec, wiolonczelistka, będą wykonywały je co roku przez 17 następnych lat do ukończenia 30 roku życia tancerki.
1: Projekt.
0: Trudno.
1: Bardzo,
0: no,
1: taki
0: syrograf.
1: Life.
0: Tak sobie wymyśliłam, one się zgodziły. Teraz one mają problem, a nie
1: no
0: ja.
1: Tak. Czyli przez tyle lat.
0: 17 lat.
2: Potem
0: co roku grały to.
1: Tak.
0: I tak się będą starzały.
1: To będzie z upływem czasu i tak. Też zmiana będzie,
0: Basia,
1: bo na pewno
0: będzie
1: będą
0: miała
1: grały
0: chyba
1: inaczej.
0: Około 70 parę lat, jak skończy, a Alicja powinna mieć 30. No, siłą
1: Podpisałam
0: rzeczy.

0: załatwione. Tak. To teraz jeszcze...
1: A potem Na koniec czasu, czyli właśnie. Kwartet Na koniec czasu Oliwiera Messiaena, dzieło napisane w obozie jenieckim, nazistowskim, jedno z największych arcydzieł wszechczasów w ogóle, jakie kiedykolwiek powstały i tam prawykonane w ogóle w tym obozie jenieckim. Takie miał instrumenty i on to prawykonał. No, to jest niesamowita jakby historia. Więc Na koniec czasu, a następnie koncert Gwiazdy, jednego z moich ulubionych pianistów, Georgi Gigaszwili z Gruzji, w Hevre, w nietypowym miejscu, bo zamieniamy restaurację, klub, jakim jest Hevre, a w sumie to jest stary dom modlitewny żydowski. Zamieniamy w salę koncertową i tam Lista i Chopina zagra Georgi Gigaszwili. Koniec, kropka.
0: Wspaniale, proszę Państwa, zapraszamy, a teraz już na zakończenie, bo musimy kończyć to zaproszenie do Krakowa na Silence Music Festival. Panowie, dlaczego powinniśmy przyjechać, warto przyjechać. No, wspaniała przygoda nas czeka, że musimy przyjechać do Krakowa. To może Mati,
1: jeżeli chcecie
0: dyrektor
1: doświadczyć,
0: pianista.
1: Jeżeli chcecie doświadczyć czegoś, czego nie doświadczycie naprawdę nigdzie indziej, jeżeli chcecie posłuchać muzyki w taki sposób, w jaki jeszcze jej nie słuchaliście, to wydaje mi się, że warto przyjechać.
0: Kamil?
2: Ja Państwu powiem szczerze tak. Ja byłem w Pałacu w Balicach i jeżeli jest jakieś miejsce na tym świecie, w którym chciałbym obcować z muzyką klasyczną, to jest właśnie to miejsce.
0: Kamil Białaszek, reżyser, muzyk, raper, koza. Artysta, choć nie lubi o sobie tak mówić. I Mati Zubik, dyrektor artystyczny, pianista festiwalu Silence Music Festival. Przypomnę, od 3 września do 4 października, Kraków.
1: Wstęp bezpłatny.
0: Właśnie, to jest też ważna informacja.
1: Znaczy ja nie znam innej imprezy, proszę, która ma proszę, taki line-up, a proszę. Jest za darmo.
0: Proszę uprzejmie zapisać w swoich elektronicznych, tradycyjnych notesach nie tylko weekend, tak zwane city break, ale właśnie czas na Kraków i to Silence Music Festival. Dziękuję panowie za wizytę, dziękuję. Warszawa pozdrawia Kraków, dziękuję Państwu.
1: I Balice,
0: właśnie. Miłego Dziękujemy. Czasu Państwu życzę.
1: Dzięki.
3: Powtórka programu. Samozdrowie.
4: Wzrok, proszę Państwa, to najważniejszy zmysł człowieka, który dostarcza nam informacji z otaczającego świata. Dzięki temu możemy orientować się w przestrzeni, zachowywać bezpieczeństwo, możemy kontrolować nasze czynności. Wzrok także ułatwia nam komunikację. No i dziś właśnie o narzędzie wzroku porozmawiamy. Artur Wolski. I przedstawiam naszą ekspertkę, jest nią pani profesor, doktor habilitowana nauk medycznych Iwona Grabska-Liberek. Pani kieruje kliniką okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym imienia Orłowskiego w Warszawie.
5: Tak jest.
4: Czy na zmianę szkieł to lepiej pójść do optometrysty, czy jednak do okulisty?
5: Teraz wolimy, żeby Państwo dobierali szkła u optometrysty, ale proszę pamiętać, że optometrysta nie jest okulistą, nie jest lekarzem. On zbada tylko wartości tych szkieł i jeżeli będzie mądrym optometrystą i zauważy, że jest jakieś pogorszenie ostrości wzroku, to wyśle Państwa do okulisty. Natomiast absolutnie nie róbmy czegoś takiego, że tylko się kontrolujemy u optometrysty. Optometrysta nie stwierdzi z chorób oczu, no takich groźnych, jak jaskra, zaćma czy zwyrodnienie siatkówki.
4: Jaskra, pani profesor, powiedzmy, co to jest za choroba, bo na świecie cierpi na nią około 78 milionów ludzi, a w Polsce blisko 800 tysięcy.
5: No nawet już koło miliona.
4: Nawet, proszę. I w jaskrze może być tak zwany kąt otwarty, kąt zamknięty. Czym różnią się te postacie od siebie i jak to wpływa na leczenie?
5: Jaskra może dotknąć nas w każdym wieku. Dzieci także chorują na jaskrę. Nastolatkowie także mogą chorować na jaskrę.
4: Wiemy, dlaczego tak się dzieje.
5: Dzieci to jest rzecz wrodzona. To jest po prostu mutacja w czasie życia płodowego. I rozpoznanie tylko wczesne pozwala na... Jako takie, bo to jest bardzo trudna do leczenia u dzieci choroba. Nastolatkowie chorują na tak zwaną jaskrę młodzieńczą. Jeżeli jest wcześniej rozpoznana, to też można zachować ostrość wzroku. Zresztą wczesne rozpoznanie jaskry pozwala na długie, dobre widzenie. Jaskra jest podstępną

chorobą, ta szczególnie otwartego kąta, co to znaczy? To znaczy, że część oka pomiędzy tęczówką, czyli kolorową częścią, a rogówką, tą przezierną częścią,

0: czy nie zaczynamy chorować na jaskrę? Ponieważ jaskra otwartego kąta, to znaczy taka, gdzie kąt przesączania pomiędzy rogówką a tęczówką pozwala na swobodny przepływ cieczy, która jest wokół, ona wypływa po prostu sobie do naczyń, on jest otwarty, ona jest bardzo podstępna. Bardzo długo nie czujemy tej choroby do momentu takiej, kiedy uszkodzony jest nerw wzrokowy i nagle się okazuje, że jedno oko nie widzi, albo w obydwu oczach mamy już tylko bardzo ograniczone pole widzenia, jakieś plamy. Szybciej daje o sobie znać jaskra wąskiego kąta, bo tutaj może nastąpić atak jaskry. Co to znaczy? To znaczy ogromny ból wokół, ból, wymioty. I czasami pacjenci no, na SOR-ze są późno rozpoznani, ponieważ wymioty sugerują jakąś sprawę brzuszną, a to okazuje się, że to jest oko. Także też proszę pamiętać, to też jest rzecz, gdzie jeżeli w rodzinie mamy taką osobę, też możemy dziedziczyć taką budowę.
1: Pani profesor, od lat wdraża pani takie zupełnie nowe techniki operacyjne w jaskrze. O co chodzi w tym leczeniu? O obniżenie ciśnienia w gałce?
0: Głównie chodzi o to, żeby wcześniej rozpoznać, przy wczesnym rozpoznaniu zastosować od razu leczenie. I teraz pierwszym rzutem jakby leczenia to jest laseroterapia. W szpitalu w Tynklince CMKP w Szpitalu Orłowskiego mamy jeden z dwóch aparatów w kraju, gdzie bezdotykowo możemy wykonać taką laseroterapię. To jest pierwszy etap. Oczywiście krople zostają tak jak były i krople pomagają nam właśnie obniżyć ciśnienie, bo do tej pory obniżenie ciśnienia jest główną metodą leczenia jaskry, a obniżając ciśnienie poprawiamy także krążenie wokół. Następnie staramy się wykonać operacje mało inwazyjne, tak zwane miksy, czyli małymi wejściami, małymi cięciami doprowadzić do tego, żeby z tego oka ta ciecz, o której wspominałam, że gromadzi się tam, po prostu odpływała sobie na zewnątrz.
1: Czyli tworzymy takie mikroprzetoki.
0: To są przetoki, to są też od wewnątrz laseroterapie, to są szczepianie setonów, mikrosetonów takich.
1: A jeżeli to jest?
0: Na przykład seton PreserFlow to się nazywa, taki bardzo cieniutki, malutki seton, który jest szczepiany do komory przedniej i on odprowadza pod spojówkę płyn. I to są właśnie takie mało inwazyjne. Następne etapy to są już bardziej zaawansowanych procedur, którymi staramy się unikać, no chyba, że musimy, tak? Ale zaczynamy od mało inwazyjnych. I na końcu tego, właściwie na końcu, można zastosować także w środku. Jeżeli mamy uszkodzenie nerwu wzrokowego, to ostatnią taką dodatkową terapią jest neurostymulacja nerwu wzrokowego, czyli elektryczne pobudzanie włókien nerwowych, komórek, te, które jeszcze żyją, ale działają nieprawidłowo.
1: Bo jaskra uszkadza nerw wzrokowy.
0: Uszkadza nerw wzrokowy, włókien na nerwowe, które czasami wydają nam się, że już nie przewodzą i ta terapia jest dedykowana. Natomiast te, które uległy kompletnemu obumarciu, niestety nie przywrócimy do życia. To jest właśnie iTronic, neurostymulacja nerwu wzrokowego.
1: iTronic.
0: Tak jest.
1: To jest właśnie to. Pani profesor, bardzo dużo czasu spędzamy w tej chwili przed ekranami komputera czy telefonu komórkowego, to czym jest zasada 20-20-20, którą warto stosować przy pracy przy komputerze, żeby nasze oczy były zadowolone?
0: Głównie tę zasadę należy stosować w wieku kilkunastu lat, bo wtedy, jeżeli ślęczymy z smartfonem, kiedyś mówiliśmy, że telewizji nie należy długo oglądać, potem, że nie należy komputer, trzeba go ograniczać, a teraz smartfony są niestety taką
1: zmorą
0: tak, XXI wieku dla dzieci. I głównie dotyczy to właśnie dzieci, młodych osób, nastolatków, gdzie ta gałka oczna jeszcze rośnie.
1: A przecież pamiętajmy, że ci młodzi ludzie z tym smartfonem już w tej chwili się w ogóle nie rozstają. Nawet idą z nim spać.
0: I bardzo źle. Ale chodzi o to, żeby stosować taką relaksację oczu, czyli przez 20 sekund patrzeć na odległość 20 metrów, ale wyostrzyć ten obraz na 20 metrów, bądź nawet jeszcze dalej i tak mniej więcej 20 razy. Ale to jest trudne do wykonania, wiemy o tym. Natomiast jeżeli pracujemy z komputerem dłużej niż godzinę,

0: to powinniśmy zrobić sobie krótką przerwę, właśnie rozluźnić wzrok do dali, wstać, poruszać się trochę i z powrotem możemy usiąść.
1: A no właśnie, tym bardziej, że korzystając z telefonów komórkowych również przestajemy się ruszać, czyli nawet minimalne rozruszanie organizmu na zdrowie nam tylko wyjdzie.
0: Rozluźnia nam obręcz barkową, rozluźnia nam plecy, szyję. Chodzi też o to, bo jak siedzimy w jednej pozycji, jesteśmy spięci i tam dochodzi niestety do zaburzeń krążenia w głowie.
1: Dziś, proszę Państwa, o najczęściej występujących chorobach oczu opowiedziała pani profesor doktor habilitowana nauk medycznych Iwona Grabska-Liberek, która kieruje kliniką okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym imienia Orłowskiego w Warszawie. Dodam, że od lat pani profesor aktywnie pracuje w Polskim Towarzystwie Okulistycznym. Była pani jego prezeską. Jest także pani dyrektorem Banku Tkanek Oka w Warszawie i ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych. Bardzo dziękuję pani profesor.
0: Dziękuję bardzo państwu.
2: Samo zdrowie. Powtórka programu.
3: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława P., prezesa PKOL-u. Sprawa dotyczy płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli Zonda Krypto.
4: Radosław P. w zamian za wartościowy zegarek miał powoływać się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5: To było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez urząd, a dotyczące postępowania prowadzonego wobec giełdy kryptowalut.
4: Mówiła prokurator Anna Adamiak. Drugi zarzut dotyczy wycofania przez niego środków z giełdy Zonda Krypto w momencie groźby jej bankructwa.
5: To przestępstwo zaspokajania wierzytelności, należności. Jednym ze znamion oczywiście tego przestępstwa jest to, że dłużnik pozostaje w takiej kondycji finansowej, która grozi jego niewypłacalnością bądź upadłością.
4: Radosław P. nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Prokuratura w siedzibie PKOL i mieszkaniu zabezpieczyła zegarek, telefon i gotówkę. Radosławowi P. grozi do 8 lat więzienia za pierwszy i do 2 lat za drugi czyn. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
3: Policja zatrzymała kolejne 3 osoby mogące mieć związek ze śmiertelnym pobiciem 36-letniego kibica w Nowej Hucie. To 2 dorosłych i 1 nieletni. Zatrzymano ich na Słowacji, mówi podinspektor Katarzyna Cisło.
6: Naszym priorytetem było ustalenie tożsamości i to nam się udało, ustalenie tożsamości wszystkich 5 sprawców biorących udział w pobiciu i dążyliśmy do ustalenia ich miejsca pobytu. W tym momencie mogę powiedzieć, mamy 5 osób biorących bezpośredni udział w pobiciu 36-latka.
3: Do śmiertelnej bójki doszło 21 sierpnia, mimo natychmiastowej pomocy życia ofiary nie udało się uratować. Agresywny pacjent zaatakował personel szpitalnego oddziału ratunkowego w Częstochowie. Według policji poszkodowane są 4 osoby. Na miejscu był reporter Radia Katowice Krzysztof Słabikowski.
7: Angelika Kawecka, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Godzina 8.30. Tutaj na SOR-ze dochodzi do ataku tego młodego mężczyzny.
8: 20-latek był na obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym i został skierowany do innego oddziału. Przyjechał transport medyczny i w momencie, kiedy miał być przeniesiony z SOR-u do karetki, w trakcie tego odpinania z pasów zaatakował. Udało się pacjenta uspokoić, przyjechała na miejsce policja, również pojawił się prokurator, została poinformowana o zdarzeniu Państwowa Inspekcja Pracy. Uruchomiliśmy wszystkie te procedury prawne.
7: Monika Zychowska, pielęgniarka oddziałowa.
9: Słyszałam krzyki w części obszaru internistycznego i wtedy zobaczyłam całą tą sytuację, która się wydarzyła. Pacjent był agresywny, próbowało przytrzymać go 10 osób i nie byli w stanie. Część osób doznała urazu. Ratownicy i pielęgniarki zostali poszkodowani.
3: Za naruszenie nietykalności cielesnej lekarza, ratownika medycznego albo innego pracownika ochrony zdrowia grozi do 5 lat więzienia. Za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny, co oznacza, że rodzice muszą sięgnąć do portfeli i wydać pieniądze na wyprawkę. Z rządowej dotacji na podręczniki mogą skorzystać tylko uczniowie szkół podstawowych. Dla tych z techników, liceów i szkół zawodowych książki trzeba kupić. Największe wydatki wiążą się z rozpoczęciem nauki w szkole średniej.
10: W pierwszej klasie, jak kupowałyśmy wszystkie podręczniki, to było w okolicach 1000 zł.

0: złotych.
1: Mój syn wybrał profil matematyczno-fizyczny i kupując wszystkie potrzebne podręczniki, no aktualnie to jest tak pomiędzy 700 a 800 złotych.
2: Prezydent Karol Nawrocki zawetował tymczasem ustawę wprowadzającą e-dziennik. Minister edukacji Barbara Nowacka mówi, że to zła informacja dla rodziców i nie będzie nowej ustawy.
3: A w imię czego? Pan prezydent zawetował kompletnie bez sensu. Więc niech się zmierzy teraz ze złością polskich rodziców, którzy mieli przez rok czekać na ten dziennik poza 40 szkołami, które miały mieć pilotaż.
2: E-dziennik miał być darmowy dla rodziców. Prezydent Karol Nawrocki tłumaczył weto bezpieczeństwem danych w sieci oraz kosztami wprowadzenia nowego rozwiązania. Teraz dane z elektronicznych dzienników są przechowywane na prywatnych serwerach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Na zachodzie kraju intensywne opady deszczu, do 50 litrów wody na metr kwadratowy i burze. Do mieszkańców województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i 9 powiatów lubuskiego, w tym Zielonej Góry i okolic, wysłano alerty RCB. Porywy wiatru do 75 km na godzinę, lokalnie też grad, a w dzień od 19 stopni na północy, przez 23 w centrum, do 26 na południu kraju.
4: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
5: A z nami profesor Andrzej Zybała, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Czy to są dobre priorytety w budżecie na rok 2027? Przypomnę je. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje infrastrukturalne.
6: No, to są dziedziny, które są objęte pewnym konsensusem szerokim względnie w parlamencie, w samej koalicji też oczywiście. To nie są rzeczy kontrowersyjne. To są rzeczy, które są w zasadzie standardowe. No, można zapytać oczywiście system zdrowia, dodatkowe 17 miliardów, to dobrze brzmi, natomiast jesteśmy przed reformami systemowymi w ochronie zdrowia. Jest kwestia, czy one zostaną przeprowadzone. Tylko w takich warunkach te 17 miliardów mają sens, czyli jest kwestia tego sprzężenia właśnie dodatkowych środków z reformami, które zapobiegną wypływowi pieniądza w postaci makabrycznie wysokich pensji zarobków, dochodów części lekarzy.
5: Tak, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że zawsze mówiło się mało pieniędzy, trzeba dosypać do budżetu, dosypywaliśmy przez lata i okazało się, że dosypywaliśmy tylko jednej grupie.
6: Tak, tak, absolutnie. No, dziura systemowa jest kwestia właśnie, czy rząd zdoła sobie z nią poradzić. No i inne priorytety, infrastruktura jak najbardziej, no, bezpieczeństwo, co do tego nie ma wątpliwości, ale też drugie jest, znaczy istotna kwestia, czy rząd będzie umiał te pieniądze efektywnie wydatkować, tak jak na przykład właśnie ochrony zdrowia, możemy powiedzieć, do tej pory dodatkowe pieniądze nie były efektywnie wydawane. Natomiast kwestia, czy rząd jakby ma sterowność w swoich działaniach wydatkowych.
5: To już muszę państwu wyjaśnić. Profesor Andrzej Zybała jest politologiem, więc następne moje pytanie będzie już dotyczyło polityki ewidentnie, ale zostańmy przy tym zdrowiu. Przyszły rok to jest rok wyborczy. W roku wyborczym to się obiecuje absolutnie wszystko, byle zdobyć głos. Czy to jest moment na robienie reformy zdrowia? I rząd jest, czy jest pana zdaniem, pana profesora zdaniem, rząd jest na tyle odważny?
6: No, ja myślę, że to jest tak. Rząd już zaproponował pewien pakiet zmian, który uszczelnia system w zakresie tego, że dochody lekarzy będą pod kontrolą, to znaczy, no, są takie rozwiązania jak to, że ma być kontrolowane, czy lekarz rzeczywiście pracuje, czy też
5: Tylko jest na liście obecności.
6: Czy jest tylko na liście obecności, tak. Czy jest w kilku miejscach naraz. No to jest podstawowa rzecz. A tam też są takie rozwiązania systemowe, jak to, że lekarz ma miejsce pracy, musi być to przynajmniej pół etatu. No i w ogóle ten czas jego pracy będzie kontrolowany. Jakkolwiek te zarobki czy dochody

0: wciąż są na wysokim poziomie, to znaczy, ale jest przynajmniej poprzeczka tam do 70 kilku tysięcy złotych miesięcznie, niezależnie czy pracuje na etacie, czy w oparciu o kontrakty. No ale to już są jakieś działania, to już są jakieś instrumenty, dzięki którym można sytuację starać się porządkować. Natomiast oczywiście idealnie byłoby to, żeby w systemie ochrony zdrowia były tak zwane układy zbiorowe pracy, to znaczy, żeby każde stanowisko pracy było w tym systemie opisane, przyporządkowane stawki i żeby to było czytelne po prostu, kto ile co zarabia, za jakiego typu pracę, za jakiego typu kompetencje. No nie spodziewam się takich systemowych aż bardzo rozwiązań, bo raz, że jest to bardzo trudne, a ponadto też nie mamy doświadczeń.
1: No i na tym często się punktów nie zdobywa w polityce, na systemowych rozwiązaniach.
0: No więc właśnie, tu tak. Trudno też do wyborcy dojść z tym przekazem, że to jest naprawdę świetne rozwiązanie i dajemy i ono sprawi, że nie będzie strat, że te pieniądze będą efektywnie wydawane.
1: Ja sądzę, że do wyborców łatwiej dotrze taki komunikat, na przykład pan sobie kupił zegarek za 40 tysięcy, albo zonda krypto to zrobiła tak źle tyle i komu, a ten pan pojechał na Ibizę, ustalał kwestię ustawy, a prezydent nie podpisał tej ustawy, bo też jest w to zamoczony, umoczony, albo jest częścią układu. Takie proste przekazy trafiają. No to ta zonda krypto, pana zdaniem, pan
0: eksperta. Przepraszam, znaczy trafiają, ale do jednych trafiają, do drugich nie trafiają. Ja myślę, że rząd ma świadomość, że są różni wyborcy i tych takich, którzy są w stanie przeanalizować i zobaczyć głębiej, no to ich te systemowe rozwiązania ucieszą. Natomiast rzeczywiście jest taka grupa ludzi, którzy nie jest w stanie tego przeanalizować, nie mają czasu, nie mają, nie wiem, jakichś kompetencji. No i wtedy te uproszczone rzeczy.
1: No właśnie, to czy zonda krypto to jest ten nowy game changer naszej polityki, który no jednych trochę wystraszy pewnie w polityce, bo mają trochę za uszami i on pozmienia te układy, które za chwilę będziemy widzieć w sondażach, że jednemu rośnie, a innym spadnie?
0: Ja myślę, że to potencjalnie tak może być, ale nie spodziewałbym się, że to stanie się z dnia na dzień, czy nawet z tygodnia na tydzień. Przypominam sobie sytuację po wyborach parlamentarnych w 2023. W kolejnych miesiącach pojawiało się bardzo dużo informacji o różnego typu przykładach korupcji ze strony działaczy PiS i sondaże jakby nie odzwierciedlały tych informacji, tak jakby wyborców to nie obchodziło. Ale z czasem właśnie doszło do tego, że PiS spadł w sondażach poniżej nawet 20%. Więc tutaj prawdopodobnie też będzie taki proces, może trochę właśnie rozłożony w czasie, ale on pewnie zaowocuje tym, że część wyborców PiS straci. No już też traci w wyniku frondy, do której doszło w tym ugrupowaniu. Także to, co się dzieje wokół zonda krypto, ma ten potencjał wpływu na wyborców. Jakkolwiek też można powiedzieć, że to są rzeczy bardzo złożone, prawda? Jaka część społeczeństwa dobrze jest w stanie przeanalizować, co to jest rynek kryptowalut, kryptoaktywów. No, to nie jest takie proste.
1: No dobrze, to, ale przywykliśmy do tego, że na ogół spada PiS-owi, rośnie Platformie, albo odwrotnie, spada Platformie czy koalicji dzisiaj, a rośnie PiS-owi. Natomiast inne ugrupowania były trochę teflonowe na to. Natomiast mam wrażenie, że zonda krypto i rynek kryptowalut może też zahaczyć o Konfederację. I to będzie pierwszy raz, kiedy Konfederacji się, tak kolokwialnie powiem, oberwie.
0: No tak na to wygląda. Poseł Wippler, który przyjmował pieniądze od zonda krypto, być może ta sprawa jest rozwojowa i będziemy mieli jeszcze dodatkowe informacje na ten temat. A ponadto też tu jest taka rzecz interesująca niezmiernie, jakkolwiek nie wiem, czy jest do uchwycenia przez dużą grupę wyborców. To znaczy to, że prawica w ogóle czuje taką miętę swoistą do tego sektora kryptowalut, kryptoaktywów. Jak spojrzymy na Stany Zjednoczone, prawda, sam prezydent Trump jest w tym biznesie.
1: No, wymyślił jedną swoją kryptowalutę.
0: Więc właśnie, tak, jest takim protektorem, takim parasolem dla różnych działań, dla rozwoju tego sektora. No i podejrzewam, że on być może też ma jakieś tutaj w Polsce takie działania, może nieformalne, właśnie, żeby chronić ten system, ten sektor przed nadmierną regulacją, czyli przed nadmierną interwencją państwa. Nie wiem, czy część wyborców spojrzy na to szerzej i zobaczy, że prawica no, jest na bakier z takim

0: no nie wiem, bezpieczeństwem ekonomicznym dla ludności.
1: Swoją drogą ciekawy wątek, bo to jest ta część sceny politycznej, która stawia na konserwatyzm, wartości, złoto się liczy, rodzina, czyli takie skały, które są w naszej cywilizacji ważne, a tutaj nagle taka mięta do tej kryptowaluty, jak pan profesor zauważył. Ciekawe.
0: No więc tak, nawet wydaje mi się, że część przynajmniej prawicy no, instrumentalnie podchodzi do tych wartości właśnie konserwatywnych, że rodzina, że religia, etyka, moralność i tak dalej. No, to sądzę, że część tego środowiska jest dosyć zepsuta i bardzo dąży do korzyści po prostu. No, ten sektor kryptoaktywów jest owiany taką tajemnicą, ale jednocześnie on daje duże dochody tym, którzy rozumieją, na czym to działa, jakie są zasady inwestowania w tym sektorze. Tam jest tak, że 80% ludzi traci na tych inwestycjach w tym sektorze, 20% zarabia.
1: A pieniądze są duże, tak.
0: Potężne pieniądze właśnie.
1: Profesor Andrzej Zybała, Szkoła Główna Handlowa, politolog był z nami. Komentowaliśmy tak swoją drogą, jeszcze podsumowując to, co pan profesor powiedział, że religia, konserwatyzm, rodzina, ale zegarek za 40 tysięcy to jednak zegarek za 40 tysięcy i go widać na zdjęciach. Bez żadnych złośliwości. Dziękuję serdecznie, miłego dnia życzę.
0: Dziękuję wzajemnie.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: A z nami analityk do spraw gospodarki cyfrowej, Jan Jęcz, także Polityka Insight. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Patrzę na podsumowanie ugody, którą Meta w sierpniu, czyli zupełnie niedawno, zawarła w Stanach Zjednoczonych na kwotę ponad 17 miliardów dolarów w związku z zarzutami o celowe uzależnienie dzieci i młodzieży od swoich platform. Koncern zgodził się na te 17 miliardów dolarów w ramach ugody z 47 stanami. Poza kwestią finansową Meta ma też wdrożyć nowe ograniczenia i limity ochrony na Instagramie. W marcu ława przysięgłych w Los Angeles zasądziła również 3 miliony dolarów odszkodowania od Mety YouTube'a w indywidualnym procesie nastolatki. Panie Janie, czyli można dobrać się do skóry Big Techowi?
4: To jest pytanie trochę o skalę tych finansowych kar w stosunku do przychodów firmy. Oczywiście jest tak, że w ostatnim roku mniej więcej jest, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, coraz większa tendencja do tego, żeby w procesach sądowych nakładać na media społecznościowe coraz większe kary. Pani redaktor mówiła o tej karze w Los Angeles 3 miliony, no ale była też kara w Nowym Meksyku na Meta i Google, tam było ponad 300 milionów dolarów, z tego co pamiętam. Teraz oczywiście mamy te 17 miliardów dolarów ugody, jeszcze miliard z Teksasem. To są, wydaje nam się, wielkie kwoty. No i jednocześnie warto zauważyć, że zysk, tylko zysk Mety w drugim kwartale to było około 16 miliardów dolarów. Więc a te 17 miliardów ugody, co też warto podkreślić, to są pieniądze, które Meta będzie spłacać przez 10 lat. Więc to jest de facto niecałe 2 miliardy rocznie.
3: Czyli generalnie w ogóle może tego nie odczuć, prawda? Bo
4: chciałam to niestety pana taktyka. Tak, jest to niestety taktyka, którą się coraz częściej opisuje, że w związku z tym procesem tak zwanego techlaszu, czyli takiego społecznego, społecznej reakcji na coraz bardziej dostrzegane koszty rozwoju mediów społecznościowych i krzywdy związane też, krzywdy dla jednostek, dla społeczeństwa związane z pewnymi funkcjami tych platform społecznościowych, no platformy przyjmują trochę taką taktykę, że one przyjmą te kary finansowe, o ile one nie dotykają sedna modelu biznesowego, no i wydaje się, że trochę to się właśnie dzieje.
3: Ale nie dotykają sedna modelu biznesowego.
4: Nie dotykają. Moim zdaniem nie dotykają, dlatego że model biznesowy platform polega na tym, żeby maksymalizować uwagę użytkowników i zarabiać na tej uwadze przede wszystkim poprzez wyświetlanie ich reklam. Zauważmy, że na przykład w ugodzie Mety podpisanej ze Stanami w środę ona dotyczy jedynie ograniczenia korzystania z mediów społecznościowych przez nastolatków, na przykład w nocy, na przykład w czasie szkoły. Natomiast to nie znaczy, że Meta nie może dalej zarabiać na wyświetlaniu reklam nastolatkom. Po prostu nastolatkowie będą wyświetlać tych reklam prawdopodobnie trochę mniej, ale to jest też na tyle,

0: niewielki procent całej grupy użytkowników, że to nie uderzy w ten biznes.
1: Trochę mniej albo trochę innych z nastawieniem czy z naciskiem na słowo trochę.
0: Tak. Początkowo w ogóle tutaj prokuratorzy domagali się jeszcze większych zmian. Domagali się na przykład takich zmian w projektach, w sposobie zaprojektowania platform, jak na przykład możliwość wyłączenia tak zwanego nieskończonego przewijania. Wiemy, że kiedy korzystamy z platform społecznościowych, to wydaje nam się, że te treści nigdy się nie kończą, prawda? Dojeżdżamy do dołu strony, a już od razu ładuje się kolejna treść. To sprawia, że spędzamy często dużo więcej czasu na przykład na przeglądaniu tak zwanych rolek, niż byśmy nawet chcieli. Więc krążą w debacie takie propozycje, które by rzeczywiście uderzały w sam ten model biznesowy, które by radykalnie ograniczały te uzależniające mechanizmy dla ogółu użytkowników, nie tylko dla wąskiej grupy nastolatków. No to się na razie nie dzieje. Na razie moim zdaniem mamy do czynienia z jakimiś takimi punktowymi reformami, które platformy są w stanie, że tak powiem, znieść, ponieważ no, nie uderzają właśnie w ten model biznesowy.
1: Dwugodzinny limit dzienny. Konta nastolatków mają zostać objęte domyślnym łącznym czasem 2 godzin dziennie na przeglądanie treści. Tylko czy to jest do wyegzekwowania? I czy za tym idzie na przykład pomysł, jak doprowadzić do sytuacji, w której nastolatek nie będzie mógł, podając, nie wiem, jakąkolwiek datę urodzenia powyżej, prawda, zalogować się na konto i korzystać bez ograniczeń?
0: To są oczywiście bardzo ważne pytania. Ta ugoda już trochę na nie odpowiada. To znaczy, po pierwsze, tam są podane na przykład pewne wartości błędów, które Meta może popełnić, identyfikując użytkowników jako nastolatków. Więc musi wprowadzić taki system weryfikacji wieku, który będzie generalnie dosyć skuteczny i trudny do obejścia. Poza tym Meta
1: na
0: będzie poddawana
1: jaki?
0: Niezależnemu audytowi.
1: Panie Janie, jest jakiś pomysł? No, jestem ciekawa, bo przecież
0: w
1: tej
0: Europejskiej
1: chwili...
0: W Unii Europejskiej jest.
1: No tak, tak. Mhm.
0: W Unii Europejskiej jest, w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii też oczywiście te pomysły są, natomiast one są na razie, jak pani redaktor zauważyła, dość łatwe do obejścia, bo to są właśnie na przykład rzeczy typu weryfikacja wieku zdjęciem. A wiemy na przykład z Wielkiej Brytanii, że taki sposób obchodzi się na przykład ładując zdjęcie celebryty albo ładując zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. W Unii Europejskiej to sprawa wygląda trochę inaczej. Trwają prace nad takim systemem weryfikacji wieku, który byłby połączony z cyfrowym portfelem tożsamości, no, czyli na przykład z cyfrowym dowodem czy prawem jazdy. I ten cyfrowy portfel tożsamości wysyłałby platformie taką informację, czy dana osoba jest powyżej pewnego wieku, czy nie jest. Nie wysyłałby danych szczegółowych o osobie, tylko po prostu taką informację. Można wpuścić osobę na platformę, nie można wpuścić. Natomiast to są wciąż rozwiązania będące w trakcie rozwoju, wciąż testowane, wciąż audytowane. No nie ma idealnego rozwiązania na razie.
1: Jasne, jest przypomnienie o czasie korzystania z aplikacji i sygnały po 15 minutach, po 60, po 90. Jest nocna blokada i wyciszenie, o których pan wspomniał. Blokada w godzinach szkolnych. Ale interesuje mnie koniec algorytmów uzależniających. Nastolatki mają dostać niepersonalizowany, przepraszam, kanał informacyjny prezentujący posty chronologicznie zamiast treści podsuwanych przez algorytm angażujący. Ten algorytm polega na tym, że system, moje ulubione słowo, śledzi, gdzie zatrzymujemy się na dłużej, co obserwujemy, co scrollujemy, co czytamy i podsuwa nam podobne treści.
0: I to jest domyślny sposób korzystania z większości platform społecznościowych, większości z nas, prawda? Ja bym zauważył tutaj jedną rzecz, która będzie istotna w kontekście wprowadzenia tej zmiany w Stanach Zjednoczonych. Bo to też musimy zaznaczyć, na razie te zmiany, o których rozmawiamy, mają być wprowadzone tylko w Stanach Zjednoczonych. Rząd Wielkiej Brytanii już zwrócił się do Mety, że on też by chciał, żeby na terenie jego kraju były wprowadzone te zmiany. Być może Komisja Europejska w trwającym postępowaniu przeciwko Mecie właśnie o uzależnienie nastolatków także będzie wnioskować o podobne zmiany. Na razie mówimy o deklaracjach firmy dotyczących reform w Stanach. Wracając do kwestii algorytmów, tego jak wyświetlamy kanał informacji, tak zwany feed. W Europie, o czym wiele osób nie wie, ze względu na akt o usługach cyfrowych mamy już dostęp do tego właśnie niespersonalizowanego sposobu wyświetlania treści. Zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie możemy przełączyć nasz kanał wyświetlania treści na tak zwany kanał chronologiczny, gdzie treści po prostu wyświetlają się w kolejności, w jakiej są publikowane. Nie ma tych personalizujących algorytmów.

0: jest ta opcja?
1: Problem polega na
0: gdzie
1: tym,
0: można znaleźć właśnie, tę opcję?
1: Ona jest dosyć ukryta.
0: A widzi pan.
1: Ona jest dosyć ukryta, trzeba się do niej, że tak powiem, doklikać i to jest też ryzyko, na które zwracają uwagę komentatorzy tej ugody w Stanach, że kwestią nie jest tylko to, żeby dać użytkownikom możliwość, ale żeby ta możliwość, żeby ta funkcja była wyraźnie łatwo dostępna, albo też, żeby była domyślną funkcją. To też była wojna w czasie wprowadzania DSA lata temu, żeby uczynić ten niespersonalizowany feed domyślnym, wymóc takie rozwiązanie na platformach. To ostatecznie nie przeszło w Parlamencie Europejskim. Mamy jedynie opcję przełączenia się na takie rozwiązanie. Natomiast to, tak jak mówię, ze względu na to, że ona jest ukryta, wiele osób, jak słyszę pani redaktor też, nie wie, że my mamy taką możliwość w Unii Europejskiej.
0: Ale wie pan, co zrobiłam? Wie pan, co zrobiłam? Bo ja często korzystam z takiej opcji. Zapytałam Wielkiego Brata, co zrobić. Wpisałam takie polecenie, jak dotrzeć do opcji kanału chronologicznego na Facebooku. Aby włączyć chronologiczne wyświetlanie postów na Facebooku, od najnowszych do najstarszych, musisz przejść do zakładki karty kanały Feeds. Funkcja ta ukrywa algorytmiczne rekomendacje i pokazuje czysty strumień dodawanych wpisów. Oto najprostsze sposoby, aby tam dotrzeć na różnych urządzeniach. I teraz uwaga, podpunktów jest 9.
1: Tak jest. I te rozwiązania też się zmieniają. Natomiast ja bym też zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz, na którą często zwracam uwagę.
0: Przepraszam, jeszcze coś dodam, bo tu jest sygnał od Wielkiego Brata z wielkim wykrzyknikiem. Uwaga. Facebook po zamknięciu i ponownym otwarciu aplikacji zawsze wraca do domyślnego algorytmicznego widoku głównego.
1: Trzeba to robić za każdym razem. Domyślną opcją jest wyświetlenie algorytmiczne. Ale warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, na którą chociażby często Fundacja Panoptykon zwraca uwagę w dyskusjach o algorytmach wyświetlania treści, że to jest tylko takie połowiczne rozwiązanie, danie użytkownikom możliwości wyświetlania chronologicznego, tylko takiej alternatywy, tak? To znaczy albo w pełni spersonalizowany feed, albo chronologiczny. Ponieważ dla wielu osób ten chronologiczny feed też nie jest zbyt wygodny do używania. To jest po prostu ciąg treści, tak jak one się pojawiają. Ale jest wiele możliwości algorytmicznego wyświetlania treści, które w teorii moglibyśmy sobie sami dostosować pod siebie. No, moglibyśmy nie jest to tylko teoria. Na niektórych alternatywnych serwisach społecznościowych takie rzeczy można już wprowadzać. Moglibyśmy sobie sami ustawić, jak powinien działać nasz personalizujący algorytm i na przykład wysłać portalowi informację, że chcemy więcej informacji od bliskiej rodziny, mniej informacji od profili spółek, które obserwujemy. I to już jest prosty algorytm,
0: który potrzebny jest do tego wyższy stopień wtajemniczenia.
1: Wyższy stopień wtajemniczenia, no i przede wszystkim musielibyśmy mieć w ogóle taką możliwość, a w tym momencie na dominujących platformach nie mamy możliwości stworzenia algorytmu, który byłby dla nas, że tak powiem, zdrowy czy wygodny. Mamy tylko możliwość albo polegania na algorytmach domyślnych firmy, albo możliwość tego chronologicznego wyświetlania, która na dodatek jest dość mocno ukryta.
0: Pan minister Gawkowski domaga się kary miliarda złotych dla Mety. Któreś państwo musiały być pierwsze, mówi pan minister. Skończył się czas mówienia platformom, poprawcie się, a oni mówią, my się poprawiamy. Teraz przyszedł czas kary. Chodzi o bezczynność, nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści. Pan minister mówi, że nie będzie tolerancji dla takiego działania. Jaki musi być udział Komisji Europejskiej w tej sprawie? Sami nie możemy tego zrobić, jak rozumiem.
1: To znaczy, udział Komisji Europejskiej musi być akurat w sprawie Polski duży, bo my nie wdrożyliśmy aktu o usługach cyfrowych. Kraje, które go wdrożyły, mają trochę większe możliwości działania, ponieważ mają już ustanowionych tak zwanych koordynatorów do spraw usług cyfrowych. Ci regulatorzy mogą działać w większy sposób. Mają też możliwość, z tego co pamiętam, nakładania kar pieniężnych. My musimy
0: Czyli
1: się zwracać
0: bez pośrednictwa
1: do
0: Komisji Europejskiej mogą takie procedury wszczynać, tak?
1: Tak,
0: to
1: tak.
0: O to chodzi.
1: Mają znacznie większe pole działania. My musimy jak na razie apelować do Komisji Europejskiej, ponieważ nasze wdrożenie DSA zostało zawetowane przez prezydenta w styczniu. Niedługo wróci na jego biurko w poprawionej wersji, więc są też coraz większe apele jednak ze strony różnych środowisk, nie tylko strony społecznej, ale też biznesowych, żeby tym razem prezydent jednak nie wetował tych ustaw. No my się zwracamy do Komisji Europejskiej. Co też warto zauważyć i co jest w tym liście premiera Gawkowskiego, my się zwracamy o to, żeby tak naprawdę uwzględnić nasz głos już w trwających postępowaniach przeciwko Mecie. To brzmi tak, jakbyśmy my chcieli teraz od wielkiego groma nowej kary, ale po pierwsze Komisja Europejska

0: już ukarała Metę w zeszłym roku w innym postępowaniu, a po drugie prowadzi jeszcze kolejne śledztwa, więc my tak naprawdę dostarczamy po prostu nowe dowody i no, nie będziemy mieć żadnego wpływu na wysokość kary, ponieważ to, w jaki sposób takie kary są obliczane, no to jest skomplikowana matematyka Komisji Europejskiej, a te 250 milionów euro zaproponowane przez premiera Gawkowskiego, no to ja to odbieram po prostu jako jakiś taki sygnał, jako jakiś taki może, nie wiem, benchmark, czego byśmy oczekiwali, ale no nie będziemy mieli wpływu na wysokość kary komisji.
1: Na tę chwilę około 70% dostawców reklam dla Mety jest zweryfikowanych. Chodzi o to, żeby to było 90% i na tej podstawie, żebyśmy po śladach zostawianych w internecie mogli dotrzeć do kogoś, kto jest źródłem takiej reklamy. Znalazł się w niej pan Rafał Brzoska, który mam wrażenie rozpoczął własną krucjatę, ale po tym jak w jednej z takich reklam znalazł się również pan prezydent, może jego decyzja będzie inna w sprawie kolejnych przepisów.
0: Miejmy nadzieję. No, do mnie argumentacja prezydenta nie przemawiała już przy wecie pierwotnie przedstawionej mu ustawy. Teraz ta ustawa została rozbita na dwa akty i mocno pozmieniana. Też częściowo pomyśli pana prezydenta, więc naprawdę nie widzę argumentów za tym, żeby dalej wetować. Natomiast też zwróciłbym uwagę na to, że my oczywiście skupiamy się na Mecie i ta firma jest ze zrozumiałych powodów na ustach wszystkich najsilniej obecna w debacie publicznej w ostatnich miesiącach, ale reklamy oszustw to nie jest tylko problem tej platformy. Jak na przykład zwracała uwagę Europejska Federacja Konsumentów w takiej inicjatywie, w której brała udział też Polska Federacja Konsumentów. Problem ten występuje też na platformie TikTok, występuje też na innych platformach. Jest bardzo powszechnie obecny, chociażby na platformie X, gdzie wiele osób nawet wręcz płaci za weryfikację tej platformie, która jest też znana z zarabiania na oszustwach finansowych, szczególnie w sferze kryptowalut. Więc to jest powszechny problem na platformach, który trzeba naprawdę poważnie zaadresować. Mam nadzieję, że komisja w swoich postępowaniach to zrobi i też mam nadzieję, że polskie organy, polscy regulatorzy, przede wszystkim Urząd Komunikacji Elektronicznej i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którzy właśnie dostaną nowe uprawnienia, jeżeli prezydent podpisze akt o usługach cyfrowych, także w zakresie swoich kompetencji, w zakresie swoich prerogatyw będą z nich korzystać, żeby działać przeciwko reklamom oszustw finansowych i innym problemom związanym z działalnością platform.
1: Dziękuję bardzo. Jan Jęcz, analityk do spraw gospodarki cyfrowej, Polityka Insight. Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami dr Mateusz Zieliński, politolog, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: A pan wie, że to wina Tuska, zonda krypto?
3: Popkulturowo wszystko jest winą Tuska, więc domyślam
1: nie,
3: się, że
1: nie popkulturowo. Przez ostatnie 2,5 roku rządzący nic nie robili, żeby skontrolować działalność takich firm jak zonda krypto, która działała na terenie Rzeczpospolitej, służby, prokuratura, umarzały dwukrotnie śledztwa, więc ta odpowiedzialność polityczna tak naprawdę w dużej mierze spoczywa także na premierze Tusku i jego ministrach. Uwaga, Kancelaria Prezydenta, Rzecznik Prezydenta Rafał Leśkiewicz. Myśli pan, że to pójdzie w tę stronę, że to wina Tuska? Bo nie wiem, czy jest jakiś inny sposób na rozbicie tej narracji, na osłabienie tego przekazu.
3: Myślę, że to będzie prawdopodobnie jedna z głównych linii argumentacji, ale chyba ważniejszym celem niż przerzucenie odpowiedzialności jest, wydaje mi się, zmęczenie albo zagmatwanie całej historii do tego stopnia, że ona po prostu będzie zupełnie nieprzejrzysta dla odbiorców i w ten sposób straci swoją moc oddziaływania. I to może być ewentualnie taka strategia osób, które powiedzmy czują się trochę niewygodnie z samej racji, że są w jakimś stopniu albo powiązane, albo powiązywane przez media, przez opinię publiczną z tą sytuacją.
1: Wczoraj pojawił się ciekawy sondaż, z którego wynikało, że ponad 40% z nas nie ma zdania albo nie jest przekonana, że zonda krypto w ogóle wpłynie na scenę polityczną w naszym kraju. Tych, którzy byli, są przekonani, że będzie miała wpływ i że nie będzie miała wpływu, jest podobna liczba. Jest ich znacznie mniej, mniej więcej połowę mniej niż tych, którzy właściwie, nie wiem, czy komentując ten sondaż można powiedzieć, że jest im wszystko jedno.
3: Wie pani, w takiej klasycznej politologii o systemie w ogóle politycznym czasami się mówi, że to jest taka czarna skrzynka, że black box i generalnie.

0: Generalnie dla większości społeczeństwa jest ona właśnie bardzo mało przejrzysta, nie wiadomo, co się dzieje w środku. My wrzucamy swój głos, ta skrzynka coś nam wypluwa, ale generalnie mamy bardzo małą świadomość tego, jak to działa. I wydaje mi się, że jakby właśnie duży problem polega na tym, że to jest jeden z takich elementów, który po prostu dla społeczeństwa będzie właśnie kolejnym mechanizmem wewnątrz czarnej skrzynki, ale który gdzieś może mamy intuicję, że jest ważny, że trzeba się nim zająć, ale po prostu brak takich jasnych narracji nie pozwoli zbyt łatwo społeczeństwu połączyć się emocjonalnie, bo to jest chyba najważniejsze, emocjonalnie z całą sprawą.
1: Emocjonalnie, ja myślę, zgodzę się z panem, że stopień skomplikowania tej sytuacji i w ogóle temat, odległy temat kryptowalut, no bo kto inwestuje w kryptowaluty? Pewnie jakaś niewielka część z nas. I żebyśmy w ogóle mogli mieć zdanie na ten temat, powinniśmy to zrozumieć albo przynajmniej dostać jakieś ABC, a to się w ogóle nie dzieje.
0: Tak, to znaczy problemem jakby ogólnie polaryzacji w takim szerszym wymiarze jest to, że to ona tak naprawdę bazuje na problemach, na pewnego rodzaju sporach, które bardzo często są takie pozbawione rdzenia albo są w jakimś stopniu jakby z perspektywy szerszej społecznej. Właśnie nie mają czegoś, co jest takie namacalne, co jest łatwe w zrozumieniu. Tak jakby oldschoolowa, stara polityka mówiła o interesach. Są różne grupy społeczne, one mają swoje interesy, one się ze sobą gdzieś ścierają, wiadomo, co chodzi. A teraz nowa polityka mówi właśnie o emocjach, mówi w jakimś stopniu o jakichś wizjach, ideach, ale jakby tego rdzenia tam bardzo często nie ma. I teraz co jakiś czas mamy próbę, żeby coś wstawić w to puste miejsce w środku i powiedzieć, o, ta polityka nasza, ta walka jest teraz o tym. I mamy teraz próbę, żeby powiedzenia, że właśnie ta walka jest o to, żeby zrobić słusznie, tak, system bezpieczeństwa wokół kryptowalut. Tylko znowu, dla społeczeństwa to nie do końca jest taki rdzeń polityki, który ono jest w stanie zaakceptować, bo ono go nie rozumie. Dla społeczeństwa to jest jednak gdzieś tam rzecz trochę marginalna, trochę gdzieś jakby z Matrixa i ona w pewnym sensie nie może do końca stać się właśnie takim twardym rdzeniem walki politycznej obecnie. Więc to jest problematyczna sytuacja, bo to jest ważny element, bardzo ważny element bezpieczeństwa finansowego nie tylko w Polsce, ale z drugiej strony wydaje mi się, że on jest strasznie trudny do przetłumaczenia takiemu zwykłemu obywatelowi.
1: No tak, bo ta oldschoolowa polityka, jak ją pan pięknie nazwał, jest prostsza do zrozumienia, bo ona się opiera na pewnych wartościach. To znaczy nie powinno nam w ogóle przejść przez myśl, że urzędnik ten czy inny powołuje się na wpływy dla pewnych korzyści. I to jest proste, prawda?
0: To jest proste, plus ona właśnie przez te wartości, ale przez również inne rzeczy, ona jest zakorzeniona w życiu codziennym. Tak? I w ten sposób ona jest w jakimś stopniu połączona ze społeczeństwem. Natomiast im bardziej ona jest oderwana od tych korzeni w społeczeństwie, tym bardziej ona jest z jednej strony podatna na różnego rodzaju narracje, interpretacje, manipulacje, a z drugiej strony właśnie ona staje się tylko taką walką dla walki. Taką właśnie, która nie ma tego rdzenia, nie ma tych korzeni i w pewnym sensie jakby buduje jakieś stany emocjonalne, wzbudza jakieś emocje, ale w gruncie rzeczy no, pozostaje trudna do uchwycenia, albo trudno uchwycić to, co jest właściwie jej celem, co jest właściwie, o co w zasadzie w niej chodzi.
1: Ale jakbyśmy spojrzeli z perspektywy drugiej strony, czyli tej zarządzającej wartościami czy emocjami, to ta druga opcja jest prostsza. Łatwiej jest nas wystraszyć albo zachwycić czymś i pokierować taką emocją w tę czy inną stronę, najlepiej w stronę urny wyborczej.
0: Z jednej strony oczywiście to jest prawda, tak? Z jednej strony tak, bo to są tego typu stany emocjonalne konstruuje się zazwyczaj na takim poziomie symbolicznym, czyli mamy walkę w sferze symboli, w obrazów, ale z drugiej strony jakby ta walka jest w pewnym sensie też zdecydowanie bardziej nieprzewidywalna, ponieważ jeżeli ona jest odłączona od tych korzeni społecznych, od tych interesów, grup społecznych, od tego właśnie, co było taką klasyczną polityką, to w pewnym sensie ona właśnie jest podatna na bardzo różne turbulencje. Wszystkie pojawiające się informacje, w tym prawdziwe i nieprawdziwe, mogą wstrząsać ją, ponieważ ona właśnie nie jest zakorzeniona w czymś, co jest trochę trwalsze, co w jakimś stopniu jest pewnego rodzaju wskazówką w stronę tego, co to znaczy, na przykład popierać określoną formację polityczną. Tak jakby teraz jest to jakby nie do końca zrozumiałe dla części osób. To znaczy wiemy, kto jest po drugiej stronie barykady, wiemy, z kim walczymy, ale o co? Oprócz tego kreacji wroga, który znowu na tym poziomie symbolicznym i wzbudza nas jakieś emocjonalne, jakieś pobudza nas.

0: emocjonalnie, to pozostaje pytanie, po co? I wydaje mi się, że tu jest jakby wielka rola takich mężów stanu, których nam dzisiaj potrzeba, żeby spróbować z powrotem zakorzenić w jakichś wartościach, ale w tym też jakby to, co dla społeczeństwa jest po prostu jego życiem.
1: No tak, tylko panie doktorze, mówi pan o mężach stanu, o autorytetach. Przypominam sobie sytuację rozmów w związku z zaprzysiężeniem pana prezydenta i kryzysem, który wokół tego powstał. I wtedy pytałam naszych gości, ekspertów, o kogoś, kto mógłby uciszyć nasze emocje. Zabrać głos z pozycji autorytetu, opamiętajmy się, nie wiem, spróbujmy podejść do tego na chłodno, bo tracimy. I nie przypominam sobie, żeby ktoś wskazał kogoś, kto mógłby dziś takim autorytetem dla nas wszystkich być. Takim ponad podziałami, ponad religiami, ponad opcjami.
0: I ja niestety tutaj nie wyłamię się z tego chóru, ponieważ ja też nie wiem, kim taki autorytet mógłby być. Wydaje mi się, że nadzieję trzeba pokładać w tym, że chwila zrodzi nam taką postać albo takie postacie, ale też jakby chciałbym też jakby wskazać na to, że jakby są powody, dla których jakby uprawiamy politykę taką, a nie inną. Tak jakby jest to polityka w pewnym sensie, ta polityka, która jest bez tego rdzenia, ona w jakimś stopniu jest trochę też takim dzieckiem sukcesu polskiej polityki, polskiej gospodarki, Polski jako takiej w ostatnich dekad. W pewnym sensie powiedzmy te podziały, te iskrzące jakieś konflikty pomiędzy grupami społecznymi, one trochę zażały. I to sprawiło, że jakby zaczęliśmy uprawiać politykę w trochę odmienny sposób, bardziej opartą na symbolach i to w pewnym sensie jest takie wypaczenie tej sytuacji, w którym obecnie się znajdujemy, jest właśnie trochę takim pokłosiem, jakby jest w pewnym sensie jakby dzieckiem naszego nadmiernego sukcesu. Więc jakby... Więc jakby chciałbym, żebyśmy nie wpadali w takie czarne tylko myśli, że jest fatalnie, że w naszej polityce jest najgorzej, bo w pewnym sensie to zrodziło się moim zdaniem z pewnych przemian, które mają pozytywny walor. Ale sama mechanika, pewna logika uprawiania polityki popchnęła nas w stronę właśnie takich sporów, które są właśnie bez rdzenia, bez podstaw i my próbujemy znaleźć im podstawy. Czasami to się udaje, czasami nie. Moim zdaniem w kontekście zonda krypto to się nie uda. Ja nie mówię, że ten spór nie jest ważny, ale moje wewnętrzne przeczucie jest takie, że to nie stanie się rdzeniem konfliktu politycznego, który będzie zrozumiały dla większości społeczeństwa.
1: Albo zdecyduje o jakimś kierunku, prawda? Albo, nie wiem, przechyli szalę na którąś ze stron, bo jest za dużo wątpliwości, za dużo niewiadomych i za dużo też w sumie emocji, które się kotłują. Czy fortuna kołem się toczy, to nie jest naukowe określenie, prawda, panie doktorze? Absolutnie nie jest. Jest jakieś...
0: Nie do końca.
1: Nie do końca. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dosłownie przed chwilą pan mecenas Lewandowski oświadczył, ten, który reprezentuje pana Marcina Romanowskiego, po informacjach o tym, że miał pomagać panu Romanowskiemu i panu Kralowi, albo miał uczestniczyć w procederze azylowym dla pana Romanowskiego w Dubaju, pan Lewandowski się tłumaczy. Uwaga, mówi, że co prawda wziął udział w spotkaniu Kral Romanowski, ale nie miał nic wspólnego z planem wyjazdu swojego klienta ani ubieganiem się o wizę. Kto by pomyślał, że pan mecenas Lewandowski będzie się tłumaczył? No ale fortuna kołem się toczy.
0: Jeśli to jest pytanie do mnie.
1: Nie wiem, czy nie postawiłam pana w trudnej sytuacji, bo to w sumie, no tak, nienaukowe wyjaśnienie. No tak, ale...
0: To znaczy, wie pani, pani redaktor, to jest trochę tak, że bym, żeby zrozumieć tą sytuację, dlaczego ona jest może też nieprzejrzysta, tak? Żeby zrozumieć tą sytuację, trzeba byłoby sobie rozrysować taką skomplikowaną sieć powiązań, których na dodatek w tej sieci jakby nie znamy wszystkich ani motywów, ani wszystkich możliwych właśnie przepływów, informacji, zasobów, ani właśnie tej samej struktury tej sieci powiązań. Więc to jest trochę taka zabawa dla pasjonatów polityki. I ona jest pasjonująca. Ona niewątpliwie jest pasjonująca. Ale żeby na tej podstawie jakby wygłosić jakikolwiek sąd z taką pewnością naukową, to po pierwsze bym się nie ośmielił, a po drugie wydaje mi się, że tak, że to jest jakiś moment, w którym na pewno nie możemy tego zrobić. Więc fortuna kołem się toczy i jest w tym na pewno coś pasjonującego, ale z perspektywy naukowej ta sieć po prostu jest wciąż jeszcze dużą zagadką, nawet dla osób, które dość mocno się jej

0: oglądają.
1: Jasne, ja sobie pozwolę na pewną refleksję. Ubiorę ją w słowa, które zmieszczą się w konwencji naszej audycji. Uwielbiam taką formę, którą proponował Leopold Tyrman w swoich dziennikach, że życie, a propos Fortuna kołem się toczy, że życie jest jak coś, co przykleja się do koła, raz na górze, raz na dole. Może to brutalne, ale też prawdziwe. Panie doktorze, no to może zostawmy zonda krypto, bo chciałam pana jeszcze zapytać o pomysł pana prezydenta przyszłość.pl, spotkania z młodymi ludźmi w Juracie, w rezydencji prezydenta, która zostanie otwarta dla młodego pokolenia Polaków. Czy opozycja, ja mam wrażenie, że lekceważy tę ideę? Czy słusznie to robi? Znaczy, przepraszam, nie opozycja, koalicja rządząca i ci, którzy na przykład stoją za kampusem Polska.
0: Wydaje mi się, że jakby na pewno nie powinno się lekceważyć działań pana prezydenta i to jest chyba taka bardzo prosta myśl, którą obecna ekipa rządząca powinna już dobrze sobie przyswoić. Natomiast jakby ja trochę rozumiem, skąd to się bierze, ponieważ ta inicjatywa prezydencka jest reaktywna. Tak, ona jest niewątpliwie odpowiedzią na Kampus Polska i w tym sensie jakby wszystko, co jest właśnie taką odpowiedzią, jest reakcją, a nie jest jakby nowym, świeżym pomysłem, zawsze jakby musi się mierzyć z tym, że jakby no jest w porównaniu do, że jakby nie jest czymś, co jest po prostu samoistnie gdzieś istniejące, tylko gdzieś będzie porównywane. Więc wydaje mi się, że to jest trochę też ryzykowne ze strony prezydenta, żeby jakby stawiać się właśnie w kontekście kogoś, kto w jakimś stopniu no jednak trochę naśladuje. I że starał się raczej być takim do tej pory prezydentem, który ma dość nieszablonowy styl działania i w jakimś stopniu stara się zaskakiwać co chwilę swoich wyborców, tak pozytywnie oczywiście, pozytywnie, być negatywnie, zależy jak to na to spojrzy. Natomiast tutaj mamy reakcję, reaktywną politykę. I to jest dość ciekawa sytuacja, tak? Bo jakby ona da w pewnym sensie taki bardzo prosty powód do tego, żeby właśnie porównać, jak to wyszło, komu wyszło lepiej. I tutaj prezydent swoją pierwszą edycją, pierwszym wydaniem tej imprezy, no będzie musiał chyba mocno popracować, żeby to porównanie wyszło na jego korzyść. W porównaniu do piątej edycji kampusu, która jakby cokolwiek by o nim nie sądzić, to już niewątpliwie po prostu organizacyjnie jest zdecydowanie bardziej zaawansowane. Jest już, ma pewnego rodzaju markę, jest już pewien sens rozpoznawalny.
1: Ale jak pan wie, liczy się narracja i sposób, w jaki sprzedamy to wydarzenie, zwłaszcza, że ono się odbywa w kontrze do kontrkandydata Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Ja bym...
0: Tym bardziej jest to dziwne,
1: jasne,
0: tak?
1: Bo
0: to
1: w ale wie pan, przyszłość.pl, jakby... samo hasło, tak? Od jak dawna wiemy albo słyszymy, że zwłaszcza młodzi ludzie, bo to jest wydarzenie to pana prezydenta Nawrockiego adresowane do ludzi między 18 a 26 rokiem życia. A może młodzi ludzie, może pan prezydent bardzo dobrze to wyczuwa, że młodzi ludzie już trochę mają dość i chcą iść do przodu. Po prostu chcą wiedzieć, co ich czeka, albo chcą mieć wpływ na świat, w którym za jakiś czas przyjdzie im żyć, a pan prezydent skrzętnie to wykorzysta i będzie w tej grupie 18-26 budował sobie poparcie dla przyszłych projektów politycznych. To jest bardzo dobry pomysł.
0: Na pewno taki jest plan i na pewno to jest ogólnie bardzo sensowny pomysł, tylko on właśnie w jakimś stopniu wchodzi właśnie w taką walkę na pomysły, która jakby nie jest oryginalnie jego, chcąc nie chcąc, i daje przynajmniej szansę dla Rafała Trzaskowskiego, żeby w jakimś stopniu jakby zrobić dogrywkę do gry, w której wydawało się, że on już przegrał i to z kretesem. Tak? Więc w jakimś stopniu jest to taka dość ryzykowna moim zdaniem strategia, właśnie dla, również biorąc pod uwagę pewnego rodzaju styl prezydenta Nawrockiego, który po prostu wydawało się, że jest właśnie takim prezydentem szukającym coraz to nowych, oryginalnych rozwiązań, a tu wydaje mi się, że i timing, i właśnie pomysł wskazują, że to jest jednak bardzo reaktywne i nie do końca jakby jestem pewien, że w takiej właśnie walce na odbijanie pewnych pomysłów, pewnych idei, na jakby zagarnięcie ich z powrotem, że prezydent ma dobrze przepracowane to, w jaki sposób to zrobić. I wydaje mi się, że znowu jakby Platforma Obywatelska ma tutaj na starcie, wydaje mi się, przewagę, doświadczenie, ale każdą przewagę można roztrwonić, każdą przewagę można stracić i tak jak pani redaktor powiedziała, jeżeli się nie docenia zwłaszcza przeciwnika, jeżeli jakby się traktuje to z jakąś taką pobłażliwością, możliwością z góry, no to jest jakby pierwszy krok w złą stronę. Tak,
1: no, tak tego nie można trochę robić. Brzmi, prawda, że muzyk taki, a nie inny, że miejsce takie, a nie inne. Nie wiem, czy to jest tylko narracja, czy rzeczywiście głęboko zakorzenione przekonanie, że kampus to jest

0: jedyne rozwiązanie dla młodzieży. Tak już na
1: Na
0: koniec
1: pewno to nie jest
0: poproszę.
1: jedyne.
0: No właśnie, nie jest.
1: Na pewno nie jest jedynym rozwiązaniem, natomiast wydaje mi się, że wciąż jakby po prostu, jakby polityka jest jakby oprócz wielkich idei jest też kwestią sprawnej organizacji. I na razie moim zdaniem Campus Polska ma przewagę, ale historia wyborów prezydenckich ostatnich i nie tylko pokazuje, że każdą przewagę można roztrwonić. I właśnie takie pewnego rodzaju nonszalancja i patrzenie na pomysły konkurencji z góry jest, tak jak pani powiedziała słusznie, jest jednak krokiem zdecydowanie w złym kierunku.
0: Dziękuję bardzo za komentarz. Dr Mateusz Zieliński z Państwem w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: Każde dziecko ma prawo do edukacji, rozwoju swoich talentów, zdolności, uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych i w życiu kulturalnym i prawo do wypoczynku, także do czasu wolnego. Gwarantuje to ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku Konwencja Praw Dziecka. Realizacja praw dziecka nie powinna być uzależniona od czynników zewnętrznych, w tym na przykład dostępności transportu publicznego. To wstęp do raportu opublikowanego i przygotowanego przez UNICEF, a z nami Joanna Sokołowska. UNICEF Polska. Dzień dobry, pani Joanno.
3: Dzień dobry.
0: Ach, katalog praw dzieci jest bardzo szeroki, ale jak słusznie zaznaczacie, mogą się zdarzyć przeszkody, jak choćby to, że żeby zrealizować te marzenia i pragnienia, po prostu młodzi ludzie, dzieci nie mają jak dojechać do tego czy innego miejsca, albo brodzą w błocie, w śniegu, podążając za marzeniami. Z jaką sytuacją mamy do czynienia?
3: Na ten moment mamy do czynienia z 14% młodych ludzi bezpośrednio zagrożonych wykluczeniem transportowym, czyli co siódme dziecko w Polsce i 30% dzieci, które już dziś mówią, że komunikacja publiczna w ich miejscu zamieszkania jest problemem dla nich. I ma bezpośrednie przełożenie na ich właśnie edukację, wybór szkoły, na kontakty z rówieśnikami, na dostęp do lekarzy specjalistów.
0: No tak, bo to nie chodzi tylko o dojazd do szkoły, bo przynajmniej teoretycznie wszędzie działają te busy, które dzieci przywożą, odwożą i tak dalej, ale oprócz dojazdu do szkoły i powrotu z tej szkoły, jest jeszcze życie.
3: Jest jeszcze życie, jest jeszcze rozwój. Generalnie z raportu wynika, że znaczna część polskich dzieci ma ograniczony dostęp do możliwości rozwoju i zajęć, jakby korzystania z zajęć pozalekcyjnych i zajęć sportowych, i do oferty kulturalnej, i do zajęć z języków obcych, czyli podstawowych narzędzi dla dzieci do rozwoju i do startu w dorosłość. To jest gro dzieci w naszym kraju.
0: Bo to nie jest tylko dojazd. Wie pani, ja próbuję sobie wyobrazić taką sytuację, że jeżeli młody człowiek, dziecko nie ma szans doświadczyć czegoś, co go zachwyci, co go będzie pasjonować, to nie ma szans znalezienia własnej drogi. I ja już pomijam niezrealizowane marzenia, ale biorę też pod uwagę ocean zmarnowanych talentów.
3: Absolutnie. Dochodzimy do etapu, gdzie rozkład jazdy autobusu, pociągu, głównie mówimy o autobusach, decyduje o dalszej drodze rozwoju młodego człowieka.
0: I u nas co trzeci młody człowiek nie ma takiej szansy.
3: Co trzeci młody człowiek nie ma takiej szansy.
0: Mówi, że nie ma takiej szansy, tak?
3: Tak, bo musimy pamiętać o tym, że wykluczenie transportowe nie oznacza tylko sytuacji, w której autobus w ogóle nie przyjeżdża do danej miejscowości. Problemem jest również transport, który kursuje bardzo rzadko, także nie pozwala normalnie korzystać, normalnie funkcjonować. I w wielu miejscowościach połączenia są dostępne maksymalnie raz na 2-3 godziny. To powoduje, że dziecko nawet jak po szkole, bezpośrednio po zajęciach szkolnych, dojedzie na zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, to nie ma z nich jak wrócić. 66% polskich dzieci, znaczy dotkniętych wykluczeniem transportowym, deklaruje, że nie mogło wziąć udziału w spotkaniu towarzyskim właśnie z rówieśnikami, właśnie ze względu na brak dojazdu, bądź może

możliwości powrotu. 47% z nich uważa, że miałoby więcej przyjaciół, gdyby ich sytuacja transportowa była lepsza. To bezpośrednio się przekłada na zdrowie psychiczne dzieci, na ich funkcjonowanie w społeczności, na ich możliwość budowania relacji. 32% osób

0: I tak jak pani mówiła, mamiaki. Teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, w której młody człowiek nie ma takiej opcji.
1: My apelowaliśmy w kontekście zmian do ustawy, apelowaliśmy o koordynację transportu pomiędzy samorządami. W dużych miastach, w dużych aglomeracjach ta koordynacja jest, to działa. Mówimy właśnie o największym problemie w tych mniejszych miejscowościach, położonych dalej od dużych miast. No tutaj się pojawiają największe problemy. I pamiętajmy też o tym, że tu wracamy do konwencji o prawach dziecka, że podstawowym prawem dziecka jest prawo do nauki, edukacji. 44% badanych dzieci, to dotyczy dzieci edukacji ponadpodstawowej, 44% dzieci wybrało szkołę właśnie ze względu na dostępność transportu.
0: A 20... Nie na marzenia, na plany,
1: nie na marzenia,
0: na kompetencje.
1: Nie na plany, nie na kompetencje, nie na wyniki w nauce, absolutnie nie. Tylko właśnie ze względu na możliwość dojazdu do szkoły i powrotu ze szkoły.
0: I koszty pewnie z tym związane, jeśli trzeba by te bariery pokonywać.
1: Oczywiście, to wszystko
0: po prostu,
1: i się łączy z sytuacją ekonomiczną również rodzin. Tak? A pamiętajmy, że nawet jeżeli rodzina ma tyle szczęścia, że posiada własny samochód, to po pierwsze, młodzież nie prowadzi samochodu, bo mówimy o dzieciach między 12 a 19 rokiem życia. No to zazwyczaj po pierwsze nie prowadzą samochodu. Po drugie, to powoduje, że nawet jeżeli rodzic ma wozić dziecko do szkoły i z powrotem na zajęcia i tak dalej, często w rodzinach jest nie tylko jedno dziecko, to jest cały system logistyki rodzinnej, tak? Jeszcze też ważna liczba, uważam, 20% dzieci dotkniętych wykluczeniem transportowym właśnie wybrało dużo mniej atrakcyjną edukację właśnie dlatego, że nie miało dogodnego dojazdu.
0: No dobrze, współpraca samorządów, bo ja rozumiem raport i podsumowanie to jedno. Patrzę w tej chwili też jeszcze na komunikację autobusową w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2010-2020. To jeśli państwo próbują, chodzi o możliwości, o połączenia dalekobieżne, regionalne, podmiejskie, miejskie i liczbę pasażerów, to jeśli państwo wyobrażają albo próbują sobie wyobrazić równie pochłonią pod kątem prawie 45 stopni, to proszę bardzo, to jest to właśnie.
1: Absolutnie, absolutnie. Znaczy, no to są takie podstawowe przeszkody, które powinny być rozwiązywane systemowo, tak? Oczywiście weto prezydenta odnośnie zmian w ustawie jakby znacząco spowolni tą zmianę, do której wszyscy dążymy i powinniśmy dążyć, bo ta zmiana się prędzej czy później zadzieje, tak? Ale pamiętajmy, że o ile jeśli mówimy o dorosłym człowieku, to perspektywa roku, dwóch lat, no to jest jeszcze do odrobienia. Natomiast perspektywa dziecko nie może czekać. Te dwa lata mogą być nieodwracalne, potem się okazać.
0: No tak?
1: I wpłynąć
0: to
1: na resztę, na całe życie dziecka.
0: Pani Joanna, dziękuję bardzo. Polecam państwu ten raport.
1: Dziękuję.
0: On jest na stronie UNICEF Polska. Joanna Sokołowska z tymi informacjami dla państwa.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W weekend w całej Polsce odbędzie się trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Przedstawiciele służb będą wyjaśniać, jak rozpoznać sygnał alarmowy, reagować w sytuacjach kryzysowych czy znaleźć miejsce schronienia.
1: W trakcie treningu eksperci i przedstawiciele służb wyjaśnią, jak przygotować się na ewentualny kryzys i co zrobić, gdy pojawi się zagrożenie.
2: Dowiemy się, jak brzmią sygnały alarmowe.
1: Mówi brygadier Marek Wnęk z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Jakie komunikaty mogą być nadawane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa czy przez wojewodów. Dowiemy się, z czego składa się plec ewakuacyjny, no i w jaki sposób oczywiście służby działają.
1: Wiedza oraz przygotowanie obywateli minimalizuje ryzyko i ułatwia działanie służb, powiedział zastępca dyrektora RCB Tomasz Kołodziejczyk.
3: Tutaj wszystkie szczeble administracji państwa muszą się rozwijać, ale przede wszystkim obywatel też musi zadbać o siebie i o swoich najbliższych. Jeśli będzie przygotowany, będzie posiadał odpowiednią odporność psychiczną i fizyczną, to ta panika w mniejszym stopniu może wystąpić.
1: Udział w treningu reagowania jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Lokalizację najbliższego treningu reagowania można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich, urzędów gmin i miast. Rządowy plan przyszłorocznych finansów zakłada, że gospodarka wzrośnie o 3%, ceny średnio o 2,8%, a przeciętne wynagrodzenie o prawie 6%. Premier Donald Tusk przedstawił priorytety rządu, wśród nich wydatki na rodziny i transport kolejowy.
4: To bezpieczeństwo nie jest abstrakcyjne. Chcemy, żeby ludzie w Polsce czuli się bezpieczni, żeby chcieli tutaj żyć, rodzić, wychowywać swoje dzieci. Ten efekt mimo trudnych okoliczności uzyskaliśmy w ostatnich miesiącach. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna. Na to składają się nasze wydatki i tutaj też chcę bardzo podziękować, bo to jest duży wysiłek na zwiększenie środków na zdrowie. To jest o 26 miliardów więcej niż w zeszłym roku.
0: Płaca minimalna w przyszłym roku ma wynieść 4950 zł miesięcznie brutto. Deficyt sektora rządowego i samorządowego ma wynieść nieco ponad 7%. Ekonomista Marek Zuber ocenia przyszły budżet jako napięty, ale nie zaskoczył go wysoki deficyt ze względu na liczbę planowanych inwestycji.
5: To jest coś, co będziemy obserwowali także przez kolejne lata. No, choćby w kontekście tych gigantycznych inwestycji, które musimy realizować w energetyce, w obronności, w kolejnictwie, no to są przecież potrzebne pieniądze. W dużej mierze będziemy te pieniądze pożyczać, skąd te deficyty będą bardzo, bardzo duże.
0: Teraz projekt budżetu na przyszły rok trafi do konsultacji i prac w parlamencie. 3 miesięcy aresztu chce prokuratura dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o powiązania z upadłą giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Radosław P. usłyszał m.in. zarzuty korupcyjne. Prokuratura argumentowała wniosek o areszt możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem, mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.
6: Prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów. Prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego.
0: Radosław P. nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 8 lat więzienia. Tymczasem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu odbędzie się głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Tysiące wolnych terminów na badania profilaktyczne dla kobiet w Wielkopolsce. Pacjentki mogą umawiać się na mammografię czy test HPV w kierunku raka szyjki macicy, mówi Sebastian Krystek z NFZ.
7: W Wielkopolsce w tym momencie na pacjentki czeka 37 tysięcy wolnych terminów na mammografię, 19 tysięcy wolnych terminów na test HPV-HR. Są również terminy na pierwszorazowe wizyty u kardiologa, ponad 3600.
0: Wrzesień będzie miesiącem profilaktyki zdrowotnej. Siatkarska reprezentacja Polski wygrała ze Słowenią 3-2 w rozegranym w Krakowie.